0: Kropka 1, kropka 11. Ponoć beta jest pełna, ale pliki APK można ściągnąć, na przykład APK Mirror ma tą betę, gdyby ktoś chciał przeskoczyć kolejkę i sobie tą nową wersję ściągnąć. A jakie mamy akcje, czynności? Na przykład otwórz czat, wybierz, wyświetl pasek narzędzi na akcję na wielu czatach, dodaj skrót do czatu, wyświetl kontakt, usuń czat, dodaj do listy, zarchiwizuj, zablokuj, wycisz powiadomienia, przypnij czat i oznacz jako nieprzeczytany. Przypuszczam, że oznacz jako przeczytany też się będzie wyświetlało. No także chyba wszystkie funkcje, które byśmy mogli potrzebować i jeszcze więcej zostały dodane. Także myślę, jak najbardziej informacja na plus. Jeśli macie WhatsAppa i korzystacie z telefonu z Androidem, no to albo właśnie sobie z tą wersję beta ściągnijcie, jeśli bardzo teraz chcecie mieć dostęp do tych czynności, no albo ewentualnie po prostu wystarczy poczekać i prędzej czy później, kiedy WhatsApp się zaktualizuje, no to te czynności powinny się pojawić. Ale jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać o WhatsAppie, bo na święta OpenAI postanowiło uruchomić własnego chatbota właśnie na WhatsAppie i zresztą też jako numer telefonu, bo też jeśli ktoś jest w Stanach Zjednoczonych lub macie jakąś usługę VoIP, która pozwala nam dzwonić na amerykańskie numery 800, które akurat w Stanach są bezpłatne, no to można też z ChatGPT porozmawiać przez telefon. Natomiast numer też działa po prostu jako kontakt na WhatsAppie, do którego po prostu możemy sobie pisać. I niestety tylko możemy pisać, nie możemy ani wysyłać wiadomości głosowych, ani wysyłać multimediów, więc nie uzyskamy w ten sposób na przykład opisów zdjęć. Natomiast no, WhatsApp to bardzo wygodny i dostępny interfejs. Gdyby ktoś chciał sobie z czatem GPT w ten sposób porozmawiać, no to można, wystarczy skontaktować się z numerem plus 1-800-242-8478. Jeszcze
1: kiedyś,
0: raz, może...
1: to ja jeszcze tylko dodam, że kiedyś bezpłatnie można było, jak dobrze pamiętam, na te numery dzwonić z poziomu Skype'a.
0: I chyba cały czas tak jest, aczkolwiek tam Skype teraz coś, wiem, że zrezygnowali z doładowań konta, teraz tylko abonamenty jakieś tam gdzieś czytałem, ale może to cały czas działa, tak, żeby ktoś chciał porozmawiać. Pewnie i po polsku też się dało, coś czuję, ale nie sprawdzałem, także nie daję słowa. Jeszcze raz numer, który możecie sobie do kontaktów na przykład dodać, plus 1-800-242-8478. Swoją drogą, jeśli znacie klawiaturę T9, to ten numer nam ładnie literuje, plus 1-800-CHAT-GPT, no bo w Stanach tak lubią numery podawać i właśnie jeśli chcecie też ten numer zapamiętać, no to wyobraźcie sobie, że na klawiaturze T9 musicie napisać właśnie plus 1-800, to jest numer kierunkowy do Stanów i to strefa numerów toll free tak zwanych, no i właśnie ChatGPT.
1: Tu Marcel jakiś czas temu na YouTubie nam komentarz napisał, jeszcze też do niego pozwolę sobie wrócić, że testował to i da się pogadać z tym czatem po polsku, w sensie pisać, bo przypuszczam, że to testował, tylko trzeba go o to poprosić, żeby się do nas po polsku odzywał.
0: Ja nawet nie musiałem go prosić, to znaczy ja pierwsze co zrobiłem, spróbowałem mu jakiś załącznik wysłać wiadomość głosową i nawet od razu po polsku się do mnie odezwał, przepraszam, ale nie przyjmuję załączników, także chyba po numeru kierunkowym chyba też coś musieli wykryć, także no myślę, że po prostu powinno na WhatsAppie to zadziałać. To jest ChatGPT. A następnie mamy aktualizację programu, o którym wspominałem. To też poniekąd może być jakieś rozwiązanie właśnie, jak ktoś szuka kolejnego narzędzia do OCR-u. Chociaż to nie jest narzędzie, które no, ma być głównie do tego wykorzystywane. Ale będziemy tutaj mówić znów o takim programie jak SoundMyBraille. Jest to darmowe narzędzie na system Windows do przygotowania materiałów do wydruku lub zapisania w plikach brajlowskich. I przez to, że tym narzędziem możemy przygotować wszystko od książek do podręczników, no to też ta aplikacja po prostu jest bardzo rozbudowanym i bardzo dla nas dostępnym edytorem tekstów różnych, nie tylko tekstu zresztą, bo też nut brajlowskich, edytorem muzyki w pewnym sensie, edytorem nut, edytorem równań matematycznych, no i też właśnie mamy w nim funkcję OCR, mamy sprawdzenie pisowni, wiele zaawansowanych narzędzi, możemy różne formaty plików ładować i później je sobie przerabiać. Nie mówię o tym przez przypadek, dlatego że właśnie w tej najnowszej wersji jest to wersja 24.12, więc to tutaj prosty numer wersji. Zostało dodane kilka opcji, które właśnie z OCR-em i z głównie pracą z matematyką, ale też muzyką związane. A mianowicie, zarówno dla plików Wordowskich i HTML mamy właśnie wsparcie dla matematyki. To znaczy, jeśli otworzymy sobie plik docx, który ma równania matematyczne zapisane w tym edytorze równań ofisowym, lub jakiś plik HTML, który ma jakieś równania albo w LaTeX-u, albo w MATEMLu, no to sam MyBraille będzie w stanie je przekształcić do swojego formatu. On ma też swój edytor równań, który oczywiście jest dla nas bardzo dostępny. No i z tego poziomu możemy sobie je czytać, możemy wprowadzać nowe równania, możemy też je konwertować do lub z LaTeX-a, więc jeśli ktoś bardziej woli pracować w LaTeX-u, jest do tego przyzwyczajony, chciałby po prostu zobaczyć to w formie kodu źródłowego, no to można też to zrobić, a kiedy już będziemy chcieli taki plik zapisać, no to wiadomo, przy wydruku może być skonwertowany do Braille'a. Ale też, gdybyśmy chcieli z powrotem zapisać naszą pracę właśnie w pliku, no, czy właśnie HTML, czy docx, to sam MyBraille jest w tej najnowszej wersji też w stanie zapisać nasze równania z powrotem do właśnie tego formatu Word, ewentualnie do MATEMLa, żeby jak ktoś to otworzy w przeglądarce, no to te równania po prostu tej osobie się wyświetlą. Także nawet jeśli nie planujecie drukować Braille'a, no to może być to aplikacja, która dziś na studiach albo w pracy, w szkole może być całkiem przydatna. Właśnie tutaj mamy informację, w tej najnowszej wersji został dodany ten edytor, który ma te funkcje, o których wspominałem. Mamy w nim gotowe jakieś symbole i struktury, które możemy szybko wstawić, w ten sposób sobie te równania tworzyć. Możemy wstawiać jakieś zaawansowane wzory, tutaj dużo tych funkcji jest, właśnie mamy funkcję konwersji LaTeX-a i MATEMLa, o czym już wspominałem. I następnie już zostawiając tematy matematyczne, właśnie mamy informację o OCR-ze, który teraz jest w stanie, nie wiem tutaj jaki silnik jest wykorzystywany, jest w stanie rozpoznawać kilka języków naraz, więc jeśli mamy jakiś dokument wielojęzyczny, który chcemy sobie przekształcić, mamy na pasku menu, po prostu menu rozpoznawanie, tam znajdziemy pod menu języki, w których możemy po prostu kilka języków zaznaczyć i po prostu, kiedy później poprosimy aplikację, żeby nam wykonywała OCR, na przykład na jakimś pliku PDF, no to te wszystkie języki zostaną rozpoznane. Dla muzyki, dla pracy z nutami mamy nowy tryb nawigacji po muzyce, który możemy sobie wywołać z menu widok i kiedy już ten widok sobie otworzymy, mamy widok brajlowski, więc jeśli mamy na przykład połączoną linijkę brajlowską, no to będziemy mogli sobie te nuty odczytywać, ale mamy też reprezentację dźwiękową i syntetyczną przez mowę. Mamy też opcję, żeby właśnie kiedy chodzimy po tych nutach strzałkami, no to aplikacja nam będzie w stanie te nuty odgrywać, ale też po prostu będzie nam mówiła na jakiej nucie akurat jesteśmy. co tam jest przedstawione. Mamy tutaj informację, że to jest nadal eksperymentalna funkcja i może jeszcze mieć jakieś braki, ale tutaj nadal trwają prace, żeby ona była rozszerzona. Poza tym mamy aktualizację LibLuisa do wersji 3.32, która dodała 25 nowych tablic brajlowskich. W menu pomoc została dodana szybka lista wszystkich skrótów klawiszowych. Trochę przeprojektowano okno dialogowe wyboru domyślnych tablic brajlowskich, które teraz powinno być łatwiejsze. Teraz nie musimy przeglądać tego konkretnego pliku, tylko po prostu mamy listę, z której możemy sobie ten język wybrać. I też instalator został naprawiony, tam powinien działać prawidłowo, jeśli wybierzemy, że aplikacja ma się zainstalować tylko dla nas, a nie dla wszystkich użytkowników komputera. Będzie oczywiście link do tego, no to jest bardzo ciekawa i rozbudowana aplikacja, której mało się mówi, a szkoda, bo mam wrażenie, że ona ma naprawdę ogromny potencjał. I z mojej strony przynajmniej ostatnia wiadomość, a mianowicie coś dla użytkowników Linuxa, dla takich osób, które chciałyby podczas pracy na komputerze śledzić przepływ czasu, mamy mówiącą zegarynkę stworzoną przez jednego z bardziej aktywnych i niewidomych użytkowników Linuxa. Osoba, która podpisuje się jako Billy, jako Stormux w wielu miejscach. No stworzył właśnie taki zestaw skryptów, bo to są skrypty w Bashu, ale które też są w stanie nam automatycznie zapisać harmonogramy i dzięki temu możemy być informowani właśnie co kwadrans, co pół godziny, co godzinę, która jest godzina, albo dźwiękiem, albo mową. I jeśli chodzi o mowę, to możemy zdecydować, jakim syntezatorem mają nam te komunikaty być przeczytane. Są wspierane praktycznie wszystkie syntezatory, eSpeaky, RH Voice, Piper, jakieś syntezatory neuronowe. Jest też opcja, żeby własne polecenia zdefiniować, żeby ktoś chciał. Także jeśli brakowało wam tego typu narzędzia, akurat korzystacie z Linuxa, no to coś takiego też się pojawiło.
1: To teraz jeszcze coś ode mnie a propos NVDA. Dwie drobne stosunkowo rzeczy, ale myślę, że dla niektórych mogą być ciekawe. Na dobry początek kalkulator. I pewnie nie tylko kalkulator tak naprawdę, bo warto o tym pamiętać, że NVDA w swoich narzędziach ma coś takiego jak konsolę Pythona. Kiedy sobie rozwiniemy właśnie menu narzędzia NVDA, wejdziemy w konsolę Pythona, możemy sobie za pomocą tej konsoli wykonywać po prostu obliczenia. Na przykład wpisujemy sobie tam, dajmy na to 200 podzielić na, tam nie wiem, powiedzmy 7, no i dostajemy 28 przecinek, coś tam, jakieś dużo liczb po przecinku, ale co ciekawe, to możemy sobie na przykład taki wynik bardzo fajnie wtedy czytać, bo mamy przecież dodatkowe pole takie tylko do odczytu, do którego przechodzimy za pomocą klawisza F6 i możemy sobie tutaj po prostu ten wynik albo przeczytać dokładnie znak po znaku, możemy sobie go skopiować. Jeżeli znamy Pythona, to oczywiście też możemy sobie nieco więcej różnych rzeczy wykonywać za pomocą tej konsoli, natomiast to taka porada, którą dziś znalazłem na Mastodonie i to porada z gatunku tych, że jak ją człowiek przeczyta, to sobie pomyśli, no przecież to oczywiście. Ale nie wpadłem rzeczywiście na to. Zawsze jak chciałem sobie coś policzyć, to włączałem kalkulator w Windowsie, a jak coś bardziej zaawansowanego, to i w Excelu liczyłem, a tu rzeczywiście można sobie po prostu za pomocą NVDA wykonywać tego typu obliczenia. To jest rzecz jedna, natomiast jest jeszcze...
2: A wydaje mi się, to tak, gdyby tutaj nas słuchali jacyś uczniowie, bo zdaje się, że w ten sposób chyba można by normalnie wpisać jakieś równanie i chyba on by też to policzył.
1: A to trzeba by było to sprawdzić.
2: No bo zmiennych w Pythonie zdaje się nie trzeba jakby deklarować wcześniej, więc wydaje mi się, ale nie jestem pewien, trzeba by sprawdzić.
1: No to...
2: Bo tak mi to teraz przyszło do głowy.
1: A czekaj, na przykład, wpiszemy tak.
2: Być może trzeba,
1: no, trzeba by to trzeba by to jakoś na pewno, bo na pewno nie zadziała ci to...
2: X wyświetlił.
1: Tak, bo... nie zadziała ci to na pewno tak, że wpisujesz
2: tak po prostu.
1: Tam,
2: trzeba bym potem napisać, że
1: dokładnie.
2: X tam, nie wiem, równa się... Być, nie wiem.
1: No, jest to, podejrzewam, że do zrobienia w każdym razie. Jak ktoś zna Pythona albo ma na to jakiś pomysł, to na pewno sobie z tym poradzi, a jak nie wiecie, to czata GPT warto zapytać. Chat GPT to najbardziej lubi Pythona. On po prostu... Rzeczywiście te skrypty w Pythonie fajne potem wypisuje. Ale to jest rzecz jedna. Rzecz druga, dotycząca też NVDA i takiego naprawdę, myślę, że stosunkowo rzadkiego problemu, ale gdyby ktoś miał, to podaję jego rozwiązanie. Mianowicie, jeżeli mamy kontrolkę, tak zwany widok listy, ta kontrolka charakteryzuje się tym, że ma różnego rodzaju kolumny. I domyślnie NVDA to nam czyta tytuły tych kolumn. Czyli na przykład to jest sytuacja, którą właśnie ostatnio na Tyflo Polsce jeden z użytkowników, pozdrawiamy zresztą Huberta, który miał problem z Beki. Mianowicie z tym, że ten program, no, kiedy go sobie odpalimy, to widok listy z wiadomościami to czyta zawsze na zasadzie from, coś tam to, coś tam subiect, coś tam. No, po co nam te informacje? Te from, to, subject, no przecież my jesteśmy w stanie się domyślić, nie potrzebujemy tych informacji, chcemy sobie to wyłączyć. I co się okazuje, w przypadku NVDA anonsowanie o tych kolumnach widoku listy jest w bardzo nielogicznym miejscu, bo jest to sprzężone z informacją o nagłówkach tabeli. I to jest w opcjach formatowania, po prostu sobie to trzeba wyłączyć, jeżeli na przykład macie sytuację taką, że potrzebujecie tego na stronach, że wam jest ta informacja niezbędna, chcecie ją mieć. Ja na przykład mam wyłączone w ogóle oznajmianie nagłówków tabeli, ale jeżeli ktoś,
2: ja też akurat.
1: Ale jeżeli ktoś potrzebuje, ja na przykład w pewnych miejscach potrzebuję, kiedy robię jakieś testy, jeżeli chodzi o dostępność, no bo tabele powinny mieć nagłówki prawidłowo zadeklarowane, więc to sobie włączam, wtedy przełączam się tam na osobny profil i sobie to sprawdzam, taki profil nieco bardziej gadatliwy. Natomiast jeżeli nie chcecie, no to sobie po prostu na przykład tworzycie profil indywidualny dla Beki, tam sobie to wyłączacie, oznajmianie tych nagłówków tabeli, a w profilu takim ogólnym, czy dla konkretnej przeglądarki, bo można z kolei w tę stronę pójść, no to też sobie włączacie to oznajmianie. Ale tak jak mówię, jest to w bardzo nielogicznym miejscu, jest to w ustawieniach formatowania, nie ma to jedno z drugim nic wspólnego. I to jest jeszcze w takiej grupie informacja o tabeli. No dobra, ta lista trochę może przypominać tabelę tak wizualnie, no bo to też jest taka lista z kolumnami, które sobie można na przykład przełączać, tam można sobie na przykład sortować po tych kolumnach różne informacje, co też nie jest takie oczywiste, bo tam trzeba myszką, zdaje się, w to klikać. Ale no jeżeli ktoś ma jakąś taką aplikację i trochę mu za dużo gada, to niech sobie to wyłączy, będzie gadało mniej.
2: Niestety nie działa to na widok szczegółów w eksploratorze. Ja czasami mam taką potrzebę, żeby sprawdzić rozmiary plików. Jest zawsze rozmiar pole edycji i dopiero
1: bo to jest chyba jeszcze jakaś inna kontrolka w ogóle.
2: Tak, bo eksplorator
0: to jest widok
2: chyba...
0: listy, ale taki...
2: To jest
0: taki...
2: widok eksploratora.
1: To jest tak. Jakiś rozszerzony widok listy, chyba tak to się nawet ta kontrolka nazywa.
2: I niestety no. Prawdopodobnie do tego trzeba by zrobić po prostu chociażby tę wtyczkę, o której dzisiaj Piotrek mówił.
0: No w sumie tak.
2: Zapewne. Mamy wiadomości od Maćka.
3: To jeszcze raz ja odnośnie tego czata GPT i WhatsAppa. No testowałem też. Faktycznie fajnie to działa, po polsku odpisuje. Mam wrażenie, sporo wolniej w sumie niż tak aplikacja, niż w aplikacji. Natomiast, bo ja próbowałem sobie, nawet sobie wykupiłem, wiecie, ten taki pakiet międzynarodowy, tak, i tam, nie wiem, chyba piątkę dałem na 10 minut taki, żeby tam mieć, żeby móc po Amerykach dzwonić i tego typu we Flexie, w Orange Flexie. I kurczę, wiecie, nie mogę nadal tego jakby uskutecznić. Nie wiem generalnie, w czym tu jest haczyk. W każdym razie, no, jakby taki numer w ogóle nie istniał chyba, czy coś, nie wiem. Jakby po polsku chyba, że nie ma takiego numeru, a po angielsku, że jakby... nie pamiętam teraz komunikatu, ale tak jakby on... Tak by nie można było po prostu dzwonić na niego spoza Stanów Zjednoczonych. Jakiś taki komunikat właśnie był, więc też nie dokładnie w sumie o co chodzi. Czy nawet jeżeli ja sobie, wiecie, pakiet wykupiłem i tak dalej i by mi prawidłnie pobrało z tych środków, to mimo wszystko połączenie się nie udało zrealizować. Nie wiem w sumie czemu tak. Miałem to w sumie jeszcze wytestować na Apple Accessibility, bo tam też jest numer kontaktowy i szczerze mówiąc nie wytestowałem, finalnie zapomniałem. Natomiast to by mi potwierdziło, czy rzeczywiście, no teoretycznie chyba prawidłowy pakiet wykupiłem, bo tam się wpisuje, że jak powiem, kraj, wyskoczył mi kraj i od razu dopasowuje jakby odpowiedni pakiet i normalnie, wiecie, no ja ten pakiet kupiłem, nie? Więc to jest w ogóle mega dziwne wszystko, czemu to nie chciało działać. W sumie z ciekawości może nawet i Apple Accessibility spróbuję ogarnąć, czy się tam dodzwonię. Kurczę, żaden z tych numerów na Apple Accessibility, bo próbowałem i amerykański numer, i brytyjski, i australijski, i na każdym mi mówiło, jak próbowałem się połączyć bezpośrednio ze strony Apple, że nie ma takiego numeru, słuchajcie, więc w sumie nie rozkminiam, o co chodzi w tym momencie, już tak serio. Jakbyście mogli podpowiedzieć w sumie, dlaczego, o co w tym chodzi.
1: Ja kiedyś słyszałem, że generalnie w przypadku telefonów komórkowych to z tymi numerami 800, 801, nawet i polskimi, to potrafią być problemy u różnych operatorów. Prawdopodobnie ma to związek z rozliczeniami później takich połączeń, bo te numery 800 są bezpłatne teoretycznie dla dzwoniącego. W praktyce numery 800 zagraniczne, to z tym bywało różnie u różnych operatorów, no ale jeżeli ktoś na przykład dzwoni właśnie na tę 800, to połączenie, koszt połączenia z takim numerem pokrywa ten, kto połączenie odbiera. I teraz prawdopodobnie tu chodzi o jakieś rozliczenia międzynarodowe, że to może nie działać. U różnych operatorów wiem, że to bardzo różnie działało, te bezpłatne numery, zwłaszcza międzynarodowe, ale i z polskimi bywały problemy.
2: I jeszcze jest wiadomość tym razem tekstowa, muszę ją tylko znaleźć, jest od Łukasza. Witam jeszcze raz i polecam coś dla majsterkowiczów elektryków. Szybko złączka do łączenia przewodów niemieckiej firmy, nie wiem jak się czyta, Wago przez W. Złączka ma kształt prostopadło ścianu kwadratowego o długości 3 cm, a szerokości ścianki 1 cm. Na przedniej i tylnej krawędzi znajduje się otwór do umieszczenia kabla w złączce, a na jednej ze ścianek znajdują się dźwigienki zaciskowe. Obrabiamy przewód na mniej więcej 1 cm, następnie podnosimy dźwigienkę o kąt 90 stopni, wsuwamy kabel do otworu w złączce i cofamy dźwigienkę. Kabel mocno siedzi w złączce, analogicznie robimy po drugiej stronie złączki. Jest to wspaniała alternatywa dla zwykłych kostek ze śrubkami. Pamiętajmy, jak mamy na przykład lampę podłączaną trójżyłowym kablem, to potrzebne są trzy takie złączki. Cena około 2,50 za sztukę, a satysfakcja bezcenna. Łączenie kabli trwa po prostu kilka sekund. Miłego majsterkowania. I tyle chyba wiadomości do nas na WhatsAppie dotarło. W związku z tym przechodzimy do newsów. Zostały nam jeszcze w Tyflowieściach dwa. To będą znowu dwa takie bardziej zbiorcze newsy. Najpierw od Pawła. Aplikacje na ATA, które no, Paweł znalazł podczas tego okresu świątecznego.
4: Zgadza się.
1: I... aplikacje na iOS-a to ja może dodam, bo coś Tomka przycięło nam dosłownie na moment.
4: Tak, mnie słychać teraz, jak rozumiem, tak?
1: Jak najbardziej.
4: Dobrze. No, na iOS-a w dużej części, bo jedna z, ostatnia z usług będzie wieloplatformowa, ale o tym za chwilę. No więc zaczynamy od aplikacji, którą w sumie znalazłem przed świętami, ale w trakcie świąt mogłem ją trochę dokładniej przetestować. Chodzi o aplikację Sync Train. Jest to aplikacja, która jest nieoficjalnym klientem SyncThing. SyncThing, jeżeli pamiętacie, chyba z jakiejś wow, będzie już prawie 10 lat temu. Wow. Nagrałem o tym podcast. To jest takie otwarto źródłowe rozwiązanie, które możemy sobie zainstalować na naszym komputerze, czy na jakimś serwerze też z Linuxem, albo na mobilne aplikacje również są.

Autor stwierdził, że on napisze swoją aplikację nieoficjalną w Swift UI, czyli w tym języku, w tym środowisku, w którym tworzy się natywnie aplikacje na iOS i na różne w ogóle platformy Apple. No i stworzył taką aplikację i ona rzeczywiście jest taką typową mobilną aplikacją, jak się ją na iPhone'a tworzy i przez to też jest bardzo dostępna. No nie wiem, może znalazłbym jedno czy dwa jakieś miejsca, gdzie można by się do czegoś przyczepić, ale nawet na liście plików, jak jest tam jakaś opcja, nie wiem, usunięcia czegoś czy dodania do ulubionych, to jest akcja, jest czynność na pokrętle. Jest bardzo przejrzysta aplikacja, są zakładki, do wszystkiego można dotrzeć. I kartą przetargową tej aplikacji powinno być, ale w moim przypadku to nie chciało działać, synchronizowanie w tle. Czyli teoretycznie ta aplikacja powinna te nasze foldery, które my tam skonfigurujemy między komputerem a iPhone'em, czy tam między innym urządzeniem a iPhone'em, no albo między dwoma iPhone'ami też, które nam zabroni, synchronizować w tle. I u mnie się to jakoś nie wydarza. Mimo, że wszystko mam pozahaczane, pozaznaczane, po prostu to nie działa. Ale jeżeli, jak tylko aplikację ręcznie otworzę i gdzieś tam po drugiej stronie ten klient SyncFinga również sobie jest uruchomiony, no to te pliki bez żadnego problemu się zsynchronizują, więc może jeszcze trzeba tą aplikacją popracować coś. No ale gdybyście potrzebowali czegoś do synchronizowania bez jakiejś chmury, bez limitów miejsca w chmurze i tak dalej, folderu konkretnego lub większej ilości folderów między iPhone'em a, nie wiem, komputerem czy czymś innym, no to SyncFing myślę, że mogę spokojnie polecić. Aplikacja druga to jest aplikacja YR i to jest aplikacja Norweskiego Instytutu Meteorologicznego. No i teraz pytanie, a po co mi aplikacja jakaś norweska do pogody? Ano bo, jeżeli używaliście jakiejkolwiek do tej pory aplikacji do pogody takiej, z tych, które zdarzało nam się polecać, czyli czy Weather Gods, czy Carrot Weather, czy jakieś jeszcze inne takie aplikacje pogodowe tworzone przez niezależnych twórców, bardzo często tego typu aplikacje mają różne źródła danych pogodowych. I ja już widziałem, że w niejednej aplikacji, już nie pamiętam teraz, czy w tych, które wymieniłem, ale w którejś, których na pewno używałem, były dostępne dane właśnie z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego i one były jak najbardziej dla nie tylko Norwegii, ale dla całej na pewno Europy, jak i nie świata. I kiedyś nawet się tak bawiłem prywatnie tym ich API, patrzyłem, ono jest dość skomplikowane, to znaczy pewnie gdybym się trochę wczytał, posiedział nad tym, to bym zrozumiał jego strukturę, ale to już jest bardziej skomplikowane, bardziej są zagnieżdżone te dane niż w przypadku takiego radio browsera, którego wam kiedyś pokazywałem. I tak mi przyszło do głowy, bo coś tam innego przeglądałem, skądinąd wiem i też o tym w tym przeglądzie mówiłem, że Norwegia ma jedne z najbardziej rygorystycznych praw czy legislacji systemów prawodawczych, jeśli chodzi o dostępność. Tam są ponoć jakieś złapanki, w ogóle losowe kontrole, czy dana strona jest dostępna i to tyczy się nie tylko stron publicznych, ale i prywatnych. Też mówiłem o tym, że to nie gwarantuje i nie sprawia, że Norwegia jest z automatu jakimś super dostępnym państwem. No w rankingu, który jakieś parę miesięcy temu przytaczałem, była co prawda na szczycie, ale też ten wynik nie był jakiś imponujący. No ale jeżeli jest tak, to pomyślałem, że można by wyjść z takiego założenia, że aplikacje jakichś państwowych instytucji no, będą próbowały świecić tym przykładem i jakoś tam dostępne będą. No więc ściągnąłem sobie, bo się okazało, że aplikacja właśnie ta YR jest w App Store dostępna. No jest po angielsku, po polsku nie, ale jest po angielsku. I jak najbardziej dostępna jest. Jest bardzo prosta, jest taka minimalistyczna. Po prostu na ekranie głównym mamy pogodę dla naszej aktualnej lokalizacji i on sobie tą lokalizację sam sprawdza. Po nagłówkach możemy skakać i sobie odnajdywać kolejne dni i tam przeglądać dla nich w odstępach takich trzygodzinnych, jak się ta pogoda będzie zmieniać. Można na taki okres trzygodzinny, nie wiem, o godzinie jest tam, nie wiem, 6, 9, 12 powiedzmy i tam 15 i coś tam. I można sobie na daną godzinę kliknąć i się wtedy rozwinie pogoda godzinowa. Można też przełączyć na najbliższe tam 10 dni, na dzień. Tam jest kilka takich widoków. Wszystko można ładnie poprzełączać. Można sobie włączyć powiadomienie, żeby codziennie rano nam przychodził push, jaka dzisiaj będzie tak ogólnie pogoda w naszym mieście. Są widgety, zarówno na telefon, jak i na Apple Watcha jest też komplikacja, zdaje się, która pokazuje pogodę z tych danych.
Są jakieś zdjęcia,

0: Z kamer, ale no te już dostępne wiadomo nie są, ale ja na przykład z mojego miasta rodzinnego, z Knurowa, jakieś tam znalazłem. Są wykresy niestety, które nie są dostępne, a wiemy, że Apple dostępne API do dostępnych wykresów oferuje. No może to jeszcze też przyjdzie. No i ogólnie poza tym aplikacja jest, tak jak mówię, bardzo prosta, niewiele tam się dzieje, a wszystko, co jest pokazane, jest dostępne i jest tak dość łatwo widoczne. Na głównej zakładce są tylko dane temperaturowe i takie ogólne warunki. Będzie słońce, będzie deszcz. Jak ktoś chce coś bardziej szczegółowo, jakiś kierunek wiatru, prędkość wiatru, ciśnienie, coś tam, to jest od tego osobna zakładka. No i myślę, że można się pobawić na pewno. Na pewno jest to aplikacja, którą można przetestować. Jest darmowa i darmowa myślę, że no będzie, bo jest aplikacją rządową, państwową. Więc nie ma opcji, że wprowadzą jakieś tam dziwne funkcje z paywallem. No, można się pobawić. Myślę, że jak ktoś szuka jakiejś prostej apki do pogody, to poza tym, że nie jest po polsku, mogę ją spokojnie polecić. No i teraz trzeci serwis, którym chciałem się z wami podzielić. No bo były święta, ja liczyłem, nie ukrywam trochę na to, że znajdę pewne produkty, które mnie interesują w obniżce albo w jakiejś ciekawej cenie. I przypomniało mi się, bo to już ktoś na jakiejś grupie poruszył temat i to w ogóle lata temu, już nie pamiętam kto. I jest taka aplikacja, w ogóle taki cały portal internetowy jak pepper.pl. To jest taka społecznościówka trochę, społeczność, gdzie użytkownicy, no wszyscy, my też możemy, każdy może wrzucać informacje o jakichś promocjach, zniżkach, błędach cenowych i tak dalej. I jest to bardzo rozbudowane, bo z jednej strony możemy przeglądać wszystko jak leci, możemy przeglądać jakby najnowsze, możemy przeglądać te najgorętsze i z tym gorącym to jest śmiesznie, bo tą temperaturę się rzeczywiście mierzy w stopniach i chyba rzeczywiście w miarę jak ludzie tam prowadzą interakcje, nie wiem czy oni sami te stopnie przyznają, czy algorytm je przyznaje na bazie jakichś, nie wiem, głosów, lajków, komentarzy, bo oczywiście pod każdą wrzuconą przez kogoś ofertą może się rozpocząć dyskusja, to tam wzrasta ta temperatura w stopniach i potem są te gorące okazje. Można przeszukiwać oczywiście, jak nas interesuje konkretny, nie wiem, sklep, konkretny produkt, cokolwiek, możemy tego poszukać. Możemy sobie ustawić nawet powiadomienia, żeby nam przychodziły na konkretne produkty, na konkretne słowa klucz w ogóle w treściach takich promocji, więc jak ktoś wrzuci, nie wiem, ja teraz mam ustawioną na przykład promkę na Apple Watcha, znaczy wyszukiwanie i jak ktoś tylko wyhaczy gdzieś, że Apple Watch jest taniej, to wrzuca informację i mi to od razu radar wychwytuje, dostaje powiadomienie na telefon, że ktoś wrzucił jakąś promocję na Apple Watcha, albo tam jakieś słuchawki, albo co sobie tam znalazłem. Komentować można, to mówiłem, można dostawać też takie powiadomienia o jakiejkolwiek gorącej okazji, więc jak tylko coś się stanie bardziej popularne, to dostajemy o tym powiadomienia. A jest tam wszystko, bo ja podałem przykłady z elektroniki, ale są oferty na jakieś wycieczki last minute, są kupony do różnych supermarketów, Żabek i tak dalej, Zalando, Empiku, są gry, apki na Steamie, w Google Play, na Apple'u, bony podarunkowe w różne miejsca, jakieś produkty spożywcze w Biedronce, nie wiem, że jest chleb tańszy, masło tańsze, jakieś tam Fanta druga gratis, naprawdę wszystko, więc co tylko sobie pomyślicie, że chcielibyście kupić taniej albo chcielibyście o tym wiedzieć, wrzucacie tam w wyszukiwarkę, patrzycie. To jest też fajne, żeby śledzić pewne trendy, bo no właśnie, tu wczoraj na Team Talku rozmawialiśmy, przedwczoraj o pewnych słuchawkach tutaj z Tomkiem, z Robertem też Łabęckim i wyszło, że one kosztują tam ileś. A ja sobie wbiłem z ciekawości ten model na Peppera i znalazłem historię z kilku ostatnich tygodni, przynajmniej tak jak użytkownicy to ujęli, gdzie pojawiły się promocje na ten produkt i się okazało, że dość często ten produkt się pojawia w dużo niższej cenie. Także jeżeli jesteście łowcami promocji, to polecam wam tą aplikację czy na Androida, czy na iOS-a zainstalować. Ona jest dostępna, tam można by poprawić, ale używać się da. Parę dziwnych rzeczy tam się czasem dzieje, natomiast na ogół te najważniejsze rzeczy myślę, że spokojnie da się zrobić. No jest też strona, więc jak komu wygodnie, możecie sobie przeglądać wszystkie promocje, o których chyba wie internet w jednym miejscu. Także to dajcie znać, jak coś ciekawego złapiecie.
1: Ondrej do nas napisał. Serdecznie pozdrawiam. Testuję dodatek Ear Console. Udało się panu ustawić dźwięki tak, aby dla nagłówka poziomu pierwszego brzmiał dźwięk klawisza C, dla poziomu drugiego klawisza D i tak dalej. Dźwięki mam oczywiście przygotowane, ale wydaje się, że dodatek ich nie respektuje. Próbowałem to ustawić przez zasady dla ról, ponieważ przez zasady dla formatowania liczbowego nie da się zdefiniować dźwięku.
2: Nie, niestety tego nie ma i też no, będę chciał o to dewelopera poprosić, więc może coś po prostu kwestia tego, że to zostanie zaimplementowane, no bo faktycznie, tak jak wspominałem, no, możemy sobie to ustawić tak, że będzie nam się wysokość głosu zmieniała, ale no to dla mnie też nie jest fajne, no bo wysokość głosu to mi się na przykład na pogrubienie na inne rzeczy zmienia. Ale właśnie
3: chyba nie wysokość głosu, wysokość dźwięku.
2: Nie, wysokość czyli... głosu.
0: Nie, nie, głosu. Tu chodzi o nuty. Jakby chodzi o to, ja wiem,
3: masz
0: o co chodzi.
3: Dźwięki?
0: Tak, bo
2: ja wiem, o co chodzi. Chodzi mi o, mówiłem, ja mam na myśli to, że możemy sobie ustawić tak, że po prostu dodatek nam ten nagłówek przeczyta wyższym głosem, takim wyższy poziom, tym wyższy ton głosu. Nie, a dźwięków niestety się tak nie da ustawić. Wiem o co chodzi, bo ja też bym tak chciał.
0: No JAWS ma taką funkcję chyba.
2: Właśnie.
0: Domyślnie JAWS, jak się mu ustawił jeden z tych domyślnych schematów, to chyba tam są
2: tak,
0: ustawione
2: tak.
0: Klawisze
2: fortepianu. Ja też mam właśnie dźwięki, które kiedyś tam na JAWS-a sobie skroiłem, też właśnie chyba w skali C w sumie, tak przypominam sobie. No nie da się tego na ten moment ustawić. Mamy tą rolę dla 6 poziomów nagłówków, ale one faktycznie przynajmniej w internecie nic nie robią na ten moment.
3: No, szkoda, ale może zobaczymy, może faktycznie będzie się dało poprosić dewelopera. Mam wiadomości już. Od Piotra jest wiadomość. Cześć, czy macie jakieś doświadczenia z państwowymi wypożyczalniami sprzętu dla niepełnosprawnych? Czy mają dużo sprzętu dla niewidomych?
1: Z tego, co wiem, to sprzętu trochę jest, natomiast jest to raczej taki w miarę oczywisty ten sprzęt. Gdzieś tam kiedyś widziałem jakby te zasoby tych wypożyczalni. Sam nie korzystałem z ich usług, natomiast to były jakieś na przykład monitory brajlowskie, tego typu urządzenia, smartfony, zarówno z Androidem, jak i iOS-em. Trochę tego sprzętu było, natomiast tam na pewno nie było wszystkiego tego, co można dostać w sklepach Tyflo, więc tu po prostu, jeżeli ktoś na przykład chciałby na takiej zasadzie, że potrzebna jest mu linijka brajlowska, to pewnie się da, ale jeżeli chciałby tę konkretną linijkę brajlowską, bo ma taką na przykład twardość brajla, albo takie komórki brajlowskie, to z tym może być kłopot.
3: Jeszcze dosyć ciekawe pytanie. Jeszcze ostatnie pytanie od Łukasza. Czy karta SIM znanej sieci może zżerać baterię Blind Shell 3? Blind Shell 3 na karcie T-Mobile wytrzymuje w stanie czuwania zaledwie 24 godziny. Na karcie Splay wynik jest dwukrotnie dłuższy. Chciałem wymienić kartę SIM, a pracownik sklepu T-Mobile powiedział, że karta SIM nie ma wpływu na szybkie rozładowanie baterii. Dodał, że może być włączony jakiś program działający w tle. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: Moim zdaniem karta nie, ale słabszy zasięg na przykład i tak. To jak pracujemy cały czas na danych komórkowych, to może mieć wpływ jak najbardziej. Więc jeżeli w danej lokalizacji masz gorszy zasięg sieci i cały czas na przykład z tej sieci korzystasz i nie korzystasz z internetu bezprzewodowego, to jak najbardziej ten moduł bezprzewodowy może więcej baterii zużywać.
3: Tak. Tyle, jeżeli chodzi o wiadomości na WhatsAppie. I chyba, jak rozumiem, tyle, jeżeli chodzi o wiadomości gdzie indziej.
1: No właśnie nie, bo mamy telefon, więc odbieramy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dobry wieczór, szczęśliwy a uspieszny nowy rok. Dobry wieczór, tu Roberto Lombino.
1: Cześć, Roberto.
4: I szczęśliwego nowego roku sukcesywnego, po polsku mówiąc. Więc tak, ja na szybko, bo właśnie usłyszałem to pytanie dotyczące kart SIM. Nie pomogę, jeśli chodzi o Blind Shella, ale mogę się jedynie podzielić swoim doświadczeniem. Ja miałem Samsunga Galaxy S21 do niedawna i no, jestem gadżeciarzem, o czym mogliście się może przekonać w podcastach, tego nie wiem, na pewno parę z was prywatnie wie o tym. I mam karty kilku operatorów polskich, znaczy tych czterech największych. Główny numer mam w jednym, wiadomo, ale że mam też router mobilny i tak dalej. No i teraz tak. Na Playu było zawsze najlepiej, a te pozostałe trzy sieci, zwłaszcza niestety T-Mobile, teraz mam nadzieję, że to nie leży, dobra, nie będę może mówić opinii, zdań jakby na temat poszczególnych sieci, ale ogólnie T-Mobile najczęściej mi właśnie wyczerpywał baterię jakby dwukrotnie szybciej. Orange po jakimś czasie przestawał zawsze to robić. Jak tam miałem kartę Orange'a parę dni, tam się poprzemieszczałem trochę, plus trudno mi powiedzieć. Tam miałem różnie bardzo. Teraz mam Google Pixela 9 Pro i tego problemu nie mam. Także ja się obawiam, że niestety to jest jakaś dziwna androidowa kwestia. No nie pomogę niestety. Ja mogę jedynie potwierdzić, że to gdzieś tam jest problem i że rzeczywiście z tym Playem, którego teraz notabene mam w iPhone'ie i z którego dzwonię, miałem najlepsze doświadczenia zawsze, jeśli o to chodzi. I na przykład ten Orange się też różnił, bo jak byłem w Poznaniu, tutaj gdzie teraz jestem, to się działo bardziej niż jak byłem w Warszawie na przykład.
1: Czyli to by potwierdzało to, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o kwestię zasięgu.
4: Znaczy, czy ja wiem, czy to jest zasięg? Ja nie wiem,
2: ja
4: czy
2: myślę,
4: to nie są
2: tak.
4: Jakieś jeszcze parametry sieci dziwne, tam 5G, nie 5G.
2: Zasięg pewnie w kombinacji z dostępnymi pasmami, jakie dane sieci pracują.
1: To jak najbardziej może być.
4: Bo nawet jak miałem pełen zasięg na przykład tego T-Mobile'a, albo no, w Warszawie jak byłem, to T-Mobile'owa karta mi drenowała baterię, naprawdę. Telefon czasami się troszkę nawet grzał, a z Orange'em tego problemu nie było. No więc jakby, nie wiem, tak, kwestia zasięgu, kwestia jakichś nadajników, tak, tych BTS-ów tak zwanych, no nie wiem, ale potwierdzam, Androidy mogą mieć z tym problem. A tak poza tym to może jeszcze jedna sprawa, bo czy ktoś się odnosił do tej aplikacji Zen?
1: Nie.
4: O którą pytał Paweł Podolski. To znaczy tak, znowu, nie podpowiem ja z własnego doświadczenia, ale wiem, że Krzysztof Bruzda używa jej, a przynajmniej mówił mi o tym w święta prywatnie i nie skarżył się jakoś na dostępność i ma też komentary z tego, co wiem. Także nie wiem teraz jak, czy nie wiem, czy się odezwę może do Krzysztofa, zapytam go, czy by się mógł jakoś odnieść. Ja tylko wiem, że właśnie on używa tego telefonu, a on jest akurat z tego, co wiem, takim typem użytkownika, który no, jeśli coś jest mniej dostępne, to trochę odczuwa to i jakby no, utrudnia mu to, nie?
1: Pytanie, na ile Krzysztof jeszcze gdzieś tam posługuje się trochę wzrokiem w obsłudze tej aplikacji.
4: Prawda, ale wydaje mi się, żeby mi o tym powiedział, tak, bo Krzysztof rzeczywiście jest osobą niedowidzącą. To jest fakt.
1: Więc tutaj pytanie. No ale może Krzysztof nas słucha i da znać.
4: No może tak. W każdym razie no ja kiedyś próbowałem założyć tam konto, ale oni niestety wymagali ode mnie pobytu jakby takiego stałego w Polsce, a ja jako obywatel Unii, mimo że studiuję tutaj, no to mam czasowy, nie? Więc na razie przynajmniej jak będzie dalej, gdzie mnie los zaniesie. No nic, to już nie jest ważne. W każdym razie tak to działa i ja wtedy próbowałem tam założyć konto, tam 2-3 lata temu założyli mi je jako czeskie, ale to było ze 2-3 lata temu, więc tam się mogło coś zmienić, a może teraz weszła jakaś dziwna aktualizacja w ogóle. No w każdym razie mamy informację od człowieka używającego komentarzy sprzed 2 tygodni, że mu to działa. Nie wydaje mi się, żeby Krzysztof pomagał sobie wzrokiem, ale kto tam wie. No. Także tak.
1: Okej, okay, no to w takim razie, Roberto, dzięki za te informacje. I pozdrawiamy, do usłyszenia.
4: Miłego wieczoru.
1: Wzajemnie, pa.
3: Tak jest. Jeżeli chodzi o newsy z Tyflowieści, to zdaje się, że została nam jeszcze jedna rzecz, znowu taka zbiorcza, tym razem nowości w grach.
2: Tak, no bo tradycyjnie mieliśmy koniec miesiąca, koniec grudnia, nawet koniec roku, słuchajcie. A co za tym idzie, mieliśmy kolejne zestawienie nowości, które zostało opublikowane na forum audiogames.net. Tradycyjnie starałem się informować was na bieżąco, no ale przez dwa tygodnie też zdążyło się trochę wydarzyć, więc przejdziemy sobie o te wszystkie nowości, które się pojawiły i może będziemy też mieć telefon od słuchaczy odnośnie jednej gry, zobaczymy, no prywatnie tutaj takie informacje dostałem przynajmniej przed audycją. No ale jeśli chodzi o nowe gry, o których jeszcze nie mówiliśmy, mamy kolejne chińskie RPG i mam nadzieję, że tutaj zaraz nie zmasakruję wymowy, ale tutaj spróbujemy. Xiaxing Tianxia, tak przynajmniej tutaj mi tłumacz Google podpowiada, więc mam nadzieję, że było w miarę dobrze. Jest to gra dostępna zarówno na komputery, jak i... A nie, tylko na komputery, przepraszam. I jest to gra online, czyli takie MMORPG, w której, co ciekawe, no to ja napisałem, że tylko Windows, a nie, ja na przykład też jest wersja na Androida. Czyli Windows i Android, jest to MMORPG, w którym przemierzamy cały świat w poszukiwaniu na różnych osób, różnych tradycyjnych chińskich sztuk walki. Tutaj mamy konkretne nazwy wymienione. Mamy tutaj też taką informację, że podczas naszej podróży będziemy spotykać jakieś znane osoby z tymi sztukami związane. Będziemy też podróżować gdzieś w czasie w pewnym sensie i będziemy mogli gdzieś te osoby do naszej drużyny rekrutować. No i oczywiście będziemy też zarządzać naszą postacią, która też będzie się wspinać w rangach, rozwijać swoją gdzieś posiadłość, będziemy mogli łączyć siły z innymi graczami lub grać przeciwko nimi. Wiele trybów walki, połączenie wielu gatunków, czyli tutaj no mamy obiecane kolejne aktualizacje, więc gra ma być, jak to dobre MMORPG, będzie cały czas aktualizowana, jak tutaj to obiecuje deweloper. Następnie mamy coś na iPhone'a i Androida. Dla fanów serii Eldrum. Eldrum to jest seria gier RPG, w których to są takie klasyczne gamebooki w pewnym sensie, czyli mamy dużo czytania, naprawdę taka fajna, bardzo rozbudowana fabuła fantasy w połączeniu z naprawdę dobrą atmosferyczną muzyką, której kolejna część tej gry, to już trzecia bodajże część serii Eldrum, która się pojawiła, nazywa się Black Dust. Kontynuuje po prostu fabułę z poprzednich części. Oprócz tego, że właśnie mamy tą rozbudowaną fabułę, wiele ścieżek, które możemy naszą postacią wziąć. Mamy też rozbudowany system walki, który też z każdą częścią tej serii jest coraz bardziej rozbudowany. Niedawno nawet pierwsza część została zaktualizowana używając ulepszeń w systemie walki, które zostały w tych późniejszych częściach wprowadzone. Tutaj mamy taki ciekawy czegoś, taki na początek, na zachęcenie. Przeszłość nigdy nie jest tylko przeszłością. Zawsze, prędzej czy później nas dogania. Życie na drodze jest trudne. Nasza postać próbowała uciekać właśnie za swoją przeszłością. Postanawia osiedlić się na pustyni, mając nadzieję, że no tutaj uda jej się uciec, co jak możemy się domyślić, no, nie będzie miało miejsca. Także jeśli lubicie takie właśnie tekstowe gry RPG, gdzie no, trochę trzeba czytać, to gorąco tą grę polecam. Jest stworzona przez dewelopera, który dba o dostępność. Zresztą sami się nawet chwalą w opisie, że wygrali nagrodę Apple Viz Golden Apple w 2020 roku. Także no, jest na pewno w co grać. Swoją drogą w tym roku tą nagrodę wygrała też fenomenalna gra Doncaster, o której co jakiś czas mówię. Więc jeśli lubicie karcianki, to też Doncastera polecam. Co mamy dalej? Następnie mamy kolejne mobilne RPG, tym razem z gatunku idle RPG, czyli gier, których możemy coś poustawiać, żeby nasza postać coś robiła, a my w międzyczasie zajmujemy się życiem, innymi sprawami. Jest to gra ze studia japońskiego Cannibal Planet 3. Od tych samych ludzi, którzy jakiś czas temu stworzyli taką grę jak Age of Adventure, która zresztą na początku dostępna nie była, to dzięki kontaktowi od społeczności ta dostępność została dodana do tamtej gry. No i fajnie, że dzięki temu też, kiedy deweloperzy wydali kolejną grę, no to już z automatu postanowili do niej dostępność nam dodać. No i jest to gra, w której wyposażamy drużynę bohaterów, którzy no, wchodzą do różnych loków, wykonują różne misje, na które my im zlecamy, za co zdobywają pieniądze i różny ekwipunek, którym my możemy zarządzać, my decydujemy z jakiego ekwipunku korzystają. No i później właśnie, kiedy już wyślemy je w jakieś miejsce, no to my po prostu możemy sobie patrzeć, jak oni to miejsce przechodzą, albo po prostu zajrzeć do gry za jakiś czas. Różnica między grą Age of Adventure, która też jest od tych samych ludzi, a Cannibal Planet jest taka, że no, Age of Adventure to jest typowa fantastyka, a tutaj mamy takie bardziej klimaty, z tego co rozumiem, cyberpunkowe, jakieś właśnie roboty, jakieś trochę dystopialny świat, więc no, jeśli właśnie wolicie takie klimaty niż taką typową fantastykę, no to myślę, że warto się tą grą zainteresować. Też tutaj wątek na forum Mario Games ostatnio się no, dosyć uaktywnił. Także też możecie sobie to zarówno na iPhone, jak na Androidzie sprawdzić. Gra napisana w silniku Unity, więc tutaj korzysta z tego typowego cheating ekranu pod Unity. Także warto sobie sprawdzić. Następnie mamy kolejną no, grę planszową, ale nie do końca, bo to jest gra, która powstała na bazie takich naprawdę rozbudowanych gier planszowych, takich RPG, która się nazywa Paladin's Oath i jak możemy przeczytać w opisie, jesteśmy właśnie paladynem, który przyjął przysięgę, aby uratować ziemię i jej miasta od wrogów, którzy przychodzą z jakiegoś innego wszechświata, innego świata. Gra łączy elementy RPG oraz deck building, czyli takie elementy gier karcianych, gdzie karty to jest mana nasza, nasze jakieś inni towarzysze, których możemy rekrutować, jakieś inne pozytywne efekty, które możemy zdobyć. No, musimy odpowiednio tymi kartami tak grać, żeby poruszać naszą postacią odpowiednio, pokonywać przeciwników, no i po prostu tą grę przechodzić. Gra jest o tyle ciekawa, że zawiera w sobie dziesiątki scenariuszy i w każdej chwili możemy nasz ruch cofnąć. Więc jeśli właśnie gramy jakąś skomplikowaną talią i nagle stwierdziliśmy, że no jak popełniliśmy gdzieś jakiś fatalny błąd, gra nas za to nie każe. Jeśli stwierdzimy, że po prostu chcemy cofnąć czas, nie ma problemu, możemy nawet tam 10-20 ruchów do tyłu czas cofnąć i spróbować jeszcze raz. Gra, która całkiem niedawno stała się dostępna, to jest znów dzięki temu, że ktoś ze społeczności skontaktował się z deweloperami, zapytał, czy mogliby nam tą grę udostępnić. No i oni się zgodzili, zrobili to w taki sposób, że gramy w takim wierszu poleceń i w tym wierszu mamy polecenia, które możemy wpisywać. Gra też ma samouczek na wątku na forum Mario Games. Jest wszystko opisane, jak to się wszystko gra, jak możemy właśnie rozglądać się po tym, co jest na planszy, jakie mamy karty. No i w ten sposób sobie grać. Gra na system Windows, mówiąca przez czytnik ekranu, także powinno się łatwo być grać. Gra dostępna na platformie Steam. Jest też darmowe demo, także też jakby ktoś chciał sprawdzić bez zakupu, to można. Zresztą też te inne gry mobilne RPG, które, o których mówiłem, bo chyba nie wspomniałem, to było wszystko gry darmowe. O grze Spirit Island chyba też wcześniej wspominałem, no było trochę takich właśnie gier planszowo-karcianych w grudniu i o wielu wspominałem wcześniej. Ale o czym nie mówiłem? Nie mówiłem o kilku grach mobilnych, które się pojawiły, głównie na iPhone'a. I na przykład mamy taką grę jak Super Race Grand Prix. No i tutaj jak można się domyślić z nazwy, jest to gra wyścigowa, w której musimy no, pokonywać różne trasy, na których no, mamy różne wyzwania, bo to nie jest tak, że tylko pokonujemy jakieś zakręty, bo musimy też omijać jakieś inne samochody, mamy jakieś nitro, turbo doładowanie, które możemy sobie w odpowiednim momencie wykorzystać, żeby nasza wyścigówka jechała szybciej. Ja szczerze, mi ta gra coś nie chciała działać, przesłuchałem samouczek do końca, wykonywałem gesty, generalnie gra działa tak, że po prostu przechylamy naszego iPhone'a, żeby naszą wyścigówką sterować. Nie chciało mi to działać tak, jak to opisał samouczek, no a jakoś Forza ogarnąłem, więc nie wiem, co tutaj robię źle. To jest oczywiście zdecydowanie prostsza gra niż Forza, także jeśli lubicie właśnie takie prostsze gry mobilne, no to możecie sobie ściągnąć, może wam to zadziała lepiej, bo na forum są osoby, którym to działało. Gra jest płatna, natomiast tutaj też mamy demo, możemy chyba 20 razy grę uruchomić za darmo i gdyby nam się spodobało, to później możemy ją sobie tam za paręnaście złotych bodajże wykupić. A gdybyście woleli coś na logicznego, na myślenie bardziej, i to nie tylko na iPhone'a, ale też na Maca, no to mamy taką grę jak Nono Blocks Formula. Jest to gra powstała na bazie tak zwanych właśnie nonogramów. I co to jest nonogramy? Jak tłumaczy nam deweloper, nonogramy to jest rodzaj puzli odkrywanych na takiej szachownicy, na siatce, gdzie wypełniamy puste pola, używając podanych jako wskazówki liczb, aby pokazać prawidłowy wzór. Każdy wiersz ma takie właśnie podpowiedzi obok nich. I mamy dwa, generalnie każdy, mamy dwa kolory tych komórek i kiedy stukamy w jakiś rząd, no to one zmieniają kolory z jednego na drugi. Więc to mogło się na początku kojarzyć sudoku, ale to sudoku nie jest, bardziej coś bliżej samotnika, ale też nie do końca Sudoku. Nie wiem, tutaj też mam skojarzenia z Zaperem. No, gra na pewno dla takich, którzy lubią właśnie gdzieś wyszukiwać takie wzory i naprawdę pomyśleć. Tutaj deweloper właśnie obiecuje, że wszystko jest w pełni dostępne z voiceoverem i mamy ponad 100 poziomów do przejścia, także no właśnie jeśli lubicie takie gry logiczne, gdzie trzeba pomyśleć o zróżnicowanym poziomie trudności, no to warto sobie tą grę ściągnąć. Mamy też plansze najlepszych wyników, więc możemy nasze osiągi porównywać na przykład ze znajomymi czy z innymi graczami. A następnie kolejna gra poniekąd związana z liczbami, natomiast tutaj już bardziej typowo rozwiązywanie równań matematycznych, bardziej taka gra edukacyjna od firmy, która co jakiś czas się u nas pojawia, a mianowicie jest to Tiflos Accessible Soft. Ostatnio byli u nas nie tyle z groma, z aplikacją, która pomaga osobom niewidomym w prowadzeniu prezentacji, Paweł o tej aplikacji mówił, ale oni też stworzyli kilka gier, to nawet chyba kilkanaście, bo jakieś jednoręcy bandyci byli, był na pewno jakiś saper, to był taki pierwszy dostępny saper na iPhone'a, wisienec po angielsku, chyba jakiś domino, więc to trochę tych gier stworzyli, a są już ponad 15 lat, jak nie więcej na rynku. No i tutaj kolejna gra od nich, w której rozwiązujemy proste, no albo bardziej skomplikowane równania matematyczne i możemy grać na czas, gdzie mamy minutę, żeby rozwiązać jak najwięcej równań, lub w trybie bezbłędnym, gdzie to po prostu rozwiązujemy tak długo, jak nie popełnimy błędu. Kiedy popełnimy błąd, no to gra po prostu się kończy. Możemy też poćwiczyć naszą tabliczkę mnożenia i mamy poziomy trudności. Mamy też integrację z Game Centerem, więc tutaj też możemy nasze najlepsze wyniki porównywać ze znajomymi i z innymi graczami. Razem nie coś dla fanów sportów, a mianowicie mamy dwie przeglądarkowe gry, w których zarządzamy sportowcami, klubami sportowymi. Pierwszą grą jest gra Maxitlon i jest to gra, w której zarządzamy klubem lekkoatletycznym. I jest to bardzo, bardzo prosta gra, w takim sensie, że to jest gra działająca w przeglądarce, stworzona na podstawowych kontrolkach HTML, także tutaj wszystko jest bardzo fajnie dostępne, nawet dla takich mniej zaawansowanych użytkowników, w sensie znajomości czytników ekranu, ale takich, którzy szukają naprawdę rozbudowanej symulacji, jak właśnie taki klub lekkoatletyczny się prowadzi, który zresztą rywalizuje z innymi graczami. Tutaj też w tej grze gramy właśnie wyłącznie z innymi graczami. I co tutaj wiemy? No właśnie gramy przeciwko innym graczom, więc jeśli dobieramy odpowiednich atletów, wydajemy pieniądze, żeby rozwijać jakieś nasze zaplecze treningowe, jakieś sprzęty i tak dalej, no to cały czas gramy przeciwko innym graczami. Właśnie dobieramy drużyny, cały personel, no takie, jak, jeśli wiecie, jak wyglądają gry tego typu, gdzie zarządzamy jakimś właśnie klubem sportowym, czy to piłka nożna, czy to lekkoatletyka właśnie, no to tutaj mamy właśnie podobnie. Aczkolwiek o grach, gdzie zarządzamy klubem lekkoatletycznym, do tej pory nie słyszałem. I tutaj też mamy taką informację, że to może być jedyna gra w swoim rodzaju, jak nie jedna z niewielu. A jeszcze dostępna dla nas, także myślę, że jak najbardziej na plus. Gra też zupełnie darmowa. Są jakieś funkcje premium, ale nie są one wymagane, żeby się z tą grą bawić. A gdybyśmy chcieli coś prostszego niż lekkoatletyka, no to mamy podobną grę, gdzie zarządzamy drużyną grającą tenisa stołowego, czyli przysłowiowego ping-ponga. I tutaj też gra jest prosta, i na pewno prostsza niż ta gra, gdzie zarządzamy klubem lekkoatletycznym. Jeden mały błąd, który tutaj, na który zwraca uwagę ta osoba, która napisała o tym na forum, jest taki, że w tej grze mamy, jest źle ustawiony język strony, bo gra jest dostępna zarówno w języku niemieckim i angielskim, ale nawet jeśli mamy wybrany język angielski, no to język strony jest oznaczony jako niemiecki, więc na szczęście ekranu będzie próbował nam, jeśli mamy wykrywanie języków włączone, próbować czytać wszystko po niemiecku. Tutaj ta osoba sugeruje literować wszystko po znaku, no ja raczej po prostu proponuję sobie to wykrywanie języków tymczasowo wyłączyć, ewentualnie przepuścić to przez tłumacza, jeśli ktoś... No, jeśli nie znacie ani niemieckiego, ani angielskiego, wolelibyście grać po polsku nawet. No, da się to, myślę, osiągnąć. I to są wszystkie nowości, ale zanim przejdziemy do aktualizacji, to też dostałem informację, zresztą też co się pojawiło na forum. Kolejna chińska gra RPG, która już jakiś czas była rozwijana jako darmowe demo, doczekała się w końcu pełnej oficjalnej wersji, którą zresztą też możemy zakupić. Zakupić ją możemy od naszego kolegi Arka Świętnickiego, który oficjalnie zajmuje się międzynarodową dystrybucją tej gry. Dodam do niej link do komentarzy. Natomiast jeśli wejdziecie sobie na forum Audio Games do sekcji New Releases, czyli tam wszystkie nowości się pojawiają, no to tam wątek dla tej gry, a mianowicie jest to gra Dragon Moon, się pojawił, gdzie możemy sobie tą wersję demo ściągnąć i przetestować, no i też wersję pełną za $30 zakupić. Gra, co ciekawe, gra MMORPG, gdzie mamy właśnie różne klasy do wyboru, tych klas jest dużo, ale co ciekawe, jest to gra jednoosobowa. Mamy tam chyba jakiś czat, jakiś taki element, że możemy z innymi rozmawiać, ale generalnie jest to gra, w której po prostu przechodzimy fabułę typowo, taką stricte jednoosobową, także to też jest fajna rzecz dla tych, którzy właśnie nie lubią takich typowych, wieloosobowych gier. Multiplayer, mamy różne klasy do wyboru, rycerze, zabójcy, wojownicy, łowcy, jakieś lochy, jakieś bossy. Tutaj mamy też informację, że możemy walczyć ze znajomymi, co i tak nie wiem, czy też jakieś elementy multiplayer są, ale generalnie tutaj Arek pisał, że to jest raczej gra jednoosobowa. Bo to jest gra, no właśnie, to jest taki, to jest gra, która w świecie tej gry się pojawiła. My gramy postacią Lina Ye, emerytowanego policjanta, który postanawia do tego świata dołączyć, może, bo może po prostu jego życie się stanie bardziej ciekawsze niż to, które ma w tym momencie, gdzie po prostu pracuje w firmie architekturalnej. Więc tutaj jak jego życie się potoczy, będziemy zarówno śledzić Lina w prawdziwym życiu, jak i jego postać w świecie wirtualnym tej gry. Te dwie fabuły będą się ze sobą łączyć, także no, jeśli lubicie takie książki, jest taki cały gatunek zwany Lit RPG, ostatnio bardzo popularny gatunek książek, no tutaj mamy coś takiego w formie gry. Gry, do której oczywiście będziemy niestety potrzebować tłumacza, jak to często jest z wieloma chińskimi grami RPG. Też w przypadku tej gry musimy ją uruchomić lokal emulatorem, ustawić tam na język chiński uproszczony, żeby wszystko nam się wyświetlało prawidłowo, ale kiedy to zrobimy, gra wspiera komunikaty przez NVDA, więc możemy ją sobie później przetłumaczyć. Pewnie jakoś z RSR-a też się da skonfigurować. Ponoć warto. Ja jeszcze nie miałem okazji przetestować, ale dużo osób mówi, że że warto się tym zainteresować, jeśli lubicie takie właśnie gry RPG. No i teraz jeszcze aktualizacje, no bo tutaj też się trochę działo. Na przykład gra Advanced Wars doczekała się kolejnej aktualizacji. Wielu oficerów dowodzących, ich umiejętności zostały tam naprawione, bo jakieś błędy się pojawiły. Przeciwnicy komputerowi powinni zachowywać się lepiej. I mamy też nowe jednostki kolejowe, bo teraz na niektórych mapach będziemy mieć tory kolejowe, no i bo to jest gra, w której gdzieś zarządzamy armią i po prostu musimy przeciwnika naszego pokonać, no to teraz będziemy też mogli wysyłać posiągi z wyposażeniem lub nawet po prostu z bronią i wykorzystywać. Będziemy też na mapach czasami napotykać bagno, które będziemy musieli pokonać. Co pewnie nie będzie łatwe. Simple Fighter, czyli taka prosta strzelanka, na której możemy też sami tworzyć mapy i właśnie kolejne aktualizacje cały czas rozbudowują ten system tworzenia map. Jeśli lubicie gdzieś dać wodze swojej wyobraźni i stworzyć własne światy, no to w najnowszej wersji nasze postacie i platformy, po których chodzimy, skaczemy, mogą mieć własne dźwięki, możemy bossy do naszych map dodawać, a kiedy dodajemy pogłosy, no bo to jest jedna z gier, która powstała właśnie w silniku NVGT, o którym już dzisiaj przez chwilę było, on też właśnie ma wsparcie dla dźwięku binauralnego i dla pogłosów, no i jeśli jakieś pogłosy do naszej mapy dodajemy, no to możemy w czasie, kiedy ruszamy suwakami, po prostu usłyszeć, jak ten pogłos brzmi. Tych aktualizacji jest znacznie więcej, także warto sobie sprawdzić. Kolejna bardzo duża, ciekawa aktualizacja pojawiła się do moda Toby Doom, czyli moda, który dodaje nam dostępność do na początku to był Doom, czyli no bardzo kultowa strzelanka Doom i Doom 2, ale potem też do gry zostało dodane wsparcie dla innych gier, do tego moda właściwie, które na silniku Doom działają, na przykład jest to Heretic, no i teraz pojawiło się też wsparcie dla Hexena, czyli tak jakby można powiedzieć drugiej, bardziej rozbudowanej części Heretica. Jeśli Doom to taka typowa strzelanka, gdzie wykorzystujemy broń palną, no to Heretic i Hexen to są też w pewnym sensie strzelanki, ale w klimatach fantastycznych. No i w Hexenie to w ogóle mamy kilka postaci do wyboru, które każda z nich ma inną broń, którą pokonujemy, właśnie jakieś też różne potwory i musimy te poziomy przechodzić. Także mod też właśnie dostał wsparcie dla Hexena. Też tutaj możemy grać zarówno w oryginalne mapy, jak i w mapy stworzone bardziej dla osób niewidomych, które są troszeczkę prostsze w przejściu, mają dodatkowe dźwięki, które pomogą nam się zorientować w tych mapach. Ale to nie wszystkie nowości, które się w najnowszej wersji pojawiły, bo mamy nowy radar, który będzie nas informował o ścianach takimi bardzo, po prostu takimi szumami. I to działa zaskakująco fajnie, po prostu słyszymy, gdzie te ściany są, więc możemy na przykład, jeśli szukamy może jakiegoś otwartej przestrzeni, bo po prostu możemy tak jak w życiu gdzieś idąc korytarzem, trzymać się ściany, po prostu słyszymy, że ściana na przykład jest po naszej lewej stronie, no i kiedy usłyszymy, że ta ściana zniknęła, no to znaczy prawdopodobnie w tym miejscu jest jakaś wnęka, w którą możemy skręcić i ewentualnie szukać kolejnych jakichś przedmiotów, korytarzy, drzwi, potworów i tak dalej. Ale gdybyśmy nie chcieli szukać, albo się naprawdę zgubiliśmy, no jakiś czas temu do gry został dodany Pathfinder, czyli możemy grę poprosić, żeby nas do konkretnych na przykład drzwi, które odnaleźliśmy, zaprowadziła. Ale teraz też tam została dodana opcja, żeby gra nas po prostu zaprowadziła do jakiegokolwiek miejsca, przy którym jeszcze nie byliśmy. No i też po prostu wtedy gra trochę tak, jak to było na przykład w The Last of Us, po prostu dźwiękami takimi okruchami zaprowadzi w jakieś miejsce, na którym jeszcze nie byliśmy. I ponadto Mamy klawisz, który nam będzie czytał, przeczytał różne statystyki na danym poziomie, czyli na przykład ile potworów zabiliśmy, czy znaleźliśmy wszystkie sekrety i przedmioty na danej mapie. To może nam być przeczytane. I mamy też dodatkowe dźwięki kroków, które no, wcześniej kroki mieliśmy, ale teraz te kroki będą zmieniać się na podstawie tego, po czym idziemy, czyli jeśli idziemy po metalu, po jakimś błocie, jakichś innych miejscach, to po prostu te nasze kroki będą się zmieniać. I to jest naprawdę bardzo fajna aktualizacja. No, duża część moich świąt właśnie była spędzona przy Doomie, zarówno w trybie jedno, jak i wieloosobowym, bo też w tym modem można grać multiplayera, jeśli ktoś chce. No, gorąco polecam, jeśli jeszcze nie sprawdzaliście, warto sobie ściągnąć. Co mamy jeszcze? Infinity Crawl, czyli webowe RPG, takie bardzo proste. Miało znacznie rozbudowany system walki, który teraz wspiera różne rodzaje broni, które teraz mogą być albo jedno, albo wieloręczne, więc tutaj mamy zarówno jakieś małe miecze, jak i jakieś większe topory, które musimy, nasza postać musi trzymać dwoma rękami, jakieś broni, którymi możemy rzucać, jakieś włócznie, także to po prostu się wszystko rozbudowuje. Jeśli chodzi o mudy, no to w Altereonie system craftingu cały czas się rozbudowuje, jest po prostu bardziej intuicyjny. Gra po prostu ma łatwiejsze w użyciu polecenia, po prostu jeśli napiszemy, że chcemy na przykład stworzyć żelazny miecz na przykład, no to gra będzie wiedziała, o co nam chodzi do polecenia, po prostu są łatwiejsze do wpisaniu. Aerion mod też cały czas się rozwija. Ostatnio o Aerionie to mówiliśmy w lutym, bo wtedy pisali na forum, co tam się pozmieniało. A w międzyczasie zostało kilka nowych stref dodanych, nowych misji, nowych osiągnięć, także tutaj też ten mod po prostu się cały czas rozwija. Bard Card na iPhone'ie to jest taka bardzo ciekawa gra RPG, w której jednocześnie dopasowujemy karty. Na pewno spotkaliście się z takimi grami pamięciowymi, gdzie musimy znaleźć wszystkie pary, które pasują do siebie. No, w tej grze te pary tworzą nam lochy, które my przechodzimy, ale jednocześnie jeśli jakąś parę odkryjemy, no to tam będziemy znajdywać różne rzeczy, czy to potwory, czy to jakąś postać, która nam może dać jakąś misję albo jakiś przedmiot, czy to jakieś przedmioty, wiele, wiele rzeczy. I deweloperzy tej grze zaczęli do niej dodawać dostępność. Ona już nawet tam działała, ale było parę rzeczy, które były jeszcze na początku nieopisane. A teraz na przykład intro gry dostało taką, no nazwijmy to audiodeskrypcją, chociaż to jest wszystko tekstowe, czytane przez voiceovera. Ale też system walki działa teraz lepiej. Voiceover nam powinien wszystko lepiej czytać. Doncaster, o którym wspominałem, który wygrał nagrodę na podwisie, też cały czas się rozwija. 5 nowych kart stworzonych przez społeczność zostało do niego dodanego. Gra Danger on the Wheel od Oriola Gomeza została przepisana właśnie w już wspominanym dzisiaj silniku NVGT, dzięki czemu powinna być bardziej skompatybilna z nowymi systemami, no i za jakiś czas też ma się pojawić wersja na Maca, też która doczekała się dźwięku binauralnego. WarZim cały czas się aktualizuje, pojawiła się wersja 1.2.8, to jest gra, przypominam, w której zarządzamy królestwem, no i w tej najnowszej aktualizacji no możemy po prostu wykonać egzekucję na większości personelu naszego. Więc jeśli na przykład nasz grajek nam się nie podoba, no to po prostu to możemy skrócić go o głowę. I to tak samo z błaznem, z jakimiś doradcami. Gdyby ktoś do naszej komnaty przyszedł, no to po prostu no, możemy te osoby potraktować. No, bardzo dużo osób o to ponoć prosiło, także no, deweloper postanowił dodać. No a poza tym też mamy, jak zwykle, dużo poprawek błędów. O aktualizacji Forzy, która dodała samochody i trasy w Australii już wspominałem. Wtedy mówiłem, że też niestety zostało popsute czytanie kombinezonów, jak te kombinezony wyglądają, bo one miały takie dosyć szczegółowe opisy alternatywne. Na szczęście w międzyczasie pojawiła się kolejna aktualizacja, aktualizacja 16, w której to wyścigi jednoosobowe skupiają się na historii BMW od ich początków do najnowszego samochodu, który teraz ściga się na torze Le Mans, także też można sobie to prześledzić. No i też ta aktualizacja ten błąd z nieczytanymi opisami kombinezonów na szczęście poprawia, także jeśli lubicie sobie kombinezon kierowcy zmieniać, no to znów można. Następnie wracamy do gier audio. The Tornado Chicken, czyli no gra, której jesteśmy kurczakiem, który no musi gdzieś jak najdalej dobiec, unikając różnych przeszkód. Gra jest teraz dostępna, oprócz tego, bo gra była wcześniej na Windowsie i na Linuxie, teraz jest także na Androidzie i na Macu. O Hearthstone chyba wspominałem, że rozpoczął się 9. sezon ustawek i on faktycznie się rozpoczął. W międzyczasie wczoraj chyba Hearthstone Access doczekał się kolejnej aktualizacji, w której to mamy, będzie nam automatycznie czytana informacja o tym, jeśli na przykład jeden z naszych stronników dostał jad, które czasami możemy jako dodatkowy efekt gdzieś przez różne sposoby otrzymać. To po prostu no, nie było czytane, musieliśmy się domyśleć o tym po dźwięku, a teraz też po prostu mod o tym nas poinformuje. Także jeśli ktoś sobie zdobywa nagrody w ustawkach na ścieżce nagród, no to teraz z modem możemy zdobywać wszystkie nagrody po poziomie 28. Wcześniej gra się zawieszała, kiedy próbowaliśmy to robić, teraz ten problem też już na szczęście został naprawiony. I gra Periphery dostała kilka aktualizacji. To jest gra, której chodzimy tak, w takim kombinezonie, który może się zmieniać też w samochód, w łódź podwodną i też w taki plecak odrzutowy. Możemy po tej planecie latać, żeby zdobywać różne minerały i ulepszać właśnie nasz ten skafander. Dostała kolejne poprawki dźwięków, które teraz powinny być jeszcze łatwiejsze w odróżnieniu, a w międzyczasie deweloper też podał, ujawnił zwiastun następnego rozszerzenia tej gry, w którym zostanie odblokowana na nas kolejna część planety, gdzie będziemy mogli sobie tak pomału sparać, otworzyć spadochrony i tak pomału naszym skafandrem opadać i w tej aktualizacji będziemy mieli różne minerały, które będą właśnie w atmosferze planety i będziemy mogli je zbierać z powietrza. No i ten zwiastun, podobnie jak zwiastun czwartej części Wiedźmina, jest opatrzony audiodeskrypcją. No, także dzieje się cały czas w świecie gier. Zobaczymy, co przyniosą nam kolejne tygodnie i w ogóle ten cały kolejny rok, który dopiero się rozpoczął.
1: A skoro o grach mowa, to mamy słuchacza na antenie, który pewnie właśnie w tym temacie do nas dzwoni. Dobry wieczór, Patryku.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: I co? O grach będzie?
5: Też, ale i nie tylko.
1: To słuchamy.
5: Ale to najpierw zacznę może od Dumie. No, fajnie Piotr, że testowałeś, natomiast ja tu chciałem zaznaczyć rzecz, której nie powiedziałeś, że ten po fajnie jest funkcją eksperymentalną, o czym zresztą informuje nas sam mod. I to nie do końca jest, to nie do końca działa w taki sposób, że tak jak The Last of Us, że po prostu możemy za pomocą tego przejść cały poziom. Bo na przykład w drugiej misji na przykład zdobyłem klucz. No i chciałem sobie, żeby mnie prowadziło, pokazało dalej. No i wchodzę w to i pokazuję, no wszystko jest zeksplorowane. No ale jak może być zeksplorowane wszystko, no skoro mam klucz? No i okazuje się, że to jednak działa w taki sposób, że trzeba sobie samemu odkryć te ścieżki i po prostu jak wejdziemy w jakieś konkretne miejsce, to wtedy nam pokaże się, co ewentualnie nie odwiedziliśmy, że to nie działało w taki sposób. Nie wiem, czy to tak zaobserwowałeś właśnie też.
2: To są dwie osobne kwestie. To, co ty mówisz, to już było wcześniej, a to, co zostało dodane w wersji 8, to jest to, że możemy poprosić
5: ja
2: grę,
5: żeby pokazać nam nieodwiedzone miejsce.
2: Tak, no i to po prostu, to nie jest tak, że gra nam no, podprowadzi pod cel, tylko no załóżmy, że po prostu, nie wiem, zwiedziliśmy połowę mapy i nie wiemy, co zrobić dalej, to możemy właśnie poprosić, żeby gra no, gdzieś nas zaprowadziła, no wyświetli nam się menu, gdzie możemy wskazać, gdzie chcemy dojść, co tam będzie, czy tam będzie faktycznie to drzwi, których szukamy, czy na przykład jakaś kolejna pułapka, no to my tego nie wiemy.
5: Ale właśnie mi chodzi o to, że znalazłem klucz jakiś, właśnie klucz do drzwi. Jak chcę użyć tą funkcję, to pokazuje, że już wszystko zwiedziłem.
2: Czyli pewnie jakieś drzwi gdzieś musiałeś przeoczyć. A czasami te drzwi, te dźwięki bardzo szybko znikają. Trzeba...
1: No i niestety Piotra nam wyrzuciło.

0: te dźwięki czasami no, nie mają dużego dystansu audio, że tak powiem. I czasami faktycznie trzeba bardzo pomału to poziomy zwiedzać. Mi się też tak zdarzyło, że musiałem ściana do ściany dosłownie gdzieś jakiś poziom przejść, bo faktycznie gdzieś coś bardzo małego
1: przeoczyłem. A jaki masz sposób na właśnie eksplorowanie ścian? Na zasadzie na przykład chodzisz tak jak w grach top down, że na przykład jesteś na północy i na przykład idziesz do północnej ściany i na przykład idziesz w prawo jakby bokiem w bok tej ściany i sprawdzasz, gdzie ona się kończy, czy po prostu bo to jest czasem, takie trochę...
0: Czasem tak robię, no faktycznie tutaj się przydaje ten radar, o którym wspominałem, nowy. No czasem tak, czasem się gdzieś spróbuję obrócić. Warto sobie gdzieś zostawiać też te markery, które możemy sobie opuszczać, żeby oznaczać drzwi, które przeszliśmy, żeby tak się gdzieś nie zgubić. No ale czasami można się gdzieś pogubić niestety.
1: A miałeś na tyle odwagi, żeby sobie pograć w klasycznym modułem?
0: Jeszcze
1: nie. Mi się za trzy poziomy udało przyjść.
0: No to super.
1: I w ogóle nie wiem, czy powiedziałeś o tym, ale został zrobiony launcher przez wspominanego Stormuxa. Ktoś tu o nim wspominał. Który to nam umożliwia na przykład uruchomienie tego z mową. Bez tych sampli. Czyli czytnik ekranu.
0: Tak, a to jest też faktycznie prawda, że możemy albo, bo gra faktycznie tak normalnie mówi do nas z tak zwanym self-voicingiem, mam i sample, ale też można ją tak uruchomić, tak żeby do nas mówił czytnik ekranu.
1: No i jeszcze tutaj wspomniałeś o chińskiej grze właśnie Dragon Moon. No ja jestem osobą, która tą grę kupiła, bo również uważam, że to jest w ogóle fajne połączenie. Sposób aktywacji jest bardzo łatwy. Kupujemy klucz. Właśnie muszę to powiedzieć od razu, że licencja na tą grę jest niestety jednostanowiskowa, to znaczy tam kopiujemy specjalny klucz, tak zwany machine code, który jest dla każdego komputera inny i dla tego komputera dostajemy licencję w postaci pliku verification.eml i ten plik po skopiowaniu, no nie możemy nic z nim zrobić, nie możemy go w żaden sposób modyfikować, bo no po prostu stracimy licencję i nie będzie to działać, także to jest licencja na jedno, tak naprawdę na jedno stanowisko i tutaj tak naprawdę no nie możemy tutaj nikomu w żaden sposób udostępniać licencji ani nic z tym robić. No bo tak naprawdę nam to wszystko nie pójdzie. Co to jeszcze tutaj chciałem się zapytać co do forsy, ponieważ no to jest cały czas dla mnie taki troszeczkę orzech do zgryzienia twardy. Ja w zasadzie, jeżeli chodzi o coś się ostatnio moim zdaniem popsuło i nie wiem, czy to się popsuło u mnie, czy u wszystkich, ja na przykład robię tryb kariery. I to bardzo często zdarza się, że że często dostaję informacje mylne i na przykład zaczyna się zakręt i wcześniej na przykład dostaję informację, że mam zahamować i w ogóle, że się zaczyna zakręt. A ta pani lektorka, która mi powie, co to za zakręt, ona często mówi z opóźnieniem. Czyli w momencie, kiedy na przykład już ten zakręt się zaczyna. No i też w ogóle jest... Czasami na przykład mówi za wcześnie, jakoś mam wrażenie, że to jest nie do końca tak zrobione jak trzeba. No jeżeli chodzi o tryb kariery, no to jest coś, w czym ja no nie potrafię się odnaleźć, bo na przykład te samochody, które mam w tym trybie kariery, no na przykład no one mają coś takiego, że bardzo ciężko, ja muszę nimi bardzo wolno jechać, żeby w ogóle na przykład, bo cała rzecz w Forcy, jeżeli chodzi o zakręty, no to jest skręcać w taki sposób, żeby nie

0: ocierać się o te linie piszczące, które oznaczają koniec trasy, no bo w tym momencie będą nieczyste okrążenia i w ogóle będziemy wypadać. I na przykład no, bardzo ciężko jest mnie przynajmniej zrobić to w taki sposób, zacząć skręcać w taki sposób, żeby nie być rozpędzonym i żeby jakby w tą linię podczas skręcania tak skręcać, żeby o tę linię nie zahaczyć. I w trybie kariery ja bardzo często kończę na ostatnim miejscu, 20 któryś, bo no, nie potrafię, jak jest i próbuję to robić szybką prędkością w miarę, no to się nie wyrabiam, to znaczy muszę bardzo powoli robić. Przyspieszać koncentrować wolno i no jestem w tyle, mimo że gram na najłatwiejszym poziomie. I powiedz Piotrze, jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy z ciebie tą karierę się jakoś udawało przechodzić tak, że ty byłeś pierwszy, czy raczej też to...
1: Nie zawsze, to znaczy to też nie jest wymagane, tak naprawdę nawet możemy skończyć 24, po prostu chcemy coś przejść, żeby na przykład nagrodę zdobyć, także... ale... Nie zawsze jestem pierwszy, ale, no, ale gdzieś no, na pewno jestem z reguły, ale nie zawsze w pierwszej połowie stawki. Oczywiście są jakieś tory, których po prostu nie znoszę, ale to jest takie, wydaje mi się, normalne. No to jest generalnie coś, czego po prostu trzeba się nauczyć. Jedna rzecz, którą mogę ci podpowiedzieć, zwłaszcza teraz, kiedy już nie musimy zdobywać poziomu, żeby sobie samochód ulepszać.
0: A po co są te poziomy tak właściwie?
1: No teraz tak naprawdę to punkty za to dostajemy, jakbyśmy, bo teraz punkty na ulepszenie samochodu można sobie po prostu wykupić, jak ktoś nie chce, to sobie może to poziomy nabijać. Natomiast coś ci też
0: mogą... Ale co one dają te poziomy, skoro nie odblokowują już tak jak wtedy, że...
1: Jeśli chcę, to znaczy wszystkie części dostajemy od razu, ale żeby ulepszyć samochód, żeby jakieś ulepszenie kupić, ja tutaj polecam sobie najpierw wykupić koła, tak właśnie chciałem to zaproponować, koła wyścigowe, bo one bardzo pomagają w skrętności samochodu właśnie, więc to też moja rada. Natomiast no, żeby te koła wykupić i tak, no musimy wydać punkty samochodowe. I albo możemy po prostu te punkty samochodowe sobie kupić kredytami. Po prostu to wygląda tak, że kiedy będziesz próbował te koła zainstalować, to gra ci powie, że po prostu nie masz tych punktów i zaproponuje ci, żeby je kupić. Albo możesz je po prostu zdobyć grając, zdobywając kolejne poziomy, za co właśnie te punkty się też dostaje.
0: Znaczy poziomy dla punkty. No i co byś mi poradził właśnie takiego... No bo zacząłeś właśnie mówić, że właśnie póki teraz nie trzeba już tych poziomów zdobywać, żeby...
1: Wykup sobie ulepszenia do kół na początek.
0: Aha.
1: Wielkość kół, typ opon, to sobie wszystko powykupuj. I wtedy samochody powinny skręcać trochę lepiej.
0: No bo właśnie u mnie też jest właśnie taki problem, że na przykład okej, no dobra, biorę ten zakręt i na przykład zahamuję i na przykład słyszę, że auto jest po lewej stronie, więc staram się, żeby było na prawo i na przykład zahamuję i niby tam lekko przechylę gałkę w prawo i nagle ono bulnie się całkiem na prawą stronę.
1: Weź też pod uwagę, że jeśli hamujesz podczas skręcania, no to wprowadzasz auto w poślizg. Więc najlepiej hamować tak naprawdę, kiedy słyszysz te trzy dźwięki odliczania. Kiedy gra już ci mówi, żebyś hamował, to musisz tak naprawdę już wtedy zacząć hamować szybciej. Z czasem to są rzeczy, których się da wyczuć. Jak już znasz auto, znasz dane tory, to są rzeczy do nauczenia się w pewnym sensie.
0: No oni coś bardzo mocno w ogóle popsuli, jeżeli chodzi o optymalizację, bo ja wrażenie, że się strasznie długo wczytuje od pewnego czasu.
1: No ja już nie, ja w ogóle mam sprzęt dużo poniżej wymagań, więc... No tak.
0: Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o rzeczach, które nadejdą. Po pierwsze Jaga. Jaga, czyli moc do Gothica. Myślę, że Arek mnie za to nie udusi. Trwa praca na wykończeniu, jeżeli chodzi o pathfinding. Czyli będą ścieżki rysowane i będzie to wyglądało troszeczkę jak w Heroes Call, będzie można sobie nawigować do punktów i no ja się po prostu na to jaram jak Rastaman na koncercie reggae, więc No i myślę, że na dniach się coś pojawi. Druga rzecz, projekt Yubio Access, który ma swoją stronę internetową, ma się doczekać klienta Cinematic. I teraz, ja do końca nie wiem, jest trailer w ogóle na stronie yubioaccess.com i programistka Jessica GG, która to właśnie tworzy. Nie wiem, czy to jest klient, który ona napisała od zera, czy to jest coś, co ona tak naprawdę zrobiła dostępnym tak naprawdę. Natomiast to ma być taki klient do Yu-Gi-Oh!, gdzie stworzymy sobie konto, założymy tam konto i będziemy mogli grać z innymi osobami, podobno z widzącymi też. Także nie wiem, pewnie jakaś grafika będzie do tego. Jest trailer, można słuchać. Beta niedługo ruszy, publiczna, taka do testów. Także te dwie rzeczy sobie tutaj. Także te dwie rzeczy nadejdą, a Yu-Gi-Oh! Taka karcianka, gra karciana, troszkę jak Magic, The Gathering, trochę jak Hearthstone, chociaż chyba trochę zasady inne, jeśli się nie mylę.
1: No ja mam wrażenie, że Yu-Gi-Oh! Jest chyba bardziej skomplikowane niż Hearthstone, ale to. No mniej więcej fajnie, że coś takiego się rozwija.
0: Rozwija się i teraz jeszcze chciałem, o jakiej grze jeszcze nie było mówione, bo tam wieś Piotr, że ktoś ma zadzwonić w sprawie jakiejś gry jeszcze.
1: Nie, jak to właśnie z Arkiem rozmawiałem na temat Dragon Moon, a tutaj też trochę, no też się na ten temat wypowiedziałeś
0: No bo
1: też.
0: gra ma też Discorda, kanał na Discordzie, jakby ktoś nie wiedział. Natomiast chciałem tutaj jeszcze zapytać o aplikację, bo ty mówiłeś o tej, mówisz tutaj o tej stronce ze skrótami, zestawieniem skrótów. No ja wszedłem na tą stronę, ale coś też było mówione o aplikacji do na tej slajdzie. No
1: To
0: i ja na tej
1: znaczy,
0: stronie
1: mówione
0: nie
1: było, że
0: zauważyłem.
1: zdaje się, że ma być to Pawle.
2: Jeszcze raz, bo mi coś urwało, przecież mi przerwało połączenie, o którą usługę?
1: O tej bibliotece skrótów do iOS-a.
2: Tak, no Beyond the Gallery. Ta aplikacja jest w test slajdzie i ten test slajd chyba już krąży gdzieś nawet tam na ich stronie. Nawet ja się mogłem bez problemu
0: No właśnie
2: zapisać,
0: nie
2: ale.
0: zauważyłem. Ja właśnie przeglądałem tą stronę i tam jest tylko forum. Można zalogować się i jest latest shortcuts na Google, gdzie jest po prostu lista wszystkich tam ostatnio dodanych skrótów. Nie ma.
2: To zerknij jeszcze na ich Mastodona. Ja już teraz nie pamiętam, jaki tam jest nick, znaczy adres ich cały, ale pewnie jest podany na stronie. I na Mastodonie to może być albo w przypiętym poście, albo w opisie profilu.
0: Ale w razie czego ta aplikacja nie jest potrzebna, że ma za strony.
2: Nie, ona po prostu ułatwia, jest takim trochę łatwiejszym interfejsem do oglądania wszystkiego, no ale przecież możesz też otworzyć stronę w Safari.
0: Okej, ale jeszcze chciałem polecić wam aplikację e-booków, jeśli oczywiście mogę.
1: A jaką?
0: Aplikacja takich księgarni, aplikacja się nazywa eBook Point. Ostatnio właśnie sobie też kupiłem na tym audiobooka i aplikacja to jest polskiej księgarni, chyba Helio się ta księgarnia nazywa. No i aplikacja jest bardzo dostępna z voiceoverem, audiobooki, nie wiem jak jest z czytaniem e-booków, ale audiobooki można na niej słuchać. Jak wejdziemy w audiobook, to mamy zakładki na dole na voiceoverach, gdzie można audiobooka przeglądać po rozdziałach, można sobie chodzić, montować po zakładkach. Normalnie można pauzować, odpauzować bez problemu. Jedyny problem z czym jest, tak jak jesteśmy w bibliotece e-booków i jedziemy gestem, to voiceover automatycznie z jakiegoś powodu klika w przycisk szukaj. Więc żeby tego po prostu uniknąć, to musimy albo eksploracją dojść do pozycji, którą mamy w bibliotece, albo jechać od dołu w lewo. No i wtedy nie przejdziemy na to przycisk szukaj, który nam się kliknie automatycznie. To jest w zasadzie jedyny tak naprawdę problem. E-book Point się ta aplikacja nazywa, polecam, jest dostępna na iOS-a, nie wiem jak na Androida, na iOS-a jest dostępna, zarówno ze strony, strona też jest fajna, bo ze strony można pobierać audiobooki jeszcze. Na przykład Audioteka chyba nie umożliwia pobierania tego, a tutaj można taki audiobook sobie pobrać w formie
3: tylko. No to też fajne, że jeżeli ktoś chciałby mieć na stałe, niekoniecznie tylko w aplikacji, ale po prostu książkę na dysku.
0: To jak najbardziej, jest to możliwe. Także e-book point, e-book point się pisze w App Store. Polecam gorąco, fajnie się przez to słucha. Też nasze zakładki są zapisywane na serwerze, więc jeżeli mamy kilka urządzeń, no to...
3: To się synchronizuje.
0: To się synchronizuje.
3: Okej, Patryku, to dzięki za te polecenie i to wszystko, jak rozumiem, tak?
0: I to wszystko.
3: Okej, to dzięki w takim razie. Dobrej nocy.
4: Mam jeszcze wiadomość na WhatsAppie od Rafała.
5: Dobry wieczór, tu Rafał. Ja do Michała Dziewisza. Chodzi mi o Orange, światłowód. Jak chodzi o zniżkę 50%, to niestety nie ma zniżki 50%, jak chodzi na internet. Tylko niestety, ta zniżka 50%, owszem, jest w Orange, ale tylko na telefony stacjonarne. Chodzi mi o te zniżki, co są w plusie, czyli na słuch i na wzrok, tak? W przypadku naszym, to na wzrok. No. Pozdrawiam.
3: No, a telefony stacjonarne to w dzisiejszych czasach dostaje się tak naprawdę za grosze, więc no,
4: to prawda.
3: Żadna to atrakcja.
4: To prawda. No, tak to niestety wygląda. Czy mam jeszcze jakąś wiadomość? Nie wydaje mi się. Zatem przechodzimy już do technikaliów, a w technikaliach mamy wiadomości dwie. Zaczynamy może od wiadomości od Michała odnośnie instalacji Windowsa i tego, co tam się może przydać podczas tej instalacji Windowsa.
3: Może nam się przydać narzędzie, o którym swego czasu nawet Paweł zrobił audycję, konkretnie o jego graficznej nakładce, czyli Winget GUI. Tak to się, Pawle, nazywało? Jak dobrze pamiętam.
2: Teraz już jest Unigot UI.
3: Unigot.
2: To już nie jest Winget tylko, ale tam więcej środowisk jest wspieranych. Znaczy już w czasie mojej audycji było, ale teraz to się w ogóle jeszcze rozszerzyło. Chyba tam Node.js nawet doszedł.
3: Jasne.
2: I jeszcze jakieś tam inne. Mhm.
3: Ja w każdym razie zdecydowanie postanowiłem jednak poruszać się w obrębie konsoli. I ostatnio właśnie, co można robić w święta? W świątecznej przerwie. No, można system postawić i się zaktualizować do Windowsa 11, no bo dziesiątka w październiku traci wsparcie, a z racji tego, że teraz po prostu miałem trochę więcej czasu, żeby swoją maszynę ogarnąć i żebyście też potem nie mieli przestojów na przykład w audycjach, no to właśnie postanowiłem przeinstalować wszystko, przy okazji sobie trochę sprzęt zaktualizować, jeżeli chodzi o bebechy. No i skoro Windows się zainstalował, to trzeba było jeszcze dorzucić do tego oprogramowanie. I ja właśnie użyłem programu Winget, czyli konsolowego polecenia w Windowsie, do instalacji i muszę powiedzieć, no nie wszystkich. Ale większość programów to tym zainstalowałem. I to muszę też powiedzieć, że całkiem sporo jest w aktualnych wersjach. Czego nie ma z tych naszych aplikacji w aktualnej wersji, to jest Reaper. Niestety. Ale jakieś aplikacje pokroju właśnie, czy MP3 Gain, o MP3 Direct Cut'a nie znalazłem, a też używam. Na przykład OBS, Zoom, jakieś Winamp, Fubar, tego typu narzędzia, to one tam są i spokojnie można je instalować, można z tego korzystać. I robi się to naprawdę bardzo wygodnie, bo wystarczy po prostu w konsoli wpisać Winget, spacja install przez 2L i nazwę programu. I teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką instalację? Jeżeli instalacja jest taka standardowa, no to w takim przypadku po prostu dostajemy albo od razu tę instalację i nam się to już od razu zainstaluje, albo też może być taka opcja, no że dostaniemy jeszcze tak zwaną umowę licencyjną i tam będziemy musieli ją zaakceptować, dostaniemy pytanie, czy my się na to zgadzamy, czy się nie zgadzamy i tak dalej, i tak dalej. Może być też jeszcze inna opcja w przypadku tego Wingeta, bo Winget jakby czerpie z dwóch źródeł, ze swojej własnej bazy i z bazy sklepu Microsoft. I teraz możemy na przykład w takim przypadku dostać dwie wersje danego oprogramowania. Jeżeli chcemy sobie zainstalować coś, to możemy dostać właśnie wersję kropka na przykład Winget, albo wersję z jakimiś dziwnymi znaczkami, literkami, taką no dosyć charakterystyczną. I ta wersja to będzie wersja ze sklepu Microsoft Store. Bez znaczenia większego, na co my się zdecydujemy, jeżeli chodzi o instalację, tylko wtedy trzeba po prostu użyć najprościej do takiej instalacji takiego skrótu NVDA, żeby zaznaczać konkretne elementy z wiersza poleceń, bo dostaniemy oczywiście listing tych wyników naszego wyszukiwania i możemy sobie wybrać. No i wiadomo, można przypisywać znak po znaku, ale jeżeli chcemy zrobić to zdecydowanie szybciej, to po prostu za pomocą cyferek z klawiatury numerycznej wybieramy sobie i przechodzimy sobie do tego miejsca, gdzie zaczyna się ten wynik, który nas interesuje, naciskamy NVDA F9, przechodzimy do końca i naciskamy dwa razy NVDA F10. I w tym momencie ten wynik jest kopiowany do schowka. No i wpisujemy Winget spacja install i wklejamy to polecenie, które chcemy, żeby nam się aplikacja zainstalowała. I to zdecydowanie przyspiesza pracę, no bo oczywiście, wiadomo, możemy mieć, tak jak to się kiedyś robiło, jakąś tam bazę naszych instalek. Ja raczej trzymam na dysku bazę programów, jakichś folderów konfiguracyjnych niż całych instalek i potem sobie ewentualnie tylko zamieniam te konfigi. Natomiast w sytuacji takiej to po prostu ten Winget nam ułatwia, że nie musimy gdzieś tam wchodzić na jakąś stronę, szukać czegoś, pobierać tych instalek i wszystkiego konfigurować. Więc to jest rzecz jedna. Rzecz druga, bo oczywiście ktoś zawsze może powiedzieć, no jest Choclatey. Tak, Choclatey też jest, natomiast Choclatey do prawidłowego działania, o ile dobrze pamiętam, to wymaga uprawnień administratora i wszystko musimy uruchamiać z poziomu administratora. W przypadku Wingeta nie ma tego wymogu, i możemy za pomocą Wingeta instalować bez konta, bez uruchamiania wiersza poleceń w trybie administratora, co też myślę, że ze względu bezpieczeństwa może być jakoś fajniejszą opcją. Jeżeli dostaniemy prośbę, a tak się może zdarzyć od czasu do czasu, o to, żeby jakieś działania w ramach tego podwyższonego poziomu uprawnień zostały wykonane, to dostaniemy standardowe okienko tej tak zwanej kontroli konta użytkownika i my wtedy po prostu musimy się zgodzić, jeżeli chcemy, żeby to się wszystko zainstalowało, musimy odpowiedzieć tak. To jest jedna rzecz, natomiast jeszcze jedna ciekawostka, co w przypadku, kiedy mamy trochę tego oprogramowania i chcemy aktualizować. Też można i też można zaktualizować sobie tak naprawdę większość tego naszego oprogramowania za pomocą jednego polecenia. Oczywiście ja tu pomijam kwestie takie, jeżeli ktoś na przykład się obawia, że coś się z wersji na wersję stanie niedostępne, no bo powiedzmy sobie szczerze, też się tak może zdarzyć. Ale jeżeli ktoś no, się nie obawia tego albo zdaje sobie sprawę, że będzie mógł tam wrócić do poprzedniej wersji, w razie czego, no to wystarczy wydać też jedno polecenie, mianowicie Winget, spacja upgrade, spacja, myślnik, myślnik, a, l. Czyli po prostu wszystkie aplikacje, które ten Winget sobie tam wylistuje z naszego komputera, on będzie w stanie zaktualizować do najnowszych wersji. Więc działa to fajnie. No, Windows zbliża się tak trochę do Linuxa, no bo przecież właśnie w Linuxie mamy te narzędzia pakietów, tak jak chociażby w Debianopodobnych, tak? Czyli w Debianie, w Ubuntu, apt, update, potem apt, apt upgrade, i to są dwa polecenia i cały system nam się aktualizuje, jeżeli chodzi o pakiety. Więc jest to też szybkie, jest to fajne, no i dobrze, że coś tu się zaczyna z Windowsem dziać. Natomiast taka moja refleksja, bo ja już obecnie bardzo rzadko zajmuję się serwisowaniem komputerów, raczej to wszystko robię tak po prostu dla siebie i dość dawno nie instalowałem Windowsa. Windowsa 11 to już w ogóle, a teraz no zainstalowałem go na komputerze, który jest moim głównym komputerem do pracy, na którym działam cały czas i z którym po prostu regularnie współpracuję i chcę, żeby ten komputer zachowywał się dokładnie tak, jak ja sobie tego życzę. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście w dzisiejszych czasach Windowsa instaluje się bardzo szybko. To już jest naprawdę proces szybki. Czy bezproblemowy, to jest inna rzecz, bo ja na przykład miałem jednak trochę problemów z podzespołami. Na laptopach to jest chyba jednak trochę prościej, bo te konfiguracje są no, stałe i mniej jest kłopotów przy tej instalacji z czystego Windowsa. U mnie w przypadku komputera stacjonarnego, no tam musiałem się trochę nabiedzić z tym, żeby to wszystko zadziałało, ale się udało. Natomiast ja mam takie wrażenie i takie odczucia, że z wersji na wersję tego systemu może rzeczywiście szybciej to wszystko sobie postawimy, ale ja mam takie odczucie, że dłużej nam schodzi później na doprowadzenie tego do stanu takiego, w jakim my chcemy ten komputer mieć i z którego chcemy korzystać. Bo Windows 10 w porównaniu do 11, no cóż, ta 11, nie mam poczucia, żeby mi ten system coś dał takiego, żebym powiedział, kurczę, super, zaktualizowałem się do nowego Windowsa. Nie, ja się zaktualizowałem do nowego Windowsa tylko dlatego, że nie chcę pracować na systemie, który nie będzie miał wsparcia od października. Więc już wolę być na to po prostu gotowy. Ale żebym teraz nagle poczuł, że jest super, bo mam najnowszy system i rzeczywiście jakoś to mi coś zmienia w życiu? Nie. Mam wręcz przeciwnie takie wrażenie, że po prostu ja to wszystko oczywiście doprowadziłem do takiego stanu, że działa wszystko w zasadzie tak jak chcę. Przede wszystkim zamiana otwierania folderów w Total Commanderze zamiast w eksploratorze Windows, wyciągnięcie ikon na pasek obok zegarka, czyli do treja, jeszcze trochę jakichś tam innych kosmetycznych rzeczy, ale no naprawdę zajęło mi to trochę czasu. Mam wrażenie, że kiedyś zajmowało mi to czasu znacznie mniej. Być może też dlatego, że po prostu no już nie robię tego regularnie, więc to też może tak być, że po prostu trochę więcej czasu na to wszystko mi schodziło. No ale udało się, działa, a jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, żeby sobie ten system aktualizować, instalować, żeby instalować oprogramowanie, to myślę, słuchajcie, warto się tym Wingetem pobawić, warto się z nim zapoznać. To jest narzędzie konsolowe, więc no trochę tej obsługi wiersza poleceń tu jest potrzeba, ale no konsola w Windowsie z NVDA to nie jest nic złego, więc fajnie sobie po prostu z tego pokorzystać. Ja zachęcam, bo to działa. A tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
6: No witam serdecznie, Bartek jeszcze na sam koniec tutaj do was. Cześć, się Bartku. Dołącza. Witam was w nowym 2025 roku. Fajnie, że wznowiliście działalność, że tak powiem, tyflo przeglądową i nie tylko. Moja wizyta prawdopodobnie będzie krótka. najpierw zacznę od takiego pytania, czy ktoś kiedyś z was na iOSie miał problem z dyktowaniem? A mianowicie, że rozpoczynał dyktowanie, zakończył dyktowanie, a to, co podyktowaliśmy, po prostu się nie wpisywało?
3: Zdarzało się.
6: Ale czy była to czynność regularna, czy to były...
3: Nie. To od czasu do czasu raczej bym powiedział.
6: Bo ja się spotkałem z takim przypadkiem, że to dyktowanie jest w ogóle jakby niemożliwe. To tak jak wam powiedziałem, że dźwięk rozpoczęcia i zakończenia dyktowania jest, ale to, co już podyktujemy, właśnie wklepywane nie jest do pola edycyjnego. I teraz właśnie się tak zastanawiam, co to może być powodem. Początkowo de facto myślałem, że to może być gdzieś w systemie. Nawet już kontaktowałem się z infolinią Apple'a. Poradzili mi, żeby bynajmniej postawić system na nowo i powiem wam, że też to nie pomogło, więc ja podejrzewam, że to może być coś jednak, jakiś problem techniczny, ale może właśnie kiedyś wy mieliście też taki problem, że właśnie notorycznie wam się to zdarzało.
3: No to ciekawe, bo no, tak jak mówię, u mnie to tylko od czasu do czasu. Ale ja powiem szczerze, ja coraz mniej dyktuję, więcej piszę Braille'em, więc też nie mam tej aktualnej wiedzy, bo to dyktowanie mam wrażenie, że zaczęło w pewnym momencie działać gorzej.
6: Raz działa dobrze, raz źle, tak? Jeżeli chodzi o samo dyktowanie, my mówimy co innego, on nam wpisuje zupełnie co innego, pewnie Michale to masz na myśli, zgadza się?
3: No to się zgadza, ja wolę jednak tym Braille'em po prostu napisać.
6: No tutaj to już jest, że tak powiem, kwestia manualna, ale no to tak. Też podejrzewam, że sprzęt też nie jest pierwszej nowości, bo to jednak jest ósemka, a co mnie zaskoczyło, bo ja byłem święcie przekonany, że ostatni system iOS-a na ósemce to był 16.7.5, a co się okazało, że ostatni prawdopodobnie to jest 16.7.10. Jest to możliwe?
1: Teraz nie pamiętam konkretnych wersji, ale może być tak, Apple czasami tak robi, że nawet jeśli jakiś system już oficjalnie nie dostaje aktualizacji, jakiś iPhone, to jeśli jakiś bardzo krytyczny błąd bezpieczeństwa został wykryty...
3: To coś Apple, się pojawia, jakieś
1: tak,
3: poprawki.
1: Takie właśnie drobne. Tak. Jakieś parę lat temu to nawet iOS 9 tam po kilku latach dostał aktualizację, bo tam coś z GPS-em chyba było nie tak. Także czasami sporadycznie takie rzeczy się zdarzają.
6: No i drugi temat, który chciałem poruszyć, no dla mnie, czy zła wiadomość, to nie jestem ani na tak, ani na nie, ale podejrzewam bynajmniej według mnie, że era Touch ID niestety powoli chyba dobiega końca. A co mam na myśli? Zostałem poproszony o znalezienie gdzieś w jakimś sklepie jakichś znanych nam sieci w Polsce iPhone'a SE 2022. Wyobraźcie sobie, nigdzie nie mogę go znaleźć.
1: To też może być...
6: Nawet w sklepach Apple'a autoryzowanych.
1: W sklepach Apple'a na pewno go nie znajdziesz z prostej przyczyny. I to się stało, bo w sumie teraz, nie pamiętam kiedy dokładnie to się stało, mniej więcej weszły w życie unijne przepisy, które wymagają, że jakiekolwiek urządzenia przenośne sprzedawane w Unii Europejskiej mają...
6: Chodzi o to USB-C, mieć... tak?
1: Tak, dokładnie. A iPhone SE ma port Lightning, więc Apple w krajach UE po prostu te, to jest iPhone 14 i właśnie iPhone SE po prostu wycofało. Jak jest z innymi sklepami? No nie wiem, może też po prostu wycofywali. Nie zgłębiałem tematu. No, prawdopodobnie era Touch ID faktycznie mija. Mówi się, że następny iPhone, czy to będzie iPhone SE, teraz się mówi, że on może będzie się nazywał iPhone 16e, bo będzie wyglądał właśnie, przypominał no, inne te iPhone, tak, 12, 13, 14, tak, to będzie ekran 6,1 cala, na pewno to mówi się, że to będzie Face ID.
6: No bo dzisiaj jak nawet dzwoniłem jeszcze w tej sprawie też na infolinię Apple, no to byłyby najmniej takie czyste spekulacje, oczywiście niczym nie poparte, że jakaś wersja SE może wyjść w marcu, bo one zawsze z tego, co ja tutaj się dowiedziałem, one w marcu wychodziły. No ale tak naprawdę... No,
1: marzec, kwiecień, to nie jest, tak.
6: To nie jest tak naprawdę, że tak powiem, tutaj moja kwestia tego Touch ID, tylko tutaj chodzi mi właśnie o osoby właśnie początkujące, które jakby najpierw muszą się z tą haptyką, z tą funkcjonalnością tego przycisku oswoić. I teraz się właśnie zastanawiam, co z takimi osobami, które, no powiedzmy wprost, nie są przekonane ani do Face ID, ani do tego wirtualnego przycisku Home. Co w takiej sytuacji mogą one zrobić?
3: No to znaczy, wiesz Bartku, co mogą zrobić? Mogą nie korzystać z iPhone'a po prostu.
6: No tak, ale mówimy oczywiście tutaj o osobach niewidomych.
3: No tak. No
6: to... od X lat korzystają z iOS-a i jak, powiedzmy, że nie są jeszcze na to gotowe, żeby przejść na ten wirtualny Home i Face ID.
1: To jest po prostu coś, z czym te osoby, no jeśli chcą zostać przy iPhone'ie, no, będą musiały się zmagać.
6: No, będą musiały się po prostu zmierzyć. No,
1: przycisk Home można, nie wiem, zastąpić na przykład tym gestem klepnięcia w plecki iPhone'a, jakby ktoś bardzo chciał sobie to tak zmienić, no ale no, kwestia Face ID to po prostu, no to z nami zostanie, tak?
3: No można ewentualnie po prostu w ogóle nie korzystać z biometrii i podawać tylko kod. Ale tak. Wtedy to zdaje się, że Apple Pay nie działa.
6: Wydaje mi się, że nie, Michale, chyba będzie działać, bo ja przez dłuższy
3: nie, czas jeżeli okej, okay, jeżeli kodu nie masz, to nie będzie działać, a jeżeli tak. Masz kod, to tak, to okej.
6: Okay. To potwierdzam, bo mówię, ja też początkowo nie byłem przekonany do Face ID, jechałem na samym kodzie i za każdym razem, kiedy chciałem płacić Apple Payem, to trzeba było ten kod jednak wprowadzać, ale ale się przekonałem, przemogłem i całkiem nieźle mi to idzie, także tutaj akurat do tego ja się przekonałem, ale mówię, zobaczymy jak to będzie z innymi osobami. I jeszcze takie małe pytanko a propos czego, o czym mówił tutaj Sylwester na początku, bo z tego co słyszałem, on mówił o jakiejś takiej ładowarce do akumulatorków, prawda?
3: To Sylwester szukał takiej ładowarki.
6: Nie wiem, czy on sprecyzował, czy chce na jakiś konkretny rodzaj akumulatorków, czy po prostu, albo orientujecie się, czy jest taka może jakaś uniwersalna ładowarka, albo na kilka rodzajów?
3: Jak dobrze pamiętam, to są ale takie.
4: O jakich rodzajach jakby mówisz?
6: No, znaczy się mówimy o na przykład jak mamy R20, R14, 3A... standardowe paluszki?
4: No to tak, z tego co wiem, są takie na ileś rodzajów, tylko że no wiadomo,
6: to trzeba sprawdzać, bo wyższe też.
4: Być może, to znaczy, no problem w tym, że rzadko się używa w ogóle tych akumulatorów innych niż AA i AAA. Czyli te, co kiedyś były R14, R20, one się chyba teraz nazywają B chyba i C albo D, jakoś nie pamiętam.
6: No, to z takiej troszeczkę, można powiedzieć, historii. Ja posiadam akurat takie radio, w którym jeszcze takie cztery duże R20 wchodzą, więc...
3: No, ciekawe, tak, czy tylko pytanie, ile w ogóle takich akumulatorów jeszcze jest? Ale jakieś ładowarki na różne typy, przynajmniej kiedyś to pamiętam, że były, a w dzisiejszych czasach to naprawdę nie mam pojęcia, jak to jest.
6: No tutaj, jeżeli rzeczywiście Sylwester czegoś takiego poszukuje, no to zalecam właśnie podzwonić po media ekspertach, czy media marktach, czy innych euro AGD, jak to się mówi.
3: Albo poszukać też w internecie, bo tam pewnie będzie większy asortyment nawet.
6: Ja wam powiem, że właśnie jak dzwoniłem w sprawie tego iPhone'a SE trzeciej generacji, to jednak wybrałem tę drogę telefoniczną. Kontaktowałem się z infolinią i po prostu pytałem.
4: Mhm. To znaczy, ja się mogę obawiać, że w...
6: Bo nie wiem, jak wygląda strona pod względem dostępności takiego media, Expert czy Euro AGD.
4: To znaczy, ja jeśli już, to może bym poszedł na Allegro, dlatego że nie wiem, jaka jest szansa na to, że w tych marketach będą takie ładowarki. Znaczy, być może będą. Natomiast w związku z tym, że jednak to już nie jest użycie tych akumulatorów, to już nie jest tak jak kiedyś, że to w zasadzie wszystko na to było, Tylko teraz to są albo jakieś nadyjka, albo jakieś zabawki i to też nie wszystkie. Jakieś tego typu rzeczy. Natomiast sporo no, takich sprzętów, których jednak większość ludzi używa, czyli smartfony, jakieś tam szczoteczki, inne tego typu sprzęty, golarki, no to mają najczęściej akumulator wbudowany jakiś, więc dużo mniej się tego używa.
6: Ale gdyby tu Sylwester chciał, to może właśnie nie te, które wymienięto, może jeszcze z takich bardziej elektronicznych, to X-com bardziej by chyba odpowiadał temu. Tam też może uderzyć.
4: W X-comie jest chyba jedna ładowarka, czy dwie kiedyś sprawdzałem, o ile w ogóle. Więc tu raczej faktycznie... Ja bym najpierw poszukał na Allegro, bo na Allegro przynajmniej dwa lata temu chyba, no to tych ładowarek było jeszcze troszkę.
6: No dobrze, to w tej kwestii i na dzisiaj by było tyle. Mogę jeszcze powiedzieć, świętujmy ten to 200, tak, urodziny Louisa Braille'a. Możemy być mu bardzo wdzięczni, bo gdyby nie on, to nie wiadomo, jakby to nasze, że tak powiem, życie się potoczyło pod względem czytania.
3: No dokładnie.
4: To prawda.
6: Także jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji tego 2025 roku i do usłyszenia czy za tydzień, czy na pewno w przyszłych audycjach. Trzymajcie się serdecznie.
3: My za tydzień będziemy.
6: No ja na pewno przed radioodbiornikiem również. Także okay. Tylko pytanie, czy coś w międzyczasie jeszcze się urodzi, to nie wiemy. Ale na pewno słuchać was będę. Także trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam was.
3: Dzięki Bartku.
6: Spokojnej nocy, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.
3: Do usłyszenia, trzymaj się. Również mamy komentarz od Aligatora. Proszę przekażcie Darkowi, że w Windowsie 11 jest możliwość wyłączenia sprawdzania błędów pisowni w ustawieniach pisania. Może śmiało instalować ten system i nikt mu nie będzie sprawdzał pisowni w dotatniku ani przeglądarce, jeśli powyłącza odpowiednie ustawienia. A to dobrze wiedzieć, to ja też się przy okazji czegoś dowiedziałem i w dotatniku to sobie chętnie bym to sprawdzanie pisowni wyłączył, w przeglądarce nie. Ale w notatniku to
1: jak najbardziej. Na notatnika, tego co kojarzę, to on też jest na tyle inteligentny, że dla niektórych rozszerzeń, nie wiem czy to się gdzieś da ustawić, ale dla niektórych rozszerzeń on wie, żeby też tego nie robić. Na przykład log, ini chyba, to też tam po prostu to się wyłącza samo.
3: I jeszcze mamy tutaj jeden komentarz, a właściwie taką dalszą myśl naszego słuchacza Aligatora. A dla Sylwestra mam smutną wiadomość, bo na moim Windowsie 11 Home automatyczne otwieranie dysków przenośnych jak najbardziej działa poprawnie. Pozdrawiam. No cóż, to ciekawe, dlaczego u Sylwestra jest inaczej. Mamy telefon w międzyczasie. Kto się do nas dodzwonił?
7: Maciek, witam wszystkich.
3: Cześć Maćku.
7: Słuchajcie, dzwonię, bo mam jeszcze parę kwestii, co do których troszeczkę poniekąd poczułem, może się niewywołany, ale jakby zaangażowany w dyskusję, bo po pierwsze dyktowanie. Zauważyłem ostatnio właśnie poprawę. Wbrew pozorom poprawę. Ja też, jeśli chodzi o to dyktowanie, to mało z niego korzystam, bo głównie tak jak ty, Michale, jednak tym Braille'em bardziej operuję niż dyktowaniem. Natomiast no jak się iPhone w pokoju, powiedzmy, ładuje, a ja sobie jestem gdzieś i korzystam sobie z dobrodziejstwa Apple Watcha, no to tutaj siłą rzeczy niestety to dyktowanie wyłącznie wchodzi w grę na polskie warunki. I powiem szczerze, że po pierwsze, nie wiem, może też dlatego, że ja też responsywność Wi-Fi troszeczkę wzrosła i ten, bo tam, że tak powiem, prędkość sobie troszkę zwiększałem i ta przepływność jest troszkę lepsza, ale generalnie jakość rozpoznawania. Mam wrażenie, że nie wiem, jeszcze we wrześniu powiedzmy, czy w październiku, tak, to są powiedzmy takie odległości, bo jednak ten Braille, tak jak mówię. Natomiast teraz mam wrażenie, że to dyktowanie się znacznie poprawiło. Znaczy, to, umówmy się, to jeszcze nie jest Whisper i Whisperem nie będzie. Z samej tej przyczyny, że trzeba przecinek, kropka i tak dalej, natomiast wstawiać, mówić, dyktować. Natomiast jeżeli na przykład ja mówię w ten sposób, prawda, mówię szybciej, mówię mniej wyraźnie i tak dalej, on to sobie już ładnie, elegancko sczytuje, rozpoznaje, jak niemalże jak trzeba, 90... Ja powiem tak, kiedyś bym to oceniał na, nie wiem, 85-90% skuteczności, a czasami może i mniej w zależności od warunków. A teraz to jest rząd wielkości powiedzmy 95% do 90%, nie wiem, 7-8%, więc no to dyktowanie mam wrażenie się poprawiło. No i zobaczymy w sumie, co z tym będzie dalej. W każdym razie już jestem w sumie poniekąd bardziej zadowolony niż niezadowolony z tego dyktowania i nie wiem, czy jeśli nie będzie sytuacji takich, że będę totalnie padnięty, a będzie komuś rzeczywiście trzeba szybko odpisać, to czy to dyktowanie nie będzie takim godnym w tym momencie suplementem, substytutem, nie wiem jak to nazwać, dla Braille'a, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że dyktowanie też obsługuje zwyczajne szeptanie. Jeżeli sobie szepczemy, no to dyktowanie też elegancko, niemal elegancko działa, to znaczy niemal elegancko działało wówczas, jak jeszcze to rozpoznawanie było nieco gorsze. Natomiast teraz mam wrażenie, nie testowałem jeszcze, bo tak jak mówię, wczoraj, dzisiaj tak odkryłem, że to dyktowanie bardzo, nie wiem, jakby się poprawiło, no nie wiem, w każdym razie, no działa jak działa, jest teraz lepiej. Kolejna kwestia a propos Face ID i takiego troszeczkę mam wrażenie demonizowania tych rozwiązań, bo i tego i tej obsługi iPhone'a za pomocą gestów, jeśli chodzi o Home i pasek przełączania, przepraszam, ekran zmiany aplikacji, to się teraz nazywa, nie jest aż tak źle. To znaczy, ja powiem tak, może gorzej będą miały osoby, które jeszcze nigdy iPhone'a w ręku powiedzmy nie miały, bo no nie mają tego doświadczenia z Home'em, tak, z tak zwanego kółeczka obsługi. Natomiast nowe osoby, po pierwsze nowe osoby, no to powiedzmy, nie będą, skoro nie będą wiedziały nawet, że coś takiego było, no to nie będą miały wyjścia i będą musiały sobie obsłużyć iPhone'a w ten sposób i nie będą zbytnio narzekały, ale i też osoby, które już gdzieś tam tego iOS-a miały i tak dalej. Ja, że tak powiem, w swojej karierze szkoleniowej, no tak na razie, póki co, to chyba ze trzy osoby miałem, które a piekielnie się bały. One się bardzo bały przejścia na nowe, stare, nowe rozwiązania, nowe, stare, nie wiem, w jakiej, której kolejności. W każdym razie z większym bądź mniejszym sukcesem, z naciskiem na większym sukcesem, udało się to tak naprawdę zrobić. I wiecie, to nie jest tak. Ja to bardziej teraz mówię do gdzieś tam współsłuchaczy, którzy gdzieś tam się tego bardziej obawiają, bo tutaj wierzę, że prowadzący no jednak gdzieś tam tych dylematów nie mają. Natomiast kwestia jest taka, że to się naprawdę da wszystko generalnie ogarnąć. Wiem, że jedna osoba, która no troszeczkę gorzej, jakby to ująć, no ogarnia generalnie gdzieś tam w te technologie, gorzej umie i tak jest takim sobie początkującym użytkownikiem, która chce, żeby ten telefon jej służył, żeby jej działał, ale niekoniecznie się musi na większości rzeczy znać. Z nią troszeczkę było dłużej, natomiast i tak się udało. Ona generalnie sobie już teraz bardzo sprawnie obsługuje ten telefon. Gesty płynnie wykonuje Face ID, to już praktycznie działa jej od strzała. I te inne osoby zasadniczo też. Nawet osoba, która, ja powiem więcej, osoba, która też miała konkretne problemy z drżeniem rąk tak naprawdę, mimo wszystko udało jej się w sumie to opanować. Dobra, zajęło jej może trochę więcej czasu mimo wszystko, ale tak naprawdę ja wychodzę z założenia, że dla chcącego nic trudnego, że tak naprawdę to można ogarnąć i że to no nie ma co tego demonizować po prostu, nie? No,
3: też bo mi się tak wydaje, no po prostu to działa. Jeżeli ktoś ma problemy gdzieś tam z tym Face ID, zawsze sobie można wyłączyć ten wymaganie uwagi i to będzie działało jeszcze lepiej.
7: Zresztą voice over, jak się konfiguruje Face ID z voice overem, to się domyślnie wyłącza.
3: To prawda, to prawda.
7: Z automatu nawet jest stosowny alert podczas konfigurowania takiego Face ID, więc to można. Znaczy, bo to też jest tak, że jak są osoby, powiedzmy, gdzieś tam bardziej, nie wiem, z tymi technologiami za pan brat, prawda, że tam, no, nie, powiem tak, nie bojące się wyzwań, i które sobie poradzą, no to sobie poradzą i po nich to spłynie. Ja sam pamiętam, jak iPhone'a, swoją 13 Pro, którą mam do tej pory, niechaj w sumie służy jak najdłużej. To ja pamiętam, że w pierwszy dzień używania tego Face ID, to ja kląłem, na czym świat stoi, tak? Bo kurczę, ale wiecie, gdzie był problem? Problem był z nauczeniem się tak naprawdę troszeczkę, w jakiej odległości trochę poniekąd, a po drugie też poniekąd, pod jakim kątem gdzieś tam się też troszkę ten telefon jakby trzyma, gdzie ten, ale jak już sobie to człowiek ogarnie, to potem to naprawdę działa od strzała i...
3: Znaczy, to prawda, Maćku, oczywiście wszystko to, co mówisz, tylko też trzeba gdzieś tam pamiętać o tych użytkownikach, którzy są, po prostu, którzy chcą traktować telefon jak narzędzie, bo mówisz, ludzie, którzy nie boją się wyzwań. Kurczę, to brzmi tak strasznie górnolotnie,
7: ale nie, wiesz,
3: wobec, ale tylko skończę, no. Wiesz, wobec osób, dobra, które tak naprawdę po prostu chcą mieć telefon do dzwonienia i do paru jeszcze podstawowych rzeczy, bo w ten sposób też osoby widzące korzystają z tego
7: narzędzia. A to też jest prawda, ale nie, bo wiesz, gdzie troszkę mam wrażenie, że troszkę leży problem w tym, że tylko teraz jak to ująć tak naprawdę, bo też trochę jest kwestia tak tego, że jak powiedzmy osoba jest która, no wiesz, bo mamy różne typy osobowości, tak? Ludzie, którzy sobie biorą sprzęt, czytają, dokształcają się, biorą sobie go do ręki, sami konfigurują i tak dalej, a są ludzie, którzy potrzebują do tego drugiego człowieka i tak dalej, prawda? Bo się czują pewniej przy nowym sprzęcie i tak dalej. Mi bardziej tutaj o to chodzi, nie?
3: Mhm,
7: że wiesz, kwestia jest taka, że też jak mamy człowieka, który no bardziej potrzebuje tej drugiej osoby, może w ten sposób, a ta druga osoba też tego do końca właściwie, powiedzmy, nie pokaże, jak to gdzieś tam ogarnąć. I no to też dużo generalnie, nie ukrywam, ja mam takie troszkę założenie też od też podejścia w sumie drugiego człowieka, troszkę od jeśli ktoś się zwróci do takiej osoby, jak to tej osobie no potrzebującej wsparcia po prostu to ogarnie, to pokaże, bo no, tak jak mówię, mam ludzi, którzy po prostu do tej pory jakoś tam się bardziej borykają z tym, a są ludzie, którzy też byli też po konsultacjach, też górnolotnie troszkę może brzmi, ale których gdzieś tam, którym to pokazywałem gdzieś tam i oni, kurczę, no radzą sobie z tym, więc jakby kwestia taka, żeby nie bać się tego i żeby... No.
3: Nie no, wiesz, ja też jak najbardziej namawiam, żeby się nie bać, natomiast też zdaję sobie sprawę, że mamy no, różne osoby chcące też korzystać po prostu z telefonu jak z typowego narzędzia i nie chcąc się, tu też górnolotne słowo, doktoryzować, tak, z jego obsługi. Po prostu ktoś chce, żeby mu to działało i już. I to no, też, no w przypadku tych naszych technologii asystujących, które zawsze są jakąś tam protezą, no nie są te interfejsy projektowane z myślą o osobach niewidomych, tylko raczej jest to wszystko taką nakładką, no to zawsze jednak coś tracimy.
7: I może to będzie zawsze mniejsze bądź większe wyzwanie, ale ja i tak powiem, że próbowałem sobie skonfigurować, jeszcze jak miałem na wypożyczeniu Androida, miałem Samsunga, to próbowałem sobie skonfigurować to ichniejsze rozpoznawanie twarzy i nie udało się w ogóle. No próbowałem tam się głowić i troić, żeby jakoś to działało. Nie udało się, no podczas tego iPhone'a to tak powiedzmy człowiek od strzała skonfigurował. Ba, nawet tam ta moja osoba, którą też szkoliłem, ona po prostu nie widząc od tak sobie tego iPhone'a też, znaczy Face ID skonfigurowała, żeby była jasność, bo powiedzmy potem z korzystaniem to na początku też były schody troszkę. Natomiast jeśli chodzi o samą konfigurację, ona sobie to zrobiła od tak, więc jakby tutaj mamy rozdźwięk jeszcze między producentami, nie?
3: W każdym razie
7: jakby kwestia taka, żeby po pierwsze się nie bać, a po drugie jeśli się ma w otoczeniu też człowieka, który jakoś jest tam w stanie wspomóc, wesprzeć, no to też żeby gdzieś tam no zwracać się o pomoc, a gdzieś tam nie demonizować tego, bo to jakby nie patrzeć jest nasza w sumie już teraźniejszość, to nie można mówić w żadnym razie o przyszłości, o teraźniejszości, Touch ID no niestety przeszłością, no i tak to. A jeśli chodzi o stronę Media Expertu, to jeszcze tak na zakończenie, to ja wam powiem, że tam optymalizacja chyba poszła w dobrą stronę, bo ja pamiętam, że jeszcze, nie wiem, z rok temu, półtora roku temu chyba, a nie wiem kiedy, ale w każdym razie jeszcze poniekąd na MacBooku z Intelem swego czasu, to ta strona się tak wieszała, voiceover non-stop, zajęty wówczas i grzało się, wiatraki hulały jak się patrzy. I mało co tam można było zrobić, natomiast teraz tam była potrzeba sobie skorzystania. Na tej mojej M2 naprawdę śmiga i ta strona już nie łapie jakichś tam większych przywieszek. Inna sprawa, że aplikacja Media Expertu, bo też jest na iPhone'a i mogłaby być w sumie bardziej dostępna, to jest takie chyba taka jakby, znaczy webówka ubrana trochę w aplikację poniekąd, chociaż też nie do końca chyba. Natomiast strona sama w sobie chyba całkiem, na pewno, jeśli chodzi o optymalizację, jest okej. O dostępność chyba też, to mówię, już bym miał większe uwagi do tej aplikacji. Swoją drogą ciekawe, bo teraz ta aplikacja też się jakoś tak chyba coraz bardziej zaczyna reklamować. No w sumie ciekawe, jakie będą zdania innych użytkowników w sumie.
3: To może i aplikacja się poprawi pod względem dostępności. Jak była kasa na reklamę, to może i na dostępność jakieś tam grosiwo się znajdzie.
7: Przecież wiesz, że to jest zawsze gdzieś tam, są niby, och tak, kliencie, to traktujemy tę sprawę priorytetowo, tylko że priorytetowo inaczej. No. Jest aplikacja Booksy, tak swoją drogą, do rezerwacji różnych usług kosmetycznych i tak dalej, prawda? Ale tak, dlaczego ja mnie nie dziwi twój entuzjazm, westchnięcie i tak dalej. Tylko ja do nich pisałem, Michał, dwukrotnie, rozumiesz? Dwukrotnie i oni mi odpisali za każdym razem mniej więcej, że tak, no, traktowałem tę kwestię priorytetowo. Dlatego stąd też mój sarkazm i mówię priorytetowo inaczej, bo ten ostatni e-mail chyba, znaczy pierwszy był chyba z lipca, drugi chyba z października, czy jakoś tak, o ile mnie pamięć nie myli. A tam do tej pory nie można sobie ani dać feedbacku temu punktowi, w którym byliśmy, usługowemu, ani i ten kalendarz też nie należy do najbardziej przyjaznych i tego typu.
3: Nie, no, ja zainstalowałem, odpaliłem, wyłączyłem i stwierdziłem, że zadzwonię i umówię się w ten sposób na wizytę.
7: Ja, wiesz, ja na tyle się samo zaparłem, że udało mi się nawet tam dwukrotnie do fryzjera generalnie umówić, no raz to faktycznie zadzwoniłem, bo tam było kwestia szybkości siedzenia w kawiarni i czymś tam, natomiast zarezerwować się udało, natomiast już jeśli chodzi o stricte ten, i podejrzewam, że zmienić wizytę też by się jakoś tam udało, czy anulować, myślę, że anulować chyba najprościej, chociaż kto wie, ale niestety wystawianie opinii, tam w ogóle jest suwaczek do wystawienia oceny, no, do przyznania gwiazdek zupełnie niedostępny, jego dla voiceovera w ogóle nie ma, także powodzenia życzę. No i tak, dlatego pytanie, jak to jest z tą dostępnością, pytanie retoryczne oczywiście, na ile, że tak powiem, dostępność, jeśli by dostali grosiwo, zostałaby potraktowana priorytetowo czy priorytetowo inaczej, prawda?
3: Maćku, dzień nam nowy zawitał. Tak. Jeszcze mamy jeden temat i będziemy też sobie szli. No. Okej, to w takim razie dzięki za telefon.
7: Także dzięki i, że tak powiem, słuchaczom wszystkim jeszcze nie przekonanym do Face ID, do iPhone'ów bez Home'a życzę, czego ja mogę życzyć? Po prostu.
3: Spróbowania.
7: Spróbowania, nie, tak, mniej lęku, mniej strachu.
3: Otwartej głowy.
7: Bo to jest bardzo spoko rozwiązanie. No, to dzięki ślicznie.
3: Dzięki, do usłyszenia.
4: I mamy jeszcze wypowiedź Sylwestra.
8: Ale ja mam ładowarkę Philipsa, starego Philipsa. 27 lat już ma ta ładowarka. Ma różne rozmiary, R20, R14, paluszki AA i potrójne AAA i baterie 9-woltowe te. Tylko jest taki problem, że ta ładowarka już ledwo ładuje, ona jest wyeksploatowana. To jest ładowarka z 1998 roku, to już jest wieloletnia, ale mnie nie interesuje ta ładowarka, tylko na małe paluszki, żeby lepiej ładowała. O taką mi chodzi. na przykład AAA i paluszki AA. Chodzi o to, że ja mam wybór albo Grincela wziąć, albo Panasonicę NLU BQCC55, bo takie mi tylko interesują.
4: No podejrzewam, że tutaj odnosisz się, Sylwestrze, też do wypowiedzi słuchacza, który

0: Tak, tak, całkiem sporo. Nowinka, która przychodzi do nas z targów CES. Jeśli jakieś jeszcze ciekawe rzeczy na CES się pojawią, to pewnie do tych targów wrócimy. Natomiast to jest coś, co pewnie zauważycie, gdybyście szukali laptopów. Czy ja bym dalej polecał, to inna kwestia. No, nie wiem, może teraz jest lepiej niż kiedyś. Natomiast kojarzycie na pewno takie nazwy jak XPS, jak Latitude, jak Inspiron. Tak, to były takie no, znane serie laptopów Dell. Tego nie ma. To znaczy, laptopy zostały. I w tych wszystkich przedziałach cenowych, funkcjonalnych i tak dalej, to zostało. Natomiast to po prostu wszystko teraz będą po prostu Dele. Dele, gdzie będziemy też mieli informacje o przekątnej ekranu, czyli na przykład to będzie Dell 13, Dell 14, Dell 16 i tak dalej. I te komputery będą podzielone na trzy tak jakby wersje. Wersja podstawowa, czyli to po prostu będą Dell 13 i tak dalej. Będą też Dell z serii Pro i będą też Dell z serii Pro Max. Podobieństwo do pewnej innej firmy jest według firmy zupełnie przypadkowe, po prostu marketingowo im tak wyszło, że ludziom tak będzie łatwiej. Mniej więcej jak to wszystko będzie porównywane, to jest dosyć skomplikowane nawet dla osób widzących, tak? Nawet wizualnie czyli te modele, jeśli ktoś by chciał porównywać. Generalnie ta podstawowa wersja, Dell bez Pro i bez Pro Max, no to są takie najbardziej podstawowe modele, które też są przystosowane do szkoły, do pracy. To były te komputery, które kiedyś były nazywane serią Inspiron, no bo nawet nie miały nazwy, tylko po prostu to były wcześniej też jakieś Dell. Dell Pro, no to już są serie takie bardziej profesjonalne, czyli to nie wiem, jakieś laptopy biznesowe, tutaj na przykład seria Latitude by wylądowała. Seria XPS w ogóle to chyba nie trafiła do Pro, a Pro Max, no to są już takie najbardziej wypasione, że tak powiem, komputery. Ale żeby nie było za łatwo, to te trzy poziomy jeszcze się dzielą na trzy kolejne. Będziemy mieli poziom podstawowy, czyli po prostu no, bez żadnych dopisków. Będziemy też mieli dopisek plus, gdzie już tutaj będziemy mieli jakieś ulepszenia. I będziemy też mieli dopisek premium. Z dopiskiem premium tak naprawdę mamy wszystkie jakieś możliwe opcje ulepszenia danego komputera wypełnione. Także no, będzie bardzo możliwe, że będziemy w stanie kupić sobie komputer, który będzie się nazywał Pro Max Premium. No i na przykład właśnie komputery serii XPS, no to teraz będzie na przykład Dell 13 Plus, tutaj jest taki przykład podany. Wiadomo, modele z tymi poprzednimi nazwami cały czas będą jeszcze sprzedawane, roczniki 2024-2023, więc pewnie jeszcze, nie wiem, Dell XPS i tak dalej jeszcze w sklepach będziecie widywać, ale nie dziwcie się, jeśli już kolejne modele już będą używać tego nowego nazewnictwa. Czy prostszego? No, każdy będzie musiał, myślę, ocenić to sam. Na pewno, jeśli będziecie się zdecydować na komputer i będziecie chcieli kupić sobie Della, to myślę, że warto będzie 3 razy przeczytać parametry, bo coś czuję, że nie tylko ja zresztą tak piszę tutaj gdzieś dziennikarze podobnie, że komentują. Warto będzie kilka razy przeczytać specyfikację, żebyśmy byli pewni, że kupujemy ten komputer, który chcieliśmy.
1: O, już mnie słychać. No to rzeczywiście robi się ciekawie z tymi nazwami. Ja tylko czekam, kiedy odblokują jakąś coś jeszcze nowego i będzie
0: Ultra,
1: Pro
0: może.
1: Plus Premium Ultra Super. Na
0: Hiper.
1: przykład.
0: Kontynuujcie łańcuch w komentarzach, zapraszamy.
1: Tak jest. Ciekawe, ile memów powstanie. I to wszystko w zasadzie, co przygotowaliśmy w naszych notatkach. Ciekawostka mi została na koniec. A propos gier. Podejrzewam, że część ze słuchaczy kojarzy taką firmę GMA Games, czyli GMA Games. Tam kilka gier mieli w swoim portfolio. Między innymi taką grę Shades of Doom, czyli no,

0: chodzimy i sobie strzelamy w różnego rodzaju potworki, tam jest ileś leveli, ileś powiedzmy pięter. No i ta gra ma swoje logo. Się zaczyna taką muzyczką, dość taką elektroniczną mocno. I niedawno trafię na coś, co zaskakująco przypomina to intro. Żeby nie być gołosłownym, może kawałek pokażę. Dokładnie tak się zaczynała ta gra. Znaczy, no, zaczyna. Tam jest jeszcze domiksowane kilka rzeczy w pewnym momencie. Tutaj nie. Natomiast co to jest? Otóż jest to kaseta demonstracyjna, syntezatora, synklawier 9600 z roku 1985. To jest synklawier 9600, to jest taki bardzo drogi, jeśli nie najdroższy taki no, syntezator, może system do produkcji muzyki, który miał no, na tamte czasy kosmiczne parametry, bo miał, zdaje się, ponad 900 megabajtów wbudowanego dysku. Nie pamiętam ile RAM-u, ale też jakoś bardzo dużo. No i pozwalał na różne, no na tamte czasy bardzo, bardzo wyśrubowane parametry tych, na bardzo dobrej jakości sampling, bardzo odpowiadał bardzo wysokim wymaganiom. No, oczywiście miał bardzo wysoką cenę, to zdaje się, że było może kilkadziesiąt, może nawet ponad 100 tysięcy dolarów kosztował. No w każdym razie przedroga maszyna. No i kaseta demonstracyjna stała się tutaj. Na tyle te dźwięki są atrakcyjne, że jeden z deweloperów gier dla niewidomych postanowił użyć ich w intrze do swojej gry. No także taka ciekawostka.
1: Swoją drogą, a propos Duma, to ostatnio gdzieś się pojawiła kapcza, którą, żeby rozwiązać, to trzeba zabić chyba 3 zombiaki. Jest to właśnie wzorowane gdzieś tam na Dumie. Chodzimy i strzelamy. Co ciekawe, to nawet z klawiatury dostępne, bo tam się strzałkami chodzi i spacją strzela, ale ja próbowałem tę kapczę rozwiązać, no i nie udało mi się, bo to jest ponoć jakiś w ogóle bardzo wykręcony poziom trudności.
2: Nic prostszego, trzeba poprosić dewelopera, żeby nam dodał pole wyboru, żeby nam się mod włączył.
1: No właśnie.
0: No i tyle chyba, jeżeli chodzi o dzisiejszy Tyflo-przegląd. Długi Tyflo-przegląd. 4,5 godziny prawie. Także, no, zbliżamy się powoli do rekordu, ale jeszcze chwilkę nam do rekordu brakuje. Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy dzisiaj udział w audycji.
1: Dobrej nocy.
0: No i zapraszamy za tydzień, a mi nie pozostało chyba nic innego, jak dołączy się do życzeń dobrej nocy, no i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: A w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witają Was Michał Dziwisz
5: i Piotr Witek się kłania.
1: Nie będziemy tu sami, bowiem jeszcze później pojawią się kolejni goście, ale my porozmawiamy sobie szczególnie o kilku istotnych kwestiach dotyczących tej audycji, ale może po kolei. Nie tak dawno znowu w składzie Marta Chodacka, Aleksander Waszkielewicz, Jacek Zadrożny i my, czyli Michał Dziwisz i Piotr Witek, mieliśmy okazję zwiedzać tegoroczne targi komputerowe CeBIT 2010, które odbywały się w Hanowerze. Piotrze, może na początek kilka słów od ciebie, takich bardzo luźnych. Jakie są ogólnie twoje wrażenia po bytności na takich targach? Miałeś w ogóle okazję kiedyś być w takim miejscu, na takiej imprezie?
5: No, generalnie na targach zdarzyło mi się być, ale nigdy to nie były targi, które byłyby zorganizowane z takim rozmachem, bo trzeba tutaj nadmienić, że cały obiekt w Hanowerze składa się z 30 hal, które są ogromne, różnią się wielkością. Dla przykładu, tylko jakiegoś porównania, może powiem, że w pierwszy dzień zwiedzaliśmy jedną z mniejszych hal, na której właśnie skoncentrowaliśmy się na początku, ponieważ znajdowały się tam skanery i praktycznie cały dzień zajęło nam przejście całej hali, gdzie oczywiście nie widzieliśmy wszystkich wystawianych urządzeń, a tylko skupialiśmy się na tych, które nas interesują. Tak więc to może dać Wam pewien pogląd na to, jak wielka to była impreza i ile rzeczy było tam do oglądania.
1: Hal było bardzo dużo. My tak naprawdę obejrzeliśmy może ze 4. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ja tyle tak mniej więcej zapamiętałem. Mówię tu o takich halach, gdzie byliśmy i gdzie zatrzymywaliśmy się przy jakichś konkretnych stanowiskach.
5: Tak, bo te wszystkie pozostałe hale, tutaj może powiedzmy, jak to wyglądało. Tak jak nadmieniłem na początku, zaczęliśmy od hali, w której były rzeczy, które nas najbardziej interesowały, i te hale były właśnie podzielone tak tematycznie, czyli była powiedzmy jedna hala, gdzie prawie jej połowę powierzchni zajmowało samo stoisko Microsoftu. Były dwie osobne hale, które były poświęcone tylko muzyce. Jak mieliśmy okazję się przekonać, nie tylko był tam wystawiany najnowocześniejszy sprzęt muzyczny czy do tworzenia muzyki, no ale także mieliśmy okazję obserwować koncert na żywo, który w jednej z tych hal się odbywał. Hale były, tak jak mówię, potężne, były też czasami grupowane w nieco dziwny sposób. Na przykład była hala azjatycka, gdzie, prawda, byli wystawcy z Azji i to oni zdominowali całą halę. Wszystkie produkty, które były tam wystawiane, były przez nich produkowane i prezentowane. Tak więc każdy mógł po prostu udać się do tego miejsca, którego interesowało. Dla każdego było coś miłego. Dla pani na przykład był Ladies Corner, gdzie mogły znaleźć najróżniejsze gadżety elektroniczne, czy nie wiem, jedwabne futerały na netbooki, albo w jakieś tulipany, torby na laptopy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że każdy znalazłby tam coś dla siebie.
1: Nas interesowały szczególnie urządzenia, które mogą się przydać osobom niewidomym. Mam tu na myśli zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie. Trochę tego było, co zaskakuje pozytywnie. Negatywnie może zaskakiwać to, że z pozostałych wystawców mało kto miał w ogóle jakiekolwiek wyobrażenie na temat dostępności swoich produktów dla osób z jakimiś dysfunkcjami. No ale do tego myślę, że można już przywyknąć, obserwując to, co zazwyczaj się dzieje, kiedy pytamy kogoś o dostępność jakiegoś oprogramowania czy sprzętu. Wspomniałeś na samym początku, że pierwsze kroki skierowaliśmy do hali ze skanerami i tych skanerów rzeczywiście było dużo. Tam były skanery zarówno przemysłowe, czyli takie, no, bez wątpienia nie do domowego użytku, zarówno jeżeli chodzi o gabaryty, jak i też o ceny, ale były także i takie skanery, które mogły przydać się komuś do zwykłego domowego użytku, takie skanery, które można z powodzeniem postawić na biurko i można ich używać. Może na początek powiedzmy co nieco o tych modelach.
5: Ja myślę, że właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, nie ma co tutaj się rozwodzić nad skanerami, na przykład przy których zatrzymaliśmy się, jeśli pamiętasz, skanery korporacyjne gdzieś do wielkich instytucji, do jakichś sortowania korespondencji, całe kombajny, które w kilkadziesiąt sekund potrafiły zeskanować kilkaset stron korespondencji. Takie rzeczy może zostawmy. Te skanery, które oglądaliśmy i na których koncentrowała się nasza uwaga, możemy podzielić na dwie grupy. Jedne to takie typowe skanery, z których my, zwykli użytkownicy, moglibyśmy korzystać, i skanery, które bardzo nas zainteresowały, nazwijmy je skanery biblioteczne, ponieważ one do użytku domowego się nie nadają, głównie z uwagi na ich ceny. W każdym razie zwróciło naszą uwagę, dlatego że bardzo ciekawe były technologie w nich zastosowane. Te skanery biblioteczne generalnie można było podzielić sobie na dwie takie grupy. Jedne to były skanery, które same obracały kartki, a drugie skanery płaskie. To oczywiście nomenklatura, jaką tutaj stosuję, ona jest tylko na nasz użytek, bo każdy z tych skanerów posiadał swoją profesjonalną nazwę i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie skanery, które oglądaliśmy, które zwróciły naszą uwagę poprzez samą swoją funkcjonalność, że same potrafiły obracać kartki, już samą budową różnią się i odbiegają od skanerów klasycznych, ponieważ ich podstawa, tam gdzie umieszczamy książkę, ma kształt litery V. Tym one się właśnie różnią. Dzięki temu skanery takiemu ułożeniu książki nie muszą książki rozprostowywać. To, z czym my się borykamy, prawda, skanując książkę, przykładając ją do płaskiej tafli skanera, tam tego nie ma, ponieważ książka jest rozwarta pod kątem 90 stopni. Oczywiście systemów, które przewracają kartki, też było mnóstwo. Możemy je podzielić też na kilka. Jeden system, ja to sobie nazywałem pałeczkami, że przewraca kartki, ponieważ jedna pałeczka opiera się na kartce, przyciska ją jak gdyby do pozostałych znajdujących się pod nią, co powoduje, że gdy pałeczka przesuwa się ku środkowi książki, ku grzbietowi, kartka się wybrzusza i wtedy druga pałeczka wsuwa się w powstały otwór między kartkami i po prostu przerzuca nam tą karteczkę, odwracając stronę, przygotowując książkę do skanowania. Już bardziej skomplikowany system polegał na tym, na przykład my to nazywaliśmy łapką taką, która zasysa powietrze. Łapka opada sobie na kartkę, odpowiedni system zasysający powietrze przysysa kartkę do tej łapki, łapka się odchyla i inny strumień powietrza popycha już kartkę, odwracając stronę. Najbardziej wydaje mi się takim skomplikowanym systemem był skaner szwajcarskiej firmy, jaki oglądaliśmy, gdzie już wszystko po prostu dokonywane było za pośrednictwem samych strumieni powietrza. Miało to najprawdopodobniej zapobiegać temu, aby w momencie, gdy skanowane są jakieś zbiory starodruków, jakichś starych książek, żeby już tam nie ingerować żadnym dotykiem w te kartki, pergaminy itd., więc całe strony były przerzucane tylko i wyłącznie przy pomocy strumieni powietrza.
1: Natomiast paradoksalnie, jak rozmawialiśmy z ludźmi, którzy byli odpowiedzialni za obsługę tych skanerów i zaprezentowanie tych skanerów, okazało się, że bibliotekarze są bardzo konserwatywni, jeżeli chodzi o podejście do swoich ukochanych starodruków i do przerabiania ich na postać cyfrową. Okazuje się, że nie mają zupełnie tacy ludzie zaufania do nowoczesnych technologii i bardzo nie lubią, kiedy pojawia się gdzieś w bibliotece skaner automatyczny, choćby nie wiadomo, jak delikatnie obchodził się z książką. Wolą oni jednak zrobić to ręcznie, ręcznie przewracać kartki, ręcznie ułożyć z pieczołowitością ogromną książkę na skanerze i dopiero wtedy pozwolić urządzeniu, żeby już zeskanowało i przesłało cyfrowy obraz dalej.
5: Wydaje mi się, że to przede wszystkim dlatego, że bibliotekarze ciągle sobie nie mogą pomieścić w głowie, co zresztą ja im się wcale nie dziwię, bo mnie też się to nie mieściło, zanim nie wybraliśmy się na tegoroczny CeBIT, a mianowicie to, że niektóre z tych skanerów potrafiły skanować książki z prędkością ponad 3000 stron na godzinę. To jest przecież prędkość dla zwykłego użytkownika skanującego książki wręcz niewyobrażalna. To są prędkości zawrotne. To pomyślmy, że w przeciągu godziny możemy spokojnie 3 tomy Harry'ego Pottera zeskanować i to bez szarpania się z jakimiś twardymi grzbietami i tak dalej. Poza tym sam ten proces skanowania jest teraz o wiele szybszy, ponieważ te skanery wykorzystują już nie głowice skanujące, przynajmniej te skanery, których podstawy właśnie na książkę stanowi ta litera V, tylko tam wykorzystuje się już tylko kamery i one wykonują fotografię albo jednostronną, czyli jednej strony, dwustronne, albo w jednym przypadku też na pewno pamiętasz, Michale, tego skanera właśnie, który przerzucał strony tylko strumieniami powietrza. Bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie w rozwartą książkę była opuszczana głowica skanująca, do której strumieniami powietrza były przyciskane po obu jej stronach kartki i głowica, unosząc się do góry, skanowała jednocześnie dwie strony rozwartej książki. Bardzo ciekawy patent, no ale myślę, że mniej praktyczny niż fotografowania, na pewno bardziej inwazyjny. W tej sytuacji na pewno ja też żadnego starodruku bym nie wystawił do skanowania tym sposobem. Za to do starodruków druga część skanerów bibliotecznych jest idealna, czyli te skanery płaskie, gdzie już nie ma tej podstawy w literze V. Są to skanery wielkoformatowe. Najmniejszy, jaki widzieliśmy, miał format A3, ale one są produkowane w formatach A0, A0 Plus i jeszcze większych. Są to skanery także, którymi można skanować mapy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam też spotkaliśmy się z rozwiązaniami specjalnie dedykowanymi do skanowania książek, z takim systemem szalkowym, który polega na tym, że jak gdyby podstawę, na której kładziemy książkę do skanowania, stanowią dwie szalki, pomiędzy które wchodzi grzbiet książki, co pozwala na to, aby książka leżała raz, że leży nam płasko, a ponadto przerzucenie strony takiej książki powoduje, że cały system szalek, które znajdują się poniżej bardzo dokładnych wag, sprawia, że poziom książki jest wyrównywany, co pozwala na idealne zachowanie ostrości przy skanowaniu właśnie z wykorzystaniem kamery.
1: Bo powiedzmy, że są tu odwrócone jakby proporcje w porównaniu do skanerów klasycznych. Zwykle książkę na takim skanerze kładziemy stroną zadrukowaną do dołu, tu natomiast wygląda to odwrotnie. Książkę kładziemy grzbietem do dołu na odpowiednim oprzyrządowaniu, na odpowiednich szalkach, natomiast kamera czy aparat fotograficzny o wysokiej rozdzielczości umieszczony jest u góry.
5: Dokładnie. I tutaj jeszcze jest taki system, że niektóre skanery, oczywiście to już potem zależało od wartości tego skanera i tak dalej, posiadają także szyby, tylko albo szyba jest opuszczana na książkę, powodując jej idealne wygładzenie, albo, tak jak w przypadku pierwszego skanera, który oglądaliśmy, właśnie cały system szalek podjeżdża nam do góry, do tafli szklanej. Książka jest przyciskana od dołu i to był jedyny skaner, który widzieliśmy, że była użyta też głowica skanująca, która przemieszczała się po tafli skanera, ale robiła to właśnie, tak jak Michał zauważył, dokładnie w odwrotny sposób niż my używamy skanera, czyli książka leżała na półeczce, na niej była szyba i po tej szybie w takim zamkniętej kasecie przesuwała się głowica skanująca.
1: Jeżeli chodzi natomiast o ceny, no zdecydowanie nie są to ceny, jakie mogłyby usatysfakcjonować kogoś, kto chciałby uprzyjemnić sobie pracę w zakresie skanowania książek i zakupić taki skaner do domu. Raz, że konstrukcje te są zdecydowanie nie rozmiarów biurkowych, a dwa, że ceny są naprawdę ogromne. Może powiedzmy też coś o tym.
5: No tutaj ceny, oczywiście na początku, gdy usłyszeliśmy pierwszą cenę o tym skanerze, o którym wspominałem na samym końcu, tutaj mieliśmy do czynienia z cenami rzędu 15 tysięcy, 20 tysięcy euro.
1: Okazało się, że to jedne z tańszych rozwiązań.
5: Dokładnie, byliśmy po prostu zdumieni, gdzie przy skanerze, o którym już wspomniałem, skanującym z tak ogromną prędkością, ceny kończyły się na 120-130 tysiącach euro. Także są to ceny zaporowe i myślę, że jedynym podmiotem, który może sobie na to pozwolić, na zakup takich skanerów, to będą jakieś instytucje w rodzaju Biblioteki Kongresowej Stanów Zjednoczonych czy portalu Google, który zamierza digitalizować zasoby książek z całego świata. No na szczęście później przeszliśmy do nieco innego segmentu skanerów, gdzie prawdę mówiąc, nie wiem jak ty się Michał na to zapatrujesz, ale mieliśmy do czynienia z kopiami tych wielkich, wielkoformatowych skanerów w wersji mini. Tutaj rynek azjatycki wykazał się refleksem i mieliśmy okazję obejrzeć sobie kilka skanerów, które już praktycznie skanerami nie są, ale nazwy pozostają te same. Urządzenie to może w skrócie najbardziej przypomina taki, powiedzmy, wysięgnik, jak mamy na przykład w lampce biurkowej i na jego końcu znajduje się oko kamery. Te kamery też nie były jakieś super o wysokiej rozdzielczości, za to pozwalało to stworzyć urządzenie, które praktycznie w ułamku sekundy potrafi zeskanować kartkę formatu nawet do A3, a były to urządzenia stosunkowo tanie, bo zdaje się to najdroższe, które oglądaliśmy, kosztowało $300.
1: Te skanery różniły się, z tego co ja zaobserwowałem, przede wszystkim tym, jak bardzo można było manipulować ramieniem statywu. Niektóre z tych skanerów mogły zginać to ramię w kilku miejscach i w różne strony, a niektóre nie posiadały takiej możliwości. Natomiast część z tych skanerów, co zresztą zaobserwujemy w zaprezentowanym za moment dźwięku, była wykonana dosyć tandetnie. Ja nie wiem, Piotrze, czy ty zwróciłeś na to uwagę. Tak jak wspominałeś, to są produkcje przede wszystkim z Azji, czyli na przykład z Chin, no i trochę takiej plastikowej chińskiej tandety można było wyczuć przynajmniej w konstrukcji niektórych skanerów tego rodzaju.
5: No mnie się wydaje, że przy to już większość tych urządzeń, bo to troszkę tak jakbyśmy porównywali inne tanie, jakby nie patrzeć z ich punktu widzenia producentów produkty, bo tam nie było żadnej wielkiej technologii. Ja myślę, że takie urządzenie, jego wykonanie dość prymitywne, bo to trzeba nawet tak nazwać, tam tylko jedno z oglądanych przez nas urządzeń było w miarę precyzyjnie wykonane, tak, że tam nic nie trzeszczało, nic nie poskrzypywało, nic się nie przesuwało. To tak jak mówię, tylko jedno było w miarę dobrze wykonane i tam praktycznie poza samym ramieniem, które jeszcze różniły się tam sposobami mocowania, albo było to normalnie jak gdyby stawiane urządzenie na biurku, było też rozwiązanie magnetyczne, które można było przypiąć jak gdyby do jakiejś metalowej powierzchni, to poza tą konstrukcją plastikową, tak jak wspomniałem, mieściło tylko prostą kamerkę, która możemy takie kamerki często spotkać w telefonach tych lepszych komórkowych i nic więcej tam nie było. Oczywiście do tego urządzenia dołączane było dodatkowe oprogramowanie, jakiś OCR, ale myślę, że sam koszt, te $300, to i tak jest, myślę, już cena i tak wygórowana jak za tego typu urządzenie.
1: Tak naprawdę, jeżeli ktoś bardzo by się postarał, potrafiłby zbudować tego typu urządzenie we własnym domu. Tam jeszcze oprócz kamery były w tych dziobach tych skanerów zazwyczaj, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale były zamontowane takie diodki. One prawdopodobnie miały jeszcze podświetlać dodatkowo skanowany albo bardziej, można by powiedzieć, fotografowany materiał.
5: Oczywiście były tam te diody, ale to wszystko to były diody LED i były one stosunkowo rzadko umieszczone. Także myślę, że to się sprawdza tylko w momencie, gdy kartka czy książka znajduje się bezpośrednio pod samym wysięgnikiem tego skanera, a myślę przy większych odległościach, tam rzędu 40 cm, to dodatkowe oświetlenie tak naprawdę myślę, że nic nie wnosi. To jeszcze na co ja zwróciłem uwagę i co jest rzeczą, która jak na razie dyskwalifikuje tego typu urządzenia do użytku dla nas przez osoby niewidome, to jest fakt, że nie posiadały one wbudowanego autofokusa. Jeśli chcieliśmy ustawić sobie jakąś ostrość, to musieliśmy to robić obracając obiektywem, no i dla nas wiadomo, jest to mało praktyczne rozwiązanie.
1: Ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas, kiedy ktoś weźmie się za produkcję tego typu urządzeń na poważnie, bo ja szczerze mówiąc nie spotkałem jeszcze w ofertach sklepowych gdzieś u nas na przykład tego typu skanerów. Ty widziałeś coś takiego? Czy to także była dla ciebie nowość?
5: Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim dopiero.
1: A w sumie konstrukcja prosta.
5: Konstrukcja jest wręcz banalna i myślę, że prędzej czy później u nas także powstanie tego typu rozwiązanie. Trzymam tylko kciuki, że będzie ono bardziej przemyślane i bardziej dopracowane, że nie będzie to takie, no bo wiesz, sama konstrukcja tego była taka, że no strach było po prostu przejść obok tego, żeby to się nie rozpadło, no bo to naprawdę było wykonane no bardzo tandetnie.
1: Zresztą teraz myślę, że posłuchamy sobie naszych relacji na bieżąco, kiedy w ręce trafił nam właśnie taki skaner.
6: High speed scanner. tak się nazywa to urządzenie. Urządzenie zaraz dostaniemy w ręce, mam nadzieję. Mam urządzenie w ręku. Urządzenie wygląda następująco. Jest sobie statyw.
7: Możesz to zamknąć.
6: Tak, mogę zamknąć i otwierać ten statyw. Bardzo ciekawe. Tak, i teraz statyw jest zamknięty, otwieram go. Tak, słychać takie charakterystyczne kliknięcie. Na statywie jest kamerka. Nieduża, ale pewnie ma te 5 megapikseli. Czy statyw można
7: nie,
6: tak? Nie, nie można. W podstawie powinno być gdzieś i jest faktycznie jakieś wejście. To jest USB, tylko trochę bardziej schowane. No, zamykamy urządzenie. Skaner z kamerą, o tak powiem.
7: Nawet poręczny, lekki,
6: poręczny.
7: Mało miejsca zajmuje, ma 40 cm wysokości, może więcej. Lekki chyba, nie?
6: Teoretycznie tak, lekki, lekki.
7: Lekki, no co myślę?
6: Poręczny i wygodny do skanowania książek. Ciekawe jak to w praktyce, bo my teraz sobie to oglądamy, a w praktyce może wyglądać to zupełnie inaczej. Skaner do nas przyszedł. Mi to przypomina lampkę, tak. Taką biurkową lampkę, dokładnie. Można to sobie obracać, bo to jest ruchome ramię, to się kręci. Taka lampka z przedłużonym dziobem, że się tak wyrażę. O właśnie, w kształcie pelikana. To jest racja. To urządzenie także ma tu kamerkę, w tym miejscu, gdzie lampka powinna mieć żarówkę. Mhm. Można sobie postawić na biurku. Jest lżejszy. Zresztą zobacz.
7: 30 tego
6: cudzo. To się nazywa mieć wagę w rękach.
7: Bardzo lekko. Wejście też przez USB.
6: Przez USB, tak. Mniej schowany.
7: A tutaj jest chyba kamera oraz są takie diodki. Tych diodek jest 12.
6: Te diodki to może coś sygnalizują albo służą do podświetlenia. One są tu.
7: Wiesz?
6: Tak.
7: Tu?
6: Tak. A tu są takie otworki.
7: Tak, tam są diodki.
6: Te diodki. Być może one służą po prostu do podświetlenia, żeby lepiej się skanowało.
7: Trochę to jest takie, moim zdaniem, ale się nie znam, takie chińskie. W sensie takie mi już też nie przywołuje. Plastikowe.
6: Właśnie takie zabawkowe trochę. No. Takie zabawkowe trochę, prawda?
7: Ono jest porysowane, z uwagi na to, że się dużo, tylko no i teraz się zmniejszyło.
6: Właśnie się zmniejszyło, teraz jest taka mała lampka. Ale dziób ma dalej ogrom jasny. Jak pelikan. Dokładnie. I szyję taką gęsią. Szczerze powiedziawszy, tandetnie to wygląda,
7: no
6: naprawdę.
7: Klejenie, tu czuć, widać, tutaj się coś odpadło, coś się przetarło. To może tylko to użytkowanie tutaj.
6: Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze.
1: Ale nie tylko takie skanery dla użytkownika, nazwijmy to, domowego widzieliśmy. Widzieliśmy jeszcze także kilka innych rozwiązań w tym zakresie.
5: Oczywiście mieliśmy także okazję zobaczyć kilka rozwiązań firmy, na przykład firmy Plustek. Takich rozwiązań, z którymi poniekąd mieliśmy do czynienia lub do czynienia mieć możemy, ponieważ są one w bardzo przystępnych cenach, a przy tym są to dość praktyczne rozwiązania. To, co zwróciło naszą uwagę właśnie na stanowisku Plusteka, to były dwa przenośne skanery, których nie ma jeszcze w Polsce w dystrybucji, ale myślę, że prędzej czy później trafią, ponieważ już na stronie producenta pojawił się jeden z tych modeli. Myślę, że na Cebicie może nie, że mieliśmy do czynienia z ich premierą, ale było to coś w rodzaju praktycznego przedstawienia urządzenia. Mam tutaj na myśli dwa skanery z serii Mobile Office Plusteka. Były to dwa modele S400 i model S420. Te dwa modele cechowały się przede wszystkim niewielkimi rozmiarami. To był taki graniastosłup, czyli prostokątna bryła, długości nieco większej niż szerokość kartki A4, ponieważ urządzenie to skanuje kartkę A4, i grube mniej więcej na jakieś 3-4 cm. Ponieważ była to konstrukcja plastikowa, bardzo ładnie wykonana, było to stosunkowo lekkie urządzenie. Ja mówię urządzenie, bo one oba były bardzo podobne, różniły się pewnymi tylko technicznymi niuansami, więc z wyglądu były niemal identyczne. Skanowanie przy pomocy tego przenośnego skanera polega na tym, że po prostu w otwór w środku tego urządzenia wtykamy kartkę w formatu maksymalnie A4, po czym urządzenie je sobie jak gdyby wciąga, przepuszcza przez siebie, wypuszcza z drugiej strony i w tym momencie mamy już kartkę zeskanowaną.
1: Urządzenie jeżeli ktoś to wysyłał kiedyś faks, to możemy porównać działanie tego skanera do aparatu do wysyłania faksów. Tam także wkłada się kartkę, kartka z jednej strony wchodzi, z drugiej wychodzi. W przypadku skanera oczywiście nie wysyła tego faksu, aczkolwiek przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania podejrzewam, że także mógłby ten skaner do tego posłużyć.
5: Tutaj jeszcze na uwagę zasługuje przede wszystkim samo zasilanie tego urządzenia, ponieważ ono zasilane było przez port USB z laptopa czy netbooka, jakiegoś przenośnego urządzenia i tak samo tym samym kablem są transferowane dane. Do każdego z tych urządzeń oczywiście dodawany był program FineReader, tak więc całe wsparcie tutaj zapewnia firma Plustek. Ceny tych urządzeń, jak mówiłem, były w miarę atrakcyjne, ponieważ ten prostszy model S400 kosztował 100 euro. Drugi model był nieco droższy, ponieważ miał opcję obsługi przez dwa komputery jednocześnie, a do tego miał szybszy port USB, czyli 2.0, ten tańszy skaner miał port 1.0. Cena drugiego urządzenia oscylowała w granicy 170 euro. Na stoisku Plusteka spotkaliśmy się jeszcze z bardzo ciekawym rozwiązaniem, które myślę jest tutaj bardzo warte podkreślenia, mianowicie ze skanerem, który można spotkać także na naszym rynku. Optic Book 4600, on jest u nas dostępny bez problemu, ale na Cebicie mieliśmy okazję obejrzeć sobie wersję zmodyfikowaną, specjalnie dedykowaną osobą z dysfunkcją wzroku i ten skaner, ten sam model Optic Book 4600 nosi w nomenklaturze Plusteka oznaczenie Book Reader. I ten Book Reader czym się różni? Różni się przede wszystkim tym, że do samego skanera dodawane jest oprogramowanie Text-to-Speech, czyli syntezator mowy. I dodatkowo na samej obudowie skanera mamy kilka dodatkowych przycisków, które ułatwiają nam obsługę skanera, ułatwiają nam skanowanie dokumentów, książek i tak dalej. I w efekcie czego otrzymujemy urządzenie niezwykle podobne do jakiś czas temu obecnego na naszym rynku autolektora. Wystarczy położyć książkę czy kartkę na naszym Book Readerze, nacisnąć jeden klawisz i po chwili komputer odczyta nam treść strony. Oczywiście to urządzenie jest w tym momencie o wiele tańsze, bo ono kosztuje w tej wersji Book Reader 700 euro, czyli powiedzmy na chwilę obecną około 3000 zł, co jest ceną no, niewspółmierną do na przykład takiego autolektora.
1: No oczywiście jeszcze pamiętajmy, że do tego musimy mieć komputer, a kolejna kwestia taka, czy oprogramowanie, które jest dodawane do tego urządzenia, wspiera polską syntezę mowy.
5: No ja myślę, że prędzej czy później text-to-speech jest to na tyle popularna forma, prawda, używana w różnych, najróżniejszych rozwiązaniach elektronicznych, urządzeniach elektronicznych, że myślę, że polska synteza także się tam zakradnie. Myślę, że mimo wszystko, nawet gdybyśmy mieli do całego tego skanera doliczyć jeszcze koszt jakiegoś netbooka rzędu 1000 zł, to i tak jest to o wiele tańsze rozwiązanie. W każdym razie chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która jest wręcz banalna, ale z którą nie spotkałem się tutaj w Polsce. Mianowicie wiele osób posiada różne modele skanerów Optic Book, a jeszcze nikt, kogo znam, nie pochwalił mi się przystawką specjalną do skanowania książek, którą oglądaliśmy właśnie tam na Cebicie. Czym jest ta przystawka? To nie jest nic innego, tylko rozkładana skrzyneczka, na której stawiamy skaner. To jest po to, żeby wykorzystując właściwości Optic Booka, jego węższą jedną krawędź, która służy nam do skanowania grubych książek, żeby móc swobodnie zwiesić połowę książki za krawędź skanera, żeby nie musiała ona gdzieś tam leżeć na biurku. Nigdzie się w Polsce nie spotkałem z tego typu prostym, eleganckim, bym powiedział, rozwiązaniem, także w żadnej ofercie sklepu sprzedającego Optic Booki nie natknąłem się na tego typu ofertę, aby taką półeczkę sobie zamówić do skanera.
1: tyle o skanerach, co nie oznacza bynajmniej, że to już wszystko na temat tegorocznych targów komputerowych CeBIT 2010. Zapraszamy do słuchania kolejnych naszych audycji z tego cyklu.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu wysokiej jakości dek Sony. Zwłaszcza, że ma dodatkowy jeszcze system redukcji szumów, jakiego nie miał żaden inny prezentowany przeze mnie do tej pory magnetofon, mianowicie Dolby S. Wydaje mi się nawet, że to chyba jest standard opracowany chyba nawet przez Sony, ale tutaj nie mam pewności, więc jeśli coś, to przepraszam. Magnetofon jest, proszę Państwa, takie same wymiary ma mniej więcej jak Technics, tylko tyle, że jest troszeczkę płytszy. I jeżeli chodzi o obudowę, to obudowa, proszę Państwa, jest taka matowa trochę, tak jak na przykład była, no właśnie nie w Technicsie, bo Technics był właśnie śliski, jak Państwo pewnie pamiętają. Obudowa była taka matowa, na przykład jak z tych, co tam, nie wiem, omawiałem, na przykład Onkyo, kiedyś Onkyo TA200 omawiałem. Denon to tak nie miał, pamiętam, bo Denon miał plastikowe boki. Nie wiem, proszę Państwa, kompletnie z jakiego roku to jest konstrukcja, ale wydaje mi się, że tak albo przełom pierwszej i drugiej połowy lat 90., tak mi się wydaje, czy może nawet druga połowa lat 90., bo to nie jest taki bardzo stary sprzęt. No mi się wydaje, że to jest gdzieś taki okres czasu jak ten Technics, te AZ-y wszystkie, AZ-6, AZ-7, ten Technics RSTR-373, 474 i 575, które Państwu omawiałem, to myślę, że to jest ten czas. Aczkolwiek, tak myślę, nie, może 94 rok, 5, 6, no max, no nie wcześniej, podejrzewam, nie wcześniej. I jeżeli chodzi o, jeszcze może z czym by go tak porównać, jeżeli chodzi właśnie o tą obudowę, to na pewno Onkyo był taki podobny. No na razie mi nic, nie, no bo Kenwood bardziej był jeszcze matowy, nie tak bardzo. Natomiast on jest, kiedyś nawet pamiętam, leżał na Technicsie, to na długość jest taki jak Technics, na szerokość jest trochę węższy i trochę płytszy. Model, przypominam, to jest TCK461S. Nie wiem, czy to S to nie jest właśnie związane z tym systemem Dolby S nawet, bo szczerze mówiąc, no nie znam się na modelach magnetofonów marki Sony, jak to było, bo głównie zawsze zbierałem albo Technicsy, albo polski sprzęt, więc Sony nie wiem, jak było, mam tylko pojedyncze egzemplarze, które mam, które Państwu zaprezentuję, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będę miał tam sprawne, uznam, że jest coś godnego prezentacji, to oczywiście tak, ale no nie znam tutaj jakby tej całej linii rozwojowej, można powiedzieć, jakie tam były poszczególne modele po kolei. Ja może najpierw Państwu wszystko opowiem, a prezentację zrobię Państwu za chwilę. Jak klawisze, jakie wydają dźwięki. Na samej górze, w lewym górnym rogu jest napis Sony. Pod spodem jest przycisk Power wciskany i wyciskany. Przejdźmy, proszę Państwa, na sam dół do lewego dolnego rogu. Może tak to mówimy sobie, od lewego dolnego rogu, bo tam od lewej strony na samym dole są klawisze magnetofonu. Więc tak, na samym dole od lewej strony są, tak jak mówiłem, cztery duże przyciski, z tym, z czego jeden jest największy. Pierwszy to jest stop, dalej jest przewijanie do tyłu, później jest długi play, później jest, on jest prawie dwa razy taki jak tamte dwa, później, ale nie, chyba nie tak, może na półtorej gdzieś tak, no, troszkę, w każdym razie jest troszkę dłuższy, więc się w jakiś tam sposób wyróżnia. Później jest przewijanie do przodu, później jest taki blok przycisków wyraźnie mniejszych, tam to były takie duże prostokąty, które tak stanowiły jakby zwartą całość, a tutaj zaraz będą takie trzy małe kwadraciki. I będzie to pauza, mute, czyli automatyczne nagrywanie 4-sekundowej przerwy w celu znalezienia później konkretnego fragmentu, czyli przewijania co jeden utwór, bo przewijanie co jeden utwór też tutaj jest. Właśnie no nie zawsze w magnetofonach, nawet jeżeli jest ten jest muting, nagrywanie mutingu, to nie zawsze to musi oznaczać, że tam jest przewijanie co jeden utwór, bo na przykład w RS-TR 373 w Technicsie nie było przewijania co jeden utwór, ale można było to nagrać tak, żeby na innym magnetofonie, który miałby funkcję przewijania co jeden utwór, z przewijania co jeden utwór korzystać. A może to jeszcze było tym podyktowane, że tak naprawdę RS-TR 373, 474, 575 to są takie same modele, które się różnią dodatkowymi funkcjami, ich obecnością lub nieobecnością, więc możliwe, że to tym było uwarunkowane i przypadkowo tak tylko było. Bo tam, jak Państwo pamiętają, zapewne to tam nawet całkiem tam identyczny mechanizm pracował. Podejrzewam, że wprawdzie ich nie porównywałem od wewnątrz, ale podejrzewam, że elementy są takie same. I jeżeli technicznie są tak samo skonstruowane konstrukcyjnie, tylko tyle, że w niektórych dane funkcje są albo ich nie ma. Czyli te wyraźnie mniejsze też taki układ już taki jak... że często był spotykany na przykład w Technicsie RSBX 404, tam też była pauza, muting i nagrywanie, taka kolejność. Ale dobrze te przyciski, proszę Państwa, te przyciski są małe, bo są wyraźnie wyczuwalne, więc nie damy rady nacisnąć ich przypadkowo. Dalej jest kieszeń kasety i na tej samej linii poza nią, czyli przesuwanie się jeszcze bardziej w prawo, zajrzymy takie pokrętło czteropozycyjne, które to jest inaczej niż w innych magnetofonach, bo we wszystkich magnetofonach było to, zmieniało się to przyciskiem, tu się zmienia pokrętłem i tutaj zmieniamy systemy Dolby. Najbardziej w lewo to jest wyłączenie Dolby, pstryknie raz w prawo będzie Dolby B, jeszcze raz Dolby C, jeszcze raz Dolby S. Nad pokrętłem wciskany przycisk MPX. MPX, przypominam, służył do nagrywania z UKF-u, z radia. Pod nim, pod tym przyciskiem MPX, on niestety jest taki malutki kwadracik. Jest, ja nawet na początku myślałem, że jest przycisk do kasowania licznika, dopóki go nie wcisnąłem. Tak mi się właśnie wydawało do ręcznego, bo on tak wygląda jak do kasowania licznika, ale wciska się i się wyciska. Także zostaje w tej samej pozycji, w której się wciśnie, więc należy go wycisnąć. Tak samo podobnie jak power. Pod nim eject. Eject się, proszę Państwa, otwiera ręcznie, nie na silnik. I teraz na prawo, na tej samej linii co eject, znajdziemy prostokątny przycisk ATC, Automatic Tape Calibration. I teraz Automatic Tape Calibration działa tutaj dużo bezpieczniej aniżeli w Technicsach i w wielu innych magnetofonach, jakie omawiałem. Tam wystarczyło przypadkiem nacisnąć i już mieliśmy skasowaną kasetę. Tutaj nie. Tutaj jeżeli naciśniemy Automatic Tape Calibration przez przypadek, to się nic nie stanie. Zarówno podczas nagrywania, jak i zarówno podczas odtwarzania. Tutaj ten przycisk działający w ten sposób, że... Znaczy tak, należy nacisnąć go i trzymając wciśnięty ten Automatic Tape Calibration przycisnąć pauzę. Wcisnąć pauzę, nawet nie nagrywanie, proszę Państwa, tylko pauzę. I puścić obydwa. I wtedy dopiero rozpocznie się kalibracja taśmy. Jeszcze bardziej w prawo, ale jakby na ukos do góry. Znajdziemy duże pokrętło regulacji poziomu zapisu, czyli głośności nagrywania. Jeszcze w prawo małe pokrętło regulacji balansu z pozycją środkową oczywiście. Ja tam w wielu sytuacjach teraz sobie uzmysłowiłem, że nie mówiłem, że jest ta pozycja środkowa, ale ona zawsze jest. Ona zawsze jest i to też nie tylko, może tam nie zawsze na rysunku czy coś, ale zawsze pokrętło się zatrzymuje w pozycji środkowej, także wyraźnie ją można wyczuć. Pokrętło regulacji balansu, jak mówiłem, oczywiście balansu dźwięku nagrywanego, więc można sobie skorygować, jeżeli kanały są nierówno. Jeszcze w prawym, a w prawym dolnym rogu, ale to i tak jest jakby no symetrycznie, więc też wyraźnie można to wyczuć, też może nie zupełnie symetrycznie. No w każdym razie w prawym dolnym rogu znajduje się gniazdo dużego jacka, jest to kontrolne wyjście słuchawek. Oczywiście kontrolne tylko, czyli bez możliwości regulacji odsłuchiwanego dźwięku, ale poziom fabrycznej głośności jednak jest tak ustawiony, że nawet można za jego pośrednictwem słuchać muzyki na dłuższą metę przez te słuchawki. I jeszcze wracając może do lewej strony, nad klawiszami obsługi, a dokładnie nad klawiszem stop, jest wciskany power, a na końcu tego dolnego bloku to jest nad klawiszami pauzy, mutingu i nagrywania znajdziemy dwa okrągłe małe przyciski, to jest kasowanie licznika i memory stop, ale w moim egzemplarzu memory stop nie działa. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się dzieje, próbowałem to testować w podobny sposób jak w Technicsie, ale ani wyświetlacz nie reaguje, ani no nic się nie dzieje. A oczywiście tego magnetofonu też nie mam z pierwszej ręki. Przesuwając się jeszcze wyżej, będziemy mieli lewą część magnetofonu, na której znajdziemy duży wyświetlacz, który jest umieszczony nad omówionymi przyciskami i przechodzi przez całą długość bloku przycisków do obsługi, sięgając długością równolegle od przycisku Eject aż do końca tego bloku, czyli kończy się ten wyświetlacz na małych przyciskach do kasowania licznika oraz memory stop, które z kolei pokrywają się równolegle z przyciskami nagrywania i pauzy. W przypadku Dolby powiedziałem, że jest pokrętło czteropozycyjne, gdyż magnetofon ten posiada trzy systemy redukcji szumów, jak mówiłem wcześniej, Dolby B, Dolby C oraz system, z którym w ogóle spotkałem się po raz pierwszy, zwany systemem Dolby S, stosowany chyba, tak jak już powiedziałem, tylko w magnetofonach z firmy Sony niektórych. Ale tego nie wiem, jeżeli Państwo mają jakieś no, inne doświadczenia, w sensie ktoś coś słyszał, że to gdzie indziej było stosowane, to nawet to chętnie się dowiem, proszę pisać w komentarzach. Oczywiście, jeżeli chcemy go stosować, czy ten system, jeżeli chcemy stosować Dolby C, musimy mieć uprzednio nagrane w nim kasety. Albo jeżeli chcemy nagrywać i odtwarzać na tym magnetofonie, no to wtedy zgoda, no to możemy w tym systemie sobie nagrywać i w tym systemie sobie odtwarzać. No ja tutaj widzę raczej chromowe kasety albo metalowe, żeby to się dobrze sprawdziło. Ja oczywiście na potrzeby audycji nagrałem Państwu na tym magnetofonie te same próbki na wszystkich trzech rodzajach kaset, również w tym systemie. Także nagrałem, proszę Państwa, w tym systemie i w tym systemie Państwu te próbki otworzę, tak żeby, no czyli tutaj no, będziemy w systemie, bez systemu Dolby, Dolby B i Dolby C będziemy słuchać standardowych, uprzednio przeze mnie wcześniej przygotowanych już na innym magnetofonie Przypominam, że był to Technics RS BX747, bo to jeden z najlepszych, jakim posiadam w ogóle magnetofonów. Tamtych przesłuchamy, a później przesłuchamy jeszcze, oprócz tego będziemy, przesłuchamy jeszcze, tak samo jak będziemy kończyć tą kasetę, to oprócz tego, będzie bez systemu żelazowa, będzie bez systemu Dolby, w Dolby B, w Dolby C i później będzie w Dolby S. Później chromowa, bez systemu Dolby, w Dolby B, w Dolby C i w C, i w Dolby S oczywiście, przepraszam. Się przejęzyczyłem, CNRS chciałem powiedzieć o tym badziewiu. I później kaseta metalowa, system Dolby B, Dolby C, znaczy bez systemu Dolby, Dolby B, Dolby C i system Dolby S. Ale jeszcze zanim zaczniemy słuchać, zaprezentuję Państwu, jakie dźwięki wydają przyciski. Ja proszę Państwa, jako że mam ten magnetofon gdzie indziej niż nagrywam niniejszą audycję, będzie gorsza jakość, gdyż uprzednio wcześniej przygotowałem nagranie z prezentacją klawiszy, ale odsłuch już będzie dobry. Zapraszam na krótką prezentację. Wciskam power, eject, wkładam, proszę Państwa, kasetę, start, stop. Przewijanie do tyłu, kaseta jest na początku, więc szybko się wyłączy. Przewijanie do przodu. Stop. Do tyłu jeszcze raz, bo dosyć krótko było, bo kaseta była na początku, więc szybko się wyłączyło. Przełączanie Dolby. MPX filter. Taki wciskany. Może jeszcze przełączę stronę kasety, przełożę i kawałek się ustawi. Kawałek cofnę. Stop. I teraz poczekamy za chwilę. Usłyszymy, jaki dźwięk wydaje autostop. Dosyć szybko przewija, dlatego jeszcze to trwa. O, już się wyłączył.
9: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Teraz, proszę Państwa, zapraszam na prezentację systemu Dolby S. On jest tylko w tym sprzęcie, więc już tutaj nie porównuję go z innymi systemami, dlatego postanowiłem zrobić to na samym końcu i będzie już bez zapowiedzi. Najpierw typ pierwszy, czyli żelazowa, później drugi, czyli chromowa i czwarty, czyli metalowa. Słuchamy.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy wtorek, to 29 dzień czerwca 2021 roku. Rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. To już jest Tyflo Przegląd z numerkiem 90. No proszę, jak ten czas leci, jeszcze 10 wydań i będziemy świętować okrągłą setkę. Witamy Was bardzo serdecznie. Dziś w składzie, no takim nieco uszczuplonym, ale tylko nieco, Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk. I mówiący te słowa Michał Dziwisz, mamy dla Was porcję całkiem słuszną różnego rodzaju informacji, przede wszystkim ze świata technologii, ale podejrzewam, że i nie tylko tak stricte ze świata technologii dla niewidomych. A jakie to informacje i co nas czeka przez najbliższe godziny? O tym już teraz opowie Robert.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Windows 11 i co dalej? Historia oraz dalsze losy europejskiej karty osób niepełnosprawnych. Nowości w Dolphin Guide Connect. ING i Google chcą pomóc niewidomym. Czy wyniknie z tego coś dobrego? Transmisja uroczystości beatyfikacji Elżbiety Czackiej z udogodnieniami. Twitter, kolejny klient Twittera dla niewidomych. Od 1 lipca łatwiej będzie wyrobić kartę parkingową. Zmiany i nowości w czytniku ekranu NVDA. Zmiany w ACB Radio. Opowiemy o nowościach w Twitterze. Funkcja Live Text w iOS 15 pozwoli na rozwiązywanie tekstowych kodów kacza. Pojawił się TikTok 5.8, a w nim sporo ułatwień dostępności. Sztuka bezpośrednio dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zapisz się na warsztaty. Apple opublikowało listę urządzeń stanowiących zagrożenie m.in. dla posiadaczy rozruszników serca. Letnia wyprzedaż na Steam. Flower dla tych, którzy chcą pisać szybciej, niestety po angielsku. Google pracuje nad swoją siecią podobną do Apple'owego Find My. The Sample, wiadomości od sztucznej inteligencji. Będą też nowości w aplikacjach.
2: I to wszystko zobaczymy, do której godziny zmieścimy, ale na pewno chwilę dziś z Wami będziemy, bo opowiadać jest o czym. A jeżeli Wy również chcecie nam coś ciekawego opowiedzieć, no to się nie krępujcie, tylko do nas piszcie lub dzwońcie. Pisać możecie na Facebooku na kontakt.tyflopodcast.net, a dzwonić możecie na Zooma, tyflopodcast.net/zoom, albo z kontakt.tyflopodcast.net. Tam też znajdziecie odnośnik do połączenia się tu z nami, ze studiem Tyflo Radio, żeby po prostu z nami sobie na antenie porozmawiać. Zaczynamy. Zaczynamy od tematu, o którym już było i o którym podejrzewam jeszcze nie raz będzie, bo nowy system operacyjny to zawsze jest gorący temat. Windows 11. Ukazała się pierwsza beta deweloperska tego systemu, chociaż już wcześniej był wyciek, którego Microsoft zresztą spróbował się pozbyć z sieci, ale teraz no, już kto chce, to może testować ten system, a o tym nieco więcej opowie Paulina.
4: Z tego właśnie systemu do Was mówię. Zainstalowałam go wczoraj i tak na ogół zmieniło się niewiele względem tego wycieku. Może poza tym, że dostaliśmy już dostęp do centrum funkcji, czyli do głosów i innych rzeczy niezbędnych dla języka, w sensie dla komplementarności pakietów językowych. Jest też zmieniony układ powiadomień. Wcześniej tego jeszcze nie było. Teraz to wygląda troszkę inaczej. Jest więcej zbędnych komunikatów, typu na przykład coś tam grupa 1 z 3 albo jakoś tam. W każdym razie sposób nawigacji jest bardzo podobny. Zostały obniżone wymagania sprzętowe do instalacji tego systemu. Teraz już można próbować instalować te wersje deweloperskie na i siódemkach, i na pierwszych Ryzenach.
2: A czy wymagany jest dalej ten moduł TPM do szyfrowania?
4: Dalej jest wymagany moduł TPM, z tym, że zamiast 2.0 można użyć starszego modułu TPM 1.2. Microsoft tłumaczy ten zabieg jakby chęcią wyeliminowania tak dużej ilości oprogramowania typu ransomware, tudzież innych złośliwych kodów. Ten moduł jest odpowiedzialny za możliwość uruchamiania takich funkcji jak Windows Hello, bezpiecznego uruchamiania i innych rzeczy zabezpieczających nasze dane, szyfrujących je sprzętowo. Z takich rzeczy nie ma już tego agresywnego wyświetlania się okienka z widżetami co 15 minut. Możemy odetchnąć z ulgą. Naprawdę było to momentami bardzo stresujące i niewygodne. Przykład. Rozmawiałam sobie z kimś na Messengerze, kto był bardzo cichy, bardzo cicho słyszalny i dyktował mi wzór. No więc co zrobiłam? Wyłączyłam mowę, podgłośniłam system na jakieś 40%, a normalnie mam na 8%, i przypisywałam ten wzór do notatnika, aż to nagle podejrzane Windows Ding słyszę w słuchawkach, czyli ten dźwięk taki właśnie brzęczyk. No więc co widzę po włączeniu mowy? Okienko z newsami. Tego już nie ma. Możemy to włączyć przez Windows plus W. Skrót klawiaturowy. Możemy też się dostać do tego przez odpowiednie kliknięcie na pasku zadań. Możemy dodawać i usuwać widżety. Także tutaj jest już postęp. Jest jakiś tam nowy wygląd Microsoft Store, ale nie uważam, że dużo się zmieniło. Podejrzewam, że najwięcej się zmieni w momencie, kiedy zostaną dopuszczone aplikacje zewnętrzne tak masowo. Wtedy to będzie dla mnie jakoś dużo więcej znaczyło, na ten moment raczej nie. Co tu jeszcze? Aha, taka informacja dla osób, które używały tego wycieku, czy to na maszynach wirtualnych, czy to na swoich komputerach osobistych. W momencie upgrade do Insidera traci się dużo różnych tokenów, logowań, czy innych zapamiętanych usług w aplikacjach. Na ten przykład ja się z LTN-em męczyłam dobrą godzinę, jak nie więcej. Jest też aplikacja od Microsoftu, która ma pomóc nam dowiedzieć się, czy nasz komputer nadaje się na system Windows 11. Możemy to sobie sprawdzić, link będzie w komentarzu. I cóż, ja otrzymam świetną wiadomość, że mój komputer obsłuży Windows 11 i jest bezpłatny, czy jakoś tak to było. Jakiś taki śmieszny błąd tłumaczeniowy.
2: Tak, bo system jest bezpłatny dla...
4: Ale nie mój komputer.
2: Tak, tak, tak. No oczywiście za komputer musiałaś zapłacić. Natomiast zdaje się, że chyba nawet była jakaś taka informacja, nie wiem na ile ona jest prawdziwa i na ile Microsoft będzie się tego trzymał, że nawet użytkownicy Windowsa 7 mogą przejść ścieżkę aktualizacji do Windowsa 11, chociaż pytanie, tak, komu sprzęt pozwoli taką aktualizację.
4: I o tym mówię też, że wszystko jest darmowe. Darmowy jest upgrade ze wszystkich systemów. No tylko, że te wymagania systemowe muszą być spełnione. Co do tego TPM, jeżeli ktoś go nie ma. A, jak szybko sprawdzić, czy się go ma? Wystarczy wpisać w oknie uruchamiania tpm.msc. Nie pamiętam, czy mówiłam to na poprzedniej audycji, chyba nie.
2: Nie mówiłaś, a to
4: zobaczymy,
2: ważna rzecz,
4: nam,
2: myślę.
4: Czy nam się wyświetli. Jeżeli tak, no to ten TPM jest włączony i jest obecny. Jeżeli nie, no to najpierw warto odwiedzić BIOS, żeby sprawdzić, czy TPM da się włączyć. To najczęściej jest osobą widzącą. A jeżeli nie da się go włączyć, to można go kupić. Są moduły, które można podłączyć. Podobno da się go też jakoś wirtualizować, ale o tym nie wiem nic więcej.
2: Ja akurat właśnie teraz uruchomiłem sobie tę przystawkę TPM MSC i u mnie jest komunikat, wyświetla się komunikat, który mówi o tym, że u mnie nie znaleziono zgodnego modułu, tak więc no cóż, ja sobie na przykład z jedenastki nie mógłbym skorzystać. To chyba, żebym sobie dokupił, ale i tak wkrótce planuję wymianę komputera, więc no więc może, kto wie, może się załapie na jedenastkę.
4: Tak, podobno te moduły dokupywane TPM podrożały niesamowicie na wszystkich platformach sprzedażowych. Także im wcześniej, tym lepiej. Chyba to tyle newsów na ten moment.
2: No, ale jeszcze na pewno jakieś newsy będziesz miała, ale to później.
4: To znaczy z Windows 11.
2: Tak, z 11, oczywiście. A jeżeli ktoś...
5: Ja tylko jeszcze coś tak dopowiem, bo co prawda sam nie testowałem, ale tak obserwując Twittera, obserwując to, co generalnie ludzie mówią, co widać i co było, co jest właściwie dość dziwne i niespodziewane, jeżeli o Microsoft chodzi, to jest kompletny brak jakichkolwiek informacji związanych z dostępnością. Microsoft Accessibility, czyli ten dział Microsoftu, który zajmuje się tą dostępnością, zachowuje się, jakby tego Windows 11 w ogóle nie było. Na stronie działu dostępności, tam gdzie na wszystkich stronach Microsoftu możliwych po premierze Windows 11 po prostu wszystko było wypełnione nowymi treściami, że w ogóle nowy Windows i że super, tak strona Microsoft Accessibility w ogóle zero, tak jak było wszystko w Windowsie 10, tak jest wszystko w Windowsie 10. Na wydarzeniu Microsoftu zero audiodeskrypcji, gdzie teraz już no, staje się to powoli standardem na tego typu konferencjach, podobno jest sporo rzeczy, które wobec Windowsa 10 się pogorszyły. Wiadomo, że to wersja deweloperska, że do wersji stabilnej to zostanie najprawdopodobniej poprawione, no ale jakby fakt jest faktem, że no, nie widać, żeby się ktoś do tej dostępności przykładał. Sporo problemów, jakie ludzie mieli wobec na przykład narratora, nadal pozostaje problemami i nadal nic z tym nie jest zrobione, więc no, ludzie się spodziewali, slash mieli nadzieję, że skoro Windows 11, to może coś się w tej dostępności ciekawego zadzieje, skoro no Microsoft o tej dostępności ostatnio tak dużo mówi, a po prostu no ewidentnie nic, zero, kompletnie w ogóle nawet wzmianki nie ma na ten temat, gdzie no na przykład Apple na samej swojej konferencji deweloperskiej to sporo, chyba z 5 co najmniej filmów poświęcił dostępności właśnie, więc i oczywiście spore zmiany w tej kwestii się w nowych systemach pojawiają. Więc trochę to budzi taki niesmak, mam wrażenie, że można by pod tym kątem akurat było lepiej.
2: Tym bardziej, że no, Satya Nadella to zdaje się tak rozpoczął ten proces nacisku na dostępność i większego zwrócenia uwagi na dostępność i jakoś tak Microsoft się wcale z tej dostępności nie wycofuje, bo to przecież nie jest tak, że się wycofuje. To jakby jakiś menedżer odpowiedzialny za ten produkt, jakim jest najnowsza wersja okienek, po prostu zapomniał o tej dostępności. Gdzieś jakby mu to umknęło, ale to być może zostanie naprawione z czasem, kiedy po prostu no, ten Windows będzie miał być wdrożony, albo kiedy się zaczną pokazywać już jakieś jego ostatnie te wersje testowe. Mam taką nadzieję i obym się w tej kwestii nie mylił.
4: To znaczy ja też zamierzam pozgłaszać różne błędy, na przykład niedostępność domyślnie z NVDA Historii Schowka, różne komunikaty dziwne typu desktop window sample source i takie inne ciekawostki, to będę zgłaszać wszystko, także mam nadzieję, że to będzie załatane jeszcze przed premierą.
2: To teraz przejdźmy do Europejskiej Karty Osób Niepełnosprawnych. Do historii i dalszych losów tego dokumentu, o których więcej opowie Paweł.
6: Karta jest cały czas, jest to pewien taki projekt, nad którym pracuje Komisja Europejska i jest to część nowej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na najbliższe lata, strategii unijnej. Karta, z którą mieliśmy się już szansę, no nie my, Polacy, ale Unia Europejska zapoznać w latach 2016-18, bo był to projekt pilotażowy między 8 krajami. W projekcie brała udział Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Włochy, Malta, Rumunia i Słowenia. Chodziło o to, aby stworzyć właśnie coś na kształt naszej jakby legitymacji osoby niepełnosprawnej, taką jaką my mamy, ta biała w Polsce. Oczywiście inne kraje też mają ekwiwalentne dokumenty. Chodziło o to, by stworzyć coś takiego właśnie na wzór europejski, że osoba z Polski przyjeżdża sobie do innego kraju Unii i ma prawo do różnych zniżek, jakichś tam powiedzmy udogodnień i innych powiedzmy świadczeń, które przysługują osobie, która mieszka tam. Głównymi obszarami miała być kultura, turystyka, podróżowanie i sport. No i wyszło różnie. O tym można wszystkim przeczytać, bo różne kraje to różnie uznawały. Były kraje, gdzie można było nawet i kosmetyki kupować na tą kartę. Były kraje, gdzie można było wejść na jakąś jedną plażę. Były kraje, które wydawały kartę z jasną adnotacją, że ta karta obowiązuje zarówno osobę niepełnosprawną, jak i asystenta tej osoby. Były kraje, które na to nie zwracały uwagi i potem te inne kraje, które wydawały, nie chciały takiej karty honorować jak należy. No i dużo było problemów, natomiast mimo wszystko jakieś tam korzyści były. No i po tych 2 latach przyszedł czas na refleksję, podsumowano co wyszło, co nie wyszło i do końca 2023 roku ma być zaproponowana już na poziomie unijnym taka dopracowana karta. Więc przeczytamy trochę o historii, o tym jak to w 2010 roku różne organizacje europejskie osób niepełnosprawnych zaczęły lobbować za to, żeby taka karta powstała, o tym jak ona się miała nazywać w ogóle Europejską Kartą Mobilności. Komisja Europejska z czasem przemianowała ją na Europejską Kartę Niepełnosprawnych. W 2013 powstała grupa robocza, która miała się tym zająć. W 2016 był pilot, który trwał 2 lata. Podsumowanie, nowa strategia, no i teraz aktualnie będą konsultacje między organizacjami osób niepełnosprawnych europejskimi i komisją, żeby jakiś kształt tej karty ostatecznie wyrobić. Poznamy też stanowisko Europejskiej Unii Niewidomych, która wnioskuje za tym, żeby no właśnie ujednolicić może nie same systemy orzekania o niepełnosprawności, ale skoordynować te różne systemy tak, by jeden kraj nie czepiał się drugiego, że my tu pozwalamy na coś, a wy nie, a u was to znaczy coś, a u nas coś innego. Coś trochę jak w Erasmusie w tym momencie jest system ECTS, czyli punktacja, która uniwersalizuje poniekąd różne systemy oceniania w szkolnictwie wyższym. Ponadto właśnie ujednolicenie tego, co w ramach tej karty jest oferowane, żeby kraje nie mogły sobie jakoś tam dobrowolnie przystępować i my to w sumie zaoferujemy autobusy za darmo, my to tylko, nie wiem, baseny i parki rozrywki, a w sumie to tylko, żeby kolejka była jakaś priorytetowa, a zniżki nawet jak nasi mają, to Europejczycy nie będą mieć, a my to w sumie w ogóle nie przystąpimy, więc tego chcą uniknąć. Też kwestia ujednolicenia tego, jak te karty mają wyglądać. No i oczywiście EBU jako organizacja poświęcona osobom niewidomym będzie wnioskować o to, aby na kartach był Braille, żeby można było tę kartę łatwo odróżnić od innych dokumentów, aby karty, jeżeli powstaną w wersji cyfrowej, do czego się przymierzają Włochy na przykład, były też dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku i również by obiekty, które są zobowiązane do honorowania tych kart lub które decydują się je honorować, honorowały też prawa o posiadaczek i posiadaczy psów przewodników. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest opinia EBU. 16 września ma być jakieś wydarzenie, takie jedno z wydarzeń publicznych Europejskiego chyba Forum Osób Niepełnosprawnych poświęconych tej karcie. Zdaje się, że to będzie jedno z wielu wydarzeń, które przed nami, gdzie no oczywiście szersza publika będzie mogła się zapoznać z konceptem karty i z postulatami tych różnych organizacji parasoli. Natomiast również dla decydentów, dla osób z Komisji Europejskiej, dla europosłów z parlamentu, żeby można było ustalić, jakie są nasze osób niepełnosprawnych oczekiwania względem takiej karty. Były też zamieszczone doświadczenia 2 krajów, czyli Belgii i Cypru. A propos tych kart, no i właśnie wynika z tego to, o czym mówiłem, czyli że z jednej

0: Potem się okazywało, że w sumie ta karta nie była potrzebna, bo na wiele atrakcji, i to jest też moje doświadczenie, osoby niewidome były i tak wpuszczane bez okazywania czegokolwiek, po prostu na tak zwane piękne oczy. Hehehe, o ironio. I to w dużym skrócie, no nie, że ta karta jest kompletnie niepotrzebna, natomiast no wymaga pewnego przepracowania. Dobrze, że powstał projekt pilotażowy, bo jakieś pierwsze sygnały już są. No natomiast pożyjemy, zobaczymy. Jest też wywiad z panią posłanką Miriam Leksman, pani słowacka europoseł z ramienia, zdaje się EPP, Europejskiej Partii Ludowej, która jest też członkinią Komisji Zatrudnienia, Zabezpieczenia Społecznego, i ona wypowiadała się na temat tej karty. Ona też zajmuje się właśnie kwestiami osób niepełnosprawnych w Europie i podziela stanowiska tych organizacji, które właśnie lobbują za harmonizacją zasad uznawania niepełnosprawności w Europie, za integracją też tej karty z kartą parkingową, żeby to była jedna karta do wszystkich przywilejów, za tym, żeby właśnie ujednolicić kto i co na tą kartę może. I no właśnie, pożyjemy, zobaczymy. Całość tekstu możemy się zapoznać oczywiście w Fokusie, link będzie podany w komentarzu. No i zachęcam, bo temat jest ciekawy, będzie się w najbliższym czasie wokół niego dość dużo działo, wszak 2023 z perspektywy legislacyjnej i przygotowania tak wielkiego projektu to nie jest wcale aż tak wiele czasu. No miejmy nadzieję, że uda się lepiej niż pilot. Ja trzymam kciuki, no i może będziemy mogli na całkiem fajnych zasadach w przyszłości podróżować po Europie. Byłoby świetnie.
1: Byłoby świetnie. A tymczasem piszecie do nas na Facebooku. Przemysław pozdrawia całe studio. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. A Monika chciałaby dowiedzieć się o następującej rzeczy. Ja kupiłam laptopa Lenovo w 2013 roku. Mam Windowsa 10. Czy mogę zainstalować Windows 11? Ja odpowiedziałbym w ten sposób. Nawet jeżeli możesz, to na razie tego nie rób, bo to są wersje testowe i takie wersje powinny instalować osoby, które rzeczywiście tego chcą. No chyba, że jesteś, Moniko, osobą rzeczywiście tu technicznie bardzo sprawną i chciałabyś już w tym momencie testować, wyłapywać jakieś różnego rodzaju błędy, ale ja zdecydowanie nie zalecam instalacji żadnych wersji testowych jakiegokolwiek systemu. Jeżeli nie chcemy być testerem jeszcze, jeżeli nie do końca wiemy, co robimy, a tylko liczymy, wow, będę mieć nowy system i pobawię się jakimiś nowościami. Te systemy mogą być niestabilne, one są nieprzetestowane i no, mogą spotykać cię w tym momencie różne niespodzianki.
2: Kiedy już... Natomiast jeżeli...
1: Tak, tak?
2: Jeżeli chcesz, możesz wysłać model swojego laptopa konkretny, to spróbuję jakoś się dowiedzieć, czy... To znaczy, te modele potrafią mieć parę wariantów, ale spróbuję sprawdzić, czy prawdopodobnie ten Windows 11 będziesz mogła uruchomić.
3: Tak, no to... Można też pobrać te aplikacje od Microsoftu do sprawdzania.
2: Tak, tak, tutaj to też jest najlepszy pomysł. To może ja ją wrzucę już teraz do komentarzy na Facebooku. Ale będzie też w komentarzu pod audycją.
1: Tak, natomiast zawsze warto sobie wtedy, kiedy już ten Windows będzie oficjalny, to na pewno Microsoft będzie cię... Jestem tego pewien, że Microsoft będzie cię bardzo usilnie nakłaniał, żebyś z dziesiątki zaktualizowała się do tej jedenastki. Więc jeżeli tylko będziesz mogła, techniczne warunki ci na to pozwolą, to na pewno Microsoft będzie bardzo tego chciał, żebyś to uczyniła. A tymczasem mamy słuchacza na antenie, jest z nami Arek, witamy i słuchamy.
4: Dzień dobry. Ja dzisiaj przechodzę trochę ciekawostkowo, bo miałem dzisiaj do czynienia z kolejnym chińskim screen readerem na komputery, z którym wcześniej nigdy nie miałem do czynienia. Słyszałem o nim różne rzeczy, natomiast dzisiaj mogłem się nim pobawić. I program nazywa się BoYuTing i jest to sobie taki screen reader na komputer, który jest, powiedziałbym... jakiego by tu słowa użyć? Dziwny, dlatego że ten program w pewnych miejscach jest tak niedorobiony, że nie wyobrażam sobie, a w pewnych miejscach jest niesamowity. Na przykład jest coś takiego, że możemy sobie ustawić kilkanaście głosów. Może mówić do nas kilkanaście głosów naraz. Tam

0: jest jakiś limit i możemy na przykład ustawić, że powiadomienia systemowe mogą być innym głosem czytane, na innej prędkości, na innej wysokości, na innej karcie dźwiękowej, bo tak można. Jest też taka funkcja, która umożliwia monitorowanie list pod kątem zmian. I okej, w ZDSR-ze też to jest, ale tutaj twórcy poszli o krok dalej i możemy sobie ustawić, czy chcemy monitorować pierwszy element listy, czy ostatni, czy może nowe elementy pojawiają się gdzieś w środku i chcemy całość monitorować. I na to też jest osobny syntezator, co ciekawe. Jest też automatyczne czytanie napisów OCR-em. To działa tak, że program po prostu co jakiś czas skanuje ekran i zgłasza nam wyniki. Niestety ta funkcja u mnie nie działa. Wiem dlaczego, nie jest to wina BoioTin, tylko tego, że mam trochę niepasujący monitor do karty graficznej, no tak powiedzmy. I niestety tej funkcji nie dało mi się uruchomić, a szkoda, bo to była taka główna funkcja, która spowodowała, że chciałem BoioTin przetestować. Co tam jeszcze jest ciekawego? O czymś jeszcze chciałem mówić. Jest strasznie śmieszna nawigacja po internecie, wam powiem, bo nawigacja po internecie działa tam tak, że okej, są nasze skróty, powiedzmy, takie jak my znamy, tylko że tam jest Z do pola edycji, V do nagłówka, no, ale powiedzmy, że są te nasze skróty.
1: A czy to ma jakieś swoje uzasadnienie, na przykład z chińskiego?
0: Tak, z chińskiego. Zanfu, pole edycji, pole tekstowe.
1: Rozumiem.
0: Chociażby. Ale to nie jest jeszcze koniec, bo jest jeszcze drugi tryb nawigacji po internecie. Żebym teraz skrótu nie pomylił. Chyba Windows Control 7.9 numeryczne porusza nas jakby po elementach, po jakich możemy chodzić, a Windows Control 8.2 chodzi poprzedni, następny element. I ktoś by mógł powiedzieć, halo, halo, to nie ma sensu. A to ma sens, bo to bierze wszystkie możliwe elementy HTML ze strony, nawet takie, których twórcy nie przewidzieli, projektując mapę. I w ten sposób możemy na przykład przechodzić do następnego suwaka, albo do następnej animacji. Bo tak. Ale program... I co ciekawe, w tym programie to, Michale, dla ciebie informacja, nie wiem dlaczego działa zaznaczanie z beki. Bez niczego, po prostu.
1: No proszę, ale zapytam od razu, to da się wybrać ten element, po jakim chcemy się poruszać?
0: Tak, Control Windows 7.9.
1: Aha, i po prostu na stronie jakby listuje nam wszystko to, co mamy, wszystkie rodzaje elementów HTML, jakie mamy i później ósemką i dwójką sobie po nich chodzimy. Tak. Tak. Ciekawa
2: to też
1: sprawa.
2: Pewnie nie jest wygodne, skoro tam są wszystkie i musimy jakby skrótem cały czas sprawdzać.
0: Ale tam jest coś takiego jak menedżer elementów i możemy na przykład pokazywać, że my nie chcemy mniejsze div większe, że my nie chcemy regionów. Tylko, że ten dziwny jest. Powiem wam, że jest strasznie dziwny jest ten program. To znaczy,
1: on jest darmowy, płatny?
0: Płatny jest i jest oczywiście na dongle, ale twórcy przygotowują się do wydania wersji subskrypcyjnej, tak mi ptaszki zaćwierkały. I jak korzystałem z tego programu, to miałem takie wrażenie, kurde, ktoś zrobił coś niesamowitego, ale zabrali się za to, jakby to ładnie powiedzieć, od tyłu troszeczkę. I program jest po prostu tak dziwny, że ja jak go uruchomiłem, inna sprawa, że w tym programie jest jeden paskudny bug, że on nie mówi nawet po chińsku, tylko na przykład zamiast boi się czy mówi samo B jako skrót. I miałem straszny problem, żeby ustawić głos w ogóle i cokolwiek, bo program jest po chińsku, warto zaznaczyć. Nie ma w ogóle angielskiej wersji. Ale jest wbudowany tłumacz. Jest wbudowany OCR. I niektóry skrót... jakby sam interfejs programu jest bardzo dziwny, bo ustawienia wyglądają tak, że mamy dwie listy. Na jednej liście wybieramy kategorię, a na drugiej liście mamy po prostu pola wyboru pod strzałkami. Czy jakieś listy rozwijane. Listy rozwijane działają tak, że jest przycisk, na przykład, nie wiem, voice speed przycisk, klikamy w ten przycisk i otwiera się nam lista rozwijana. Także śmiesznie jest, powiem wam. I ja jak korzystałem z tego programu, to tak się zastanawiałem, co twórcy mieli do końca na myśli, bo Program ma niesamowite niektóre funkcje, jest fajnie w niektórych momentach przemyślany, a czasami wygląda tak, jakby był w jakiejś prealfie. Ale mimo wszystko ja zamierzam ten program kupić ze względu na kilka funkcji właśnie. Ja tego programu będę używał do streamowania różnych rzeczy, bo mogę sobie powiadomienia systemowe przerzucić na zupełnie inną kartę, co jest w ogóle, mogę mieć zupełnie inny głos. Zresztą ja tutaj z Pauliną pokazywałem jej fragmenty mojej przygody z tym programem. I na przykład ten monitor list działa świetnie, na przykład w Unigramie, powiem wam, mogę sobie z kimś pisać i program sam mi czyta, na przykład, że ktoś do mnie napisał i mogę sobie z jakiegokolwiek okna po tej liście wiadomości w Unigramie chodzić. Ale na przykład w Wordzie program jest niesamowicie szybki, ale co z tego, jak nie czyta nawet formatowania.
1: No to rzeczywiście, podstawy leżą, ale za to nietypowe funkcje są. Skąd, Arku, można ten program pobrać? Czy jest jakieś demo?
0: Demo jest gdzieś, tylko mi się nie udało go uruchomić.
1: Rozumiem.
0: A strona, jakby się komuś chciało, to strona to jest www.byhd.com. byhd.com.
1: Okej. Okay. I to tam wszystko po chińsku, jak rozumiem, więc tłumacz
0: tak,
1: potrzebny.
0: Ja powiem w ten sposób. Jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy zapomniałem powiedzieć. To w sumie powinienem powiedzieć na początku. Jak instalowałem ten program, to powiem wam, że mój system przepłacił to crashem. I to takim crashem, że musiałem przywracać z kopii zapasowej z obrazu dysku, bo programowi się coś nie spodobało i wyrzuciło mi NTFS Critical Error Cannot Read from Registry, także grubo było. Nie mógł system po prostu czytać rejestru. Coś Boeing namieszał. Natomiast deweloper to naprawił, wypuścił łatkę i niby powinno być ok, ale uważajcie, jak to instalujecie, tak wam powiem.
1: No bo to rzeczywiście. Można przypłacić po prostu padem systemu.
0: Tak. Jakby powiem tak, gdybym miał w tym momencie mówić, czy ten program polecam, to powiedziałbym chyba, że nie. Chyba, że potrzebujecie właśnie tych funkcji, o których mówiłem. Ale do codziennego użytku ten program się po prostu nie nadaje. Chyba, że ja nie umiem kompletnie nic w nim zrobić, bo może też tak być, bo jakby skróty są dość ciekawe, żeby nie powiedzieć dziwne, i po prostu może nie umiem. Niektóre rzeczy wyglądają zupełnie jak w ZDSR-ze. Jeżeli ktoś używał ZDSR-a, to spoko, na przykład myszka. Natomiast inne rzeczy już nie. Miałem, mówię, straszny problem, żeby ustawić syntezator. A, jeszcze jedna ciekawa funkcja w tym programie jest. Możemy przyspieszać SAPI ponad stan syntezatory SAPI. Wszystkie dowolne, jego nie obchodzi, czy to jest Speak 2 Jan, czy to jest Zosia od Vocalizera. Niektóre syntezatory na tym jego przyspieszeniu brzmią cokolwiek śmiesznie, ale da się akcelerować, co jest w sumie ciekawe.
1: No tak, to może być przydatne dla niektórych, którym za wolno syntezatory w domyślnych konfiguracjach.
0: Jak sobie Spika zaakcelerować, Spika Jana, który jest lubiany przez niewidomych, tylko
1: no
0: jego wadą.
1: Tak, tak, tylko on mógłby jeszcze trochę szybciej mówić.
0: No właśnie, o to chodzi. Dlatego ja mówię o Boeing, mówiłem tak w ramach ciekawostki, po prostu, żeby powiedzieć o czymś ciekawym, o czymś, czego nie, może nikt nie znał, a może ktoś znał, kto wie. No ja jeszcze zamierzam się bawić tym programem. Dzięki uprzejmości dewelopera mam sobie po USB over network wystawiony dongiel jednego z użytkowników, który się zgodził. I tam deweloper nie ma nic do tego, więc będę się tym bawił w miarę możliwości, jak ten człowiek będzie mi pozwalał na to. Także taki śmieszny sobie program, zajmuje 101 MB. A, jeszcze jedna śmieszna rzecz a propos jego, że on w systemie po angielsku przedstawia się albo jako PC Boy, albo jako Boy Reader, albo, uwaga, jako Happy Boy. I te nazwy są używane jakby naprzemiennie.
1: Losowo.
0: Przez pliki programu. Raz się pliki nazywają Boy, raz Boy Reader i raz Happy Boy. I po prostu bardzo mnie to rozbawiło, bo...
1: Tak trochę jak wirus.
0: Happy Boy, szczęśliwy chłopak.
1: Tak.
0: No i tak. No, No nie wiem, no...
1: No, interesujące oprogramowanie to rzeczywiście jest, ale dobrze, że wspomniałeś o tych problemach, jakie napotkałeś przy jego instalacji, więc ci wszyscy, którzy macie ochotę przetestować, to zwracajcie na to uwagę, żebyście później nie mieli do nas pretensji, że coś z komputerem wam się stało.
0: Stało, tak. I jeszcze taka jedna rzecz. Program nie chce zapisywać ustawień. To wynika z tego, że... On jakoś dziwnie koduje pliki z ustawieniami i nazwy sekcji się robią pytajnikami zamiast chińskimi znakami. Jak chcecie, żeby wam Boy zapisał ustawienia, to uruchomcie z lokal emulatorem ewentualnie. Jeżeli się wam uda w ogóle demo dorwać, bo ja o tym demie słyszałem, ale nigdy nie widziałem. Natomiast no, jeżeli by się wam udało i byście się chcieli pobawić, to chyba lokal emulator powinien zapisywać ustawienia. No. Tak jak mówię, bardzo dziwny program, ma pewną bazę użytkowników w Chinach, rozwija się cały czas, także nie wiem, może kiedyś coś z niego będzie.
1: Oby było, bo to zawsze jakaś alternatywa i coś ciekawego do przetestowania. Okej, Jarku, no to dzięki za te wieści i do usłyszenia jutro w audycji o OBS-ie.
0: O OBS-ie, tak, zapraszam na audycję o OBS-ie.
1: Tak jest. A teraz do usłyszenia. A teraz przeglądam spis informacji, jakie mamy w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie do przedstawienia. No i wygląda na to, że czas na mnie. Otóż jest sobie taka aplikacja, która nazywa się Dolphin Guide Connect. Dolphin Guide'a to być może znacie. Dolphin Guide Connect to jest kolejna wersja tej aplikacji. To jest też takie oprogramowanie, którego zadaniem jest wspieranie użytkowników, którzy na przykład niedawno stracili wzrok, są to osoby starsze i tak dalej, i tak dalej. No to osoby, które raczej nie będą chciały się uczyć obsługi komputera, tylko po prostu, które będą chciały mieć coś, za pomocą czego będą w stanie wykonywać najprostsze czynności dla niewidomego, użyteczne, czyli pisanie maili, słuchanie muzyki, czytanie książek, skanowanie książek, pisanie listów. Jest jeszcze coś takiego, jest na przykład taka funkcja jak pisanie listów, a do tego wszystkiego doszły nam gry w wersji 1.17, która już jest dostępna w kilku lokalizacjach językowych, ale jeszcze nie we wszystkich. Zaraz będzie smutna informacja, już się pewnie domyślacie, jaka to będzie smutna informacja, ale to za chwileczkę. Gry. Mamy Hangmana, czyli jak dobrze kojarzę, Wisielca. To gra, w której odkrywamy ukryte słowo. Mamy Blackjacka i mamy Sudoku. Sudoku to może być ciekawe w wersji audio dla nas rozwiązanie. Chyba gdzieś widziałem nawet Sudoku w wersji audio.
3: Ja było
1: Sondoku to się nazywało chyba, czy jakoś tak.
3: To ja widziałem jakąś taką wersję online. Bardzo topornie to działało, ale było coś
1: tak,
3: takiego.
1: Tak, ja właśnie też to widziałem. To widziałem już lata temu na Audio Gamesach. I to się chyba Sondoku nazywało, ale nie jestem pewien do końca. Ma też wsparcie najnowsza wersja tej aplikacji, czyli Dolphin Guide Connect, wsparcie dla biblioteki Kalibri, o której to swego czasu mówiliśmy. Oczywiście trzeba tam mieć wejście, żeby z niej korzystać.
3: Dobra, tak. Jeżeli ktoś zna angielski, nawet jeżeli wam się wydaje, że macie dobre źródła, to ja naprawdę polecam się do Kalibri i tak swoją drogą zapisać, do Kaliber właściwie, bo to tak się powinno wymawiać, bo to brytyjska pisownia. Dlaczego o tym mówię, dlaczego polecam? Są książki, których nawet komercyjnie, nawet szukając po Audiblach, nawet będąc, że tak powiem, w 100% chcąc zdobyć je legalnie i płacąc autorom, nie jesteśmy ich w stanie w żaden sposób zdobyć w takiej wersji, w takiej jakości, jaką czasami dostaniemy na Kalibrze. Dobrym przykładem jest tu cykl Świat Dysku Terry'ego Pratchetta, jeżeli ktoś na przykład by chciał w oryginale. To, co mamy dostępne w obrocie komercyjnym, nijak się ma jakościowo do tego, przynajmniej na początkowych książkach, do tego, co mamy dostępne w Kalibrze, bo to są najczęściej, to są zgrania z kaset. I te komercyjne zgrania z kaset to są jedne z gorszych zgrań z kaset, jakie ja kiedykolwiek w ogóle w życiu widziałem. Naprawdę nie znam się na tym, ale podejrzewam, że zrobiłbym to lepiej. Gdzie to, co robi Kaliber, to jest... No widać czasami, że to jest kaseta, ale jest to zdecydowanie wyższa jakość. Więc jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś czyta takie rzeczy, zna angielski i czyta po angielsku czasami, to ja uważam, że do Kalibra zdecydowanie warto się zapisać.
1: Niestety językiem angielskim albo kilkoma innymi trzeba by też władać, żeby w ogóle skorzystać z Dolphin Guide Connecta, bo o ile Dolphin Guide jest dostępny w języku polskim i kiedyś nawet robiliśmy w Tyflo Podcaście prezentację tego narzędzia, o tyle Dolphin Guide Connect niestety nie jest dostępny. Najbliższy nam język to jest czeski i już zdaje się, że nawet ta wersja 1.17 jest nawet w czeskiej wersji językowej, więc jeżeli ktoś by chciał, to mógłby sobie pokorzystać z tego narzędzia. No tak jak mówię, to jest narzędzie dla konkretnej grupy odbiorców, konkretnej, dość specyficznej, niemniej jednak sądzę, że nie tak wcale małej, która no jednak ma potrzebę korzystania z komputera, która chciałaby z tego komputera korzystać, a na przykład boryka się z problemem utraty wzroku od niedawna i to jest zupełnie dla niej nowy świat, a właśnie tego typu aplikacje jak Dolphin Guide czy Dolphin Guide Connect to są po prostu aplikacje bazujące na zestawie menu, czy chociażby jak Lizzie, ten zestaw skryptów do JOS-a, to też właśnie bazuje na menu, na różnego rodzaju skrótach, które po prostu ułatwiają korzystanie z tego typu programów.
3: Lizzie to jest w ogóle ciekawe narzędzie, bo Lizzie z jednej strony jest bardzo oparte na menu, z drugiej strony tam jest jakaś wersja chyba nawet tańsza dla użytkowników zaawansowanych.
1: Tak jest,
3: właśnie tego
1: zgadza się.
3: Komponentu nie ma.
1: I tam są skróty.
3: Ale tam są skróty i ona zawiera parę bardzo fajnych rzeczy, które bardzo by ułatwiły nawet, abym powiedział szczególnie użytkownikom zaawansowanym pracę z komputerem. Z trzeciej strony i to ja znam człowieka, który o komputerach no sporo wie, w Pythonie pisze, programuje, co człowiek ma absolutnie o komputerach pojęcie, ale człowiek jest nałogowym użytkownikiem Elbraila, bo tam problemy ze słuchem wchodzą i to dość mocne problemy ze słuchem, do tego stopnia, że generalnie monitor brailowski, generalnie to jest główne narzędzie pracy, bo po prostu synteza bardzo ciężko. No i podobno właśnie, jeżeli korzystamy z Braille'a, to Lizzie to jest bardzo, bardzo fajne narzędzie. Użytkownicy Braille'a sobie to narzędzie chwalą. O tyle, że ono właśnie w tej wersji z menu może nam zrobić z takiego Braille'a po prostu zwyczajny w świecie notatnik. I jak my jesteśmy gdzieś i my chcemy coś szybko zrobić, to nawet jeżeli my się na tych komputerach znamy, to pracując takim interfejsem, pracując monitorem brajlowskim, czasami szybciej, łatwiej, prościej, przyjemniej będzie nam to zrobić z takiego właśnie menu prostszego interfejsu, niż bawić się w Windowsa w jakieś bardzo skomplikowane akordy, żeby tu nacisnąć, tu przejść na pulpit, tu alt tab, tu coś tam. No, użytkownicy, którzy bardziej z takich urządzeń korzystają, mówią, że podobno fajna rzecz.
1: To Mikołaju, skoro jesteś przy mikrofonie, to powiedz, cóż takiego Google do spółki z ING nam szykują ciekawego?
3: Tak, Google do spółki z ING, a właściwie to bardziej chyba nawet ING do spółki z Googlem, przeprowadzili hackathon, na którym to programiści z jakiejś konkretnej uczelni, bodajże szkoły imienia Leona Koźmińskiego oraz pracownicy i partnerzy banku mieli wymyślić jakieś i stworzyć oczywiście, bo to nie tylko wymyślić, stworzyć jakieś rozwiązania, które pomogą osobom niewidomym w dostępie do bankowości oparte na sztucznej inteligencji. Pojawiła się lista laureatów od pierwszego do trzeciego miejsca i o ile miejsce pierwsze i trzecie to mnie, szczerze mówiąc, w żaden sposób nie zachwyca, bo to jest taki typowy pomysł, co można zrobić dla niewidomych, jak się nie wie nic o niewidomych, uważam. Typu jakiś asystent głosowy, który pozwala nam komendami głosowymi zarządzać aplikacją bankową i wykonywać przelewy. Naprawdę, mamy screen reader, umiemy używać telefonu, więc no bez sensu uważam. O tyle na przykład miejsce drugie uważam, że jest zdecydowanie sensowniejszą opcją, bo to jest aplikacja OCR, służąca w szczególności do czytania dokumentów bankowych, czytania ekranów bankomatów i czytania danych z kart, w tym danych typu na przykład kod CVV. I no, powiem, że coś takiego, gdyby faktycznie weszło, gdyby to faktycznie działało, uważam, że miałoby spory sens i mogłoby naprawdę sporo pomóc. Więc no, to rozwiązanie uważam, że to jest fajne, że tutaj ktoś naprawdę pomyślał. No pytanie tylko, ile z tego jest prototypem, który nigdy nie ujrzy światła dziennego, a ile z tego zostanie kiedyś faktycznie wdrożone do jakiejś produkcji.
1: No ta aplikacja do odczytu numerów kart i rachunków bankowych to jest rzeczywiście coś, co myślę, że nie jedną osobę by ucieszyło. No i pozostaje nam po prostu trzymać kciuki za to, żeby rzeczywiście kiedyś tam gdzieś w jakimś sklepie internetowym było to do pobrania. No i żeby ktoś tego nie wykorzystywał w niecnych celach, bo to taka trochę broń obosieczna. Aplikacje różnego rodzaju mają nowe wersje, sporo się w nich dzieje, a konkrety zna Paweł.
4: Tak, więc aktualizacje na dziś przygotowałem wam trzy. Po pierwsze jest nowy Accessible YouTube Downloader Pro, wersja 1.3. Zdaje się, że ta aplikacja będzie wychodziła z częstotliwością, no, mniej więcej raz na miesiąc. I najważniejszą zmianą, bo oczywiście jest dużo poprawek błędów, na przykład taką zmianę z takich poprawkowych rzeczy, które no, powinny już działać od początku, a jednak nie działały, jest to, że już nie powinien się do tego programu przyczepiać Windows Defender. To chodziło o downgrade biblioteki pip installer i zdaje się, że jak tam się użyje jakiejś niższej wersji, to Windows Defenderowi to nie przeszkadza. I istotnie, po dokonaniu aktualizacji już nie wrzuciło mi pliku exe do kwarantanny, więc jest ok. No będzie też auto-updater, to też fajna sprawa, bo opcja aktualizacji już była, natomiast trzeba było ją zawsze jakoś ręcznie wywołać, teraz jest też automatycznie. Natomiast to, co myślę, o też z poprawek, to zapamiętane będą teraz poziomy głośności. Jeżeli ustawimy w jednym filmie jakąś głośność, to następny film uruchomi się z tą samą głośnością, nie będzie to resetowane. Natomiast to, co najbardziej myślę, może ucieszyć, to jest fakt, że dodano możliwość skakania po 10%. Coś, co już jest chyba na stronie YouTube'a możliwe od dość długiego czasu. No czyli na przykład używamy klawiszy od 1 do 0, nawet konkretnie używamy tych klawiszy i na przykład chcemy przeskoczyć do połowy filmu. No i naciskamy piątkę, bo piątka to 50%. No i jesteśmy już automatycznie w połowie. No i tak można od jedynki do zera co 10% sobie skakać i to jest. Zobaczymy, co przyniesie następny update. Na razie widzę, że zmiany idą w kierunku ustabilizowania streamów audio. Zobaczymy, jak to się uda. Natomiast druga aktualizacja dotyczy Envision AI, którym to doszła opcja, nie wiem, czy na iOSie już też, pewnie tak, ale na Androidzie i pewnie na okularach, jak ktoś ma to też, możliwość wyszukiwania obiektów i ludzi. Jest tam oczywiście opcja Naucz Envision, gdzie można uczyć na pewno zdjęć ludzi, zarówno aparatem, jak i z galerii, jakby tego, co już Envision, czemu już Envision zrobiło zdjęcie. I potem można wskazać, że szukamy konkretnej osoby i z telefonem wystawionym albo z okularami szukamy w tłumie i dostaniemy informację, kiedy konkretna osoba zostanie znaleziona. Natomiast też jest wyszukiwanie obiektów i tu mamy już konkretne kategorie obiektów i no, możemy w tym momencie iść i wybrać sobie, jakich obiektów szukamy. Jest ich dużo, bo są plecaki, ławki, krzesła, elektronika, jakieś monitory, klawiatury, myszy, sprzęt kuchenny, jakieś powiedzmy takie elementy dotyczące orientacji, przystanek autobusowy, autobus, kosz na śmieci. Niestety nie ma ubrań na przykład, a szkoda, bo ostatnio miałem taką sytuację, gdzie chciałem sobie sprawdzić po suszeniu prania na balkonie, Czy nie zostawiłem czegoś, czy mi coś w wyniku jakiegoś tam wiatru, nie spadło z suszarki i czy nie leży gdzieś na ziemi, a mam podłogę drewnianą na balkonie, więc z uwagi na drzazgi nie polecam przeszukiwać rękami, sprawdzone doświadczeniem. Jest to ciężka sprawa. I postanowiłem poszukać właśnie aplikacji, w sumie bardziej z ciekawości niż z potrzeby, bo takie gruntowne przeszukanie to robiłem kamerką z osobą widzącą. I niestety nie znalazłem ubrań i szkoda, bo no ważna kategoria moim zdaniem, a NVJ nie ma, mają na przykład super sens, to tak mogę od razu powiedzieć. Natomiast próbowałem dzisiaj na jakimś plecaku i cokolwiek, czegokolwiek bym nie robił, to żadnego ogłoszenia od NVJ, nawet jak bardzo blisko, nawet jak w sposób bardzo oczywisty ten plecak pokazywałem, no tego jakoś nie wykrył. Może nie umiem, może wymaga to jeszcze jakiegoś przećwiczenia, no natomiast mi się nie udało. Natomiast trzecia rzecz to Clubhouse, który w sumie aktualizacji jakiejś wielkiej przynajmniej na Androidzie nie miał, natomiast zaskoczył mnie czymś, co zaczął robić w tle. Chyba rzeczywiście zaczął się jakoś bardziej z Twitterem lubić i integrować, bo zaczął mi w osobach, które mogę chcieć dodać do znajomych, proponować ludzi z Twittera. No i przez to się powiększyło sporo grono osób, które obserwuję, oraz portali, bo też się okazuje, że portale mają swoje Twittery. No i zajrzyjcie sobie, bo może się pojawili, jeżeli połączyliście wcześniej Clubhouse z Twitterem, pojawili się wam jacyś nowi znajomi, nie wiem jak tam Instagram, bo wiem, że Instagrama da się też zintegrować.
1: No właśnie, ale czy Clubhouse jakoś korzystał z tej integracji, to jest ciekawe.
4: Dało się w profilu zobaczyć czyjegoś nika, więc była to chyba do tej pory jedyna możliwość skontaktowania się z kimś prywatnie. W ogóle sam Clubhouse ostatnio rozważa różne opcje i ma dojść jakiś czat tekstowy też. Nie wiem, czy w pokojach też, czy tylko prywatnie, ale jakaś możliwość kontaktu tekstowego ma się w tym Clubhouse'ie na przykład pojawić. Oczywiście dalsze jakieś poprawki integracji i tych algorytmów podpowiadania. No u mnie się już zaczęły pojawiać w głównym feedzie, w holu tak zwanym na korytarzu, wydarzenia proponowane, jakieś takie sugestyjki małe, nie jakoś dużo, ale tam po dwa wydarzenia chyba nawet. Mają wejść płatności na Androida, mają być jakieś bardziej rozszerzone opcje właśnie w klubach, różnego rodzaju no, reklamowania się i gdzieś tam promowania tego, co robimy. Było pytanie w którymś z ostatnich Town Halli a propos stereo nagrywanie i jakoś bardzo wymijająco na to odpowiedział autor, że od tego jest inna osoba i że oni w sumie oferują już high quality. Jakoś nie odpowiedział na to do końca, że ani tak, ani nie. No, jakoś do końca się tam nie wypowiedział w tej kwestii. No więc obawiam się, że na stereo na razie nie mamy co liczyć. A szkoda, bo platforma się do tego doskonale nadaje właśnie, żeby tworzyć też fajne, atrakcyjne dźwiękowo treści, więc może jeszcze twórcy rozważą swoją decyzję inaczej i stereo zobaczymy, ale to chyba nie na ten moment.
1: Pożyjemy, zobaczymy, na pewno kwestię Clubhouse'a będziemy śledzić, a teraz robimy sobie taką małą przerwę od technologii, chociaż nie do końca. Powiedziałbym, że teraz przechodzimy bardziej do wątków sakralnych, bo o tym, że Elżbieta Czacka ma zostać beatyfikowana, już wspominaliśmy swego czasu, ale nie mówiliśmy o tym, że z tej uroczystości będzie transmisja i to transmisja wygląda na to, że całkiem dobrze dostępna dla nas. O tym więcej, Robert.
5: Znaczy w ogóle wszystko się zaczęło od tego, że powiedziano, że nie może wejść na uroczystość więcej ludzi niż. I nagle się okazało, że na tę uroczystość, która odbędzie się 12 września o godzinie 12 w Wilanowie w Świątyni Odpoczności Bożej, nie może wejść więcej ludzi niż 3000, a jak z tego co wiadomo, chciało wejść dużo więcej. No i no bo jakby nie patrzeć, ponoć Elżbieta Czacka założyła pierwszy w Polsce zakład chyba dla niewidomych. To chyba był pierwszy. Potem już są te inne. Ale no poprawcie mnie, jak się mylę, bo tego akurat nie jestem do końca pewien, ale ponoć tak.
3: Chyba masz rację. Też mi się wydaje, że chyba masz rację.
5: I dlatego jest ona Po prostu jest ona...
1: Jakby no jest ikoną wśród ikoną. Osób niewidomych. To tak. Tego nie da się zaprzeczyć, absolutnie.
5: I dlatego dużo ludzi niewidomych chciał być na tej uroczystości. Po drugie, na tej samej uroczystości ma być też beatyfikowany prymas Wyszyński. Też ważna postać religijnie dla wielu Polaków. No i zdecydowano, a ponieważ mamy pandemię, zdecydowano, że no niestety, ale 3000 max i koniec, że tak powiem, licząc jednocześnie też oprawę i tak dalej. No i w związku z tym zdecydowano o transmisji tej uroczystości i transmisji z audiodeskrypcją, z udogodnieniami dla niesłyszących. No i powiem szczerze, ja to jestem ciekawy tej audiodeskrypcji, bo to będzie chyba pierwsza taka uroczystość transmitowana z audiodeskrypcją. Dlatego, że do tej pory no to były owszem komentarze, jeśli były, ale takiej audiodeskrypcji no to chyba nie było, więc telewizyjna, z tego co wiem, telewizyjna jedynka, godzina 12, 12 września. No i można będzie zobaczyć, jak ktoś jest oczywiście ciekawy tego wydarzenia. Natomiast jeszcze mogę powiedzieć, bo też wiadomość dotarła do mnie z duszpasterstwa niewidomych, że tak powiem, że ośrodek w Laskach organizuje 18 września taki jeden wielki zjazd niewidomych, oczywiście tych, którzy będą chcieli. Nie wiem, na jakich zasadach, prawdopodobnie można się dowiedzieć w duszpasterstwie, na jakich zasadach będzie to przyjmowane, ale oni tam mają duży teren i będą dziękować za tą beatyfikację 18 września i będzie tam ludzi bardzo dużo, że tak powiem, i to będzie takie ogólnopolskie, och i ach, że tak powiem. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to może zasięgnąć informacji, wpisując po prostu w wyszukiwarkę duszpasterstwo niewidomych i tam znajdzie numery telefonów i po prostu się dowie. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany się sposobem, audiodeskrybowaniem tych uroczystości religijnych, no to sobota, 12 września, że tak powiem, nie 12 września, niedziela, tak. 12 września, 12 w południe. No i ciekawe, jak to będzie zdeskrybowane swoją drogą. Bo do tej pory różne rzeczy deskrybowano, ale chyba takich religijnych uroczystości chyba nie.
1: A czy w ogóle kojarzy ktoś z was, czy w Polsce na przykład deskrybowano kiedykolwiek mszę?
5: No właśnie mi się wydaje, że nie.
3: A to jest, czy w ogóle gdziekolwiek
1: tak
3: dyskrybowano, bo jakby też weźmy pod uwagę fakt, ciekawy fakt, że Polska jest wbrew pozorom jednym z niewielu krajów, gdzie się w ogóle dyskrybuje rzeczy na żywo. Bo w takich Stanach, gdzie praktycznie każdy jakkolwiek liczący się wydawany film te dyskrypcje ma, o meczach to można zapomnieć. Nie ma opcji. Ale to jest dobre pytanie, czy ktokolwiek kiedykolwiek dyskrybował jakąś mszę.
5: No bo jednak tam się wiele rzeczy dzieje wizualnych w trakcie takich mszy. Ja pewnie nawet nie wiem, co się dzieje, szczerze, ale no, sam jestem ciekawy, jak to będzie zdeskrybowane, jeśli będzie zdeskrybowane, tak? No tutaj ten artykuł, na który się powołuję i do którego jest link i będzie w komentarzu, jest z portalu niepełnosprawni.pl. Natomiast no, zobaczymy, pożyjemy, bo to wszystko może się zmieniać i zmieniać jak w kalejdoskopie. Na razie jest tak, a co będzie później? Proszę Państwa, nikt nic nie wie, tak? W każdym razie. No to tyle, jeśli chodzi o to wydarzenie. Natomiast mówię, no, może być ciekawe.
1: Widzę tu swoją drogą w Google, że ktoś kiedyś próbował z okazji Niedzieli Palmowej, natomiast nie widzę którego roku i gdzie do końca miało to miejsce, no bo w tym momencie prowadząc audycję nie jestem w stanie tego aż tak bardzo przejrzeć.
5: No, ale natomiast to może będzie tak bardzo lokalnie, a tutaj tak, będzie tak, tak, tak.
1: Natomiast,
5: Polsko,
1: natomiast
5: tak?
1: odpowiadając, więc... wiesz Robercie, odpowiadając na pytanie, czy w ogóle ktoś próbował, no to wygląda na to, że tak, że próbowano czegoś takiego, więc zobaczymy gdzieś po prostu, jaki to będzie efekt.
4: W Kielcach chyba kiedyś była msza z audiodeskrypcją transmitowana, tak kojarzę. To była jakaś większa taka akcja, wiem, że było więcej osób nawet zaproszonych. Chyba nie wiem, czy wtedy nie było też jakieś... A nie, to chyba było tam na miejscu, ale była chyba też transmisja dla chętnych. Nie pamiętam teraz. Ale wiem, że coś zorganizowane było.
1: No w każdym razie jest to kolejne wydarzenie, które bądź co bądź... O, właśnie. Tak. Które bądź co bądź audiodeskrypcji w tej warstwie wizualnej myślę, że mogłoby wymagać. A teraz...
5: To u ciebie było, Michale?
1: Nie.
4: Nie, nie, to moje, ale to tylko woda, na szczęście zamknięte.
1: A teraz z mszy przenosimy się znowu do tematów technologicznych. Będzie o Twitterze, a konkretnie o nowym dostępnym kliencie tej usługi.
4: Quinter, bo tak się nazywa... Klient, który no właśnie jest takim powrotem znowu trochę do korzeni tego, czym klienty dla niewidomych były, czyli do Quittera, do tradycji Quittera i TheCube'a, bo niektóre skróty są dość podobne, bo niektóre funkcje, które jakoś w tym całym rozwoju i w różnych kwestiach typu Chicken Nugget, TV Blue zostały zapomniane, wróciły. I przede wszystkim klient, który działa na Windowsie i na Macu. Na Windowsie i na Macu ma oczywiście zarówno tradycyjny interfejs z okienkami i listami i tak dalej, jak i niewidzialny ze swoimi skrótami, więc wiele się nie różni od tego, co już znamy. Tutaj założenie jest takie, że listy mają... każda oś czasu ma swój element na liście, czyli nie ma drzewa, które się tam jakoś zwija, rozwija, bo... To nie ma być skomplikowane, to ma być po prostu najprostsze, jak się tylko da. Więc domyślnie mamy tylko cztery osie czasu. Mamy główną, wzmianki, wiadomości bezpośrednie i ulubione. Oczywiście potem możemy sobie dokoptowywać kolejne, jakieś tam osi czasu konkretnych kont, listy, osoby śledzące, śledzone, obserwowane i tak dalej. No wszystkie standardowe rzeczy są, czyli wysyłanie, odbieranie tweetów i wzmianek, wiadomości bezpośrednie, odsłuch tweetów audio i to, co jest ciekawe, jeżeli są to linki bezpośrednio do plików, jeżeli jest to YouTube i jeżeli są to filmy wrzucone na Twitter. Tego chyba TV Blue nawet nie miał, chyba że się mylę. Rzeczywiście to działa i to jest naprawdę fajne ułatwienie, bo dość dużo takich, powiedziałbym, no mainstreamowych kont, jakichś portali technologicznych czy kont takich, powiedzmy, różnych instytucji, media też wrzucają często jakieś wycinki ze swoich właśnie jakichś audycji czy programów, czy jakichś zapowiedzi w formie filmów na Twitterze. No i teraz można tego bezpośrednio w tym kliencie wysłuchać. Super sprawa. Co ciekawe, jest też opcja odpalenia tego w zewnętrznym odtwarzaczu. Wskazujemy plik exe i powinno się to teoretycznie otworzyć. Mówię teoretycznie, bo nie znalazłem jeszcze na Windowsie odtwarzacza, z którym to działa. Próbowałem z VLC, próbowałem z Fubarem, próbowałem z podplayerem, próbowałem z MPV sprzężonym z YouTube DL-em. Zdaje się, że po prostu podawany jest link do filmiku na Twitterze, czyli tam http://użytkownik/status/numer tweeta/video1, czy tam 2, czy ileś. No czyli musiałby być program odtwarzacz, który obsługuje linki Twittera, więc na no, chłopski rozum. Jest to na Windowsie, z tego co ja znam, jedynie YouTube DL w połączeniu z czymś, czyli na przykład z MPV. I zdaje mi się, że wszystko jest dobrze skonfigurowane, bo kiedy przez okienko uruchom, bo tak mam skonfigurowane, sobie ten link uruchamiam, to MPV się ładnie otwiera i film gra. Jak odpalam to przez Quintera, to nie chce działać. No więc nie wiem. Nie
3: ale
4: wiem.
3: Inaczej, czy to nie jest przypadkiem tak, że ta funkcja służy raczej i głównie w momencie, gdy mamy na przykład linka do audio, do streamu, do MP3, do YouTube'a może nawet. Spróbuj wtedy, może wtedy to lepiej zadziała.
4: Zobaczę, natomiast no wydaje mi się mimo wszystko, jeżeli to jest ta tradycyjna opcja uruchamiania, że gdybym zastosował właśnie tak, jak zrobiłem, nie? MPV i to, YouTube.dl, i skoro to mi jeszcze działa, jak ja ręcznie podam linka, to działa, to nie wiem, czemu tędy nie działa. Natomiast, co jeszcze ciekawego, jest opcja dopisywania do wszystkich naszych tweetów jakiejś konkretnej stopki. Czyli tak byśmy mieli podpis w mailu. Kiedy to jest przydatne? Kiedy na przykład jest jakieś wydarzenie i będziemy przez najbliższą, nie wiem, godzinę, dwie tweetować tylko o tym wydarzeniu. To wydarzenie ma swój hashtag. No żeby nie musieć cały czas tego hashtaga ręcznie dopisywać, typu na przykład, nie wiem, dzisiaj będzie Anger chyba, czyli Anglia Niemcy miało swój hashtag na mecz. No to jeżeli ktoś na przykład komentuje sobie mecz pod tym hashtagiem, no to żeby cały czas nie pisać, to wpisuje ten hashtag w opcję, no i sobie go tam ma. Są oczywiście paczki dźwiękowe, no i co ciekawe, są konwersacje. I wróciło parę rzeczy, które właśnie to, co mówiłem w Twitterze i w TheCube były, w tych kolejnych już iteracjach nie było. Czyli przeskakiwanie po tweetach konkretnej konwersacji. Czyli jeżeli w home znajdziemy sobie na przykład odpowiedź, która jest tweet, który jest odpowiedzią na coś tam, to możemy jednym skrótem przeskoczyć do tweeta głównego, który tę odpowiedź wygenerował. Co ciekawe, możemy też skakać między tweetami konkretnej osoby. Jest skrót na poprzedni i następny tweet osoby, którą aktualnie mam podświetloną. Mamy oczywiście ładowanie konwersacji w osobnym, czy rozmów w osobnym buforze, w osobnej zakładce. Mamy też skrót klawiszowy, który pozwala nam szybko odczytać profile wszystkich osób, które są umieszczone w tweecie. Czyli naciskam jeden skrót i słyszę, że imię, nazwisko, tam jakaś nazwa wyświetlana, ile osób śledzi, ile obserwuje ja tą osobę, biogram, kiedy dołączył do Twittera i tak dalej. I jeżeli jest tweet, którym ktoś coś napisał i zacytował inną osobę, albo ktoś coś napisał, ktoś tam podał dalej, albo ktoś odpowiedział na czyjegoś tweeta i są jakieś wzmianki do innych kont, to usłyszę zbiorczo całą tą informację naraz. Można też jednym skrótem sprawdzić bez przeskakiwania, do którego tweeta odnosi się tweet aktualnie podświetlony. Czyli zamiast przeskakiwać, tak jak wspominałem wcześniej, można po prostu sprawić, żeby ten tweet główny, ten tweet matka, został odczytany automatycznie. Program się rozwija. Program ja odkryłem, nie wiem, w piątek chyba i wtedy była wersja 0.35. Aktualnie mam wersję 0.41 i od tamtego czasu zdążyły się pojawić dźwięki na tweety audio, czyli jak najedziemy na tweet, który zawiera prawdopodobnie audio, i co ciekawe, w przypadku tych linków twitterowych on odróżnia między obrazkami a zdjęciami a wideo i nam daje znać. I doszły multikonta, doszła obsługa wielu kont. Co prawda chyba trzeba się przełączać na razie między kontami, nie ma czegoś takiego, że mogę się przełączać skrótami, że tu jestem hop na jednym koncie, a tu na drugim, tylko muszę, i że jednocześnie odbierane są tweety dla tam dwóch, trzech kont, tylko muszę ręcznie, świadomie chyba wejść w to inne konto, ale to wskazuje na to, że program póki co przynajmniej rozwija się dość prężnie i dynamicznie. I zarówno na forum Audio Games, jak i na koncie Twittera można wejść w kontakt z osobami tworzącymi. No i pożyjemy, zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Ponoć nawet działa z ZDSR-em. Coś nie da się przekonać osób tworzących do tego, żeby powstała wersja na Linuxa. No ale może argumenty typu wirtualna maszyna przemówią i taka wersja też powstanie. No wielu funkcji też nie ma póki co, takich, które może z TV Blue znamy. A właśnie, są też szablony tego, jak ma wyglądać element z tweetem, czyli czy tam najpierw osoba, która pisze, czy treść, czy tam klient, czy data, czy coś. Nie ma niestety dat relatywnych, czyli że tam 5 godzin temu, 4 godziny temu. Nie ma geolokalizacji sprawdzania. Ponoć są jakieś zdjęcia, ale nie bardzo o tym, nie za dużo o tym wiem, więc nawet nie wiem, czy da się sprawdzić opisy alternatywne zdjęć.
3: To się chyba da, nie ma OCR-a.
4: Niestety. OCR-a nie ma na 100%. OCR-a nie ma no, opisów zdjęć, ale opisy zdjęć w Chickenie to jest ich własna jakaś usługa, więc nie ma co. No ja na przykład zasugerowałem i jeszcze nie dostałem odpowiedzi, ciekawe czy ten pomysł przejdzie, integrację z jakimś Outline'em albo Textifyem, żeby można było w jakiś prostszy sposób czytać artykuły, które, do których linkują w tweetach. Co żeby zrobić taki czytnik RSS trochę społecznościowy z Twittera.
3: Co jest na pewno problemem i bardzo mnie to dziwi, że autorzy nie chcą tej funkcji wprowadzić. Autorzy nie są otwarci na tłumaczenia. Pytano ich, czy tłumaczenia, a oni nie. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem.
4: Mówisz o tłumaczeniach interfejsu na inne języki, czy o tłumaczeniu tweetów?
3: Nie, o tłumaczeniu interfejsu na inne języki, że jakoś nie ma kompletnie na razie przynajmniej ze strony autorów jakoś otwarcia na tego typu pomysły.
4: A to rzeczywiście szkoda, bo nawet widziałem w wątku na Audio Games, że była wola i ochota, żeby przynajmniej na język rumuński przetłumaczyć klienta. A myślę, że na pewno ktoś by się z naszej społeczności zabrał za tłumaczenie polskie. No, w szczęście, w nieszczęściu program póki co nie jest jakoś wybitnie skomplikowany i tych opcji można się tam nawet jakoś wyuczyć. Co ciekawe, w ogóle w sekcji pomoc na przykład można przejrzeć historię błędów API, jakie zostały wygenerowane i statystyki, które są dość dziwne, bo możemy w nich znaleźć na przykład informacje, ile znaków za pomocą tego programu na Twittera w sumie wysłaliśmy. Więc taka informacja, która, no nie wiem komu się przyda do czego, ale nazywa się to słusznie Statistics, Stats for Nerds, statystyki dla nerdów, więc no, też takowe tam są. No ale polecam przetestować, program się przynajmniej na ten moment rozwija, więc no szanse są, że będzie możliwość jakichś wynegocjowania, ulepszeń dalej.
1: No i bardzo dobrze, bo od przybytku wszak głowa nie boli. Kolejny klient dla użytkowników Windowsa do przetestowania, a może do stałego użytku, kto wie. Okazuje się, że nie tylko nowym klientem świat Twittera stoi, szczególnie dla nas. Mikołaj, więcej na ten temat.
3: Tak, bo się okazało, że wydanie nowego klienta, który się tak szybko rozwija się w zastraszającym tempie, bo ja to widziałem no już jakoś w zeszłym tygodniu, na początku zeszłego tygodnia, wcześniej mam wrażenie od ciebie, Pawle, i od tego czasu doszły własne skróty klawiszowe, interfejs niewidzialny, osie czasu odwrotne, wyświetlane jakby od góry do dołu, bo niektórzy tak preferują, czy właściwie od góry do dołu, bo niektórzy tak preferują. Wersja na Maca i po prostu no, praktycznie półtora tygodnia to tam nowościami autorzy strzelają po prostu jak sarmaty, dzień za dniem, jakieś ciągle aktualizacje, ciągle coś nowego i to nie są małe nowości, typu poprawiony jeden błąd, tylko tam się wiecznie coś naprawdę dużego pojawia. No właśnie jakieś tam odtwarzanie YouTube'a, odtwarzanie wideo, odtwarzanie czegoś, więc ewidentnie się tutaj coś dzieje. No ale właśnie przez to, że się w Quinterze dzieje, to mam wrażenie, że motywowało to też innych deweloperów, bo chociażby od tego czasu, jak Quinter ujrzał światło dzienne, to zanotowano dość sporą aktywność w repozytorium kodu źródłowego TVBlue. Widać, że autorzy TVBlue no, wprowadzają jakieś nowe zmiany, są one umieszczane na razie w kodzie. Do wersji stabilnej myślę, że kiedyś one trafią, nie wiadomo kiedy, ale duża część tych zmian trafiła ostatnio do wersji snapshot, czyli do takiej testowej, deweloperskiej wersji TVBlue. I co mamy? Mamy na przykład znaczne zmniejszenie ilości RAMu, jakie TVBlue będzie używać. Zmieniono sposób w ogóle, w jaki są przechowywane tweety w pamięci RAM i nawet do 70% mniej pamięci może TVBlue używać na tweeta. No a że tych tweetów bardzo często w naszym buforze jest dużo, zwłaszcza jeżeli ktoś ma zaznaczoną opcję, żeby TVBlue trzymał sobie bazę tweetów między restartami, no to ta oszczędność RAMu będzie dość duża. Ponadto będziemy mieli możliwość niewczytywania do pamięci RAM całej bazy tweetów. Bo do tej pory było tak, że jeżeli ta baza tweetów, no miała tych tweetów sporo, to to nam się wszystko wczytywało do RAMu i jeżeli my tego TW Blue używaliśmy sobie na przykład kilka lat, codziennie tego Twittera przeglądaliśmy i tych tweetów trochę było, a tego się zbiera parę tysięcy, no to potem mogliśmy mieć duże problemy z ilością pamięci RAM, bo jak nam się cała taka baza wczytała, to działało jak działało. Teraz, jeżeli wybierzemy taką opcję, będziemy mieli taką możliwość, żeby w tej pamięci RAM wczytywały się tylko tweety no, w okolicach naszego kursora i po prostu jeżeli wykonamy jakąś akcję typu przejść na początek, przejść na koniec, to będziemy musieli troszkę dłużej poczekać, bo on sobie będzie musiał zaczytać z dysku tę konkretną część bazy, która będzie mu akurat w danej chwili potrzebna, ale za to będzie wykorzystywał mniej RAMu, więc będziemy mieli po prostu więcej tej pamięci do dyspozycji. Pojawiło się też kilka innych zmian w TW Blue. Właśnie wchodzi teraz w snapshotach dopiero wsparcie wideo z Twittera. Coś tu jeszcze było. Zaraz tutaj zerknę. Tak, odtwarzanie wideo i audio z Twittera, lepszy sposób właśnie cache'owania tweetów, czyli no to, że będzie sobie z bazy pobierał, jeżeli będzie miał taką potrzebę i to, że wykorzystuje mniej RAMu, to się zmieniło w TW Blue. Ale nie tylko w TW Blue też zmiany, bo zmiany duże się szykują w rozwiązaniu, z którego chyba zresztą wszystkie trzy klienty, czyli Chicken Nugget, czyli TW Blue i Quinter korzystają. Jest to biblioteka TwiPy dla języka Python, której to te klienty używają do komunikacji między sobą a Twitterem. Bo ta biblioteka dostaje teraz wsparcie, na razie w jakiejś bardzo eksperymentalnej formie. Nie jest to jeszcze wykorzystywane przez żadnego z tych klientów, ale dostaje wsparcie dla nowego API, nowego interfejsu, który Twitter wprowadził, który pozwala na dostęp do Twittera w czasie rzeczywistym. Bo kiedyś taki interfejs był, tak zwany Streaming API, potem się z tego interfejsu Twitter wycofał i klienty Twittera mogły się z tymże portalem łączyć maksymalnie bodajże raz na 3 minuty, chyba tak wychodziło, że na tyle starczało. Tam oczywiście odpowiednie limity były stosowane. No, czyli co za tym idzie, jeżeli ktoś coś do nas napisał, to my się o tym przez no te powiedzmy 3 minuty, zanim sobie program danych nie pobierze, mogliśmy nie dowiedzieć. Teraz Twitter znowu wprowadził możliwość pobierania tych danych w czasie rzeczywistym i pobierania tych powiadomień natychmiast. No problem jest taki, że jest to całkowicie inne API, całkowicie nowe API i jeszcze to API niewiele rzeczy wspiera. No to teraz ta biblioteka zaczyna powoli je wspierać. No jeżeli to wsparcie ukaże się wersji jakkolwiek stabilnej, to myślę, że nasze klienty, i to podejrzewam, że może to być jakoś mniej więcej w równym momencie, podejrzewam, że będą się chciały zaktualizować do najnowszej wersji tejże i też to wsparcie wprowadzić, co no, ułatwi zdecydowanie, bo wiele jest takich sytuacji, że na przykład już słyszymy na telefonie jakieś powiadomienie, słyszymy, że nam przyszła wzmianka, a nasz klient jeszcze czeka i musimy tam coś odświeżać, bo akurat mu tak wypadło, że no, w tym konkretnym momencie sobie z Twittera nic nie pobrał. Więc tak się prezentują nowości w Twitterze. No jak widzimy, ruszył się rynek klientów, ruszył z kopyta. Jak się nagle okazuje, że ktoś zaczyna coś pisać, jest nowe, fajniejsze i lepsze, to inni stwierdzili, że oni też nie mogą być dłużni i też trzeba nadganiać konkurencję.
1: Jest to jakiś sposób motywacji.
4: A wiadomo, Mikołaju, coś o nowych funkcjach Twittera, tych, które no, od czasów ostatnich zmian w API jakoś doszły, czyli na przykład ankiety, przypinanie tweetów, no nie wiem, Twitter
3: powiedział,
4: Spaces.
3: Że one, że nie wiem jak Spaces chyba nie, ale przynajmniej cała ta reszta w tym nowym API miała być. Czy one tam są? No to jest dobre pytanie, ale Twitter powiedział, że będą. Twitter obiecał, że będą.
1: To tymczasem z Twittera przechodzimy do NVDA, w którym to i wokół którego również troszkę się dzieje. O tym Paulina.
2: Tak, jest kilka nowości. Przepraszam, musiałam się upewnić, że jestem słyszalna, tak. Jest kilka nowości. Po pierwsze, Joseph Lee napisał i jakby stwierdził, że Windows 11 obsługuje NVDA. Jest kilka błędów,

0: tego marca, czyli z wersji rozwojowej lub później, szej wersji. Wstawił też link w tej wiadomości, który przekierowuje do wątku na liście dotyczącej dostępności Windows 10, które omawiały Windows 11. Można się na tej listy zapisać i zapytać tam o coś lub coś napisać, ale stwierdził też, że można pisać do niego. Link będzie w komentarzu. Kolejna rzecz to jest dodatek do NVDA, który nazywa się Search With. Jest on zgodny z wersją 2019 roku, tam chyba 1 ta wersja była. Tak, ta przełomowa. Jest to wtyczka, dzięki której możemy zaznaczony tekst wyszukać w jakiejś usłudze. Na razie jest ich 5. Mamy Yahoo, Bing, DuckDuckGo i YouTube. Jak wciśniemy ten skrót, a jest nim insert, to znaczy NVDA plus E dwa razy, to wyszuka w Google. Wynik wyszukiwania otwiera się w domyślnej przeglądarce w systemie. Kolejna rzecz, Weather Plus, wtyczka do NVDA, która zapewnia informacje pogodowe, została zaktualizowana do, jakby dzięki tej aktualizacji można jej używać na wersjach NVDA 2021.1, a także wyświetlić szczegółowe prognozy w osobnym oknie dialogowym. I jest też, no, będzie, to znaczy nowa wersja Resource Monitor, która ukaże się jako stabilna wersja w sierpniu. Joseph Lee zapowiada, że może to być najpewniej ostatnia jego wersja tego dodatku. Będzie obsługiwany Windows 11. Będzie zrestrukturyzowany jakby proces otrzymywania informacji o zużyciu zasobów i innych rzeczach. Będą ulepszenia dla 64-bitowych wersji systemów i będzie oczywiście zgodność z 2021.1 wersją NVDA.
1: Więc rzeczywiście dzieje się całkiem sporo, no i pozostaje już tylko czekać, kiedy to stabilna wersja NVDA 2021.1 się ukaże. Teraz to już chyba 4. beta wyszła, tak? Albo coś koło tego. A piąta już, a widzisz, 5. beta. No to już bliżej, tak ten cykl wydawniczy trochę się wlecze, no ale to ze względu na to, że znowu Python się zmienił i znowu jest problem z dodatkami i no ciekawe, czy uda się doprowadzić do tego, żeby...
0: A jeszcze po drodze wskoczył Windows 11.
1: No a to też prawda. I ciekawe, czy uda się doprowadzić do tego, żeby znowu NVDA był wydawany tak 4 razy w roku. Czy to już jednak nie te czasy?
2: Ale niestety, i to NVDA przyznaje, że każda wersja w ogóle .1 na następny rok będzie taka, czyli będą przeskakiwać na nowszą wersję Pythona. Co trzeba robić, bo...
1: No tak, bo potem dług technologiczny się dokładnie zrobi i będzie problem.
2: I będzie problem, więc to trzeba robić, no ale niestety nie zrobimy omletu nie rozbijając jajek i zmieniając taką wersję, no ciągniemy za sobą niestety to, że należy również zaktualizować dodatki.
1: Mikołaju, to skoro jesteś już przy mikrofonie, to teraz kolejny twój temat, mianowicie karta parkingowa. Ma być łatwiej. Nam ten dokument bezpośrednio się nie przyda za bardzo, ale osobom, z którymi gdzieś tam podróżujemy. A i owszem, prawda, może się przydać, no bo dzięki tej karcie parkingowej możemy parkować na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.
2: Niepełnosprawnych, tak. A osobom niewidomym, żeby nie było, bo słyszałem kiedyś takie pytanie, przysługuje, mogą.

0: mogą wystąpić, możemy coś takiego dostać. W każdym razie od 1 lipca, zgodnie z nową ustawą, która już została, że tak powiem, uchwalona i no, wchodzi w życie, jest to pewne, taką kartę będziemy w stanie załatwić, nie pojawiając się w miejscu, w którym to miejscu o taką kartę musimy prosić osobiście. Do tej pory było tak, że musieliśmy tam przyjechać sami i no, teoretycznie żadna inna forma, przynajmniej zgodnie z prawem, nie powinna być akceptowana. Teraz będziemy mogli to zrobić bez problemu za pomocą poczty lub wysyłając tam jakąś zaufaną osobę, która będzie miała nasz podpisany wniosek, chyba nawet bez upoważnienia notarialnego. Wystarczy po prostu, że w jaki sposób, czy to pocztą, czy to osobą, to już nieważne, ale w jaki sposób ten wniosek zostanie do odpowiedniego urzędu dostarczony, a potem urząd się tym wnioskiem będzie w stanie samemu i samodzielnie zająć. Nie będzie również konieczności, no to jedno wynika bezpośrednio z drugiego, okazywania i dostarczania oryginału orzeczenia o niepełnosprawności, oryginału w ogóle dokumentów. Będą wystarczały kopie, no bo wiadomo, że skoro wysyłamy pocztą, no to oryginału to nikomu nie wyślemy. Więc będą wystarczały kopie. No i tak, taki stan rzeczy będzie trwać do 90 dni po zakończeniu stanu epidemii. Czyli jest to no, raczej rozwiązanie tymczasowe, raczej
1: Jakby to
0: rozwiązanie na
1: naprawdę nie mogło
0: pandemię.
1: zostać już tak
0: Dokładnie.
1: na zawsze.
0: Ale no fajnie, że jest, ważne, że jest, a też no, było od razu mówione, że szykuje się jakby nowy system i że będzie nowy system orzecznictwa. Najprawdopodobniej w ogóle będą jakieś nowe wzory kart, nowy sposób wyrabiania tych kart. Taka informacja poszła, jakoby miały być właśnie planowane nowe wzory kart. Nie do podrobienia, jakieś trudniejsze do podrobienia, trudniejsze do sfalsyfikowania, więc to też może w ogóle jakieś kompletnie nowe procedury wprowadzić, może wtedy to już faktycznie wejdzie permanentnie. No ale na razie dobrze, że jest to, co jest.
1: Zgadza się. A my czekamy oczywiście na Wasze wypowiedzi. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w naszym programie, w Tyflo-przeglądzie, bo ten program to w końcu jest dla Was. My tu siedzimy i opowiadamy o tym wszystkim, żebyście byli bogatsi w wiedzę, jaką dla Was zbieramy przez cały tydzień. Ale jeżeli Wy chcecie również coś dorzucić od siebie, to śmiało jest Zoom, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom, piszemy Zoom przez dwa O. Tam się możecie do nas podłączyć głosowo, możecie też pisać na kontakt.tyflopodcast.net i możecie też pisać na Facebooku w komentarzu pod transmisją na żywo, która właśnie w tym momencie Wam się zapewne gdzieś tam wyświetla. Teraz ACB Radio to taka internetowa stacja radiowa albo kilka stacji radiowych jednej z większych amerykańskich organizacji działających na rzecz osób niewidomych. ACB Radio o już ładnych paręnaście lat działa. No, początek lat 2000, to pamiętam, że oni wystartowali. No i teraz planują zmiany. Zmian będzie kilka. Pierwsza rzecz to nazwa, bo od 1 lipca, zdaje się, oni zmieniają się w ACB Media Network i to oznaczać będzie nie mniej, nie więcej, a po prostu zdecydowanie więcej streamów. Też w usprawnieniu Alexa tam się trochę pozmienia, bo teraz trzeba będzie powiedzieć, zdaje się, ACB Media, a nie ACB Radio. I jeżeli chodzi o tego skilla tak zwanego do Alexy, który trzeba będzie sobie uaktywnić na nowo, użytkownicy Alexy są o to proszeni. Natomiast oprócz tego, to widzę tu rozpiskę kanałów. I tu też się trochę pozmieniało. Jeżeli chodzi o ACB, bo mamy tak, dwa kanały główne, na których to prawdopodobnie no, są transmitowane te programy typu Main Menu i podobne audycje. Kolejny kanał to jest Treasure Trove. To są słuchowiska różnego rodzaju, to tak zwane old time radio, popularne w Stanach Zjednoczonych, od słuchowiska z lat 1930-1950. Są fani tego i to nie tylko wśród niewidomych, a tego jest naprawdę dużo, dużo, dużo, bo w Stanach no, radiofonia zdecydowanie prężniej się rozwijała niż chociażby u nas. Też mamy połączenie dwóch kanałów, ACB Cafe i ACB Interactive. ACB Cafe to był taki kanał, na którym była tylko muzyka. Muzyka przede wszystkim artystów niewidomych, ale i nie tylko. A ACB Interactive to był kanał, na którym prezentowali się przede wszystkim niewidomi radiowcy. Ludzie, którzy mieli jakieś tam lepsze lub gorsze studio, czy jakiś swój mikrofon, no i chcieli prezentować muzykę. Problem tylko był w tym, i to akurat dobry ruch, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch kanałów, który nastąpił, bo problem był tylko w tym, że no, tych audycji nie było tyle, żeby zapełnić całą ramówkę. Trochę tych osób angażowało się w działanie ACB Interactive, natomiast no, nie aż tyle, nie aż tyle. To nie były takie tłumy. Albo nie wszyscy przeszli też proces selekcji, bo to też to nie było tak, że każdy mógł sobie tam wejść i prezentować audycje. Były też pewne obostrzenia, chociażby ze względu na to, że ponoć w szkołach dla niewidomych amerykańskich było to albo mogło być to słuchane, więc chociażby ze względu na to też jakieś tam zasady panowały. Natomiast no, te dwa kanały się połączyły. Są prezenterzy, jest muzyka, w zależności od tego, no, kto na ile ma czasu, bo z tego co wiem, to tam wszystko odbywa się wolontariacko. ACB Community to jest kanał, na którym są transmitowane wszelkie sponsorowane wydarzenia, wydarzenia, nad którymi ACB obejmuje patronat i tak dalej, i tak dalej. ACB Live Event i Special Event to do transmitowania wszelkich wydarzeń na żywo. I mamy kolejne kanały dotyczące konwencji organizacji ACB, czyli mamy New ACB Convention i to jest, i to są dwa kanały. No i dziesiąty kanał to jest ACB Convention Information. To jest taki kanał, w którym z tego co wiem, to tam po prostu są powtarzane informacje dotyczące tego, co, gdzie i kiedy się wydarzy na tej konwencji, a te dwa wcześniejsze kanały służą po prostu do transmitowania wydarzeń z tejże. Także tyle się dzieje w ACB. Tak przez kilka lat, jak tam zaglądałem do nich, to myślałem, że tam jest gorzej, że już tam nie bardzo jest chęć i wola na robienie tego radia, ale jednak okazuje się, że nie, że cały czas mają na to pomysł, cały czas coś próbują, no i bardzo dobrze. My w Polsce mamy tylko Tyflo Radio, jeden kanał, a tam proszę 10. No inna rzecz, że nie jest to transmitowane wszystko tam cały czas na żywo, ale skoro tych kanałów jest tyle, no to widocznie na jednym by się wszystko nie pomieściło. A teraz z radia przeskakujemy do iOS-a, który w wersji 15 ma sobie ponoć radzić z kodami CAPTCHA.
2: Odkrył to jeden z autorów francuskiego, zdaje się, portalu dotyczącego nowinek w świecie Apple, Mac Generation, który sprawdził, przetestował funkcję Live Text, czyli funkcję pozwalającą na wykrywanie tekstu na dowolnym zdjęciu, w dowolnym obrazku i na interakcję z tym tekstem. I okazało się, że i nawet jest na tej stronie filmik, niestety filmik nie ma dźwięku, więc tu musiałaby osoba widząca potwierdzić, że udało mu się z kodu CAPTCHA odczytać tekst. I ten tekst mógł sobie skopiować, wkleić do pola edycji, i CAPTCHA została rozwiązana, wszystko się udało. No i tu się pojawiła taka myśl właśnie autora, no że okej, okay, no te CAPTCHA tekstowe się stają coraz mniej popularne, teraz coraz bardziej już idzie się w jakieś układanki, puzzle i tam eliminowanie elementów, które nie pasują i tak dalej. No ale jeszcze gdzieś są, powiedzmy, jest dość sporo stron, gdzie te tradycyjne CAPTCHA tekstowe są używane. No i właśnie. Autor twierdzi, że, no i ja ciężko się, uważam, że ciężko się z nim nie zgodzić, że tego typu rozwój w iOS-ie, że to w tak oczywisty sposób da się złamać, no pewnie doprowadzi do tego, że nawet te strony, które jeszcze te kapcze mają, również z nich zrezygnują. Więc z jednej strony trochę dla nas innowacja jakby w naszą stronę, może nie zamierzona do końca, ale jednak, a z drugiej strony, no przez to te kapcze pewnie znikną. I albo będzie audio alternatywa, albo mamy problem.
1: Albo będzie coś gorszego, typu jakieś tam przeciągnij nożyczki do okręgu i inne tego typu
0: bo
1: potworki.
0: To już nam nic niestety nie pomoże, bo o ile w przypadku kapcz tekstowych to zawsze były, czy to jakiś webwizum, czy to jakaś rukapcza, czy nawet pokazanie komuś, zrobienie screenshota i wysłanie obrazka, to teraz w przypadku kapcz typu przyciągnij nożyczki do okręgu, już jest niestety zdecydowanie mi przypadek.
1: To znaczy, to by się dało zrobić oczywiście, ale byłoby sporo kodowania ARI i podobnych rzeczy, bo ja sobie na przykład to wyobrażam tak, że mamy ileś tam powiedzmy przycisków rozsypanych z różnymi nazwami, na przykład nożyczki, kwadrat, trójkąt, okrąg i coś tam jeszcze. I są przecież w ARI takie mechanizmy, że możemy te przyciski jakby przesuwać względem siebie, co chociażby ten generator readme pokazywał. I teraz, gdyby na przykład było coś takiego, gdyby ktoś coś takiego zrobił, no to byłoby to do rozwiązania.
0: Wiesz co, tylko że ja problem widzę taki, że niestety, jeżeli screen reader jest w stanie coś rozwiązać,
1: to i automat
0: to bardzo
1: też.
0: Bardzo często automat też i robot też, więc to rozwiązuje problem dostępności, ale w tym momencie taka kapcza staje się nieskuteczna.
1: Z drugiej strony, no tak naprawdę automatyzację ruchów myszki też da się przeprowadzić, więc ja podejrzewam, że to jest wszystko tylko kwestia trudności.
0: Gorzej wykryć krawędzie, gdzie się zaczynają te nożyczki chyba. Bardziej tu chyba o to chodzi niż o ruchy myszki, bo to się owszem da zrobić.
1: Też tak rzeczywiście może być, Mikołaju, jak mówisz.
0: No. Niestety to jest to, co ja od dawna powtarzam. Jedyna dostępna kapcza, jedyna skuteczna kapcza, która jest jednocześnie skuteczna i dostępna, to jest kapcza, która działa na podstawie naszych własnych danych. Która po prostu wie o nas dostatecznie dużo i śledzi nas dostatecznie dobrze, żeby być w stanie stwierdzić, że my to jesteśmy człowiek, a nie robot.
1: Czyli coś takiego, co na przykład ma Google jako recapture.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: No dobrze, to teraz z tych smutnych wniosków przejdźmy do czegoś weselszego, bo TikTok nowy się pojawił i to z usprawnieniami dostępności.
0: Tak, pojawił się nowy TikTok, jest na stronie bearware.dk, czyli Bjørna Rasmussena, producenta tegoż TikToka. Pojawił się changelog, lista zmian. I najwięcej tychże zmian tyczy się klienta Windowsowego, no nie tego tworzonego z myślą o dostępności, ale tego tworzonego z myślą o całej reszcie, bo to ten klient staje się coraz bardziej dostępny. No bo jak już tu mówiliśmy kilka razy, wszystko wskazuje na to, że autor TikToka chce pozbyć się dwóch różnych aplikacji, gdzie jedna aplikacja jest dla niewidomych, druga aplikacja jest dla wszystkich. I chcę uczynić te aplikacje dla wszystkich po prostu na tyle dostępną dla osób niewidomych, że aplikacje dla osób niewidomych będzie można po prostu przestać wydawać i użytkownicy niewidomi będą mogli korzystać z tej aplikacji dostępnej dla wszystkich.
3: Ale czy aplikacja ta dla niewidomych jest jeszcze wydawana, czy już nie?
0: Jeszcze jest. Już na przykład porzucono od wersji 5.7 wersję przenośną tejże, ale ona jest wydawana z myślą, że jeszcze kilka wersji, bo jeszcze ta aplikacja główna nie jest tu, gdzie być powinna, ale za czas jakiś, i to nie będzie raczej za długi czas, no myślę, że z tą aplikacją w wersji dla niewidomych się pożegnamy. W każdym razie, co nas czeka w wersji 5.8? Bo zmiany są również w kliencie dla niewidomych, kliencie dla dostępności. Tam poprawiono błąd i pliki z nagraniem z naszego kanału, jeżeli mamy nagrywanie do pojedynczego pliku, będą również zawierać to, co ktoś nam streamuje jako dźwięk z komputera, czego wcześniej nie było. Poprawiono jakiś błąd, gdzie program wysypywał się przy próbie zapisania preferencji przy zaznaczonej konkretnej kombinacji opcji. I poprawiono wydajność, gdy odtwarza się kilka dźwięków naraz, gdy mamy wybrany ten tryb, że dźwięki mogą się odtwarzać naraz. Ale najwięcej nowości jest w tym domyślnym kliencie przeznaczonym dla wszystkich. Też poprawiono te kwestie z nagraniami i ze strumieniami w plików audio. Poprawiono, że okno wiadomości prywatnych nie otwierało się po naciśnięciu Ctrl plus E lub z menu kontekstowego na użytkowniku. Teraz już się będzie otwierać. Dodano jakieś kolejne zdarzenia, które będą oznajmiane dźwiękami. Ujednolicono to, jakie dźwięki są wykorzystywane w kliencie Qt i w kliencie Windowsa dla dostępności. Teraz wszystkie z tych programów po prostu używają dokładnie tych samych dźwięków. Jeżeli działa screen reader i używamy Windowsa, to teraz klient przy pierwszym uruchomieniu zapyta się nas, czy chcemy włączyć tę funkcję text-to-speech, która pozwala nam słyszeć komunikaty głosowe na poszczególne zdarzenia. Jak na przykład ktoś wchodzi, wychodzi na kanał, to nam może TeamTalk oznajmiać. Teraz będzie nam proponowane domyślne włączenie tejże funkcji. Będzie możliwość wyświetlania informacji o aktualizacji oprogramowania w okienku dialogowym, a nie w historii czatu, żeby to było bardziej zauważalne dla programu odczytu ekranu. Przycisk wyślij przy wysyłaniu wiadomości głosowych nie będzie się pokazywał, gdy pole tekstowe na wiadomość jest puste. Miejsce, obszar wysyłania wiadomości nie będzie wyświetlany, gdy wybrana jest zakładka wideo lub oglądanie czegoś pulpitu. No czyli jeżeli nie jesteśmy w zakładce czat, to po prostu ten element się schowa, bo jego tam nie powinno być, a był. Wiele różnych takich drobnych usprawnień dostępności, w tym sporo usprawnień przy współpracy z programem udźwiękawiającym JAWS. Jakieś dodatkowe zdarzenia, które mogą być właśnie za pomocą screen readera oznajmiane, które sobie możemy włączyć w preferencjach. Linki w historii czatu mogą teraz być aktywowane za pomocą klawisza Enter, to też fajna nowość. Jakieś wklejanie tekstu w okienku spod Ctrl S, czyli właśnie streamowanie jakiegoś pliku z naszego dysku zamieni nam zawartość pola tekstowego zamiast się dopisywać, czyli zamiast dwóch ścieżek będziemy mieli po prostu tą jedną, którą wkleiliśmy. W kanałach Classroom, czyli w takich kanałach, gdzie to administrator ustala, kto może mówić, a kto nie, to się przydaje najczęściej, jeżeli na przykład jakąś konferencję robimy. Te przełączniki, no właśnie, kto może mówić, a kto nie, są teraz do screen readerów dostępne, a nie były. Poprawiono strumieniowanie innym użytkownikom plików, które w ścieżce zawierały cudzysłów na Windowsie, nie działało, poprawili. Usunięto jakąś nową linię, która była wpisywana domyślnie w treści wiadomości prywatnych. Usunięto możliwość wysyłania pustych wiadomości prywatnych. I gdy otwieramy okno wysyłania nowej wiadomości prywatnej, nasz kursor automatycznie ląduje w polu tekstowym do pisania wiadomości, a nie gdzieś nie wiadomo gdzie. Czyli po prostu możemy kliknąć i od razu zacząć pisać. i poprawiono nawigację za pomocą klawiszy Shift-Tab i wprowadzono tłumaczenie na język chorwacki. Są jeszcze jakieś drobne zmiany w pozostałych klientach, na przykład w kliencie na Androida poprawiono jakieś problemy z uprawnieniami, gdy eksportujemy sobie listę serwerów. No, przydatne, jeżeli na przykład zmieniamy sobie telefon. W kliencie na iOS-a również jest kilka zmian. Konkretnie poprawiono tłumaczenie na koreański, które znikło, którego nie było. No i mamy jeszcze jakieś techniczne zmiany w programie serwera TeamTalka, bo możemy sobie postawić taki własny serwer. Jakieś kwestie związane z uprawnieniami, stworzeniem podkanałów, administracją serwerem. Myślę, że to większości użytkowników nie będzie dotyczyć. No ale widzimy dużo zmian dostępności w kliencie Qt, w kliencie no, na początku przeznaczonym dla osób widzących, teraz stopniowo udostępnianym. Co z tego będzie, zobaczymy. Ja tylko powiem ze swojej strony, bo ostatnio miałem trochę więcej do czynienia z TeamTalkiem na Macu, że jest to masakra. Bardzo źle się tego używa. Klient Qt ma bardzo duży problem z niedostępnością widoków drzew, a widok drzewa w TeamTalku to jest no, najważniejsza kontrolka. Tam się wyświetlają wszystkie kanały, tam się wyświetlają wszyscy użytkownicy i tak naprawdę bez tego to my niewiele zrobimy. Musimy dużo robić na czuja albo z OCR-em. Jest wersja na iOS-a, która działa jak chce, a jak nie chce, to nie działa. Na przykład z jednym z serwerów, na którym ja jestem, to trzeba się dobrych kilka razy próbować włączyć, żeby się połączyła z naszym tutaj słynnym polskim Tyflonetem. O ile na iOSie ta wersja działa, o tyle na Macu nie chce. Więc coś tutaj, no nie jestem fanem tego rozwiązania. Ja ostatnio widziałem, jak to się na przykład serwery TeamTalka potrafią z TeamTalka przenieść na Discorda. I w tym momencie Discord naprawdę jest, uważam, dla społeczności osób niewidomych zdecydowanie pod wieloma względami lepszym rozwiązaniem. No ale to tak trochę poniekąd i trochę mimochodem.
1: Tym bardziej, że rzeczywiście ale... no, wersja mobilna Discorda się tam cały czas aktualizuje i tę dostępność widać. Ja szczerze mówiąc, ja sobie muszę zainstalować Discorda też na PC-cie, bo go akurat nie mam, ale no, mobilna wersja to rzeczywiście ta dostępność się rozwija bardzo ładnie.
0: Na PC-cie też jest bardzo dobrze i jedną rzecz, na przykład, którą Discord ma, jest bardzo przydatna, zwłaszcza jeżeli jest to jakaś, no mimo wszystko troszkę większa społeczność, to jest do włączenia, to nie jest coś, co jest domyślnie włączone, bardzo porządnie zrobiona redukcja szumów, która wycina nam klawiaturę i wycina nam ją bardzo dobrze, która wycina nam jedzenie, chrupanie, płaczące dziecko, zabawkę. I na przykład, no, gdybyśmy audycję realizowali po Discordzie, to takich odgłosów, jakie czasami słyszymy na przykład od Tomasza, to my byśmy absolutnie nie byli w stanie usłyszeć.
1: A ciekawe, czy wycina takie, jakie słyszymy, Mikołaju, od ciebie z mikrofonami, co mieliśmy okazję usłyszeć przed momentem, jak to jest?
0: Wiesz co, nie wycina, bo niestety ta wersja jeszcze nie doczekała się implementacji na Macu. Ona jest niestety w obecnej chwili na niektórych platformach, na Windowsie jest na pewno, nie ma jej jeszcze na Macu. No co oczywiście nie zmienia faktu, że Discord jako Discord na Macu działa całkiem dobrze. Na pewno lepiej od TeamTalka i to zdecydowanie.
1: No to teraz z technologii przenieśmy się w inne miejsca. Teraz będzie trochę kultury o warsztatach sztuka bezpośrednio dla osób z niepełnosprawnością wzroku, opowie nam Robert.
3: Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza osoby z niepełnosprawnością wzroku na bezpłatny cykl 4 wyjazdowych warsztatów Sztuka Bezpośrednio. Można już zapisywać się na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 4 lipca w Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Jego temat to klasycyzm à la polonaise. Sztuka bezpośrednio to cykl warsztatów wyjazdowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Chcemy, aby osoby niewidome odkrywały sekrety sztuki z naszym udziałem, ale nie za naszym pośrednictwem. Kontakt z dziełem sztuki to bardzo osobiste... Kontakt z dziełem sztuki to bardzo osobiste doświadczenie. Wielu gości bardzo ceni bezpośrednią relację, którą nawiązuje z eksponatem, lecz osoby z niepełnosprawnością wzroku nie mają okazji doświadczyć tego uczucia. Sztukę poznają poprzez audiodeskrypcję czy tyflografiki. Metody te są jednak interpretacją słowną lub graficzną dzieła, piszą organizatorzy. Sztuka bezpośrednio to spotkania, w których podstawą jest bezpośredni kontakt z dziełem sztuki. Punktem wyjścia będą obiekty, których można dotknąć, meble i przedmioty codziennego użytku eksponowane w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz w Muzeum Nieborowie i Arkadii w oddziałach Muzeum Narodowego w Warszawie. Scenariusze warsztatu tworzymy we współpracy z ekspertami z Muzeum Teatralnego, który jest partnerem projektu, informuje na swoich stronach Muzeum Narodowe. Kolejne spotkania odbędą się, słuchajcie, teraz tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, 11 lipca, pozytywizm w praktyce, można się zapisać od 30 czerwca, 1 sierpnia, Teatralny barok będzie można się zapisywać od 22 lipca, no i 8 sierpnia ostatnie spotkanie taneczne Rokoko będzie można się na nie zapisać od 29 lipca. Zasady uczestnictwa, regulamin i szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Narodowego mnw.art.pl, jak również podamy to w linku do artykułu, który będzie podlinkowany w komentarzu pod audycją. No to takie, co znalazłem. Znalazłem to, nie ukrywam, w portalu dla niepełnosprawnych, niepełnosprawni.pl, tak, natomiast jest to świeżynka dla nas przeznaczona, jeśli ktoś jest zainteresowany.
1: To zapraszamy. Bardzo,
3: zapraszamy.
1: I ta informacja kończy naszą część tyfloinformacyjną, ale jeszcze się z wami nie rozstajemy, o nie. Co to nie, mamy dla was jeszcze garść informacji technologicznych, które są ciekawe, interesujące, ale może niekoniecznie bezpośrednio związane z osobami niewidomymi, co nie znaczy, że niewidomi nie mogą z nich skorzystać. Na dobry początek garść nowości w różnistych aplikacjach, które zebrała dla nas Paulina.
4: Zgadza się, mam dość potężny zestaw nowości i nowych aplikacji najczęściej, które już nie są związane z dostępnością, ale mogą się przydać. Pierwsza aplikacja, o której będę mówić, to jest Communic AI, chyba tak się to powinno czytać, która, znaczy dzięki której osoby introwertyczne mogą w inteligentny sposób planować wysyłanie wiadomości SMS, maili, czy połączeń głosowych z osobami, które są dla tych osób ważne. Jeśli chodzi o funkcję, automatycznie wysyła wiadomości SMS, jakby, które sami napiszemy, są one jakby do wpisania przez nas w jakimś tam konkretnym harmonogramie, losowane one są z puli i nie będą powtarzane. Przypomina o wykonaniu połączenia pod koniec danej jakby odległości czasu. To znaczy, nie wiem, jakby nie testowałam tej aplikacji, ale jest mowa jakby raz o automatycznym wykonaniu połączenia, co według mnie wydaje się dziwne, bo osobie zainteresowanej może, w sensie osoby, z której telefonu połączenie jest wykonywane, nie może, może nie być przy telefonie. A później jest napisane, wspomniane o takim komunikacie, który się wyświetla, żeby do kogoś zadzwonić, i to mi się wydaje bardziej realistyczne. Jest też funkcja automatycznego pokazania takiego okienka z wstępnie wypełnionym mailem z przypomnieniami jakby na bieżąco. I tak, nie wysyła wiadomości automatycznych, jeśli użytkownik jest rozmawia z tą osobą, z adresatem. Niedawno zostało pominięte połączenie od tej osoby, co jest konfigurowalne. Osoba ostatnio wysłała wiadomość i nie otrzymała odpowiedzi. Nie rozpocznie automatycznie połączenia, jeśli była już rozmowa z tą osobą. Jakby lub jeśli się rozmawia, jest nowoczesny design, ciemny motyw. Po wykupieniu wersji premium jest obsługa wielu osób. Nie powtórzy nigdy tej samej wiadomości, ale też mówiłam. Można ustawić maksymalną liczbę wiadomości na dzień, tydzień lub miesiąc. Powiadomienia o nadchodzących wysyłanych wiadomościach jest konfigurowalne. I wiele różnych innych funkcji. Ja tego nie testowałam, ponieważ nie jest mi to potrzebne, ale jeżeli ktoś potrzebuje, to jest taka opcja. Jest oczywiście, są zakupy w aplikacji, ale taką zwykłą wersję można wypróbować za darmo. Kolejna rzecz. Outlook na razie do iOS-a, później do Androida wprowadza funkcje głosowe. Są to trzy funkcje. Po pierwsze można planować... Aha, bo nie dodałam jeszcze do poprzedniej aplikacji, że jest ona w języku angielskim, nie ma na razie polskiej wersji językowej.
1: A co do Outlooka, mówiliśmy o tym, Paulino, w poprzedniej naszej audycji, drogą. Natomiast ja jako użytkownik iOS-a no, mogę powiedzieć, że u mnie tego nie ma, ale to może dlatego, że na razie po prostu funkcja ta nie jest wspierana dla języka polskiego.
4: Okej. Okay. Jest jako trzeci news aplikacja na iPady, która pozwoli nam na odnalezienie pewnych wzorców naszych zachowań przez to, że będziemy pisali, jakby notowali w tej aplikacji, od której do której wykonywaliśmy dane czynności i jaki mieliśmy wtedy nastrój. Możemy oczywiście zapisywać takie podstawowe rzeczy, jak na przykład jakby dzień, w którym jesteśmy, od obudzenia się do zaśnięcia lub sam sen. Ale możemy też zapisywać wszystko to, co robimy. Jest to bezpieczne. Kopia jest przechowywana na iCloud i na naszym urządzeniu. Aplikacja służy do tego, żeby wyznaczyć sobie pewną optymalną dawkę różnych rzeczy, które robimy w ciągu dnia, tak aby nie czuć negatywnych emocji. Można eksportować to do CSV w celu głębszej analizy. Też ta aplikacja będzie nam przypominała, jeżeli już się nauczy, że na przykład, nie wiem, jak więcej niż godzinę nieustannie się uczymy, to stajemy się jacyś zirytowani, to będzie nam wysyłała jakieś widżety, przypomnienia czy cokolwiek. No i może uda nam się dzięki temu ograniczyć wpływ negatywnych emocji na nasze życie. Czwarty news Jest nowa funkcja w aplikacji Microsoft Power Toys, która służy do optymalizacji i dodawania ciekawych funkcji do systemu. Jest to funkcja, dzięki której możemy trochę bardziej skonfigurować jednorazowo usypianie komputera, ponieważ no na przykład mamy taki scenariusz, że komputer usypia nam się po jakimś tam czasie, po 10 minutach. Włączamy sobie na przykład jakąś konwersję, eksport, kopiowanie, pobieranie czy cokolwiek. Później wracamy i zobaczymy, że ten komputer nam się uśpił. I właśnie w tym PowerToysie mamy funkcję jednorazowego wyłączenia tego uśpienia na jakiś czas. Co prawda jest możliwość przestawienia tego w systemie, jednak jest to konfiguracja trwała, dokonywana w ustawieniach zasilania, a może nam taka rzecz być przydatna raz. Jakby dzięki temu nie przerwie nam się proces w połowie, który chcielibyśmy zostawić, żeby robił się automatycznie, podczas gdy będziemy gdzieś indziej. Piąty news. Jest aplikacja TikToka na Windowsa 10.11, dostępna w Microsoft Store. Wygląda jak PWA, czyli jak zwyczajna strona internetowa. Z tego co wiem, bo jeszcze nie testowałam, news sprzed kilkunastu minut mi się trafił. To znaczy był opublikowany wcześniej, ale dopiero teraz go zauważyłam. Można się logować, wysyłać i otrzymywać prywatne wiadomości. Wysyłać filmy, oczywiście je oglądać. Są funkcje jak są funkcje dla ciebie, śledzeni na żywo i rekomendowane konta. Nie wiem, jak te funkcje brzmią po polsku. Jakby jest to wolne tłumaczenie angielskich nazw funkcji. I szósty news, ostatni. Rusza nowa usługa Ubera, czyli Uber Connect. Jest to usługa na razie adresowana do mieszkańców Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia oraz Trójmiasta, dzięki której będziemy mogli szybko przewieźć paczkę z jednego miejsca w drugie. Typowy przykład, nie wiem, jest impreza czy spotkanie, ktoś zapomniał kurtki albo nie wiem, czegoś. I możemy mu to jakby wysłać Uberem na jego adres domowy. W tym celu musimy wejść do Ubera, wybrać zakładkę Connect, wybrać jakby źródłowy i docelowy adres i zapłacimy za to mniej więcej tyle, ile byśmy zapłacili za zwykły przyjazd Uberem. Jest to dużo szybsze niż zwykłe wysłanie paczki, ponieważ jakby ten kierowca Ubera może się pojawić w przeciągu kilku minut, wziąć paczkę, pojechać z nią od razu na wskazany adres i ją dostarczyć. Mamy śledzenie też i dostaniemy informacji, kiedy paczka pojawi się w miejscu docelowym. Co prawda może będzie troszkę drożej niż w przypadku wysłania tradycyjnej paczki.
1: Ale na pewno szybciej.
4: Nie będziemy musieli tam jej wieść, co też może nam zaoszczędzić czas, a nawet i pieniądze, jeśli podróżujemy komunikacją miejską lub samochodem. Takich nowości to już chyba tyle.
1: No to teraz przejdźmy do listy, którą opublikowało Apple, jeżeli chodzi o urządzenia, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, na przykład jeżeli korzystamy z rozrusznika serca albo z podobnych urządzeń. O tym więcej wie Robert.
3: No właśnie, jak przeczytałem dzisiaj tę wiadomość, to zdziwiłem się niewąsko, bo myślałem, że taka firma jak Apple jednak urządzenie produkuje takie z tymi wszystkimi możliwymi certyfikatami bezpieczne dla zdrowia. Tym razem niestety nie. No, opublikowali sobie listę urządzeń, które stanowią zagrożenie dla rozruszników, defibrylatorów, kardiowerterów i innych tego typu urządzeń medycznych wszczepialnych dla człowieka. I teraz, jakie są to urządzenia? Na przykład AirPods i AirPods 2, jak i etui ładujące do tych urządzeń. AirPods i bezprzewodowe etui ładujące. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale tak tu jest napisane. AirPods Pro i bezprzewodowe etui ładujące. AirPods Max i Smart Case. Apple Watch z akcesoriami. Paski Apple Watch z magnesem. Urządzenia ładujące magnesowe. HomePods. HomePod, HomePod Mini, iPad, iPad Mini, iPad Air i akcesoria, iPad Pro, nakładki na iPad Pro i Smart Folios, czy to jest u nas?
1: Klawiatury na przykład.
3: Klawiatury do iPad Smart, Smart Keyboard Folios, klawiatura Magic Keypad dla AirPada, iPhone 12 na przykład i akcesoria, jak również niestety akcesoria MagSafe też, Mac Mini, Mac Pro, MacBook, tak tutaj napisali, Mac Air.
1: Czyli tak w zasadzie to z prawie każdej wszystko. Gałęzi tak. sprzętu Maszej. Apple to coś tam jest.
2: Chodzi w tym.
3: No i słuchawki, tak Beats Flex, Beats Flex, chodzi Beats X, wszystkim. Power Beats Pro Urban 3
2: i tak dalej.
3: No i teraz Apple poinformował, że bezpieczny dystans, jeżeli chcemy jednak używać tych urządzeń, to jest 15 cm od urządzenia takiego standardowego lub 30 od urządzenia, które może być ładowane bezprzewodowo. Także no, dosyć dużo.
1: I tu chyba Mikołaj jeszcze też chciałby coś dodać.
4: Ciekawe.
0: Po pierwsze, to jest dystans między tym urządzeniem, które my mamy, z tego co wiem, a między urządzeniem, z którego my korzystamy, żeby po prostu one się do siebie za bardzo nie zbliżyły.
1: Czyli żeby na przykład nie kłaść na klatce piersiowej powiedzmy AirPodsów.
0: iPhone'a, tak, albo dokładnie, no właśnie. AirPodsów. Tak. Po drugie, nie jest to żadne zaskoczenie, bo tak naprawdę to zwykły lodówkowy magnes może no, takim osobom gdzieś tam podobno problemy sprawić. Więc jakby logicznym jest, że wszystko, co w sobie ten magnes ma, od jakiej firmy by nie pochodziło, może taki problem gdzieś tam sprawiać. No pytanie tylko, które firmy o tym ostrzegają. Apple ma na tyle gdzieś tam, że ostrzega, nie wszyscy to robią. Po trzecie, wiadomo też, że firmy tej wielkości robią to bardzo często na razie czego i nawet jeżeli teoretycznie gdzieś nie byłoby powodów czegokolwiek przypuszczać, to one wolą o tym powiedzieć i potem w razie czego, jeżeli ktoś by miał ich pozwać o jakieś odszkodowanie, to powiedzieć, że no przepraszamy, my mówiliśmy, niż powiedzmy nawet, nie wiem, gdyby to jednej osobie na świecie miało się coś złego przytrafić i mieliby wypłacić powiedzmy kilka milionów dolarów, no to już jest to problem, więc po prostu no taniej jest wydać coś takiego i napisać coś takiego i potem po prostu mieć temat z głowy i się niczym więcej i później nie przejmować.
3: Natomiast ja mogę tylko powiedzieć a propos urządzeń, bo też opublikowały to też Huawei i LG. Natomiast żeby nie było, ja rok temu albo dwa byłem na czymś takim, co się nazywa rezonans magnetyczny zresztą głowy I słuchajcie, i założono mi słuchawki podczas badania, z których płynął dźwięk jednej ze stacji radiowych polskich. Więc to też nie znaczy, że to, co ma magnes, jest szkodliwe. Wydaje mi się, że urządzenia firmy Apple są tak drogie.
1: Inaczej, Robercie, ale pytanie, czy na przykład gdybyś miał rozrusznik albo coś podobnego, tak, to czy mógłbyś w ogóle to badanie mieć przeprowadzone?
0: I to były osoby, które zginęły z tego powodu, że coś miały, nie powiedziały o tym, że miały. I tam się potem taka miazga, że tak powiem, zrobiła.
1: No to jest pole magnetyczne.
0: Więc to absolutnie nie jest tak. Oni, jeżeli cokolwiek takiego ci dali, to dali ci to z powodu... Dali ci coś, co jest, myślę, bardzo dobrze sprawdzone i podejrzewam, że nawet przystosowane,
1: że w tych
0: do
1: warunkach,
0: tego, żeby działać w tych konkretnych warunkach, a nie jest to byle co.
1: A tymczasem ktoś do nas się dodzwonił. Mamy telefon. Kogo witamy? Halo?
5: No hej, Bartek po tej stronie.
1: Cześć Bartku, słuchamy.
5: No ja praktycznie tylko do was dzwonię, a chyba tylko do ciebie, Michale, z takim małym pytaniem, bo o ile co pamiętam, to chyba ty korzystasz z iPhone'a którego, jeżeli tak na początek mogę zapytać?
1: 11.
5: Aha, 11, ale to może nawet, może i ty zauważyłeś ten problem, już zdążę do meritum. Ostatnio zauważyłem pewne takie uchybienia w aplikacji ICO. Ja akurat korzystam z iPhone'a 8 i sprawdziłem to też na iPhone'ie 8 u innej osoby i był ten sam problem, do tego dążę. Mówię tutaj o karcie Moje produkty. Ta karta jakby zaczęła, bynajmniej na iPhone'ach 8, źle się wyświetlać, bo w ogóle nie pokazuje tych pozycji. Konta karty w ogóle jakby nie mogę ani sprawdzić na przykład opłaty za użytkowanie karty, zmienić limitów. I moje pytanie brzmi, czy na przykład Michał, czy ty zauważyłeś u siebie takie kłopoty?
1: Szczerze mówiąc nie. Natomiast musiałbym to jeszcze dokładnie przejrzeć, bo ja rzeczywiście ostatnio nawet zmieniałem tam różne ustawienia, ale nie z poziomu aplikacji ICO, a z poziomu po prostu strony internetowej. Akurat tak mi było z jakiegoś powodu wygodniej.
5: Bo jak zauważyłem, na stronie internetowej nie ma żadnych problemów, tylko no, powiedzmy, że sesja 5-minutowa może nie wystarczyć do tych rzeczy, które chcemy na przykład sprawdzić czy zrobić, bo jak zauważyłem, do sprawdzenia na przykład opłaty za użytkowanie karty, to trzeba troszeczkę się dokopać.
1: No to jest też prawda, to jest też prawda. Natomiast wiesz co, nie potwierdzę ci tego tak z marszu, bo to jest rzecz, którą trzeba by było
5: przejrzeć. U innego kolegi,
1: przejrzeć.
5: On korzysta właśnie chyba bodajże też z 11, to mówił, że u niego takiego problemu nie ma.
1: Bo ja tam widzę na zakładce produkty te wszystkie różne tam informacje i dotyczące kart i tak dalej, natomiast no nie wiem, czy tam są dokładnie te konkretne informacje, które ciebie interesują i też pamiętaj, że to może być zależne również od banku, bo aplikacja ICO jest w iluś tych jakby bankach. Mamy i Inteligo, i PKO BP i one się troszeczkę mimo wszystko różnią.
5: Inteligo, a ja jestem w PKO, to rzeczywiście może być różnie.
1: Dokładnie. Tam nawet kiedy aktualizacje się pojawiają w aplikacji Inteligo, to czasem jest taka informacja, taka adnotacja, że coś nie dotyczy użytkowników danej opcji, często Inteligo, ale to tak na marginesie.
5: Ja się właśnie zastanawiam, dlaczego w zakładce moje produkty wyświetla mi na przykład informację o kwocie, którą posiadam na koncie, i nazwę konta, gdzie to jest w zakładce start. W ogóle nic innego mi nie wyświetla, tylko te pozycje.
1: No to nie, to u mnie to jest znacznie więcej tych rzeczy. Znacznie więcej. To już mogę ci powiedzieć na pewno.
5: Ja pamiętam, że była jakaś aktualizacja i bodajże, że ona mogła coś tutaj...
1: Bartku, prosta rzecz. Trzeba takie kwestie zgłaszać i to zgłaszać producentowi. Mogą coś takiego poprawić, a to jest, podejrzewam, no, specyficzny problem, na przykład wynikający rzeczywiście być może z rozmiaru wyświetlacza. I tu całkiem możliwe, że dobrze kombinujesz, że to może o to chodzić. To jest iPhone jaki?
5: To jest 8.
1: Robercie, ty z 8 korzystasz
3: ja mam 8. No ja korzystałem z ICO dokładnie wczoraj. bo potrzebowałem. No u mnie wszystko działa, ale tam jest coś takiego jak dane, które trzeba spersonalizować, w tym ekran startowy, i tam się przychodzi do ustawień, tam jest ekran startowy i tam sobie można pewne rzeczy poodkrywać,
1: albo tak, ale to na tej pierwszej zakładce, to na tej pierwszej zakładce, na zakładce start. I tam wtedy masz te różne tak zwane kafle.
3: Mhm. Natomiast powiem szczerze, nie korzystałem z zakładki Moje produkty, bo nie potrzebowałem akurat. Potrzebowałem autoryzować transakcję internetową, potrzebowałem sprawdzić saldo. To bez problemu, ale za chwilę mogę sprawdzić te moje produkty i odpowiedzieć na pytanie. No tylko pozwólcie mi chwilkę tam zajrzeć. I
1: dokładnie, to może w ten
3: zobaczymy,
1: sposób.
3: Zobaczymy, co tam będzie.
1: To może w ten sposób zróbmy i może.
3: Bo może
1: uda
3: ten
1: się
3: problem dotyczy tylko iPhone'ów 8.
1: Tak, i być
3: przyległości
1: może właśnie tak
3: SE 2020 na przykład. Tak jak z aplikacją Bose'a.
1: Być może właśnie tu jest problem, ale Bartku, tak czy inaczej, no warto zgłaszać producentom takie rzeczy, ale jak to zrobiłeś, no to już super.
5: No właśnie zaraz po tym, jak to zauważyłem, już mi dało coś do myślenia i pierwsze moje kroki kierowane już oli nie PKO.
1: No akurat PKO to jest taki bank, że jak oni, że jak się ich tam szturchnie odpowiednio, to tam po jednej, dwóch aktualizacjach oni to naprawiają. Raczej. Błędy zgłaszane przeze mnie zostały poprawione.
5: No zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku i kiedy światło dzienne ujrzy kolejne aktualizacje i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście jakieś te błędy zostały poprawione.
1: Dokładnie.
5: Bodajże chyba ostatnia aktualizacja była jakoś w drugiej połowie czerwca, tak mi się bynajmniej chyba wydaje, o ile dobrze pamiętam.
1: Chyba tak.
5: Jeszcze właśnie tutaj kolega mi zaradził, żeby zrobić zrzut ekranu tej zakładki. Teraz się właśnie zastanawiam, w której aplikacji bym mógł to sprawdzić.
1: Ale co byś chciał sprawdzić?
5: No, poradzi mi, żeby zrobić zrzut ekranu i zobaczyć, jak to wtedy wygląda. Chyba to z perspektywy osoby widzącej.
1: Aha,
5: tak?
1: No to na przykład jakimś OCR-em, to chociażby Sync AI-em mógłbyś.
5: No właśnie tą aplikację mi zalecił, będę sobie ją musiał pobrać z App Store'a i zobaczyć, jak on to mi będzie wyświetlał.
1: Co on ci tam przeczyta? No jasne. Jedna tylko rzecz, to musisz być tego świadom, że jeżeli dobrze pamiętam, to no tego typu rzeczy będą gdzieś tam wysyłane, tak, na serwery, bo to chyba nie będzie rozpoznane lokalnie, tu mnie poprawcie, więc no musisz się z tym liczyć, tak, a to jest bądź co bądź jednak ekran aplikacji z twoimi dość poufnymi danymi jakimiś tam.
5: No i teraz właśnie pojawia się pytanie. Czy jeżeli, jak powiedziałeś, Michale, że te informacje będą wysyłane, a zrzut ekranu wykaże to, co pokazuje mi teraz VoiceOver, to powiedzmy, że już mój stan konta jest to taka dość poufna sprawa.
0: Inaczej. Ja tutaj polecam VoiceDream Scanner, bo VoiceDream Scanner robi OCR offline.
1: O właśnie.
0: I VoiceDream Scanner nic nie wysyła. Sync AI wysyła, Envision wysyła, VoiceDream Scanner nie wysyła.
5: No to ewentualnie jeszcze tą aplikacją sterowałaś, tak?
3: Słuchajcie, już mogę coś powiedzieć, bo zrobiłem te moje produkty, słuchajcie, i tam rzeczywiście jest cisza. To znaczy nie jest cisza, mówi mi stan konta i tak dalej, ale nie mówi mi ani, że mam jakieś karty, ani coś.
5: No właśnie Robercie o tym mówię, nie ma ani konta, karty.
3: Tak, nie ma.
5: Nie ma,
3: zgadza się, nie ma. Czyli przynajmniej na iPhone 8 tego nie ma. Właśnie, tylko mówi stan konta, jakieś tamte, tak jakby w ogóle nie zmienił zakładki.
5: Tak, właśnie o tym samym mówi i też się że sprawdziłeś to na ósemce. Ja sprawdziłem.
3: Tak, no przed chwilą.
5: To też na ósemce sprawdziłem. A za to tak jak mówię, ten kolega, co mi zalecił ten skan ekranu, on prawdopodobnie z tego co wiem ma tego ostatniego nie 12, ale chyba 11. I u niego mówił, że wszystko jest tip-top.
3: Czyli może być ten problem. Ja jeszcze, znaczy niestety nie mam nikogo z SE 2020, kto miałby ICO, bo jeszcze tu można by było jakoś sprawdzić.
5: No
3: to.
5: Ja właśnie też.
3: Ale
5: tak
3: to muszę po audycji do kogoś się odezwać, bo ja wiem, że te same problemy z aplikacjami One dotyczą i najnowszych SE 2020 i właśnie ósemek, ze względu właśnie na ekrany, które posiadają. Bo rzeczywiście nie można się dostać ani do karty, ani do konta, ani po prostu moje produkty, tak jakbyśmy nie zmieniali zakładki. Tak się to dziwnie tak, zachowa.
5: On jakby zaznacza tą zakładkę, tylko że w porównaniu do zakładki start nie ma tego przycisku powiadomienia, historia, przelew nie ma.

0: Czy ja
1: wejdzie.
0: bym mógł wyłączyć voice-overa i podwinąć, spróbować przewinąć, ale powiem szczerze, to jest aplikacja bankowa i ja się trochę boję tam eksperymentować za mocno, bo jak zaeksperymentuję za mocno bez voice-overa i zmienię tam za dużo, to potem może być kłopot. A
1: Ja tobie,
0: znaczy.
1: Robercie, powiem nawet, że na infolinii banku zalecili przeinstalować aplikację i też to nie pomogło.
0: Nie, to nie pomoże. Nie wydaje mi się, żeby to w ogóle pomogło, bo to coś oni musieli tam, że tak powiem, zepsuć. I to chyba chodzi o rozmiar ekranu albo coś takiego. Natomiast no mówię, w przypadku aplikacji od Bose'a można było wyłączyć ekran i tam sobie przewinąć bez obawy, że coś tam się zepsuje. Tak tutaj możemy sobie narobić kłopotu, no bo załóżmy, że coś włączymy, jakieś zarządzanie. I potem coś zmienimy, a nie chcemy tego zmienić, potem się to, nie daj Boże, zatwierdzi i potem sobie narobimy kłopotów. To troszkę jest ryzykowne w przypadku takich
1: Ja jest,
0: aplikacji, lepiej, żeby to działało.
1: ewentualnie ja mogę tylko poprosić osobę widzącą wyłączyć voice over i spytać się, jak z jej perspektywy to wygląda. Oczywiście mówię tutaj o osobie zaufanej.
0: No tak.
1: Wtedy się przekonamy, czy rzeczywiście to jest problem tylko i wyłącznie voice overa, czy całej karty.
0: No, zobacz.
1: Bo tak naprawdę my nie wiemy.
0: Nie wiemy, mogę zobaczyć to, ale mówię to dopiero po audycji, bo no w tej chwili nawet nie mam dostępu do osoby zaufanej. Powiem szczerze,
1: No oczywiście, jeżeli
0: jutro
1: mogą
0: rano
1: Państwo
0: będę miał,
1: sobie
0: ale dzisiaj to już nie.
1: opinię w komentarzu wrzucić, to będziemy wiedzieć bynajmniej na czym stoimy, tylko fajnie by było, żeby można było to sprawdzić. I ja, że tak powiem, użyję tutaj swoich wszelkich środków,
0: No w
1: jakie
0: każdym razie
1: tylko, że tak
0: rzeczywiście
1: powiem,
0: jest
1: mam.
0: problem, potwierdzam, że jest problem na iPhone 8. Prawdopodobnie tak samo na iPhone SE będzie, ale no, to też muszę się po audycji dowiedzieć, bo no, nie mam. Ja nie mam takiego iPhone'a, ale wiem kto ma, no ale w tej chwili to.
2: Ja teraz, słuchajcie, tak przejrzałem sobie tę zakładkę
0: Moje
2: moje
0: produkty.
2: produkty, tak, i ja tam też mam w tym momencie tylko informacje na temat rachunków. Natomiast ja jeszcze pamiętam, że jeszcze niedawno robiłem tam parę rzeczy, tylko to jest kwestia, czy ja to robiłem z poziomu, czy ja to robiłem, to znaczy nie, z poziomu aplikacji Iko na pewno, natomiast czy ja to robiłem przed i ostatnią aktualizacją. No to jest niestety to, jak się.
1: Znaczy się ten problem, Michale, pojawił się jakoś tydzień temu, bo ja to zauważyłem bodajże w czwartek. Pierwszy chyba mój
2: Aha,
1: telefon właśnie
2: no to
1: w czwartek.
2: okej, to dobrze. To w takim razie ja to robiłem wcześniej i ja potwierdzam, że to nie tylko jest problem iPhone'a 8, bo u mnie też tylko się wyświetlają rachunki, które mam i mogę sobie wejść z każdego jakby w historię.
1: Michale, że się zapytam, czy właśnie też masz taki nagłówek TLM? Coś takiego?
2: Wiesz co, zamknąłem już tę aplikację i zdaje się, że jest.
1: Aha, rozumiem.
2: Zdaje się, że
1: No tak,
2: jest,
1: bo to jest na
2: ale.
1: samej górze ekranu, jak mamy ten właśnie ten przycisk X to blue, tak? Czy jakoś tak to się mówi, zaraz potem jest nagłówek PLM i potem jest nazwa konta i stan środków, które mamy.
2: Tak. To znaczy, ja tam mam. U mnie to trochę inaczej wygląda, bo ja mam kilka rachunków tam,
1: Aha, rozumiem.
2: więc tam jest lista. Natomiast rzeczywiście, no jest coś takiego, o czym mówisz. To są tylko rachunki. Nie widzę kart, a jeszcze niedawno aktywowałem kartę z poziomu aplikacji. Więc no, coś się zadziało niedobrego.
1: No cóż, pozostaje nam czekać tylko na ewentualną moją reklamację i ewentualnie następną aktualizację, która coś poprawi, jeżeli powiedzmy w ciągu 2 tygodni nic się nie stanie, będziemy dalej, że tak powiem, uderzać my jako niewidomie, bo tutaj ewidentnie jesteśmy z tym poszkodowani.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobrze, Bartku, to dzięki w takim razie
1: Dobrze, ja bym już
2: za telefon.
1: nie zabieram czasu, owocnej audycji dalej życzę i dzięki, że mogłem się tym problemem z wami podzielić, bynajmniej wiemy coś więcej.
2: Wiemy coś więcej, że nie tylko ty masz ten problem, ale że też jeszcze kilka innych osób
1: A
2: również
1: ja
2: i
1: się
2: mogliśmy sobie
1: utopiłem
2: to
1: bynajmniej.
2: sprawdzić. Oczywiście. Dzięki,
1: Zgadza się.
2: Bartku, do
1: Pozdrawiam
2: usłyszenia.
1: Was. Tak, do
2: Trzymaj się.
1: widzenia. Otrzymajcie się.
2: Dobrej nocy. Zaglądam teraz do naszych notatek i teraz będzie o Steamie, a konkretnie o letniej wyprzedaży w tym serwisie. Paulina o tym opowie.
3: Trafił do mnie dzisiaj mail, który mówi o właśnie dużej promocji na Steamie. Rozpisałam sobie ciekawe promocje dla nas, ponieważ zobaczyłam jakby gry, które są albo do

0: Dostępnymi grami wideo albo grami audio. I tak się przedstawiają moje. Moje. No. Badania to może nie, ale research. No więc tak. Sequence Storm. Mamy 50% taniej soundtrack. 20% taniej. Mamy. Jelly's Raceway Expansion. 25% taniej Juliana, czyli jakby te komentarze do wyścigów. 25% taniej Synchronized Attack Pack Side B. 25% taniej Act 4 Expansion Pack. Hades jest 30% taniej. Z 89 zł na 62 zł. Skullgirls z 80% taniej. Z 89 zł na 17 czy tam 18, więc naprawdę dobra okazja. Slay the Spire minus 50% z 89 zł na 44. Z innych gier na Steamie to nie było na nie promocji, jednak uważam, że na ten moment lista jest całkiem pokaźna. Promocja potrwa do 8 lipca.
1: Więc warto się spieszyć, jeżeli macie ochotę sobie w te gry pograć i zapłacić mniej. No?
0: Wcześniej też zapomniałam, wiedziałam, że coś mam mówić, a wyleciał mi z głowy. Dzisiaj poczytałam o dwóch ciekawych patentach dotyczących rozwoju smartfonów. Huawei opatentowało odblokowywanie smartfona ustami, to znaczy nie dotykając telefonu, ale mniej więcej podobnie jak Face ID, tylko że z tego co wiem bliżej i jakby dokładniej, ponieważ kształt ust jest bardziej niepowtarzalny niż odcisk palców i trudniej uzyskać jest go na pewno niż twarz, w sensie niż rozpoznanie twarzą. Natomiast Xiaomi opatentowało z kolei ładowanie smartfona falami dźwiękowymi, to znaczy jakby urządzenia elektronicznego, niekoniecznie musi być to smartfon, aczkolwiek najpewniej w smartfonach właśnie się to pojawi, jeżeli w ogóle. Działa to w uproszczeniu tak, że urządzenie, które te fale wytwarza, zbiera wibracje mechaniczne z powietrza, które wibruje pod jakby presją dźwięku. Te wibracje są przekształcone na prąd stały, który z kolei zgodnie z procesami już znanymi przekształcony może być w prąd stały. Także czekamy na nowe premiery urządzeń z takimi bajerami.
1: Czekamy z niecierpliwością, a teraz zaglądam do naszych źródeł kontaktowych, że tak to nazwę, bo piszecie do nas, a napisał do nas Maciek. I napisał tak. Były wykonywane testy, w których testowano urządzenia Apple oraz rozruszniki czy defibrylatory i rzeczywiście niektóre z defibrylatorów, trudne słowo Maćku, testujesz moją zdolność wymowy, zawieszały się lub wyłączały się całkowicie. Urządzenia znajdowały się w bardzo bliskiej odległości od siebie. Dzięki za te informacje, no bo rzeczywiście, no ma prawo tak się zdarzać, tak jak powiedział o tym Mikołaj i tu myślę, że Apple chce się mimo wszystko zabezpieczyć. To tak samo jak są te wszelkie informacje, z których to co niektórzy się śmieją, tak, ale żeby na przykład danego urządzenia nie wkładać do wody, no, kiedy jest pod prądem, albo w ogóle, żeby go do wody nie wkładać, bo może porazić.
2: Natomiast no. Ja często widziałem osoby widzące akurat, znaczy widziałem, które sobie na, tylko jak się obudzą, kładą sobie na piersiach telefon i od razu coś tam na
0: ja
2: nim
0: robią. Ja też tak
2: robią.
0: Robię.
2: I No, wszystko jest fajnie, jak te osoby są zdrowe, jak taka osoba ma rozrusznik,
1: no to, ja
2: to
1: myślę,
2: naprawdę jest bardzo niewielka odległość.
1: To ja myślę, Robercie, że taka osoba wtedy, jednak też jest pod kontrolą odpowiedniego specjalisty i dostaje od niego zalecenia, żeby takich rzeczy nie robić, bo po prostu zagraża to jej zdrowiu albo nawet i życiu. A teraz przechodzimy do kolejnej ciekawostki technicznej, którą znalazłem, odgrzebałem w czeluściach internetu i nawet troszkę dla was ją przetestowałem. Konkretnie jest to takie narzędzie, które nazywa się Plover. To piszemy Plover przez V, będzie w komentarzach link do tego narzędzia. A jest to program z jednej strony fajny, bo dostępny i mogący być programem przydatnym. Z drugiej strony w naszych realiach niestety, no tak po instalacji to troszkę bezużyteczny. O co chodzi? Plover to jest taki element większego projektu, którego zadaniem jest otwarcie tego tak zwanego rynku stenograficznego. Czyli chodzi o te wszystkie osoby, które są na przykład w sądach, które przepisują różnego rodzaju teksty i muszą to robić szybko. Czyli panie stenotypistki to się nazywają, bo to zwykle panie albo stenotypiści się tym zajmują. No to są odpowiednie urządzenia, za pomocą których się pisze i pisze się szybko, ale za pomocą zwykłej klawiatury komputera też można. Zresztą Plover ma też wsparcie dla różnego rodzaju dedykowanych urządzeń. I na czym to polega? Polega to na tym, że po prostu za pomocą jednego klawisza wprowadzamy kilka znaków. Czyli to tak zwane skróty. Jak ktoś zna skróty brajlowskie, no to już podejrzewam, że wie, o co chodzi, bo tu można sobie rzeczywiście też przyspieszyć zarówno wprowadzanie tekstu, jak i jego odczyt. No i to jest ta dobra część informacji, że aplikacja jest dla nas dostępna. Zła wiadomość jest niestety taka, że reguł dla języka polskiego nie ma. Testowałem na regułach dla języka angielskiego i rzeczywiście naciskam kilka klawiszy i pojawia mi się praktycznie całe zdanie. No jest to fajne, tylko teraz potrzeba by było kogoś, kto zaimportowałby do tej aplikacji reguły dla języka polskiego, a jeżeli nawet nie, no to można z Plovera korzystać po prostu jako z takiego narzędzia, które usprawni nam naszą codzienną pracę, bo mamy tam pliki konfiguracyjne w czystym tekście, w tym formacie JSON dostępne. Możemy je sobie edytować, możemy sobie tworzyć różnego rodzaju skróty i za ich pomocą pisać naprawdę błyskawicznie. Sama aplikacja jest dostępna. Po prostu w menu odpowiednio musimy sobie ją włączyć. Musimy zaznaczyć, że w tym momencie Plover ma przejmować kontrolę nad naszą klawiaturą, czy właściwie przechwytywać wciskane klawisze z naszej klawiatury, dokonywać odpowiednich operacji na nich, a następnie wysyłać. No i właśnie, może je wysyłać do dowolnego edytora, czy do dowolnego pola tekstowego, do dowolnego programu tak naprawdę, więc nie jesteśmy ograniczeni jakimś specjalistycznym oprogramowaniem, w którym byśmy korzystali z Plovera, po prostu możemy sobie go używać gdzie i jak chcemy, no i też do czego chcemy, bo tak jak wspomniałem, zasady są dla języka angielskiego, zdaje się też dla włoskiego, hiszpańskiego, nawet jakieś skróty brajlowskie tam gdzieś widziałem, ale niestety języka polskiego nie uświadczyłem, ale może komuś się będzie chciało. Nawet próbowałem gdzieś znaleźć w internecie te zasady dla naszego języka, bo też na pewno są. Natomiast no, jakoś nie znalazłem niczego, co łatwo dałoby się przeportować. Ale to taka ciekawostka, która może być dla kogoś przydatna.
0: A ja mam przy okazji kilka pytań. Po pierwsze, jakby jak te reguły, w sensie, czy to są reguły, których faktycznie używają stenotypiści? Czy to są jakieś reguły stworzone na potrzeby aplikacji?
1: To są, z tego co wyczytałem, to są reguły, których używają stenotypiści, bo to ma za zadanie jakby podtrzymać trochę ten zawód, żeby on nie był taki, trochę go otworzyć, żeby on nie był taki elitarny, no bo zazwyczaj te maszyny nie są tanie i ten zawód no, też nie jest chyba aż tak bardzo popularny już, coraz mniej popularnym się staje i to jest po to.
3: Zwłaszcza,
0: a drugie pytanie,
3: teraz...
0: czy to się czasami nie gryzie ze screenreaderami?
1: Nie, sprawdzałem. Nie gryzie się ze screenreaderami, nie zauważyłem, żeby był problem. Oczywiście no, trzeba zwracać na to uwagę, że jak wpisujemy jakiś tekst, jak zaczynamy pisać jakiś tekst i włączymy sobie tego plovera, no to wtedy ten tekst jest wpisywany wszędzie. Więc na przykład zapomniałem go wyłączyć, wcisnąłem Windows R i wpisuję jakąś komendę, a tu mi zupełnie co innego... zaczyna wskakiwać, zupełnie inny tekst. Więc w tym sensie to oczywiście, natomiast no, jest to fajne, wiesz, jak za naciśnięciem jednego klawisza wyskakuje ci kilka znaków i odpowiednio łącząc to wszystko według konkretnych reguł, można naprawdę pisać szybko.
0: Ale da się to jakoś w miarę szybko przełączać, bo...
1: Tak, w aplikacji jest po prostu taki przełącznik on-off i tyle. I nie wymaga to niczego więcej. Nie wiem, czy można podpiąć tam skrót klawiszowy. Aż tak bardzo tego nie zgłębiałem, bo interesowało mnie przede wszystkim, czy działa, a jak już sprawdziłem, że działa, no to dobra, to teraz gdzie tu są jakieś reguły dla polskiego? Nie ma. Aha, no to szkoda, ale może komuś do czegoś by mogło być to przydatne, więc się podzielę. Więc tak to wygląda.
2: Ale wiem, że też są jakieś programy dotyczące języka polskiego. Ja w tej chwili nie pamiętam.
1: To znaczy tak, no, tych programów...
2: Tylko czy są dostępne, to
1: no
2: nie wiem.
1: No i obawiam się, że może być problem z dostępnością, ale też to są programy komercyjne i te programy komercyjne ponoć nie są wcale takie tanie, także...
2: Nie są tanie. Natomiast ja byłem swego czasu na takim kursie transkrypcji i redakcji tekstu właśnie do sądów, bo to cały czas wbrew pozorom jest używane, dlatego że po prostu na komputerze nawet się da dużo, dużo szybciej pisać dzięki temu. To nie jest to... Ja wiem, że są te rzeczy tam głosowe i tak dalej, ale chcąc, żeby ten protokół był bardzo szczegółowy i zanotować
1: to
2: wszystko...
1: To trzeba pisać szybko.
2: To trzeba pisać szybko i wiem, że to jest... Wiem, że takie wymagania, tam były 160 znaków na minutę minimalnie przy jeszcze tych włączonych regułkach stenotypicznych dołożonych, także to jest bardzo szybko. To jest bardzo szybkie pisanie.
1: To znaczy tak, no tych reguł się przede wszystkim trzeba nauczyć. To
2: dokładnie.
1: Ci wszyscy, którzy znają, tak jak mówię, skróty brajlowskie, to będą wiedzieli, o co chodzi, bo podejrzewam, że są to no, podobne jakieś reguły, podobne zasady, dzięki którym można szybciej sobie radzić z wprowadzaniem tekstu. A teraz przechodzimy do Google'a, który chce być jak Apple i też pomagać w odnajdywaniu zgubionych urządzeń. Pawle, bo to twój temat. A Pawła nam...
2: Paweł chyba zasnął.
1: Nie, myślę, że po prostu z jakiegoś powodu gdzieś tam Paweł nam zniknął w sieci. No może się jeszcze pojawi, a jeżeli nie, to po prostu podamy te informacje w następnej kolejności albo w następnej audycji. Dobrze, teraz widzę następną informację ode mnie. The Sample to jest też taki serwis, który odnalazłem dziś. Adres z tej strony internetowej to jest sample.finca.com. Są to ponoć wiadomości, taki newsletter generowany przez sztuczną inteligencję. Proszą, żeby dać im 21 dni, a podrzucą nam na pewno coś, co nas zaskoczy i czego nie znajdziemy nigdzie indziej. Bardzo obiecująco brzmi, testuję na razie jeden dzień, niespecjalnie jestem zadowolony z tego, co mi podrzucili. Nie znalazłem tam jakichś bardzo ciekawych treści, natomiast no, to jest zaledwie jeden dzień. Może rzeczywiście potrzeba więcej i trzeba jakoś aktywnie uczestniczyć w budowie tego newslettera. A o co chodzi? Wchodzimy sobie na stronę, którą podałem, czyli sample.finca.com. Następnie podajemy nasz adres poczty elektronicznej i wybieramy zainteresowania. Kilka tych zainteresowań jest. Możemy się interesować na przykład czy tam technologią, tym tak zwanym data science, czyli rzeczami naukowymi dotyczącymi danych i różnymi innymi rzeczami, różnymi innymi tematami. Tematów jest ileś, a może nawet otworzę, czy jakaś sztuka jest jeszcze chyba nawet, zaraz tu otworzymy, Właśnie, technologia, lifestyle, finanse, kultura, data science, jakieś bieżące afery, polityka, programowanie i tak dalej, i tak dalej. Zaznaczamy sobie to, wprowadzamy nasz adres mailowy, no i dostajemy prośbę o potwierdzenie naszego logowania się tam właśnie, zapisu do tego newslettera. Kiedy to klikniemy, to dostajemy jeszcze dodatkowe pole, w które jesteśmy proszeni o wprowadzenie tematów, które nas interesują oprócz tego, co zaznaczyliśmy. Możemy te zaznaczenia jeszcze tam w międzyczasie poprawiać, ale mamy jeszcze takie pole na temat dowolny, tak bym to określił. No i możemy tam wpisać po prostu jakieś słowo kluczowe. I to tyle. I codziennie będziemy otrzymywać przygotowany przez specjalny algorytm, nad którym zdaje się dwóch twórców tego serwisu pracowało od lutego, cały czas, to było ich jedyne zajęcie i ten algorytm będzie nam pomagał w doborze ciekawych i interesujących treści. Zobaczymy, co z tego wyjdzie za parę tygodni, jak nie zapomnę, a jeżeli ten newsletter okaże się ciekawy, to na pewno nie zapomnę i podzielę się wrażeniami.
0: Ciekawe, czy będzie więcej newsów w Tyflo Przeglądzie, bo ja też mam zasubskrybowane. Co prawda mi jeszcze nie przyszło, ale...
1: A to mi przyszło dosłownie po chwili, bo tam jest taka informacja, że przyjdzie ci w ciągu kilku minut i
0: ja
1: do mnie przyszło.
0: Właśnie i mi nie przyszło.
1: A widzisz, to do mnie przyszło. Do mnie przyszło, jakoś nie zainteresował mnie ten pierwszy newsletter, natomiast tam jest chyba coś takiego, żeby ocenić to i muszę po audycji kliknąć, żeby to ocenić. Ta sieć się na pewno też będzie uczyć na tej podstawie. Tyle mojego i tyle widzę też waszego. Pawle, czy jesteś? Nie, Pawła nie ma, więc to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze notatki, ale oczywiście może ktoś z was jeszcze coś znalazł.
0: Ja mam taki, no, ciekawostkę, może nawet nie news. Jest takie urządzenie ostatnio stworzone przez naukowców, które ma walczyć z otyłością i które budzi wiele kontrowersji. Urządzenie działa tak, że montuje je dentysta na trzonowcach pacjenta i pozwala rozawrzeć szczęki do tam 2 cm chyba. I jakby jest to po to, żeby przejść na dietę ciekłą wyłącznie, dzięki której mamy zrzucić zbędne kilogramy. 7 kobiet w przeciągu 2 tygodni zrzuciło ich podobno 6. Niemniej jednak da się tę metodę oszukiwać, ponieważ zawsze można próbować na przykład topić czekoladę, co też zrobiła jedna z pań, która brała udział w tym eksperymencie. Ma to urządzenie też możliwość zwolnienia awaryjnego. Gdybyśmy na przykład dostali paniki lub chcieli coś zwrócić na przykład, albo cokolwiek, albo zrezygnowali.
1: Ale zakładanie sobie czegoś takiego na zęby, ała, powiem szczerze. To...
0: Podobno nie ograniczy ani oddychania, ani mowy.
1: Nie, no nie wątpię, natomiast no niemniej, mimo wszystko.
0: Tak, niemniej budzi to wiele kontrowersji, bo
3: ja myślę, że jest to rozwiązanie radykalne dla osób, które już po prostu nic innego nie skutkuje. O.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony już po 2 tygodniach testów widzimy, że może to wyłącznie spowodować,
1: że można oszukiwać to urządzenie,
0: niefajne nawyki żywieniowe,
1: tak.
0: Ponieważ jeżeli będziemy tylko ciecz wprowadzali do organizmu, to podejrzewam, że może to mieć jakieś negatywne konsekwencje, takie jak na przykład rozleniwianie jelit. Może to nam nie dać nic, bo zaczną się zaraz, nie wiem, jakieś chipsy w płynie. Nie, no teraz to sobie tak abstrahuję, czy coś tam robi dziwne rzeczy, eksperymentuję, ale tak wyobraźnią. Ale no nie wiem, czy to w dobrą stronę idzie i są takie głosy, że zakrawa to na torturę i upadek medycyny, która nie radzi sobie z osobami otyłymi.
1: No cóż, pozostaje mieć jednak nadzieję, że teraz, kiedy mamy lato, kiedy jest ciepło, to z tych, którzy mają taką potrzebę, to się to i owo wytopi, albo po prostu dzięki wzmożonej aktywności fizycznej zrzucą z siebie zbędny balast. I tego wam serdecznie życzymy. Kończąc dzisiejszy Tyflo Przegląd, chyba że jeszcze ktoś chciałby coś dodać? Cisza. A zatem będzie...
2: Paweł się obudził? Nie, może.
1: No,
2: chyba nie.
1: Nie wiem, co się z Pawłem stało w każdym
3: chyba
1: razie.
3: Jakiś problem. Ja już jestem. Coś jesteś. Musiało się zadziać.
1: No to Pawle, to jeszcze na koniec o Google'u.
3: Tak.
2: No my cię wołamy.
3: Tak, nie? Ja wiem. Coś tu się zadziało i już jestem. Więc Google, badano usługi Google Play pod kątem jakichś zmian w kodzie i odkryto dwa interesujące komunikaty w plikach językowych, bo to tak najczęściej się odkrywa, co to nowego jest planowane w konkretnej aplikacji. I okazuje się, że Google po cichu pracuje nad podobną siecią do tej sieci Find My, którą oferuje już Apple, czyli możliwość odnajdywania, no w przypadku Apple chodzi o różne rzeczy, bo ludzi, naszych znajomych, zagubionego iPhone'a, przedmioty, AirTagi i tak dalej. A tutaj na razie tylko telefony. No i klasyka. Jeżeli osoba, która ma usługi Google Play zainstalowane, a na każdym Androidzie one są, chyba że zostały to jakoś wycięte z różnych przyczyn, jeżeli taka osoba znajdzie się w zasięgu telefonu naszego, który zaginął, my dostaniemy informację o lokalizacji tego urządzenia na podstawie lokalizacji tej właśnie osoby, która ten telefon znalazła. No, pytanie, czemu tak późno i pytanie, czy też będzie jakaś możliwa integracja z urządzeniami? Ja sobie tego na ten moment nie wyobrażam, no chyba, że Google też wprowadzi swoje AirTagi, ale to na razie jest wszystko kwestia plotek i domysłów. Na razie mówimy o telefonach, pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, że też się za to biorą.
1: Dokładnie, to zawsze jakiś plus i zawsze możliwość po prostu kolejnych funkcji, które to rzeczywiście w naszych telefonach mogą być przydatne. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. No i co? I to chyba już rzeczywiście tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy Tyflo Przegląd, który całkiem pokaźny w informacje był. Miejmy nadzieję, że satysfakcjonujący dla was. Słyszymy się ponownie za tydzień. To już będzie odcinek 91. Coraz bliżej setka, coraz bliżej setka. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Paweł
2: dobranoc
1: Masarczyk.
2: Dobranoc.
0: Dziękuję, dobrej nocy.
1: I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia, trzymajcie się.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. Kto to mówi? No, to mówię ja.
1: Ja bym w życiu nie zgadł.
5: No właśnie. I problem polega na tym, że ktokolwiek mówi często coś, czyli dokładnie tak samo.
1: To
6: no
1: jest
6: a teraz
1: prawda.
6: Już się odkrywam.
3: Tak, a co to jest?
1: A co to jest właśnie? To powiedz to.
6: A to jest VoiceMod. O tym troszeczkę mówiłem w poprzedniej audycji albo za poprzedniej, ale no o tym jeszcze za chwileczkę, troszkę więcej. No a teraz zaczynamy od oczywiście tego co zwykle, czyli od tego co dzisiaj będzie i zaczynamy jeszcze zanim to co dzisiaj będzie, no to przedstawię tych, którzy dzisiaj w Tyflo Przeglądzie wezmą udział. Nas jest dzisiaj chwilowo bardzo skromna ekipa.
1: I
6: bo...
1: chyba tak będzie.
6: Jest Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Dobry wieczór.
6: No, ale mimo to kilka newsów udało nam się przygotować. A co przygotowaliśmy? O tym jak zwykle, Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Przełączanie się pomiędzy czytnikami ekranu przy aktywnym Braille'u łatwiejsze w Windows 11. Shortcut. Ulepszony wybór rzeczy na Maca. usprawnienia dostępności w LinkedIn, dostępne generatory Sudoku. Konsola Xbox pozwoli na przesyłanie uwag odnośnie dostępności gier wprost do twórców. Nowości w dodatkach dla NVDA. Brak dostępności może czasem ułatwić nam życie. Zapisy na kursy Salesforce do końca października. Suspend Braille – skrypty do wstrzymywania monitorów brajlowskich dla JAWS. Konsorcjum DAISY rozwija Braille'a dla egzotycznych języków. Premendus – aplikacja do tworzenia dostępnych drzew. Strona do przetestowania mechanizmu Apple Passkeys. Reakcje w mobilnym Outlooku. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy!
6: Na pewno jeszcze więcej. A zaczynamy od informacji, której nie było w nagłówkach tutaj audycji, w tych szybkich zapowiedziach. To znaczy, jakiś czas temu, 2-3 audycje temu, o ile pamiętam, mówiłem o czymś takim, co nazywa się VoiceMod. To znaczy, to nie był news jako taki, to był bardziej taki trend odnośnie, jak mówiliśmy o syntezatorach mowy kolejnych. Zdaje się, od TikToka chyba to był news Mikołaja. I wspomniałem wtedy, że jest taka technologia w takim programie VoiceMod. To jest taki program dla jakichś youtuberów, dla streamerów, gamerów i jakby różnych ludzi do zmieniania głosu. No i do niedawna jeszcze ta zmiana głosu była taka, można powiedzieć, klasyczna. To znaczy, no, można było dodać pogłosu, jakiegoś efektu megafonu, czegoś jeszcze obniżyć, podwyższyć głos. Tam oczywiście było ileś takich predefiniowanych ustawień, które można było sobie wybrać, ewentualnie troszeczkę tam zmodyfikować. Natomiast od pewnego czasu weszły głosy dużo ciekawsze, wykorzystujące takie przetwarzanie z użyciem sieci neuronowych. I to, co przedstawiłem na początku, to przez co mówiłem, to właśnie było to. I VoiceMod od kilku miesięcy ma takie coś. VoiceMod w ogóle jest takim programem, powiedziałbym, średnio dostępnym. I tu niestety niedostępność nie ułatwia nam życia. Natomiast kilka takich podstawowych rzeczy da się zrobić. Znaczy właśnie chociażby zmienić kartę dźwiękową, da się też włączyć, wyłączyć przetwarzanie tego głosu. Niestety nie da się zrobić czegoś, co jest chyba najważniejsze, czyli wybrać sobie głosu. Na szczęście jest możliwość przypisania sobie skrótów klawiaturowych do poszczególnych głosów. W związku z powyższym da się to z osobą widzącą jakoś tam ogarnąć. I te głosy...
1: Bo samo przypisywanie, jak rozumiem, też nie jest dostępne.
6: Raczej tak. To znaczy, to jest jakiś taki widok webowy, tylko że albo na jakiejś starszej technologii, bo tam są jakieś linki, natomiast nie ma trybu przeglądania aktywnego. Nie można włączyć. Przynajmniej w NVDA. Być może jakiś inny czytnik ekranu by sobie z tym dał radę bardziej, ale NVDA nie ogarnia. Tam obiektówka coś czasem, ale to też tak część najeżdża. W każdym razie do tej pory nie udało mi się wybierać samodzielnie tych głosów. Program jest częściowo darmowy, to znaczy te takie podstawowe głosy są darmowe, natomiast te głosy właśnie, których ja używam, są płatne. Jest 24-godzinne demo, natomiast po tym okresie już trzeba kupić wersję Pro. Ja to zrobiłem, bo to kosztuje chyba 60 zł w tej chwili, jest jakaś obniżka. Normalnie to kosztuje coś ponad 100 zł za wieczystą subskrypcję, bo są jeszcze licencje jakieś miesięczne, roczne, natomiast ja stwierdziłem, że w związku z tym, że roczna licencja kosztuje chyba 48 zł, a ta wieczysta 60, to już kupię sobie wieczystą.
1: To nie ma sensu.
6: A to są bardzo ciekawe rzeczy i...
1: I kto wie, czy to jest ich ostatnie słowo, bo może za jakiś czas
6: doczekamy. To znaczy prawdopodobnie
1: się.
6: Nie. To znaczy oni mówią, że co miesiąc coś wprowadzają nowego, jakieś nowe głosy, więc pytanie, kiedy się pojawią głosy, które nie będą wspierać język angielski. Choć widziałem kilka takich głosów neuronowych, które... To też są takie bardzo angielskie, ale mimo wszystko troszkę chyba lepiej sobie radzą z polskim. Niemniej możliwe, że za jakiś czas jakoś, mam nadzieję przynajmniej, że będą bardziej międzynarodowe, powiem może w ten sposób. No tak czy inaczej, sama technologia jest bardzo ciekawa. Zresztą ja to podejrzewam, wykorzystam też do jakichś zabaw naszych dzieci, bo bardzo lubią takie zabawy efektami, więc to się tak czy inaczej może przydać. W każdym razie, no tak czy inaczej, no moim zdaniem rzecz jest bardzo ciekawa i nawet jeżeli ten program nie zyska dostępności, nawet jeżeli w tym konkretnym programie nie pojawią się takie głosy w języku polskim, to skoro ta technologia już jest zaimplementowana gdzieś, no to najprawdopodobniej ktoś jeszcze to zaimplementuje prędzej czy później. Tak? Nie wiadomo, czy teraz, za rok, za dwa, ale najprawdopodobniej to się gdzieś pojawi. Zwłaszcza, że przynajmniej w tym tutaj scenariuszu, znaczy w VoiceModzie, to nie generuje wielkich opóźnień. One oczywiście jakieś są, rzędu 100 milisekund, ale 100 milisekund, umówmy się, to nie jest jakoś bardzo dużo. Zwłaszcza jeżeli tak naprawdę to jest coś w rodzaju syntezy mowy, tylko takiej sterowanej przez użytkownika, tak? To znaczy ja mówię coś, on rozpozna, no on rozpoznaje to, co mówię i na tej podstawie no, generuje syntezą mowy odpowiednie głoski, powiedzmy, fonemy, jak to nazwać. Przy czym on stara się wyciągnąć takie rzeczy za wszelką cenę. Do tego stopnia, że jak stukałem w biurko, u mnie pies szczekał, wył przez chwilkę nawet i on próbował jakieś robić jakieś takie dziwne coś. Jak się stuka, nie wiem, pstryka palcami, gra na instrumentach, puszcza
1: minusem
6: muzykę, to jak jest coś dziwnego z tym robi, ale próbuje na wszelką
1: tak, on
6: cenę.
1: Próbuje. Minusem tego natomiast coś. Jest to, że on w żaden sposób nie rozróżnia odległości i natężenia tego dźwięku. Jak mieliśmy taką sytuację, że twoja córka, Tomku, jeszcze przed audycją się bawiła w pomieszczeniu, w którym byłeś, to głos twój, jak i jej, był na tym samym poziomie i on był przez ten program traktowany na równi. Więc jeżeli mamy tak. Na przykład jakiekolwiek efekty gdzieś tam, powiedzmy, w tle, ktoś na przykład będzie, no nie wiem, dość głośno stukał młotkiem, załóżmy, to może mieć to wpływ na to, co będzie tak. Generowane jako nasza mowa.
6: Tak, i najprawdopodobniej będzie to miało. Poza tym to też jakby ten syntezator nie bardzo umie sam z siebie jakby operować głośnością, tak? Znaczy nie umie krzyczeć, jakby w taki sposób on potrafi podnieść, zmienić wysokość, ale nie potrafi zrobić czegoś takiego, że teraz mówię cichutko, teraz mówię nieco głośniej i to słychać, tak? Jakby ja nie muszę, nie wiem, no tak słychać po prostu, że mówię ciszej. Ten syntezator tego nie rozróżnia i mówi wszystko jakby na jednej takiej intonacji takiego standardowego narratora. No ale podejrzewam, to są też jakieś ograniczenia tej technologii. Z drugiej strony tak się zastanawiam, kiedy ta technologia zacznie być wykorzystywana w tych sytuacjach, gdy ktoś nie chce ujawniać swojego głosu. No bo tutaj tak naprawdę w tej chwili mamy bardzo prymitywne metody najczęściej, które przez bardzo prosty zabieg zmiany wysokości głosu można powrócić do oryginalnego tempa, zwłaszcza
1: oczywiście.
6: Jeżeli to są nagrania, w których na przykład jedzie tramwaj, bo to były takie na przykład czasami nagrania gdzieś tam z ulicy i słychać, że on dzwoni i nagle ten dzwonek się zmienia na inną konkretną wysokość, więc wystarczy tak naprawdę jakby zrobić tak, żeby potem ten dzwonek był w tej oryginalnej wysokości, mamy oryginalny głosnego kogoś, to naprawdę nie jest coś, co do czego trzeba jakiegoś wykształcenia, wiedzy tajemnej, nie wiadomo czego, może zrobić no, prawie każdy. W związku z powyższym, a jeżeli mamy tę technologię zaimplementowaną, no to w zasadzie zmienić głos w tej chwili można w sposób taki, który przez zwykłego człowieka będzie absolutnie nierozpoznawalny. To w zasadzie tylko po użytych słowach, może po intonacji będzie można rozpoznać, kto to mówi.
1: No właśnie, bo intonacja mniej więcej zostanie zachowana, zachowane zostanie tempo mowy.
6: W tym głosie, tak. Natomiast są takie głosy, które mają jakieś takie mnożniki intonacji, że na przykład ja mówię w ten sposób, on mówi w taki sposób, także. Teraz tu tego nie pokazałem, bo nie mam skrótu klawiszowego jeszcze porobionego. Ja to wszystko robię na bardzo szybko. Natomiast no, są takie głosy, więc podejrzewam, że gdyby na przykład powstały takie głosy, które mają za zadanie zmienić czyjś głos, to być może będą specjalnie wprowadzane jakieś fluktuacje w barwie, być może w tempie mowy, że to nie będzie takie w czasie rzeczywistym, tylko to będzie coś takiego, co się nagłada później i on będzie troszeczkę przyspieszał, troszeczkę zwalniał. Ten
1: tak,
6: głos
1: Tomku,
6: może zaraz, dziwnie.
1: Ale jeszcze mi o co innego chodzi, bo dzięki temu, że mamy coś takiego, to, no bo tak naprawdę ktoś już mógłby w dzisiejszych czasach równie dobrze zmienić ten głos, czyli po prostu przepisać to, co chce powiedzieć i nagrać to syntezą. Ale przez to, że ten głos, że ta synteza, powiedzmy, którą zaprezentowała, czy jakikolwiek inny głos, który będzie stworzony na bazie, zachowuje jednak tę pewną dynamikę głosu, że tam po prostu te pewne
6: tak,
1: rzeczy
6: ta
1: zostają zachowane, tak, ta ekspresja jest zachowana, to nie jest takie sztuczne, to dzięki temu mamy jakąś taką jednak większą naturalność.
6: To jest jedna rzecz, no i szybkość, tak? No bo w zasadzie co? Przełączam pole wyboru.
5: Ciach, i proszę bardzo, Ewie.
6: Takim głosem syntetycznym, więc to jest jakby, to się robi momentalnie i to jest w czasie rzeczywistym, zero roboty trzeba.
1: Zgadza się.
6: Więc no, moim zdaniem bardzo ciekawa technologia, zobaczymy, czy się rzeczywiście przyjmie, natomiast no, potencjał jest duży. I co ciekawe, to jest...
7: Jest zabawny amerykański akcent oczywiście, my już się tutaj przed audycją bawiliśmy troszeczkę.
6: No tak, tak, jest amerykański
7: prezenterów
6: akcent.
7: Prezenterów radia polonijnego w Stanach Zjednoczonych, Chicago i tak
1: dalej. Oj tak!
7: Więc jak najbardziej efekt działa i spełnia swoje zadanie, natomiast no...
1: Ale jest to na pewno mniejszy problem ze zrozumieniem tej mowy, niż gdyby to przepuścić przez taką angielską syntezę. Napisać ten tekst
7: tak.
1: I puścić to syntezą, zdecydowanie gorszy byłby efekt, a tu jednak jakoś on sobie z tym lepiej radzi.
6: Tak, no bo tu w zasadzie... No,
7: tak, on dodaje takiego nie... uroku na swój sposób.
6: Tak, no tutaj po prostu nie ma niektórych naszych polskich fonemów i musi sobie dopasowywać do najbliższego angielskiego, natomiast no, on stara się właśnie no, fonem po fonemie, tak, to co jest mówione, czyli powiedzmy głoska po głosce, nie trzeba się trudzić, jak to ma być napisane, co to ma być dokładnie. Więc ja się trochę zastanawiam... Coraz więcej, może inaczej, lektorzy mają się coraz więcej czego bać. Trochę to jest nie po polsku powiedziane, ale no, coraz więcej jest takich rzeczy, których w zasadzie może jeden człowiek z jakąś wyobraźnią powiedzieć przez te właśnie głosy robione sztucznie i to będzie coraz lepiej, podejrzewam, wszystko brzmiało.
1: Słuchajcie, tak naprawdę Anglik zwłaszcza, albo Amerykanin, to już w ogóle nie musi nawet specjalnie umieć dobrze mówić, bo sztuczna inteligencja załatwi mu wszystko. Nawet nie musi umieć mówić, ani nie musi mieć jakichś dobrych warunków głosowych. No bo tak, jest ten całe narzędzie, bodajże to się Clean Voice nazywa, do wycinania tych wszystkich różnych no wiadomo, tak?
6: Mam wrażenie, że w ogóle jakoś Anglicy, Amerykanie jakoś mniej tego mają. Mam takie dziwne wrażenie.
1: Wiesz
6: może
1: co,
6: niesłuszne,
1: to chyba zależy
6: tak...
1: od tego, kto jak mówi. Być może tak, ale no tu ciężko mi powiedzieć, ale nawet gdyby mieli to tak samo problematyczne jak my, no to do głosu angielskiego jest to przystosowane. Mamy taką syntezę. Mamy narzędzia, które no zdecydowanie jeszcze lepiej od tego, co mamy po polsku, przełożą nam to na tekst, więc tak naprawdę wystarczy mieć tylko jakiś pomysł, a coraz mniej trzeba się martwić tym, jak my to właściwie wykonamy i czy mamy odpowiednie umiejętności do wykonania. Tak naprawdę...
6: To się zgadza.
1: Ta wystarczy jakaś taka kreatywność po prostu.
6: Tak, wystarczy tylko wiedzieć, co powiedzieć. Już.
1: A resztę to już maszyna załatwi.
6: I się zrobi samo powoli, więc no... No ciekaw, oczywiście ta ilość tych głosów jest mocno ograniczona. Tam jest ich kilkanaście, póki co... Przy czym zwłaszcza te wyższe głosy, one są, widać, robione na trochę podobnej technologii jak RH Voice. One mają troszkę podobne, no powiedzmy, problemy, czy podobną taką, no podobny styl, powiedzmy, mówienia. Taki te spółgłoski wybuchowe
7: no
6: są
7: właśnie,
6: takie troszkę przedłużone.
7: Z ciekawości, Tomku, czy ty próbowałeś, pewnie są w pakiecie, głosy kobiece i mówić głosem kobiecym. Czy to jakąś różnicę robi?
6: Są. I po prostu, no wtedy, mówisz, no bo wtedy ja teraz jak mówię tym czymś, to ten jakby mój, ten głos, którym mówię, jest obniżony w stosunku do mojego, on jest niższy tam o seksty,
7: no tak,
6: chyba mało.
7: No tak, jak najbardziej.
6: Natomiast głosy kobiece są podwyższone odpowiednio. Są podwyższone i jakby to zrobione na bardzo podobnej zasadzie. W związku z powyższym to wszystko jest no, możliwe do...
7: Można było się domyślić.
6: Do zrobienia. W dodatku tam są też głosy, to już jest w ogóle raczej rzeczywiście do takich specyficznych zastosowań gdzieś w grach albo nie wiem, pewnie w niektórych słuchowiskach, że ten głos jest jeszcze przepuszczony. Na przykład jest taki głos, że jest przepuszczony przez jakiś efekt typu megafon. Na to jest jeszcze nałożony dźwięk helikoptera. Muzyka jest taka w tle, taka muzyka typu akcji i jak się nie mówi, to jest dźwięk takiego... Taki Roger, tylko nowszy taki, powiedzmy, wiesz, że zaczynasz mówić, to jest jakiś dźwięk wywołania, kończysz, to też jest dźwięk takiego
1: jakaś operacja wojskowa jakby systemie, na przykład.
6: Więc jeżeli ktoś chce zrobić jakąś grę z czymś, no to w zasadzie kupuje to i to robi. Zwłaszcza, że oni teraz pewnie będą dodawać tych głosów coraz więcej efektów właśnie, które na tym powstają i naprawdę no... realizatorzy, czy designerzy, sound designerzy będą mieli coraz mniej roboty. No i to wszystko naprawdę, jeżeli robi to ktoś sobie w domu na mikrofonie za 3 zł, to nagle może nie mieć to takiego wielkiego znaczenia.
1: Swoją drogą taka refleksja mnie jeszcze naszła, że no skoro dla nas, którzy jednak interesujemy się jakoś tam tą technologią więcej lub mniej, powiedziałbym nawet, że więcej, to jest to dla nas no rzeczywiście te dokonania ostatnich czasów są imponujące, to co dopiero mają powiedzieć te osoby, które tą technologią się w ogóle gdzieś tam nie interesują, jak gdzieś tak sobie posłuchają, ile rzeczy potrafią zrobić w dzisiejszych czasach komputery, a to nie jest jeszcze ich ostatnie słowo.
6: Na pewno, zwłaszcza, że z tego co wiem, no to no niestety konflikt, zwłaszcza ten amerykańsko-chiński, no to najprawdopodobniej, przynajmniej tak mówią specjaliści, przyspieszy rozwój wszelkich obliczeń sztucznej inteligencji. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no to starzenie się społeczeństwa i europejskiego, chińskiego, amerykańskiego, nie wiem, ale chyba trochę też, no też sprawi, że coraz więcej będzie takich zawodów, które będą musiały wykonywać maszyny zamiast ludzi. No więc...
1: Co może budzić pewne niepokoje, ale to zawsze tak było. No ale koniec końców to raczej powinno wyjść wszystkim na dobre, oby tak się rzeczywiście
6: miejmy
1: stało.
6: Miejmy nadzieję przynajmniej. Tak. W każdym razie no najprawdopodobniej czy chcemy, czy tego nie chcemy, to tak po prostu się stanie i już. No i tyle. Także no to takie kolejne narzędzie, które być może się przydać. I to testowałem no, jeszcze na komputerze moim stacjonarnym sprzed 8 lat. Działało, nie robiło to problemów. Tam jest jakiś Core i7, ale no, no właśnie dość stary, więc jak na dzisiejsze czasy to nie jest żadna rewelacja. I też to chodziło, w związku z czym podejrzewam, że to nie ma jakichś takich ogromnych wymagań, ten cały program.
1: A tymczasem mamy słuchacza z nami, tak, jest z nami Wojtek.
6: Od dłuższego czasu.
1: Tak, od dłuższego czasu. No Wojtku, słuchamy.
8: Tak, cierpliwie czekam, już nawet przełączyłem studenta, powiedziałem mu, żeby 5 minut później przyszedłbyś i myślicie, że pracujemy tylko dniami, to nie jest tak.
1: Nocami właśnie też.
8: Mam dyżur na 20:30.
1: A to wiesz co, to jeszcze nic. Ja słyszałem od jednego z moich wykładowców na studiach, on zdaje się na Wojskowej Akademii Technicznej studiował z kolei, no to jakiś wykładowca jego umawiał się z nim na egzamin o 3 w nocy.
8: No, to już jest perwersja. Znaczy tak, ja pamiętam jak Duda te zaprzysiężenia od sędziów odbierał rano. Wcześniej to kolega powiedział, o super, wreszcie w moich godzinach pracy ktoś coś robi. Ale to nie z tym oczywiście dzwonię. Dzwonię z czymś, co obiecałem, że się skontaktuję, gdy ten problem rozwiążę, a o poradę prosiłem was. Więc obietnicy chcę dotrzymać. Mianowicie chodzi o organizację hybrydowych zajęć, tak żeby wszyscy słyszeli wszystkich. Udało się. Rozwiązanie jest o tyle niekonwencjonalne, że bazuje na bardzo starej technologii. czymś, co pamięta moje studia, nawet liceum. Odnalazłem sobie w moich gratach dyktafon Walkman Sony WM-GX320. No to miało i radio, i przyspieszanie kasety, i nagrywanie, i tam cudawianki. Co ono miało? Ono miało mikrofon taki zewnętrzny, kierunkowy. Bardzo dobry. Świetnie się na tym nagrywało. I co ja wymyśliłem? Podłączyłem to, włączyłem baterię, wszystko to działa tak jak przed laty. Zasymulowałem mu obecność taśmy, naciskając sprężynkę, włączyłem nagrywanie. Oczywiście zaraz tam wrzuciłem pauzę, żeby to baterii nie marnowało. A do wyjścia słuchawkowego podłączyłem kabelek jack-jack line-in. Włączyłem sobie ten kabelek do komputera. Troszkę tam ściszyłem w Walkmanie głośność, żeby tam nikogo nie ogłuszyło. I włączyłem ten line-in na original sound na Zooma. Słuchajcie, podobno słychać to, jakby ktoś siedział obok w Warszawie, będąc na drugim końcu Europy.
1: No proszę. Czyli my tu się tak zachwycamy tymi różnymi nowoczesnymi technologiami, ale i o starych nie należy zapominać.
8: No, niskobudżetowe rozwiązanie, tak. Dobrze, że tego nie powyrzucałem nigdy i nikomu tego nie dałem wyrzucić. Nawet mam dwa takie dyktafony, nawet jakieś etui skórzane mam do tego. Także okazuje się, że to się przydało i chyba to się przyjmie i będę z tego korzystał częściej i nawet teraz w takiej imprezie uczestniczę, też w takich seminariach dotyczących studiów o niepełnosprawności. Tam straszny był problem z tymi, no z tą hybrydą, więc też już im powiedziałem, że mogę coś takiego zorganizować. Do tego wezmę głośnik przenośny Sonosa, który też niedawno kupiłem. Odpalę to, więc jak Zoom będzie mówił, to przez ten głośnik to wszyscy będą słyszeli, a jak będą mówili na żywo, to Zoom będzie słyszał przez tę całą skomplikowaną przeróbkę, przekładkę, ale naprawdę, słuchajcie, działa to no fajnie, fajnie. A pamiętam, że właśnie ja tak robiłem już w późniejszym etapie, zanim miałem dyktafonu cyfrowego, to tak robiłem na studia, że miałem laptop, podłączałem właśnie jack-jack i sobie w ten sposób nagrywałem wykłady. Także to mnie jakoś zainspirowało, żeby to odkryć. Także z tym dzwonię i też dzwonię, żeby wam powiedzieć, że absolutnie Tyflo Przegląd to jest audycja pionierska, wyznaczająca trendy, ponieważ mam takiego kolegę, który, no powiedzmy, że teraz pracuje na uniwersytecie w Anglii, no ale ze względu na COVID to tam z byciem jego w Anglii to różnie wygląda. W każdym razie zajmuje się tam przekładem, tłumaczeniem maszynowym i rozpoznawaniem mowy i połączeniem tych dwóch rzeczy. No i tam z miesiąc temu do niego zadzwoniłem, czy napisałem, mówię, słuchaj, muszę ci coś pokazać, jakie piękne rozpoznawanie mowy. No i w końcu się skontaktowaliśmy, bo tam pracowaliśmy gdzieś na Zoomie razem, no i dzwonię potem do niego, mówię, słuchaj, ja już wiem, jak to się nazywa. To się nazywa Whisper. A, Whisper, tak, to my kilka dni temu to też odkryliśmy. Także wiecie, jesteście w awangardzie nawet nie tylko tam tyflotechnologii, ale naukowej awangardzie.
1: No, my to już nie tylko odkryliśmy, a nawet już udało nam się wdrożyć, już od paru tygodni sukcesywnie gdzieś tam te napisy się pojawiają, te przekłady się pojawiają, no i rzeczywiście widać, że to się ludziom podoba, no bo ktoś może sobie alternatywnie posłuchać syntezą, jeżeli na przykład dla niego mówimy za wolno, nie chcę słuchać tego jako podcastu, tylko chcę sobie wrzucić na przykład do Voice Dreama. Można, testowałem ostatnio, wrzuciłem sobie jakąś audycję do Voice Dreama i ustawiłem odpowiednią prędkość syntezy, mogłem sobie jej posłuchać.
8: Dobra, to dzięki wam wielkie za uwagę i dzięki za te wszystkie pomysły, bo do tego być może trzeba będzie kiedyś wrócić, ale na razie sprawa została rozwiązana. Wiadomo, jak to ze sprzętem jest. może się różnie zdarzyć, to wtedy ewentualnie będę się uśmiechał, opowiadać, co do tego dyktafonu dokupić, żeby działało to tak jak ten mikrofon, bo on nie ma żadnego zasilania, nic nie ma, po prostu to jest taki stereo mikrofon, trzeba go tylko gdzieś wpiąć sobie i on świetnie po prostu wszystko odbiera, nawet stereo.
1: No to fantastycznie.
6: Być może ma zasilanie to tak zwane plug-in power, chociaż nie jestem pewien, czy te mikrofony dołączone do Walkmanów go miały, bo nie wiem, czy Walkmany miały zasilane plug-in power. W każdym razie te mikrofony elektretowe, no one mają z reguły dość dobrą jakość, natomiast właśnie nie wiem, czy to jest taki mikrofon, bo możliwe, nie wiem, jak to wyglądało.
8: Zwykły, malusieńki, w wielkości paznokcia, w bardzo dużym palcu powiedzmy, po prostu tylko jack i już. Naprawdę.
6: No tak, bo te mikrofony to były takie, zresztą te elektretowe konstrukcje potrafią być malusieńkie. Przecież mikrofony elektretowe to są właśnie w smartfonach na dobrą sprawę, więc one muszą być malutkie, żeby w iPhone'ie się zmieściło ich 3, tak, bo tam chyba tyle jest tych mikrofonów.
8: O, pół paluszka AA. To jest coś takiego, jakby przeciąć na pół paluszek
6: AA. To jest taka standardowa wielkość. Znaczy standardowa. No może być taki mikrofon. Nawet mogą być mniejsze te mikrofony.
8: Śmiałem się do tych studentów. Mówię, słuchajcie, ten sprzęt ma więcej lat niż wy. A działa świetnie. Dobra, rozłączam się i idę na kolejne spotkanie. Dzięki jeszcze raz.
1: Okej, Wojtku, dzięki za telefon. Miłej pracy w takim razie. Trzymaj się.
6: To jeszcze tylko przypomnę, że skoro tak, już mieliśmy słuchacza, to rzeczywiście można się z nami kontaktować na Zoomie tyflopodcast.net/zoom, jeśli dobrze pamiętam, albo kontakt.tyflopodcast.net. Tam można do nas napisać, można też do nas pisać na Facebooku, gdzie prowadzimy również transmisję na żywo, i w aplikacji Dawida Piepera Tyflopodcast, tam też można do nas napisać. Także zapraszamy do kontaktu.
1: To ja teraz może a propos kontaktu, a propos waszych wypowiedzi przeczytam to, co do nas spłynęło, bo mamy tu jeden komentarz w notatkach, ale mamy też kilka wypowiedzi od naszych słuchaczy, więc teraz taki kącik kontaktowy, że tak go pozwolę sobie nazwać. Zacznijmy od tego, co na bieżąco do nas wysyłacie. Patryk do nas napisał. Myślę, że mimo wszystko głos zniekształcony dla prywatności aktualnie stosowanymi metodami daje większą wiarygodność. Aktualnie synteza jednak u coraz bardziej spostrzegawczych słuchaczy może zapalić czerwoną lampkę, że mamy do czynienia z deepfake'iem. Z jednej strony tak, z drugiej strony zawsze kiedy ingerujemy w jakikolwiek sposób w ten głos, to wydaje mi się, że takie podejrzenia mogą paść, a ja powiem szczerze...
6: Zwłaszcza, że wydaje mi się, że wiele osób uważa taki zniekształcony głos już za syntetyczny, tak, że jest obniżony... Tak. Więc to już jest sztuczne.
1: A ja powiem szczerze,
6: poza
1: że...
6: Poza tym wiele osób też chyba wierzy, że da się syntezować taki bardzo naturalny głos, co różnie z tym bywa, więc podejrzewam, no nie wiem, w każdym razie no jest szansa, że niektóre treści takie, które jakby są, nie wiem, jeżeli jest jakiś podcast, który sam w sobie ma renomę, tak wiadomo, że ci państwo... są ok, przynajmniej jakby większości ich słuchaczy, no to jakby sama ta renoma może już zaświadczyć. To jest ok, tu żadnego deepfake'u nie ma. Niemniej no na pewno będą się pojawiać takie rzeczy, natomiast no tu jest zawsze ten problem.
1: Tomku, podcast jak podcast, większy problem i gdzie ja bym to jak najszybciej widział, to jest w telewizji. Te wszystkie materiały interwencyjne, w których to bardzo często ludzie nie chcą się wypowiadać jawnie,
6: no tak.
1: Gdzie mamy jakieś anonimowe źródła, ja powiem szczerze, kiedyś mam wrażenie, że większą wagę przykładano do tego, żeby mimo tego, że ten głos jest zniekształcony, to był on jednak zrozumiały. Teraz odnoszę takie wrażenie, że ten głos... coraz częściej jest tłem dla napisów, które no prawdopodobnie też się wyświetlają, nawet szczerze mówiąc nie wiem, ale tak przypuszczam, bo ja nie jestem w stanie momentami zrozumieć, co ci ludzie mówią, bo to jest jeszcze, wiesz, czasem nagrane jakimś słabej jakości dyktafonem z ukrycia.
8: Tak, z odległości jakiejś, tak, to jest potem jeszcze...
1: zniekształcone, zaszumione, zaszeleszczone i jest z tym naprawdę bardzo duży problem, żeby to po prostu zrozumieć. Więc ja naprawdę mam nadzieję, że tego typu nagrania zostaną wymienione na takie wersje traktowane, no taką powiedzmy sobie syntezą mowy, tak, i to będzie z korzyścią dla nas wszystkich. A teraz wypowiedzi jeszcze dwie od Agi. Cześć wszystkim, pozdrawiam. A to tylko taka króciutka wypowiedź, ale za to dłuższa jest druga. Aga do nas napisała tak. Zainstalowałam sobie nową wersję systemu macOS Ventura i póki co jestem zadowolona. A najbardziej z funkcji poprawiania błędów pisowni, jeśli chodzi o podwójne spacje. No to cieszymy się, że to rzeczywiście działa i że jesteś z tego zadowolona. A teraz jeszcze jeden komentarz, już tym razem do audycji.

0: a na obudowie nie ma żadnego wyświetlacza. Dodatkowo nawet na tych najbardziej potrzebnych przyciskach były wypukłe kropki i kreska, a włącznik odróżniał się tym, że był bardziej wgłębiony. Urządzenie to nie miało żadnego menu i żadnych komplikacji przy obsłudze, po prostu wciskało się tyle razy przycisk, ile ma być kopii kolorowych lub czarno-białych i już. W dodatku aplikacja na telefon i komputer jest też w pełni dostępna i można wszystko robić przez Wi-Fi. Spotkałem inne modele Epsonów, ale chociaż nie były dotykowe, to miały malutkie i niewyczuwalne przyciski, na które ciężko było trafić. Pozdrawiam. No to my też pozdrawiamy, dziękujemy za te rekomendacje.
1: Dziękujemy, a teraz już przechodzimy do wydarzeń z tego tygodnia i zaczynamy od serii drobnych newsów od Pawła. A ich kilka jest.
2: Pecie, tylko Paweł, o trzeba, jest. Bo...
1: Już jesteś. Chyba.
2: Chyba teraz jest.
0: Teraz tak, jest, tak, tak jest.
2: Okej, ja tylko mówiłem, że mam nadzieję, że będzie mnie tak stabilnie słychać, bo ja na odbiorze mam was z jakimiś przycinkami, ale to nic nowego u mnie, więc chyba w drugą stronę jest dużo lepiej.
0: W drugą stronę jest okej, okay. Przynajmniej na razie. I oby tak zostało.
2: Dobrze, no to spróbujmy, bo trochę do opowiedzenia wam mam, bo tych drobnych newsów zawsze się troszeczkę zbiera. No i pierwszy news dotyczy Windowsa 11, bo w tygodniu, zdaje się ubiegłym, wyszły 4 bety w ciągu jednego tygodnia i to każda z nich miała jakieś nowe funkcje, bo to na tych różnych ringach, na tych różnych kanałach, powiedzmy, testerskich poukazywały się różne wersje. Ale to, co nas będzie interesowało, to jest zmiana dotycząca Braille'a w narratorze, ponieważ wprowadzono coś, co nazywa się Narrator Braille Driver Solution, czy też Device Solution. I to jest rozwiązanie, które ma utrzymać nam tego Braille'a w momencie, kiedy my przełączamy się między narratorem i jakimś innym screen readerem, w którym też używamy Braille'a. Domyślam się, że chodzi tam o jakieś przeładowanie sterowników, które do tej pory nie następowało zbyt szybko i były jakieś problemy z tym Braille'em. Pewnie trzeba było te czytniki ponownie uruchamiać albo może urządzenia podłączyć ponownie. Jeżeli dość często zmienialiśmy między na przykład narratorem a JOS-em, a jeszcze do miksów wrzuciliśmy NVDA. No teraz w nowszych buildach Windowsa 11 ma to zostać usprawnione i ma to działać lepiej. Druga rzecz, którą dziś dla was znalazłem, a czyli znalazłem jeden z użytkowników portalu Apple Viz, jest to aplikacja Shortcut, w sensie nie Shortcut przez U, tylko Shortcut jak kot z Shortcut. Jest to aplikacja na Maca, która jest czymś w rodzaju wyboru rzeczy VoiceOver, czyli pokazuje nam listę wszystkich elementów, jakie aktualnie są na ekranie. Czyli powiedzmy, jesteśmy w jakimś oknie i możemy sobie wylistować wszystko, co w tym oknie się znajduje. No i można pomyśleć, po co nam takie coś, skoro VoiceOver taką funkcję ma wbudowaną. No ale okazuje się, ja tego nie potwierdzę, bo nie posiadam Maca, natomiast użytkownicy Maca mogą potwierdzić lub zaprzeczyć, że ten wbudowany czytnik no nie jest zbyt szybki, zwłaszcza w dużych aplikacjach. Tam się to potrafi przymulić, potrafi się to zaciąć, potrafi się to nawet wysypać, więc tu ta aplikacja pod tym kątem ma działać dużo stabilniej, ma sobie dużo lepiej radzić z dużo większymi listami. Ponadto to, co jest w tej aplikacji wyjątkowe, to to, że nie jest tu używana, nie jest tu używany kursor VoiceOver, a za to jest używana myszka. W związku z czym można wykonywać pewne gesty na tych elementach, na przykład kliknięcie lewym przyciskiem myszy, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, kliknięcie podwójnym, podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy i tak dalej. No i aplikacja co prawda do tej pory była dobrze zaetykietowana, natomiast były problemy na przykład takie, że kiedy wpisywaliśmy w polu edycji, żeby przefiltrować tą listę pod kątem jakiegoś słowa klucz, czy jakiejś frazy, to nie było nam od razu podpowiadane przez VoiceOver, że znaleziono wyniki i można po nich się przemieszczać. Teraz ponoć jest to już naprawione, no i deweloperzy są otwarci oczywiście na dalsze poprawki. Więc jeżeli korzystacie z Maca i uważacie, że takie narzędzie zwiększy waszą produktywność, to możecie się nim pobawić, jest ono dostępne. Trzecia rzecz to usprawnienia

0: Aktywności w LinkedIn mam tu wynotowane, a tak naprawdę chodzi o szereg inicjatyw, które w związku z tym, że teraz nie pamiętam, czy wrzesień, czy październik jest takim miesiącem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, chyba amerykańskim, chociaż być może jest to też świętowane międzynarodowo. I Microsoft, do którego LinkedIn aktualnie należy, postanowił z okazji tego miesiąca no, kilka takich inicjatyw w ramach LinkedIn, który jest taką maszyną, prawda, jeśli chodzi o nawiązywanie sieci kontaktów zawodowych, uruchomić. I myślę, że jedną z takich ważniejszych rzeczy jest fakt, że od teraz ustandaryzowano różnego rodzaju stanowiska związane z dostępnością. No bo do tej pory, jeżeli w naszym profilu LinkedIn chcieliśmy się jako osoba zajmująca się dostępnością wpisać, no po to, żeby nasze doświadczenie było gdzieś tam widoczne w profilu. No po to, żeby algorytm nam podpowiadał pasujące do naszego doświadczenia i zainteresowań też zawodowych oferty pracy. Żeby też rekruterzy mogli nas łatwiej znaleźć, no to wprowadzono pewne ujednolicone stanowiska dotyczące dostępności, takie jak Chief Accessibility Officer, Accessibility Engineer, Accessibility Tester i tak dalej i jest to gdzieś tam po linii z tym, jak funkcjonuje w tym momencie, a przynajmniej jak próbuje funkcjonować branża, no bo tak naprawdę póki co jeszcze, i to nie tylko w Europie, gdzie powiedzmy ta branża się dopiero gdzieś tam rozwija, ale w Stanach, gdzie już trochę dłużej się ona rozwijała, jest to widoczne, że nawet firmy, które dopiero wchodzą gdzieś i są w tym wszystkim dość nowe, nie mają do końca takiego rozeznania, na czym polega dostępność i jaka jest różnica między tymi różnymi stanowiskami, po co jest, nie wiem, designer, tester, konsultant, ktoś tam jeszcze, skoro można to załatwić jedną osobą niepełnosprawną, która przecież wszystko obskoczy. Albo można zatrudnić kogoś rzeczywiście dedykowanego na to stanowisko, po czym wrzucić mu odpowiedzialności za 10 osób. Bo no dostępność to jest dostępność, prawda? Więc tam jak jedna osoba się tym będzie zajmowała, no to ona ma tą wiedzę, ma doświadczenie, no to przecież może się zająć wszystkim. Bardzo ja to widziałem też w kontekście nawet tutaj u nas badań dostępności, że mylone jest pojęcie testera użyteczności z audytorem. I na przykład spytano mnie, czy nie chciałbym przeprowadzić audytu dostępności, gdzie na myśli ta osoba miała po prostu testy z perspektywy osoby, która posiada konkretną niepełnosprawność. To są dwie różne rzeczy. No więc tutaj LinkedIn się stara to uporządkować, żebyśmy mogli pasujące dla nas doświadczenie zawodowe, pasujące do nas role i odpowiedzialności sobie w tym profilu przypisać, żeby nasze doświadczenie było zgodne z prawdą. Ponadto startują nowe kursy, teraz już w ramach platformy LinkedIn Learning wystartował kurs dla designerów, dla projektantów, jak projektować dostępne interfejsy. Ma się też pojawić troszkę takich konwersacji, takich rozmów na żywo, takich okrągłych stołów, gdzie osoby pracujące w Microsoftie właśnie, które zajmują się dostępnością z różnych perspektyw, mają na żywo właśnie w ramach takiego networkingu dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi obserwacjami i poradami i dobrymi praktykami. Inna rzecz też jest taka, że w kreatorze kampanii, czyli jak rozumiem wszędzie, gdzie w LinkedInie się projektuje jakieś ogłoszenia, czy to o pracę, czy jakieś takie powiedzmy publikacje, gdzie firma chce o czymś poinformować i na szeroką skalę no jakieś informacje swoje przekazywać, no to tu wchodzi kreator kampanii, campaign creator, czyli takie narzędzie do zaprojektowania całego takiego powiedzmy postu na LinkedInie, który taką kampanią ma być. No i w tym narzędziu dodano wsparcie dla opisów alternatywnych zamieszczonych tam grafik. No do tego jeszcze napisy na żywo w rozmowach na LinkedInie, w filmach, które są tam umieszczane. Też jako doświadczenie, jako umiejętność dodano myślenie dyslektyczne, bo chce się tam wyróżnić, że osoby z dysleksją potrafią w sposób nietuzinkowy podejść do, czy postrzegać jakoś treści, które się im przedstawia, w związku z czym umiejętność wczucia się w ten sposób myślenia jest postrzegana jako umiejętność, którą możemy sobie w LinkedInie dopisać do naszych umiejętności w profilu. No i wiele więcej takich pomniejszych inicjatyw, o których można przeczytać pod linkiem, który zamieściłem. Będzie on oczywiście w komentarzu pod audycją. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj generatory dostępnych w Sudoku, bo okazuje się, że w Sudoku można grać na różne sposoby i są aplikacje na przykład mobilne, takie dostępne gry Sudoku. Na blogu Moja Szuflada Piotra Witka można o takich kilku przeczytać, czy na iPhone'a, czy też na Apple Watcha. Są też w formie gier audio na komputer. Najróżniejsze opcje są gry w to Sudoku. No a co, gdybyśmy chcieli pograć sobie fizycznie, no, z brajlowskimi elementami? Można takie elementy oczywiście kupić. Ja się tu powołuję na artykuł bloga Michaeli Dolhej ze Słowacji, czyli Technologie bez zraku. I pisze ona, że w Czechach takie sudoku jest do kupienia w sklepie Tyflopomocki. Natomiast można też takie sudoku wykonać sobie samemu, wycinając po prostu w brajlu odpowiednie karteczki. No tylko w jaki sposób sobie to potem wymieszać, żeby była to dla nas zagadka. Okazuje się, że istnieją programy komputerowe, które nam to wymieszają za nas. Jeden to jest program właśnie aż tej samej osoby, która stworzyła brajlowskie sudoku w Czechach. Jest to program, który zasadniczo działa w formie wiersza poleceń i w tym wierszu poleceń wyświetli nam tą zagadkę, a także zapisze ją w pliku TXT. A drugi jest to strona internetowa QQ Wing, czyli jak te dwie litery, jak ten chiński komunikator, wing, jak skrzydło.com. I tam możemy sobie również taką zagadkę wygenerować. Ona w konkretnym formacie jest nam wyświetlona. Jak już się z takim formatem otrzaskamy, gdzie są zaznaczone puste miejsca, gdzie liczby, to po prostu jak po sznurku, za taką instrukcją, czy z tego programu, czy z tej stronki, układamy sobie to nasze zrobione domowym sposobem sudoku. No, na stole, na jakimś kartce papieru, na naszej wyimaginowanej planszy i możemy się brać za rozwiązywanie. Taka strona właśnie pozwala nam również na sprawdzenie, czy dobrze rozwiązaliśmy i możemy sobie też podejrzeć rozwiązanie takiego sudoku i porównać je potem jedną ręką, operować komputerem czy też, nie wiem, monitorem brajlowskim i czytać rozwiązanie zaproponowane przez stronę, a drugą ręką śledzić to, co sami ułożyliśmy na stole w naszych stworzonych przez nas kostkach czy też elementach brajlowskich. No więc jeżeli byście chcieli sobie samodzielnie stworzyć sudoku, jest to jak najbardziej możliwe. Znów wracamy do Microsoftu i Xbox tym razem. Xbox, który no tak chwali się, że w tej dostępności przoduje i istotnie ten narrator tam jest. A jeśli chodzi o osoby niewidome, to tych gier chyba zbyt wielu dostępnych na Xboxa niestety nie ma. Może się to zmieni, może nie, natomiast na pewno jakimś krokiem w stronę, żeby dobrze się w tej kwestii zadziało, jest stworzenie narzędzia i to jest narzędzie, które w ramach tam centrum testów dostępności na Xboxie jest wbudowane, czyli narzędzie pozwalające bezpośrednie zgłaszanie twórcom gier uwag odnośnie dostępności. Gramy w jakąś grę i z poziomu tej gry albo gdzieś niedaleko można zawsze wskoczyć tam i prosto do twórców gry przesłać opinię a propos dostępności. Miejmy nadzieję, że to wpłynie też pozytywnie na dostępność gier dla osób niewidomych, bo Microsoft chwali się tym, że przeróżne gry na Xboxa stają się dostępne. Natomiast często nie dotyczą te zmiany osób z dysfunkcją wzroku, a to szkoda. Dodatki NVDA również mogą się pochwalić w tym tygodniu nowościami. Jeden z tych dodatków to Clipboard Assist. Tak, Clipboard Assist. Wtyczka, która pozwala nam na sprawdzenie skrótem, którym domyślnie jest NVDA Shift Z, jaki to rodzaj danych jest aktualnie w naszym schowku, czy jest to tekst, czy jest to plik, czy jest to może zrzut ekranu, czy dane innego typu. Możemy to sprawdzić, a naciskając szybko dwa razy ten skrót, możemy schowek wyczyścić. O, takie małe narządko. Natomiast druga wtyczka to Speak Key. I Speaky w zasadzie. Jest to wtyczka, która przyda się zwłaszcza osobom, które dopiero zaczynają przygodę z komputerem i uczą się rozkładu klawiatury. Cóż wtyczka robi? Wtyczka po aktywacji trybu Speaky, który aktywujemy domyślnie Control Escape. Warto ten skrót zmienić, bo Control Escape, warto pamiętać, otwiera nam menedżera zadań, na przykład albo menu start. Tak, menu start, więc gdybyśmy potrzebowali to insert shift, to control shift escape managera zadań. Natomiast warto zmienić ten skrót na wypadek, gdybyście używali jednak tego skrótu do otwierania menu start. Po aktywacji tego trybu każde pierwsze naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze spowoduje, że ten klawisz zostanie nam odczytany, jego funkcja zostanie nam odczytana. A dopiero podwójne naciśnięcie klawisza spowoduje przesłanie go do systemu i wykonanie tego, co on rzeczywiście robi. No, brzmi to trochę jak nawigacja po ekranie dotykowym w smartfonie, natomiast myślę, że właśnie dla osób uczących się klawiatury no, może być to całkiem sympatyczne ćwiczenie i nauka klawiatury. Zwłaszcza jak ktoś nie do końca czuje się jeszcze pewnie, czy właściwe klawisze wciska, no to może się okazać, że jest to bardzo przydatne narzędzie. I ostatnia rzecz, której w notatkach co prawda nie było, ale ja wam o niej powiem. Aplikacja WaveOut. My o niej mówiliśmy jakiś czas temu, że ona jest na iOS-a, czyli austriacki startup DreamWaves z Wiednia, który rozwija coś na kształt Soundscape'a Microsoftu, czyli nawigację z elementami właśnie dźwięku umieszczonego w przestrzeni. Mamy słyszeć punkty, do których się zbliżamy właśnie w formie dźwięków, które nadchodzą z konkretnego kierunku, więc tu warto mieć fajne słuchawki albo z przewodzeniem kostnym, albo z transparentnym przepuszczaniem dźwięku, coś a la AirPodsy. Aplikacja ta wykorzystuje też kamerę, żeby analizować nasze otoczenie, czyli próbuje tu robić coś, co robią mapy Google dla osób widzących w formie opcji Live View, analiza trasy na mapach, analiza obrazu w kamerce, w aparacie telefonu, porównanie tych dwóch i próba pomocy nam w nawigacji do celu. Coś takiego ta aplikacja próbuje robić i ta aplikacja ostatnio ukazała się też na Androida. Można ją pobrać ze sklepu Play. Jest na razie aplikacją darmową i na ten moment działa ona jedynie na tych urządzeniach z Androidem, które wspierają usługi rozszerzonej rzeczywistości Google. Może kojarzycie, że w waszym sklepie Play czasem pobiera wam się aktualizacja takiego komponentu usługi rozszerzonej rzeczywistości Google, czy też Google AR Core. I to, jeżeli to u was się pojawia, oznacza to, że telefon to wspiera. W internecie jest też lista takich urządzeń. Autorzy pracują nad tym, żeby uniezależnić się od tych usług i wprowadzić jakieś bardziej uniwersalne rozwiązanie. Takie też, żeby nie trzeba było cały czas telefonu trzymać w ręku i tą kamerą operować, tylko żeby można było telefon spokojnie wsadzić do kieszeni i mimo to z tych dźwięków korzystać. Autorzy pracują też aktualnie nad nawigacją wewnątrz budynków. Rozwiązanie będzie w jakiś sposób podobne, tu tak z opisu mi się wydaje, do rozwiązania amerykańskiego, czyli Good Maps, czyli również budynek zostanie zmapowany w swego rodzaju kreatorze na komputerze, zostanie narysowana jego taka jakby właśnie wirtualna mapa i dzięki rozpoznawaniu obrazu i sieciom neuronowym będzie możliwe nawigowanie po tego typu, po różnych zamkniętych przestrzeniach, po budynkach. No, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować.
1: Czy ta aplikacja jest oficjalnie dostępna w Polsce?
0: Jest, jest. Już nawet słyszałem się z osobą, która testowała te aplikacje. No i na ten moment wiemy tylko, że wydaje z siebie dużo dźwięków, zżera dość dużo baterii, ale żeby ocenić jeszcze, czy ona działa, czy nie, trzeba będzie ją troszkę dłużej potestować, bo na razie jeszcze niewiele wiemy. Ale jest ona
1: dostępna. Ostatnio jeszcze troszkę sobie, ja chyba mam te usługi, tak mi się wydaje. Ostatnio dużo jeszcze do przedszkola z Martynką i Olą, także no jest szansa, że uda mi się coś przetestować.
0: Jak będziesz w stanie przetestować, to ja jestem ciekaw opinii. I to wszystko na ten tydzień, jak chodzi o drobne newsy z mojej strony. Coś tam
1: to miejmy
0: chciałeś?
1: Nadzieję, że tak. Do przyszłego tyflu przegonu będzie coś na ten temat mówione, ale zobaczymy. A tymczasem bardzo taki ciekawy news, troszkę o tym sobie porozmawialiśmy dzisiaj. Brak dostępności może czasem ułatwić nam życie. To wydaje się dziwne, ale Michał coś więcej wie o tym i może to wyjaśnić.
2: Tak, ja z przyjemnością to wyjaśnię. Ten i moim zdaniem to oczywiście ta historia, o którą za moment przytoczę, to jest historia zabawna. Natomiast ona zabawna wcale być nie musi i to wszystko zależy od sytuacji, w jakiej tego typu problemy zaczynają wychodzić. A sytuacja wyglądała tak, że wczoraj z moją Moniką, z moją drugą połówką, chcieliśmy sobie po prostu w coś pograć. Coś, co będzie dla nas obojga dostępne. No, a z tym wiadomo jest różnie. Akurat w jej przypadku coś quizwanie nie chciało działać. No to stwierdziliśmy, że poszukamy sobie czegoś innego. Bo Monika widzi, no ja zupełnie nic. Więc szukaliśmy czegoś, w co będziemy w stanie wspólnie sobie pograć. No i quizwanie akurat u niej nie chciało działać. U mnie cały czas jeszcze ta stara aplikacja jakoś działa i ma się dobrze. No i cóż, gdzieś tak coś kojarzyłem, że była kiedyś jeszcze też gra bardzo podobna, mianowicie Quiz Planet. No i faktycznie ta gra jest na oba systemy, jest dostępna na iOS-a, jak i na Androida. Kiedyś nawet była jeszcze w takiej wersji na Messengera. Swego czasu pamiętam, że trochę zaproszeń w ten sposób otrzymywałem. Nie instalowałem nigdy tej aplikacji, no ale to stwierdziłem, że spróbujemy. Pobawimy się tym, zobaczymy, czy będziemy w stanie sobie w to pograć. No i sytuacja wyglądała w sposób następujący. VoiceOver czytał za dużo. Przede wszystkim aplikacja dostępna jest bardzo słabo. Przynajmniej na iOS-ie. Na iOS-ie to sprawdzałem, na Androidzie nie sprawdzałem tego, przyznam szczerze.
1: Ja troszeczkę sprawdzałem, na razie no da się chyba, ale rzeczywiście no to nie jest tak, że to jest takie super intuicyjne.
2: Tak, bo to jest taka strona internetowa.
1: Wydaje mi się, że się da. Tak, to jest strona internetowa. Tam jakieś rakiety, coś.
2: Tak,
1: tam jest
2: dużo linków, tak, dużo linków, dużo grafik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o co chodzi? Otóż aplikacja działa na bardzo podobnej zasadzie do quizwania. Mianowicie dostajemy zestaw pytań, wybieramy kategorię i musimy na pytania z danej kategorii odpowiedzieć. Po udzieleniu odpowiedzi na dane pytanie otrzymujemy informację, jaki był procentowy rozkład tych odpowiedzi. To znaczy, kto na jaką odpowiedź, ile procent osób udzieliło, no, ile procent osób udzieliło danej odpowiedzi. O, tak bym to powiedział. No i wszystko fajnie, pięknie, tylko że osoba widząca dostaje te informacje dopiero w momencie, gdy zaznaczy odpowiedź, której chce udzielić. W iOS-ie z VoiceOver'em osoba niewidoma te informacje dostaje w momencie, kiedy przegląda dostępne odpowiedzi na dane pytanie. Od razu. Zazwyczaj jest tak, że no, ta odpowiedź, która ma najwięcej procent, to będzie tą dobrą odpowiedzią. Tak z moich obserwacji było i prawdopodobnie tak właśnie jest, no bo zakładam, że tam dość często grają ludzie, którzy mają jakąś wiedzę i są w stanie tych prawidłowych odpowiedzi udzielać. Oczywiście to nie zawsze jest tak, że te różnice w procentach są duże, bo czasem to jest kilka procent. Widziałem już takie pytania, że na przykład było tam powiedzmy 30%, 30, 20, 20, tak mniej więcej, że taki był rozkład albo podobny. Ale czasem to oczywiście było, że 3 odpowiedzi po 0, 99% trzecia odpowiedź, czwarta odpowiedź. Więc w ten sposób to wyglądało. No i ktoś by powiedział, no w sumie nic się wielkiego nie stało, bo tu sobie graliśmy. Ja oczywiście, no, chcąc być uczciwy, to od razu o tym też powiedziałem. Zresztą sam byłem ciekaw, bo ja na początku też sobie pomyślałem, że osoba widząca ma tak samo. Ale okazało się, że nie. Że VoiceOver po prostu z jakiegoś powodu, prawdopodobnie dlatego, że programiście nie chciało się tworzyć jakichś odrębnych widoków i najzwyczajniej w świecie za pomocą jakichś styli te procenty były ukryte, a one były później dopiero w jakiś odpowiedni sposób odkrywane, to właśnie to spowodowało, że tak się działo. I osoba niewidoma bez problemu była w stanie od razu zapoznać się z tymi informacjami procentowymi. No i tutaj nie ma problemu, bo tu sobie powiedzmy pograliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli na przykład coś takiego miałoby miejsce w przypadku jakiegoś egzaminu, w przypadku jakichś testów, od których zależy, no nie wiem, czy nasze przyjęcie do pracy, czy uzyskanie jakiegoś certyfikatu. I ja już nie mówię, że sytuacja mogła być taka sama. To znaczy, że dostalibyśmy odpowiedzi procentowe. Ale na przykład, ja jestem sobie w stanie wyobrazić coś takiego, że mamy ten sam ekran, na którym po udzieleniu odpowiedzi podkreślana jest, czy w jakiś sposób wyróżniana jest prawidłowa odpowiedź. I teraz, gdyby coś takiego było, no to w tym momencie odpowiadam na pytanie, ale patrzę sobie, pierwsze pytanie, drugie pytanie, ale zaraz. Jedna z tych odpowiedzi wyróżniona jest w jakiś tam konkretny sposób. No to ja w zasadzie cały egzamin w takiej sytuacji mam już zaliczony. Nie muszę się o nic martwić. I prawdopodobnie...
1: Masz takie pytanie do publiczności w gratisie.
2: Tak, dokładnie. I to, wiesz, w milionerach to było jedno pytanie. A tu zawsze. W przypadku QuizPlanet, a w przypadku, gdyby ta sytuacja wyglądała inaczej, to znaczy, gdyby na przykład zaznaczona była zawsze prawidłowa odpowiedź w jakiś sposób, no to byłoby jeszcze lepiej, bo ja po prostu musiałbym tylko szukać tego odpowiedniego wyróżnienia. I to pokazuje, że testowanie dostępności jest bardzo ważne, bo to może działać w dwie strony. Z jednej strony ta dostępność może utrudniać, to znaczy brak dostępności może utrudniać, ale z drugiej strony to brak dostępności w pewnych przypadkach może nam dawać dość duże fory. I pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy te fory mieć, a w części przypadków podejrzewam, że zdecydowanie nie. Także
1: z tego co wiem, to chyba na stronach internetowych niektórych jest tak, że jest to okno, że zezwól na cookies, ale to jest okno, pod którym ta strona de facto jest. Czytniki to widzą przecież niejednokrotnie. Nie zawsze oczywiście, ale tak się zdarza. W związku z tym, tu też mamy coś w rodzaju braku dostępności na dobrą sprawę.
2: Zgadza się.
1: No to są różne.
2: To są takie sytuacje. W każdym razie, jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie w QuizPlanet grać. Ja już tak się wczoraj śmiałem, że gdyby jakieś teraz organizowano turnieje, w których można by jakąś gotówkę wygrać, to ja się bardzo chętnie bym zgłosił. Bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że można by to wygrać.
0: Myślę, że tak twój jest. Zbyt wysoki wynik by wzbudził pewne podejrzenia w komisji takiej.
2: Ale to właśnie. Tam parę bym odpowiedział, parę źle.
0: No można by, tak, to prawda.
1: Poza tym wiesz, ty byś odpowiadał jak większość ludzi, więc
2: dokładnie.
0: Właśnie,
2: w pewnym sensie.
0: To też niekoniecznie jest zawsze dobra odpowiedź, nie? To co większość ludzi.
2: Tak.
1: No właśnie o to chodzi.
2: To się zgadza, więc to w tym przypadku to nie do końca jest takie wskazywanie tej poprawnej odpowiedzi, chodzi o sam fakt, że ja dostaję coś, co osoba widząca jednak dostaje później. I w innym przypadku, gdyby, tak jak już powiedziałem, gdyby na przykład ktoś zastosował taki mechanizm, że okej, nie pokazuje tych procentów, ale pokazuje jakiś element, jakąś ikonkę, no czymkolwiek oznaczam prawidłową odpowiedź. Mógłby tak zrobić. Dlaczego nie?
0: Oczywiście.
2: W tej sytuacji nie mam na mnie mocnych.
0: Ciekawe właśnie, ile jest jeszcze takich przykładów dostępności, która poszła nie tak i jakie na przykład tajemnice programistyczne albo na przykład efekty frustracji programistów zostały nieumyślnie odkryte przed niczego nieświadomymi użytkownikami.
2: Różne teksty alternatywne, opisy, tak.
0: No ja pamiętam, w jaki sposób się przekonałem, z jakiego kraju pochodzi aplikacja Tesco, tak? Bo kiedy chyba pierwsze powstawały aplikacje, które, chyba to wtedy jeszcze był Audex, które odczytywały etykietki niezaetykietowanych przycisków na bazie tam jakichś klas i nazw plików z obrazkami i tak dalej. No to nagle z dużym zdziwieniem się przekonałem, że polska aplikacja Tesco ma przyciski typu nakup, chledać i tam różne inne, i się okazało, że aplikacja jest zrobiona przez czeską ekipę, czego, no co można by pewnie sprawdzić, ale o czym nieświadomie się przekonałem właśnie korzystając po prostu z tej aplikacji. Swoją drogą, a propos quizów, szkoda, że aplikacja Quiz App nigdy nie była dostępna w pełni, bo to już jest taka aplikacja quizowa, która po pierwsze jest popularna, tak samo jak quizowanie, jak nie bardziej, a po drugie ma bardzo rozbudowany system kategorii pytań, że tam już pytania nie ograniczają się tylko do kategorii, nie wiem, muzyka, sztuka, historia, ale są bardzo specyficzne, bardzo konkretne. Na przykład można sobie zrobić quiz z pytań o jakiś konkretny jeden zespół.
1: To tak jak chyba w Quiz House, chyba że coś się zmieniło w to, nie wiem.
0: Ja też grałem w Trivia Crack, ale Trivia Crack jest dość mało popularny i te pytania się potem zaczęły powtarzać. Okazało się, że ktoś założył kategorię właśnie, jakiś zespół muzyczny i było 16 pytań w kółko, więc to też nie jest ten. Ale no ciekawe, ile jest jeszcze
1: takich
0: przykładów.
1: W Quiz House tam chyba był taki problem, że tam były często pytania, co to jest rysunek.
0: Oj, no tak, to quizowanie potrafiło takie pytania pomijać albo jakoś tam dostosowywać, dawać wersję tekstową.
1: Z drugiej strony w takich pytaniach może też się okazać, że mamy fory, jakieś rozpoznawanie obrazów.
0: Albo ktoś po prostu nazwie obrazek. Albo ktoś nazwie obrazek i to będzie nieumyślnie
1: też
0: odkryte.
1: Ale nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś takiego, wiesz, standardowego. Wrzuć obraz, pyk i już. Nie.
0: Może tak być.
1: Tyle.
2: A tymczasem mamy telefon. Halo? Halo?
3: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Magdalena Marcinisz. Już. O, bo ja się próbowałam połączyć, ja słyszę się z opóźnieniem i zaraz się tutaj, że tak powiem, o, już jestem.
2: Czy ty, Magdo, próbujesz do nas też się wdzwonić na Zoomie, tak zapytam od razu, bo widzę,
3: tak,
2: że...
3: Ja próbuję się do ciebie, do was wdzwonić i powiem ci, że miałam też problem z waiting roomem, bo po prostu czekałam co najmniej z 15 minut i się zastanawiam, Boże Święty, czy to działa i dlatego próbowałam...
2: Spokojnie działa, no ale to skoro jesteśmy już połączeni,
3: no
2: to słuchamy.
3: Jesteśmy połączeni, to możemy przejść do meritum. Przepraszam wszystkich fanów RH Voice'a, że dzwoni teraz, ponieważ w związku z pewnymi sprawami osobistymi dopiero teraz mogę się wziąć za wszystko, co zawodowe. Otóż chciałam powiedzieć, że 7 października wyszła nowa wersja Alicji, wyszła stabilna wersja Alicji pod SAPI, która już jest w oficjalnym repozytorium RH Voice'a na stronie pana Grzegorza Złotowicza.
1: Tam to jest jedna rzecz, no i w wersji androidowej też wyszła. Jest
3: I w wersji androidowej oczywiście, tak.
1: Także jeżeli ktoś ma też RH Voice'a, to też może sobie Alicję pobrać i zacząć używać tego głosu.
3: Tak, dokładnie tak. I właśnie to chciałam powiedzieć, bo zobaczyłam, spojrzałam na znaczniki i nie zauważyłam informacji podanej w Tyflo-przeglądzie, więc pomyślałam sobie, że podam ją właśnie dzisiaj.
1: Wydaje mi się, że o tym mówiliśmy, ale być może w takim razie nie.
3: To znaczy, nie wiem, czy w jakiejś innej audycji, w każdym razie w znacznikach to nie było uwzględnione. W każdym razie mówię, że 7 października został oficjalnie nowy głos wcielony do repozytorium.
0: Jest to
3: już nie w wersji beta.
1: Jest jeszcze drugim głosem, który został wcielony, jest również głos Michał, czyli obecny tutaj Michał Dziwisz. Zresztą tym głosem razu pewnego reprezentowaliśmy nowości w Tyflo-przeglądzie.
2: Tak jest, swego czasu było
1: w ramach prezentacji
2: zrobione.
1: Także, no to tak z przybyciem.
3: Tak, więc mamy oba głosy. Te głosy wyszły z jakimś takim, one nie wyszły razem, one wyszły z kilkudniowym rozdźwiękiem, że tak powiem. Więc, ale tak. Jakoś tak w podobnym czasie
1: tak,
3: i Tomek,
1: też
3: ty
1: warto...
3: jesteś.
1: Tak.
3: Chciałam tylko powiedzieć, że ty jesteś jednym z twórców tych obu głosów, ponieważ ty zajmowałeś się miksem i masteringiem, czyli wszystkie próbki, wszystkie zdania edytowałeś, wycinałeś oddechy, różne przydźwięki, różne kliknięcia.
1: I to podobno wyszło na dobre. temu głosu. Przynajmniej ludzie mówią, że to im się podoba, że te oddechy tam są w tym głosie. Myślałem, że będzie odwrotnie. Myślałem, że to oddechy tam będzie coś takiego, czego ludzie nie lubią. Natomiast do tej pory nie spotkałem się, przynajmniej ja, z opinią, że te oddechy są problemem. Natomiast kilka osób mówiło, że bardzo dobrze są oddechy, bo to jest takie bardziej fajne, naturalne i nie zaburza to i tak szybkości czytania. I bardzo mnie to cieszy.
3: Że to no tak jest. I eksperyment się udał.
1: Tak, no i jeszcze warto jedną rzecz powiedzieć, że te głosy, w przeciwieństwie do tych, które były poprzednio, zezwalają, co prawda Alicja nie do końca, na używanie tych głosów również w celach komercyjnych, czyli takich zarobkowych.
3: To znaczy nie, Alicja zezwala i powiem szczerze, tak, że jestem w stanie to zmienić i ujednolicić. Tak, tak, proszę mów.
1: W przypadku Alicji tam jest licencja, która jakby powoduje, że trzeba zaznaczyć gdzieś w swoim produkcie, że ten głos został... No, kto jest autorem tego głosu? Natomiast głos Michał... Tak,
3: nie tylko autorem, nie ale wszyscy twórcy też mają być tak, wymienieni, czyli między innymi ty.
1: Tak, wszyscy.
3: Dokładnie, więc to nie jest tylko kwestia mojej osoby, ale także i twojej, Zwonimira i Arka Świętnickiego, który był pomysłodawcą tego głosu.
1: Tak, w każdym razie jest taka możliwość. Natomiast głos Michał takich ograniczeń nie ma. Można go używać zawsze i wszędzie bez jakichkolwiek informacji.
2: Chociażby tak, ze względu na to, że baza tego głosu była właśnie wypuszczona na tej licencji, bo przypomnijmy, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czemu ten mój głos ma troszeczkę mniej wysokich tonów w porównaniu do pozostałych głosów, to warto powiedzieć, że ten głos był brany z takiego projektu Fundacji Mozilla, jak Common Voice. My o nim już kilkukrotnie mówiliśmy. Swego czasu miałem okazję nagrać sporo materiału do tego projektu, no i uzbierało się go na tyle, żeby był sens stworzyć na jego bazie głos.
1: Tak, swoją drogą polecamy tym, którzy jeszcze się zastanawiają, czy tam coś nagrać, dlatego że między innymi z tego źródła pochodzi materiał do trenowania tego algorytmu Whisper.
2: Tak.
1: I podejrzewam, że i różnych innych algorytmów również, różne inne algorytmy również będą brały z tego bazy do jakichś swoich rzeczy. W związku z powyższym myślę, że prędzej czy później ta baza może być naprawdę wykorzystywana, no nie wiem czy przez wszystkich, ale przez dość dużo ludzi, także no, polecam wszystkim, którzy tylko chcą i mogą, a w szczególności ludziom, którzy mają problemy z wymową, bo takich ludzi też Fundacja Mozilla szuka, to naprawdę nie jest trudne, trzeba się zarejestrować. Na stronie jest cały taki, no, taki skrypt, który pozwala na nagrywanie tych głosów, to jest
2: chyba
1: dostępne.
2: Nawet wiesz co, nie trzeba się rejestrować. Tylko tak, o tyle lepiej się zarejestrować, bo później dzięki temu to ten głos jest przypisany jakby do konkretnego zbioru. Bo jeżeli ten głos nagramy bez rejestracji, no to niestety on będzie rozbity na różnego rodzaju jakieś takie mniejsze zbiorki. Więc jeżeli na przykład właśnie ja bym się nie zarejestrował, no to ciężko byłoby stworzyć na bazie mojego głosu tę syntezę.
1: Prawdopodobnie tak. No także tak czy inaczej polecamy wszystkim, którzy chcieliby coś wnieść fajnego o nagranie, i to właśnie nie musi być wcale profesjonalny sprzęt. Oni nawet specjalnie zalecają, żeby to był taki sposób czytania, taki sprzęt, jakiego byśmy używali na co dzień do komunikacji z wszelkimi asystentami głosowymi i tak dalej, czyli jakieś mikrofony wbudowane w laptopy, pokoje, które nie są specjalnie wyciszone i tak dalej, i tak dalej. Także takie rzeczy jak najbardziej tam się przydają. Jakieś właśnie wady wymowy, no takie różne historie, które zwykli szarzy ludzie mają, no tam jak najbardziej są w cenie, że się tak wyrażę.
2: Magdo, czy jeszcze chciałabyś coś dodać?
3: Znaczy, właściwie już nie, tylko tak sobie pomyślałam, że moglibyśmy pod tą audycją odnośne linki umieścić do naszych głosów, czyli do mojego i do twojego, bo może nie każdy wie, gdzie takich głosów szukać.
2: A to myślę, że jest dobry pomysł.
3: Dlatego, że nie każdy, tak właściwie zauważyłam, że nie każdy jeszcze tak biegle operuje tymi wszystkimi linkami. Ja pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu, zanim zaczęłam nagrywać, no to też mi trochę zajęło, zanim się dogrzebałam do tego wszystkiego, zanim zainstalowałam sobie silnik do NVDA, bo o tym też trzeba powiedzieć, bo niby się o tym pamięta, ludzie nie pamiętają takich rzeczy, że jeżeli ktoś chciałby zainstalować sobie nasz głos jako dodatek do NVDA, to musi zainstalować też silnik, żeby to silnik RH Voice, żeby to kompatybilnie działało właśnie z NVDA.
2: Tak jest, zdecydowanie lepiej sobie instalować to w ten sposób, bo oczywiście można zainstalować to jako SAPI, no ale będzie to działało mniej responsywnie, wolniej, więc jeżeli chcecie to wykorzystywać w NVDA, to zdecydowanie lepiej zainstalować to jako dodatek. Tylko to właśnie robimy w ten sposób, że najpierw instalujemy silnik RH Voice, a później sobie po prostu doinstalowujemy konkretne głosy.
3: I jeszcze trzeba też dodać jedną rzecz, ponieważ wersję beta, bo SAPI też upubliczniałam już, chyba dwie wersje beta zostały upublicznione. I żeby zainstalować tę wersję oficjalną, należy usunąć z systemu wersję beta z rozszerzeniem EXE.
2: No tak, i to robimy przez dodaj, usuń programy, tak, przez panel
3: tak.
2: sterowania.
3: I jak to jest, bo nie potrafię teraz do tego dojść. Coś tam było, coś trzeba było w Windowsie zatwierdzić, że zezwalamy po prostu temu egzekowi, programowi EXE na zainstalowanie.
2: On nas po prostu zapyta, prawdopodobnie masz na myśli kontrolę konta użytkownika w trakcie instalacji. Jeżeli mamy to włączone, to dostaniemy takie pytanie, czy chcemy zezwolić temu programowi na dokonanie zmian w naszym systemie. Wtedy trzeba po prostu nacisnąć Alt-T.
3: Tak, trzeba o to zapytać, bo muszę powiedzieć, że te RH Voice'y w związku z tym, że tu chodzi o, nie wiem, już nie będziemy się wgłębiać w to, co chodzi, w każdym razie coś tam z licencją i chodzi po prostu o to, że to musi być, że nawet jeżeli ma się to wyłączone, to on może o to poprosić. Jak próbowałam sobie zainstalować Magdę czy Natana, też mi właśnie wyskoczyła informacja, że trzeba na coś wyrazić zgodę i tak dalej, więc musimy wyrazić zgodę.
1: Tak, bo to nie ma instalacja. Tego tak zwanego certyfikatu Microsoftu, więc to tak.
3: Właśnie było. Tak. Nie wiedziałam, jak to fachowo nazwać i właśnie. Właśnie nie mają tego certyfikatu i dlatego jest to takie pewne utrudnienie, o którym jednak należy wspomnieć, bo nie każdy o tym wie.
2: No dobrze, Magda.
3: A może inaczej, jeżeli już jesteśmy przy tych głosach, to może pokażmy, jak te dwa głosy brzmią na jakiejś takiej w miarę, powiedziałabym, normalnej prędkości, jakby słyszalnej dla użytkowników, prawda? Bo jeżeli jesteśmy przy głosie, no to uważam, że możemy zostawić tutaj jakąś próbkę i Michała, i Alicji.
2: Tomku, czy ty masz jak pokazać?
1: Mam. Mogę pokazać na przykład te nagłówki do audycji dzisiejszej na przykład. Tylko tu sobie pozmieniam, dlatego że mam nieco wysokość zmienioną, ale już no sobie daję, więc zacznę ladies first, więc najpierw Alicja.
4: Link podłącz się do Zooma. Nagłówek poziom 2 z poprzedniej audycji. Nagłówek poziom 2 z komentarzy pod audycją. Nagłówek poziom 3 Michał. Komentarz Marcela odnośnie drukarek. Jeśli ktoś szuka modelu urządzenia wielofunkcyjnego bardzo dostępnego, to był Epson EcoTankel 3060.
1: To jest głos Alicja i za chwilkę pokażę również głos Michał.
5: Jeśli ktoś szuka modelu urządzenia wielofunkcyjnego bardzo dostępnego, to były Epson EcoTankel 3060. Bo tam są fizyczne przyciski duże i szeroko rozstawione, a na obudowie nie ma żadnego wyświetlacza.
1: No i tak wyglądają mniej więcej te głosy w praktyce.
3: Ja cię, Michał, widzę w książkach o tematyce sportowej. No po prostu fenomenalnie widzę twój głos w takich publikacjach, ale to jest moja taka opinia. Nie wiem, czy można ją wyrażać w ten sposób, ale jakoś
2: no,
3: tak
2: pierwotnie. To Magdo, jeżeli ktoś czyta książki sportowe, to może się podzielić. Ja nie czytam, więc... Więc jeżeli ktoś czytał jakieś książki sportowe, syntezą zrobioną z mojego głosu, to może dać znać, czy to się rzeczywiście do tego nadaje.
1: No dobrze,
3: no dobrze, to w takim układzie bardzo dziękuję Państwu za uwagę. No i życzę miłego testowania. Życzę miłego testowania głosu. Jeżeli pojawią się jakieś uwagi, no to proszę pisać albo na Tyflosie, albo w odnośnie grupie na LTN-ie, albo na Facebooku Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem, albo po prostu podam swojego maila też, jakby ktoś miał jakieś uwagi i chciałby się nimi podzielić, więc go podaję. magda_marciniszyn@o2.pl. Jeszcze raz podaję. magda_marciniszyn@o2.pl. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy również, dobrej nocy.
1: Do usłyszenia. To news. Kolejny. Newsów jest troszeczkę jeszcze. Tym razem zapisy na kursy Salesforce do końca października.
0: Tak. Tak, jest no ta amerykańska instytucja, nazywa się Blind Institute of Technology i oni prowadzą kursy z zakresu administracji i takiego tworzenia różnych rzeczy pod Salesforce. A czym jest Salesforce? Salesforce jest to system stosowany bardzo często przez różne firmy w procesie sprzedaży, zarządzania danymi klienta, w ogóle relacjami z klientami i tak dalej. No i jest to taki dość skomplikowany system. Podobną taką platformą, która chyba w Polsce jest dużo bardziej powszechna, jest SAP, jeżeli się orientuję. To jest chyba też z tego samego podwórka. Oprogramowanie i Salesforce, no tam pracowano nad dostępnością, ona jest i można też certyfikaty pozyskiwać, które świadczą o naszej znajomości tego oprogramowania. No i jako, że oprogramowanie jest dostępne, to powstały też kursy dla osób niewidomych, przygotowujące zainteresowane osoby do właśnie przystąpienia do takiego egzaminu certyfikacyjnego. I można wziąć w takim kursie udział. Kursy są w języku angielskim i zdaje się za darmo, tam jest napisane za darmo dla naszych kandydatów. Trzeba by zobaczyć, kim są kandydaci, jak się kwalifikują, ale zdaje się, że to nie jest jakiś duży problem. Jedyne co, to warto się zapoznać z wymaganiami poszczególnych kursów, bo kursy są różne. Jeden kurs jest dla administratorów, drugi jest dla twórców aplikacji na tej platformie, a trzeci jest dla deweloperów samej platformy, czyli osób, które tą platformę jakoś tam pewnie przekształcają pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Warto się zapoznać z tym, jakie tam wymagania są do każdego z kursów, bo no jest to bardzo ważne, żeby takie kursy mogły się odbyć bez przeszkód, bez tego, że ktoś trochę się porwie z motyką na słońce, nie wiedząc, na przykład właśnie nie mając pewnych podstaw, które są tam wymagane. Ale o tym wszystkim można sobie przeczytać na stronie. Kursy zaczynają się od stycznia i trwają w zależności od wybranego kursu od 6 do 20 tygodni. Link oczywiście będzie podany w komentarzu, a zgłoszenia są przyjmowane do 31 października, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to warto się pospieszyć, bo czasu już niewiele. No a jeżeli postanowiliście się zapisać na taki kurs, to powodzenia. No i może dajcie znać, jak było.
2: Ja tylko dodam, że jeżeli ktoś chce uczyć się Salesforce'a we własnym zakresie, to też można. Będzie to trochę bardziej być może problematyczne, bo te kursy, jak się domyślam, no będą miały jako jakieś już wyznaczone ścieżki konkretne i będziemy się tego Salesforce'a uczyć prawdopodobnie w oparciu o materiały producenta, ale być może z pominięciem pewnych rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Ja swego czasu próbowałem uczyć się Salesforce'a właśnie na tym w kursie administratora i powiem szczerze, że całkiem przyjemnie mi się w tym pracowało i sporo lekcji udało mi się przerobić, ale się w pewnym momencie poddałem Raz, że to było raczej takie po prostu, żeby sobie to poćwiczyć. Nie musiałem się tego uczyć. Ja chciałem po prostu poznać coś nowego, ciekawego, co być może kiedyś gdzieś tam byłoby mi przydatne w życiu. Utknąłem na takiej typowo wizualnej rzeczy, która dla mnie nie byłaby przydatna w ogóle. Gdybym mógł, to bym sobie to pominął, bo tam było nawet w opisie tego, że to robimy teraz po to, żeby było ci łatwiej sobie wyobrazić pewne rzeczy w przedsiębiorstwie, jak pewne procesy przebiegają, co od czego zależy i tak dalej, i tak dalej. A wcześniej było to w oparciu o inne narzędzie, dzięki któremu ta reprezentacja tych procesów i ich przepływów była po prostu dla mnie już w tym momencie zrozumiała. Więc ja nie byłem w stanie przeprowadzić tej wizualizacji. I to było już tam na którymś kolejnym rozdziale tego kursu administracyjnego Salesforce. A platformy tej naprawdę warto się uczyć, bo tak jak Pawle powiedziałeś, ona zbudowana jest w oparciu o dostępność i tam naprawdę sporo rzeczy jest stworzonych od samego początku. Tam widać, że ktoś tej dostępności nie doklejał, a stworzył ją no, w momencie, kiedy budował platformę, albo na pewno kiedy ją rozbudowywał. Bo w Salesforce mamy chociażby dostępne mechanizmy takie jak przeciągnij i upuść, bo czasem trzeba coś, na przykład zbudować jakiś formularz i elementy tego formularza przeciągać albo ustawiać odpowiednio, w odpowiedniej kolejności. To wszystko jest dostępne. Ja tam naprawdę nie widziałem zbyt wielu dostępnościowych problemów. No, niestety właśnie ta kwestia wizualizacji tych pewnych procesów to było coś, co no, po prostu chyba jeszcze nie zostało stworzone albo ktoś, kto zajmował się dostępnością, no to stwierdził, że przecież niewidomy to i tak pewnie z tego nie będzie chciał korzystać, bo po co mu to? No tylko nie przewidział, że właśnie w trakcie szkolenia będzie to wymagane. Ale ja zachęcam, żeby swoich sił spróbować i żeby się tym pobawić.
1: No to teraz coś dla tych, którzy mają JOS-a i linijki brajlowskie. Bo wstrzymywanie syntezy było od dawna, a teraz wstrzymywanie linijek to coś nowego.
2: Tak jest. Niejaki Snowman, czyli człowiek znany chociażby ze swoich radiowych programów, napisał skrypty do JOS-a, za pomocą których można wstrzymywać pracę monitorów brajlowskich. Dlaczego w ogóle chcielibyśmy to robić? Jest kilka argumentów. Po pierwsze, żywotność linijki. Nie zawsze mamy potrzebę korzystania z Braille'a. Często pracujemy gdzieś syntezą, bo jest po prostu szybciej. Nie musimy w danym momencie wyświetlać tego tekstu na monitorze brajlowskim. Natomiast no, ten tekst cały czas się tam wyświetla, a każdy taki brajlowski pin ma swoją żywotność i im więcej będziemy z tej linijki korzystać, no tym krócej ona nam będzie służyła. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, no to chociażby kwestia hałasu. Te linijki brajlowskie, one cały czas, kiedy te punkty się wyświetlają, no troszkę jednak słychać. A jeszcze te linijki, które mają migoczący kursor, to u niektórych, jeżeli są na przykład blisko mikrofonu w trakcie jakiejś telekonferencji, to może nawet brzmieć, jakby ktoś siedział w samochodzie i miał włączony kierunkowskaz. Takie było moje skojarzenie, kiedy brzmienie takiej linijki usłyszałem. No i Snowman stworzył odpowiednie skrypty dla JOS-a, które można sobie pobrać, wrzucić je do swoich plików konfiguracyjnych, no i dzięki temu można wyłączać za pomocą naciśnięcia jednego klawisza i włączać zresztą później też monitor brajlowski. Na stronie, która zostanie podana w komentarzu, będzie zawarty cały opis dotyczący tego, jak te skrypty sobie do JOS-a wrzucić. To nie jest proces bardzo skomplikowany, ale nie jest też trywialny, bo tam nie ma żadnego instalatora, tam są po prostu pliki skryptów, trzeba odpowiedni plik w menedżerze skryptów otworzyć, zadeklarować te skrypty, przypisać odpowiedni skrót klawiszowy, to wszystko robi się za pomocą odpowiednich narzędzi JOS-a. To nie jest instalator, to jest archiwum zip, ale na całe szczęście jest tam plik w postaci strony internetowej, w którym wszystko jest naprawdę w zrozumiały sposób opisane, oczywiście w języku angielskim. Także zapraszam serdecznie, kiedy już nasza audycja ukaże się na stronie. Skrypty będą tam również w komentarzu podlinkowane. Będzie można je sobie pobrać i korzystać.
1: A teraz co? A teraz wieści ze świata od Pawła.
0: Tak. Dzisiaj bardzo krótka sekcja, bo są tylko dwie informacje w tym dziale. Pierwsza informacja dotyczy tego, co konsorcjum DAISY robi, aby Braille był dostępny w większej liczbie krajów, i to takich krajów no bardzo rozwijających się, krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, bo okazuje się, że tam te języki jakiegoś Braille'a posiadają, natomiast on nie jest gdzieś reprezentowany jeszcze w technologiach wspomagających, a w ostatnim czasie poczyniono jakieś działania, o czym my też czasem rozmawiamy. Mi z mojego punktu widzenia to nie wygląda tak kolorowo, jak jest to opisane przez konsorcjum DAISY, bo oni twierdzą, że powstało kilka takich urządzeń niskobudżetowych, które pokazują Braille'a, czyli monitory brajlowskie, właśnie te tańsze. No ja wiem na pewno o Orbicie, wiem, że jakieś inne próby były podejmowane, ale Orbit Reader to jest chyba jedyny taki produkt, który się, powiedzmy, jakoś bardziej sensownie wybił. Natomiast no, w jakiś sposób to zrodziło pytanie, czy można by za pomocą takiej technologii wspierać właśnie w takich krajach osoby niewidome, które no, mają utrudniony dostęp do jakichkolwiek materiałów w Braille'u. I konsorcjum DAISY postanowiło się do tego przyczynić. I aktualnie dzięki takiemu funduszowi niskobudżetowej technologii wspomagającej, który współtworzy też Microsoft, stara się wprowadzić języki właśnie krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, te powiedzmy rodzime, do oferty LibLouis. I na razie powstała ankieta, jakie to języki mogłyby być. Zidentyfikowano 12 takich języków, a do marca przyszłego roku do LibLouisa mają trafić dwa, czyli Swahili i Chichewa. I Chichewa jest to język rodzimy w Malawi, no Swahili wiadomo w wielu krajach afrykańskich, Tanzania, Kenia, Uganda i tak dalej jest on używany. No i takie tablice brajlowskie się powoli pojawiają, natomiast ma się też pojawić narzędzie i to może być też z korzyścią dla nas. Narzędzie, które pomoże w konwersji na Braille'a za pomocą właśnie tych tablic z LibLouisa tekstów. Pytanie, czy to narzędzie będzie ograniczone tylko do tych języków, czy będzie bardziej otwarte i bardziej uniwersalne. Mamy dostać informacje w najbliższej przyszłości. Oczywiście jak będę coś wiedział, to o tym dam znać. Natomiast drugi news pochodzi z Francji, bo to tam bank francuski wydał całemu sektorowi bankowemu wytyczne, że usługi bankowe powinny stać się bardziej dostępne. No i tu też wspomniano o tym, że terminale w takiej formie, w jakiej są teraz, czyli z ekranem dotykowym, ale bez jakichkolwiek opcji dostępności, no nie są niczym dobrym dla osoby niewidomej. Też dochodzi taka kwestia, ja nie wiem, czy my w Polsce też to mamy, bo nie słyszałem o tym, nie słyszałem, żeby to był problem, a mowa o kartach z dynamiczną biometrią, czyli że numer CVV zmienia się co transakcję na przykład i to jest gdzieś tam, w jakiś sposób wizualny jest to dostępne. Nie wiem, czy karta ma jakiś moduł wbudowany, który tam potrafi te cyfry samoczynnie zmieniać, czy my to możemy gdzieś wyczytać z naszego konta bankowego, ale jest to podawane w formie wizualnej. Natomiast jest taki dodatkowy poziom zabezpieczeń i jest on we Francji stosowany i jest to też rekomendacja, że on dla osób niewidomych dobry nie jest, w związku z czym No, rekomendacja jest, żeby tego albo nie stosować, albo pomyśleć, jeżeli dobrze zrozumiałem, nad jakimiś rozwiązaniami, które by to udostępniły. Cieszę się, że ktoś o tym mówi, bo z tego co pamiętam, nie wiem, czy właśnie terminale na przykład są otwarcie ujęte w europejskiej ustawie o dostępności, jako właśnie sektor, który również tym regulacjom dostępnościowym podlegać powinien. A jest to dość duży problem i jest on gdzieś dopiero na początku bycia rozwiązywanym, zwłaszcza w Europie, więc no właśnie, im więcej krajów się decyduje, żeby takie rozwiązania na swoim poziomie krajowym legislacyjnie przepchnąć, tym no lepiej, bo też się zrodzą jakieś dobre praktyki i kto wie, może te francuskie dobre praktyki przepłyną gdzieś też i do nas, i do innych krajów. Byłoby to ze wszech miar pożądane. I to wszystko, jeśli

0: mapy myśli. Chociaż z tymi mapami myśli to zastanawiam się, bo chyba to nie do końca ma formę drzewa. To jeszcze jakoś inaczej wygląda. Natomiast jest nowa aplikacja, która do tego może nam posłużyć. Ja już coś takiego kiedyś widziałem i w Tyflo Przeglądzie swego czasu podrzucałem. Natomiast to było bardziej do grafów, a tu mamy takie no, typowe drzewka, które możemy sobie budować. To są też przykłady, że może być to wykorzystywane w nauce języka, języków, bo tam można sobie wpisywać na przykład słowa, jakieś słowa, ich tłumaczenie i je sobie potem jakoś łączyć w te struktury. Także jest to, myślę, że aplikacja, którą możemy wykorzystać na kilka sposobów.
1: Ja to może rozbuduję troszeczkę, aha, bo to było bardzo konkretne zastosowanie i ja to niestety kojarzę dość boleśnie z moich studiów. Tu no. Wojtek, jeżeli nas jeszcze słucha, to się może przyłączy. I może w informatyce, w jakichkolwiek studiach informatycznych czy technicznych też się to pojawia. W formie drzewa prezentowane są składnie zdań. Tak. Jest taki przedmiot na studiach filologii angielskiej jak gramatyka opisowa. I w ramach gramatyki opisowej jedną z kategorii tej gramatyki jest tak zwana syntaktyka czy też syntaks. Czyli analizowanie zdań pod kątem ich składni. I tam mamy jakieś tam właśnie orzeczenie, orzeczniki, nieorzeczniki, jakieś tam frazy przymiotnikowe, orzecznikowe i tak dalej.
0: Czyli to jest ten tak zwany rozbiór zdania, to co było na polskim jeszcze kiedyś, Pawle?
1: Coś takiego, tylko to jest jeszcze bardziej rozbudowane w takich kategoriach po prostu, że każde zdanie ma mnóstwo jakichś elementów, z których się składa, a te elementy jeszcze z jakichś elementów.
0: Rozumiem.
1: I trzeba umieć te zdania rozbierać poprawnie. Ja próbowałem to wtedy jeszcze z moją asystentką ogarnąć jakoś w Wordzie, jakoś tak opisowo. Być może, gdybym poświęcił temu więcej czasu, to bym to pojął. Jako, że byłem typowym studentem i robiłem wszystko na ostatnią chwilę, no to do dzisiaj gramatyka opisowa na, zdaje się, drugim roku jest najgorszą moją oceną w indeksie. Na szczęście zdaną, to z tego się cieszę. Natomiast no, zastanawiałem się dość długo, w jaki sposób można by ten syntaks przedstawić lepiej i właśnie z myślą o też o lingwistyce i o tym, że właśnie można rozbierać czy morfologicznie słowa na morfemy, czy też dźwięki w fonetyce na fonemy i to wszystko gdzieś tam prawdopodobnie da się jakoś zagnieździć w strukturach, no to tutaj jest to właśnie z myślą o tym powstało to drzewo, czyli Tremendous. Zwłaszcza, że można eksportować chyba te drzewa, które my stworzyliśmy, do formatu tego oprogramowania Graphis.
0: Tak, to jest jeden sposób, za pomocą którego można eksportować. Można też wyeksportować sobie kod w LaTeX-u, więc jeżeli na przykład potrzebujemy takie drzewko umieścić w jakiejś publikacji naukowej, którą sobie piszemy, albo w jakimś artykule, który tworzymy w LaTeX-u, no to możemy sobie bardzo łatwo to drzewko tam wkleić, bo to jest po prostu kawałek kodu, który dostajemy. No i jest jeszcze opcja podglądu wizualnego. Trochę szkoda, że ten podgląd wizualny zrobiony jest tak na okrętkę, dlatego że musimy wejść w specjalny tryb, który powoduje nam wyświetlenie tego drzewa. To nie jest synchronizowane z tym, co mamy w interfejsie, bo w interfejsie oczywiście dla naszego czytnika ekranu mamy ładne drzewko, kontrolkę, która nam się wyświetla, która jest elegancko renderowana, możemy sobie tworzyć gałęzie tego drzewa, możemy je rozgałęziać w zasadzie dowoli, jak tam sobie chcemy, ale żeby wyświetlało nam się to wizualnie, to wchodzimy no, do widoku i wybieramy odpowiednią opcję i wtedy pojawia nam się graficzna reprezentacja tego, po której nawigować się w żaden sposób nie da. To jest tylko jakby dla naszych współpracujących z nami osób widzących wyświetlane, później wciskamy Escape i możemy pracować z tym drzewkiem dalej. Natomiast można też to drzewo wyeksportować oprócz tego formatu, o którym wspomniałeś, to także można wyeksportować do formatu PNG, jeżeli ktoś na przykład potrzebuje takiej typowej graficznej reprezentacji. Też jest to do zrobienia. Więc myślę, że zastosowań do Tremendous jest sporo. Jak na razie na GitHubie, do którego link też

0: zostanie podrzucony oczywiście w komentarzu pod Tyflo-przeglądem, jest dostępna skompilowana wersja dla Windowsa. Na innych systemach ponoć da się uruchomić ten program, natomiast wymagana jest jego kompilacja z kodu, więc no po prostu trzeba troszeczkę więcej się napracować, żeby Tremendous uruchomić chociażby na Macu, czy pewnie na Linuxie również. Natomiast na Windowsa mamy zarówno wersję instalacyjną, jak i przenośną. Programik pobrałem, pobawiłem się nim chwilę, jest bardzo prosty, i być może nie jednej osobie się przyda.
1: I zostały jeszcze z tej naszej rubryki Tyflowieści dwie informacje od Pawła Obie dotyczące poprawek bezpieczeństwa, poprawek dostępności, nie bezpieczeństwa w różnych dwóch no, programach czy w systemach. Jeden program, drugi to system. Znaczy trudno, no Pawle, o co
2: tak. Chodzi? No to się pokrywa to troszeczkę liczbowo, bo pierwsza rzecz dotyczy WordPressa 6.1, a kolejna iOS-a 16.1, więc brzmi to wszystko podobnie, ale zmiany są dosyć inne. No WordPress, wszyscy wiemy, najpopularniejszy prawdopodobnie na świecie system CMS do tworzenia stron internetowych, blogów, a nawet sklepów, portali, no wielu różnych rzeczy. On się z wersji na wersję gdzieś tam usprawnia i tutaj taką kością niezgody, jeśli chodzi o użytkowników niewidomych, jest ten nieszczęsny nowy edytor Gutenberg, który jest edytorem blokowym i twórcy WordPressa, tworząc ten edytor, no ewidentnie nie brali pod uwagę potrzeb dostępności, bo po ukazaniu się bezpośrednio w ogóle nie był dostępny. Teraz to się poprawia z wersji na wersję, ale zdaje się, że dalej nie jest to tak wygodne jak klasyczny edytor i wiele osób niewidomych ma z tym problemy, wymaga to determinacji. Niemniej jednak rzeczy się poprawiają, różne rzeczy się dzieją i te poprawki gdzieś tutaj różne są. W WordPressie 6.1 okazuje się, że można też współpracować nad dostępnością, bo są różne pull requesty, czyli wrzucony kod, który można gdzieś tam przejrzeć, ewentualnie można samemu wrzucić jakieś poprawki, bo jest to wszystko open source i kod źródłowy jest do wspólnego tworzenia. Jest kanał na Slacku, są osoby, z którymi można się kontaktować, więc jakby osoby, które chcą, są jak najbardziej zachęcane do tego, żeby pomóc w tym, aby WordPress stał się jeszcze bardziej dostępny. I mamy różne zmiany w konkretnych częściach WordPressa, które najczęściej dotyczą, jeśli chodzi o właśnie o nas, o użytkowników czytników ekranu, albo zaetykietowania jakichś kontrolek, albo przypisania im prawidłowych ról, albo prawidłowego użycia ARI. I są to takie dość szczegółowe i drobne zmiany. Ja spróbuję tu przytoczyć ich chociażby kilka. Natomiast chodzi na przykład tu o te motywy, te domyślne, bo one otrzymały na przykład etykietkę, że są gotowe do użycia w stronach, które wymagają dostępności, czyli no, są one dostępne i są to pierwsze dostępne motywy z edytora blokowego. Więc są to motywy 2022 i 2023. Jeśli chodzi o ekrany administracyjne, czyli tam, gdzie administrujemy WordPressem, to tu na przykład poprawki wizualne dla osób niedowidzących. Mamy tutaj zaetykietowane pola formularza, które są tylko do odczytu. Mamy wyświetlanie różnych rzeczy z zoomem, prawidłowo optymalizacja CSS-u. Mamy ukrywanie ikon komentarzy i atrybutu tytułu dla screenreaderów na liście tabel. Mamy tutaj ulepszenia, żeby lepiej widoczna była treść alternatywnych opisów, kiedy je wpisujemy. Jeżeli wrzucamy jakieś permalinki, linki stałe, to pola na te linki, na opisy są lepiej zaetykietowane. Kiedy usuwamy własną strukturę, to jest poprawiony tekst Live Aria, czyli komunikat, który tam się od razu pojawia. I mamy też no, przyporządkowanie pól do ich opisów, więc wszystko jest ładnie czytane, kiedy w trybie formularza się przemieszczamy. I więcej komunikatów też administracyjnych się pojawi od razu pod naszym screenreaderem. Kiedy coś pójdzie nie tak, od razu otrzymamy komunikat, gdy tylko on się wyświetli. Też poprawki w etykietach i przypisanych rolach na ekranach. Logowania i rejestracji do sieci. Domyślam się, że tutaj to są jakieś funkcje administracyjne. O, tutaj edytor strony i edytor szablonów. Tutaj mamy na przykład Aria Toolbar w tym pasku narzędziowym nagłówkowym. Mamy tutaj na przykład dodane i ulepszoną dostępność przycisków do tworzenia gdzieś tu tych szablonów. Tu jest Aria znowu pododawana. Tutaj są poprawione kolejność nawigacji tabulatorem. Również w bloku nawigacyjnym są poprawki wprowadzone. I w bloku, w edytorze blokowym mamy tutaj ponad 32 zmiany, więc ciężko mi o wszystkim mówić. Ja myślę, że warto się z tym zapoznać samodzielnie. Jeżeli wy administrujecie WordPressem i gdzieś tam doskwiera wam ten brak dostępności w Gutenbergu, to myślę, że warto sprawdzić, czy jest to teraz trochę prostsze. Wiem, że ta robota cały czas trwa i proszą też osoby zaangażowane w to, żeby się przyłączać, jeżeli ktoś ma wiedzę, jeżeli ktoś ma pomysły, to żeby dokładać swój kod i sprawić, by ten WordPress stał się jeszcze bardziej dostępny. Natomiast iOS 16.1, no o tym wiemy już wszyscy, że wyszedł w zeszły poniedziałek, czyli przedwczoraj, jak to nagrywamy, i poprawiono w nim wiele z tych zgłaszanych błędów dostępności. No i na przykład naprawiono ten błąd znany i krytyczny, który był w iOS 16, czyli gdy włączona jest inwersja kolorów, nie otwiera się pasek ostatnio przełączanych programów. Można teraz ustawić własny czas, kiedy planujemy wysyłanie wiadomości i maili na później. VoiceOver już nie odnajduje jakichś niepotrzebnych elementów ukrytych, nie wiadomo jakich, na ekranie teraz odtwarzane w aplikacji muzyka. Na ekranie blokady i w obszarze powiadomień znowu z pokrętła jest dostępna opcja więcej na powiadomieniach. Tak, błąd, który wiem na pewno, że niektórzy z was go doświadczali, już wymazywanie powiadomień z ekranu blokady działa lepiej i z obszaru, i z centrum powiadomień. Nie ma tego błędu, gdzie przez chwilę jeszcze te powiadomienia tam wiszą. Można już teraz nawigować normalnie podczas personalizacji ekranu blokady. Nie trzeba już palcem dotykać po ekranie, można nawigować gestami. Można. Kolejne błędy są poprawione przy modyfikowaniu ekranu blokady. Kontrolka przełączania fokusów, czyli tych strybów skupienia w centrum sterowania teraz poprawnie oznajmia swój stan. Nie znikają już dźwięki, które wydaje klawiatura, kiedy się na niej pisze. Tak to tykowa. Podczas przeglądania w aplikacji pogoda wykresów działa już element szczegóły na pokrętle. Tak, informacje takie jak numer seryjny czy model są już wypowiadane normalnie w informacjach o urządzeniu, w ustawieniach naszego urządzenia. teraz na w interaktywnej wyspie Interactive Island w iPhone'ach 14, jeżeli używaliśmy tam minutnika, no to już jest etykietka przyczepiona do przycisku wstrzymaj wznów odliczanie. I niestety pojawił się nowy błąd. Jeżeli przeglądamy sobie w aplikacji maile, no to może się zdarzyć, że przeczytamy sobie, że tam e-mail jest od kogoś konkretnego, tam temat i nadawca, a podgląd, ten kawałek podglądu, kawałek treści, który jest w podglądzie, będzie przeczytany z zupełnie innego maila, więc tu może być to troszeczkę pomieszane. I to tyle na ten moment, jeśli chodzi o znane błędy w iOS 16.1 i o naprawione błędy. No, iOS 16.2 pewnie niedługo się pojawi, albo już się pojawił i miejmy nadzieję, że chyba już się nawet zdążył pojawić, więc miejmy nadzieję, że jakiś feedback wkrótce otrzymamy co do poprawek dostępności.
0: No to tymczasem zaglądamy do waszych komentarzy. Tu mamy kolejny komentarz od Patryka. Tym razem a propos tego, co Microsoft z Braillem poprawiać ma zamiar i poprawia, to Patryk napisał do nas tak. Nie wierzę w uczciwe zamiary Microsoftu w kwestii narratora i Braille'a. Chodzi o to, że narrator do poprawnego działania uruchamia swoją własną pobraną kopię bibliotek i sterowników BRLTTY, podczas gdy NVDA używa swojego własnego wsparcia dla monitorów, a BRLTTY jest jedynie jedną z opcji dla nieobsługiwanych monitorów. Myślę, że przynajmniej na początku wprowadzi to tylko bałagan, a jeśli już, to zyskają tylko nowe monitory. Tyle, Patryk.
1: To tyle, Patryk, i tyle mamy w notatkach a propos tyflowieści, choć ja bym jeszcze jeden news dorzucił, bo pojawiła się nowa wersja Envision, w której dodano tryb offline dla języka hebrajskiego i podejrzewam, że dla zdecydowanej większości słuchaczy to nic nowego, znaczy nic jakiegoś szczególnego nie będzie, natomiast no tutaj widać, że Envision pracuje nad tym, żeby przywrócić te funkcjonalności, które nie były dostępne w wersjach, znaczy nie były dostępne wcześniej offline. No i podejrzewam, że zanim będą coś nowego wprowadzali, no to najpierw spróbują się zapewne wyrobić z tym, co się da oczywiście, żeby jak najmniej ucierpieli użytkownicy, którzy no, stracili jakieś funkcjonalności w wyniku tego zlikwidowania wersji offline w przypadku krótkich tekstów. W związku z powyższym, no, wydaje mi się, znaczy dlatego też ten news tutaj przedstawiłem, żeby jakoś, no, żeby po prostu nakreślić możliwą drogę rozwoju w najbliższych miesiącach przynajmniej Envision. Tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało. A teraz przechodzimy do tyflowieści. No i znowu od Pawła zaczynamy. Tym razem niezbyt dobra wiadomość dla użytkowników App Store'a i nie tylko, ale chyba głównie jeżeli chodzi o App Store'a, bo jest drożej i w ogóle trochę mniej fajnie.
2: Tak, to znaczy nawet nie o App Store, to jest za chwileczkę druga rzecz, też nie za fajna. Natomiast pierwsza rzecz niefajna to to, że Apple, no można było się tego spodziewać, zważywszy na obecną sytuację, podnosi ceny swoich usług subskrypcyjnych. I tak na przykład abonament Apple One, czyli ten taki ujednolicony, w którym jest Apple Music, jest Apple TV+, jest Arcade, jest 200-gigowy, zdaje się, iCloud i chyba jeszcze jakaś jedna usługa. Kosztowało to 25 zł kiedyś, ten abonament, i potwierdzam, mam takową usługę zakupioną. Tutaj podnosi się cena aż o 10 zł i będzie teraz to kosztowało 35 zł. Dla użytkowników indywidualnych mniej odczuwalna podwyżka tutaj ma miejsce w przypadku kont rodzinnych. Kosztowało to 40 zł, teraz 45, oczywiście mówię 39,99 na 44,99, ja to zaokrąglam. I jeśli chodzi o Apple TV+, Tak, tutaj też podnosi się cena. I tutaj z 20, tutaj z 24 do 34 również, podobnie jak Apple One. A, lub 350 zł rocznie, wcześniej było to 250. No i ostatnia usługa to Apple Music, gdzie po podwyżce użytkownik indywidualny zapłaci 21,99 zamiast 19,99. No to nie jest jeszcze taka tragedia. I pakiet rodzinny również 34,99 zamiast 29,99. I pakiet studencki jako jedyny pozostaje bez zmian, nadal 11,99 i już obowiązują w naszym kraju te właśnież nowe cenniki. Natomiast tutaj też kolejna wiadomość nie za fajna a propos App Store'a, bo Apple nam wkłada coraz więcej reklam. I tutaj taki znalazłem artykuł o tym z MGSM portalu, który tak z przekąsem pisze, że Apple już jest prawie jak Xiaomi, już nas zalewa reklamami. I ja go tutaj sobie przeczytam. Apple wprowadziło do sklepu App Store więcej reklam. Jak będą wyglądać i co oznacza to dla użytkowników? iOS słynie z tego, że w odróżnieniu od Androida użytkownicy sprzętów z logo jabłuszka nie są nękani tymi reklamami. Jak to jest w przypadku tych drugich? Z biegiem czasu i inflacją za plecami Apple postanawia jednak zwiększyć nieco intensywność reklam, tak aby żyło nam się nieco mniej przyjemnie. No tak. Tutaj widać o opinię, że tak powiem, autorki o całej sprawie. O co dokładnie chodzi? Jak donosi redakcja MacRumors, od dziś w sklepie App Store z aplikacjami giganta znajdziemy więcej reklam. Te zaczną pojawiać się na głównej karcie, a także w sekcji proponowanych apek na dole list poszczególnych aplikacji, tak zwane możesz też polubić. Co istotne, odróżnienie reklam od pozostałych treści nie będzie trudnym zadaniem. Będą one jasno oznaczone znaczkiem reklama oraz zawsze będą pojawiać się na niebieskim tle. Tyle dobrze. Reklamy w App Store pojawiają się globalnie. Wyjątkiem jest jeden kraj, Chiny. Tam wszystko zostaje po staremu. No i to na tym nie koniec reklam od Apple. Już w sierpniu donosiliśmy, że Apple ma w planach trzykrotne zwiększenie rocznych przychodów z reklam do co najmniej 10 miliardów dolarów rocznie. Te niebawem mają pojawić się w takich aplikacjach giganta jak Apple Podcasts, Apple Maps czy Apple Books. No i już widziałem takie też nagłówki, że ten algorytm reklam to tak nie do końca fajne rzeczy proponuje, bo ludzie widzą bardzo dużo reklam aplikacji hazardowych na przykład, co zdaje się może być dość niebezpieczne w przypadku jak dzieci sobie zobaczą coś takiego przy jakiejś gierce, którą sobie będą chciały pobrać. No ale tak postępuje Apple. No i na ten moment to chyba tyle z moich Apple'owych smutnych wieści. To może przejdźmy, Tomku, dalej. Może będzie coś weselszego.
1: A dalej? No, nie wiem, czy będzie wesele. To zależy od wyników, bo można sobie przetestować mechanizm Apple Passkeys. No właśnie, o tym więcej, Michał.
0: Tak, jest sobie taka stronka, której adres mogę w tym momencie podać, bo jest stosunkowo prosty, ale oczywiście będzie do niej link również w komentarzu. passkeys.io. Wchodzimy sobie tam i możemy przetestować, jak działa ten mechanizm, który Apple zapowiada, że dzięki któremu będzie można się logować bez różnego rodzaju haseł na strony internetowe. No cóż, działa to rzeczywiście fajnie, bo jeżeli nasze urządzenie obsługuje Passkeys, to po prostu jesteśmy proszeni o stworzenie nowego klucza na tej stronie, jeżeli chcemy się tam zarejestrować. No, sęk tylko w tym, że ja to już mówiłem przy okazji audycji z Maćkiem Walczakiem, że ja mam takie wrażenie, że Apple no jakoś coraz mniejszą uwagę przykłada do tego, jak ten system operacyjny wygląda, też z punktu dostępnościowego. Bo na przykład wyobraźcie sobie, że element do generowania klucza nie ma przypisanej roli przycisku. Możemy w to oczywiście kliknąć, możemy I kiedy w to klikniemy, to jesteśmy poproszeni o zautoryzowanie się biometrią i można to zrobić. Natomiast jeżeli raz nam to nie zadziała, to mimo tego, że ten element dalej jest dostępny, to już to w ogóle nie chce się ponownie aktywować, ale przede wszystkim dla mniej doświadczonego użytkownika może być to mylące, bo nie jest to przyciskiem. I to taki mój podstawowy błąd. Natomiast co do zasady, sam mechanizm działa rzeczywiście bardzo fajnie, a jeżeli nasz sprzęt, na którym działamy, nie ma tego mechanizmu, czyli no, po prostu jest czymś innym niż to, co oferuje nam Apple, to tam zostało zaimplementowane rozwiązanie w postaci kodu, który musimy przepisać, który przychodzi na nasz adres mailowy. Podajemy adres, dostajemy maila, mamy tam kod, wpisujemy go, no i też to zadziała. Także jeżeli macie ochotę przetestować sobie, jak też te paski w praktyce będą działały, no to jest okazja.
2: A myślę, że warto wspomnieć też o tym, że no, na ten moment tylko w Stanach, ale pierwszą usługą chyba, albo jedną z pierwszych, która PassKeys wprowadziła, jest PayPal. I można się zabezpieczyć właśnie na PayPalu PassKeys, więc zobaczymy, czy dotrze to też do naszego kraju.
0: No fajnie by było, bo jednak może tak. PayPal nie jest zbyt popularny u nas, ale jednak się z niego korzysta. Zwłaszcza jeżeli ktoś robi zakupy za granicą.
2: A powiedz, Michale, jeszcze proszę, czy ten błąd z przyciskiem niezaetykietowanym to jest błąd tej strony, czy błąd tego mechanizmu po stronie Apple?
0: Moim zdaniem to jest błąd mechanizmu, bo strona jest po angielsku, a mechanizm pojawia się po polsku, więc to jest mechanizm systemowy.
2: I a to dość duże niedopatrzenie.
0: No, tym bardziej, że później tam jest jeszcze jeden przycisk, szczerze mówiąc nie testowałem, jak to działa, ale tam jest taki przycisk, że wygeneruj czy wyślij klucz na inne urządzenie. I to już jest przyciskiem, a to pierwsze niestety nie.
2: No to miejmy nadzieję, że Apple to poprawi, bo kurczę, no to taka tak, to są takie, dla nas technologia.
0: Tak, to są takie malutkie błędy, ale ja mam wrażenie, że ich ostatnimi czasy zaczyna się mnożyć.
2: Tak.
1: No to w takim razie kolejna chyba w sumie niezbyt wesoła wiadomość, chociaż zobaczymy w dłuższej perspektywie dla ludzi, którzy nie mają siódemki. W każdym razie jeżeli ktoś ma siódemkę, jeżeli używa Chroma, to niedługo przestanie, prawda, Pawle?
2: Znaczy, skończą się aktualizacje, tak, bo wraz z wejściem wersji 107 chyba, która jest planowana na początek lutego 2023, 7 lutego to jest wstępna data, ma zostać porzucone wsparcie Chroma dla Windowsa 7 i 8.1. No i w tym momencie, no wiadomo, no, będzie można korzystać dalej z przeglądarki, ale bez aktualizacji, no co w praktyce oznacza też bez aktualizacji bezpieczeństwa. No według statystyk, które tam Google sobie pobrał, wynika, że tych użytkowników jest coraz mniej i tak dalej. Natomiast, no ja wiem, że niektórzy z was mają jeszcze Windows 7, lubicie ten system, nie chcecie przejść się na 10, na 11, no to może będzie kolejny powód, żeby to rozważyć, bo jak widać, coraz więcej programów już ten system przestaje wspierać i no ta 10 minimum to jest już w tym momencie no, wymagana, żeby z różnych programów korzystać. Teraz będzie kolejnym właśnie Chrome.
0: Ciekawe, co na to te alternatywne wszelkiego rodzaju przeglądarki typu Brave albo Opera chociażby, jak one z tą
2: siódemką. Nie wiem, czy jak sobie sami kompilują Chromium, czy to jakąś różnicę czyni, czy też nie. Natomiast no być może nie, bo Chromium jest dość takie uniwersalne. Chociaż kto wie, może jest już Chromium porzucone. No, trzeba będzie zobaczyć, jak to się wszystko rozwinie, ale jeżeli jeszcze używacie tych systemów, no to wiedzcie, że dni Chroma tam są policzone, przynajmniej takiego w wersji najnowszej, zapewniającej najwyższy poziom też bezpieczeństwa.
0: No, no i jednak aktualizujcie te systemy, bo Ten Windows 10 to już nie jest taki zły. Ja z 11 to mam wrażenie, że to chyba jeszcze nie jest jej czas takiego stabilnego używania, ale Windows 10 to już jest system, który ma parę lat. To, co Microsoft na początku popsuł, to mam wrażenie, że już zdążył naprawić i tego systemu da się używać. Więc myślę, że spokojnie, jeżeli nie chcecie 11, to na tę 10 chociaż warto. Warto. Ze względu na bezpieczeństwo
1: wrażenie...
0: szczególnie.
1: Chociaż to może być kwestia też sprzętu, no bo użytkownicy laptopów są uzależnieni nie tylko od producenta systemu,
0: ale i sterowników.
1: Niestety teraz tego boleśnie doświadczam. W każdym razie u mnie już ta 11 zaczyna całkiem nieźle chodzić. Miałem odpalonego laptopa przez chyba tydzień i no dobrze, po tygodniu była jakaś różnica, ten RAM był troszkę bardziej zajęty. Natomiast to nie jest to, co na początku, że po dwóch dniach zajętość RAMu to jest 99%.
0: No właśnie, ale jak to się u ciebie, Tomku, skończyło? Po prostu któraś aktualizacja przyszła i naprawiła?
1: Tak.
0: Czy...
1: Wychodzi na to, że tak. To znaczy jest jedna rzecz, która dość mocno psuje całą sprawę. To znaczy w momencie, gdy wchodzę do jakiegoś katalogu, gdzie są pliki muzyczne, głównie w formie plików OGG, to system musi je jakoś przeanalizować. Analizuje jakimś procesem background task host exe i ten proces potrafi być uruchomiony ileś 10 razy na sesję, albo więcej, albo 200 razy, jeżeli tych plików jest dużo. I no, te pliki się, te programy się, znaczy te procesy się potem usuwają, ale mam wrażenie, że nie do końca. Jeżeli odwiedzę sobie ileś takich folderów, a pracując z dźwiękiem jest spora szansa na to, że tak się stanie, no to rzeczywiście muszę tego bardzo pilnować. Ja sobie zrobiłem taki malutki skrypcik w baczu, który kasuje, znaczy który zamyka wszystkie otwarte procesy, te background task host exe. Może to nie jest najbardziej elegancki sposób, ale taki na razie tylko wymyśliłem, nie będąc programistą. W każdym razie no wtedy rzeczywiście potrafi ten system też się trochę przymulić i ten RAM zostać jakoś zużyty. Jest jakiś program MemRedux, którego zadaniem jest oczyszczanie pamięci RAM i to nawet działa. Nawet bardziej niż myślałem, że będzie to działało, bo nawet na świeżo uruchomionym systemie potrafi zwolnić gigabajt RAMu. Tak po prostu uruchamiam Windowsa, uruchamiam na dzień dobry MemRedux i nagle oczyszczono 900 mega czy coś koło tego. Także to potrafią być naprawdę niezłe te wartości, więc jeżeli ktoś ma tego RAMu mniej, no to przynajmniej na razie z tego, co ja sobie tam gdzieś tam od czasu do czasu go używam, no to warto. Przynajmniej na 11. Nie wiem, jak to wygląda w 10. A tymczasem mamy słuchaczkę. Słuchaczkę albo i nie słuchaczkę w pewnym sensie.
0: Tak jest,
1: Paulina jest słuchaczkę.
3: No przyznaję się, że nie słuchałam dzisiaj, więc taka słuchaczka trochę krypto. Dzień dobry. Miało mnie tutaj nie być, ale poczułam się lepiej, więc stwierdziłam, że zajrzę, ponieważ trochę jest newsów. A w sumie nie aż znowu na tyle, żeby się aktywnie angażować przez całą audycję, ale na tyle, że warto przyjść. Więc tak, zaczynamy od PKP-ki, czyli nowej aplikacji do jakby do zamawiania biletów z Intercity. Ten Mobile Navigator już za jakiś tam do końca roku maksymalnie ma odejść na emeryturę. Z tego co wiadomo, apka pozwoli na płacenie nowymi formami płatności, których nie było w tej oficjalnej apce, która jest teraz, generowania faktur VAT, możliwość zamawiania posiłków przez aplikację i jakby wybieranie udogodnień dotyczących obsługi dla niepełnosprawnych, czyli nie będzie trzeba tam dzwonić na numer z asystą.
1: Mam takie wrażenie, że jak tak sobie czytam o tych aplikacjach PKP, to trochę mam takie wrażenie, że czytam o aplikacjach google'owych, Google ma tych aplikacji milion, z czasem część ubija, robi się z tego bałagan.
3: Tak.
1: I podobnie jest w PKP, tak? Mamy Bilkom, PKP, znaczy rozkład kolejowy, co tam jeszcze, portal pasażera, Co tam jeszcze jest? Tam jeszcze jest coś od PKP. Mają dwie strony.
3: Ten Mobile Navigator, nie?
1: Tak.
3: Który jest teraz.
1: To jest dobra, to jest od Intercity, ale to wszystko są pod spółki PKP, więc no.
3: No właśnie. Tak. Dość słabo to
2: jest tylko do Intercity, tak? To nie jest na przykład do TL-ek i tak dalej. A, bo wiem, że to trzeba
1: znaczy,
2: mieć
1: nie,
2: jakiś nowy
1: znaczy, Bilkom. Moment. Bo spółka no. Intercity tak. To obsługuje też TL-ki, obsługuje ekspresy, okay. Obsługuje Intercity Premium.
2: Tak. Racja, przepraszam, miałem na myśli te...
3: Polregio.
2: I te różne lokalne rzeczy typu koleje śląskie, koleje małopolskie i tak dalej. Bo miał być nowy Bilkom. I nie wiem, czy właśnie to jest ten nowy Bilkom, czy ten nowy Bilkom to jeszcze coś innego będzie?
1: Znaczy, nowy Bilkom to chyba jest od jakiegoś czasu. Bilkom beta był, teraz jest chyba Bilkom, bo był ten stary Bilkom, teraz jest nowy, więc albo ma być jeszcze nowszy, albo nie wiem co. No bo ten Bilkom nowy, no to obsługuje Blika chociażby, obsługuje tam kilka tych form.
2: Tak, no właśnie się zastanawiałem, nowe formy ale... płatności to jest Blik, czy to jest na przykład Apple Pay? Albo Google
1: być
2: Pay.
1: Może Apple Pay, bo ani Apple, ani Google chyba nie ma w
2: na pewno
1: Bilkomie.
2: Nie ma w Bilkomie. Nie.
1: Nie ma na pewno zamawiania posiłków.
2: To było
1: za to wydaje mi się, że
2: osobno kiedyś. No.
1: Tak, i ona chyba nadal jest. Tak. Mi się wydaje, jest M-Wars. Natomiast zdaje się, że w Bilkomie da się generować faktury. Tak
2: da
1: mi się wydaje.
2: Tak, da się, robiłem to ostatnio, działa. Natomiast nie da się zamawiać asysty od razu z poziomu tego. No to... Fajnie, jeżeli to jest udogodnienie dla niepełnosprawnych.
1: Mi się jeszcze marzy taka aplikacja, w której dałoby się sprawdzić zestawienie pociągu, przynajmniej to planowane.
2: Tak, to
1: chociażby
2: prawda.
1: Który wagon będzie jako pierwszy.
2: Tak, w Niemczech
1: ostatni.
2: To się da zrobić, to prawda.
1: No i to by było coś, bo na razie z tym jest wielki problem. Jedyna aplikacja, która to umożliwia, to była aplikacja Mój Pociąg, który już dawno nie ma, bo została przez Intercity, przez PKP zbanowana. Także brawo, Polskie Koleje Państwowe.
3: Tak. Kolejny news. Dotyczy sieciowego Last of Us, który jest planowany przez Sony. Co prawda jeszcze nie ma nawet tytułu i zbyt dużo nie wiadomo o tym projekcie, ale Sony potwierdziło, że pracuje nad tym. I jest bardzo możliwe, że będzie to gra darmowa, ponieważ są ogłoszenia o pracę przy tej grze. W szczególności szukają ludzi, którzy pracowali przy wysokobudżetowych grach free-to-play, czyli takich też trochę grach usługach. I jest spodziewane, że ta gra pokaże się co prawda też na PS5, ale będzie można ją uruchomić na komputerze osobistym. Sygnalizuję, ponieważ jak wiadomo The Last of Us gdzieś tam w dostępności bardzo dużo pokazało fajnych rzeczy. Nie wiem, na ile to się sprawdzi, bo to wiadomo, są plotki, ale coś się z tą grą dalej dzieje. No i wiadomo, co multiplayer, to dużo więcej rozgrywki takiej, która się nie nudzi i która się nie kończy. Kolejna rzecz dotyczy tego, że platformy streamingowe w USA podrożały. YouTube Premium rodzinny tam 23%, jakoś tam na $5 generalnie. Apple Music o dolara i tam ten Spotify Platinum też wszedł, który czy tam zaraz wejdzie, który zapewni taką hi-fi jakość audio. No i w związku z tym jest spodziewane, że to przyjdzie też do nas. Te droższe usługi streamingowe. I jeszcze jedna taka rzecz a propos właśnie usług, że bardzo możliwe, że wszystkiego rodzaju social passy, wideo passy i inne takie rzeczy, które lobbuje Orange, ale nie tylko, czyli jakby wyjęcie spod naliczania zużytego transferu internetu konkretnych aplikacji i usług będzie zakazane w Unii Europejskiej, znaczy no już jest tam przez Unię Europejską nieobdarzone aprobatą i słowacki Orange się wycofał z tych pakietów, które u nas jeszcze są, ale też jest spodziewane, że to dobiegnie końca.
2: Pytanie, czy, bo nie słyszałem o tej reformie unijnej, czy byliby w stanie zrobić wyjątek dla aplikacji na przykład właśnie takich dla osób niewidomych, żeby na przykład wyjąć, no żaden operator co prawda tego chyba w Europie z tego co wiem nie stosuje, ale wiem, że w Turcji na przykład Seeing AI jest chyba wyjęty spod
3: Ciekawe.
2: Transferu. No jakby jakieś Be My Eyes, czy jakieś powiedzmy takie aplikacje, czy byliby w stanie to wziąć.
1: Czy podejrzewam, że tu chodzi o te wszystkie praktyki monopolistyczne, tak? Bo jeżeli to
2: tak,
1: jest na
2: bo tam
1: przykład
2: są konkretne
1: konkretna
2: apki.
1: Aplikacja,
2: tak.
1: No to mogą się tutaj przyczepić do tego, że no to jest tylko jedna aplikacja premiowana, a reszta no to nie.
2: Tak, tak. No tam właśnie był, wiem, że te pakiety tak wyglądają, że sobie wybieramy na przykład, czy to ma być TikTok, czy to ma być Viber, czy to ma być WhatsApp, tak? I sobie wybieramy którąś z tych aplikacji. Zdaje się, że na Słowacji tak to działało, że się wybierało właśnie, że ja chcę mieć to wyjęte, ale tylko jedna aplikacja i to można się zdecydować chyba na którąś.
1: Ale to pewnie też na którąś konkretną, w sensie jest konkretna lista.
2: Tak, tak,
1: a
2: tak,
1: nie to,
2: dokładnie.
1: Że wybierę
2: tak.
1: Ze TikToka.
2: Nie, nie, nie, nie, nie. Były konkretne aplikacje zdeklarowane przez operatora. I to w ramach tego można było sobie wybrać, że w ramach wideo to na przykład tylko YouTube, a nie TikTok i Instagram. W ramach komunikatorów tylko WhatsApp, a nie, nie wiem, Telegram czy Viber. No i tak dalej. Tak.
1: No dobrze, Paulina nas opuściła. W związku z powyższym wygląda na to, że możemy, że kontynuujemy newsy, które mamy wpisane w nasze notatki. Czyli teraz reakcje w mobilnym Outlooku. To jest taka, w sumie nie wiem co o tym sądzić, bo to jest taki news, który nie wiem co mówi, ale Michał wie.
0: Wiem, bo mi się pojawiło kilka dni temu wraz z kolejną aktualizacją Outlooka. Tu myślę, że dość ważna informacja, że to będzie działało tylko z kontami Microsoftu, z kontami pocztowymi Microsoftu. Jeżeli macie, albo na przykład pracujecie z kimś, kto też używa tego konta pocztowego, no to ciekawostka, możecie wysłać mu na maila reakcję. W Outlooku, przynajmniej mobilnym, bo ja nie używam stacjonarnego Outlooka, nad wiadomością mamy coś takiego jak selektor reakcji wiadomości. Jak sobie w to wejdziemy, to po prostu możemy wybrać reakcję, która nam najbardziej odpowiada. Czyli tam jest jakiś kciuk w górę, serduszko, gniewna buźka, jakaś płacząca buźka i tak dalej, i tak dalej. Więc tę modę z mediów społecznościowych, no jak widać, Microsoft powoli przeszczepia na pocztę elektroniczną. Sprawdziłem, jak interpretują to inne programy pocztowe. To znaczy, czy w ogóle cokolwiek się dzieje, jeżeli ja zareaguję na tę wiadomość, a na przykład mam skrzynkę podpiętą po iMapie do programu pocztowego, który nie jest Microsoftu. No i nic się nie dzieje. To działa tylko w Outlooku. Więc przypuszczam, że w tych nowych Outlookach, jeżeli ktoś korzysta stacjonarnie, to też mu się to będzie wyświetlało, że na przykład wysłał komuś maila, a ten mu uśmieszek wysłał, albo jakąś tam, nie wiem, kciuk w górę, albo cokolwiek innego. Jest to, myślę, też dosyć fajny sposób na szybkie zareagowanie na maila. Na zasadzie tak, wiem, okej, zapoznałem się, no i powiedzmy kciuk w górę, no to fajnie, albo gorzej jak osoba na przykład, która jest nad nami, nam wysyła zagniewaną buźkę, to znaczy, że zaraz można się spodziewać jakiejś rozmowy na Teamsach, niekoniecznie miłej, albo telefonu. Natomiast jest to jakiś kolejny sposób na komunikację, gdzie w dzisiejszych czasach no, jesteśmy wszyscy zabiegani, więc może warto i z tego korzystać. Chociaż zastanawia mnie, jak, bo z jednej strony mamy takie reakcje mediów społecznościowych, z drugiej strony mamy te wszelkiego rodzaju etykiety biznesowe i na tej linii też myślę, że może dojść do różnego rodzaju nieporozumień, kiedy na przykład jeden pracownik zaangażowany w jakąś korespondencję na przykład jakąś poważną ofertę wyśle smutną buźkę. No, może być ciekawie i różnie. No ale to myślę, że to też zależy bardzo od kultury pracy w danej instytucji i jakichś też wewnętrznych ustaleń odnośnie tego typu reakcji. No, ja zdążyłem powiedzieć co nieco na temat swojego tematu, a tymczasem Paulina do nas się podłączyła ponownie.
3: Tak, słychać mnie?
0: Tak.
3: Super. Przepraszam, miałam problem z internetem. Później on wywołał mój nawyk wstania i rzucenia wszystkim i zrestartowania routera, co z kolei w związku z moim nowym ustawieniem spowodowało wylanie przeze mnie picia. I o tym w sumie zaraz, bo to też jest pewnego rodzaju news. W sensie nie to, że wylałam picie, ale kupiłam sobie na Shopee niedawno taki ten... nie wiem jak to się nazywa, taki uchwyt, w którym się można tam kubek trzymać, który jest przykręcony do biurka jak statyw mniej więcej. Jest jeszcze tam taki jakby skręcany w różne strony wysięgnik na słuchawki, ale z kolei ten, że właśnie uchwyt nie jest obudowany ze wszech stron, w sensie on ma taką ramę i taką podstawkę, ale ten kubek można wygibać, jak się machnie zbyt zamaszyście. I właśnie to zrobiłam niedawno. I to się też trochę odnosi... To też się odnosi do tego, co też na grupie niewidomych na Facebooku napisała jedna pani, że kupiła sobie telefon Nokia, a przyszła jej jakaś część od samochodu i ta część od samochodu była widoczna na zdjęciu, a opis był telefonu i nazwa była telefonu w ofercie. Więc taki protip generalnie, jak coś kupujecie na sklepach internetowych, to starajcie się dzwonić na Be My ISO. Nawet dla potwierdzenia. Właśnie takich jak tam AliExpress, Shopee, Amazon, tam Action, inne takie cuda. Bo wiadomo, w tych takich typowo... nie wiem, typu X.com, no to raczej się nie zawiedziemy, a nawet jeśli, no to oficjalna droga zwrotu zawsze funkcjonuje, natomiast tutaj...
1: Poza tym no, niektóre serwisy, tu na przykład Allegro, mają swoje procedury bezpieczeństwa i jakieś tam różne kwestie, które no, mają przestrzec użytkowników przed różnego rodzaju nieuczciwymi praktykami sprzedających i często, i podobno jest tak, że jeżeli mamy spór typu słowo przeciwko słowu, to znaczy ja twierdzę co innego, sprzedawca twierdzi co innego i w sumie nie bardzo wiadomo, nie bardzo da się to udowodnić, to podobno najczęściej Allegro staje po stronie kupującego. Allegro dba o kupujących, a sprzedawcy niech se sami radzą. Podobno tak to jest, słyszałem to od człowieka, który zajmuje się ogólnie biznesem, więc jest szansa, że wie o czym mówi. Ja na szczęście jeszcze nie musiałem tego sprawdzać.
3: Znaczy okej, ale jakby mówię to bardziej w kontekście takim, żeby... no żeby się nie bawić w kupowanie czegoś, w zwracanie i w inne tego typu rzeczy, skoro od razu można się dowiedzieć, że coś jest nie tak z tym czymś, co chcielibyśmy kupić. Także, tak. Znaczy tak szczerze
1: no tak, to jest jakiś... Zresztą taki uchwyt na kubek ja też mam, tylko że nie z AliExpressu, czy tam nie z Shopee, tylko z IKEA, bo IKEA też takie rzeczy sprzedaje.
3: Tylko, że ty masz chyba taki obudowany, nie?
1: Tak, ja mam obudowany, to znaczy z jednej strony jest taka mała szczelina, w domyśle to szczelina na uchwyt tego kubka, no bo wiadomo, że kubki mają z reguły uchwyty i ten uchwyt trzeba jakoś trzymać, więc żeby dało się to zrobić, no to ten uchwyt, no to ten, jest taka szczelina na uchwyt, natomiast rzeczywiście ten kubek raczej trudno jest wywalić z tego pokrowca, choć takie duże kubki typu, nie wiem, pół litra albo większe, no to część z nich, niemałą część z nich, no raczej nie da się tam włożyć, więc to jest taka rzecz, że no takie standardowe, ewentualnie odrobinę większe.
3: A to mi z kolei by się chyba troszkę dało. Natomiast, znaczy nie, to nie to, że wywalić, ale przez to, że to z jednej strony nie jest obudowane, a z drugiej strony jest szerokie, to da się ten kubek tak wygibać dość mocno. No ja go nie wywaliłam, tylko właśnie wygibałam. Wywróciłam troszkę w tym. No ale dobra, nieważne. Nie ma co płakać nad rozlaną herbatą. Tylko na czym ja skończyłam? A, na tej reformie unijnej. Matko, jeszcze tutaj coś sobie poklikałam na szybko. Okej. Okay. Przepraszam. Tak, kolejna rzecz dotyczy obecnego w Holandii Design Weeku. I na tym wydarzeniu właśnie jakiś projektant stworzył, czy w zasadzie zaprezentował chip, który łączy się z mózgiem, znaczy który jest wszczepiany do mózgu, łączy się z okularami, które mają w sobie kamerę i pozwalają widzieć. Ale no, podobno pomogło to jednej osobie, ale jest tutaj mowa o nerwach wzrokowych, które są z tym, znaczy no, o nerwach, w sumie nie doczytałam czy wzrokowych, ale raczej tak, które są stymulowane przez ten chip, więc najpewniej osoby z jakby problemami z nerwem wzrokowym nie skorzystają. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że było podkreślone, że osoby niewidome od urodzenia też nie skorzystają. Nie wiem, czy dlatego, że interpretacja obrazu musiała być nauczona od początku i do tego, że widzimy do góry nogami, byśmy się musieli przyzwyczajać i tam coś, czy w ogóle jeszcze od czegoś innego to zależy, no ale cóż, w sumie to też chyba nie jest pierwszy taki projekt, więc tylko
0: takich tak projektów jest wiele i często się słyszy, że przywrócono niewidomemu wzrok, no a później jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że jest dużo gwiazdek, że tak powiem, czyli zastrzeżeń w danym artykule, w danych rewelacjach.
3: I w sumie ostatnia taka rzecz, że w Krakowie, tam gdzieś w okolicy Madalińskiego, na środku chodnika wytyczono miejsce, w którym ma stanąć sosna. Wywołało to oburzenie, ponieważ i niewidomi, i rowerzyści będą mieli problem z tym, żeby tę sosnę taktycznie sobie ominąć, ale no, została mimo to przeprocedowana ta kwestia, chociaż nie, o niewidomych jakoś tam mieli się zatroszczyć, bo mieli ułożyć z płytek jakąś alternatywną ścieżkę, chociaż podejrzewam, że to też już będzie trochę takie wymagające wiedzy z naszej strony, że tutaj jest coś nie tak i będzie to drzewo. Więc też tak sygnalizuję. I cóż. A! I właśnie jeszcze miałam opowiedzieć o rzeczach sensorycznie i na serio. Jeśli chodzi o ten event sensoryczny, no to w zasadzie spodziewałam się większych jakichś takich targów czy czegoś, bo skoro się wystawił tam Altix, to myślałam, że inne firmy też się powystawiają, ale nie. Był tam tylko Altix i to w takim założeniu, że po prostu dla ludzi z zewnątrz była to pokazówka tego, czego niewidomi używają do poszczególnych różnych rzeczy. Więc jakby niczego nowego zbytnio się dowiedzieć nie dało stamtąd. Natomiast jeśli chodzi o hackathon, no to był w sumie tam panel mentorski, na którym jeżeli dowiedziałam się czegoś rewolucyjnego, to tylko tego, że Figma w swoich wersjach beta mam umożliwić tworzenie interfejsów, znaczy no, wizualizacji interfejsów dostępnych dla niewidomych z czytnikami ekranu, ale że to podobno jeszcze nie działa. Nie wiem, nie testowałam, sygnalizuję. Natomiast jeśli chodzi o sam hackathon, to mój zespół zajął trzecie miejsce, ale nie jest to na tyle dobra informacja, żeby być dumnym, ponieważ okazało się, że finalnie jest 5 zespołów. Zgłosiło się sporo.
0: Byliście w środku stawki.
3: Tak, zgłosiło się sporo osób, a jednak przyszło niezbyt wiele.
0: A z ciekawości, nad czym pracowaliście?
3: To jest trochę dłuższa opowieść, ale okej. Wymyśliłam otóż coś w rodzaju apki, która jest centralą opisów tras do konkretnych punktów z okolicznych przystanków. W większości tyczy się to instytucji publicznych, ale nie tylko. I właśnie taka apka ma nam pozwolić jakieś takie szybkie w miarę zlokalizowanie nas, ale również możliwość odkrywania tego, co jest w naszym mieście i w innych miastach. I pokazanie nam punktów, do których możemy iść właśnie z przystanków, które są w okolicy. W taki sposób, że idziemy po trasie, która jest opisana, ale to opisywanie to też nie jest takie po prostu zwykłe wpisywanie tekstu. Tylko wybieranie z takich jakby bloczków, tak jak się programuje w Scratchu albo tworzy zadania we Fluent Searchu, to właśnie tak by się tworzyło trasy u nas w apce. I to miało mniej więcej taką budowę, że najpierw było jakby pierwsze słowo zdanie to było idź, na sztywno wpisane w apkę. I tak, to idź miało swój kierunek, czyli w prawo, w lewo, prosto i tak dalej. Punkt, jakby odniesienie, czyli wzdłuż, przez i po. I element orientacji, czyli tam żywopłot, ogrodzenie, budynek, coś tam, coś tam. I aż do, i tam był ten element orientacji kolejny, czyli aż do przejścia, jakby przez jezdnię, czy tam aż do zmiany akustyki, zmiany nawierzchni, aż do zmiany tego, co jest po prawej na przykład, czyli tam aż do skończenia się tego, wzdłuż czego idziemy i tak dalej. No tam było dużo tych różnych zaproponowanych przez nas pomysłów. I to też na przykład jak się wybrało przejście dla pieszych, no to od razu wyświetlał się model, który wymuszał na tworzącym trasę jakby uszczegółowienie danej informacji, czyli czy ma sygnalizację, czy nie ma sygnalizacji. Jeśli ma, to czy dźwiękową, czy bez dźwięku. Jeżeli dźwiękową, to czy jest ciągły dźwięk, czy jest dźwięk tylko na zielonym. Przepraszam, wyciszę sobie telefon. I tak. I matko, znowu bym wylała to picie. I jeśli chodzi o to, w jaki sposób powstawałyby te trasy, w jaki sposób aplikacja miałaby się tymi trasami zapełnić, to byłyby na to trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest tworzenie tras prywatnych, czyli po prostu pomoc w braku potrzeby gdzieś tam wpisywania tego w jakieś notatki na telefonie, potem się telefon zmieni, czy tam coś tam, no i już jest problem, poza tym trzeba wpisywać ściany tekstu. Jeszcze nie powiedziałam o dwóch rzeczach, że za każdym takim jakby waypointem na trasie, czyli pomiędzy wciśnięciem next, bo to by się właśnie tak odbywało, że to nie ma GPS-a, to nie ma nic, tylko sobie jak dojdziemy do tego, co jest aż do, czyli do tego elementu orientacji, to wciskamy next i tam jeszcze by mogły być dodatkowe informacje, które by się już wpisywało w pole edycji, czyli uważaj na i tam by na przykład były jakieś proponowane typu zwisające gałęzie, wcięte schody do budynków, chodnik, nie wiem, uważaj na hulajnogi, bo tam często bywają, uważaj na słupy jakieś i tak dalej. I mijasz, czyli na przykład mijasz jakiś sklep, mijasz hotel, knajpę, coś tam. I dzięki temu łatwiejsza byłaby nawigacja też, gdybyśmy się zgubili, ale też takie informacje mogą być przydatne. Kontrolnie słychać mnie? Bo coś tu mi...
0: Słychać. Tak.
3: Okej. I tak. Właśnie te rodzaje tras. No to trasa prywatna, która pozwoli nam zaoszczędzić czas, która pozwoli nam ładować to wszystko na serwer, żeby nam się nie zgubiło te trasy. To się przyda do tras, których często nie uczęszczamy, ale się przydają. Nie wiem, jakiś tam urząd gminy, jakiś sklep, którego generalnie nie lubimy, ale czasami coś trzeba kupić w nim, i takie rzeczy. I do tej trasy można dać też link komuś, kto też by tej trasy nagle potrzebował. Czyli na przykład zrobię sobie trasę do mojego domu, bo do mojego domu często przychodzą niewidomi, no to będzie link. Jakiś niewidomy, zamiast go tam pilotować, czy zamiast po niego iść, no to niech sobie przyjdzie sam, nie? Drugi rodzaj tych tras to są trasy, które są tworzone oddolnie przez użytkowników. No i tutaj byśmy też dali znać, że nie weryfikujemy tego w żaden sposób, ale weryfikacji dokonuje społeczność przez wpisywanie komentarzy i wystawianie ocen. No i to mogą być trasy zarówno tworzone przez niewidomych do obiektów, które znają dla innych, jak i przez widzących, dzięki właśnie tym dzięki wykorzystaniu tych bloczków, co z kolei przełoży się na to, że widzący będą widzieli, jakie punkty są charakterystyczne dla nas, jakie są dla nas ważne.

0: jakby typowo przyglądaniu się tekstom, jak i też byśmy mieli gdzieś tam na podorędziu w różnych większych miastach osoby, które na nasze zlecenie by sprawdzały te trasy. Druga rzecz to byłoby możliwość uzyskania powiadomienia przez taką instytucję, że niewidomy rozpoczyna podróż po trasie, czyli instytucja od razu wie, że zbliża się do niej niewidomy. Trzecia kwestia to byłoby jakby możliwość przez niewidomego połączenia się z daną instytucją, albo przez czat, albo przez połączenie, albo przez wideokonferencję, żeby w razie W można było gdzieś tam tego niewidomego ogarnąć, jeżeli albo się zgubi, albo coś się stanie na trasie. I ewentualnie myślimy o usługach typu możliwość powiadamiania przez apkę, jakby powiadomień skierowanych od instytucji w stronę niewidomych o jakichś wydarzeniach, o zmianie siedziby, o godzinach otwarcia, które się zmieniają, o czymś tego typu. Ale to jest jeszcze tak typowo perspektywicznie na rozwój. I myślimy też o tym, żeby przez nas były robione te trasy, jeżeli instytucja nie będzie się chciała podjąć stworzenia tej trasy. I o czym jeszcze nie powiedziałam, o tym, że mamy pomysły też na to, jak łatwo byłoby dać użytkownikom możliwość wyklikiwania tego Nexta. No, można byłoby albo przyciskiem na słuchawkach i wtedy synteza by automatycznie odtwarzała to, co jest dalej, jakby kolejnym tym waypointem. Albo na Watchu, albo ewentualnie, to jest też taka perspektywa na rozwój typowo, żeby to była nakładka na laskę. I teraz kwestia jest tego typu, że mogą na tym skorzystać nie tylko niewidomi, bo mogą na tym skorzystać również osoby z zaburzeniami orientacji, osoby z zaburzeniami czytania map i tak dalej, tylko że wtedy by trzeba było troszkę mianować rzeczy związane typowo z niewidomymi, czyli na przykład właśnie te powiadomienia personalizowane i tak dalej. Chyba tak z grubsza o wszystkim powiedziałam, ale nie pamiętam.
1: Czyli plany na rozwój są, jak rozumiem, takie jak przedstawiłaś, i ta aplikacja rozwijana będzie. Czy od czegoś to konkretnie zależy w tym momencie?
0: To znaczy tak, no myśmy to trzecie miejsce dostali, więc nie jakoś nadziejogennie. Natomiast jest też informacja od organizatorów hackathonu, że byli na nim, na ogłoszeniu wyników ludzie z Invest Hub'a. To taka no, inwestycyjna spółka, która zajmuje się no, wspieraniem wschodzących projektów. I niezależnie od wyników hackathonu mogą się do nas odezwać jeszcze przez jakiś czas, więc to też pewnie będzie rzutowało, jeżeli oni się odezwą. Natomiast jeżeli się nie odezwą, no to też jest taka kwestia, że jest taki plan, że z dziewczyną, jedną z zespołu, z koleżanką zrobimy badania najpierw na poszczególnych grupach użytkowników, które mogłyby być zainteresowane. Po pierwsze, na to, jak im się to przydaje i co by można było zrobić, żeby się to przydawało możliwie dużej grupie odbiorczej. A druga kwestia to byłoby na tyle duże rozszerzenie tych bloszków, żeby można było objąć nimi jak najwięcej tras. Żeby nie trzeba było wpisywać jakichś swoich niestandardowych rzeczy. No i oczywiście, jak użytkownicy będą w takie rzeczy wpisywać, a nie będzie to spam, no to też będzie to dodawane do tych naszych głównych bloszków. I jak te badania się zrealizują, no to albo w ramach pracy magisterskiej ja gdzieś tam poduczę się tego programowania i trzasnę tę apkę, albo jeżeli się nie uda, no to coś się wymyśli. Nie wiem, ale tak generalnie większość zespołu stwierdziła, że bardziej była na tym hackathonie tak po prostu. Ale właśnie ta dziewczyna, która chciałaby się w badanie zaangażować, jest dość otwarta, więc możliwe, że to gdzieś tam

0: będzie ten temat dalej dotykany przez
1: No
0: nas.
1: to by się udało w takim razie. Paulino, czy coś jeszcze? Bo jeszcze mamy jednego słuchacza w kolejce.
0: O matko, zapchałam.
1: A
0: Znaczy,
1: spokojnie.
0: bardzo by mi zależało na feedbacku w sumie, jeśli chodzi o pomysł, czy w ogóle to jest potrzebne, czy uważacie, że to coś zmieni w naszym
1: A jest
0: funkcjonowaniu.
1: gdzieś jakiś prototyp chociaż, żeby można coś było przetestować, czy na razie to był taki koncept i nie
0: Znaczy, na
1: macie nic
0: razie była to
1: zakodowanego?
0: koncepcja, dlatego że też długo rozmawialiśmy o tych standaryzacjach, o tych, co by mogło być w tych bloszkach, o tym, co jakby, komu by się to mogło przydać i tak dalej. I w sumie to nam zajęło większość czasu, więc prototypu nie ma. Ale właśnie miło by było, gdybym właśnie jakieś odniesienie do pomysłu mogła zebrać,
1: Okej, no to
0: jeśli z
1: czekamy w
0: was.
1: takim razie na jakieś komentarze, być może
0: A,
1: pod
0: już myślałam, że
1: audycją
0: wy mi
1: się
0: powiecie.
1: pojawią. No wiesz, ja powiem szczerze, ciężko cokolwiek wyrokować bez sprawdzenia. Ja mam przede wszystkim obawy, na ile to będzie użyteczne bez jakiegokolwiek wsparcia nawigacji GPS. Natomiast samo budowanie trasy z takich bloczków. To jest coś, co nawet mi się podoba.
2: Tak, zwłaszcza wewnątrz budynków, bo tam jest problem generalnie z GPS-ami i w momencie, gdy mamy jakieś dość skomplikowane przestrzenie, typu na przykład perony, jakieś zadaszone, bo są takie dworce, na przykład warszawski, centralny, gdzie wszystko jest pod ziemią i tam po prostu GPS nie działa. Kompas nieraz też nie działa, bo pociągi potrafią troszeczkę go zaburzać czasami. Albo nie, w każdym razie, no kiedyś miałem takie doświadczenie, że troszkę to psuło. W każdym razie, gdyby była już taka informacja, żeby w obrębie tego molocha, jakim jest dworzec ten warszawski albo krakowski na przykład, który też jest duży, dostać się na przykład z peronu, któregoś zaznaczamy, że jesteśmy na peronie czwartym, chcemy dojść na, nie wiem, przystanek PKS albo nie wiem, jakiś coś. No to myślę, że coś takiego by się przydało,
1: Tak,
2: tylko
1: i żeby
2: rzeczywiście
1: ta
2: fajnie by
1: aplikacja była w
2: było.
1: stanie poprowadzić po prostu.
2: Tak, oczywiście fajnie by było, gdyby na przykład ta aplikacja mimo wszystko umiała korzystać z czegoś jak kompas, przynajmniej tyle, bo ten kompas, no, wysiadamy chociażby z pociągu. Pociąg może jechać w jedną albo w drugą stronę. W związku z powyższym, po wysiadce, to nie da się po prostu powiedzieć skręć w prawo, bo w zależności od tego, na którym jesteśmy torze, znaczy, no tak, i z której strony przyjechał pociąg, to można iść albo w jedną, albo w drugą stronę. W związku z tym, no to jest takie dość czasami zawodne, albo na jakichś pętlach autobusowych, gdzie czasami ten autobus zatrzymują się trochę bliżej, trochę dalej, gdzieś tam sobie skręcą, bo tak akurat im się podoba. Ja na przykład mam często taką sytuację, że autobus albo pojedzie sobie na pętlę, znaczy na swoje stanowiska, albo pojedzie sobie troszkę wcześniej i stanie sobie 50 metrów, bo to czasami są tego typu odległości, gdzieś tam wcześniej, tak? Albo wysiadam z taksówki, jestem przed domem, owszem, ale po której stronie ulicy, bo mi się taksówkarz może zatrzymać albo tu, albo tu, albo tam. I gdyby była jakaś funkcja chociażby kompasu, czy czegoś takiego, żeby można by powiedzieć, że idź tu, powiedzmy, czy tam tu masz dom, podobno. No to by było super, tak?
0: Kompas faktycznie może być użyteczną rzeczą, ale dlaczego brak ci jest, Michale, GPS-u?
1: Wiesz co, bo wspomniałaś o tym, że będzie tutaj możliwość jakby wprowadzenia tych tras globalnych. To znaczy, że na przykład na całą Polskę będziecie chcieli to wprowadzać. Chociażby GPS przydałby się do tego, że jeżeli punktem odniesienia miałby być na przykład jakiś przystanek, to on byłby w stanie wskazać mi najbliższe rzeczy z tego przystanku, na którym ja jestem.
0: Znaczy
1: Żebym nie
0: tak,
1: musiał wpisywać, że ja teraz jestem tu, bo to mógłby sobie bez problemu przecież sczytać.
0: ale to też mówiłam, że GPS jakby będzie nas lokalizował tak raz, punktowo, gdzie jesteśmy.
1: A okej, bo ja zrozumiem, że w
2: Poza
1: ogóle
2: tym
1: ta
2: jest jeszcze
1: aplikacja nie
2: jedna
1: miałaby mieć
2: rzecz.
1: wsparcia dla GPS-u.
2: Czasami są takie miejsca, które są po prostu 17 budynkiem z rzędu. No i co? Idziesz ulicą 700 metrów, bo akurat tyle masz z przystanku na przykład. No i jaki tu punkt orientacyjny wynaleźć, jeżeli to po prostu jest ciąg budynków, każdy ma swój płotek, każdy ma swoją siatkę, to jest jakaś wioska, no i po prostu w pewnym momencie trzeba skręcić w prawo na 18 podjeździe z rzędu. I tutaj też GPS przydałby się, że to mniej więcej gdzieś tu. Już znajdź sobie w odległości powiedzmy kilkunastu metrów powinna być, nie wiem, bramka z, nie wiem, z fikuśną klamką w kształcie kółka zębatego powiedzmy, ale to jakby wiadomo, gdzie tak pi razy oko tego szukać.
0: Znaczy tak, GPS o tyle jest problematyczny, że po pierwsze jest dość mocno bateriożerny i nie da się długo chodzić z GPS-em. Szczególnie jak ktoś ma starszy telefon, ale po prostu mniej pojemny, jeśli chodzi o baterię. No po drugie, potrafi być niedokładny w miejscach właśnie takich jak wioski. Wiem, co mówię, bo zostałam przez wszystkie wioskowe krzaki przeprowadzona przez Dotwalkera. A kolejna rzecz jest taka, że właśnie na starszym telefonie ten GPS będzie działał gorzej, na nowym będzie działał lepiej. Tam, no właśnie jak nie usłyszymy, że to już gdzieś tu, no to możemy coś przegapić.
2: I to czasami pójść nie tak, no to zróbmy, żeby wszędzie czasami nie było tego w ogóle.
0: Jest, czasami nie. Natomiast właśnie myśmy myśleli o tym, żeby bazować typowo na punktach orientacyjnych, czyli tam jakieś któreś obniżenie w chodniku z kolei, nie wiem, właśnie jakieś inne drzwi, jakaś inna klamka, jakaś zmiana, jakaś coś, co się pojawi, coś, co zniknie. No ponieważ apek dla GPS-u jest już w brud.
2: Tak, tylko właśnie nie zawsze taka zmiana jest. Albo jeżeli to jest zmiana właśnie 17 z kolei. Tak, no bo idziesz właśnie ulicą, wzdłuż której masz milion wszystkiego. I trudno jest tak po prostu, zwłaszcza idąc pierwszy raz, manewrując między słupkami, hulajnogami, rowerzystami, którzy jadą, wózkami, ludźmi, którzy chcą zaoferować pomóc. Ja pana podprowadzę i bierę za rękę, tak, nieważne co się dzieje, i jakimiś tego typu różnymi rzeczami, a ty masz znaleźć trzeci podjazd. Albo trzeci to pół bidy, ale dziewiąty podjazd.
0: Mhm.
2: I wiesz, i jakby myślę, że są takie sytuacje, w których bez GPS-a będzie bardzo trudno, a biorąc pod uwagę, że naprawdę sporo osób, takie mam wrażenie, no albo korzysta, albo chce przynajmniej korzystać z tego GPS-a, tylko rzeczywiście niekoniecznie w taki sposób, że ty zaufaj GPS-owi, GPS się odprowadzi do punktu, od punktu A do punktu B i już. Bo jeżeli to będzie GPS, który będzie współpracował, tak, że jakby teraz masz iść prosto, ulicę mając po lewej stronie, masz iść mniej więcej 500 metrów, tak, to jeżeli on ci powie, uwaga, jeszcze tam powiedzmy 20-30 metrów i masz skrzyżowanie, które trzeba przejść, tak, to już jakby ty będziesz wiedzieć, że mniej więcej gdzieś tu trzeba przejść. Natomiast jeżeli chodzi o baterię, no to no tak jak mówię, po pierwsze dzisiejsze telefony kupione nowe, no to te baterie mają zdecydowanie większe niż te telefony starsze. Po drugie, no wydaje mi się, że to jest takie trochę wylewanie dziecka z kąpielą. GPS działa gorzej, to nie używamy w ogóle. Jak komuś działa lepiej, no to trudno. Powerbanki są dzisiaj w cenach śmiesznych, bo to inaczej się tego nazwać nie da. Są niektóre przynajmniej malutkie. 10 tysięcy miliamperogodzin godzin powerbank, no to jest powiedzmy wielkość
0: ceny
2: telefonu.
0: Ceny cenami, ale kable, powerbanki, nosić to wszystko, podpinać.
2: No, ale wiesz, no to jest trochę tak, że albo wiesz, można z tego nie korzystać powiedzmy, tak? Można wyłączyć powiedzmy ten moduł, jeżeli ktoś nie chce. Tylko chodzi o to, że no, naprawdę są takie sytuacje, że bardzo trudno będzie bez GPS-a zorientować się,
0: znaczy,
2: co się tu w ogóle dzieje, tak?
0: Można by było na przykład wsparcie tego GPS-a zrobić i na przykład pozwolić twórcom tras na rekomendowanie włączenia tego GPS-a albo coś w tym stylu. No, to jest o tyle fajnie jest być projektem, mówiąc z perspektywy rozwiązania, że jest właśnie projektem i można to w każdej chwili jakoś tak rozwinąć, pomyśleć o czymś inaczej i tak dalej.
2: A jak rozumiem, wy to tworzycie z bloczków ze względu na to, żeby na przykład łatwo zrobić trasę powrotną. Tylko wtedy odwrócić kierunki.
0: To jest jeden pomysł, tylko że to też ma trochę wad, bo na przykład czasami jest taka kwestia, no nie wiem, być na drugą stronę, jak coś tam się zmieni, ale po drugiej stronie się nie zmienia i może być słabo. Ale to jest taki jakby pomysł na to, żeby to trochę spróbować okiełznać. Natomiast cóż, no, tłumaczenie na języki. To w sumie o tyle może być problem, że pół będzie po polsku, a pół po angielsku, ale nawet jeżeli, czy tam po jakiemuś innemu, ale nawet jeżeli już będziemy przeważyć przez automatycznego tłumacza, to zupełnie inaczej będzie działało to, przynajmniej to, co jest w wloczkach, będzie zawsze napisane poprawnie, zawsze bez żadnych skrótów myślowych, poetyzmów i innych tego typu, niż coś, co dowolny użytkownik będzie mógł wpisać dowolnie. I
1: Przede wszystkim też
0: też
1: wydaje
0: to,
1: mi
0: co
1: się,
0: mówiłam,
1: że
0: że.
1: nie bez znaczenia jest kwestia czasu na stworzenie takiej trasy.
0: Tak.
1: Stworzenie takiej trasy z bloczków jest po prostu wyklikanie sobie pewnych opcji, a w przypadku tego, gdyby to trzeba było budować z jakichś słownych opisów, no
0: To też
1: to
0: pisanie ściany
1: jest
0: tekstu.
1: więcej zdecydowanie.
0: No i
2: A
0: wtedy
2: co w
0: wiadomo,
2: momencie, gdy
0: widzący
2: będą jakieś
0: mają
2: nietypowe
0: charakter.
2: wskazówki? To znaczy, że wiesz, że to nie będzie zmiana powierzchni, tylko to będzie, no nie wiem, w momencie, gdy zaczyna się nierówny chodnik, bo wiadomo, że tam nie będzie w najbliższym czasie remontu, więc takie coś można zrobić.
0: Znaczy, przewidujemy, że zawsze damy możliwość na wpisanie czegoś ludziom. A jeżeli będą wpisywać coś sensownego, to będziemy dodawać to do bloczków.
2: Okej.
0: Chyba, że to będzie coś naprawdę specyficznego dla danej trasy. Że nie wiem. No nie wiem, co by
2: No
0: mogło
2: tak, no
0: być
2: takie różne
0: takiego.
2: rzeczy mogą się zdarzyć, tak? No, no nigdy nie wiadomo. No to kibicujemy, oby projekt wypalił, bo rzeczywiście czegoś takiego wydaje mi się, że nie ma. Takiego programu, który by mógł takie trasy jakby z palca tworzyć. Troszeczkę zdaje się, że takie bardzo proste elementy to miał chyba Total Point, ale no tam to jest tylko informacja, która jest taka punktowa, tak?
1: No
2: Jakby
1: tak, no
2: jest.
1: i tam jest kwestia tych znaczników, tak, że one muszą być obecne.
2: To jest jakby jedno. No i w samym znaczniku po prostu jest informacja, że zrób to, znaczy możesz tu zrobić to, albo to, i to jest opis i tyle. Natomiast takich bloczków rzeczywiście nie ma, także no zobaczymy, może rzeczywiście powstanie dosyć ciekawa aplikacja. No oby, bo tego nigdy chyba za wiele.
0: A macie
2: Możliwe,
0: może w
2: że...
0: planach coś takiego, to ja się jeszcze szybko zapytam, żeby do tych tras dodawać na różnych etapach, na przykład ilustrować te etapy załącznikami, bo przykładowo elementem orientacyjnym będzie jakiś słupek, który w konkretny sposób brzmi. Można by dołączyć nagranie, jak laską się stu. Ewentualnie, no to jest bardzo głupi przykład, ale no nie wiem, jakaś fontanna, jakiś dzwon, coś tam, no jakiś taki element, który byłby na przykład dźwiękowo odróżnialny. I wrzucić tam po prostu nagranie, żeby można było stworzyć taki krótki klip, jak to ma brzmieć, żeby w taki
2: W
0: sposób.
2: zasadzie nawet nie myślałam o tym ani nikt z mojego zespołu, ale jest to do zrobienia. Chociaż to by już wymagało stworzenia takiego jakby troszkę zarchiwizowanego projektu trasy, który by te dźwięki czy inne rzeczy miał w sobie, bo myśleliśmy, żeby to był po prostu jakiś taki tekstowy plik, który oznaczałby, gdzie jest next i pobranie tego to byłaby sekunda. Bo też myśleliśmy o takim prostym przycisku typu ulubione trasy i tam byłyby nasze prywatne trasy plus te, któreśmy sobie ściągnęli do offline'u. I cóż, i wtedy to by trzeba było faktycznie troszkę więcej pamięci poświęcić na to, jest to jakiś pomysł.
1: No
0: Czy można
1: dobrze.
0: to zrobić jakoś opcjonalnie albo inaczej, ale to myślę, że jest dyskusja już na dalszym etapie gdzieś Tak.
1: rozwoju. Ale gratulacje pomysłu i powodzonka.
0: A dziękuję, przyda się.
1: Będzie może pierwszy
3: program, który od podstaw był współtworzony w ramach tego przeglądu, w sensie chodzi o granie feedbacku i jakby generowanie pomysłów na bieżąco, tak? I...
1: Tak, oczywiście, my zachęcamy do tego, żebyście też komentowali pod audycją, bo myślę, że Paulina skorzysta z sugestii, jeżeli
0: się da. Tak, bardzo chętnie. To może ja w sumie sobie tutaj zostanę, chyba że...
1: Oczywiście.
0: Chyba, że nie
1: powinnam. No, to znaczy my, okay. My i tak będziemy już, podejrzewam, niedługo kończyć, chociaż o, to teraz możemy dać antenę kolejnemu słuchaczowi, ale też takiemu słuchaczowi, który się pojawia niejednokrotnie na antenie Tyflo Podcastów, Tyflo Przeglądów, no i niejedną audycję też już przygotował. Arek Świętnicki jest z nami, witaj.
4: Dzień dobry, czy mnie słychać?
1: Słychać cię, witaj.
4: Pewnie dzwonię z takimi paroma losowymi w sumie rzeczami i już jakiś czas się zbierałem. Po pierwsze chciałbym powiedzieć o tym, co mówiliście chyba dwie audycje temu. Mówiliście o 1428 Shadows over Silesia. Mówiliście o tej grze wielokrotnie. Grałem, przeszedłem i no... Jak wiecie, ja lubię sobie narzekać, ale tutaj jakby to powiedzieć nie mam na co. Praktycznie. Było parę malutkich błędów, które wynikały z tego, że grałem w grę w sumie w dzień premiery. Ale naprawdę, no 1428 Shadows over Silesia polecam. Reklama jak się patrzy. Żartuję oczywiście. No ale gra naprawdę zacna. Deweloper zrobił kawał dobrej roboty, jeśli o to chodzi. Być może... W sobotę o godzinie 19 będę robił streama na Twitchu, twitch.tv/nunonuno. Jak ktoś będzie zainteresowany, no to wpadajcie. Sobota 19 będzie stream, pogramy sobie, pokażę co i jak. Jeżeli się na przykład boicie, bo nie wiecie, czy sobie poradzicie w tej grze, no bo to jest jednak gra wideo, no to możecie wpaść, posłuchać i tak. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Ukazał się macOS 13. Nie wiem, czy mówiliście, bo nie byłem z wami od początku.
1: Aga wspominała w komentarzu, że się ukazał, no i że zadowolona jest z tego systemu. A jak twoje wrażenia?
4: Moje wrażenia są takie, że jest super, ale jest jeden bug, który nie został naprawiony. VoiceOver nie zmienia wysokości na wielką literę i bardzo proszę, zgłaszajcie to. Ja dzisiaj dzwoniłem do Apple'a w tej sprawie, pisałem do Apple Accessibility i zgłaszałem przez formularz, który mam jako zarejestrowany deweloper. Zobaczymy, co to da, ale zgłaszajcie ten błąd, jak tylko możecie. Wszelkim accessibility@apple.com. Jeżeli nie znacie angielskiego, to piszcie z tłumaczem, ale piszcie, że to nie działa, bo naprawdę to jest, moim zdaniem to jest krytyczny błąd. Może przesadzam, może to zboczenie zawodowe.
1: Nie no, na pewno dla części osób, które pracują z tekstem, to jest błąd bardzo istotny.
4: No ale bo dla mnie to jest.
1: Czy dla programistów,
4: błąd.
1: Czy dla dziennikarzy, czy dla autorów książek, czy jakichś artykułów.
2: Ale nawet dla ludzi, którzy po prostu chcą zadbać o to, żeby.
1: No, żeby pisać poprawnie.
2: Dobrze, tak.
1: Oczywiście, ale tak już mówię, wiesz, w przypadku jakichś konkretnych zawodów. No ale każdy, kto pisze jakiegoś maila, nawet takiego oficjalnego, gdziekolwiek i do kogokolwiek by nie pisał, no to, to też jest
4: i
1: istotne.
4: I można sobie włączyć albo czytanie, żeby mówił wielkie przed literą, ale wiadomo, to jest opóźnienie, albo można włączyć też sobie dźwięk, który byłby fajny, gdyby nie to, że VoiceOver ma taką nieprzyjemną tendencję do kolejkowania dźwięków przed mową. Michał wie, o co chodzi, bo przerabialiśmy
1: na audycji. Wiem, o co chodzi, bo pokazywałeś, tak.
4: I on tak, nie wiem jak to powiedzieć, no kolejkuje po prostu.
1: Dźwięk musi wybrzmieć, a dopiero potem odzywa się synteza.
4: Tak, to jest dziwnie zrobione. Ale oprócz tego, że ukazał się macOS 13.0 dla publiki, to dla nas deweloperów ukazał się już macOS 13.1 i iOS 16.2, beta deweloperska. I pojawiła się aplikacja Freeform, o której wspominałem na audycji. Dzisiaj rano wstałem i na telefonie mi się pojawiła nowa aplikacja. Bawiłem się tym Freeformem, cały dzień się nim bawiłem, nie mogłem się od niego oderwać. Kto mnie zna, to wie, że lubię takie rzeczy.
1: Takie dobre?
4: I powiem w ten sposób. Apple miało chyba lepszy dzień, jak to robili, bo tak, możemy wstawiać sobie kształty, możemy wstawiać pola edycji, nie możemy rysować, no ale nawet jakbyśmy mogli, no to okej, umówmy się, i tak by to niewiele dało, nawet jakby nam to udostępnili. Ale tak, Możemy wstawiać pola edycji, możemy wstawiać kształty, możemy wstawiać pliki, możemy wstawiać oznaczenia, możemy wstawiać wyróżnienia, komentarze, chodzić po tychże po pokrętle. Możemy też przeciągać różne elementy, zmieniać ich rozmiar, zmieniać ich szerokość, ich wysokość, ich ułożenie. Oczywiście, jeżeli mamy iPhone'a lub też gładzik na Macu, to możemy sobie to eksplorować, jak to działa, jak to wygląda. I nie wiem, jakie by to mogło mieć profesjonalne zastosowanie, takie poważne, chyba że, no nie wiem, byśmy sobie na przykład omawiali, zaraz przejdę do kolejnej rzeczy, na przykład omawiamy sobie z Michałem wygląd aplikacji Tyflo Podcastu na iPhone'a, dajmy na to.
2: Ale co to jest? To jest taka formatka czegoś?
4: To jest taka tablica po prostu, na której możesz sobie wstawiać, pisać cokolwiek, gdzie chcesz.
0: To czyli coś jak Figma, czyli wizualizacja interfejsów, tak?
1: To znaczy nie. To
4: nie do interfejsów. Nie.
1: Ale
4: nie.
1: Wydaje mi się, Arku, że to profesjonalnie może mieć zastosowanie do wielu rzeczy. Warunek tylko jest jeden. Wszyscy muszą z tego korzystać w danym zespole. Ale wiele jest przecież takich sytuacji i wiele w dzisiejszych czasach zespołów, które nad czymś pracują, wykorzystuje właśnie tego typu tablice do zapisywania jakichś myśli, pomysłów, do dzielenia się jakimiś ideami i no chyba tak naprawdę to nie było niczego takiego, co by fajnie wyglądało, bo to też musi fajnie wyglądać. No widzący to po prostu na to patrzą.
2: To może być kwestia tego, że gdzieś pracujesz i jakiś formularz z danymi, z czymś.
4: Ale wiesz co, to nie jest chyba coś takiego.
1: Nie,
4: to jest,
1: nie.
4: To jest taka tablica po prostu, że masz okno i możesz sobie wstawiać tam kształty różne, tam nie wiem, gwiazdki, jakieś trójkąty. Sobie, ja się bawiłem w stawianie trójkątów, można potem w tych trójkątach coś wpisywać i tak dalej.
1: Tak, i to jest po prostu, bo no ludzie bardzo, bardzo ludziom pomaga z tego, co ja się zorientowałem, jak sobie coś rozrysują, rozplanują, gdzie po prostu mogą na to spojrzeć, no a problem jest taki, że my do tego nie mamy dostępu, my sobie to musimy zapisywać na jakiś nasz sposób i bardzo dużo rzeczy nam ucieka, a w tym momencie, kiedy mamy takie narzędzie, no to już to zaczyna się zmieniać po prostu, in plus.
4: Otworzę tego Freeforma w tym momencie nawet, bo chcę jedną rzecz sprawdzić na Macu, bo jestem teraz w domu. Jak sobie otworzymy, tak, na Macu też możemy poruszać się, też jest pokrętło, więc można też sobie udostępnić tę tablicę, ale tym się nie bawiłem. Nie mam niestety nikogo z betą, bo ta kolaboracja u Apple, jak widzieliśmy w przypadku Safari, jakoś średnio się udała ostatnio w becie. Nam się to zbagowało mocno. Ciekawy jestem, jak to tutaj działa, bo jeżeli to jest, no bo raczej ja jako osoba niewidoma sam dla siebie nie korzystałbym z czegoś takiego, aczkolwiek to jest efektowne narzędzie. Powiem wam, że jak się tym bawiłem, to po prostu nie bawiłem się nigdy czymś takim i po prostu fajnie mi się z tym pracowało. Ale jest to fajnie zrobione, tylko że ktoś z Apple'a no musiało coś wyjść nie tak i z jakiegoś powodu, jak na przykład czyta nam współrzędne czegoś, czyli tam wierzchołka trójkąta na przykład, albo to z jakiegoś powodu on za referencję bierze prawy dolny róg, a nie lewy górny róg. Dlaczego? Nie wiem.
1: A to ciekawa sprawa. A czy można, Arku, jakoś decydować o szczegółowości tych opisów? Bo trochę mnie przeraża to, co ty mówisz, że on zaczyna czytać jakieś współrzędne trójkątów i tego typu rzeczy, gdzie
4: nie.
1: Mnie interesuje po prostu treść i ewentualnie jej rozmieszczenie.
4: Ale on najpierw czyta treść, potem czyta rozmieszczenie i potem dopiero czyta, że na przykład trójkąt, coś tam, początek obiektu znajduje się 473,4 punkty od prawej strony od prawego dolnego rogu zaznaczenia, coś takiego.
1: Dobra, to mnie trochę
4: uspokoiłeś.
1: Oczywiście
4: to polskie tłumaczenie jest takie, jak to powiedzieć, takie toporne, aczkolwiek w sumie sam nie miałbym pomysłu, jak to lepiej przetłumaczyć. Także jeżeli ktoś ma betę, mam tu prośbę do słuchaczy, jeżeli ktoś ma betę iOS-a deweloperską lub macOS-a, to zapraszam do zabawy. Napiszcie mi na maila nuno69a@gmail.com, bo chciałbym się tym pobawić, żeby tutaj bardziej móc, żeby po prostu się nauczyć tej aplikacji, i zrobić wam audycję o tym, bo może komuś się to przyda, może ktoś pracuje w jakimś miejscu, gdzie tego się wykorzystuje.
1: Ja nawet myślę, że żeby daleko nie szukać, to jak Paulina, u was w grupie będziecie pracować nad taką aplikacją, o której wspominałaś, to taka tablica do wymiany jakichś myśli to byłoby nieocenioną
4: chociaż,
1: pomocą.
4: Żeby sobie, nie wiem, interfejs rozrysować tak.
0: To znaczy mój zespół robił to tak, że pisaliśmy na Google Docsie, a oni sobie potem przenosili do jakiejś tablicy.
1: No właśnie,
0: a widzisz.
1: I to jest
0: chyba najsensowniejszy sposób dlatego, że ja nie mam Maca. I
1: a to ja już abstrahuję od tego, tylko mówię po prostu, że gdybyś miała, to no dzięki czemu...
0: Tak. Temu, miała, to bym miała tak, to mogłabyś nie mam.
1: Pracować właśnie i miałabyś dostępne narzędzie do czegoś takiego, a takie tablice, takie właśnie narzędzia są bardzo często używane.
0: Zgadza się.
1: W studiach, na studiach pracy.
0: I na studiach, i gdzieś tam w projektach wszyscy chcą gdzieś tam włazić po jakiś, już nawet nie pamiętam nazw tych rzeczy, ale po prostu ciągle. A to jest dla ciebie dostępne? A może to? A skąd wiesz, może to? No sprawdź! Bo przecież to bez sensu, żebyśmy pisali w Google Docs, a potem to przenosili. No weź, że sprawdź. I ja po prostu z 20 tych apek miałam poinstalowanych, po webowych, pootwieranych, jakichś czegoś. Ale to w ogóle jakby z dostępnością nie ma nic wspólnego.
4: No niestety.
1: Ja mam nadzieję, że będzie do tego kiedyś dostęp też z przeglądarki. Bo jeżeli to by było dostępne w ten sposób, no to już w ogóle byłoby super.
0: To by nam załatwiało całą sprawę.
4: No, ale odkryłem, że można sobie zmienić, że jak ktoś nie lubi współrzędnych, to można sobie ustawić w centymetrach widok.
1: No super.
4: I teraz na przykład wstawiłem sobie trapez i mogę modyfikować lewy górny róg trapezu, prawy górny róg trapezu. I tak samo z lewymi rogami, mogę je przenosić w prawo, w lewo, w górę, w dół i mogę coś wpisywać do trapezu. Tutaj teraz jestem na Macu, nie na iPhone, nie? I widzę, na Macu jest taki problem, że jeszcze nie mam wsparcia dobrego do skrótów klawiszowych, działa tylko Command N na nowej tablicy, no ale jeżeli będą skróty klawiszowe, to wow, no. Mówię, ja nie lubię takich rzeczy, w sensie inaczej, lubię takie rzeczy, ale lubię się bawić takimi rzeczami, ale jakbym miał w profesjonalnym zastosowaniu, chyba by mi nie wyszło.
0: Ale możesz na przykład w odpowiednie miejsce, przepraszam, w odpowiednie miejsce trapezu wpisywać pewne rzeczy, że na przykład, nie wiem, robisz sobie trójkącik po lewej i wpisujesz tam coś, ale ogólnie w trapezie jest coś innego, czy nie?
4: Można tak robić, tutaj jest dużo tych opcji, można tymi uchwytami sobie zarządzać. Można sobie wokół, VoiceOver jeszcze nie czyta jakby kolizji, czyli jeżeli ja na przykład mam już jakiś obiekt i chcę inny obiekt rozszerzyć, żeby on objął ten mniejszy obiekt, to wtedy VoiceOver mi tego nie przeczyta, ale ja to zgłoszę. Będę się jeszcze bawił tym freeformem, bo mówię, dla mnie to jest coś nowego, a dla mnie jak jest coś nowego, to się będę tym długo bawił, podejrzewam. Ale najbardziej mnie interesuje kolaboracja jednak z tym. I jak po prostu działa ta, jak po prostu działa kolaborowanie z kimś nad takimi tablicami, więc ja nie wiem, Michale, czy ty masz deweloperską betę, ostatnio nie miałeś, ale...
1: Nie mam.
4: Także to jest freeform. Można nawet wstawiać pliki, ale plików się nie da z jakiegoś powodu jeszcze wstawiać. Może tego nie zrobili, czy jak, ale jest ta opcja wygaszona. Ciekawe, jak to działa, wstawianie plików. No ale w każdym razie można. Druga rzecz też, trzecia rzecz, dzisiaj druga rzecz też makowa, aplikacja Wushi, o której kiedyś mówiłem, Wooschy. Nie, ona nie jest chińska, chociaż nazwa mogłaby tak wskazywać. To jest aplikacja do przeszukiwania interfejsów. Doczekała się jeszcze większych usprawnień dostępności. I teraz już jest wszystko, to jest aplikacja, coś jak na Windowsie Fluent Search, tylko typowo do interfejsów, że możemy sobie przeglądać, przeszukiwać interfejsy. Wcześniej były jakieś problemy z czytaniem, teraz naprawdę deweloper to poprawił, więc naciskamy sobie domyślnie Command Shift prawy kwadrat, wpisujemy co chcemy, dajemy Enter, aplikacja przeszukuje menu, przeszukuje po prostu to, co jest. Coś jak wybór rzeczy w VoiceOverze, tylko jak jeżeli ktoś korzystał, to wie, że to działa powoli. Także aplikacja Wooshy, www.wooshy.app.
3: Teraz, Arku, słuchałeś, bo ja tutaj wcześniej mówiłem o shortcutcie, tylko shortcut jest też właśnie coś podobnego. Shortcut.
4: Tak, słyszałem o tej aplikacji, słyszałem o niej. Tak. Odkryłem też bardzo fajny ten program do czytania Hacker Newsa na Macu, nazywa się Hackit. Można go pobrać z App Store'a, jest darmowy. Niby App Store zgłasza, że są zakupy w aplikacji, ale zakupy w aplikacji to donaty po prostu. Także nie odblokujemy nic. Aplikacja się rozwija, fajna jest. Jest
1: a dostępny. Jest też na iOS-a?
4: Nie wiem, w sumie.
3: Na iOS-a jest kilka apek do Hacker Newsa, chyba ja znalazłem z 4 albo 5. Testowałem wszystkie. Na ten moment najbardziej polecam Octala, który jest open source'owy. Znaczy ma opcję premium, ale jest na GitHubie, bo tam prawie wszystko jest ok. Mógłby tylko autor trochę bardziej popracować, żeby pogrupować elementy do kupy. Trochę jak w dystopii, że więcej powinno być pod pokrętłem, a mniej pod machaniem w prawo.
0: Ja niestety ubolewam, bo były dwie usługi. Pierwsza to była Hacker Mail, a druga była też... Nie pamiętam teraz nazwy, ale...
4: iOS-a chyba.
0: Ale pierwsza polegała na tym, że ustalało się próg, dla którego Hacker News sprawdzał nam newsy i wysyłał co dziennie maila z newsami przekraczającymi dany próg punktów przydzielonych temu newsowi, czyli załóżmy, jeżeli bym sobie ustawiała 10, no to dostaję od tam, załóżmy, tego 703 ileś, bo zazwyczaj tyle jest najwięcej, czy tam 700 coś, właśnie do 10, niżej nie schodzimy. A druga była taka, która pozwala definiować tematy, które nas interesują i jeżeli te słowa klucze padną w newsach, no to dostajemy taką cotygodniową paczkę, ale obydwie te usługi już nie działają i bardzo mi z tego powodu smutno.
4: A na Androida jesteś do Hacker Newsa? Z ciekawości?
0: Nawet nie patrzę, bo ja nie chcę mieć apki. No ja bo jak ja robię sobie newsy na TV Przegląd, to ja mam osobny folder w mailu, który sobie przeglądam i nie wiem, odpalam sobie Twittera, przeglądam sobie maila, ale tak, żeby jeszcze jakąś jedną apkę instalować, którą mam przeglądać, no to
4: nie. Bo ja bardzo lubię aplikacje, ja jestem fanem aplikacji do wszystkiego w sumie. O, też aplikacja Stellar na Macu doczekała się dostępnościowej rewolucji. Męczyłem deweloperów o to długo i się wreszcie domęczyłem. Jest bardzo fajnie, zrobili edytor postów, jest tak pięknie dostępny. Wybaczcie telefon. Mam nadzieję, że mnie dalej słychać, bo...
1: Tak, słychać.
4: Jest bardzo teraz dostępny edytor postów w tym Stellarze. Wcześniej były z nim lekkie problemy, dało się je oczywiście rozwiązać, ale teraz oni to zrobili po prostu tak, jak powinno być i lepiej. Moim zdaniem się nie da. Aplikacja Stellar jest wersja darmowa, która ma większość możliwości. Jak ktoś ma więcej niż jedno konto na Reddicie, chce sobie filtrować subreddity wyrażeniami regularnymi, przeszukiwać komentarze i tak dalej, no to musi zapłacić chyba 20 zł, jakoś tak. Jak na to, ile ta aplikacja mi jak pomaga przeglądać Reddita, to nie jest żadna cena dla mnie. Więc naprawdę polecam też aplikację Stellar. Co jeszcze? Na swoim blogu na Eltenie, Michał widział chyba, zacząłem...
1: Tak, widziałem, polecam lekturę.
4: Zacząłem opisywać, jak tworzyć programy na iOS-a, ale ja nie chcę pisać kolejnego poradnika, jak zostać dobrym programistą, bo ja nie wierzę w takie poradniki, nie lubię takich poradników. I co? I zacząłem opisywać, jak tworzę aplikację Tyflo Podcastu na iOS-a. Napisałem dwie części, trzecia część jest w drodze, w której już faktycznie zacznie się coś dziać. Jeżeli kogoś interesuje programowanie, to polecam. Chciałbym, żebyście mi napisali po prostu, czy wam odpowiada taki styl, bo ja w sumie tak piszę to i nie wiem, czy to ma jakiś sens, bo no wiadomo, oczywiście mówię, z tego się nie nauczysz programowania, z tego się raczej tak od zera do bohatera, no bo to nie jest moim celem. Moim celem jest pokazanie, jak to wygląda, jak już się coś umie, żeby zachęcić ludzi do nauki w innych źródłach. Bo ja nie jestem dobrym nauczycielem.
1: Ja powiem szczerze, przeczytałem pierwszą część, drugiej przeczytałem fragment, jeszcze czeka gdzieś tam w kolejce, żeby się z nią zapoznać. Dla mnie jest to o tyle ciekawa lektura, no, że gdzieś tam oprogramowanie się swego czasu otarłem. To nigdy nie było coś związanego z komputerami, co jakoś bardzo mi wychodziło i co chciałbym robić, ale przynajmniej żeby sobie przeczytać, jak robi się to na zupełnie innym systemie, w środowisku, no, które jest dostępne i dzięki któremu można coś stworzyć, to jest naprawdę całkiem interesująca lektura, jak dla mnie.
4: Tak, bo ja tam opisałem, jak sobie skonfigurować tego Xcode'a, tak mniej więcej. No i tak, też staram się wyjaśniać, dlaczego robię tak, a nie inaczej, no bo jakbym chciał po prostu udostępnić kod, to dałbym linka do kodu i tyle, też nie o to mi chodzi. Chcę bardzo szczegółowo opisać na przykład, dlaczego używam CoreData do ulubionych, a nie tego innego frameworku, tego User Defaults, i też o tym opisałem, napisałem, dlaczego używam bazy danych do ulubionych. Więc www.mao.s.ltn.blog, tam można sobie zobaczyć. Starałem się, żeby to jakoś wyglądało, jakby ktoś widzący chciał zobaczyć, więc nie wiem, jak to się w kliencie LTN-a renderuje.
1: Nie, no jest okej.
4: Bo ja tam robiłem różne dziwne rzeczy z tym wpisem, formatowałem go, robiłem tabelę w drugiej części, więc może być różnie, ale jeżeli jest okej, to super. No i mam nadzieję, że coś wyjdzie z tym Devlopodcastem. Na razie on, mogę sobie sprawdzać, jakie są nowości w Devlopodcaście. O, może nawet mi się uda. Nie wiem, czy słychać syntezę.
1: Słychać.
4: O, mogę sobie otworzyć.
5: Tyflocentrum. Nowości. Nagłówek. Zamknę audiodestryktor. Nokia 110 4G. Patryk Chojnacki demonstruje możliwości tego budżetowego telefonu. Tyfloprzegląd, odcinek numer 156. W kolejnym tyfloprzeglądzie rozmawiamy im.
4: Tylko się właśnie tak dzieje jeszcze. Jakieś P i tak dalej. O.
5: Zaznaczone. Nowości. Karta. 1 z 5. Podcasty. Karta. 2 z 5. Dźwięk. 184. Audycje kulinarne. 97. Apela niewidomi. 287. Internet.
4: Także w miarę to próbuje działać. Czasami się coś zawiesi, no ale to wiadomo, że też API WordPressa nie jest przystosowane do takich zabaw do końca. Też nie wiem, jak rozwiążę wyświetlanie całych kategorii, bo nie zaimplementuje czegoś takiego jak leniwe ładowanie. No też będziemy się tym zajmować w tej mojej serii na blogu. Też będę dokumentował te swoje przygody. No bo może być ciężko, jak na przykład taka kategoria sprzęt, gdzie jest 498 audycji i będzie się chciała załadować cała naraz, to też może to boleć. Może to się długo ładować.
0: Może paginacja.
4: No pewnie tak, w sensie no paginacja w telefonie tak średnio wygląda, ale pewnie jakby w środku program będzie sobie paginował dane. No będziemy się tym bawić. Także tak. Co jeszcze? Mówiliście o LinkedInie. I to też jest ciekawa sprawa w sumie. Bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło. Będę się też temu przyglądał, bo LinkedIn to jednak taka popularna strona do ogłaszania się. Nie wiem, czy ludzie szukają pracy tak typowo na LinkedInie, ale na pewno...
3: Tak.
1: Bardzo.
3: No moja aktualna zwłaszcza rekrutacja, z IT. Którą mam, to LinkedIn.
4: Także fajnie, że oni też dbają o tą dostępność.
3: I rekruterzy też szukają. Popytaj trochę po ludziach z IT, to się przekonasz, że sporo z nich otrzymywało w ogóle wiadomości od rekruterów, że są zainteresowani.
0: Ja teraz jak byłem na tym hackathonie, to wszyscy się chcieli łączyć po LinkedInie ze mną. W sumie jak im powiedziałam, że nie mam, to niczym innym nie byli zainteresowani. Więc to już też jest jakiś wyznacznik.
4: Może sobie zrobię, wpuszczę tam GitHuba swojego i zobaczymy, co się stanie. Tak, z ciekawości.
3: Na pewno warto zainwestować czas w to, żeby opisać swój profil. Jeżeli robiłeś nawet jakieś najdrobniejsze wolontariackie rzeczy w życiu, no to myślę, że warto o tym tam napisać.
4: Dużo robiłem, chociażby CSR-a tłumaczyłem.
3: Może no to wiesz, to wszystko możesz opisać tam, są to odpowiednie sekcje, są umiejętności, są znajomości języków i programowania i takich mówionych.
4: Chciałem jeszcze was dopytać. Ja przychodzę z problemem, który mnie denerwuje, bo na Macu jak sobie chcę czytać książki w PDF-ie, to mam Voice Dream Readera na Maca, który swoją drogą ma moim zdaniem niesprawiedliwie niską ocenę. tam o subskrypcję się rozbija. Ale może ktoś z was wie, jak mogę czytać jakby książkę normalnie strzałkami, bo w momencie, kiedy ja sobie przejdę do pola edycji z książką, to VoiceOver się zawiesza, wszystko mi pada, a nawet jak już się odwiesi, to zawsze startuje od początku, jakby, a nie od rozdziału, który sobie wybrałem w spisie treści. Wie ktoś coś na ten temat, jak to zrobić? Bo
1: podejrzewam, że tu by nam się Mikołaj przydał, którego dziś nie ma.
0: Trochę głupie pytanie ci zadam. Próbowałeś otworzyć przeglądarką?
4: Nie no, próbowałem, ale przeglądarką to wiesz, jak się czyta PDF-y, nie mam zakładek i tak dalej. I zastanawiałem się, czy ktoś typowo nie wie o tym VoiceDrillReaderze, bo jest też aplikacja Preview na Macu. I ona też jakoś działa, ale właśnie interesuje mnie też jak Curit.
1: No Curita na Maca nie ma, więc musiałbyś się wirtualizować do Windowsa.
4: Rozumiem. No to nic, będę coś kombinował z tym VoiceDrillReaderem, ale mówię, jeszcze raz ponawiam prośbę o freeforma. Jeżeli ktoś chciałby... byłby zainteresowany kolaboracją, przetestowaniem, jak to działa, to zapraszam do siebie na e-mail nuno69a@gmail.com, bo już teraz przygotowuję sobie skrypt audycji, którą chciałbym o freeformie zrobić, ale ta audycja jest uzależniona od tego, po pierwsze, w jakim kierunku ten freeform pójdzie i czy będę miał z kim przetestować kolaborowanie, no bo wiadomo.
1: No prędzej czy później będziesz miał z kim, tylko właśnie pytanie, kiedy ten system się oficjalnie gdzieś tam ukaże.
4: Oj, teraz numer wersji chyba się kończy na E, więc za jakieś półtora miesiąca może
1: no
4: ta wersja będzie publicznie no to dostępna. Chociaż,
1: to podejrzewam, że najpóźniej wtedy ktoś będzie w stanie to przetestować. To pewnie wtedy to i ja z miłą chęcią, jeżeli ona będzie wersją stabilną, bo jednak na...
4: Ja rozumiem, że bety się
1: jedynym telefonie, który mam, no to nie będę chciał instalować wersji beta, a no mój Mac się już niestety nie kwalifikuje.
4: Dalej jest ten błąd swoją drogą w iOSie, że dźwięk, ale teraz już na szczęście tylko dźwięki. Dźwięki VoiceOvera idą na słuchawki w mono.
1: Także
4: też trochę zostało tych błędów. Niestety, no błędy będą. Błędy będą. No ale jeszcze raz też ponawiam prośbę o tym, żeby jednak zgłosić ten błąd o dużych literach w Macu, bo to nie wiem, no może komuś to nie przeszkadza, ale dla mnie, jako dla osoby, która programuje chociaż też nie tylko, no po prostu pisze tekst i chce, żeby jakoś on wyglądał, no to jest duży błąd, bo VoiceOver kolejkuje te zdania. Też chyba pojawiły się jakieś głębsze przykłady tworzenia syntezatorów mowy. Ktoś coś pisał, wie ktoś coś o tym na iOS-a, bo ja...
3: Jakieś przykłady dokumentacji są, ja o tym mówiłem, ale to tyle. Tak.
4: Bo dokumentację ja widziałem już dawno, dawno, dawno, jeszcze jak iOS-a nie było publicznie 16, ale myślałem, że przykład w sensie, że ktoś coś napisał publicznego.
3: Nie, to była przykładowa aplikacja dołączona w tym, co zostało ostatnio opublikowane.
4: Rozumiem, bo jak będę miał więcej czasu, to może uda mi się stworzyć pierwszy przykład, jak pisać syntezatory mowy. Apple zrobiło to dość proste, w sensie każdy, kto ma mniej więcej wiedzę o tym, jak się programuje na platformę Apple'a, powinien móc przeportować jakiś syntezator, no bo wiadomo, stworzenie własnej syntezy od podstaw to nie jest zabawa taka na kilka dni, ale przeportować syntezator myślę, że każdy, kto tak mniej więcej wie, o co chodzi i kto ma czas i chęci, byłby w stanie, bo to API nie jest jakieś skomplikowane. Zastanawiam się, czy chociażby tego eSpeaka da się przeportować. Tam podobno jakieś problemy licencyjne były.
1: Tak, to kwestia GPL-u.
4: Ale na własny użytek.
1: Dla którego Apple ponoć nie jest zbyt łaskawy.
4: Zresztą no przecież podejrzewam, że ktoś nie miałby problemu udostępnić kod źródłowy tego sterownika swojego w Swiftie na przykład.
1: No dokładnie.
4: Więc nie wiem, jak to jest.
1: Wiesz, kwestia na macOS-a to na pewno problemu by nie było, gorzej z iOS-em, tak? No, bo
4: no tak, no bo na macOS-a no to udostępniam sobie plik .app.
1: I już.
4: I już jest gotowe. No ale nic, w sumie tak odbiegliśmy, także dziękuję raz jeszcze i mówię, Freeform. Myślę, że jeżeli Apple będzie szło w tym kierunku, w którym idzie, to może być furora, jeśli chodzi o takie narzędzia dla osób niewidomych.
1: No, to prawda. Ja to powiem szczerze, ja nie znam innego dostępnego narzędzia tego typu.
4: To znaczy ta Figma, ale ta Figma się ogranicza tylko do tworzenia interfejsów użytkownika. Tutaj mogę sobie robić, nie wiem...
1: No możesz sobie zrobić tablicę i... Możesz sobie robić tablicę i pisać ze znajomymi przepis na sałatkę, jak chcesz, tak?
4: No, no tak.
1: Chociażby. Właśnie albo planować budżet wielomilionowej korporacji na najbliższy rok.
4: No można. A, i można też eksportować do PDF-ów te tablice. Tylko jest taki bug, w najnowszej becie ostrzegam, nie da się kasować tablic, czyli możecie kasować obiekty z tablic, ale samych tablic nie usuniecie, bo przycisk usuń jest zawsze wygaszony.
1: To z ciekawości, Arku, to taką prośbę mam od razu. Podeślij mi jakąś wyeksportowaną taką tablicę PDF-em.
4: Dobrze.
1: Bo jestem ciekaw, jak to się potem czyta.
4: Zaraz wyeksportuję coś z kilkoma polami edycji, co sobie tam rozpisałem.
1: Aha, jasne. No to
4: dzięki. Okej, no to zaraz dostaniesz. To dziękuję.
1: Dzięki również.
4: I na razie.
1: Do usłyszenia, trzymaj się.
4: Do usłyszenia.
0: Jeżeli mogę się wbić, bo jeszcze mi zostały dwa newsy tak w sumie.
1: No to słuchamy.
0: To tak, ale to już są drobne. Już tyle czasu nie zabiorę. Więc pierwszy news dotyczy PC Managera. Nie wiem, czy mówiliście. To taka aplikacja od Microsoftu, która się niedawno ukazała. Coś jak CCleaner, tylko że no wiadomo, co od producenta Windowsa, to od producenta Windowsa. Przy okazji mamy reklamę taką bezczelną dość Microsoft Edge'a. Jakby, czyli jeżeli... znaczy w ogóle ja nie powiedziałam, po co jest ta aplikacja. To jest coś, co w zamyśle ma przyspieszyć nasz lekko albo mniej lekko stary komputer. I możemy sobie wygenerować takie zalecenia dla naszego komputera. No i podobno zawsze w tych zaleceniach jest ustawienie sobie domyślnej aplikacji Microsoft Edge na przeglądarkę. No chyba, że ktoś faktycznie to już ma, no to wtedy już nie ma. I druga taka rzecz to jest skanowanie plików tymczasowych przeglądarki, żeby usunąć rzeczy, które nie są już potrzebne, żeby zwolnić miejsce na dysku. No i to też jest dostępne tylko dla aplikacji Microsoft Edge. Nie badałam dostępności, czytałam tylko o tym artykuł, więc to zostaje do eksploracji, ale sygnalizuję, bo jeżeli ktoś potrzebuje i szuka takich aplikacji, no to może faktycznie aplikacja producenta systemu sprawdzi się w tej roli.
1: Chociaż tak naprawdę no mamy przecież te wszelkiego rodzaju kreatory oczyszczania na dysku i inne, które są już wbudowane w Windowsa, więc ja się zastanawiam, ile tam faktycznie jest nowego.
0: Ile jest, tak.
1: Jeżeli chodzi
0: to
1: o to, czy to jest po prostu nowe opakowanie tych narzędzi, które już dobrze znamy z
0: może
1: niejednej
0: tak
1: wcześniejszej
0: być
1: wersji okienek.
0: Mhm. Szczególnie, że na przykład ostatnio, to nie wiem też na ile to jest kwestia Insidera, bo ja cały czas jestem na wersji Insider Dev, ale ostatnio miałam tak, że zajęłam prawie cały dysk systemowy, znaczy całą partycję i dostałam powiadomienie, czy usunąć starą wersję Windowsa zachowaną, czyli ten folder windows.old, którego normalnie nie da się usunąć, ponieważ uprawnienia nam są tak ustawione, żebyśmy nie byli w stanie z poziomu systemu tego usunąć. I jeżeli się na to zgodzi, no to tam też jest parę innych opcji w tym monitorze zużycia, czy jak to się tam nazywało. Czujnik pamięci? Nie czujnik pamięci. Ale to gdzieś w ustawieniach jest. I właśnie ta stara wersja Windowsa mnie tak zwróciła moją uwagę, bo wcześniej tego nigdzie nie widziałam. No wiadomo, że to się wiąże z tym, że nie będzie można przywrócić starej wersji, ale jeżeli tam ona tylko jest i wisi, no to wiadomo, po co ma tam zalegać. Natomiast drugi news dotyczy w sumie też mojej współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. A mianowicie w ramach gdzieś tam aktywizacji społecznej niewidomych, ale też trochę w ramach poznawania oczekiwań, muzeum funduje nam kawę niewidomym z Krakowa. Także zapraszam, bo w sumie z jednej strony może się uda poznać się nawzajem, może po prostu się spotkać, może wypłynie temat dostępności w muzeach, może gdzieś tam się przejdziemy, pozwiedzamy coś w Muzeum Książąt Czartoryskich. Spotkanie takie pilotażowe ma się odbyć w listopadzie, także jeżeli chodzi o listopad, bardzo bym poprosiła o informacje o dniach tygodnia, które byście brali pod uwagę, o godzinach, jeżeli byście byli chętni. I to by, no, to by najlepiej było, gdybyście zgłaszali gdzieś tam prywatnie do mnie albo na maila paulinagajoch@gmail.com albo w alternatywnych formach. Jeżeli też do mnie takie macie, no to zbieram. No bo cóż, jeżeli coś się będzie wykluwało, jakiś termin, to też z tymi wszystkimi osobami, które się ode mnie odezwą, będę się kontaktować na pewno. Także serdecznie zapraszam.
3: No to chyba mi został ostatni news na dziś.
1: Tak jest.
3: To jest taki dość nietypowy news, bo ja zobaczyłem właśnie też dzięki Hacker Newsowi nagłówek: smartfon bez ekranu, czy naprawdę go potrzebujesz? No i co się okazuje? Jest sobie taka firma, firma się nazywa Maimanu i firma ta tworzyła do tej pory słuchawki, jakich wiele, czyli słuchawki do tłumaczenia tekstów na różne języki w czasie rzeczywistym, czyli że słuchawki wysłuchują tam tekstu i jakimś swoim systemem tłumaczą to na język inny albo na nasz. No i stwierdzili, że słuchawki do tłumaczeń to za mało, trzeba zrobić smartfona w formie słuchawek. No i mamy słuchawki bezprzewodowe z eSIM, które po zeskanowaniu tego eSIM-a są w stanie, oczywiście wszystko za pomocą sterowane za pomocą głosu, wykonywać rozmowy, wysyłać, odbierać wiadomości tekstowe oraz odtwarzać nam różne rodzaje mediów streamingowych. No i założenie tu jest takie, że... No i przy okazji też tłumaczyć tą platformą MyJuno, czy tam MyJune w zasadzie, która jest w tych tradycyjnych słuchawkach tłumaczących. No i tutaj już autorzy artykułu się domyślają, jakie mogą być zastosowania, żeby ograniczyć używanie takiego tradycyjnego smartfona i patrzenie w ekran, ale też osoby z dysfunkcją wzroku. No... Ja nie wiem, czy ja bym czegoś takiego mógł używać w pełni. Jest to na pewno ciekawy gadżet, chociaż nie wiem, czy wart $400. Taka jest cena rynkowa, chociaż można dostać to z dość dużą zniżką, zdaje się, jeżeli ktoś kupi sobie w przedsprzedaży jako ten backer, early backer, czyli osoba, która wesprze ten projekt odpowiednio wcześniej, chociaż chyba już da się kupować po prostu.
1: Powiem szczerze, ja się obawiam, że nie ma to języka polskiego.
3: Prawdopodobnie nie ma, tak.
1: I to jest jedyna rzecz, jakiej ja się tu obawiam, bo sama koncepcja jest moim zdaniem ciekawa. Zresztą tak. W tym tygodniu pokazywaliśmy w sumie wspólnie z Patrykiem Chojnackim też taką Nokię, która to no, uboga była w funkcję, natomiast miała syntezę, nie po polsku zresztą też, ale pod audycją no, pojawiły się i zresztą w trakcie audycji też pojawiły się takie dosyć pozytywne głosy na temat tego telefonu. No dla mnie on był średni do użytku, ale ja oczywiście rozumiem, że może być tym zainteresowanie. Jako podstawowy telefon takich słuchawek to no, na pewno bym nie chciał, bo nie dają mi one zbyt wiele, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że co niektórzy nasi słuchacze w tym momencie już prawie przysypiali, ale jak to usłyszeli, no, to zrobili wow.
3: No, jest taka opcja. Bo ja się domyślam, że tam będzie pewnie, nie wiem, może jakiś ich własny system, tego nie wiadomo, ale być może jakiś asystent Google czy inny. No i szczerze mówiąc, gdyby to było urządzenie z asystentem Google, ja mówię całkiem teoretycznie, bo nie mam pojęcia, co tam jest. Urządzenie z asystentem Google w formie słuchawek z eSIM-em, no to już można trochę tym zdziałać, bo oczywiście rozmowy, połączenia byśmy mieli, to, co tam jeszcze producent by dobudował, plus wszystkie usługi, z których może korzystać asystent, czyli właśnie TuneIn, Spotify, YouTube Music, różne jakieś tam wyszukiwanie definicji, czytanie tych definicji, jakaś pogoda, jakieś dzwonienie po tym całym Allo, czy którymś tam googlowskim Duo komunikatorze, sterowanie domem inteligentnym, wypytywanie o jakieś rzeczy typu pogoda, typu jakieś tam ten, jakieś gry proste, no i plus wszystko to, co dałoby się potem do tego asystenta dobudować. No to nie jest zły pakiet, jak na

0: jakieś
1: różnych.
0: aplikacje, które się uruchamiają i w ogóle, czyli no to znaczy, że musi mieć baterię.
1: No właśnie, a w takich
0: Skoro musi
1: słuchawkach
0: mieć
1: to się
0: baterię, a to
1: nie
0: jest
1: zmieści.
0: douszne, no to jak? No
1: Ja myślę.
0: to będzie bardzo obciążało chyba.
1: Ja myślę tak. Przede wszystkim słuchawki z asystentami głosowymi to nie jest nic nowego, bo różne Alexy i inne rzeczy już się pojawiały na słuchawkach. Tam fakt może być jakimś elementem decydującym to, że tam jest ten eSIM, czyli jest ten moduł, nie wiem, LTE czy 5G i to będzie pewnie najbardziej tą baterię ssało. No bateria pewnie jest w jakimś tam pałąku za głową, bo to są jakieś douszne pewnie z pałąkiem za, że to się tam gdzieś tak wciska bokiem albo coś. No, ciężko. Pewnie ktoś, kto widzi, znalazłby design, zobaczyłby na zdjęciu. Natomiast no zważywszy na to, że to jest pochodna produktu do tłumaczeń, to z tego, co ja kojarzę, to są douszne wtedy te tłumaczące, te takie nowoczesne słuchawki. No, ale takie urządzenie ujrzało światło dzienne, więc może będą jakieś pochodne, które też w Polsce zobaczymy i które Polski będą
2: No
1: wspierać.
2: ciekawe. Tych pomysłów na słuchawki, znaczy na telefony, urządzenia z Androidem jest coraz więcej. Być może któryś zaskoczy po prostu. Także no, zobaczymy. No i to już jest rzeczywiście ostatni news, który przygotowaliśmy. Pytanie, czy coś jeszcze komuś przyszło? Bo mi na przykład przyszła informacja, to znaczy czytałem po prostu sobie Twittera, uzupełniałem informację. No i podobno Apple już z płaczem
1: Tak, też
2: podobno,
1: chciałem o
2: tak
1: tym
2: rzec,
1: mówić, tak?
2: mówi, że no jak już trzeba, to wprowadzimy to USB-C, ale to takie jest niefajne, bo to generuje śmieci. Wszystko fajnie, tylko jak wprowadzili ładowarki z USB-C, to jakoś na ten temat nic nie mówili. No, ale teraz już mówią, także no, mają jakiś problem z tym, żeby zrezygnować z tego Lightninga.
3: Powiem szczerze,
2: Też.
3: jako posiadacz iluś akcesoriów na Lightninga, to się cieszę tak sobie. No ale dobra.
2: No
1: No to
2: też,
1: prawda.
2: też nie wiadomo, czy iPhony, które będą poza Europą, dostaną USB-C, czy zostaną przy Lightningu. O tym firma na razie nie chce mówić, więc możliwe, że sami nie wiedzą.
1: Wiesz, Michale,
2: Także.
1: będziesz mógł się w przyszłości może wymienić iPhone'em z tradycyjnym SIM-em z Europy na iPhone'a z Lightningiem ze Stanów.
2: To jest jakby jedna rzecz.
4: Może.
2: No i są
0: A ja się
2: przesiówki,
0: trochę
2: podejrzewam,
0: cieszę
2: będzie ich
0: tak w
2: jeszcze
0: sumie.
2: więcej, że będzie tych przesiówek pewnie więcej z Lightninga na USB-C. I to podejrzewam, że okej, te Apple'owskie przesiówki będą dość drogie, ale podejrzewam, przesiówki innych firm to wcale takie drogie nie
3: Nie, no tak,
2: będą.
3: no a poza tym, no już mieliśmy kiedyś rewolucję jedną w przypadku Apple, kiedy zmieniali ten dock-konektor na Lightning.
1: Tak.
3: Też ludzie byli niezadowoleni, jakoś to przeżyli, no to i następną rewolucję
1: Ja do dziś
3: przeżyjemy.
1: mam w domu
2: Natomiast było,
1: głośnik
2: nie
1: na
2: było, no.
1: dock-konektor i jest on raz fajnym kawałkiem klocka, cegły, który stoi sobie, bo nie mam go
2: Natomiast,
1: przypadkowo
2: no,
1: podpiąć.
2: nie oszukujmy się, teraz jest na tyle dużo tych sprzętów z USB-C, nawet przecież niektóre laptopy mają mieć USB-C, że trudno będzie przypuszczać, że ktoś nie ma ładowarki z USB-C
3: No nie,
2: do czegoś.
3: to akurat rzeczywiście nie jest problem, a jeszcze może w ciągu najbliższych paru lat powszechniejszym stanie się też to ładowanie indukcyjne. Kto wie.
0: No ja się cieszę na to, bo możliwe, że dzięki temu akcesoria, które są raczej znane z bycia do komputera, będą też do telefonu. I to może trochę zmieni flow pracy na
2: To
0: telefonie.
2: znaczy już są przecież jakieś karty dźwiękowe, które są tu i tam
3: To jest
2: i po
3: jedno,
2: prostu
3: poza
2: mają
3: tym jest ta
2: kilka kabli.
3: przejściówka,
2: Tak, są
3: pamiętajcie.
2: przejściówki już w
0: I
2: tej chwili.
0: tak, ja na przejściówki w sumie już jestem tak zła, że nie kupuję przejściówek, jeżeli nie muszę.
3: Ja
2: Znaczy
3: mam
2: przejściówki to jest jakieś coś, co.
3: przejściówkę z USB na Lightning i powiem szczerze, jak przychodzi mi jakieś nowe urządzenie, to tak sobie je testuję. I na przykład karty dźwiękowe niektóre działają z iOS-em, klawiatury działają. Swoją drogą nie przyszło mi do głowy nigdy, żeby podłączyć myszkę. A
2: No
3: ciekawe.
2: co ciekawe, to myszka jest kompatybilna, ale no karty dźwiękowe tak, no bo z tego co wiem, iOS ma bardzo podobną, o ile nie taką samą strukturę jak w Mac, więc większość kart jest zgodna.

0: na z Maciem, no to i z iOS-em będzie zgodna. Natomiast najbardziej mi przynajmniej szkoda, że te słuchawki z mikrofonami, tudzież mikrofony z słuchawkami Sennheisera MBO nie są kompatybilne z niczym poza iPhone'em i możliwe, że Maciem, ale nie wiem, bo nie są,
1: To teraz
0: ale to ze
1: pytanie, czy są
0: względu na...
1: przejściówki Lightning do USB?
0: Są, ale to nie o to chodzi. Z przejściówką też to nie działa.
1: A, nie działa.
0: Bo tak, dlatego że tam jest przetwornik Apogee i to jest firma, która nie wiem jak teraz, ale swego czasu uwielbiała Apple'a nad życie i karty swoje dźwiękowe, bardzo profesjonalnej, doskonałej jakości, z tego co mi wiadomo przynajmniej, tworzyli tylko na komputery Apple, czyli na Maci. A nie na Windowsa chociażby. Więc chyba z tego wynika głównie ta niedostępność Sennheisera na Androida, no i na wszystko inne. I tyle znalazłem. A czy ktoś coś jeszcze znalazł? Chyba nie.
2: Chyba nie.
0: W takim razie, no, nie pozostaje mi nic innego, jak się z Państwem pożegnać, powiedzieć, że dzisiaj w audycji brali udział Paweł Masaczyk, Michał Dziwisz, no i później dołączyła Paulina Gajoch.
1: Dobrej
0: Z
1: nocy.
0: tego się bardzo
3: Dobrej
0: cieszymy.
3: nocy.
0: No i no właśnie, ja też mówię dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy jeszcze wieczór na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Krzysztof Bruzda, z którym się ponownie słyszymy. Ostatnio byliśmy w kuchni u ciebie, Krzysztofie, a dziś do salonu zaglądamy. Witaj, dobry wieczór.
2: Tak, do salonu telewizyjnego, że tak,
1: tak
2: powiem.
1: Tak, pokoju telewizyjnego. No niektórzy to nawet mają czasem takie pokoje.
2: Mają.
1: Tak, pokoje telewizyjne, żeby sobie w spokoju oglądać telewizję. No a jak ktoś ma mniejszy metraż, to pozostaje mu co najwyżej sobie, nie wiem, ścianę
2: Łazienka
1: jedną.
2: Telewizyjna.
1: Albo łazienkę zagospodarować. Ale my dziś nie o samym telewizorze będziemy mówić, a o przystawce, która to umożliwia oglądanie różnych rzeczy. Telewizji za pomocą internetu, czyli IPTV, Netflixa.
2: Tak.
1: No i czego tak naprawdę sobie życzymy, bo to będzie kolejny taki TV Box z systemem Android na pokładzie. Konkretnie będzie to urządzenie firmy Kaon Media.
2: Media,
1: tak,
2: Kaon Media.
1: O modelu KSTTB6077.
2: Tak, same siódemki prawie na końcu.
1: No, same siódemki prawie na końcu, ale to będzie właśnie urządzenie, które ty dziś będziesz, Krzysztofie, opisywał. Zanim oddam ci głos, to ja dodam jeszcze, że nasza audycja jest na żywo. Zatem jeżeli macie ochotę do nas dzwonić, no to nie krępujcie się, śmiało. tyflopodcast.net/zoom. Tam kilka sposobów na to, żeby się połączyć bezpośrednio na antenę Tyfloradia. Macie, jest telefon, jest aplikacja komputerowa, jest przeglądarka internetowa, zatem do wyboru, do koloru to jest pierwsza metoda, a dla tych, którzy wolą kontakt z nami w formie pisanej, albo warunki im na to nie pozwalają zbytnio, no, żeby zadzwonić, no to proszę bardzo, dwie metody. kontakt.tyflopodcast.net oraz Facebook, bo na Facebooku też jesteśmy, możecie do nas tam pisać w komentarzach pod transmisją na żywo. No i jest jeszcze taka jedna metoda na kontakt pisemny za pomocą naszej aplikacji tyflopodcastowej dla systemu Windows, napisanej przez Dawida Piepera. Jest tam możliwość bezpośrednio, aby do nas napisać i ostatnimi czasy to nawet można na Zooma do nas zadzwonić z poziomu tej aplikacji.
2: O, jeżeli proszę, oczywiście... to jakaś nowa wersja.
1: Tak, tak, tak, jest nowa wersja. Jeżeli Zooma macie zainstalowanego, to jest szansa, żeby się do nas po prostu połączyć. No dobrze, Tyle, tyle tytułem wstępu. Krzysztofie, to teraz oddaję Ci głos, może na dobry początek byś kilka słów powiedział o wyglądzie samego tego urządzenia. Cóż to tam ciekawego się kryje?
2: Może inaczej. Wygląd jak wygląd, bo każdy TV Box generalnie, przynajmniej tych, które miałem w ręce, wyglądają niemal identycznie, różnią się tylko złączami. Jedne mają ich mniej, drugie więcej i parametrami, jak chodzi o pamięć RAM i o wbudowaną pamięć.
1: No to co mamy tutaj?
2: Tutaj mamy 4 giga pamięci RAM i zaledwie 16 giga pamięci wewnętrznej, dyskowej. No cóż, ale czego się nie robi w momencie, kiedy się podłączy dysk jakiś do USB i wtedy mamy tutaj menedżer plików, który nam pozwoli na jakby większe możliwości. Sam TV Box niczym nie różni się od innych, zwykła sobie skrzyneczka, w sumie bym powiedział pudełeczko, trochę większe od paczki papierosów, zawierające na pokładzie jedną USB tylko, niestety, trochę żal, no ale trudno, HDMI, RJ-kę do złącza do internetu, no i co ważne, to posiada dwie możliwości podłączenia się przez Wi-Fi, czyli 2.4.
1: Czyli w dwóch zakresach sieciowych pracuje, tak? 2.4 i 5 GHz.
2: I 5 GHz, tak. I to jest, myślę, w tym bardzo dobre, bo w tym momencie żadne media nam się nie tną ani nie ma żadnych.
1: Generalnie lepiej, jeżeli tylko mamy taką możliwość, to lepiej łączyć się na 5 GHz, jeżeli w pobliżu mamy ten nasz router, bo po pierwsze pasmo 5 GHz jest mniej zaśmiecone, po drugie, no zwyczajnie to wszystko lepiej działa. Także jeżeli tylko macie możliwość i pozwalają na to wam zasięgi, to się łączcie zawsze na 5 GHz. Będzie lepiej.
2: Będzie lepiej, zdecydowanie. No i fajna rzecz, bo tutaj już zastosowano złącze do cyfrowego dźwięku optycznego, SPDIF, więc tutaj już dźwięk jest całkiem fajny po podłączeniu do jakiegoś większego sprzętu. Także tutaj można...
1: A jak nie mamy większego sprzętu, jak chcemy tylko to podłączyć po prostu do telewizora, to co?
2: To po HDMI.
1: HDMI,
2: tak. Tam wszystko jest przecież w HDMI, to
1: i obraz
2: mamy,
1: dźwięk.
2: Wszystko i wszystko mamy, tak. Ja mam to podłączone do projektora, który kiedyś też pokażę. Też na Androidzie jest zrobiony. Przez HDMI właśnie. No i cóż... Pilota mamy do tego, który to pilot pozwala nam na operowanie tym urządzeniem za pomocą asystenta Google. Jest do tego specjalny przycisk wywołujący tego asystenta. W ogóle sam pilot jest ciekawostką, ponieważ to nie jest pilot na podczerwień, ani na żadne inne takie tam wynalazki. To jest pilot na Bluetootha, słuchajcie. To jest, ja pierwszy raz w życiu widzę pilota na Bluetootha i przyznam, że parowanie tego pilota na początku myślałem, że nie uda mi się, bo instrukcja, nawet osoba widząca, która przeglądała tą instrukcję, mówi, no nie, no przecież to jest jakoś dziwnie zrobione, bo nie jest opisane dokładnie, jak to zrobić. Po prostu to jest na obrazkach.
1: No to może powiedz, jak to zrobić.
2: Żeby sparować tego pilota, włączamy urządzenie i na dzień dobry pokazuje nam się taka choineczka, dla widzących oczywiście mówię, bo niewidomy musi się domyśleć, że to urządzenie już się odpaliło, po jakimś czasie, no nie ma żadnego dźwięku ani nic, więc domyślamy się. Więc jak nam się pokaże taka choineczka, na dole jest napisane pairing Bluetooth, coś takiego. i wciskamy na pilocie przycisk do zatwierdzania. Trzymając go, wciskamy strzałkę wstecz na pilocie. I w tym momencie znika nam ta choineczka i jest sparowany. Możemy konfigurować dalej.
1: I to jest tak naprawdę pierwszy krok chyba, który musimy wykonać, bo inaczej po prostu nie będziemy w stanie tym urządzeniem sterować.
2: Ja w ogóle myślałem, że to się uszkodziło, wiecie, bo sytuacja mnie spotkała na tyle nieprzyjemna, że ja zaniosłem to nawet do serwisu, ponieważ włączam urządzenie. Ci, którzy mnie znają z podcastów i różnych innych, że tak powiem, spotkań, to wiedzą, że ja co nieco widzę, więc na pierwszy rzut oka, jak mi się pokazała ta choineczka, to ja mówię: matko, a to nie działa. Ani tak, ani tak. Bo w pilocie jest dioda świecąca, zielona, która sygnalizuje nam to, że ten pilot w ogóle jakoś tam się kontaktuje z tym urządzeniem.
1: Aha.
2: A tu nic, zero efektu. A to się okazuje, że to dopiero po sparowaniu działa.
1: A, w ten sposób. No to na to warto zwracać rzeczywiście uwagę, bo możemy się zdziwić.
2: Ja zaniosłem do serwisu, a serwis mówi: panie, to działa przecież. Ja mówię: jak działa, jak nie świeci?
1: A bo to trzeba było po prostu odpowiednią kombinację nacisnąć i sprawić, żeby zadziałało. Właśnie, skoro mowa o samodzielnej konfiguracji, no znowu kolejne moje pytanie z gatunku niewygodnych.
2: Oczywiście.
1: Czy niewidomy to sam będzie w stanie od samego początku skonfigurować?
2: No cóż, jak niewygodne pytanie, to i odpowiedź, że tak powiem, średniawa, ponieważ...
1: Tłumacz.
2: Do momentu wybrania języka, no nie jesteśmy w stanie po niewidomemu zrobić nic. Niestety, dopiero po wybraniu języka możemy wybrać dalsze preferencje, czyli odpalić sobie właśnie talkbacka, który tam już jest, i on sobie automatycznie pobierze głos, bo tam jest angielski.
1: Aha.
2: Więc polski musimy sobie dociągnąć, ale to jak już wybierzemy sobie talkbacka i zechcemy, żeby nam zagadał, to po jakimś czasie nam pobierze ten głos i zagada. No i dalsza konfiguracja już jest na tyle prosta, że tutaj nie ma żadnych problemów, ponieważ cały ten kreatorek nas prowadzi za rączkę, że tak powiem. No i tyle. Jak już nam to gada, nie wiem, jak mi się udało zrobić to, że on nie gada mi tymi takimi głosami standardowymi z Google'a, tylko z asystenta tym głosem.
1: To być może po prostu no, w tym urządzeniu już domyślnie tak było skonfigurowane i tyle.
2: No może sobie po prostu w trakcie konfiguracji dociągnął, ale no, zdziwiony byłem niesamowicie, że akurat tak. No ale cóż, cuda się zdarzają. No i pilot. Może od niego zacznijmy. Mamy tutaj 5, 6... 7, 8, 9, 10, ja sobie policzę, 12, 13, 14, 15, 16 przycisków mamy. I co to są za przyciski? Trzymając pilota przed sobą, od lewej strony mamy muting, wyłączanie, włączanie dźwięku, potem mamy uśpienie, tak jak w każdym Androidzie i w telefonach, ten przycisk do blokady ekranu. Tutaj w tym momencie się go usypia. Poniżej mamy, pomiędzy tymi przyciskami, tylko troszkę niżej, mamy wywołanie asystenta.
3: Słychać?
1: Słychać. Za chwilę.
3: Ja taki, powiem sobie, taka ciekawostka. Ale
1: poczekaj, bo jeszcze momencik. O, połączył się do nas słuchacz, ale to dobrze, to już teraz, skoro słuchacz się odezwał, jest to z nami już... Pates, to słuchamy tak, cię.
3: Patryk, chciałem powiedzieć taką ciekawostkę. Generalnie mnie to trochę zdziwiło, że pilot nie był sparowany od startu.
2: No bo nie jest, niestety.
3: Znaczy, bo ja na przykład miałem w rękach, miałem generalnie telewizor Xiaomi też z Androidem TV, pilot był sterowany od startu.
2: Ale czy to był pilot na Bluetootha?
3: Tak. na Bluetootha. I generalnie jak pytałem się znajomego, który też ma, no też inny tam telewizor, ale też ma Bluetootha generalnie z pilotem, też wszystko było od startu zrobione, więc mnie to po prostu dziwi.
1: Patryku, no a może po prostu, no co kraj to obyczaj i co urządzenie to inne zasady. Być może właśnie to w tym przypadku akurat zostało to zrobione celowo, albo po prostu ze względu na to, że jest to bądź jednak urządzenie budżetowe, no to po prostu nikt sobie głowy tym nie zawracał, żeby to parować.
2: A może producent wyszedł z założenia, tak jak kiedyś pamiętasz, były radia Gwiazdeczka rosyjskie, zrób to sam. W pudełeczku złożone, musiałeś sobie sam polutować wszystko.
1: Może i tak. Czy masz jakieś pytanie?
3: Jeszcze tylko jedno. Czy, Krzysztofie, czy korzystałeś kiedyś albo miałeś w ręku właśnie jakieś urządzenie od Xiaomi z Androidem TV?
2: Nie. Zamierzałem kupić, ale wpadło mi akurat to w ręce, także wiesz.
3: Aha, no okej.
1: Okay. To wszystko, jak rozumiem.
3: Serdecznie pozdrawiam.
1: Okej, okay, dzięki za telefon.
2: Dzięki.
3: Ja też dziękuję.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię. I czekamy oczywiście na wasze kolejne telefony.
2: Tylko nie takie znienacka.
1: Tak jest, jeżeli macie ochotę.
2: Czymkolwiek był nacek.
1: No,
2: tak. Dobrze, dalej, że tak powiem, kontynuując.
1: To może jeszcze raz powiedz o tym pilocie, bo zacząłeś tak dopiero, więc jak to tam wygląda, te przyciski.
2: Więc tak jak wspominałem, od lewej mamy muting, po prawej mamy usypianie, poniżej między nimi mamy wywoływanie asystenta. Później mamy taką, to jest w zależności od aplikacji, co to jest, ale najczęściej w aplikacjach odtwarzających jest to pauza, od lewej mówię cały czas. Później jest wywoływanie, uwaga, wywoływanie telewizora, takiego normalnego, zwykłego telewizora.
1: Bo tu ważne, to urządzenie posiada tuner DVB-T i dokładnie możliwe jest odtwarzanie zwykłej cyfrowej telewizji.
2: Tak jest, podłączamy antenę do złącza antenowego, które to urządzenie posiada i tutaj jeśli mamy już programy zeskanowane, wciskamy i możemy oglądać sobie telewizję naziemną bez internetu w ogóle.
1: Krzysztofie, a czy orientujesz się, jaki tu jest tuner, w jakim standardzie, czy już to DVB-T2 nam też będzie obsługiwało?
2: Wiesz co, w instrukcji na ten temat nic nie ma, ale nie zapytałem, prawdę mówiąc, przyznam się bez bicia i tak dalej. Potem następny przycisk obok mamy przewodnik EPG. Tak jak normalnie w telewizorze możemy sobie wcisnąć, zobaczyć co jest na którym programie. Minus tego przewodnika jest taki, że niestety, ale nie możemy nagrywać. I sobie nic. Możemy sobie przypomnienie włączyć, ustawić przypomnienie w tym przewodniku i o odpowiedniej porze, o odpowiedniej godzinie wyskoczy nam okienko, ci co widzą w górnym prawym rogu, że na programie tam nie wiem jakimś zaczyna się film i będzie podgląd w tym okienku, co to za film. Będzie, jak będzie czołówka tego filmu, to będziemy widzieć tam napisy jakieś, coś takiego, nie? No i poniżej mamy standardowy joystick, prawo, lewo, góra, dół i środek, którym tutaj wybieramy różne rzeczy i zatwierdzamy. To w każdym pilocie jest, więc nie wymaga omówienia. Później mamy przycisk wstecz, o którym wspominałem przy parowaniu pilota. On służy do wycofywania się będąc jeszcze w aplikacji jakiejkolwiek do któregoś tam poziomu w tej aplikacji. Poniżej mamy przycisk, który nas wyrzuca z aplikacji, jak w jakiejś jesteśmy, do głównej strony z aplikacjami. I po środku mamy przycisk, widzący mówią, że to domek jest. No, niech będzie domek. Strona główna tak zwana launchera. W moim przypadku jest to T-Mobile. No i potem mamy przyciski głośniej, ciszej, jeden po drugim. Na górze jest głośność plus, potem minus. I na samym końcu mamy przycisk taki bardzo długi, służący do odpalania Netflixa. Bo to urządzenie ma wbudowaną aplikację Netflix na stałe. I jak mamy tam konto, albo możemy sobie dopiąć, bo dzisiaj już dostałem informację, do rachunku Netflixa i jednym przyciskiem możemy sobie tego Netflixa odpalić. Netflix jest na tym urządzeniu uruchamiany tym przyciskiem i obsługiwany bardzo dobrze. Naprawdę genialnie to chodzi. Może później pokażemy na koncie naszego kolegi Edwina, bo ja swojego nie mam, więc wypożyczam.
1: Jako rodzina.
2: Jako rodzina, tak,
1: tak. Jako rodzina.
2: Jako rodzina. No i cóż, i to jest pilot w sumie, generalnie. Tyle chodzi o pilota. Można kierować go w każdą stronę, no bo wiadomo, on nie ma swojego czujnika żadnego, Bluetooth i już. Fajna sprawa, bo piloty na Bluetooth moim zdaniem powinny
1: jeszcze
2: być.
1: Jeszcze tak w międzyczasie przeglądam sobie informacje na temat tego urządzenia i tu rzeczywiście widzę, że no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to już działa w DVB-T2, więc no, na parę lat nam, myślę, starczy.
2: Super, no to świetnie, to uzupełniłeś przynajmniej informacje. No, to fajnie. I teraz, no cóż, urządzenie jest na Androidzie w moim przypadku, bo ja go aktualizowałem 10 chyba? Jakoś tak. Musiałbym to sprawdzić dokładnie, ale na 10 raczej tak, na 99% to jest 10. I to jest... Właśnie, żeby nie było, to jest Android TV, to nie jest Android zwykły, to jest Android TV, który dopiero wchodzi dużymi krokami, jeszcze nie ma za dużo aplikacji w sklepie tego Androida. Nie polecam instalowania Facebooka na tym Androidzie, ponieważ tam jest tak zwany Facebook Watch, jeśli wiesz, o co chodzi, Michale, bo...
1: To znaczy, no, że filmy z Facebooka jakby przede wszystkim.
2: To nawet nie są filmy, bo to są jakieś kamerki, które są pokazywane, filmy też są, ale głównie są kamerki z różnych mieszkań jakby też, ale próbowałem się zalogować na Facebooka jako takiego za pomocą tego Watcha, no nie da rady. Najeżdżasz na logowanie i w ogóle pól do logowania nie ma.
1: Rozumiem. A to jest dziwne.
2: Odpalasz Watcha i od razu pierwsze co, to odpala ci się jakiś film po angielsku. Możesz tych filmów po polsku, to tam w ogóle chyba niewiele jest. Wszystko jest w języku angielskim. No i niewiele możesz z tym Watchem zrobić. Ja myślałem, że to Facebook, a tu kurczę, bo nie jest, jak przed zainstalowaniem, nie jest napisane, że to jest Watch. Po prostu jest napisane Facebook i już.
1: No tak, ale oni prawdopodobnie, wiesz, wyszli z takiego założenia, że na takim TV Boxie to przede wszystkim będziemy chcieli oglądać filmy. A Facebook od pewnego czasu no pozwala. W swojej aplikacji standardowej przecież też masz zakładkę Watch i tam się pojawiają po prostu różnego rodzaju filmy, które są udostępnione przez osoby będące w gronie twoich znajomych.
2: No fakt, ale tutaj mogę oglądać... tych, co nie są, nawet bez zalogowania się.
1: Aha.
2: To jest ciekawe.
1: No
2: właśnie.
1: To jeszcze ciekawiej.
2: aplikacji w tym sklepie jest sporo, ale no dużo jest aplikacji, których ja raczej bym nie używał. Wchodzą powoli aplikacje z normalnego Androida i tutaj jest następna zagwozdka, bo jest serwis, który pozwala zainstalować aplikacje z normalnego Androida na tym.
1: Aha.
2: Ale no jakoś mi się nie udało, bo pomimo wyłączenia tych wszystkich zabezpieczeń on mi wyświetla, że jakieś pakiety mu nie pasują czy coś. Mówię o tym Pure. Jeśli kojarzysz, jest taki serwisik.
1: Aha.
2: No i niestety, nie da rady. Chciałem zainstalować tam parę rzeczy z normalnego Androida i mi się nie udało.
1: Mamy w międzyczasie pytanie od Patesa. Ile to urządzonko kosztuje i gdzie można je dostać? Na Allegro nic mi nie wyskakuje. Patryku, tu kwestia jest po prostu taka, że to urządzenie występuje pod różnymi nazwami. Ja też właśnie przed momentem to zobaczyłem. Ono występuje jako Kaon KSTB, 6077 i też widziałem, że występuje jako Magenta, też KSTB tak. 6077. Więc no, pozostaje ci po prostu szukać pod tego typu modelami, najlepiej, pod tego typu urządzeniami.
2: Najlepiej, jeśli będziesz chciał kupić to konkretne urządzenie, żeby być pewnym na 100%, że to jest urządzenie, o którym tutaj mówimy, no to patrz, czy to ma interfejs T-Mobile'a, bo to T-Mobile jakby dystrybuuje.
1: Tak, więc KSTB 6077, KSTB 6077, jak wpiszesz dokładnie to, to powinieneś znaleźć całkiem sporo różnych urządzeń. Ja przed momentem właśnie też się przeklikałem przez jakieś choćby Allegro lokalnie, OLX i podobne miejsca. Także jest.
2: Cena, jak wspominałem na początku, to jest tak 240 do tam 300 paru złotych.
1: Czasem może być nawet taniej, już gdzieś widziałem za 180, ktoś się chciał pozbyć. Też, także no, kwestia szczęścia jakiegoś.
2: W zależności, kiedy kto tam co znajdzie, nie? No i tak, i to mniej więcej tak by to wyglądało. Teraz powiem w ten sposób. Ja, pomimo tego, że jest pilot, to ja używam częściej tego urządzenia za pomocą asystenta, bo jest prościej i szybciej. Bo jak wiecie, Android za pomocą pilota, tudzieżby klawiatury, to jest porażka, żeby znaleźć coś, a już wkliknąć się w to, to już w ogóle jest masakra klawiaturą. Bo tutaj jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, bo każdy Android, który do tej pory ja przynajmniej widziałem, no to tabulator, strzałki, znajdujemy, co nas interesuje, enter i jest. A tu tak ładnie nie ma. Bo tutaj, pomimo tego, że tabulator i strzałki, to enter nam tylko powie, że zaznaczone. Ale wcale nam się to nie odpali. Tutaj potrzebna jest nam klawiatura z blokiem numerycznym, tym całym tam z boku,
1: po prawej stronie.
2: I zatwierdzamy to wszystko cyferką 5.
1: O, taka, to tak nietypowo.
2: No tak właśnie nietypowo. Ja się naszczukałem, czym to zatwierdzić? Pilotem? Nie. Enterem? Nie. Spacją? Nie. Matko.
1: Czyli z pilota tak naprawdę nie można uruchamiać aplikacji.
2: Jak jest gadacz, to nie wszystkie. Bez gadacza idzie to bez problemu dla widzących.
1: A jak to jest właśnie z talkbackiem, z jego włączaniem, wyłączaniem? Załóżmy, że na przykład, no powiedzmy, ileś osób korzysta z tego urządzenia, jest ktoś widzący, jest ktoś niewidomy i jak to jest, jeżeli chodzi o jakieś takie proste aktywowanie, dezaktywowanie talkbacka? Da jest się jakimś
2: jest
1: skrótem?
2: Jest w konfiguracji talkbacka, przypisz skrót klawiszowy i można sobie to wtedy...
1: I można to sobie zmienić, gdzieś dokładnie tam ustawić. Mhm.
2: Talkback jest też taki trochę biedny w funkcję.
1: No tak, bo to jest ten Android TV, tak, więc on tam jest okrojony.
2: Ale to jakoś działa. Mnie irytuje to, że on gada za każdym zaznaczeniem, aby aktywować, to wciśnij to, a żeby coś tam, to wciśnij tamto, nie? No tego się nigdzie nie da wyłączyć w tych urządzeniach. Ani w takim urządzeniu, ani w tym wcześniejszym, który kiedyś tam pokazywałem. No nie da się, nie wiem. Jakoś nie pomyśleli o tym. Druga rzecz, która jest może fajna, może nie fajna, bo tutaj jest taka sytuacja, że jak talkback gada, to ma pierwszeństwo przed wszystkimi. No i z automatu jest zrobione tak, że on wycisza media, jak zaczyna gadać. Więc to już jak kto woli. Gdzieś chyba da się to wyłączyć, ale nie widziałem. Także to tak wygląda.
1: A jest to irytujące w tym kontekście, szczególnie myślę, i warto o tym powiedzieć. Powiedziałeś, Krzysztofie, że ta wersja, którą ty masz, jest brandowana jako T-Mobile. No i tak. Tu on co jakiś czas, to rozmawialiśmy o tym poza anteną, tak, jeszcze przed wejściem na antenę, będzie nas prosił o to, żebyśmy się zalogowali do naszego konta T-Mobile. Tak. I jeżeli my tego konta nie mamy, to mamy poniekąd problem, bo on nas będzie o to nękał i nękał co chwilę.
2: No, że nie taką co chwilę, powiedzmy, że raz na godzinę albo raz na pół godziny będzie się wyświetlał alert, który będzie mówił: zaloguj się do konta T-Mobile. I w tym momencie nam film się ściszy.
1: No to takie trochę mało przyjemne. No,
2: takie właśnie, takie średniawo. Ale jak mamy, powiedzmy, w T-Mobile'u kupiony to urządzenie, to możemy się spokojnie zalogować i w tym momencie nie ma żadnego problemu, bo on się na dzień dobry zaloguje przy odpaleniu i tego komunikatu już nie będzie. To jest takie demo, wiesz, jak to jest, pamiętasz w JOS-ie było coś tam?
1: No tak.
2: Że nie wiem, zakup wersję coś tam, nie? Tutaj jest tak samo, nie? Zaloguj się do T-Mobile, a ja nie mam T-Mobile, to się zapisz. No, i to tak wygląda. No dobrze, to jest całe urządzenie. Ja dzisiaj chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz. Ja tutaj już mam, czy ja mam podniesiony hebelek w mikserze? Nie mam. Nie. Teraz
1: masz, zaczęło bzyczeć.
2: Bzyczeć, to projektor bzyczy. Pewnie jego wiatrak wchodzi mi w interakcję z całością, no ale to nie o to chodzi. Bo ja chciałem pokazać jedną rzecz a propos tego telewizora, o którym wspominałem. Ja nie mam tutaj anteny, niestety, ale chciałbym pokazać, że da się po niewidomemu jakby obsłużyć ten telewizor naziemny, tą naziemną telewizję. Załóżmy na ten czas, że mam antenę. I teraz możemy zrobić coś takiego.
5: Nie znaleziono kanałów telewizji naziemnej.
2: Ja tutaj sobie
5: problem wyszukiwania kanałów telewizji naziemnej.
2: Bardzo ładnie mówi, prawda?
1: Tak.
2: Ja się cofnę. Właśnie przyciskiem wstecz w pilocie.
5: Wyszukaj przycisk.
2: O, mamy wyszukaj. Ja sobie teraz nacisnę OK. I
5: wyszukiwanie kanałów telewizji naziemnej 5%.
2: I teraz jeśli coś znajdzie, to strzałką w prawo możemy zobaczyć, co znalazł. Ale w moim przypadku, pomimo tego, że podłączyłem, to jakiś kabelek nie znajdzie nic, no to musi być antena, nie ukrywajmy.
1: No niestety, zwłaszcza do cyfrowej telewizji, to już nie jest tak, że się na kawałku druta da oglądać kanały. To Senevrati, to jeszcze w latach 90. takie cuda można było robić, ale teraz, no i w 2000 tam jeszcze na początku.
5: Wyszukiwanie kanału 36%.
2: Poczekamy, aż on skończy.
1: On sobie teraz szuka. Ale tu jak słyszycie, jest to dostępne. Co prawda,
2: ja to zrobiłem pilotem, żeby nie
1: tak,
2: było.
1: Co prawda, no nie posłuchamy sobie, nie obejrzymy tego ekranu oglądania telewizji, oglądania konkretnego kanału.
2: Dokładnie.
1: To może o tym coś, Krzysztofie, opowiesz, jak to działa. Miałeś okazję to testować?
2: Tak. Dopóki jeszcze mi antena działała, miałem okazję to testować. I to działa w ten sposób, że jeśli nam się tutaj zeskanują te kanały, to, tak jak powiedziałem, strzałką w prawo możemy sprawdzić, co nam znalazł. Potem strzałkami góra-dół możemy przejść po tych kanałach, które zostały wynalezione. I na końcu będzie przycisk zapisz. Może ja to anuluję? Będzie najlepiej.
5: T-Mobile Polska.
2: O właśnie, weszliśmy na launcher T-Mobile'a na główną stronę. Mhm. I teraz, załóżmy, że ta antena jest, więc wciskam przycisk TV.
5: Kanały.
2: I tu powinny się pokazać kanały.
5: Słaby sygnał. Sprawdź podłączenie antenowe. Słaby sygnał.
2: I on tak co chwilę będzie powtarzał, dopóki ja tego nie wyłączę, bo tak
5: sprawdź
2: ma.
5: Sprawdź podłączenie antenowe.
2: Dobrze, to wyjdźmy z tego.
5: T-Mobile Polska.
2: Minus, dlaczego ja używam tego za pomocą, dlaczego ja obsługuję to za pomocą asystenta, ponieważ jest tutaj jedna zagwozdka, o której ci mówiłem, Michale.
1: Tak.
2: To są te, chociaż teraz to mi się...
5: Wybrano, zaznaczono aplikacje i gry T-Mobile Polska. Sport.
2: I teraz...
5: Wybrano bez etykiety.
2: Widzisz, są takie rzeczy...
5: Wybrano.
2: Nie wiesz, co wybierasz.
1: No.
5: Wybrano magazyn Fortuna 1 Ligi 14 grudnia 2020. Wybrano PGS Krabeł Chatów Trefl Gdańsk.
2: Ale wiesz, co tu jest ciekawe.
1: Aha.
2: W momencie, kiedy jesteś na konkretnych rzeczach...
5: Ustawienia.
2: To załóżmy, że jest coś nowego w IPLI, bo masz cały czas internet.
1: No tak.
2: Czy na Netflixie nawet jest jakaś nowość. No to tutaj mamy takie
5: poniedziałek,
2: coś.
5: Poniedziałek, pierwsza 3, 19:36, piłka nożna.
2: Piłka nożna. I tu, jak wcisnę, wprawdzie to nie mówi, jaka to jest aplikacja, ale jak ja to wcisnę, czy nam to się uda zrobić?
5: Wybrano magazyn Fortuna. Wybrano. IPLA.
2: O, widzisz?
1: I odpala się IPLA.
5: IPLA po lewej, IPLA po prawej.
2: I ja teraz mogę
5: Limbach
2: tutaj...
5: Limbach Media Card Activity Title po lewej, IPLA po prawej.
2: Od razu...
5: Limbach Media Card Activity Title.
2: Lądujesz w tym miejscu, gdzie jest to coś.
1: Bo to jest jakby powiadomienie po prostu z samej IPLI.
2: Tak, jest taki applet, który po prostu zrzesza wszystkie programy telewizji naziemnej i tego, co się dzieje w internecie. I teraz strzałkami góra-dół możemy przeglądać, co
1: tam nowego się pojawiło.
2: I jeśli na przykład, nie wiem, na Polsacie jest jakiś film, który nas interesuje, wciskamy sobie środkowy przycisk tam w tym joysticku, odpala nam się naziemna telewizja, jak jej nie mamy, odpala nam się coś, co mamy, czyli na przykład w moim przypadku IPTV Extreme. I mam, albo jak na przykład jest coś na IPLI,
1: aha,
2: tak jak w tym momencie, wciskam i odpala się IPLA i mogę sobie tego posłuchać. To jest akurat płatne, więc niestety nic z tego nie będzie na dzisiaj.
5: T-Mobile Polska.
2: I już.
5: Wybrano
1: Patryk
5: PGS Krabeł Chatów, Werba Warszawa, Orlen
1: napisał, Paliwa. Patryk do nas ponownie napisał, czy próbowałeś podpiąć to kiedyś bez HDMI, tylko po prostu podpiąć słuchawki?
2: Tutaj nie ma słuchawek. Jak mówiłem, tutaj jest wejście optyczne.
1: Czyli tu w ogóle nie ma jacka?
2: Nie.
1: A w jaki sposób podpiąłeś to do miksera teraz? Czyli jakby zrzutnika?
2: To jest z projektora dźwięk.
1: Okej,
2: tak.
1: Z projektora jest dźwięk, czyli tu nie ma, a to jest też myślę ważna informacja, bo być może niektórzy, właśnie tak jak Patryk, chcieliby sobie to podpiąć na zasadzie takiego urządzenia, no bez HDMI po prostu, tak? Tylko żeby mieć sam dźwięk.
2: A no to jedyne wyjście to jest kupić sobie optyczny kabel, spiąć to z kartą dźwiękową i wtedy.
1: No tak, ale jeżeli ktoś na przykład nie ma optycznego wejścia, optycznego gniazda, no to może mieć problem. To rzeczywiście dobrze, Patryku, że zadałeś to pytanie, bo faktycznie no, niektórzy mogliby się poczuć rozczarowani.
2: Dokładnie. Co my tu dalej mamy?
5: Pakiety sportowe.
1: No tak, teraz jesteś w IPLI.
2: Jestem w IPLI, dokładnie.
5: Strona główna.
2: Ja się muszę stąd wycofać. Dobra, wycofaliśmy się.
5: Wybrano, zaznaczono, strona główna. Program TV.
2: Program TV.
5: Nie zaznaczono.
2: I widzisz, i teraz...
5: Nie zaznaczono.
2: Ja nie mogę teraz nic zrobić, dlatego że nie mam klawiatury tej z blokiem numerycznym.
1: Aha.
2: I pilotem...
5: Nie zaznaczono.
2: Gdybym miał wyłączonego talkbacka, to bym mógł. To pykanie, to ci mówiłem, to się banery przesuwają. Właśnie to jest też, może też mniej lub bardziej irytujące, bo to są reklamy T-Mobile'a, które się przesuwają tutaj na ekranie cały czas, nad ikonami, które można wybierać.
5: Wybrano bez etykiety.
2: No tak, wybrano bez etykiety i nie wiemy co.
5: T-Mobile Polska po lewej, T-Mobile Polska po prawej.
1: No T-Mobile.
5: Widok z wieloma stronami T-Mobile po...
2: No tak.
1: No dobrze, Krzysztofie, to może jeszcze w takim razie pokazałbyś, jak to sprawuje się, jeżeli chodzi o oglądanie telewizji. No, nie pooglądamy sobie telewizji
2: naziemnej.
1: Takiej naziemnej, ale przez internet na zasadzie IPTV od twojego dostawcy
2: możemy spróbować.
1: Możemy
2: ja tutaj
1: spróbować.
2: Wywołam sobie asystenta, uruchom IPTV Extreme.
5: Asystent Google.
2: OK.
5: IPTV Extreme.
2: Proszę bardzo, działa. natychmiast.
1: IPTV Extreme jest to aplikacja, którą ty musiałeś zainstalować.
2: Tak, zainstalować i najlepiej ją kupić. Ona kosztuje 16 zł, to nie jest majątek. Mhm. Natomiast, żeby to zadziałało jak należy, trzeba sobie znaleźć taki serwis z playlistami telewizyjnymi.
1: No to po prostu trzeba...
2: Jest ich dużo.
1: Tak, trzeba ewentualnie gdzieś tam u naszego dostawcy, bo niektórzy dostawcy internetowi coś takiego oferują i dzięki temu możliwe jest korzystanie właśnie z IPTV. Zdarza się.
2: Dokładnie.
5: TVP musicie seriale po prostu Ojciec Mateusz 8, czy... Sztuka dojrzewania.
2: O, proszę, mamy od razu...
1: Coś takiego udostępnia.
2: Mamy od razu z przewodnikiem.
5: Następnie. Wybrano Polonia 1 Klejnot TV.
1: Tak. Sprzedają biżuterię.
5: Wybrano TVP 2 HD Barwy Szczęścia. O.
1: I tu mamy od razu informację odnośnie tego, co oglądamy.
2: Tak. I ja sobie, jak sobie to wcisnę, to mi się odpali dwójka TVP i będę mógł sobie Barwy Szczęścia oglądać. Ale chodzi mi o to, nie wiem, czy teraz znajdę jakiś program z audiodeskrypcją, bo najbardziej o to mi chodzi, żeby pokazać tutaj pewną rzecz.
5: Film. Grupy przycisk. Tryb. Szukaj przycisk. Wczytywanie. Alert wyszukiwanie. Bez Polonia 1. TVP Polonia.
2: Chyba Super Polsat coś powinien z audiodeskrypcją
1: mieć,
2: nie?
1: Największe prawdopodobieństwo.
5: TV Polsat HD. Polsat 2. Super Polsat HD. Alert, co zrobić?
2: No i to jest to, z czego się zawsze śmiejemy.
1: Tak.
2: Co zrobić, co zrobić?
5: Co wybrano, odtwarzaj. IPTV Extreme. IPTV Extreme Player Advanced.
2: Ładuje nam się Super Polsat.
1: Czekamy, tak.
5: Zaraz wstrzymaj przycisk.
2: Jeszcze chwilka.
4: Są ulgę aż do 12 godzin.
2: Ja może trochę ściszę.
1: No, bo jest głośno. Ariel All in One Pods. Jeszcze zwłaszcza reklamy. Wrzucaj pod ubrania, by się pozbyć
2: nie tylko uporczywych plam, ale nawet niewidocznego gołym okiem. O, coś takiego, nie?
1: No, powiedzmy. Jeszcze nawet mógłbyś. Kapsułki
2: Ariel Pods. O, tyle. Dobrze. Tylko, że teraz będzie ciszej słychać
1: syntezę. Tego.
2: Syntezę. No i dobrze, ja teraz wciskam środkowy przycisk. O, jest ciszej.
1: Tak.
5: Trudno wybrano jest mówić o tym, co czujesz, kiedy dotykają cię ustawienia z trzymaniem moczu.
2: Ścieżki audio. Ścieżki audio.
5: Ale ścieżki audio. I w każdej chwili, nawet w trakcie.
2: I teraz mogę z czołkami góra-dół wybrać sobie
5: ścieżki audio, ścieżki a wybrano disable. Zaznaczono track 1, track 2.
2: Track 2. I teoretycznie włączyłem audiodeskrypcję, ale no to byśmy musieli jakoś
1: poczekać, tak, aż nam reklamy przeminą. Ale to, no ważne, że da się zarządzać tymi ścieżkami w tej aplikacji. Ja proponuję, żebyś Krzysztofie że wyłączył, bo już? Te reklamy są naprawdę dość irytujące.
2: Już? Może inaczej, ja ściszę teraz, bo będziemy rozmawiać.
1: Tak, będziemy rozmawiać, a może za chwilę coś się pokaże.
2: Dokładnie.
1: To chciałbym zapytać cię od razu, czy jest możliwy wybór ścieżki audio, jeżeli oglądamy telewizję naziemną?
2: Tam jest to z pozycji przewodnika. Jeśli kanał oferuje, to można. Mhm. Ale to trzeba wejść bezpośrednio w przewodnik i sobie tam zaznaczyć.
1: To znaczy w przewodniku, tak?
2: Tak, nie można z pozycji kanału jako takiego.
1: Rozumiem, a to dziwnie to jest zrobione, szczerze powiedziawszy.
2: Tam sobie w przewodniku zaznaczasz ścieżka 2, czy tam ścieżka coś i...
1: I działa. I już. Sprawdzałeś.
2: Sprawdzałeś.
1: Okej. Okay. To w takim razie, no cóż, no tu już wiemy, że można oglądać telewizję przez internet, nie ma problemu. Podejrzewam, że jeżeli na przykład chciałbyś zainstalować ze sklepu Play jakiegoś WP Pilota albo coś podobnego,
2: tak,
1: to no to spokojnie też by się dało i mógłbyś oglądać wszelkie YouTube, Iple i inne playery, Netflixy, no to po prostu to wszystko działa i to już w zależności od tego, jak radzi z tym sobie TalkBack, to po prostu funkcjonuje. No myślę, że wszystkich ustawień gdzieś tam Androida jako Androida nie ma sensu pokazywać, bo jest to coś, co,
2: to jest standardowe,
1: co wszyscy znają, tak?
2: Tak, jakieś tam języki, ustawienia daty, urządzenie i różne tam rzeczy dotyczące TV Boxa, bo no, jakieś tam porty HDMI, jakieś coś tam.
1: Tak, to, tu jeszcze Patryk zadał dosyć ciekawe pytanie i rzeczywiście to jest jakaś opcja, bo Patryk wspomniał o tym, że można by było przecież podłączyć do tego urządzenia słuchawki na USB albo kartę dźwiękową.
2: No można. Znaczy nie wiem, jak z kartą dźwiękową sprawy się mają, ale no...
1: Ale słuchawki na USB można słuchawki? Było. I czy próbowałeś czegoś takiego?
2: Nie, słuchawek nie próbowałem, bo nie mam słuchawek takich. Za to słuchawki na Bluetooth jak najbardziej można, bo on ma wbudowany... A, właśnie, zapomniałem, że to ma Bluetooth, a przecież
1: ale czy wtedy, całkiem... Ale czy wtedy pilot działa?
2: Działa, oczywiście, bo masz osobne... Może inaczej, ja to spróbuję zademonstrować. Tu już wyłączymy w takim razie ten... Polsat.
1: Okej.
2: Okay. Może nam się uda. Coś nam tu przestał gadać. Nie wiem, czy wyłączyłem niechcący.
1: Chyba wyłączyłeś tak jakoś, bo nie słychać nic teraz.
2: Dokładnie.
5: T-Mobile Polska. Kanały.
2: Dobra. Ja sobie
5: słaby
2: tutaj...
5: sygnał.
2: Dobrze, wiem,
5: te
2: że
5: mobile
2: jest...
5: Polska. Wybrano, zaznaczono aplikacje i gry.
2: Uruchom ustawienia.
5: Asystent Google. Asystent Google. Ustawienia.
2: Dobrze. I mamy te ustawienia androidowe. I teraz tak. Bo mieliśmy ich nie pokazywać, no ale już pokażemy.
1: Przynajmniej sieć część, przynajmniej Google ten Cast. Bluetooth.
2: Mamy, o, tu jest sieć. Ciekawa rzecz.
5: Google Cast.
2: Mamy Google Cast, co nie każde urządzenie tego typu ma.
1: Czyli możemy za pomocą tego urządzenia, jak rozumiem, coś przesłać. To znaczy na to urządzenie coś przesłać.
2: Na to, tak.
1: Tak, z telefonu chociażby.
2: Dobrze, idźmy dalej.
5: Dźwięk.
2: Dźwięk, to wiadomo, co tam jest.
5: Aplikacje.
2: Tu też wiadomo, co jest.
5: Wygaszacz ekranu. Pamięć i reset, HDM i CEC.
2: I CEC. Czy ktoś wie, co to jest? I CEC. To jest HDMI aktywne. Tak zwane. Czyli można za pomocą czegoś to urządzenie uruchomić, niekoniecznie pilotem tego urządzenia. Bądź odwrotnie, pilotem Aha. tego urządzenia można uruchomić coś, na przykład telewizor.
1: A to też ciekawe.
5: Informacje.
2: No to wiadomo.
5: Ustawienia, nagłówek, data i godzina, język, klawiatura, asystent Google.
2: No tutaj możemy sobie wiadomo co robić.
5: Ułatwienia dostępu.
2: No nie wiem, wchodzimy czy nie?
1: To myślę, że ułatwienia dostępu to też jest coś, co już pokazywaliśmy. Chyba, że coś jest tam, co uważasz, że jest warte zademonstrowanie.
2: Nie, tam są to samo.
1: Standardowe.
2: Powiększanie, czcionki, jakieś tam.
1: Okay.
5: Pilot i akcesoria, nagłówek.
2: To już nam się zaczyna Bluetooth.
1: No właśnie.
2: I mamy.
5: Dodaj akcesoria.
2: Możemy sobie tutaj coś dodać. Ja tu...
5: Tertyl słuchawki.
2: Mam już no dodane. Właśnie. Mam tu już dodane, proszę bardzo. Jakby nie, żeby nie było.
5: Osobisty.
2: Tu jest komputer mój dodany.
5: RC344N połączone.
1: To jest pilot, zakładam.
2: To jest pilot.
5: Galaxy A50.
2: Mój telefon.
5: Soundbar RADI OBS 28B.
2: No to jest tutaj ten soundbar, który kiedyś pokazywałem.
5: Osobiste, nagłówek. Lokalizacja. Bezpieczeństwo
1: no i
5: ograniczenia.
1: Już, mamy
2: już nam
1: kolejne,
2: się skończył Bluetooth, tak.
1: Kolejne.
2: Możemy sobie po prostu... Bo tutaj teraz mamy tak.
5: Galaxy RC osobisty Turtles, dodaj akcesoria.
1: Jak klikniesz w ten, na przykład w ten Turtles, a miałbyś to włączone, to podejrzewam,
2: to
1: żeby
2: mi się moje, no
1: połączyło.
2: Bym się z tobą, już bym się nie słyszał, słyszałbym to, co jest
1: dokładnie,
2: tam
1: w słuchawkach.
2: Ale teraz...
5: Pilot i dodaj pilot.
2: I teraz mamy.
5: Akcesoria.
2: Albo możemy pilot. Drugi pilot dodać, na przykład, prawda?
5: Akcesoria.
1: A to też jest swoją drogą ciekawe, że nam przykład można kilka pilotów dodać.
2: Tak, można kilka pilotów.
5: Ustawienia po lewej, ustawienia po prawej. Ustawienia. Szukam akcesoriów, ustawienia.
2: Nie wiem, czy coś znajdzie.
5: Przed parowaniem urządzeń Bluetooth upewnij się, że są w trybie parowania.
1: A raczej nic nie jest w trybie
2: raczej
1: parowania.
2: Raczej nic nie znajdzie, bo w tej chwili wątpię, już co miał do znalezienia.
5: Tak jest. T-Mobile Polska.
1: Co było do, z tego do wyszedł.
2: Tak, co było do sparowania, to jest sparowane, więc nic więcej nie ma w studiu na Bluetootha. No i to tak wygląda. Można sobie tutaj różne właśnie głośniki, niegłośniki pododawać, jak ktoś ma. Można sobie nawet dźwięk, jak ktoś ma telewizor z Bluetoothem, to można sobie audio przekierować do telewizora.
1: Tak. Chociaż to już chyba wtedy lepiej po HDMI, no bo skoro ktoś ma telewizor z Bluetoothem, to będzie chciał i podłączyć i dźwięk, i obraz, no więc podpinamy sobie to po prostu po HDMI i tyle. Dokładnie. A właśnie, T-Mobile Polska. Czy dostajemy jakiś kabelek chociaż z jeden HDMI z tym urządzeniem?
2: Dostajemy kabelek, taką przejściówkę HDMI, w sumie nawet nie przejściówkę, to jest taki przedłużacz.
1: No.
2: Bo w zasadzie to urządzenie ma dość krótkie kabelki, więc no raczej tu jest, musi być coś, jakaś przedłużka. Dostajemy kabelek na USB 1 z możliwością podłączenia, wersję damską, tak powiem. No i zasilacz. I
1: czyli tam na przykład możemy podłączyć sobie do tego jakiegoś, nie wiem, pendrive'a albo
2: na przykład
1: cokolwiek, klawiaturę, co tam chcemy.
2: Huba, bo tutaj jest, tak jak przypominam, jedno USB tylko, więc jak ktoś chciałby bardziej to rozbudować, to tylko hubem. Co działa? Sprawdzałem, bo dłuższy czas u mnie ten TV Box leżał na projektorze, a projektor wisi u sufitu. No i tam nie było innej opcji, jak tylko właśnie zastosować huba.
1: Aha.
2: I za pomocą klawiatury bezprzewodowej obsługiwałem całość. I to się całkiem fajnie sprawowało, bez problemu. Ipla i wszystkie aplikacje, które tutaj są, właśnie Netflix też, który właśnie spróbujemy pokazać. Już się odpala. Netflix to akurat wyjątkowo coś...
5: Netflix.
2: Się ładuje średnio.
1: Znaczy, jak rozumiem, długo po prostu.
2: Tak, bo już jest napis Netflix, ale na razie na tym koniec. Musimy poczekać. O.
5: Ekran wyboru profilu.
2: I tu mamy
5: naszego... Kto ogląda?
1: No tak,
5: kto
1: ogląda? I tu wybieramy przycisków. Sobie profil.
2: Tu sobie wybieramy... Tu...
5: Kamila. Edwin.
2: Edwin.
5: Ekran przeglądania.
2: I tu mamy
5: rzędzie
2: już...
5: polecamy. One title w tym rzędzie.
2: Mamy tutaj...
5: Kajko i Kokosz. O. Numer 1 w Polsce dzisiaj. Wojowie i przyjaciele na dobre i na złe. Ten nieustraszony duet jest gotów stawić czoła każdemu wyzwaniu.
1: No tak, i mamy tu...
2: No, i tu mamy wszystko.
5: Rzędzie popularne w serwisie Netflix.
2: Co chciałem pokazać?
5: 3 kroki od siebie. Numer...
2: Muszę znaleźć
5: rzędzie popularne teraz.
2: Ostatnio oglądane, żeby nie zacząć nowego filmu na tym koncie.
5: Kajko i Kokosz. W rzędzie nawigacja w rzędzie filmy polskie. W rzędzie nowości.
2: To będzie zaraz.
5: W rzędzie wybrane dla Edwin. W rzędzie oglądaj dalej Edwin.
2: O właśnie, o to mi chodziło.
5: 7 tytułów.
2: I tutaj...
5: Ekran ze szczegółami tytułu Mako Mermaids Syreny z Mako.
2: Pierwszy z
5: odtwórz
2: brzegu.
5: Odtwórz sezon 4, odcinek 1.
2: Pierwszy z brzegu.
5: Więcej odcinków.
2: Powiedzmy,
5: odtwórz
2: że...
5: Odtwórz sezon 4.
2: Odtwórz.
5: Odtwarzanie.
2: To będzie wersji 24 oryginalnej. 43. Nie po angielsku. Moment, to ściszę trochę.
5: OK, aby wstrzymać odtwarzanie. Pomyń czołówkę.
2: I mogę tutaj z tym zrobić, co chcę.
1: To znaczy?
2: No, może tak zatrzymać.
5: Pozostało 24 minuty 26S.
1: A możesz też wybierać okay, na przykład ścieżkę.
2: Mogę. Naciśnij i zaraz ci to właśnie pokażę.
6: Odtwarzanie.
2: Tylko, że tutaj jest zatrzymane. Taki problem, że ja nie mogę wybierać we filmie.
6: Ekran ze szczegółami
2: tytułu. Nie słyszę gadacza przez film.
1: Więc musisz zapauzować.
6: Napisy.
1: O, i wejść 4
6: z 6 przycisków.
2: Tu wchodzimy.
6: Napisy. Rosyjski.
2: Może nawet będzie audiodeskrypcja.
6: Dźwięk.
1: Raczej
6: jeden
1: wątpię.
6: Z trzech przycisków. Angielski oryginalny. Angielski oryginalny 5 i 1 dziesiąta.
2: O, proszę,

0: przykład...
1: Obecnie wybrane.
0: TalkBack czyta napisy?
2: Niestety z tych filmów nie, bo to są jakoś dziwnie robione filmy. Ale zdarzył mi się jeden film, teraz nie pamiętam tytułu, gdzie czytał napisy.
0: Rozumiem.
2: Ten film niestety...
1: Dobrze. Dźwięk i napisy.
2: To sobie już podarujemy.
1: W rzędzie oglądaj
2: dane. Dosyć ładnie się to obsługuje.
1: Ekran przegląd T-Mobile Polska.
2: Dobra, wyjdziemy z tego Netflixa. No i to tak mniej więcej by wyglądało pokrótce. Ja osobiście to urządzenie polecam jak najbardziej. Jest w pełni dostępne, poza małymi tam niuansami, ale to już zależy od różnych rzeczy. Dzisiaj mi się udało akurat obsłużyć niektóre aplikacje, ale jak ci wspominałem przed audycją, zdarzało się tak, że po prostu wchodziłem na opcję z aplikacjami i było spacja, spacja, spacja, chociaż widziałem, że to się przesuwało.
0: Rozumiem.
2: Dzisiaj jakoś bardzo mnie chyba polubił i dał się sterować.
0: To ja, Krzysztofie, mam do ciebie pytanie takie w imieniu Patryka, który zadał kolejne pytanie. Czyli jeśli dobrze rozumiem, kabel HDMI jest wbudowany w urządzenie?
2: Nie jest wbudowany, jest dodatkiem. Tam jest gniazdo. Jest dodany w pudełku. I to nie jest kabel, tylko kabeleczek. Taki mały, krótki. No,
0: taki nieduży.
2: Tam parę centymetrów ma. Żeby tylko przedłużyć jakby ten. A kabel jako taki trzeba sobie kupić, jak ktoś sobie chce gdzieś indziej to postawić.
0: No jasne.
2: No, więc w sumie to tak na tyle by było, jeśli chodzi o to urządzenie. Tak jak powiedziałem, polecam je, bo jest proste w obsłudze. Jak ktoś nie da rady pilotem, to może głosowo, co jak widać działa bez zarzutu, jak się do tego gada, nawet bez internetu, bo asystent jest tutaj wbudowany.
0: Aha.
2: Co zresztą było widać w ustawieniach. Więc jak nie mamy internetu, to i tak to zadziała. Przynajmniej te funkcje, o których mówię, bo otwieranie już stron internetowych, to wiadomo, że asystent tam powie, że nie znalazł połączenia czy czegoś tam. No ale w sumie, tak jak mówię, jak nie ma internetu, to można tutaj zarządzać jakby lokalnie. O, tak, tego słowa mi brakowało.
0: Okej, okay, czyli tak, Kaon KSTB 6077.
2: Tak,
0: 6077, KSTB 6077. Takiego urządzenia szukajcie. Jeżeli oczywiście macie ochotę wejść w jego posiadanie, cena to tak koło 200 zł trzeba liczyć. Czasem będzie taniej, czasem będzie trochę drożej. No to już zależy, gdzie w internecie na to traficie. Urządzenie prezentował dziś na antenie Tyfloradia.
2: Jeszcze powiem jedną rzecz.
0: Tak, co jeszcze
2: powiem jedną rzecz, że ja mam akurat 4 giga RAMu i 16 giga ROMu, ale widziałem urządzenia z większą pamięcią wewnętrzną tego typu i tej firmy.
0: No tak, to może od modelu zależy, albo jakiegoś tam submodelu ewentualnie. To trzeba już po prostu czytać specyfikacji.
2: Jeśli ktoś bardzo by chciał, a ma abonament w T-Mobile'u, no to urządzenie, od razu powiem o tak w skrócie o warunkach, 9 zł miesięcznie po 2 latach przechodzi na naszą własność.
0: No więc można i tak, jeżeli ktoś nie chciałby tylu złotych wydawać naraz.
2: To jest taka trochę promocja jakby, bo nie wiem, czy skąd oni to, bo to tak im się nagle urodziło. Dostałem SMS-a, że mam się zgłosić po takie coś do sklepu T-Mobile i już. I ja poszedłem, stwierdziłem, a 9 zł to nie majątek i tak dużo płacę. No to tam 9 zł w te czy we w te to bez różnicy. Natomiast no, fajna jest rzecz, że po 2 latach jest moje, tylko się zastanawiam, co będzie, jak wypiszę się z T-Mobile'a i będzie mi gadał, że mam się zalogować.
0: To się okaże.
2: To się okaże.
0: To za 2 lata dasz ewentualnie znać. A na dziś bardzo ci dziękuję za udział w audycji.
2: Dziękuję również.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany.

0: Finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam serdecznie. Kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Można powiedzieć, wracam do źródeł, ponieważ pierwszy odcinek, jaki nagrałem do Tyflo Podcastu i chyba pierwszy w ogóle, jaki ukazał się tak naprawdę w Tyflo Podcaście, był o notatniku brajlowskim kajetek. No i chciałbym w tym momencie powiedzieć o nowej wersji kajetka, która się niedawno, już jakiś czas temu się ukazała. Portal Tyflo Podcast miał testować tego kajetka już jakiś czas temu, ale jakoś to się nie składało. Ale w końcu kajetek SD trafił do rąk moich. Trochę go potestowałem. No i w tym momencie chciałbym go zaprezentować. Kajetek z zewnątrz się troszkę zmienił. Kajetek z wewnątrz zmienił się diametralnie. Z zewnątrz to jest nadal takie prostokątne pudełko z takiego plastiku. Trochę wygląda jak takie, ja wiem, jakieś przemysłowe urządzenie, taki nie wiadomo czy to modem, czy to jest jakiś sterownik do nie wiadomo czego i nie wiadomo po co i na co. Zwłaszcza, że ani nie ma ekraniku, tylko jakiś głośniczek i jakieś kilka różnych rzeczy i jakieś parę klawiszy. Ale no, jest to notatnik brajlowski. I teraz krótki opis, bo nie ma się co nad tym jakoś za bardzo skupiać. Prostokąt o dosyć ostrych kantach. Na tylnej ściance jest not kart SD, jest wejście na zasilacz, jest taki maluteńki przycisk do włączania, jest gniazdo USB, uwaga, na pamięci zewnętrzne, typu dysk przenośny albo pendrive. Na lewej ściance jest mini USB do podłączenia notatnika do komputera. Pod tym jest gniazdo USB drugie, do którego jest podłączony moduł Bluetooth. Na ściance przedniej jest z kolei wyjście słuchawkowe i w zasadzie tyle. A na prawej ściance jest mokrętło do głośności i takie trzy małe przyciski audio, o których jeszcze będzie wspomniane. Dolna ścianka to jest w zasadzie prawie że nic, oprócz małej dziurki na środku. Nie jest to dziurka reset, tylko to jest dziurka na jakąś śrubkę, natomiast w jednym z rogów koło nóżki gumowej jest druga dziurka, w którą jakoś się mieści jack 3,5 mm, ten tak zwany mały jack. I to jest przycisk resetowania, który czasami się przydaje, bo kajetek czasami, ale się jednak lubi gdzieś tam zawiesić. I górna powierzchnia to jest na środku mały głośniczek i 8 klawiszy. 6 jako sześciopunkt i 2 niżej, które naciska się kciukami, które służą albo za odstęp, albo punkt 7, 8 lub inne klawisze funkcyjne. Przy czym jedna rzecz. W przeciwieństwie do starszej wersji kajetka, gdzie te klawisze były w jednej linii, tu one są troszeczkę pod kątem. I moim zdaniem ergonomia pisania dzięki temu rozwiązaniu się znacznie zwiększyła. Brakuje natomiast tego takiego fajnego pokrowca z imitacji sztucznej skóry. Więc powiedzmy nie przyczepię sobie notatnika do paska. No ale myślę, że no gdzieś tam zamówienie czegoś takiego nie będzie większym problemem. Dobrze. Nie ma co. Trzeba przystąpić do prezentacji. Włączam kajetka tym małym przyciskiem. Trzeba go tak głęboko wcisnąć, więc raczej paznokciem właśnie go włączam. Kajetek się trochę długo włącza, dlatego że jest na Windowsie C. To już nie jest ten dawny system plików, znaczy nawet nie system plików, dawny archaiczny system operacyjny, to jest Windows CE. Dużo fajniejszy, dużo bardziej zaawansowany. I uruchomił się kajetek. Kajetek mówi głosem Ania, ale można kupić również wersję z syntezatorem SMP i można również wersji z syntezatorem Ania zmienić ten głos systemowy, aczkolwiek to jest sprawa raczej trudniejsza i to się robi strasznie dziwnie, ale się da. Po wejściu do kajetka powinniśmy się znaleźć w takim menu, Ale może nie być tego menu, możemy się znaleźć na liście katalogów. Jeżeli się znajdziemy na liście katalogów, polecam nacisnąć punkty, ten jakby lewy przycisk funkcyjny i punkt szósty. I w tym momencie wejdziemy do menu, w którym mamy... To jest pierwsza opcja, na której jesteśmy domyślnie. Drugą opcją jest...
2: Edytor tekstu. Tester kolorów. Ostatnia książka Ostatnia książka Dańcy. Ostatni dokument. Pilot. Stoper. Minutnik. Dyktafon. Moje nagrania. Kalkulator. Terminarz. Formatowanie zewnętrznego dysku. Ustawienia. Informacja o systemie. Terminal. Pomoc. Menedżer plików.
1: Dobrze. Przeszedłem całe menu. Oczywiście po menu poruszamy się klawiszami tym lewym, prawym. Tutaj nie chcę robić jakiejś wielkiej instrukcji obsługi tego kajetka, bardziej taki podcast informacyjny, ale kilka klawiszy, które będą zawsze wykorzystane o tych funkcjach, o tych kombinacjach warto powiedzieć. Klawisze lewy i prawy naraz to jest odstęp, lewy, prawy E to jest Enter, lewy, prawy Z to jest jakby Escape, no i mniej więcej tyle. To są takie klawisze, które będą bardzo często wykorzystywane i kombinacje klawiszy. Menedżer plików to chyba nie trzeba wyjaśniać, to jest menedżer plików, który zresztą też jest wykorzystywany, aby zacząć odtwarzać na przykład książki DAISY albo inne dokumenty.
2: Edytor tekstu.
1: Edytor tekstu, w momencie kiedy wchodzimy do edytora tekstu, automatycznie tworzy się nowy plik. Zresztą ja od razu to będę pokazywał. Wchodzę do edytora tekstu odstępem.
2: Nowa notatka. Podaj nazwę.
1: Podaj nazwę. Wpisuję test. Naciskam prawy i punkty trzeci, czwarty, piąty.
2: Koniec nazwy. Wprowadź treść notatki.
1: I wprowadzam treść notatki. Braillem sześciopunktowym, czyli znak drugiej litery to jest punkty czwarty, szósty. Znak cyfry to jest punkty trzeci, czwarty, piąty, szósty. Ewentualnie można również tutaj skorzystać z wersji ośmiopunktowej, gdzie litery duże wpisujemy z punktem ósmym. Cyfry wpisujemy z punktem siódmym. I mogę wpisać

0: Zauważmy, że teksty czytane są innym syntezatorem. I to wszystko oczywiście można sobie zmieniać w ustawieniach. W ustawieniach mamy syntezator dokumentów, czyli jakim syntezatorem mają być odczytywane dokumenty. I wtedy mogę sobie ustawić, teraz mam poniekąd trochę odwrotnie ustawione, że domyślnym syntezatorem jest Ania, a syntezatorem tekstów czy dokumentów jest SMP. Podejrzewam, że większość użytkowników będzie to miał ustawione raczej odwrotnie, syntezatorem takim systemowym może być SMP, a syntezatorem do dokumentów może być raczej Ania, no ale jest to kwestia powiedzmy gustu. Jedna jeszcze uwaga, syntezator ten SMP jest niestety cichszy. Oczywiście można się poruszać po słowach.
1: Koniec notatki.
0: Można się poruszać po zdaniach. No mamy na razie jedno zdanie i po stronach. Można też zaznaczać tekst, wklejać tekst, kopiować tekst. Można mieć otwarte dwa dokumenty i wklejać tekst pomiędzy tymi dwoma dokumentami, ale notatnik kajetkowy ma bardzo, bardzo, bardzo ciekawą, moim zdaniem, funkcję. Ja sobie przejdę.
1: Koniec notatki.
0: Zmiana wiersza, czyli Enter, czyli jeszcze raz przypominam, lewy, prawy i E. I na przykład chcę sobie napisać wzór. No na przykład na moc. Wzór na moc. Dwukropek. I wpisuję U razy I. I teraz, jeżeli wpiszę na przykład U równa się 230, czyli napięcie 230 V I, czyli natężenie równa się na przykład 1,5. Przy okazji, po przecinku również trzeba dać znak cyfry, aby wpisała się cyfra. Albo można wpisywać też z punktem 8, jak kto woli. I teraz, jeżeli mamy zapisane właśnie coś takiego, to A wykasuje, a jest niepotrzebne na końcu. I teraz, jeżeli się przesunę na początek tego całego wzoru, U gwiazdka I, zrobię sobie tutaj początek zaznaczenia.
1: Początek oznaczenia.
0: Przejdę na koniec.
1: Koniec notatki.
0: I zrobię
1: koniec oznaczenia.
0: Koniec oznaczenia. I nacisnę odwrotne T.
1: 345.
0: To on mi ten wzór obliczył. To znaczy, zobaczył sobie, że na początku mamy coś takiego, co się nazywa U razy I. I potem mamy napisane U równa się 230 i równa się 1,5. Więc w tym wzorze U razy I wstawił sobie za U 230, za I 1,5 i obliczył to. I skopiował do schowka. I teraz możemy to w dowolnym miejscu notatki sobie wklejać. W związku z powyższym możemy sobie zrobić bardzo fajny, na przykład taki, no takie coś ze wzorami na przykład fizycznymi, matematycznymi i tak dalej, i tak dalej. Przy czym ten kalkulator posiada dosyć dużo funkcji trygonometryczne, łącznie z zaawansowanymi tymi różnymi arc sinus i tak dalej, różnymi takimi ciekawymi funkcjami. Potęgowanie, pierwiastkowanie, chyba logarytmy też posiada dziesiętny naturalny, więc jest całkiem zaawansowany, dosyć dużo cyfr tam ma, posiada też rzeczy dzielenia, no różne tam rzeczy. Posiada kolejność wykonywania działań, jeżeli wpiszemy 2 plus 2 razy 2, to takie najbardziej klasyczne, wynikiem będzie 6, a nie 8, bo kajetek pamięta o kolejności wykonywanych działań. Nawet jak właśnie tutaj mogliśmy się przekonać, kajetek również posiada możliwość tworzenia wzorów. Więc na przykład mogę sobie tutaj powpisywać ileś wzorów takich fizycznych i potem tylko powstawiać. Po wzorze, powiedzmy, na jakąś tam objętość mogę sobie podstawić parametry i zaznaczyć cały ten wzór i wszystkie te wszystkie parametry i kajetek nam to wszystko może obliczyć. Bardzo fajna funkcja, nieraz przydatna właśnie w jakichś takich mniej lub bardziej naukowych rozwiązaniach. Każdy program kajetka ma swoje menu. Menu otwieramy klawiszami 7, czyli ten lewy, i punkt 6.
1: Zapisz dokument.
0: I mamy tu opcję zapisz dokument.
1: Nazwa dokumentu.
0: Możemy przeczytać nazwę dokumentu.
1: Test TXT.
0: I tutaj on po przeczytaniu tego wychodzi z menu, więc trzeba, żeby wybrać kolejną opcję, znowu wejść do menu.
1: Zapisz nazwa dokumentu. Zmiana nazwy dokumentu. Drugi dokument.
0: Możemy otworzyć drugi dokument.
1: Szukaj.
0: Albo znaleźć jakiś właśnie tekst w dokumencie.
1: Ponów szukanie.
0: Odpowiednik klawisza F3 w Windowsie. Kontynuacja wyszukiwania.
1: Oznacz początek.
0: Początek. Oznacz początek. Początek zaznaczenia.
1: Oznacz koniec.
0: I koniec zaznaczenia.
1: Przeczytaj oznaczony tekst. Kopiuj. Wklej. Kasuj. Przeczytaj tekst od kursora. Wyjdź bez zapisu. Dyktafon. Oblicz. Pomoc. Ustawienia. Zmiana głosu dokumentu. Zapisz dokument.
0: No właśnie. I tak samo wychodzę. Czyli punkt 7, czyli lewy ten klawisz i
1: menu zamknięte.
0: I punkt 6. I w tym momencie zamknęło mi się menu. Oczywiście te wszystkie opcje mają swoje skróty. Tylko nie wszystkie pamiętam w tej chwili. Przyznaję się bez bicia. No ale w razie czego takie rzeczy są. Jak widać, możemy nawet sobie coś nagrać w trakcie tworzenia notatki, ale do dyktafonu zaraz dojdę. Na razie chciałbym zapisać plik. Nie pamiętam skrótu, ale mogę wejść do menu. Zapisz dokument. Odstęp.
1: Plik został zapisany.
0: Plik został zapisany. Niestety nie mówi mi gdzie, ale jeżeli jest złożona karta pamięci, najprawdopodobniej to będzie zapisane tam. On ma tam swoje niestety na sztywno wprowadzone katalogi, w których to wszystko zapisuje.
1: Koniec notatki.
0: I tak to wygląda.
1: Poziom zadania menu otwarte.
0: I escape'em, czyli lewy prawy Z, wychodzimy z programu. Jeżeli bym nie zapisał, to prawy Alt Z zapytałby się, czy mam wyjść z edytora. Jeżeli naciśniemy T jak tak, no to wyjdzie.
1: Tester kolorów.
0: Tester kolorów. Coś, co szczerze mówiąc nie bardzo działa, przynajmniej u mnie. Jak zrobiłem mały research, u kogoś to działa, u kogoś innego to nie bardzo działa, u mnie to nie bardzo działa. W każdym razie, odstępem wchodzimy.
1: Beżowy.
0: I tutaj mam informację, że niby moje biurko jest beżowe. I naciskając jakiś przycisk, przykładając ten tester do czegoś.
1: Czarny.
0: Słyszymy, że
1: zielony.
0: Różne rzeczy na tym moim mikserze są, a to zielone, a to czarne i tak dalej.
1: Poziom zadania menu otwarte.
0: Różnie to się zgadza z rzeczywistością, niestety. Jechałem nawet specjalnie do ECE. Tam w ECE mi skalibrowali ten tester kolorów. Niestety kalibruje się taką niedosłowną metodą, przykładając tester kolorów do 64 takich próbników, takich wzorników po kolei. To trochę trwa, bo trzeba każdy z tych wzorników przeskanować. No ale jeżeli się tak zrobi, no to teoretycznie powinno to działać. U mnie jakoś nie chciało.
1: Ostatnia książka audio.
0: Tu mamy kilka skrótów, ponieważ notatki kajetek ma wbudowany odtwarzacz książek audio.
1: Ostatnia książka Dańsy. Ostatni dokument. Pilot.
0: Ma również wbudowany odtwarzacz Daisy, ma wbudowany jakiś tam odtwarzacz w ogóle MP3. I ostatnio czytałem książkę, można sobie bardzo łatwo znowu kontynuować. I to jest wszystko wyciągnięte do menu. Następną opcją jest pilot. I szczerze mówiąc, niestety ten pilot też działa tak sobie, przynajmniej u mnie. Próbowałem zrobić pilota do dekodera do UPC, zaprogramować. Nie bardzo się to udało. I również no, takiego małego telewizorka przenośnego, turystycznego i też się nie udało. Więc no, niestety nie udało mi się skorzystać z dobrodziejstw wysyłania pod czerwieni.
1: Stoper.
0: Klasyczny stoper odliczający od zera do iluś.
1: Minutnik,
0: w którym podaje się ilość minut i po tych iluś minutach notatnik zacznie piszczeć.
1: Dyktafon.
0: Można tutaj oczywiście
1: uruchom nagrywanie.
0: Nagrać dźwięk. Naciskam odstęp. I właśnie zaczęło mi się nagrywać. Pojawił się taki mały, krótki dźwięk. I zaczęło mi to się nagrywać. Naciskam jeszcze raz odstęp.
1: Nagrania ukośnik wsteczny nagranie 6.wav.
0: O.
1: Uruchom nagrywanie.
0: Nie uruchom nagrywanie.
1: Maksymalny czas nagrania 0 godzin 0 minut. Maksymalny czas nagrania 0 godzin 0 minut.
0: Właśnie mi się nagrywa chyba jeszcze kolejne nagranie. I mi się chyba zatrzymał po 10 sekundach.
1: Nagrania
0: o właśnie.
1: Ukośnik wsteczny nagranie 7.wav. Poziom moje nagrania. Kalkulator moje nagrania. Dyktafon.
0: I
1: moje nagrania.
0: Następną pozycją to są moje nagrania.
1: Nagranie
0: i mogę tutaj sobie te nagrania.
1: Nagranie 7.wav8.
0: Odtworzyć.
2: Właśnie mi się nagrywa chyba jeszcze kolejne nagranie. I mi się chyba zatrzymał po 10 sekundach.
1: Nagranie 7W8Z8.
0: Tutaj nawet mogę sobie podłączyć kajetka pod mikser i posłuchamy sobie, jak takie nagranie słychać w mikserze. Jak słychać bezpośrednio. Właśnie mi się nagrywa chyba jeszcze kolejne nagranie i mi się chyba zatrzymał po 10 sekundach.
3: Nagranie 7W8, nagranie 6W8.
0: I właśnie zaczęło mi się nagrywać. Pojawił się taki mały, krótki dźwięk i zaczęło mi to się nagrywać. Naciskam jeszcze.
3: Nagranie 6W7Z8.
0: No właśnie. I tak to mniej więcej działa. Takie oczywiście nagranie mogę sobie w czasie odtwarzania, jeżeli nacisnę lewy przycisk albo jeżeli sobie nacisnę lewy albo prawy przycisk w czasie odtwarzania. Jeszcze raz. Lewy.
1: Nagranie 7W8. Nagranie 6W7Z8.
0: Przerwy mi się odtwarzanie, więc nie muszę tego całego wysłuchiwać.
1: Poziom zadania menu otwarte.
0: No ale nadal, stety bądź niestety, jest jeden folder nagrania i w tym folderze wszystkie moje próbki z dyktafonu się zapiszą, więc no nie mogę sobie powiedzieć, że tu jest szkoła, tu są notatki, tu moje, tu są jakieś tam coś dla pamięci i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mam sobie notatki, wszystkie w jednym.
1: Kalkulator.
0: Dokładnie o tej samej funkcjonalności, co obliczenia w czasie robienia notatek, więc myślę, że nie bardzo co tutaj pokazywać zbytnio, tylko że no po prostu jest to dyktafon taki kalkulator taki wyosobniony.
1: Terminarz.
0: W sumie fajna rzecz do wprowadzania jakichś spotkań. I teraz, aby sobie dodać wydarzenie, mogę sobie wejść do menu.
1: Dodaj wydarzenie. Proszę podać dwie cyfry dnia miesiąca.
0: No, powiedzmy, dzisiaj jest 30, więc wpisuję.
1: Proszę podać dwie cyfry dnia miesiąca.
0: Wpisuję 30.
1: Proszę podać dwie cyfry miesiąca.
0: Proszę podać dwie cyfry miesiąca. Wpisuję 11.
1: 1. Proszę podać dwie cyfry roku.
0: Roku 2014, 1, więc 4. 14 wpisuję.
1: Czy wydarzenie całodzienne?
0: Czyli czy ma być po prostu jakby dostępne przez cały dzień? Załóżmy, że tak.
1: Wydarzenie.
0: I wpisuję, co to w ogóle jest za wydarzenie? Testowe dla tyflopodcastu. tu i Enter.
1: Brak powtarzania.
0: Brak powtarzania, tak. Czy ma powtarzać przypomnienie, jeżeli to wydarzenie nadejdzie? Brak powtarzania. Mogę tu jeszcze ustawić...
1: Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok. Brak powtarzania.
0: No właśnie, czy ma być w jakiś sposób cykliczne, czy niekoniecznie? Nie.
1: Codziennie.
0: No właśnie.
1: Co tydzień, codziennie. Brak powtarzania.
0: I Enter.
1: Terminarz. Proszę podać dwie cyfry dnia miesiąca. Terminarz.
0: Tak, i tutaj, przeciwnie do notatek, jak jesteśmy w menu i zrobiliśmy coś, to nadal jesteśmy w tym samym menu.
1: Następny dzień z wydarzeniami. Menu zamknięte. Brak wcześniej. 30. Brak wcześniej. Poziom zakalkulowany.
0: I teraz jak wejdę do terminarza.
1: Brak wydarzeń w danym dniu.
0: Tu jest problem, dlatego że on teoretycznie mówi, że brak wydarzeń w danym dniu. Ale jeżeli przesunę się stroką w prawo na 30 listopada.
1: 30 listopada 2014.
0: I wejdę odstępem.
1: 13. Testowe dla tyflo podcastu. Testowe dla tyflo podcastu.
0: To mam testową dla tyflo podcastu. Jeszcze wcześniej nagrałem, bo wcześniej nagrywałem też podcast, ale coś mi się wysypał program nagrywający.
1: 21.13. Testowe wydarzenie tyflo podcastowe.
0: No właśnie. I ma napisane, że dzisiaj o 21.13 ma być testowe wydarzenie dla Tyfro Podcastowe. Tu w momencie on się pytał, czy to ma być wydarzenie całodzienne, gdybym zaznaczył nie. On by mnie jeszcze poprosił o dwie cyfry godziny, dwie cyfry minuty.
1: Poziom zadania menu otwarte.
0: No i mógłbym sobie wpisać właśnie, że o godzinie 21 ma być takie, a takie wydarzenie. I w każdym dniu mogę sobie przeglądać, co ja na dzisiaj mam do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Całkiem fajne to jest. Ma oczywiście kilka swoich skrótów. Całkiem nieźle to działa.
1: Formatowanie zewnętrznego dysku.
0: Trochę się dziwię, szczerze mówiąc, dlaczego to jest wypuszczone jako opcja zewnętrzna, bo mało myślę, kto będzie na tyle często testował pamięć, że no, że to będzie mu jakoś, będzie to musiał mieć na zewnątrz wyciągnięte do menu.
1: Ustawienia.
0: Ustawienia. Ja może wejdę w te ustawienia i pokażę, co można ustawić.
1: Ustawienie daty i czasu.
0: Głos dokumentu SMP, który jest czytany właśnie SMP, żeby pokazać, jaki to jest ten głos dokumentu.
1: Szybkość 5. Wysokość 5. Głośność 10. Sygnalizacja dużych liter brak. Echo klawiatury znak. Poziom interpunkcji bez. Braille 6-punktowy. Czas bezczynności 10 minut. Usypienie wyłączone. Miara kąta w kalkulatorze radiany.
0: Właśnie, jeszcze powiem o tych opcjach.
1: Czas bezczynności 10 minut.
0: Czas bezczynności, czyli czas, po którym kajetek w razie, gdy nic nie będę robił, zostanie wyłączony. I druga opcja.
1: Usypienie wyłączone.
0: Której mi brakowało w kajetku MMC. Po prostu kajetek, który, co by się nie działo, zostanie wyłączony. I na przykład, kiedy idę spać, mogę włączyć książkę albo muzykę i ustawić, że po pół godzinie kajetek ma mi się wyłączyć. Dzięki temu, no, nawet jeżeli czytam książkę, no to ta książka zostanie po pół godzinie no przerwana i jakby zapiszę się i już nie będę musiał szukać, nie wiem, w przeciągu całej książki, tylko ostatniej pół godziny, co no na pewno ułatwi sprawę.
1: Miara kąta w kalkulatorze radiany.
0: No właśnie, czy kąty w kalkulatorze mają być podawane w radianach czy w stopniach? No, funkcje trygonometryczne, jak mówiłem, kalkulator obsługuje.
1: Automatyczna regulacja wzmocnienia włączona.
0: To się dotyczy dyktafonu, czyli w momencie, kiedy mamy... Zresztą to było słychać, jak odtwarzałem te nagrania, że ten poziom szumów się raz obniżał, raz podwyższał, właśnie dlatego, że jest włączona automatyczna regulacja wzmocnienia.
1: Częstotliwość próbkowania dyktafonu 44100.
0: Domyślnie to jest ustawione na 16, ja sobie zwiększyłem na maksa. No i cóż, myślę, że kiedy włożymy tam jakąś dużą kartę typu 32 giga, można sobie takie taką jakoś ustawić. Aczkolwiek, jeżeli nam nie zależy na jakości, można sobie ją przestawić na jakąś niższą.
4: Ustawienie daty i czasu.
0: I tu już jest początek ustawień.
4: Poziom zadań. Informacja o systemie.
0: Informacje o systemie.
4: Kajetek SD wersja 1.8 z dnia 17.11.2014.
0: Ja dostałem testową wersję oprogramowania 1.8. Jak widać, kajetek się rozwija. Wersja jest z 17 listopada. I właśnie od 17 listopada mam kajetka do testów.
4: Wolne miejsce na dysku 3 giga 44 mega 796 kilo.
0: Tak, to jest ciekawe, że podawana jest no, tego rzędu dokładność. No ale z jednej strony to w sumie nieźle. I tu jest oczywiście. To jest miejsce podane na karcie pamięci, nie na pamięci wewnętrznej.
4: 71% 3864 mV.
0: To jest stan naładowania baterii.
4: 71% 3000 stan naładowania. Poziom zadania menu otwarte.
0: I jak się przesuniemy stroką w prawo, jeszcze zasad naładowania akumulatorów, kajetek automatycznie wyjdzie nam do poziomu zadań.
4: Terminal,
0: funkcję, którą nie wiem, czy to mi się sprawdzić, bo akurat mi się niestety rozładował tablet, który dostałem z kajetkiem. Ale funkcja, która teoretycznie jest fajna, praktycznie też się nieraz przydaje. Aczkolwiek, no, z racji tej, że kajetek ma tylko 8 klawiszy, no to. A mianowicie, kajetek ma włączony do siebie moduł Bluetooth w jeden z portów USB i może się połączyć z komputerem z Windowsem, z zainstalowanym Windows'em, może być też ten Windows for Office, i w ten sposób można sterować komputerem za pomocą kajetka. I wtedy mamy klawiaturę w kajetku, ale co równie ważne, mamy również w kajetku syntezator. I Windows mówi do nas kajetkiem i obsługujemy komputer również kajetkiem. Więc komputer może być schowany w plecaku gdzieś tam jeszcze, a my z tego komputera możemy działać. I dlatego mam tableta, który nie ma swojego aktywnego chłodzenia, który jest chłodzony tylko pasywnie, który jest malutki, no i dzięki temu można być schowany niemal wszędzie.
4: Pomoc.
0: Jeszcze jest pomoc, taka cokolwiek kontekstowa, że teraz jeżeli bym uruchomił pomoc, to pomoc byłaby dla tego menedżera zadań.
4: Menedżer plików.
0: I menedżer plików. Dlaczego do niego nie wszedłem na początku? Dlatego, że on służy do różnych rzeczy w kajetku. Oprócz tego, że oczywiście można czytać tam notatki, że można przeglądać tam pliki.
4: Dzienniki gwiazdowe katalog 1Z5.
0: To można również przy pomocy tego menedżera plików odtwarzać książki DAISY, książki w ogóle w formatach MP3. I tak dalej, i tak dalej. Wychodzenie z katalogu, czy w ogóle cofanie się poziom wyżej, to jest lewy, prawy, D. Wchodzenie w katalog to jest odstęp. Otwieranie katalogu bądź pliku. Lewy, prawy, O.
4: Just Fund Heband katalog 2Z5. Lem Stanisław katalog 3. Kajetek V172. Lem opowiadania katalog 1Z53.
0: I w momencie, kiedy jestem w tej chwili już w katalogu Lem Stanisław, mam tu 50 ileś elementów. Jeżeli chciałbym sortować wszystkie pliki na jakąś literę, mogę ją wcisnąć i będę miał pliki tylko na daną literę. Tu co prawda to nie ma sensu, bo tu mam zawsze książki zaczynające się od nazwiskiem autora, więc każda książka będzie zaczynała literą L. W każdym razie, gdyby tak nie było, no to mogę sobie wcisnąć na przykład literę, nie wiem, O i będę miał tylko i wyłącznie na tej liście, poruszając się szeroko lewo-prawo, wszystkie pliki na literę O. O, właśnie. I teraz mogę sobie wybrać dowolną książkę.
4: Bomba megabitowa TXT 9Z53.
0: No niech będzie bomba megabitowa. Naciskam lewy, prawy, O.
4: Odtwarzacz.
0: No właśnie. I jest czytana książka. Oczywiście do czytania książek jest ileś skrótów. Mogę się po tekście poruszać słowami, zdaniami do przodu, do tyłu, ilością tekstu, ileś tam powiedzmy 10 znaków do przodu, 100 znaków do przodu, 1000 znaków do przodu, jakiś w ogóle ustalony krok. Całkiem fajnie to jest zrobione. Oprócz tego i do tego wszystkiego jest oczywiście, są oczywiście skróty. Oprócz tego jest jeszcze menu, które otwiera mi jak zwykle klawiszem lewy i punkt szósty.
4: Start lub stop. Element wstecz. Element przód. Zmiana elementu nawigacji. Zmiana trybu nawigacji. Skok do nagłówka.
0: Skok do nagłówka to się tyczy głównie książek Daisy, które mają podziały na takie nagłówki w tekście. Takich nagłówków nie ma, więc tutaj sobie niewiele zrobię.
4: Skok do strony.
0: Ale skok do strony jak najbardziej.
4: Podaj numer porządkowy strony od 1 do 226.
0: No właśnie. I tutaj mogę sobie pójść do jakiejś strony, wpisując jej numer z punktem 8. Na przykład punkt 8 A186. Prawy, lewy, prawy E, czyli Enter. No właśnie. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj są też używane te klawisze audio, o których mówiłem na początku, jak opisywałem kajetka. Środkowy przycisk audio to jest start, stop. Górny i dolny przesuwa o ustaloną wartość. Niestety, czasami to przesunięcie nie działa najlepiej i to jakoś jest to dziwnie. Ale można wyjść sobie do głównego jakby tego menedżera zadań, czy jak to tam nazwać, odtwarzając również książkę. Dzięki czemu mogę skorzystać na przykład z kajetka jako pilota, jeżeli ta funkcja będzie działała, albo ze stopera, albo z minutnika i tak dalej, czytając równocześnie książkę, co jest całkiem niezłym pomysłem. W momencie, kiedy wybrałem sobie stronę w menu, ja nadal w tym menu jestem.
4: Skok do procentu.
0: Więc jeżeli nacisnę strzałkę w prawo, mam skok do procentu.
4: Wstawienie zakładki.
0: Mogę wstawić zakładkę. Załóżmy, że chcę wstawić zakładkę.
4: Wstawiono zakładkę.
0: No właśnie.
4: Ustawienie końca zaznaczenia.
0: Mogę sobie zaznaczyć też fragment tutaj tekstu.
4: Poprzednia zakładka. Następna zakładka.
0: Mogę sobie poruszać się po zakładkach.
4: Edycja zakładki.
0: Edycja zakładki. Tu się
4: usunięcie
0: chyba nie da.
4: Zakładki. Lista zakładek. Zmiana trybu odtwarzania.
0: No tu coś nie działa.
4: Zmiana sygnalizacji zakładek. Zamknięcie książki.
0: To wszystko oczywiście ma swoje skróty, tylko te skróty mi nie bardzo chcą działać.
4: Poziom zadań menu otwarte.
0: Zamknę książkę, wchodzę znowu do menedżera plików.
4: Z53.
0: I jak wchodzę do menedżera plików, on mi zapamiętuje pozycję, w której był. Jeżeli byłem teraz w katalogu Lem Stanisław, nadal jestem w katalogu Lem Stanisław. Cofam się o pozycję w górę. Lewy, prawy D.
4: Lem Stanisław, Just Verfundhe, dzienniki, Just Verfundhe, Band, katalog 2Z.
0: Tak, tutaj mam katalog z muzyką, który powiedzmy potraktowałem sobie troszeczkę jako katalog z książką, załóżmy audio.
4: Zakładki katalog 1Z9.
0: O, nie tak. I robię lewy, prawy O. Jako odtwarzacz. I odtwarza się. Oczywiście lewym, prawym mogę to wstrzymać. I teoretycznie też lewym mam przewijanie o ileś sekund. Ale mi to jakoś nie bardzo działa. Teoretycznie też powinno być przeskakiwanie na czat między plikami. Ale też to jakoś w przypadku plików MP3 nie bardzo chciało mi to działać. Nie wiem, no może to tak jest, może u mnie jest jakiś problem, może ma to jeszcze większe problemy z piosenkami w wysokiej jakości, bo ma to problemy z w ogóle plikami MP3, powiedzmy 128 kilobitów czy coś koło tego. Ponieważ kajetek ma taką możliwość przyspieszania audio. I jeżeli ja teraz przyspieszę ten plik, nie wiem, czy to mi teraz zadziała.

0: I teraz, jak widać, ten plik mi się teoretycznie przyspieszył, ale z takimi problemami. Jeżeli ja to przyspieszę...
1: Szybkość 2, szybkość 4.
0: I teraz nacisnę odstęp. To troszkę te problemy są mniejsze.
1: Szybkość 0.
0: Zawsze, kiedy jest oryginalne tempo, to kajetek wydaje taki właśnie dźwięk. Więc tu jest taki problem. Oczywiście tu też można skakać do procentu. No do strony nie, no bo gdzie książka audio w MP3 ma strony. Ale jeżeli... Tu mam książkę w formacie DAISY. Dzienniki gwiazdowe, też Stanisława Lema. Jeżeli tutaj zrobię otwórz.
1: Odtwarzacz.
2: Więc nie możesz jeszcze wiedzieć, co takiego tobie się zdarzy.
0: Tu przy okazji wyszła na jaw jedna rzecz, że kajetek pamięta pozycję, na której skończył odtwarzanie. Książka ta akurat w DAISY jest w bodajże 32 albo 48 kbps. I tutaj zmiana... Szybkość odtwarzania nie pociąga za sobą takich problemów jak tamta MP3. Sprawdźmy.
2: 27 wiek. Ej, coś kręcisz. Jeżeli zaakceptuję tę propozycję, by znaleźć... Kiedy należy? To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Powiedz mi, skąd się wziąłeś w 27 wieku? Dałem się tam odpowiednim wehikułem czasu, lecz jest. Potem stamtąd przybyłem do twojej dotacji. Jeżeli ja się nigdy nie dawałem żadnych wehikułem czasu...
0: Kiedy jest szybkość maksymalna i chcę przyspieszyć...
2: Coś kręcisz.
0: Również mam taki dźwięk.
2: W ten sposób możemy przegadać całą noc. Nie przelewać tego w próżne.
0: O właśnie. I w tej chwili mamy oryginalne. Możemy oczywiście też zwolnić.
2: Rosenweissera, niech ci to wytłumaczy. Ostatecznie to on jest fachowcem, czasownikiem, nie ja.
0: I ten dźwięk
2: zresztą ta sprawa
0: też oznacza, że jest najmniejsza prędkość.
2: Jak zawsze bywa z pętlą czasową, jest niczym w zestawieniu z moją, to jest no, twoją misją. Przecież to misja dziejowa. Dyrektorował tym to hip-hipem i tak dalej.
0: No właśnie, i jestem na prędkości 0, co mogę poznać po tym dźwięku, który się z kajetka odezwał, który oznacza, że w tej chwili prędkość jest oryginalna. I teraz w związku z tym, że książki DAISY mogą mieć nagłówki, mogą mieć te nagłówki jakiegoś poziomu, mogą mieć nawet wersję tekstową i wtedy można się poruszać po słowach, po zdaniach i tak dalej, to wszystko może być gdzieś tam zsynchronizowane audio z tekstem, to mam od tego różne skróty. Poruszanie się po słowach. I są od tego różne skróty. Mogę się poruszać po nagłówkach, po właśnie jakichś słowach, po zdaniach, oczywiście, o ile DAISY takie coś umożliwia, akurat ta dana książka i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli nie pamiętam skrótów, mogę zawsze wejść do menu, punkt 7, czyli lewy i 6.
1: Start lub stop. Element wstecz. Element w przód. Zmiana tryb. Skok do nagłówka.
0: I tutaj nagłówki są. Wciskam odstęp.
1: Podaj numer porządkowy nagłówka od 1 do 25.
0: No właśnie, tu widać, że mamy 25 nagłówków w książce. Jeżeli chcę na przykład iść do nagłówka numer 9, wpisuję 9. I enter. I za chwilę zrobię. O właśnie.
2: Z piersią pełną pomieszanych uczuć.
0: I teraz jeżeli sobie zmienię opcję,
1: skok do strony,
0: to na chwilę się odtwarzanie zatrzyma. Tu akurat ta książka wspiera tą warstwę i mogę sobie też nacisnąć odstęp.
1: Podaj numer porządkowy strony od 1 do 351.
0: I na przykład jeżeli chcę być na stronie na przykład numer
1: 130.
0: Enter i jestem na stronie 130.
2: Środowej automatyki nawodzenia zawiódł. Zadek, zabezpieczenie dekolizyjne pękło, a teraz.
0: No właśnie.
1: Skok do procentu.
0: Skok do procentu książki też tu oczywiście jest.
1: Wstawienie zakładki.
2: Zaś krążąca dotąd na orbicie między Ziemią i.
0: I tutaj jest coś z tą zakładką, jest problem.
1: Poprzednia zakładka.
0: Coś nie mogę wstawić z menu zakładkę.
1: Następna zakładka. Edycja zakładki. Usunięcie zakładki.
0: W każdym razie takie zakładki są tutaj dosyć rozbudowane. One mogą mieć swoje jakieś tematy, nie tematy, coś tam jeszcze. Tych zakładek można mieć ileś, można sobie oglądać listę zakładek i tak dalej. Tego jest dosyć dużo, filtrować sobie te zakładki. No, bardzo fajnie to sobie taką książkę można ozakładkować. Można odczytać, jeżeli ta książka wspiera informacje biograficzne. Jeżeli mamy książkę z kolei w MP3, jeżeli mamy ją odpowiednio otagowaną, to jeżeli przeczytamy informacje biograficzne w książce MP3, to otworzą nam się tagi ID3 i będziemy mogli zobaczyć, co jest napisane o książce w tagach ID3. No i oczywiście można się poruszać po nogach różnego poziomu, można ten poziom zmieniać, więc jeżeli mamy książkę, to zwłaszcza się przydaje w książkach naukowych, gdzie mamy rozdziały, podrozdziały, paragrafy itd., itd. Można się poruszać albo po rozdziałach, albo wewnątrz rozdziałów, po tych mniejszych strukturach. I tych skrótów klawiszowych na odtwarzacz jest całkiem sporo. Ten odtwarzacz też gdzieś tam przez firmę ECE w ogóle jest jakoś tam lubiany i ma jakiś chyba całkiem wysoki priorytet. No właśnie.
1: Poziom zadań menu otwarte.
0: Także menedżer plików służy mniej więcej do czegoś takiego.
1: Edytor tekstu. Tester kolorów.
0: No i cóż. Większość opcji już w zasadzie omówiliśmy. Aczkolwiek jest jeszcze kilka różnych takich skrótów globalnych. Przede wszystkim i książkę Daisy, i książkę MP3, tak jak tekstowo, można sobie słuchać równocześnie przeglądając w ogóle kajetka i pracując z nim jako, nie wiem, powiedzmy właśnie stopper albo cokolwiek, po prostu tam sobie sprawdzać. Mamy globalne skróty do zmiany parametrów syntezy. Na przykład
1: szybciej, szybciej, szybciej, szybciej. Ostatnia książka Dańsy, ostatni dokument.
0: No właśnie. Dodatkowo mamy skróty do różnych funkcjonalności kajetka. Przykładowo litera C.
1: Kalkulator.
0: To jest kalkulator. I już jestem w kalkulatorze.
1: Poziom zadań menu
0: otwarte. Jeżeli naciśniemy na przykład, położymy sobie kajetkę na biurku, nacisnę K.
1: Beżowy.
0: I otworzy mi się tester kolorów.
1: Poziom zadań menu otwarte.
0: I tak dalej, takich gestów, takich skrótów klawiaturowych jest troszeczkę. To jakoś działa. Wyłączanie kajetka. Wyłączać kajetka można na dwa sposoby. Albo krótki, naciskamy Escape, czyli Z z lewym i prawym przez sekundę mniej więcej. Ciach.
1: Cześć.
0: Kajetek powiedział cześć. To jest teraz tryb uśpienia. W tym trybie kajetek może być przez w zasadzie miesiąc. I to jest taki tryb polecany do takiej codziennej pracy z kajetkiem, jeżeli chcemy go wyłączyć, zostawić na noc, potem następnego dnia go włączyć szybko zwłaszcza, albo pojechać z nim na jakąś uczelnię, do pracy i po prostu go wyjąć, notować, to w ten sposób go można wyłączyć. Kiedy go włączę, naciskam w tej chwili włącznik, o, i kajetek mi się uruchomił dosłownie w półtorej sekundy. I mogę się szybko dostać na przykład do edytora notatek, zacząć pisać. I to będzie rzeczywiście dosyć szybko. Natomiast jeżeli chcę, powiedzmy, nie używać tego kajetka przez 2 tygodnie, no to po co mieć go w tym trybie uśpienia, kiedy on coś tam jednak czerpie tej baterii. W tym przypadku naciskamy długo kombinację klawiszy Z z lewym i prawym. Mniej więcej teraz zaczynam i
1: no kończę.
0: Kajetek powiedział, no to cześć, zamiast cześć, i jest wyłączony. I w tej chwili, kiedy nacisnę ten przycisk do włączania ciach, no to kajetek będzie się uruchamiał mniej więcej jakieś 30 sekund. Także chwilę poczekamy, zanim ten kajetek się odpali. Chwilę mu to zajmie.
1: Kajetek gotów.
0: O właśnie. Także no, jest różnica. Natomiast w tym trybie no, baterie kajetka też się jakoś nam rozładowują, bo no, każda bateria się gdzieś rozładowuje, ale według producenta jest no nieco ponad rok. On to chyba 430 dni, czy jakoś tak, więc no rok i 3 miesiące, no niecałe 3 miesiące, więc no powiedzmy naprawdę sporo. Myślę, taki kajetek wytrzyma. No i cóż. W tym kajetku w ogóle te baterie są całkiem spore. Tam są chyba 2 baterie po 1800 mAh, czy jakoś tak, więc nie jest tak najgorzej. Więc ten taki kajetek nawet na czytaniu książek powinien troszeczkę wytrzymać. No i to mniej więcej by było na tyle, jeżeli chodzi o funkcjonalność notatnika kajetek. W ramach podsumowania, dla kogo to sprzęt? Niestety, niestety nie dla wszystkich. Chociażby dlatego, że no konkurencja w postaci chociażby smartfonów dzisiejszych jest potężna. Smartfony mają ogromne możliwości. Zwłaszcza jeżeli teraz dodamy możliwość instalowania aplikacji w rodzaju dotykowa klawiatura brajlowska, czyli mBraille, która jest inna i to rozwiązanie jest i na Androida, i na iOS-a. Jeżeli dodamy możliwość instalacji klawiatury na Bluetooth, których troszeczkę jest. No ale też nie wszyscy chcą mieć urządzenie, które nie wiadomo co robi, a zanim się dostaniemy do notatek, no ileś czasu minie, a w ogóle to po co mam mieć 2 sprzęty, bo jednym jest klawiatura, drugim jest ten telefon, a telefon to ja chcę mieć do dzwonienia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jedno urządzenie wielkości tam 15 na 8 cm, czy jakoś tak, którym po prostu, no włączamy kajetka,
2: cześć,
0: włączamy edytor i w zasadzie no piszemy notatkę tak na dobrą sprawę. Piszemy w Braille'u, więc jeżeli ktoś ma styczność z pisaniem Braille'a na co dzień, no to po prostu będzie to bardzo szybko. Oczywiście kajetek nie posiada linijki brajlowskiej, więc jeżeli ktoś pracuje z Braille'em i w piśmie i w czytaniu, no to na pewno to nie jest dla niego. Niemniej myślę, że znajdą się osoby, które po prostu no, nie ogarniają dzisiejszej technologii albo po prostu potrzebują szybkiego do bardzo szybkiej edycji notatek i w takim przypadku no, kajetek będzie jak znalazł, bądź narzędzia do właśnie pisania, czytania książek, no, które nie ma Wi-Fi, nie ma jakichś Twitterów, Facebooków, nie wiadomo czego jeszcze, no tylko kilka funkcjonalności. No, szkoda, że tester kolorów i pilot nie działa tak jak bym chciał. No, ale cóż, no, niestety nie wszystko można mieć, widocznie. No, może to zostanie poprawione, może to też jakiś mój egzemplarz jest jakiś felerny. Zresztą próbowałem też jechać do ECE na jakąś kalibrację ponowną. Było to kalibrowane, zresztą w ogóle tu kalibracja to trochę trwa, dlatego że to są 64 wzorniki kolorów. I zanim to się wszystko zrobi, no to parę ładnych minut mija, bo trzeba ten tester przyłożyć do każdego z tych wzorników i sobie odczytać kolor, i on to sobie zapisuje, jaki wzornik to jaki kolor. No inna rzecz, że a propos pilota to takie małe pocieszenie, że no teraz i tak coraz więcej sprzętów przechodzi na technologię radia bezprzewodowego na częstotliwości 2,4 GHz i takie piloty na podczerwień stają się coraz mniej popularne, więc no ta funkcjonalność kajetka no stety bądź niestety powoli traci tak naprawdę rację bytu, więc tak to wygląda. Jeszcze mogę powiedzieć słów kilka o podłączeniu kajetka do komputera. Kajetek ma port mini USB. Najlepiej jest wyjąć ten moduł Bluetooth z gniazda USB i wtedy włożyć kabel do gniazda mini USB. Komputer najpierw sobie zainstaluje sterowniki, to chwilę potrwa, z minutę nawet, po czym uruchomi się przednie w Windowsie 7, takie okno, gdzie będzie połączenie z mobilnym systemem Windows, on będzie chciał synchronizować kontakty, tam coś jeszcze, no tylko że po co kontakty kajetkowi, więc można z tego okna wyjść i w moim komputerze pojawi się takie coś, co się nazywa kajetek. W kajetku będzie kilka elementów, będzie taki element pusty, będzie flash disk, będzie karta SD i chyba coś jeszcze. Wszystko najlepiej kopiować na kartę SD, po prostu to jest największy nośnik jaki tam na tym wszystkim jest. No i tam tak naprawdę można sobie tworzyć strukturę katalogu dowolną. Można coś wkleić bez katalogów albo w środku katalogu i tak dalej, Kajtek powinien sobie z tym poradzić. Natomiast wgrywanie czegokolwiek na kartę pamięci przez Kajtka jest problematyczne, bo jest straszliwie wolne. Wgranie książki 300 megowej, nawet niecałe 300 mega, to jest kwestia, no, 10 minut może. Więc to trochę trwa. W dodatku, Kajetek, jeżeli jest podłączony do trybu USB i coś mu się kopiuje, on nadal ma aktywne funkcje uśpienia, więc jeżeli nie będziemy Kajetka dotykać, może się okazać, że on się wyłączy. Jak się Kajetek wyłączy, no to siłą rzeczy kopiowanie nam się niestety przerwie. Więc no taki jest problem gdzieś tam. Poza tym w momencie, kiedy kopiujemy i naciskamy cokolwiek w Kajetku, mamy tak potworne opóźnienia i tak strasznie małą responsywność, że to się nie nadaje do pracy praktycznie w ogóle. Zresztą w ogóle było słychać, no Kajetek nie należy może do demonów responsywności. Niestety, a szkoda, bo jeżeli by to no, fajnie działało, no to by było rzeczywiście lepiej. No ale cóż, no tak to widocznie już jest. Kajetek ma wbudowane syntezatory w wersji, znaczy w ogóle są dwie wersje Kajetka. Wersja SMP za 3500 i wersja a cappella za chyba 4100 czy 4200, coś koło tego. I wersja a cappella ma zainstalowaną Anię i zainstalowanego angielskiego Williama. I SMP również, więc możemy wybrać sobie SMP na przykład jako głos generalnie systemowy. Zmiana głosu w ogóle, żeby była taka ciekawie, wiąże się z koniecznością uruchomienia ponownego Kajetka i trzeba go wtedy zresetować z tego przycisku takiego pod, tam z tyłu, pod spodu. Na szczęście zmiana głosu dokumentu takich przygotowań nie wymaga. W dodatku ECE chce się gdzieś tam pokazać i ujawnić na arenie międzynarodowej, bo Kajetek oprócz tego, że zyskał angielski syntezator, zyskał zangielszczenie, że się tak wyrażę. I Kajetek normalnie jest w tej chwili po polsku.

0: samej wersji oprogramowania kajetka, którą dostaliśmy. Bo na przykład na stronie, mimo tego, że jest teraz wersja chyba 1.7, ja mam wersję 1.8, taką trochę jeszcze eksperymentalną, to można na stronie sobie sprawdzić, że w tej chwili najnowszy podręcznik do wersji kajetka jest 1.4. Więc troszkę starsza wersja. No a co raz to dodają jakieś mniejsze lub większe zmiany i warto gdzieś tam trzymać rękę na pulsie, co się w tym kajetku zmieniło, bo potrafi się nieraz zmienić dosyć sporo. Jeszcze jedna rzecz mi się teraz przypomniała. Kiedy kopiujemy MP3 na kajetka, Windows mówi, że na Windowsie pliki MP3 mogą być w ogóle nieobsługiwane. Czy mimo chcesz tego skopiować? Wtedy należy coś tak, bo notatnik w przeciwieństwie do, znaczy wbrew temu, co Windows sugeruje, świetnie potrafi odtwarzać te pliki MP3. No, także tak. W związku z tym, że o kajetku już powiedziałem chyba wszystko, co można, to ja się będę żegnał i do usłyszenia w następnym odcinku Tyflo Podcastu. Kłaniam się, Tomek Bilecki.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia w poniedziałek, 6 dnia czerwca 2016 roku. Ponownie spotykamy się z Wami, aby przedstawić kolejne ciekawe urządzenie z perspektywy użytkowania tego sprzętu oczywiście przez osoby niewidome. Dziś kolejne urządzenie do naszego studia przyniósł Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
3: Witam, kłaniam się uprzejmie. Witam Państwa.
2: Co tym razem przyniosłeś i co tym razem będziemy prezentować?
3: Dzisiaj przyniosłem, w Tyflo Podcaście jeszcze tego nie było, ale dzisiaj przyniosłem kombajn.
2: Tak, taki bizon? Mógł,
3: no taki troszkę.
2: Ale to nie będzie Tyflo Agro. Nie, spokojnie.
3: Nie będzie Tyflo Agro. Dlaczego kombajn? Dlatego, że jest to urządzenie, w którego w skład wchodzi gramofon, wchodzi odtwarzacz MP3 WMI Wave, wchodzi też radio, można do tego podłączyć zewnętrzne źródło, jakiekolwiek przez wejście AUX. No i co? Urządzenie też nagrywa z tych wszystkich źródeł. No i powiem szczerze, ocenę pozostawiam Państwu, ale myślę, że warto o tym urządzeniu powiedzieć, bo
2: obsłużyć się da.
3: Tak, obsłużyć się da i da się naprawdę wiele zrobić przy tego typu urządzeniu.
2: I jest to urządzenie także niedrogie.
3: Tak, jest to urządzenie niedrogie. Jak Państwo pamiętają, albo nie pamiętają, kiedyś ocenialiśmy takie radyjko tejże firmy SRD215, tak się to nazywało, bo chodzi tutaj o firmy Sencor i tutaj za 50 zł dostawaliśmy naprawdę coś naprawdę super. W przypadku tego urządzenia, no z tej samej stajni, tej samej firmy, nie jest już tak kolorowo, moim zdaniem, ale interesująco, bo urządzenie, o którym opowiem, kosztuje 200 zł. Można kupić drożej, na przykład 230, 250 też. Ale najtaniej, co się udało, to 200, że tak powiem. I może stanowić jakąś tam fajną zabawkę, tak? Dla co niektórych z Was. Ocenicie, na ile jest przydatne, na ile nie.
2: Może też to być po prostu urządzenie dla tych, którym zależy na tym, żeby dźwięk odtworzyć, bo powiedzmy sobie szczerze, no fakt, że to urządzenie posiada gramofon, to nie oznacza od razu, że to jest urządzenie odtwarzające czarne krążki jakiejś naprawdę wysokiej klasy, bo

0: Gramofony można kupić za kilkaset złotych, a tak naprawdę, jeżeli chcemy wyposażyć się w solidny sprzęt, to i kilka tysięcy trzeba wydać, jak zaczniemy. I różnice będą, oczywiście. Natomiast, no, tu mamy coś, co nam po prostu czarne płyty jakoś będzie odtwarzało, jeżeli nie jesteśmy koneserami. Tak, mamy jakąś kolekcję. Mamy kolekcję, chcemy posłuchać.
1: Przynajmniej nie poniszczy. Wyważenie jest na tyle zrobione, że igły i tego wszystkiego, że to jest akceptowalne, powiedzmy.
0: To jakieś to jest konkretnie urządzenie, Robercie?
1: Urządzenie się nazywa STT210U, tak? Dlaczego U? Bo ma wejście USB i ma wejście na kartę SD. Obsługuje to USB w dwie strony. Aha! Jeszcze zapomniałem bardzo ważną rzecz powiedzieć. Urządzenie może być także ładowarką do twojego telefonu, smartfonu czy czegokolwiek na USB chcesz.
0: Jeżeli potrzebne nam jest jakieś tam wolne gniazdko USB, żebyśmy mogli sobie telefon naładować, no to można, tak?
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację, słuchamy sobie płyt winylowych, chcemy sobie naładować telefon, no to włączamy wejście USB i telefon się ładuje.
0: Albo po prostu bierzemy to urządzenie gdzieś na jakąś działkę, na imprezę. Współczesne smartfony mają to do siebie, no że nie są to urządzenia z jakąś bardzo dużą baterią, a załóżmy, że na przykład, no nie wiem, chcemy przez to urządzenie, przez AUXa ze smartfona odtwarzać jakąś naszą muzykę, to przy okazji możemy podłączyć tam port USB za pomocą kabla i ładować jednocześnie.
1: Tak, dokładnie.
0: Może to być taka nawet poniekąd stacja dokująca dla naszego smartfona.
1: No poniekąd tak, tylko że smartfon musi mieć wejście USB, no i musi, znaczy musi
0: ładowany być USB przez port USB.
1: Tak. I działa. Sprawdzone na dwóch telefonach Nokia C5 i LG Wine Smart. Przepraszam, że reklamuję, ale tylko takie posiadamy tutaj. Znaczy ja takie posiadam i innego nie, więc nie wiem.
0: No, przypuszczam, że na wszystkim będzie działać. Ja tylko jeszcze dla porządku dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, czyli 6 dnia czerwca 2016 roku po godzinie 19, no to możecie do nas zadzwonić. 123 834 835 to telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zarówno jedno, jak i drugie łącze komunikacyjne jest już do waszej dyspozycji. Można dzwonić i można pytać o różne rzeczy związane z tym urządzeniem.
1: Ja właśnie jeszcze tylko powiem, że zasugerowałem się właśnie poprzednim wyrobem tej firmy. I myślałem, że ten wyrób będzie też na miarę tamtego wyrobu. No i powiem szczerze, jeśli chodzi o takie rzeczy, o tego typu kombajny, to rzeczywiście jest to jeden z tańszych takich kombajnów. No bo powiedzmy sobie szczerze, kombajny konkurencji o takich możliwościach kosztują dużo, dużo większe pieniądze. A powiem szczerze, że dużo, dużo większych pieniędzy trochę szkoda dawać może za tego typu urządzenia.
0: Jeszcze kwestia
1: chociaż
0: też jakości, tak?
1: Tak.
0: Dźwięku, tak. Czy w ogóle wszystkiego, co to urządzenie potrafi. A jeżeli konkurencja nie oferuje niewiele więcej, a cena jest większa, no to już naprawdę nie ma chyba sensu, żeby jakoś tam bardzo inwestować w tego typu sprzęt. Ale Robercie, po kolei, jak ten kombajn wygląda na dobry początek?
1: To może jest to bryła o długości 43 cm, wysokości 37,5 cm i grubości 16 cm. Tak można to, to jest taki prostokąt. Można sobie to tak mniej więcej wyobrazić. Podobne do magnetofonu szpolowego, coś takie właśnie.
0: Taka skrzynka.
1: Taka skrzynka, tak, dokładnie. Podałem specjalnie wymiary, no żeby Państwo wiedzieli, waga to jest 4 kg, 4,5 kg. No i tak, po bokach ma głośniki takie, 4-watowe, więc nie jakieś tam duże, kwadratowe. Z tyłu, może od tylniego panelu zacznijmy, bo tylny panel jest najmniej atrakcyjny. Mamy tabliczkę znamionową, antenę stałą FM z taką, taki kabelek po prostu wyciągnięty, wyprowadzony. On jest de facto zwinięty, trzeba go tam sobie rozwinąć, gdzieś przyczepić albo co z nim zrobić. No jak tam kto woli, co zrobi, tak uczyni. Później mamy wejścia na cincze, lewy, prawy kanał, znaczy dokładnie to jest wyjście line out.
0: Czyli tu sobie możemy coś przesłać to do jakiegoś innego urządzenia, tak?
1: Do innych głośników, do innego czegoś. Dzięki temu, nie ukrywam, podpiliśmy to urządzenie pod mikser redakcyjny, abyśmy mogli mieć lepszy odsłuch. Bo z tych głośników, które to urządzenie posiada, no to powiedzmy ten dźwięk jest, tak powiem,
0: nie najlepszy. Mamy telefon, jest z nami Gracjan, który być może chciałby o coś zapytać. Halo?
2: Przepraszam, czy osoby 13-letnie mogą rozmawiać?
0: No, jeżeli masz jakieś pytanie, to słuchamy.
2: No bo ja mam takie pytanie właściwie dotyczące tego urządzenia. Dobra, ty jesteś. Bo ja się tak bardzo zdziwiłem, że można jeszcze kupić takie urządzenia, które odtwarzają płyty winylowe. Naprawdę jestem tym zaskoczony. Bo chciałem się upewnić, czy to urządzenie ma jakieś głośniki w swoje zbudowane, czy trzeba podłączać pod nie jakieś kolumny?
1: Można i tak, i tak. Się chce. To znaczy, głośniki ma wbudowane urządzenie, jak najbardziej, i to zademonstrujemy. Natomiast też urządzenie można podłączyć pod jakiś system, pod wzmacniacz, nie konkretnie pod kolumnę, ale pod wzmacniacz, pod tuner kina domowego, jak są odpowiednie przejścia, tak? Za pomocą cinczy, za pomocą wtyków RCA. Tak to dokładnie jest. Urządzenie ma też wyjście na słuchawki, tak? Można sobie słuchawki podłączyć, ale to z przodu. Ja na razie opisuję tył. No właśnie.
2: Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Mam trochę ten. Jeszcze raz. Nie pytania.
0: To znaczy, no
1: pytanie.
0: To była odpowiedź na to pytanie.
2: Ja muszę zamknąć drzwi, bo pies szczeka i nie rozumie.
0: Dobrze, to poczekajmy, aż
1: tam pies,
0: tak, tam
1: szczeka,
0: pies szczeka.
1: Przy okazji, ktoś gola strzelił, czy ktoś strzelił, czy nie.
0: Dobrze, Gracjanie, więc jakie, czy jeszcze jakieś pytanie masz?
2: Nie, bo ja właściwie chciałam się tylko zapytać o to właśnie.
0: No więc można podłączyć do urządzeń zewnętrznych. I ma głośniki.
1: Przy pomocy wyjścia i ma wbudowane głośniki.
2: Tak? Ile złotych ono kosztuje, tak mniej więcej?
1: 200 zł, mniej więcej. Oczywiście w zależności od sprzedawcy będą pewne wahania, tak? Bo jeden sprzeda za 230, drugi za 250, a trzeci za 200, a trzeci za 210, tak?
0: A może ktoś sprzeda i za 190 na przykład. No,
1: nie widziałem.
0: Ale wiesz, to nie znaczy, że się nie pojawi taka oferta.
1: Zrobiłem research, no może ktoś kiedyś.
0: No właśnie.
2: A gdzie można to urządzenie kupić? W jakimś MediaMarkt, czy gdzie to można kupić?
1: W sklepach ze sprzętem elektronicznym. Do nas to urządzenie trafiło bodajże z sklepu, z jednego ze sklepów internetowych.
0: No ale na pewno, Robercie, na Allegro można znaleźć?
1: Tak, na Allegro bez problemu jest. Nie wiem, czy w tak dobrej cenie, ale można znaleźć.
0: Ale są różnego rodzaju porównywarki, takie jak chociażby Ceneo.pl albo inne tego typu, więc myślę,
1: czy Knockout.
0: Tak, czy Knockout. Więc bez problemu, jeżeli zależy ci gdzieś tam na zakupie za jak najmniejsze pieniądze, to myślę, że będziesz
1: natomiast,
0: w stanie to zrobić.
1: Natomiast ja bym radził jednak przeczekanie do końca prezentacji, bo pokażemy, jaki jest dźwięk, jak to urządzenie się zachowuje, jak to urządzenie nagrywa, co ono robi. jak kawę parzy i tak dalej.
0: No kawy nie parzy.
1: Sobie to określić. To był taki żart sytuacyjny, prawda? Żeby sobie określić po prostu, czy warto, czy nie warto. Ja powiem tak, tutaj to urządzenie dobrze sprawdza się do robienia różnego rodzaju szpiegów z różnego rodzaju stacji radiowych.
2: Szpiegów? To... Ale nie rozumiem. Co pan na myśli, jak pan mówi szpiegów? Nie rozumiem.
1: To znaczy, że włączamy sobie nagrywanie w urządzeniu i na przykład nastawiamy program, no nie wiem, czy
0: program jakiejś stacji, radiowej, czy RMF, czy Z, czy Polskie Radio, czy cokolwiek innego, tak? I sobie możemy nagrać, tak, co tam się
1: nagrywamy
0: dzieje.
1: Nagrywamy to na przykład przez 24 godziny.
2: Jest radio, tak?
0: Tak, jest
1: oczywiście,
0: radio.
1: Oczywiście, że tak.
0: FM i AM.
1: Tak, fale średniej i UKF.
2: Jak w większości urządzeń, u mnie wierzę, to jest tak samo.
0: No, także tak to wygląda. Dobrze, Gracjanie, czy jeszcze jakieś pytania masz do
2: nas? Nie, właściwie nie.
0: Dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo za telefon, pozdrawiamy. No, a jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. 123 834 835 i tyflopodcast.net.
1: Na propos takich szpiegów też trzeba powiem tylko tyle, że to jest o tyle fajne, że wrzucamy taką stację na 24 godziny, ona się nagrywa, my robimy coś całkowicie innego i potem po określonej przez nas jednostce czasu wyciągamy taką kartę czy takiego pendrive'a, przesłuchujemy, co się tam działo. Wiadomo, że w takich stacjach jest dużo muzyki, więc możemy szybko taką muzykę odfiltrować, a może coś ciekawego się stało na antenie, prawda, co warto uwiecznić. Wszak różne ciekawe rzeczy czasami na antenie się dzieją pomimo wszelkiego rodzaju starań, aby się nie działy, prawda, i żeby wszystko było ach i och, ale czasami się zdarzają różne ciekawe rzeczy i czasami warto takiego szpiega. Właśnie, więc to urządzenie bardzo się na to nadaje do odsłuchania, może niekoniecznie do archiwizacji, ale do odsłuchania, do aby wiedzieć, o co chodzi, co z czym.
0: No chyba, że komuś nie zależy na jakości, a po prostu na zapisaniu materiału.
1: Tak. Bo powiem szczerze, słowo zapisane na tym urządzeniu brzmi akceptowalnie.
0: Rozumiem. Ale no dobrze, to przejdźmy dalej do opisu wyglądu.
1: Tak, bo mamy z tyłu ten kabelek, który jest anteną, potem są dwa wyjścia, znaczy dwa cincze, takie otwory, gdzie możemy wpiąć cincze. Lewy, prawy to jest wyjście line out do zewnętrznego wzmacniacza, kina domowego, co chcemy. I później mamy wtyczkę zasilającą, ponieważ urządzenie ma oddzielny zasilacz. Często w takich urządzeniach spotyka się już wbudowany zasilacz, a tutaj jest ten zasilacz oddzielny. Dlaczego? Nie wiem. No tak zrobiono.
0: To jest jakiś taki zasilacz wyróżniający się czymś, czy po prostu taka kostka zwykła?
1: To jest taki zasilacz, jak mają routery, 12V, 1A.
0: Rozumiem.
1: Taki popularny swego czasu. No. Nie wyróżnia się tak jak w TP-Linku, ale no, taki popularny routerowy. Także to był tył. Z boku są głośniki. No i pora na panel przedni.
0: Głośniki mają metalową siatkę, materiałową, tą maskownicę.
1: Głośniki mają plastik.
0: A plastik?
1: Plastikową maskownicę.
0: A myślałem, że jakiś metal będzie. Chociaż...
1: Nie, no niestety. Nie.
0: Zwykły
1: nie
0: plastik.
1: Czy nie postarali.
0: Okej.
1: Okay. Nie postarali się. Teraz panel przedni. Od lewej strony wyświetlacz. Później wejście USB, później wejście SD, później słuchawki, wejście słuchawkowe 3,5 mm, jack.
0: Czyli tak zwany mały jack, tak?
1: Tak, mały jack. Później pokrętło, które pełni rolę głośności i włączania i wyłączania jednocześnie. To jest takie pokrętło, nie wiem, czy to będzie słychać. taka treszczotka.
0: A żeby włączyć to urządzenie, to co trzeba zrobić?
1: Trzeba tą treszczotkę nacisnąć.
0: Aha,
1: prosto, popchnąć ją, okay. Tak. Tak to jest zrobione, tak sprytnie. Więc jest treszczotka.
0: I co mamy dalej?
1: Później mamy wejście AUX. A tak naprawdę to troszeczkę pomesowałem. Bo może od początku. Bo dlaczego? Dlatego, że dziurka mi się, że tak powiem, jedna zgubiła. Najpierw mamy wyświetlacz, potem mamy wyjście na słuchawki, żeby było USB, SD, wyjście AUX i to pokrętło, o którym mówiłem.
0: Tak.
1: I to jest w sumie jedyne pokrętło w tym urządzeniu. Powiem szczerze, to pokrętło jest, moim zdaniem, to jest dobre wykonanie i to pokrętło nam zagwarantuje, że nie będziemy mieli żadnych trzasków i tak dalej. To nawet na kurz jest odporne. I potem mamy 10 przycisków ułożonych po 5, jeden nad drugim.
0: Czyli mamy dwie, no nie wiem, dwa rządki
1: dwa
0: po
1: rzędy.
0: Pięć? Dwa rzędy po
1: tak,
0: pięć.
1: Tak, dwa rzędy po pięć, jeden nad drugim.
0: Mhm, rozumiem.
1: I teraz może o tych przyciskach troszeczkę. Od lewej, może pierwszy rząd na samej górze przycisków. Przyciski są z serii... To są takie przyciski.
0: Z takim dość głośnym klikiem.
1: Tak, tak. Klik jest głośny i trzeba naprawdę użyć troszeczkę siły, żeby ten nacisnąć ten przycisk. Mało tego, urządzenie jest na tyle lekkie, że jak naciśniemy ten przycisk, to popchniemy urządzenie do przodu. Więc trzeba jakoś kciukiem przytrzymać czy coś, żeby tym operować. Trochę tutaj nie wyważyli tego.
0: No, przynajmniej nie mamy takiej wątpliwości, że naciśniemy zły przycisk.
1: Dokładnie, dokładnie. No. Więc jak to wygląda? Mamy przycisk pierwszy po pokrętle, czyli pierwszy od lewej, to jest przycisk Function. I Function przyłącza nas między MP3, gramofonem, radiem, AUX-em i radiem. Dokładnie. Taka jest kolejność. Jak włączymy radio z zasilania i naciśniemy ten przycisk, taki, tą pokrętło takie duże, to wtedy jesteśmy domyślnie na MP3. Dlaczego? Nie wiem, a tak jest.
0: Czyli zawsze startujemy od MP3.
1: Tak, pod warunkiem, znaczy zawsze startujemy od MP3, jeśli nam na przykład zabraknie prądu, albo włączamy zasilanie, tak, prądu. Bo jeżeli na przykład słuchaliśmy ostatnio radia i wyłączymy, no to wtedy, jeżeli włączymy z powrotem urządzenie, no to radio nam się odezwie.
0: A, rozumiem.
1: Po prostu pozycja wyjściowa, no bo chciałem powiedzieć, że no, urządzenie posiada zegar i teraz różne ustawienia się jakby zapisują w jego pamięci i w momencie, gdy prądu zabraknie, no te ustawienia się tracą. Ma to minusy i plusy. Minus jest taki, że, znaczy plus jest taki, że jak się zagmatwamy w tych ustawieniach, co zdarzyć się może, a nie musi, to możemy, proszę Państwa, w każdej chwili wyłączyć urządzenie na 10 sekund z zasilania sieciowego, włączyć je ponownie i już jesteśmy na ustawieniu takim defaultowym, domyślnym. Więc mówię jak jest, po włączeniu zasilania i naciśnięciu tego dużego pokrętła jesteśmy w pozycji MP3 i przyciskiem Function, czyli pierwszym od prawej, od lewej po pokrętle, przełączamy między MP3, gramofonem, czyli fono, AUX i radio. I potem znowu, jeżeli chcemy tam coś, to jest tak w kółko, MP3, gramofon, AUX radio, MP3, gramofon, AUX radio.
0: To tak, menu się po prostu zawija. Jakby.
1: Tak, dokładnie. I innego sposobu na to nie ma. I to robi przycisk Function. Następnym przyciskiem jest przycisk Sleep. Jak powiedziałem, urządzenie ma zegar, którego ustawianie nie jest konieczne, ale przycisk Sleep powoduje to, że możemy sobie zaprogramować czy chcemy, żeby urządzenie nam się wyłączyło po 90 minutach, 80, 70, 60 czy 40 minutach. Niektórzy po prostu lubią zasypiać, jak im coś gra. Natomiast nie chcą, żeby grało to cały czas, więc po prostu taki sleep jest w tym momencie dość przydatny. Trzecim...
0: I po prostu za pomocą wciśnięć tego przycisku definiujemy, co ile, za ile minut ma nam się uśpić to urządzenie.
1: Dokładnie. Tak? Dokładnie, tak, dokładnie. I w takich interwałach, jakich podałem, czyli 90, 80, 70, 60, 40.
0: A kolejne naciśnięcie tego przycisku to po prostu po tym 40 wyłącza to.
1: Tak, tak.
0: Okej.
1: Okay. Sleep off. Następnym przyciskiem jest przycisk Del Rec, czyli nagrywania i kasowania. Mało tego, przyciskiem tym możemy przełączać między nagraniami z urządzenia, a obcymi nagraniami na karcie. Jak to działa? Działa to tak, że jeśli chcemy nagrać, ustawiamy się na stacji radiowej, która nam sobie gra, naciskamy przycisk REC, krótko, urządzenie zaczyna nagrywać. Jeśli oczywiście ma w sobie, wykryje włożoną kartę lub pendrive'a.
0: A jeżeli ma włożone i to, to...
1: A, to przejdę. To trzeba przełączyć między jednym a drugim klawiszami, przejść wstecz i przejść do przodu, które są w drugim rzędzie.
0: Rozumiem.
1: Przy czym pierwszeństwo zawsze ma karta SD. Czyli jeżeli mamy włączoną, włożoną kartę SD, żeby nagrać i pendrive'a jednocześnie, żeby nagrać na karcie SD, wystarczy, że naciśniemy dwa razy klawisz REC. Krótko. Po pierwszy to będzie ten wybór, a drugi to już zacznie się nagrywać. Jeśli chcemy skasować, i tutaj jest ciekawa rzecz, jeśli chcemy skasować jakiś plik, słuchamy sobie tego pliku, którego chcemy skasować, który chcemy skasować, naciskamy klawisz Del / REC i przytrzymujemy. Plik się skasuje, kiedy nam przestanie grać. Takie coś.
0: No dość ciekawie to zrobione, szczególnie dla osoby niewidomej,
1: tak,
0: bo mamy od razu potwierdzenie, że zostało coś skasowane. To ja mam w takim razie jeszcze pytanie, bo wspomniałeś o nagrywaniu z radia. Tak. A czy na przykład to samo dotyczy nagrywania z gramofonu? Czy możemy też, powiedzmy, digitalizować w ten sposób winylowe płyty?
1: Oczywiście.
0: Przynajmniej
1: z
0: teoretycznie.
1: Wszystkiego można tu nagrywać, wszystkiego, co jest podłączone do tego urządzenia, ze źródła AUX także.
0: Okej.
1: Okay. Wszystko, także tu można wszystko nagrywać. Czwartym przyciskiem jest przycisk Mode / Clock. Przycisk ten działa w zależności od trybu dwojako. W trybie standby, czyli jeśli urządzenie jest wyłączone, możemy za pomocą przycisku Mode programować zegar. Przy czym możemy to zrobić po niewidomemu, tylko nie możemy się pomylić, ale da się to zrobić.
0: To może powiemy za chwileczkę, jak zaprogramować ten zegar, a teraz odbierzemy telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo?
3: Halo, witam, dzień dobry, Bartek po tej stronie.
0: Witamy i słuchamy.
1: Tak.
3: Słucham tak waszej audycji, zaciekawiło bo właśnie mnie to nagrywanie z tego urządzenia. Ja mam, pierwsze moje pytanie jest takie, czy to urządzenie posiada możliwość nagrywania, dajmy na to, z jakiegoś sprzętu zewnętrznego, czyli czy ten sprzęt posiada jakieś też wejście liniowe?
1: No tak, właśnie mówię, wejście AUX. Ono jest z przodu urządzenia.
3: Wejście AUX.
1: Aha. To jest wejście AUX, wejście, to jest na jack 3,5 mm.
3: Przepraszam, że tak się spytam, bo akurat w tym nie jestem tak za bardzo, że tak powiem, zapatrzony, że tak powiem, to wejście AUX, jak to wygląda?
1: To jest taka dziurka, jak wejście do słuchawek, na jack 3,5 mm.
3: Czyli to jest... czyli to jest Max Stout Rzeka, tak mam rozumieć? Aha, dobrze, rozumiem. I jeszcze takie moje jedno drugie pytanie dotyczące nagrywania, bo mówiliście, że on nagrywa dopiero jak ma podłączony zewnętrzny nośnik, czyli typu pendrive, jakiś flash podłączony przez USB, a nawet dysk zewnętrzny. I oczywiście tutaj kartę microSD, ale pytanie się tyczy teraz tak.
1: Kartę SD. SD. Nie microSD. SD. Jeżeli, już mówię, możemy nagrywać na kartę microSD, nie ma problemu, ale użyjemy wtedy adaptera.
3: Tylko potrzebny nam adapter.
1: Tak. I wtedy działa. Jak najbardziej.
3: Dobrze. Rozumiem, ale kwestia jest tego typu, czy on podczas nagrywania tworzy jakiś własny folder na tym naszym nośniku?
1: Tak. Tak, tworzy folder Record Zero, tak się to nazywa. Record Zero i tam
3: format,
1: tworzy...
3: A który nagrywa, to jest MP3, tak?
1: MP3 i tylko nagrywa w MP3. O tym będzie też.
3: A w jakiej szybkości transmisji bitów?
1: 128.
3: Aha, rozumiem.
1: I nie udało mi się tego przestawić, powiem szczerze. Zresztą w instrukcji obsługi też nie jest, jest napisane, że się nie da przestawić. No ale cóż, no, powiem 128, fast encoding i jakość 9, czyli taka, no...
0: Taka rzeczywiście fast.
1: Taka rzeczywiście fast, tak.
3: Aha, czyli w ten sposób to nagrywa, rozumiem.
1: No to przy czym... Przy czym z każdego wejścia te pliki są inaczej ponazywane, bo na przykład jeżeli z radia plik się nazywa REC na przykład 000F, to z adapteru plik się nazywa REC 00L, jak Lucyna. A jeszcze z innego tam... jeszcze
3: musi wykrywać, z czego jest nagrywane.
1: Tak, tak, oczywiście, to już tam dopracowali. Ale przede wszystkim my możemy sobie bez problemu, ponieważ słyszymy to, co nagrywamy. I to jest, uważam, dobrym.
3: Aktualny odsłuch. Czyli nawet
1: oczywiście.
3: Jak do wejścia, byśmy podłączyli, dajmy na to, syntezator przez wejście liniowe albo osobny mikrofon, czyli byśmy słyszeli to, co jest z zewnątrz, tak?
1: Jeśli chodzi o mikrofon, to tego nie sprawdziłem, powiem uczciwie, bo nie mam takiego mikrofonu tutaj. Jedyne, co mamy, to mikserowy, XLR-owy mikrofon, więc nie jestem w stanie podłączyć. Ale syntezator, komputer, co chcemy, możemy w to miejsce wpiąć i możemy to nagrywać.
3: Aha.
1: Także
3: dobrze.
1: Możemy sobie dzięki zrobić na przykład informacji. To, co robimy na komputerze, możemy sobie cały czas nagrywać i możemy sobie to nagrywać... bardzo, bardzo długo, ponad 24 godziny, ile miejsca nam starczy na karcie.
3: To zależy od tego, jaki duży jest nasz nośnik.
1: Dokładnie, dokładnie. Sprawdziliśmy
3: na
1: testach 32 giga działa. 32 giga działa karta pendrive.
3: Tak?
1: 32 giga działa. Natomiast co do dysków twardych, bo chciałem uczulić... Jeśli chodzi o dyski twarde i jeżeli mamy je ochotę formatować do FAT32, czego nie polecam za bardzo, ale jeśli ktoś chce, to też można je odtworzyć.
3: Lepiej podłączać nośniki z NTFS.
0: Nie, właśnie, nie, nie, z FAT-em, nie, z FAT-em, z FAT-em. Jedynie z FAT-em.
1: NTFS-ów nie obsługuje. Natomiast ja chciałem powiedzieć, rozumiem, że dyski są formatowane na NTFS-y i tutaj...
3: No właśnie, ja też tutaj mam dysk zewnętrzny, nie będę może mówił jakiej firmy i też patrzyłem we właściwości, to jest NTFS, a powiem, że pojemność...
1: Tak, czyli nie obsłuży urządzenie tego dysku.
3: Duża.
0: No tak, i wtedy już z FAT-em mogą zacząć się problemy, więc lepiej pozostać przy pendrive'ach tak naprawdę.
1: Pendrive'ach lub kartach, ja bardziej bym preferował karty.
3: No karty zresztą też, jeżeli chodzi o SD-ki, chociaż nie wiem, czy takie zwykłe, normalne SD są dostępne. Zazwyczaj chyba w normalnych takich przeciętnych sklepach komputerowych są dostępne microSD, ale zawsze...
0: Zawsze można adapter. Dobre,
1: zawsze jest adapter, to działa z adapterem.
3: Zgadza się,
1: tak. I my też tutaj z adapterem żeśmy testowali kartę. W tej chwili to, co tutaj jest... Mamy w redakcji, to jest SanDisk, jakiś tam ultra i też jest z adapterem, karta microSD. I na tym żeśmy testowali, działa bez problemu.
3: Dzięki serdeczne, że mogłem się udzielić w audycji. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy
0: do usłyszenia.
1: Serdecznie.
0: I czekamy na kolejne telefony. Przy okazji przypomnę. Dokładnie. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są namiary do nas. To drugie to oczywiście nasz radiowy Skype.
1: Tak.
0: I co teraz, z tym zegarem?
1: Właśnie. Możemy sobie zaprogramować zegar po niewidomemu. Bo dlaczego nie? Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Włączamy zasilanie, czyli włączamy urządzenie do prądu. W tym momencie mamy na wyświetlaczu godzinę 11:59 minut. Więc naciskamy przycisk clock, tak? I przyciskami przejdź w górę, w dół. Ustawiamy sobie najpierw, pierwsze to jest format 12 lub 24 godziny, domyślnie jest 24 godziny, więc naciskamy jeszcze raz przycisk clock. Tak, clock. I w tym momencie mamy jeszcze te 59 minut, więc mamy godzinę, czyli mamy 11, czyli 12, naciskamy 12. Mamy na przykład teraz 19, więc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Naciskamy przycisk clock i teraz wybieramy sobie tam odpowiednią ilość minut.
0: 42 na przykład. Teraz mamy.
1: No i teraz ja się zagalopowałem, bo musiałbym liczyć, ile razy przyciskam te przyciski. Do 42, tak? Każde naciśnięcie przycisku to jest jedna minuta. Przy czym nie przytrzymujemy przycisku, bo jeżeli przytrzymamy przycisk, to w tym momencie zaczną nam minuty lecieć w dość szybkim tempie i się pogubimy. Po osiągnięciu 42 uderzeń naciskamy jeszcze raz clock i zegar jest zaprogramowany. Urządzenie nie posiada daty. Nie posiada też budzika, co może nam ułatwić, ale ma ten sleep. Ale chcemy mieć dobrą godzinę na zegarze, proszę bardzo. Jest to możliwe. Jest. Jak się ktoś uprze, zaprogramuje. Przycisk mode / clock w różnych trybach robi różne rzeczy. Bo w trybie radia dzięki temu przyciskowi możemy zaprogramować ręcznie stacje radiowe. Do urządzenia można zapisać 30 stacji UKF i 20 stacji fal średnich. W trybie odtwarzacza przy pomocy przycisku mode regulujemy sobie powtarzanie. Czy chcemy powtarzać cały utwór, znaczy utwór jeden w kółko, czy katalog, czy cały pendrive, czy w ogóle wyłączyć powtarzanie.
0: Robercie, mamy kolejny telefon. Jest z nami Grzegorz tym razem. Witamy Grzegorzu i słuchamy.
4: Witamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Chciałem się tak dowiedzieć, o czym tak rozmawiacie, bo tak co dopiero wpadłem.
0: Rozmawiamy o urządzeniu firmy Sencor. Robercie, przypomnisz?
1: STT210U.
0: Tak.
1: Tak się to nazywa.
0: Które to urządzenie jest połączeniem gramofonu, odtwarzacza radiowego, odtwarzacza
1: radia,
0: cyfrowej muzyki.
1: I nagrywacza też.
0: Tak.
1: Magnetofon.
4: Czyli można nagrywać z magnetofonu.
0: No akurat magnetofonu to urządzenie nie posiada.
4: No,
0: chyba, że jakiś zewnętrzny dopniemy, bo można.
4: Z zewnętrznego. Tak. Bo właśnie
1: tak.
0: Tak.
4: Aha. Ile kosztuje?
1: Od 200 zł w górę.
4: O, aha, no to dobra. Dziękuję. To wszystko.
0: To dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
1: Dziękujemy.
0: I do usłyszenia.
1: Do
0: usłyszenia. No, ciekawie, tak, ale pozdrawiamy tych wszystkich, którzy się przyłączyli do nas dopiero
1: dokładnie
0: w tym momencie. Taka podpowiedź, jeżeli odtwarzacie nas za pomocą Winampa, naciśnięcie Insert T, na przykład w programie NVDA, to odczytacie tytuł, a w tytule wyświetla się nazwa audycji, która jest właśnie nazwą prezentowanego dziś przez nas urządzenia, do którego omawiania wracamy już teraz.
1: Tak. I piąty przycisk w tym rzędzie, ja potem podsumuję te przyciski, to jest przycisk Play Pauza i Tuner Rescan. W zależności, w którym trybie jesteśmy, robi co innego. W trybie MP3 po prostu uruchamia i wstrzymuje odtwarzanie. W trybie radia możemy dzięki temu przyciskowi automatycznie zaprogramować stacje, które radio wyszuka i które, które są dostępne dla tego radia. Czyli nie musimy programować ręcznie stacji, tylko samo nam wyszuka. To jest Tuner Rescan. Takie automatyczne, takie automatyczne programowanie. Może ułatwiać życie. Szczególnie, że Sencor, znaczy to urządzenie, nie ma jakby numerowanych tych presetów, tylko się chodzi po presetach na zasadzie przycisk to jest następne, to jest następne na stacja, tak? Nie możemy na przykład sobie najpierw włączyć pierwszej stacji, a potem siódmej. Tylko musimy przelecieć. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, tak? Ale wszystko słyszymy, więc...
0: Więc jeżeli mniej więcej pamiętamy, co mamy gdzie, na jakim ustawieniu, w jakiej komórce pamięci, no to będziemy w stanie szybko dotrzeć do interesującej nas stacji.
1: I to był pierwszy rząd. Czyli przypomnę, od lewej strony za pokrętłem mamy function, potem potem niech zerknę, function sleep, delrec, mode, znaczy mode slash clock i na końcu play, pauza i rescan, tuner rescan. Dobrze, drugi rządek przycisków. Na samym, znaczy pierwszym przyciskiem, pod przyciskiem function jest przycisk rescan, nie rescan, tylko bend, czyli zmieniający nam na fale średnie lub UKF, ale który pełni w przypadku MP3, odtwarzacza MP3, funkcję stopu. Jeżeli chcemy zastopować też nagrywanie, tak samo użyjemy tego przycisku w każdym innym trybie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nagrywamy, urządzenie jest tak zrobione, że jeżeli nagrywamy na kartę SD, to poza ściszeniem i zgłośnieniem urządzenia nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wszystkie inne klawisze, łącznie z klawiszem wyłączania, są zablokowane.
0: No tak, prawdopodobnie po to, żebyśmy przez przypadek czegoś nie wcisnęli.
1: Tak. Nie robiłem eksperymentu typu nagrywam i co robię? I wyłączam zasilanie. Tego jeszcze nie zrobiłem. Może kiedyś zrobię. Bo tutaj też może być ciekawie. Co to wtedy się stanie? Tak, może być też interesująco. Zresetuje się pewnie wszystko, ale nie wiem, czy na karcie co pozostanie, czy jakieś... Nie wiem. Tak. Więc mamy klawisz stop. Pod klawiszem sleep mamy strzałkę w lewo, pod klawiszem del slash rec mamy strzałkę w prawo.
0: One są jakoś oznaczone? W lewo...
1: Nie, to są wszystkie przyciski okrągłe i jednakowe.
0: Rozumiem.
1: I teraz ta strzałka w lewo i w prawo to różne rzeczy robi. Bo tak, w trybie radia wyszukujemy sobie manualnie dzięki temu stację. W trybie MP3 WMA służy nam to za przewijanie po utworach, ale i przewijanie wewnątrz utworu. W trybie AUX nam do niczego nie służy.
0: A w trybie gramofonu?
1: Ale w trybie gramofonu też nie. Natomiast jeszcze w trybie MP3 służy nam do przełączania, jeżeli naciśniemy klawisz del i rec, to możemy przełączać tymi klawiszami w tył lub w przód między SD, USB. Tak? Czyli albo pendrive, albo karta.
0: No tak.
1: Urządzenie nie jest w stanie nagrywać na dwóch rzeczach jednocześnie. Nie umie tego. Musimy wybrać albo to, albo to. Przy czym, jak mamy włożoną tylko kartę lub tylko pendrive'a, ten krok jest niepotrzebny. Trochę nam ułatwi życie. Ale tak też nie jest trudno. Pierwszeństwo ma karta SD. Przynajmniej w tym egzemplarzu, który tutaj jest. I ostatnie dwa klawisze to są klawisze preset album. Czyli w trybie radia chodzimy po zaprogramowanych stacjach, w trybie MP3 chodzimy po folderach. Ale po folderach obcego nagrania. Nie po folderach zrobionych przez urządzenie. Urządzenie robi jeden folder, tak jak powiedziałem, i robi tam pliki tylko. I przełączamy się między tym, co jest w urządzeniu, a tym, co jest po prostu przy pomocy klawisza DEL i REC. Natomiast po folderach obcych przełączamy się właśnie tymi presetami. Także to są takie przyciski wielofunkcyjne. Jeszcze raz podsumuję na dole, czyli mamy stop i band, strzałka w lewo, w prawo i presety lewo, prawo. Przyciski preset album. I to jest 10 przycisków tego urządzenia.
0: I czy mamy jeszcze jakieś przyciski, czy to jest już wszystko?
1: To już jest wszystko. A teraz jeszcze góra urządzenia, tak? Czyli gramofon.
0: Gramofon, no tak.
1: Przykryty pokrywą. Taki dźwięk
0: taka
1: jest.
0: Taka plastikowa pokrywa.
1: Taka plastikowa. Podnosimy to. No i co mamy z lewej strony? Może najpierw mamy ramię igły przysłonięte plastikiem takim. Potem mamy uchwyt, na którym ta igła jest zamocowana. Potem mamy z prawej strony dźwignię do podnoszenia i opuszczania tej igły na płytę. Tak ona, powiem, klika. To jest dosyć ważne, bo niektóre takie modele nie mają w ogóle nawet takiej dźwigni. Od opuszczania i...
0: Zgadza się, a nawet i sięgając gdzieś tam pamięcią do lat dawniejszych, to i wtedy gramofony niektóre nie miały takich dźwigni, więc to,
1: tak,
0: więc
1: tak,
0: to nie
1: tak.
0: jest znak obecnych czasów tylko, ale słynne Bambino na przykład to nie miało.
1: Nie miało,
0: nie
1: tak.
0: miało.
1: Po lewej stronie tak samo mamy dwa przyciski, przełączniki slajderowe tak zwane. I pierwszy przycisk to przycisk regulacji obrotów, obroty 33, 45 i 78. I też obroty czwarte, ale nie wiem jakie one są. Nie są wymienione w instrukcji, ale są, ja je pokażę. Nie chcę się... Ale są takie czwarte. Następnym przełącznikiem za tym jest wyłącznik systemu autostop.
0: Co to jest ten autostop?
1: Autostop to jest coś takiego, że jak mamy koniec płyty, to nam talerz przestanie się obracać. Tak jakby fotokomórka.
0: To wydawałoby się, że to jest super opcja, to po co to w ogóle chcieć wyłączać?
1: Ponieważ przy niektórych płytach autostop wyłącza się za wcześnie.
0: A, no to rzeczywiście
1: jest problem.
0: Przydaje się.
1: I się przydaje ten przełącznik. Jak uruchamiamy gramofon? Gramofon uruchamiamy tak, że bierzemy ramię igły, znaczy ramię gramofonu z pozycji tak zwanej spoczynku nad płytę i wtedy rusza nam gramofon. Dobrze. Co mamy dalej? Koło talerza, bo mamy talerz, Też. Talerz jest plastikowy, z obwódką metalową taką.
0: Wygląda jakoś tak w miarę solidnie, czy taka bardziej zabawka?
1: Tak, jakoś bardziej zabawka. Mi się wydaje, że jest cały z plastiku, ale może być jakiś z obwódką metalową. Nie, może być z obwódką metalową, tak. Bo tu patrzę, że jest taka... No, taki. Taki talerz, na nim kilka gumowych takich pypci, że tak nazwę.
0: Żeby się, jak rozumiem, żeby się płyta nie ślizgała.
1: Tak, tak. A nad tym jest adapter singlowy, który ma specjalnie do tego stworzone miejsce. I to by można powiedzieć o gramofonie.
0: Adapter singlowy, to jeszcze może powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to jest w ogóle adapter singlowy.
1: Adapter singlowy to jest coś takiego, co umożliwia nam odtwarzanie płyt z tak zwaną dużą dziurą w środku. Ponieważ płyty były robione albo z takim normalnym, że można było je nałożyć na szpindel, na ten szpikulec taki na środku, albo taka duża dziura i żeby można było takie single odtwarzać, to trzeba zrobić, po prostu użyć takiego adaptera, takiego krążka dodatkowego i wtedy to jest najczęściej przy singlach, przy płytach 45 i wtedy możemy odtwarzać to. Ja pamiętam, za komuny było to praktycznie prawie niedostępne, a płyt z dużą dziurą było dość dużo i ciężko było to dostać, taki krążek singlowy. Teraz w każdym takim sprzęcie mamy taki krążek singlowy i to powiem szczerze, krążek singlowy różnych projektów.
0: Ten tak, bo taki tu wygląda tak inaczej nieco, tak? Niż taki standardowy, niż takie standardowe
1: kółko. Z takimi dziurkami dwiema, tak, tak. Nie, no kółko musi być, tak, no bo to, ale i ta wielkość zachowana, natomiast no inny jest, tak, ma takie dziurki powycinane, dwie i taki, no, nie taki zwykły.
0: Taki ozdobny trochę.
1: Taki ozdobny trochę, tak, tak. Ale zauważyłem, że co gramofon, to inne ma te krążki i podejrzewam, że po prostu jest to element taki troszkę takiego troszkę marketingu.
0: Tak, i designu i zapewne po prostu.
1: Tak. I to jest cały gramofon.
0: To co, Robercie, to może przejdźmy do
1: jakiejś szczerze, że mamy już... Tak, tak. I najpierw, proszę Państwa, zademonstruję, jak to gra z głośników. Bo mamy urządzenie podpięte pod mikser, a potem zademonstruję, jak to gra pod mikserem, dobrze?
0: Okej.
1: Okay. Żebyśmy nie mieli problemu. Więc uruchomiam urządzenie. Urządzenie jest obecnie na radio. O, nacisnąłem i tutaj. I gra. Radio gra tak. Prawa autorskie niestety, ale nie jestem w stanie tego...
0: zaprezentować w inny sposób.
1: Tak.
5: Powstają one na skutek utraty elastyczności włókien kolejnych.
1: No, tu jeszcze jakieś
0: tak,
1: reklamy.
0: Jakieś reklamy.
1: Tak to gra z głośników. Podobnie gra z gramofonu, z MP3, ale zaraz to zaprezentuję tylko już pod mikserem po prostu, żeby... Głośniki grają tak po prostu.
0: Bardzo przeciętnie.
1: Bardzo przeciętnie. I teraz może już przejdę do... uruchomię urządzenie...
0: Pod naszym mikserem.
1: O właśnie.
6: Krajowa dwójka, 511 kilometr między Warszawą i Mazowieckim w miejscowości Kobier.
1: To jest jedynka na przykład radiowa. I teraz przejdę sobie po stacjach. No tutaj wiadomo, stacja tego,
7: Getaj, Zoro Larsson, this one is for you. I za pół minuty 20.
1: To jest lokalna stacja. Dwójka.
8: Napisała Natalia. Dziękuję ślicznie za pozdrowionkę. Ja również cię i
1: nie najlepszy odbiór, ponieważ mamy komputer. On nam... Niestety...
9: Biolik zapewnia mi niezwykle skuteczną ochronę. I jest tak łagodny.
1: A tutaj Radio Białystok.
10: To jest komar, mój mały...
1: No, komar.
6: Tu ruch odbywa się.
1: Jedynka. Nie mamy za dużo stacji. Ale teraz, co dalej mogę powiedzieć? Jak odbywa się szukanie stacji? też powiem, bo to jest ciekawe.
0: Możesz troszeczkę, Robercie, przyciszyć, bo zagłusza ciebie, jak ta muzyka jest głośniej. No właśnie. O, to jest cisza. Tak.
1: Chodzi o to, że idę sobie po stacjach, znaczy po...
0: Po skali.
1: Już po skali. I mam... No prawie normalny szum taki, tak?
0: No tak.
1: Tak to wygląda. A teraz wyszukamy stację automatycznie. Przytrzymujemy klawisz idź wstecz dalej. O.
10: Słuchuję teraz zaatakowane osoby. Nasz reporter Marcin Buczek zna...
0: I coś wyszukał.
1: I wyszukał nam żółto-niebieski.
10: ...do Wrocławia. Nieznani sprawcy zaatakowali tam dwa samochody, w których jechali najpierw...
0: Czy to urządzenie ma przełącznik stereo mono? Tak się zapytam.
1: Tak, ale tylko na pilocie. Bo urządzenie
0: posiada pilota. A, bo jeszcze urządzenie posiada pilota.
1: Sterowania, tak. Ale powiem szczerze, i tu już powiem szczerze, do pilota się nie przyłożyłem i powiem dlaczego. Bo pilot... Dobrze, ja to na razie wyłączę na chwilę, przed następną demonstracją. Dlatego, że pilot ma tylko dwa dodatkowe przyciski. Stereo mono i mute.
0: Aha.
1: Czyli wyciszenie.
0: Czyli nie za dużo go wzbogacili.
1: Tak, nie za dużo go wzbogacili. Ja powiem, że nawet prawie wcale. I powiem szczerze, nie było to dla mnie do niczego jakby potrzebne, tak? Bo, ale ten pilot jest zasilany baterią pastylkową. Chyba CR2032 albo czymś takim. Ale pastylkowa bateria. I pilot jest. Pilot działa. I jak ktoś lubi piloty, może się w piloty bawić. Ale powiem spokojnie, wystarczy do zwykłego użytkowania to, co jest tu na tym przednim panelu, tak? Bo przyciski, no, jedyne, co może brakować, to może to tego stereo mono, ewentualnie.
0: No tak, bo jeżeli mamy jakąś zaszumioną stację, no to wtedy by się przydało.
1: To w sumie tylko to jest na pilocie, no ale dla jednego klawisza... uczyć się całego pilota, to jakoś tak niespecjalnie mi się chciało. Chociaż o ile pamiętam, ten przycisk stereo mono jest w rzędzie trzecim i pierwszy przycisk, o ile dobrze kojarzę. Bo ten pilot jest zrobiony tak, że są rzędy przycisków po trzy, ale jest 3-1, 3-1, 2. Tak mniej więcej to jest zrobione, czyli na górze trzy przyciski, pod nim jeden, potem trzy, potem jeden, potem trzy,
0: czyli
1: potem...
0: Czyli takie specyficzne schodki jakby z tych przycisków tak, są zrobione.
1: Tak, coś takiego, ale no tak, no, no tak, tak to śmiesznie, ale mówię, no można się tego nauczyć, jak ktoś chce, pilot jest ładny, kolorowy, tak jak mi to powiedziano, ale malutki, zasilany baterią pastylkową, prosty, taki... że tak powiem.
0: Ważne, że jest. Dobrze.
1: Ważne, że jest.
0: Bo co dalej?
1: Jest, no, amatorów pilota. No i teraz proponuję, żebyśmy sprawdzili, jak Sencor zachowuje się przy MP3-kach i przy WMA. Ja tutaj przygotowałem kartę właśnie SD. Powiem tak, urządzenie obsługuje karty SD jako priorytetowe. Pendrive jako drugie. Co to oznacza? A oznacza to to, że przy niektórych pendrive'ach mogą się pojawić kłopoty na przykład przy nagrywaniu. To już sprawdziłem, niestety czasami tak jest. Na kartach nie ma tego problemu, dlatego polecam bardziej karty.
0: A czy udało ci się dociec, dlaczego są te problemy?
1: Prawdopodobnie dlatego, że różnie pendrive'y się zachowują. Szczególnie te tak zwane szybkie, które preferują tak zwany szybki zapis chwilowy.
0: Rozumiem.
1: Czyli zapisujemy coś szybko, potem on nam zwalnia. Potem znowu szybko i potem zwalnia. Szczególnie to jest przy tych dużych takich pendrive'ach, ale też nie wszystkich występuje takie zjawisko. No, powiem szczerze, parę pendrive'ów testowałem tutaj na tym urządzeniu. No i w przypadku jednego wystąpił taki problem, że urządzenie nagrało

0: wycięty i plik był totalnie poszatkowany. Ale nie ukrywam, były też pendrive'y 8-gigowe, na których się nagrywało bez problemu, także... Ale w przypadku kart nie było żadnych problemów i...
1: W przypadku pendrive'ów to po prostu loteria.
0: Tak, loteria troszkę i trzeba to sprawdzić, że tak powiem. Ale mam tu kartę, żeby to lepiej wszystko działało. Może umieszczę tą... Może najpierw włączę urządzenie.
2: Na barometrze 993.
0: Mamy tu prognozę pogody, bo to radio.
2: Z oknami pogodnie.
0: Włożyłem kartę.
1: Kartę się wkłada i ją się wkłada z tym tak zwanym klikiem.
0: Minimalnie w nocy nie.
1: Czy nie?
0: Nie, nie, nie, nie. Ona wystaje z urządzenia dość dużo. Wkłada się ząbkami do dołu. Nie ma żadnego kliku. Nie, nie, nie, nie. To nie ma takich...
1: Nie rozumiem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rutko.
0: Dobrze, przyciskamy przycisk function. Czas na skrót wiadomości. Michał Kosz. I to jest to, co ja nagrywam. To jest to, co nagrałem. To jest szpieg z radiowej jedynki.
1: Słychać, że jakość nie jest najlepsza.
0: Tak. Ja to troszkę może wezmę w górę.
4: W Puerto Rico jest już bardzo blisko zagwarantowania sobie nominacji Partii Demokratycznej.
0: To jest 128. Powiem szczerze, dual channel.
4: Na sopocki deptak bohaterów Monte Cassino.
5: 9 minut po godzinie 6. Czas na skrót wiadomości.
0: Można przewijać. O, nacisnąłem. I przewijam sobie. Przewijanie jest ciche.
1: I nie ma podsłuchu.
0: Nie słychać, ale widać tam się wytacza.
4: I deptak bohaterów Monte Cassino. Brytyjska Straż Graniczna prosi wojsko o pomoc.
0: No, mogę dalej podjechać. To nie jest szybkie przewijanie bardzo. Właśnie.
6: Sygnały dnia. Teraz grill.
0: To jest dla porównania. Teraz przełączę na zawartość tak zwaną obcą, czyli to, co mam nagrane z innego urządzenia. Klawisz del i rek. To jest akurat pani Edyta i to jest plik WMA. Taka już jest jakość.
1: No i brzmi lepiej.
0: WMA 256. Teraz przełączę na MP3. To już jest plik MP3-kowy. Mogę sobie tak przełączać, o.
1: A tu jakoś tak zaczęło się, mam wrażenie, nie od początku.
0: Tak. Powiem tak.
1: Tu też.
0: Tak, i powiem, to urządzenie, jak widzicie, ma tak zwaną fejdę, która czasami jest denerwująca.
1: Jeżeli utwór się zaczyna jakoś tak łagodnie, to nie jest to problem. Gorzej, jeżeli utwór zaczyna się tak na twardo.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja chodzę teraz po MP3-kach. To jest szybko, ale to tak działa niestety. Na przykład tutaj akurat dobrze
1: weszło, tak.
0: Cudem. Ale tutaj też. Ale...
1: Bo jeżeli utwór ma... no, tutaj Gardiner też raczej dość dobrze.
0: Ale tu już nie.
1: Tak. Jeżeli utwór ma trochę ciszy z przodu, no to ta fejda zdąży się pojawić na tej ciszy. Ale jeżeli utwór jest perfekcyjnie przycięty, zaczyna się
0: to niestety. To są właśnie różne utwory. Ale ja chcę skasować na przykład plik. I sobie pomyślałem, że skasuję plik o ten. Chcę go skasować, więc naciskam i przytrzymuję klawisz del rec. Naciskam, trzymam. Znikło mi i teraz sprawdzę, czy mam ten utwór. Cofam się.
1: Nie ma.
0: Nie ma. Nie ma. Nie ma. Zniknął. Może jeszcze jeden skasujemy. Może na przykład ten. Dlaczego nie? Del, rec, naciskam i przytrzymuję.
1: Nie ma.
0: Wpuściłem. Nie ma.
1: Skasowało się.
0: Nie ma. Ja tu nie chcę prezentować tych utworów,

0: no bo to nie rola tego, ale właśnie tak się zachowuje na MP3, na WMA i na Wave'ach. Ten odczyt po prostu jest,
1: a na przykład plików możesz... OGG, no to już nie bardzo.
0: Nie
1: odtworzy.
0: Nie. Więcej nie odtworzy nawet plików WMA Pro.
1: No to szkoda.
0: Tylko WMA zwykłe.
1: To szkoda. To znaczy WMA Pro pewnie odtworzy, ale bez tej zawartości Pro, czyli będzie tak obcięte strasznie.
0: No według testów nie odtworzyło, ale...
1: A nie odtworzyło w ogóle, okej.
0: Okay. Ale... Więc ja teraz przełączę się z powrotem na radio.
1: Radio gra głośno.
0: Radio gra głośno. I co? I jeszcze przydałoby się może zaprezentować gramofon.
1: Gramofon, oczywiście.
0: Gramofon, jak gramofon gra. Tutaj weźmiemy płytę na 45 obrotów.
1: Słychać, jak Robert odpakowuje płytę z pudełka.
0: Tak, bo to są, proszę Państwa, winyle. Winyle tak stukają. Ktoś nie wiedział.
1: Czarne krążki tak zwane.
0: Czarne krążki, tak. Muszę użyć adaptera singlowego. Tego krążka, który zakładam na talerz.
1: To zanim uruchomisz, Robercie, tak, to może odbierzemy telefon. O, bo mamy... Mamy telefon, dzwoni do nas ktoś. Halo, kogo witamy? Halo?
0: No właśnie. Kogo witamy, kogo
2: gościmy? Dobry panu.
1: Witamy i słuchamy. Kto po drugiej stronie?
2: No, DJ Chris.
1: Witamy. Witamy Chrisa.
2: Czy to odtwarza foldery?
0: Tak.
2: Witam. Mam pytanko, czy to odtwarza foldery?
0: Tak. Można chodzić po folderach. Przyciskami album preset.
2: No
0: preset
2: właśnie,
0: album.
2: Bo nie usłyszałem, czy to. Bo normalnie w Syncorach tych, które były wcześniej prezentowane, niestety z folderami jest problem. Więc ciekaw jestem, czy to też ma
0: problem. Bez problemu. Tutaj odtwarza folder. Można sobie chodzić po folderach. Struktura odtwarzania jest folder główny plus jeden folder. Natomiast jeśli będą to foldery, jakieś podfoldery, jakieś takie bardzo zadrzewione, to w tym momencie już będzie gorzej, ale taka prosta, to znaczy... Tak?
2: Ja to jeszcze zapytam tak, że tak powiem kontrolnie, bo włączyłem niedawno. Duże to jest?
0: 43, to jest 43 szerokości, nie, przepraszam, 43 długości. 37,5 jakby wysokości i 16 grubości.
2: Aha, czyli takie skromne.
1: No taka skrzynka po prostu.
0: Taka skrzynka.
1: No musi mieć swoje słuszne rozmiary, żeby być w stanie pomieścić talerz gramofonowy.
2: Płyta jednak tam się mieściła. Nie, no pytam o wymiary nie bez powodu, dlatego że no wiadomo jakiej wielkości jest taki standardowy gramofon, nie?
1: Dokładnie. Więc...
0: No, powiem szczerze, gramofon, który jest używany jako profesjonalny, jest większy od tego urządzenia.
1: Dobrze.
0: Jest gramofon większy.
2: Dobra, no to tyle w takim razie. Dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia i pozdrawiamy Chrisa. A jeżeli ktoś jeszcze miałby jakieś pytania, chciałby o coś jeszcze zapytać, coś dodać może do tej naszej dzisiejszej audycji, zapraszamy. 123-834-835, telefon tyflopodcast.net, to nasz radiowy Skype. No to teraz myślę,
0: tak
1: że
0: jest.
1: Możemy już przejść do gramofonu.
0: Teraz możemy przejść do prezentacji pliku z winyla.
1: No, nie takiego pliku, to w czasach winyli to jeszcze plików nie było.
0: No, nagrania winylowego. Tak. Uruchomiłem gramofon, mam nadzieję, że będzie bez problemu. No,
1: coś zaczęło trzeszczeć. O!
0: Ustawianie igły. Mam nadzieję, że będą dobre obroty.
1: Zobaczymy.
0: Chyba nie. Już wiem, że nie. Tak, już wiem, że nie. ale przy okazji
1: pokażemy obroty.
0: Tak. To jest 33, wiadomo, że to jest nieprawidłowe. To jest prawidłowe obroty. To są prawidłowe obroty, 33. No 45, bo płyta jest 45. Następna sprawa, 78. I obroty te nieoficjalne. To są obroty nieoficjalne. Są takie obroty? Takie. Takie. Takie.
1: I takie. Generalnie nas interesują takie.
0: Mniej więcej tak. Tak. I teraz można sobie nagrać z winyla. A żeby nagrać z winyla, to naciskamy klawisz del/rec. Nacisnąłem. No i fragmencik nagramy tutaj, prawda, na naszej na naszej karcie pamięci. Ja wiem, że są amatorzy, którzy niekoniecznie lubią tego rodzaju muzykę, ale no cóż.
1: Ale taką mamy.
0: Taką mamy, no. Tak wyszło.
1: La Danse des Canards.
0: No, tylko z jakiejś takiej polskiej wersji.
1: Tak.
0: Winyl z jakichś lat 80. Ale muszę przyznać, że nie gra to najgorzej.
1: Nie gra najgorzej, nie. Nawet nie jakoś bardzo mocno nie jeździ.
0: Dokładnie, dokładnie. Napęd jest paskowy w tym gramofonie. I mogę powiedzieć, że nie rysuję płyt. Sprawdziliśmy to też. Nie, żebym chwalił ten gramofon. Nie, proszę państwa, nie, bo to nie jest profesjonalne urządzenie.
1: Ale jeżeli ktoś potrzebuje po prostu, żeby sobie posłuchać jakiejś tam zakurzonej płyty Skaldów czy innego Czesława Niemena.
0: A nie ma pieniędzy na gramofon, tak? Bo to
1: nie chce inwestować w to nie wiadomo jak wielkich kwot, to sobie można kupić po prostu. Znieść te płyty ze strychu i spróbować posłuchać.
0: Przy
1: dobrze.
0: Pomocy takiego
1: nagrało
0: urządzenia,
1: się, skończyło się odtwarzać, to zatrzymajmy może.
0: Powinno się samo zatrzymać.
1: A, autostop włączyłeś. I tu autostop zadziałał, tak. Dobrze.
0: Działał prawidłowo, tak, bo to nie na wszystkich płytach tak jest. Naciśnijmy przycisk stop i teraz naciśnijmy przycisk function. Tak, jesteśmy na auksie.
1: Tu jest radio.
3: 9 minut po godzinie 6, czas jest na Klub Wiadomości, Michał Kozik.
4: Trwa wyjaśnienie przyczyn wypadku kolejowego na wschodzie Belgii,
1: tak.
4: Pociąg pasażerski.
1: O,
0: a tu jest
1: nasze nagranie.
0: Tak jest.
1: Słychać, że zdecydowanie gorzej to brzmi.
0: Tak.
1: Góra gdzieś zniknęła, ale stereo jest.
0: Góra gdzieś znikła, niestety fast encoding, low quality, nastawione na 9. Odsłuchać można.
1: Można, owszem, można.
0: Ja mówię, to nawet nie jest do archiwizacji. Ja tego urządzenia używam jako urządzenia, którym robię sobie szpiegi, tak? No już może przystanę, tak. Tutaj. A powiem, jak nacisnę jeszcze raz, to z powrotem będę miał ten... Czas
1: na wraca nam do tego zapisu.
0: Do tego radia. Także przełączyłem na radio. Już mówię, ja tego używam, bo to jest o tyle fajne, że to nagrywanie jest bardzo poręczne. Ja nie muszę włączać komputera, nie muszę włączać programu, tylko pendrive.
1: Albo karta.
0: Stryk nagrywanie i się nagrywa.
1: Tak, to jest rzeczywiście wygodne.
0: Wiem, nagrywa się ciulowo. Tak powiem brzydko. Jakość jest no, naprawdę...
1: Słaba.
0: Słaba. Ktoś powiedział poniżej krytyki, też w sumie może mieć rację. Ale powiedzmy sobie szczerze, do tego, żeby posłuchać sobie wywiadu z jakimś politykiem, który był gdzieś rano, a ja nie mogłem, czy do tego, żeby nie wiem, posłuchać jakiegoś fragmentu książki, jakiejś lektury, coś, czegoś takiego,
1: To spokojnie to wystarczy.
0: Jak wiesz, najbardziej
1: Robercie, niektórzy, pamiętam, że kiedyś taka była moda, nie wiem jak to z tym teraz jest, czy jeszcze w ogóle są takie oferty, pracy nawet, analiza rynku reklam. To osoby niewidome były zatrudniane, że tam trzeba było słuchać stacji radiowych lokalnych i później tam jakieś raporty robić względem tego, co gdzieś tam było. To, no to jedną stację można już by było takim radyjkiem monitorować.
0: Dokładnie, dokładnie. Wrzucamy taką stację, włączamy nagrywanie. Nagrywa się to nam 24 godziny, 48 godzin. Nie wiem, ile chcemy.
1: Tak, załóżmy, że na przykład możemy sobie część stacji monitorować z internetu, ale mamy jakąś taką jedną, która ten strumień internetowy ma albo zły, już tragiczny wręcz, bo jest, nie wiem, przesterowany, albo coś tam się innego złego z nim dzieje, albo po prostu nie ma go wcale, bo jeszcze też no, w dzisiejszych czasach nie wszyscy, jakieś małe gdzieś tam lokalne radio no, może mieć albo niestabilny ten strumień internetowy, albo po prostu mieć zrobiony bardzo, bardzo źle, więc możemy sobie
0: ale
1: coś tam
0: ja
1: nagrywać.
0: Powiem więcej. Przykład choćby nawet sprzed 45 minut, gdzie internet na chwilę wysiadł. Bo tak. I w tym momencie, jak nagrywamy aplikacją internetową, jeżeli aplikacja nie ma odpowiednich mechanizmów, ona nie wznowi.
1: Nie wznowi, nagrywamy. Zgadza się.
0: Zazwyczaj jest tak, że na FM-ie to już ci nadawcy dbają o to, żeby to działało zawsze. A nawet jak nie zadziała, to nagra nam się szum, ale cały czas się będzie nagrywać.
1: Tak.
0: Także do tego się to urządzenie, że tak powiem, przydaje. Nie mówię, że nie. Płyt też można posłuchać. Nie mówię, że nie, bo to jakoś to działa.
1: No, do posłuchania wystarczy, do delektowania się i do zgrywania nie wystarczy.
0: Tak. Widać tutaj pewne niedoskonałości. Ja mówię, że bardziej my mówimy, znaczy ja mówię o tym urządzeniu, że... Proszę nie brać pod uwagę, że Tyflo Podcast poleca, bo to nie tak. My informujemy po prostu, że tak.
1: Tak, że jest dostępne dla osoby niewidomej, jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, bo jest na tyle proste.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no nie, my nigdy generalnie staramy się nie reklamować jakichś urządzeń. Zawsze dajemy informacje o tym, że urządzenie jest dostępne, że można z niego skorzystać, a czy warto, no to już każdy musi sobie rozsądzić we własnej głowie.
0: Dokładnie. I zobaczy i przeanalizuje. Ja powiem szczerze, u mnie znalazło swoją niszę właśnie ze względu na to nagrywanie, bo to jest... mi się to podoba po prostu. Mówię, nie muzyki, nie archiwizacji, jakiegoś słowa, po prostu do późniejszego odsłuchania i tyle.
1: Sencor STD 210U, przypomnijmy.
0: STT.
1: Nie STD, tylko tak. STT. 210U.
0: Czyli Sencor Turntable 210U, tak się to urządzenie nazywa. Ja już nie wspomnę, że czasami ktoś lubi nagrywać to, co robi na komputerze, to, co się dzieje, tak? To też może podłączyć przy pomocy kabla jack-jack. To też mogą być głośniki od komputera.
1: Jak wspomniałem, dokująca do naszego smartfona, którego możemy sobie podłączyć, bo załóżmy, no nie chcemy się bawić przy płytach winylowych, ale chcemy na działce gdzieś tam mieć coś więcej niż taki smartfonowy głośniczek i wtedy to rzeczywiście zda egzamin, bo mamy zarówno możliwość ładowania...
0: gołosłownym, bo żeby słuchacze to słyszeli, być w porządku wobec słuchaczy, to tutaj wyciągnę kabel USB, mam tu telefon odpowiedni, znaczy mój jedyny, który tutaj mam.
1: I który także był gościem audycji.
0: Był gościem audycji, ja używam tego telefonu cały czas. To mogę powiedzieć, że mi się podoba ten telefon, tak? Natomiast tutaj to już troszkę inaczej, jeśli chodzi o to urządzenie. Urządzenie STT210U, ono znalazło swoją niszę. Powiem tak, znam gorsze urządzenia i które kosztują więcej. Tak, niż to.
1: Cóż w tym momencie, Robercie, robisz? Bo słyszę, że
0: podłączam kabel USB do po prostu Sencora i chcę po prostu pokazać Państwu, że ładowanie działa. Okay. I naciskam przycisk włączania urządzenia. To pokrętło takie, którym reguluje się jednocześnie głośność.
5: Ładowanie rozpoczęte. Bateria 39%.
0: Zaczęło nam grać radio, a jednocześnie dostaliśmy komunikat ładowanie rozpoczęte. I teraz jak wyłączę?
5: Ładowanie zatrzymane. Bateria 39%.
0: No właśnie. Przy czym należy pamiętać, że na przykład mamy tak.
5: Ładowanie rozpoczęte. Bateria 39%.
0: Teraz mamy radio, ale przełączę sobie na przykład na MP3. Zatrzymam stopem. I dalej mi się ładuje, i nic mi nie gra, i jest cisza.
1: Ale się ładuje.
0: Ale się ładuje, dokładnie. I, no, żeby udowodnić, proszę bardzo. O, nie wiem, czy tutaj...
5: Nieodebrane
0: połączenia. Ale spróbuję.
5: Moc 4G telefon, 2G 0, 5G mocy. Bateria poniedziałek, bateria 39%.
1: Nie mówi, że ładuje. Ale no tak, on będzie się ładował.
0: Zaraz jeszcze spróbuję. Nie, no Shine coś chyba w tej najnowszej wersji. Nie chcę mówić, ale wystarczy, że wyłączę tutaj, nacisnę przycisk włączania dla Sencora. Jestem w trybie zatrzymanej MP3.
1: Wniosek niech każdy wyciągnie sam, że
0: dokładnie. Także to działa. Ostatnio Shine się, że tak powiem, zaktualizował i pewne rzeczy tam są inaczej niż były kiedyś, więc...
1: I w końcu dzwonek ci działa.
0: Tak, ale też nie wiem, jakim cudem to się stało, bo najpierw nie działał, potem jakoś zadziałał.
1: Zaczął.
0: Po jednym dniu, tak? Godzina się jakoś zmieniła na 24, na 12, na 24 i w końcu została na 12. Ale to już kwestia Shine'a. Ja po prostu chciałem pokazać, że Sencorem możemy ładować naszego smartfona, prawda, naszego iPhone'a, naszego... No wszystko, co ma
1: po
0: USB.
1: Po prostu co chcemy, co ma USB i co umożliwia ładowanie poprzez to USB.
0: Tak. Powiem, czas ładowania... Nie jest zbyt krótki, ale nie jest też zbyt długi. Jest to takie ładowanie, takie standardowe ładowanie po USB 2.0.
1: Okay.
0: Że tak powiem. Nawet nie po USB 3, tylko po USB
1: 2.0.
0: Jakimś tam prądem. Nie mam miernika, nie jestem w stanie powiedzieć, ile to jest tych amperów, ile to jest czegoś. No w każdym razie się ładuje.
1: Się ładuje.
0: Krótkie podsumowanie pewnie.
1: Tak. Chyba, że chcesz coś jeszcze pokazać, ale wydaje mi się, że to tak naprawdę
0: chyba już wszystko
1: z
0: żeśmy pokazali, co mogli.
1: Interesujących rzeczy.
0: Z AUX-em będzie podobnie, że tak powiem, bo nie mam w tej chwili jak czego do tego AUX-a podłączyć. Ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli podłączymy słuchawki pod AUX-a, to troszkę słychać. Więc nie jest wykluczone, że mikrofon taki komputerowy, jak się podłączy, to... będzie słychać przez tego AUX-a. Tego nie sprawdziłem do końca. Ale wiem, że AUX jest dość czuły, więc, że tak powiem, nie ma większych z tym problemów z AUX-em. Komu urządzenie można polecić, jeśli coś? Jeśli ktoś chce, może kupić. Jeśli ktoś nie, to nie. Jeśli ktoś uważa, że to urządzenie mu się do czegoś przyda, ja mówię, to jak najbardziej. Urządzenie ma swoje wady. Nie mówię, że nie. Wadą jest jakość nagrywania. Wadą są te fejdy z początku MP3-ek czy plików tych innych. Jeśli chodzi o zalety, to jest na przykład jakość wykonania i to, że urządzenie jest odporne na kurz.
1: Zaletą jest też niewątpliwie cena.
0: I cena, tak. No bo 200 zł za to wszystko, gdzie rzeczywiście można posłuchać tej MP3, tego WMA i tego Wave'a.
1: Jakieś radio ma, jakiś gramofon ma.
0: Jakieś radio. Tak, jakiś gramofon ma. I to jeszcze taki, powiem szczerze, nie najgorszy, bo znam urządzenia, które naprawdę są w podobnych cenach, a są dużo, są znacznie gorsze.
1: Wiesz, Robercie, tak naprawdę myślę, że tu wszystko też, jeżeli chodzi o gramofon, to okaże
0: powiem,
1: się...
0: Powiem szczerze, ostatnio tutaj z jednym kolegą, pamiętasz, wczoraj robiliśmy tak zwanych przegląd jego płyt analogowych, którąś już edycję.
1: Tak.
0: I pamiętasz, że się zatrzymał gramofon. Nie dał dosłuchać płyty do końca. Co się okazało, że w tym gramofonie kolegi nie można wyłączyć autostopu.
1: No proszę. Natomiast tutaj ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a propos gramofonu.
0: A urządzenie jest droższe od tego urządzenia.
1: A propos gramofonu, że no, jego jakby trwałość, to podejrzewam, że sprawdzimy za jakiś czas, bo powiedzmy szczerze, ty to urządzenie masz od dni kilku.
0: Tak, dokładnie.
1: No, a gramofon to będzie chyba jedno z urządzeń, z jakby elementów tego urządzenia, no, co do którego mechanika najwięcej może gdzieś tam z czasem popsuć. No, bo odtwarzacz MP3, no, radio...
0: Raczej nie.
1: To nie, to raczej nie będzie problemów. AUX, no co tam się może popsuć? Gramofon to jest jednak czysta mechanika. To jest napęd, to jest igła, to są takie rzeczy, które
0: to
1: z czasem...
0: Pasek.
1: Tak, to jest pasek.
0: Tak.
1: To może z czasem ulec uszkodzeniu.
0: Urządzenie ma dwa lata gwarancji, więc, że tak powiem, też producent nie daje gwarancji z byle czego, tak? Też trzeba o tym wiedzieć. To jedno. Natomiast co jeszcze? Co do gramofonu, ten gramofon tutaj nie będzie często używany, bo tu jest inny gramofon używany.
1: Tak, tylko ja bardziej myślałem o tym, no jeżeli ktoś będzie miał ochotę jednak częściej używać tego gramofonu, tak? To też myślę, że warto.
0: To ja myślę, że dwa lata max to wytrzyma. Tak, i ze względu na igłę, i ze względu... No pocieszające jest to, że przynajmniej nie rysuje to płyt. Ten egzemplarz, który tutaj posiadam, nie rysuje płyt, nie uszkadza. I też ta jazda jego, że tak powiem, jest jeszcze w miarę akceptowalna.
1: Nie jest jakaś duża, tak.
0: Jest, bo ale no jest, powiedzmy, że znośne jakoś tam.
1: Zgadza się.
0: Także to można powiedzieć o Syncorze STT210U. Decyzję pozostawiam Państwu, czy nabyć, czy nie nabyć, jak, co, z czym. Wiecie Państwo, co to jest warte. Wiecie też, ile za to można wziąć.
1: Warto poprzeglądać internet w poszukiwaniu dobrej ceny.
0: Dobrej ceny, tak.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę, to...
0: Jeżeli ktoś to znajdzie za 200 zł, to jest bardzo dobra cena, tak? Przeciętna cena to jest 230-250 zł. A są jeszcze droższe, ale tak nie polecam. Nie polecam za więcej zakupy tego urządzenia, jak te 230 zł max. Max. Tak.
1: To na zakończenie warto dodać tylko tyle, że urządzenie dla Was, drodzy słuchacze Tyflo Radia i Tyflo Podcastu, prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję bardzo, Robercie.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: To jest Tyflo Podcast, czyli pierwszy polski podcast dla niewidomych i niedowidzących, a ja nazywam się Edwin Tarka. Jestem nowym głosem dość w Tyflo Podcaście i zapraszam na swój pierwszy solowy odcinek programu. Już kiedyś miałem przyjemność brać udział w audycji na żywo, teraz przyszedł czas na audycję solową. W dzisiejszym programie będę opisywał możliwości tabletu i laptopa w jednym, tudzież laptopa i tabletu w jednym, jak zwał, tak zwał. Oczywiście omówię go pod względem dostępności dla osób niewidomych, opowiem parę słów o nim, ponieważ mam przyjemność takie urządzenie testować. Jestem zainteresowany kupnem czegoś w tym klimacie. W tym miejscu podziękowania dla kutnowskiego sklepu MPC za wypożyczenie sprzętu do testów. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie, tak jak już mówiłem, rzeczony tablet i laptop w jednym firmy Lenovo, a konkretniej Lenovo Mix 300, pisany dość specyficznie przez 2i w środku, czyli MIIX300. Może coś na początku z teorii o parametrach tego urządzenia. No więc jest to urządzenie 10-calowe z ekranem dotykowym pojemnościowym z matrycą IPS. Sercem Lenovo Mix 300 jest procesor Intel Atom Z3735F o częstotliwości bazowej 1,30 GHz, maksymalnie do 1,8 GHz na rdzeń. Tutaj Allegro też podpowiada quad core, czyli wniosek z tego taki, że teoretycznie jest to procesor czterordzeniowy. Urządzenie jest napędzane 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Teraz do wyboru są wersje z 32-gigową pamięcią na dane lub 64-gigową pamięcią wewnętrzną. Mamy możliwość rozbudowy urządzenia o karty microSD. Teoretycznie do 32 giga. Ja praktycznie użyłem karty SanDisk o pojemności 64 GB i wszystko elegancko nam działa. Na pokładzie sprzętu mamy zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10. No i oczywiście już aktywowany, więc zająłem się tym sprzętem właśnie dlatego, że działa pod kontrolą systemu Windows. Niewątpliwą zaletą Mixa 300 jest to, że posiada w sobie akumulator pozwalający na około 8 godzin pracy przy włączonym Wi-Fi. I rzeczywiście tego mógłbym się po Mixie 300 spodziewać, ponieważ nie dotrwałem jeszcze do rozładowanej baterii. Trzyma to naprawdę długo i naprawdę fajnie. Jednak czy to wystarczy do płynnej pracy? No za chwilę się przekonamy, jakie są jego pozostałe wady i zalety. Jeżeli chodzi o unboxing całego urządzenia, o sprzęt i o kablowanie wypada dość skromnie. W pudełku razem z tabletem dostajemy stację dokującą, która czyni z niego takiego właśnie mini notebooka. Dostajemy również ładowarkę sieciową oraz drobne instrukcje obsługi. Samo urządzenie jest wyposażone w dwie kamery, oczywiście dwa głośniki stereo, w teorii są to głośniki firmy JBL, ale w praktyce jakoś przeciętnie grają, postaram się też to pokazać. Tablet jest wyposażony również w porty, port mini HDMI, port micro USB z możliwością podłączenia kabla ODG, czyli przejściówki na standardowy port USB, do którego możemy wpiąć urządzenia peryferyjne, takie jak modem, 3G, LTE albo dysk twardy, mysz, coś dodatkowego. Do portu mini display możemy podłączyć monitor lub projektor. Wejście słuchawkowe łącznie z mikrofonowym combo, to jest jedno tylko wejście audio, no i oczywiście slot na karty pamięci microSD. Opiszę może teraz mniej więcej wygląd urządzenia i co gdzie znajdziemy na naszym Lenovo Mixie 300. Na pierwszy rzut oka, jak wypakowałem tablet z pudełka, troszeczkę zapachniało taniością. A to dlatego, że nasz bohater jest zbudowany z irytującego i szczerego plastiku. Plastik z próbą imitacji gumy czy czegoś takiego, ale to wszystko plastik jest. Dość gładki, jednak czuć, że raczej chyba tani. Trzymając urządzenie w poziomie przyciskiem power do góry, na tylnej ściance znajduje się właśnie przycisk power, następnie regulacja głośności, czyli przycisk plus i przycisk minus. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o górną ściankę. Na prawej ściance nie mamy nic. Nie została w ogóle zagospodarowana. Dolna ścianka urządzenia to przede wszystkim, tylko i wyłącznie, złącze na stację dokującą. Na początku myślałem, że jest ono oparte o porty USB, ale to tylko tak wygląda, nieco szersze są te porty. W te gniazda włączamy, wpinamy naszą stację dokującą. Lewa ścianka to od samego początku idąc gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe combo. Następnie gniazdo ładowarki, następnie port micro USB oraz port mini-display i na samym końcu, tak bardziej wysunięte w stronę obudowy niż w stronę ekranu, czyli już tak bardziej trzeba palcem przesunąć jeszcze bardziej w lewo, mamy gniazdo, tudzież slot na karty pamięci micro SD. Przy dolnej ściance, tutaj gdzie mamy porty na stację dokującą, po jednej i po drugiej stronie są takie chropowate części, no to są oczywiście głośniczki stereo i tutaj gdzieś też mieści się mikrofon, którego raczej nie czuć. Dolna ścianka to również naklejki legalności. Cały przód to oczywiście ekran, 10-calowy ekran, więc tutaj żadnych rewelacji nie uświadczymy raczej. Tak jak mówiłem, całość współpracuje z systemem Windows 10. Udało mi się doinstalować również program do odczytu ekranu NVDA, z którego będę korzystał demonstrując cały sprzęt. Jest to wersja z 64 GB pamięci, którą możemy przeznaczyć na dane, oczywiście z systemem włącznie, ale co muszę powiedzieć na wstępie, komputer nie jest zawalony jakimiś śmieciami poza programem, który nazywa się IPOS oraz Lenovo Solution Center. Pierwszy program IPOS to jest coś, co przysporzyło mi kłopotów. Udało mi się to wyłączyć już za pomocą stacji dokującej i musiałem to wyłączyć z autostartu, ponieważ jest to jakby demonstracyjny okno tego, co potrafi nasze Lenovo, taki jakby opis produktu. Jeżeli stoi na przykład tablet na wystawie, no to jest ten IPOS pewnie uruchomiony i można sobie tam o nim poczytać. Taki program demo, który uruchamia nam się wraz ze startem systemu, więc należy sobie go wyłączyć w usługach, tudzież w uruchamianiu autostarcie, w menedżerze zadań w systemie Windows. Ja może teraz przejdę do meritum sprawy i pokażę Wam, jak sprawuje się tablet i laptop w jednym, z czego warto korzystać, czy jednak z tabletu, czy bardziej z laptopa. Może na sam początek zamontuję go do stacji dokującej, żeby jakoś pewniej się poczuć z tym urządzeniem. Teraz go wepnę właśnie dolną krawędzią, może nie tyle ścianką, co krawędzią. Trzeba go wpasować w gniazda, które są w stacji dokującej, w takie jakby zawiasy i on wtedy nam tak ładnie cyknie i już będziemy mieli urządzenie sparowane ze stacją ładnie. O, glance gavul. Mamy. Parę słów o samej stacji dokującej teraz. Na szczęście jest ona wyposażona w dwa pełnowymiarowe porty po lewej i prawej stronie, na lewej i prawej ściance, tuż przy urządzeniu. Więc jeżeli już zaskoczy nam ładnie tutaj tablet ze stacją dokującą, no to mamy właśnie tak blisko tutaj tego tabletu te porty. Poza tym stacja dokująca jest wyposażona w touchpada i w klawiaturę pełnowymiarową, oczywiście bez klawiatury numerycznej. Też kolejna atrakcja jest taka, że zabrakło tutaj oddzielnego rzędu na klawisze funkcyjne. Tak więc mamy Escape, następnie akcent i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej. Jeżeli chcemy użyć klawisza na przykład F4, musimy wcisnąć przycisk FN i czwórkę, czyli zamknąć jakiekolwiek okno Alt F4, no to jeszcze dodajemy do czwórki i Altu przycisk FN, który się znajduje z lewej strony. Ctrl, FN, Windows i Alt. Także klawiatura prezentuje nam się tak, że po prostu musimy się do niej troszeczkę przyzwyczaić, bo odstępy między klawiszami są dość małe, więc z początku pisze się na tym charakterystycznie i dość łatwo można się pomylić. Jednak myślę, że z czasem da radę do takiej klawiatury przywyknąć. No to co, może uruchomimy naszego dzisiejszego bohatera. Taka mała informacja dla osób, które są kompletnie niewidome. Tablet nie wydaje żadnego dźwięku, żadnego sygnału w momencie uruchamiania. Ja dzięki Bogu coś tam jeszcze na ekranie dojrzę, więc wiem, kiedy pojawia się napis Lenovo, więc ja po prostu wcisnę przycisk Power, ten, który mamy na teraz, trzymając laptopa właśnie u góry po lewej, na górnej ściance tabletu. Uruchomię go i mniej więcej odliczę czas, jaki minie do pojawienia się napisu. Wciskam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, chyba już go przeoczyłem. Około 6 sekund przytrzymałem przycisk Power. Teraz pojawił się napis Lenovo i powoli startuje nam system. I jeżeli mamy ustawione NVDA przy logowaniu, to zaraz nam się odezwie. Mhm. Ok. Głośniczki. Nie wiem dlaczego, ale właśnie widzę, a raczej słyszę, że nie rozpoznał nam naszej stacji dokującej. Spróbuję więc podłączyć go jeszcze raz. Tak właśnie, tak brzmi tablet, kiedy go dotykam po ekranie. O właśnie, iglance. Gawul. Aha, dobrze. Sparowało się z powrotem. Usłyszeliśmy dźwięk dodania sprzętu. Mogę teraz operować już klawiaturą. Przy okazji dokonam sobie aktualizacji screen readera.

Tak jak słyszymy, instalacja troszeczkę trwa. Także od razu można sobie to wywnioskować, jak to wydajnie pracuje.

0: Okej. No, na pełnowymiarowym laptopie, tudzież komputerze stacjonarnym, taka aktualizacja przeszłaby zdecydowanie szybciej. No, ale mamy tutaj w środku atomka, więc po tym, że atomku, procesorku, słabym dosyć, takiej szybkości raczej nie można się spodziewać. No i mamy tutaj tylko i wyłącznie 2 GB pamięci operacyjnej. Natomiast komputer wystartował, mówię komputer, no ale tablet, no komputer, jakbym na ten nie powiedział, powiedzmy, że tablet, wystartował. No i mam teraz do dyspozycji stację dokującą i odłączany tablet. Komputer w pracy takiej codziennej, to mógłbym powiedzieć, że spisuje się tak bardzo, bardzo, bardzo przeciętnie. Chociażby przeglądanie internetu. Otworzę przeglądarkę Mozilla Firefox. Enter. Dobrze, dopiero teraz mamy stronę startową. Wejdę na jakąś przykładową stronę, na przykład jakiś portal taki informacyjny. Będzie portal informacyjny o mediach. Ja specjalnie otworzyłem stronę, która więcej zajmuje, więcej ma tych bajerów w sobie, żeby po prostu jak najwięcej zadać obciążenia temu sprzętowi. No i tutaj mogę sobie już ją odczytywać. Przemieszczam się teraz strzałkami. Może tutaj nie będę bardzo reklamował, jakie artykuły się znajdują na stronie. Tutaj co nieco usłyszeliśmy. Natomiast to, co teraz słyszycie, to właśnie tak brzmią mniej więcej głośniczki w tym tablecie. Troszeczkę odchyliłem. Ale teraz pewien mankament. Pewnie zwróciliście uwagę na to, że usłyszeliśmy dźwięk odpinania i wpinania ponownie stacji dokującej. Ona jest właśnie podatna na rozłączanie się, więc z nią trzeba tak troszeczkę ostrożnie. No właśnie. Dziwna rzecz, bo przedtem jakoś tak tego nie zaobserwowałem. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o wydajność pracy. Ja próbowałem na tym komputerze słuchać muzyki. Da się. Próbowałem korzystać z internetu. Da się. Próbowałem cokolwiek nagrać, więc za chwileczkę wkleję Wam próbkę tego, jak on brzmi, jeżeli chodzi o jego mikrofon. Posłuchajcie.
1: Raz i dwa i trzy. Dziś lenówko przetestujesz ty. To jest próba mikrofonu, proszę Państwa, dla sprzętu Lenovo Mix 300. Oczywiście test zrobiony specjalnie dla strony tyflopodcast.net.
0: Do pracy z internetem, no jak najbardziej można coś poprzeglądać, natomiast demonem prędkości ten sprzęt oczywiście nie jest. Zamknę teraz przeglądarkę, wciskając Alt, Fn i czwórkę na samej górze z tej klawiatury. Tak jak mówiłem, nie ma klawiszy funkcyjnych F1, F2, F3 dostępnych od razu. Tak więc trzeba używać klawisza Fn. Nie ma też na pokładzie zainstalowanego pakietu Microsoft Office, co niektóre tablety oferują, chociażby Asus Transformer o podobnych parametrach co Lenovo Mix 300. Oferuje zainstalowany pakiet Microsoft Office 365, który możemy sobie uaktywnić. Tutaj poinstalowałem parę aplikacji i może pokażę również, jak muzycznie się spisuje ten sprzęt. Odpalę Winampa. Też długo nam się to uruchamia i uruchomię coś. A proszę bardzo, mamy właśnie podcasta. Czyli jesteśmy u swoich. No to już jesteśmy, tak? Michała usłyszeliśmy i pana Rocha na samym początku. Tak więc tak brzmi dźwięk bez podłączonego nagłośnienia zewnętrznego. Ja osobiście wolałem testować go na słuchawkach. Na słuchawkach brzmi to znośnie. System nawet martwi się o nasz słuch, tak więc w trosce o nasze bezpieczeństwo informuje nas, że głośność nadmierna spowodować może utratę słuchu, jednak podkręcając suwak do stówy na maksymalnie podgłoszonych również słuchawkach AKG, z których korzystam, nie było również jakiegoś wielkiego poziomu głośności, który mógłby nam ten słuch odebrać. Jeżeli chodzi o takie prace codzienne, myślę, że komputer mógłby zdać egzamin, ale są już na rynku lepsze rzeczy. Ja postaram się teraz pokazać, jak działa jego wersja tabletowa, dlatego że nad laptopem nie wiem, czy jest sens się bardzo rozwodzić. Jeżeli podłączymy go do stacji dokującej, mamy tutaj Windows 10, więc teoretycznie dostajemy to, co dostajemy w każdym innym netbooku, notebooku, komputerze stacjonarnym. Z tym plusem, że mamy bardzo dużo czasu na baterii. Ja może sobie teraz sprawdzę, ile aktualnie jeszcze mi zostało, ponieważ nie ładowałem go długo. I on teraz mówi, że pozostało około 8 godzin, mamy 70% baterii. A ładowałem go w czwartek wieczorem i wczoraj już ze 2 godziny, czy nawet 2,5 na nim popracowałem. Jeżeli na przykład chciałbym znaleźć na przykład jakiś chociażby notatnik chodzi, można jakąś krótką notatkę sobie tutaj na nim napisać oczywiście. Nie przyzwyczaiłem się jeszcze do tego FN-a przy Alt F4. Ogólnie nie chodzi to najgorzej. Udało mi się nawet korzystać z Netflixa, który swoją drogą jest już dostępny w Polsce, ale to już może temat na inną audycję. Więc z takich przyziemnych rzeczy można z niego korzystać. Czego nie powiedziałem na samym początku, ale może lepiej późno niż wcale. Komputer cenowo stoi około 1100 zł w internecie. W sklepie proponowali mi za niego 1200 zł za ten konkretny model Mix 300. Ja może odepnę teraz sprzęt od stacji dokującej i pokażę, jak mniej więcej pracuje ekran dotykowy razem z czytnikiem NVDA, bo myślę, że to może być ciekawe, jeżeli ktoś myśli właśnie o kupnie tabletu. Odpinanie polega na tym, że w samym środku stacji nad klawiaturą jest przycisk. Powyżej klawiszy w środku jest przycisk, który ja wciskam. O, biorę za górną ściankę urządzenia i go wyjmuję. Mam teraz tableta przed sobą, głośnikami do Was. Może mnie trochę być gorzej słychać, ale dobra. I czy ja teraz coś się dowiem? Tak. Ale mogło to nie być włączone. Więc jeżeli bierzecie pierwszy raz tablet do ręki już z zainstalowanym udźwiękowieniem, jest gest stuknięcia trzema palcami w ekran i NVDA będzie nam wtedy oznajmiało tryb tekstowy i poruszamy się na boki, w prawo, w lewo tak zwanymi flikami, jak w przypadku systemu iOS czy Androida. Czyli tutaj akurat przeliterowaliśmy sobie słowo Winamp. Tryb tekstowy tak właśnie działa, literując nam tymi fliknięciami. W górę, w dół. On mówi i na jakim obiekcie jesteśmy. Prawo, lewo, on literuje nam to, co mamy pod palcem. Następnie, jeżeli znów uderzymy trzema palcami w ekran, usłyszymy tryb obiektowy. Jeszcze coś jest? Nie. Tryb tekstowy? Tryb obiektowy? Tak. Nas interesuje raczej tryb obiektowy, bo właśnie w trybie obiektowym poprzez te fliknięcia, czyli te przesunięcia palcem po ekranie, możemy cokolwiek znaleźć na naszym urządzeniu. Tak więc w prawo. User, czyli no, folder użytkownika. Tutaj akurat nazywa się user, ale gdybyśmy na przykład instalowali system od nowa z jakiegoś nośnika, no to możemy sobie go nazwać na przykład Krystyna, no i to będzie folder nasz. Przesuwam w prawo palcem. TeamTalk. O, może na TeamTalku się na chwileczkę zatrzymam. Nie będę uruchamiał tej aplikacji, nie będę teraz testował go tutaj pod kątem TeamTalka, ale o tym muszę wspomnieć. Tak jak powiedziałem, komputer jest wyposażony w procesor Atom Z3735F. To jest procesor dość słaby, jednak. Nie da się ukryć. Dlatego chociażby przy rozmowach, jeżeli ktoś z Was korzysta z programu konferencyjnego, na przykład z TeamTalka, będzie nam się rozmowa cięła i rwała niestety, jeżeli chodzi o nasz przesył audio. Innych będziemy słyszeli dobrze, natomiast po prostu to jest na tyle słaba moc obliczeniowa sprzętu, że nie radzi sobie już z tak mocnymi kodekami audio, które są zaimplementowane w TeamTalku. Jednak w tym programie jest postawiony duży nacisk na jakość prowadzonych rozmów, tak więc może się nam troszeczkę tutaj coś rwać i przycinać, dlatego ja osobiście będę myślał o kupnie mocniejszego urządzenia, no ale mniejsza na razie. Tak, brak następnego, czyli doszedłem do końca listy. Poza tym, że mamy listę rozwijaną, mamy też pasek zadań, do którego docieramy dotykając dolnej części ekranu. I tutaj również mogę się przemieszczać. To jest nasz zasobnik. Znaczy, przepraszam, to jest akurat pasek szybkiego uruchamiania. Tutaj mamy start. Pulpit. Aha, i tu już przechodzimy na pulpit. Tu pokazujemy właśnie pulpit od prawego dolnego rogu. Idę teraz gestem eksploracji, czyli nie flikując, tylko dotykając po kolei, co mamy na ekranie. Z klawiatury dotykowej za chwilę skorzystamy. Tutaj mamy centrum naszej akcji. Słuchajcie, zwiększyła nam się tutaj praca do 9 godzin ponad. Tutaj mamy jeszcze dostęp do internetu. Tutaj mamy przycisk powiadomień, uruchomione aplikacje. I gdzieś jeszcze widziałem menu start, do którego chciałbym się dostać. Może tak najłatwiej. Ok. I mamy pole edycji. No i teraz co zrobić w polu edycji, jeżeli coś chciałbym wyszukać? No, kieruję się na dół do klawiatury dotykowej. Dwukrotne tapnięcie zamyka okno, w którym się aktualnie znajdujemy, ale jak tutaj usłyszeliście, nie wykonałem tego, co chciałbym wykonać, czyli uruchomić z pozycji menu start klawiaturę. Okazuje się, że do klawiatury dotykowej nie zawsze tak łatwo się dostać. Spróbujemy w takim razie z tej klawiatury skorzystać na sposób inny. Dwukrotne kliknięcie uruchomiła nam się w tym momencie Mozilla. Tutaj też możemy używać tych właśnie fliknięć. Mamy pole wyszukiwania, na które można dwukrotnie kliknąć. On powiedział aktywuj i teraz dotykam dolnej ścianki, tutaj szukając klawiatury. Jest. Klikam na nią dwa razy i pokazała mi się klawiatura. I teraz wpisywanie jest troszeczkę podobne do tego z Androida, czyli szukamy jakiejś litery, a następnie odrywamy od niej palec i ona zostanie wpisana. Ja spróbuję wpisać słowo Tyflo Podcast.

Oczywiście klawiaturę mamy taką QWERTY, więc tak wyobraźnią się można trochę posłużyć. I teraz spróbujemy dowiedzieć się, czy rzeczywiście jest Tyflo Podcast. Podcast. Klikam szukaj. Ale muszę powiedzieć Wam tylko jedno. Wyszukać może się i wyszukało, ale nie zniknęła nam klawiatura dotykowa, więc trzeba ją jakoś zamknąć. Tutaj niestety ta klawiatura dotykowa jest jakoś tak zbudowana, że ciężko mi jakimkolwiek gestem ją zdjąć z ekranu.

Klikam. No i mamy stronę Tyflo Podcastu. Czyli teoretycznie, no nawet nie teoretycznie, nawet w praktyce, po jakimś tam czasie udało mi się z ekranu dotykowego, korzystając tylko i wyłącznie, uruchomić stronę tyflopodcast.net po wcześniejszym wpisaniu na klawiaturze dotykowej hasła Tyflo Podcast. Tryb tabletu, tak jak już wspomniałem, przydaje się, ale naprawdę myślę, że wymaga od nas wiele zabawy z tym związanej. Do tego nie ma tych gestów jeszcze tak bardzo dużo. Nie ma, z tego co mi wiadomo, przemieszczania się po konkretnych punktach, na przykład po nagłówkach. Teraz wszedłem w menu system i zamknąłem okno Mozilla i szczerze powiedziawszy menu system znalazło mi się samo jakoś pod palcami i nawet nie jestem wam w stanie powiedzieć, jak na to menu system trafiłem. Postaram się jednak go z powrotem sparować ze stacją dokującą. To parowanie ze stacją dokującą tego sprzętu jest też takie troszeczkę charakterystyczne. I trzeba było go docisnąć. Aha. Dobrze. Chciałbym jeszcze powiedzieć co nieco o portach tego urządzenia, a konkretnie o portach stacji dokującej. Bo często jest tak, że na przykład chcemy skorzystać z dysku, a dysk potrzebuje, wiadomo, odpowiedniego zasilania. Więc zobaczymy teraz, czy tablet, który nie posiada wiatraków, nie posiada aktywnego chłodzenia, jest sobie takim mobilnym, poręcznym sprzęcikiem. Czy ten właśnie mobilny, poręczny sprzęcik obsłuży nam dysk? Podłączę swój prywatny dysk do jednego z portów stacji dokującej właśnie. Dysk mamy podłączony. Mało tego, rozpoznany. Tak więc teraz uruchomię na przykład komputer i zobaczymy, czy wszystko mam. Mam muzyczny D i widzę, że tutaj mam wszystko, co muzyczne i co mam na tymże dysku. Uruchomię jeszcze kilka sekund przykładowej muzyki tak, żeby sobie poglądowo zobaczyć, jak to gra. Oczywiście pyta mnie system, bo jeszcze nie jest przyzwyczajony do programów domyślnych. Nie chciałem go już tutaj tak bardzo ustawiać pod siebie i tak muszę go oddać do sklepu pojutrze. Ale niech na razie tak będzie, ok. No i coś nam tutaj gra, pogrywa. Raczej nie charakteryzuje się to jakimś dużym basem, jakimś takim przyjemniejszym dźwiękiem do słuchania, dlatego też to nie jest dobre urządzenie do oglądania filmów, tudzież słuchania na nim muzyki, tak bezpośrednio. Najlepiej zaopatrzyć się jeszcze w dodatkowy głośnik przenośny. Głośniki takie po prostu domowe, no albo po prostu najzwyczajniejsze w świecie słuchawki. Słowo podsumowania. Sprzęt bardzo nadaje się na przykład na uczelnię. Jeżeli chcemy robić notatki, jeżeli potrzebujemy, żeby to rzeczywiście chodziło na baterii, jeżeli chcemy mieć coś z klawiaturą, a niekoniecznie targać dużego laptopa,

0: i mieć zapewnione naprawdę sporo godzin pracy, jak najbardziej Lenovo Mix 300, chociaż ja szukałbym czegoś o nieco mocniejszych parametrach, ale wiadomo, nie każdy może zapłacić te nawet 300-400 zł więcej, więc zrozumiałe, że jeżeli komuś takie parametry wystarczą, 2 giga pamięci operacyjnej, procesor Atomic i 64 giga chociażby na dane, to jak najbardziej, ale chciałbym tylko dodać z tego miejsca, że dla obsługi screen readerów wszelkich, w tym NVDA nawet, takie słabe procesory to jednak nie najlepsze rozwiązanie. Mamy już linię procesorów Core M, którą też mam zamiar testować i jeżeli rzeczywiście dojdzie do takich testów lepszego modelu tabletu, nagram podcast i się z Państwem podzielę. Więc jeżeli chodzi o zalety, można rozszerzyć pamięć do chociażby 128 giga przy podłączonej karcie, albo nawet i więcej, jeżeli podłączymy sobie do stacji dokującej dysk twardy. Kolejną zaletą jest oczywiście właśnie wspomniana stacja dokująca. Jeżeli sobie nie radzimy z ekranem dotykowym, nie możemy się przyzwyczaić do klawiatury ekranowej, albo tak jak ja chociażby przed chwilą miałem problem z ukryciem tejże klawiatury, bo jeszcze nie doszedłem, jak zmienić jej układ i jak ją ukryć, przydaje się stacja dokująca jak najbardziej. Kontrola systemu Windows. Myślę, że wszystkie desktopowe aplikacje, nie oszukujmy się, z tych prostszych, bo zaawansowanego oprogramowania ani jakiegoś Wiedźmina trójki to my na tej maszynie nie uruchomimy, ale Winampy, Firefoxy, Wordy, wszelkie programy multimedialne, biurowe, jakieś odtwarzacze, o, multimedialne z naciskiem na odtwarzacze, bo raczej w obróbkę wysokiej jakości dźwięku, też tym tabletem bym się raczej nie bawił. Natomiast wszelkie rzeczy typu pisanie notatek, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, przeglądanie stron internetowych, czyli to, do czego jest zdolny netbook, ten tablet teoretycznie nam wystarcza. Natomiast nie jest to aż tak bardzo wydajny sprzęt, żebym wyrażał tutaj jakąś swoją wielką euforię. Na szczęście to jest sprzęt testowy. Ja nie mam zamiaru zatrzymywać się na Mixie 300. Będę szukał czegoś z 4 GB RAM-u i nieco większą pamięcią. Dodam jeszcze, że pamięć zainstalowana, pamięć tutaj taka użytkowa, to 64 GB, jest pamięcią flash eMMC. To nie jest dysk SSD, mamy już urządzenia z dyskiem SSD i mocniejszym procesorem. Także to jest taka, powiedzmy, wziąłem to urządzenie specjalnie, żeby przetestować słabą konfigurację i jej dostępność dla osób niewidomych. Natomiast tak jak mówiłem, tak jak wspominałem, będę testował jeszcze potężniejsze sprzęty i konfiguracje. Jeżeli chodzi o wady tego sprzętu, no to właśnie mała pamięć operacyjna, mała pamięć użytkowa, kiepski procesor. No i raczej to go czyni właśnie takim mało wydajnym chociażby dla nas. Tak więc słowem podsumowania i takiej ogólnej mojej oceny. Jeżeli jesteś malkontentem, któremu najczęściej coś nie gra, w ogóle się tym nie interesuj i sobie tego nie kupuj. Jeżeli chciałbyś mieć jednak jakieś urządzenie bardziej mobilne niż standardowy laptop czy netbook, który jednak jest troszeczkę większy od tego, możesz sobie sprawić coś w tym stylu, jednak poszukaj mocniejszych parametrów, przede wszystkim mocniejszego procesora i mocniejszej pamięci operacyjnej, chociażby 4 giga. Sama koncepcja urządzenia nie jest głupia. Z tabletu da się korzystać gorzej, bo gorzej, ale coś na nim zrobimy. Podłączając klawiaturę, tudzież stację dokującą, jesteśmy w domu i zrobimy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, które mamy zaplanowane. Bardzo się przydaje chociażby na podróże wszelakie, gdzie po prostu nie możemy się rozłożyć z potężną kolumbryną. Uczelnia, autobus, pociąg. Tam, gdzie musimy być bardziej kompaktowi, że tak powiem. Tak więc tyle mojej oceny, tyle testu, tyle recenzji. Oczywiście jeżeli macie jakieś pytania co do Mixa 300, prosiłbym tutaj też o wyrozumiałość, ponieważ jest to moja pierwsza audycja instruktażowa, więc jeżeli czegoś nie opisałem, to nie jest to z mojej złej woli, więc jeżeli macie tylko jakiekolwiek pytania, proszę śmiało pytać w komentarzach pod podcastem i w miarę możliwości oczywiście odpowiem na nurtujące Was pytania. Wszelkich innych testów, recenzji myślę, że można też o takich sprzętach poczytać w sieci, natomiast tak jak tutaj mówiłem, chyba wyrażam się jasno, jeżeli chodzi o ich dostępność i przydatność dla nas. Pozamykałem wszystkie aplikacje, które miałem otwarte na urządzeniu. Odłączę teraz od niego dyszczek. Porty jednak troszeczkę się jeszcze nie wyrobiły. I teraz fajna sprawa, jeżeli chodzi o zamykanie. Możemy użyć przycisku power, przycisku zasilania i komputer automatycznie przejdzie nam w tryb całkowitego wygaszenia. Tak więc power. I mamy go po prostu wyłączonego. O. On przy stacji dokującej zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się laptop, czyli możemy go składać, rozkładać. Taką mamy hybrydę tabletu i laptopa w jednym urządzeniu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Mix 300. Zachęcam oczywiście do odwiedzania strony tyflopodcast.net i do słuchania innych naszych audycji. Jest tego trochę, dużo fajnych materiałów można tutaj usłyszeć, więc myślę, że i ja nie poprzestanę na tym nagraniu, tylko podzielę się jeszcze z Wami czymś ciekawym w najbliższym czasie na pewno. Dziękuję za wysłuchanie i za Waszą uwagę. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
3: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Ten utwór dedykujemy naszym stałym słuchaczom, którzy pamiętają, w jakich okolicznościach był on emitowany zawsze w nocy o północy 1 stycznia przez kilka ładnych lat.
5: Tak, ale w tym roku kolegów wciągnął tak bardzo Sylwester Marzeń, oni już wiedzą, że będą to oglądać, że stwierdzili, że jednak nie poprowadzą audycji na żywo, dlatego też tę szczególną wersję utworu Happy New Year, znaną oczywiście z wykonania grupy ABBA, którą tę grupę też można to było usłyszeć, ale nie
4: między
5: tylko.
4: Innymi.
5: Więc tę szczególną wersję, którą przygotował, był lat temu chyba o matko ile? 6 prawie już.
4: 6, tak.
5: Nasz kolega Kazimierz Parzyk, właśnie my ją zaprezentowaliśmy teraz, no bo już tutaj koledzy się szykują do innej zabawy, ale przy czym się będą bawić i w jakich rytmach na Sylwestrze Marzeń, to będziemy Wam o tym mówić w dalszej części naszego programu, bo tak jak już wiecie, jeżeli włączyliście ten program celowo i wiecie, po co tu przyszliście, no to będzie to właśnie takie specjalne sylwestrowe wydanie, chociaż newsów dotyczących innych tematów tutaj również nie zabraknie i możemy zdradzić, że od nich zaczniemy. Ale zanim zaczniemy, to się chyba przywitamy, przedstawimy i takie tam formalności.
4: Tak, bo znowu potem zapomnimy o tych formalnościach i ludzie nie będą wiedzieli, kto przy mikrofonach się produkuje. A
5: to, że jeszcze my wiemy, to jest jakiś rodzaj sukcesu.
4: Tak,
5: po tej audycji już nie będziemy tego wiedzieć.
4: Tak jest, ale witamy Was bardzo serdecznie, tak wyjątkowo w piątek, wyjątkowo o godzinie 20, no ale tak zadecydowaliście. Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz, bo na naszym Facebooku zapraszamy zapytaliśmy was, kiedy byście chcieli nas usłyszeć w tym wydaniu sylwestrowym, no bo tak się złożyło, że sam Sylwester wypadł w sobotę, czyli w dzień, kiedy z reguły jesteśmy na antenie.
4: No to może bez przesady.
5: No to może aż tak to nie, no trzeba... Sylwester marzeń, Sylwestrem marzeń, ale nawet na niego trzeba odpowiednią kreację przygotować i żeby tylko kreację. Także rozumiecie sami. No i pojawiły się takie głosy, że piątek wieczorem to byłaby dobra pora i my skorzystaliśmy z tej sugestii, no bo przecież jesteśmy tu dla was i jesteśmy na żywo, żeby nie było wątpliwości, to, że pora nietypowa, to nie oznacza, że ten program nie, został wcześniej zarejestrowany.
4: Tym razem o tej nietypowej porze nie siadamy, żeby go nagrać,
5: właśnie,
4: tylko żeby go poprowadzić na żywo.
5: Że nagrywam program. Będę zapominać w ogóle, że tu nie jestem na żywo, ale tak, jesteśmy tu teraz na żywo dla was, także pozdrawiamy was serdecznie, czekamy na wasze wpisy dotyczące Sylwestra, jak go zamierzacie spędzać, z jaką stacją telewizyjną lub radiową, może z DHT, co z tego, że tu nie ma imprezy. No, na kanale drugim jest impreza cały czas.
4: Cały czas i tam może jakieś nocne trensy wam zabrzmią, ale na przykład wcześniej no, jakiś Hands Up albo Eurodance, a u nas będzie tak standardowo, co niektórzy mogliby stwierdzić, że ta muzyka nie nadaje się do zabawy, ale tak myślę, że nie jest, nie jedni pewnie...
5: Ja bym się bawiła świetnie.
4: Tak, tak, nie jedni by się z pewnością przy przebojach trzech pokoleń dobrze bawili, więc jeżeli macie na to ochotę, jeżeli urządzacie jakąś sylwestrową domówkę, a macie takie towarzystwo o mniej typowych gustach muzyczno-imprezowych, no to zapraszamy i polecamy się, jak to mówi, czy tam tweetuje ostatnio Aleksandra Jakubowska, polecam państwa łaskawej uwadze, tak?
5: A ty ją jeszcze czytasz. No, okay, co
4: tak, bo mi cały czas gdzieś tam jeszcze jej nie odfollowowałem na Twitterze, bo czasem tam zerkam. I muszę ci powiedzieć, że w jednej z otwartych osi mam Ilona Maska teraz i tak po prostu zerkam.
5: Oho,
4: co tam się wydarzy, ale muszę powiedzieć, że jak na człowieka, który ma taką fortunę i zarządza tak wieloma różnymi przedsiębiorstwami, no to on... Tak powiem szczerze, te wpisy jego czasem składające się z jednej emotki, to wyglądają trochę dziwnie. No ale cóż.
5: Dobrze, no każdy ma jakiegoś bzika, tak. Nie oceniam cię. Naszym bzikiem, moim i twoim wspólnym są media, więc my o nich będziemy dzisiaj. I tak jak to było ostatnio w wydaniu świątecznym, zaczynamy od wszystkiego innego, a potem właśnie będziemy przechodzić do tej naszej głównej osi zainteresowań.
4: Tak jest.
5: Dlaczego akurat taki układ programu, a nie na przykład odwrotnie, że wiecie, to co teoretycznie najbardziej frapujące w obecnym czasie na początek, a cała reszta na koniec. Myślę, że to się wyjaśni później, bo rzeczywiście ma to pewien swój bardzo konkretny zamysł, że może zaczęliśmy tak trochę nietypowo, mogłoby się wydawać, że na opak, ale ty jesteś chłopak na opak, taki nawet kiedyś.
4: Zgadza się, o to dawne czasy były, tak.
5: No i tak mu zostało, widzicie. I dlatego dzisiaj tak troszeczkę od końca...
4: Tylko Ermi się poprawiło.
5: Owszem, a te informacje, których byście się tutaj najbardziej spodziewali, będą trochę później. No po czemu nie? Napięcie trzeba dozować i stopniować. No więc słuchajcie... Już nietypowa rzecz jest taka, że z reguły u nas na początek jest jednak telewizja, a tym razem na początek będzie radio. No bo może ktoś na przykład chciałby spędzać Sylwestra z radiem Muzo FM, póki jest. O ich sylwestrowych planach akurat nie wiem zbyt wiele, żeby nie powiedzieć, że nic, chociaż tam próbowałam coś wyszukać, czy na przykład będą robić swoje podsumowanie muzyczne roku, jak to zawsze było, czy już w świetle nowych wydarzeń i tego, że oni bardziej się zwijają niż rozwijają, no to nie wiem, czy to rzeczywiście zaistnieje na antenie, trzeba będzie jutro zweryfikować. Natomiast, no niestety są już takie głosy, których na antenie nie usłyszymy, które na niej nie zaistnieją. I tak oto Radek Nałęcz odchodzi z Muzo FM. W piątek 23 grudnia gospodarze porannego pasma w Muzo FM pożegnali się ze słuchaczami. Marta Trybura i Radek Nałęcz powiedzieli, że w tym składzie już nie poprowadzą Strażników Świtu. Audycja nadawana była, no przynajmniej w tym ostatnim czasie, od poniedziałku do piątku to się akurat nie zmieniało, natomiast w ostatnim czasie to były godziny od 6 do 9, wcześniej to było od 6 do 8, kiedy jeszcze w Muzo był ten drugi poranek z Bisiorem i Anną, ale ich to już nie ma od kilku tygodni na antenie. Jednocześnie Radek Nałęcz obwieścił, że odchodzi z rozgłośni. Porozmawiał o tym z wirtualnymi mediami, więc możemy przytoczyć to, co im powiedział. Złożyłem wypowiedzenie, to moja autonomiczna decyzja. Z rozgłośnią będę związany do końca stycznia. Pracę w Muzo FM wspominam jako jeden z najfajniejszych etapów w moim życiu zawodowym. Spotkałem świetnych ludzi, miałem przyjemność pracować z profesjonalistami, a przede wszystkim zdobyliśmy zaufanie tysięcy słuchaczy, na których mogliśmy zawsze liczyć. Spotkałeś to już ich troszeczkę wcześniej niż w tym Muzo,
4: no tak.
5: A potem za chwilę. Prezenter dodaje, że będzie się jeszcze pojawiał na antenie, ale jak widać nie w tym poranku, tylko po prostu dostaje jakieś dyżury. Na razie jestem wpisany w grafik, w czasie wypowiedzenia będę prowadził programy. No i pytanie, które się tutaj narzuca, dlaczego Radek Nałęcz odchodzi z rozgłośni? Jak sam powiedział, powody są prozaiczne. Nie chcę wiązać swojej przyszłości z projektami grupy ZPR. Już tam pracowałem, więc nie chcę wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. To jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że ludzie nie umieją używać tego zwrotu zgodnie z jego znaczeniem. Ale to może kiedyś będzie okazja.
4: Może kiedyś wam to wyjaśnimy, o co tu chodzi.
5: Ale dobrze to chociażby wyjaśniła Paulina Mikuła w jednym ze swoich filmów na YouTubie. Kiedyś będzie więcej czasu, to możemy poświęcić chwilę tej ciekawostce, ale dzisiaj zbyt wiele informacji medialnych, żebyśmy tutaj zrobili przestój. W każdym razie idąc dalej, no sens jest jasny, tak? Tego co chciał powiedzieć. Jestem gotowy na nowe wyzwania. I no, wiecie o co chodzi, ten argument, ja troszeczkę się nie spodziewałam, że on się pojawi rzeczywiście, ale była mowa o tym, że on zaistnieje, już właśnie wirtualne media, które miały kontakt z jakimiś anonimowymi ludźmi z Muzo, to tam oni właśnie mówili, że mogą być tacy ludzie, którzy pracowali w ZPR-ach, no bo przecież większość, przypomnijmy, rekrutuje się z ZPR-ów, z tej dawnej Eski Rock. Wybaczcie, już nie będziemy znowu omawiać backgroundu, skąd oni się tam wzięli, jak to było, bo już to raz
4: bo
5: mówiliśmy.
4: Bo o tym już mówiliśmy parę RTV-ów temu.
5: Tak, i to by zajęło za dużo czasu, więc jak ktoś nie słuchał i nie ogarnia, to sorry, ale też nie chcemy się powtarzać, bo byłoby to zbyt czasochłonne. Więc no, pojawił się już ten argument właśnie od strony pracowników anonimowych, że są ludzie, którzy z uwagi na to, że z tych ZPR-ów się wywodzą, to mogą właśnie nie chcieć tam wracać, no, bo uznają, że to nie ma sensu. No i jak widać, pan Nałęcz pomyślał właśnie tymi kategoriami. No jego prawo. Przeczytałam też na Radio Polsce taką informację, że odchodzi Paweł Oksanowicz. On z kolei no nie rekrutuje się, jest w tej mniejszości, nie rekrutuje się z dawnej Eski Rock, tylko jeszcze z Radia PIN, bo on tam się specjalizował w biznesie. Ale nie widziałam potwierdzenia tej informacji w żadnych portalach medialnych, więc jeżeli się to okaże fake news, to sprostuję, a być może będzie tak, że dopiero portale medialne gruchną tą wieścią gdzieś tam w przyszłym tygodniu. Także tak się sprawy mają. No, my myśleliśmy, że być może przełom grudnia i stycznia to będzie już czas, kiedy się dowiemy czegoś odnośnie tej Eski Rock, która ma się przeistoczyć z Muzo. No ale wciąż jesteśmy na tym etapie wiedzy, na którym byliśmy. Czekamy
4: no bo wszystko
5: na...
4: zależy tak naprawdę od Krajowej Rady Radiofonii
5: oczywiście.
4: I Telewizji,
5: tak,
4: kiedy
5: tak.
4: kolokwialnie mówiąc klepnie te decyzje. A zawsze może się nie zgodzić.
5: No właśnie.
4: To jeszcze też trzeba brać taką ewentualność pod uwagę.
5: Czekamy też na wieści na temat programu Melina, Marcina Mellera, który miał się w tej stacji pojawić. Też to miało się wydarzyć na przełomie roku 2022 i 2023, ale wciąż nie ma konkretnej daty, także jakbyście pytali, to wiemy tyle, co wy, czyli tyle samo, co wiedzieliśmy kilka tygodni temu. Tak więc sądzę, że temat Muzo może nas rozgrzewać w pierwszych tygodniach nowego roku. No i kończy się rok stary, no i coś z eteru znika. Muzo jeszcze nie, tak jak powiedziałam. Natomiast teraz przenosimy się na taki grunt lokalny, bo przyznasz mi chyba rację, że gdybyś się nie interesował radiofonią, to nie miałbyś pojęcia, że istnieją takie miejscowości jak Gryfice, a już w szczególności Lipiany, prawda?
4: Absolutnie nie.
5: Nie myślałbyś, że to jest, gdzie to jest? A wiesz,
4: wiem, owszem, natomiast rzeczywiście bym się nie zainteresował, tym bardziej, że ja z geografii to zawsze byłem słaby, więc no to tym bardziej, ale akurat fakt istnienia tam Radia Plus, bo o tym właśnie radiu będziemy teraz mówić, no zobowiązuje do tego, żeby chociaż kojarzyć nazwy tych miejscowości.
5: Tak, chociaż ten fakt niestety już zalicza się do przeszłości.
4: Bowiem, prawie, chyba.
5: Połowicznie na pewno tak, nie wiem co do drugiej połowy tutaj, nie mam wiedzy. Wczoraj gruchnęła wieść, że w tym tygodniu przestaną nadawać dwie rozgłośnie lokalne należące do sieci Radia Plus w Gryficach i Lipianach właśnie. No i w Gryficach przestała nadawać dziś o 10 rano. A nie mam wiedzy co do miejscowości Lipiany. Jak ktoś ma wiedzę co do miejscowości Lipiany, może mieszka w miejscowości Lipiany, to może nas poinformować, czy to tam jeszcze gra, czy nie, ale to jeżeli nawet, to może być kwestia godzin. Informacja o zakończeniu nadawania programu przez Radio Plus Gryfice pojawiła się 25 grudnia na profilu facebookowym rozgłośni. Też sobie wybrali termin.
4: Ale świąteczna.
5: No, ale odnieśli się do tego. Napisali, święta to czas dobrych wiadomości i być może nie jest to najlepszy moment, by przekazywać wam tę wiadomość. Jednak sądzimy, że lepszego raczej nie będzie. Kierując się zwykłą ludzką przyzwoitością i uczciwością, chcemy przekazać decyzję, którą podjął ksiądz arcybiskup. Otóż 30 grudnia bieżącego roku zawieszamy działalność naszej redakcji, kończąc tym samym piękny czas, jaki dane nam było tu przeżyć. Radiowe studio było dla nas drugim domem, miejscem, które chyba już zawsze będzie wypełnione wspomnieniami, spotkaniami, niezwykłymi znajomościami i setkami wywiadów, które umilały nam czas. Rys historyczny jest taki, że początkowo stacja nadawała jako Radio Fala, później jako katolickie radio FM Gryfice, a w 1998 roku weszła do sieci Radio Plus. Bo to był rzeczywiście taki czas, że ilość tych biskupów, którzy tworzyli w różnych regionach Polski, znaczy no nie oni, że własnymi rękami, no ale w ramach diecezji, tworzone były lokalne rozgłośnie katolickie, stwierdzili, że lepiej im będzie i łatwiej, jak jakaś tam część programu będzie produkowana wspólnie. Nazwa Radio Plus została temu nadana, nazwa, którą nosiła rozgłośnia Gdańska wcześniej. Ja tego nie mogę pamiętać, ale podobno było to fajne radio wtedy.
4: Ja to pamiętam, od czasu do czasu udało mi się nawet ich złapać jeszcze na dolnym UKF-ie i naprawdę przyjemnie się tego słuchało. Ja dopiero, powiem szczerze, dopiero naprawdę sporo później zorientowałem się i dowiedziałem się, że to jest w ogóle jakkolwiek radio powiązane z kościołem, bo tamtego naprawdę nie było słychać. Tam kościoła było bardzo, bardzo niewiele. To było normalnie dobrze robione, takie typowo komercyjne radio lat 90., których no wtedy jeszcze było sporo.
5: Chociaż krótki był ten ich żywot w tym sensie takiej sławy, bo gdzieś tam później się pojawiły jakieś długi, jakieś przejęcia kolejne, nie wiadomo co. Ta historia jest długa, zawiła, struktura właścicielska takoż, więc nie każcie nam tego tłumaczyć. Dość powiedzieć, że w latach 2005-2010 rozgłośnia gryficka należała do innej katolickiej sieci, czyli do Vox FM. Tak, tak było, to były te czasy. Vox FM było właśnie siecią robioną przez spółkę Time, złożoną z tych rozgłośni katolickich, a teraz Vox FM to wiecie, jest w rytmie hitów. Ale też ostatnio streszczaliśmy ten proces transformacji przy
4: generalnie
5: okazji Muzo FM.
4: Słuchajcie, jest takie forum radiopolska.pl.
5: Jezu, i tam jak jest... to robić z życiem, to stracicie tam po prostu tyle godzin.
4: Tam jest wątek liczący sobie ponad 200 stron.
5: Tak.
4: Nazwany Radio Plus.
5: Tak.
4: Polecamy.
5: Od 2005 roku.
4: Tak, jeżeli nie macie naprawdę co robić z wolnym czasem, polecamy sobie poczytać ten wątek. Kawał polskiej historii radiowej w nim jest zawarty.
5: Ty sam wpadłeś, żeby tam zajrzeć do tego wątku, czy ja ci powiedziałam, że to trzeba czytać?
4: Wiesz co, ja go, powiem szczerze, nigdy nie przeczytałem od początku do końca.
5: Nie.
4: Parę razy zaglądałem, ale to tylko tak, wiesz, już patrząc po ilości stron, to no, ciężko.
5: No ja sporą część przeczytałam, ale no to nawet mogłabym jeszcze raz, bo pewnie wszystkiego mi się nie udało zapamiętać. Tam wszystkie etapy przejściowe są, że w Warszawie było Radio Plus Józef. No tak, takie rzeczy, słuchajcie, niesamowite. Ale wracamy do tego naszego zachodniopomorskiego, bo w ogóle nie powiedzieliśmy, że tam jesteśmy. Bo w Gryfice, Lipiany, okej, my jesteśmy mądrzy, ale to...
4: Słuchacze mogą nie wiedzieć, no, ale już wiedzą.
5: No, ale już wiedzą, tam jesteśmy. No i wracamy do 2010 roku, bo wtedy znów zaczęła nadawać ta rozgłośnia gryficka jako Radio Plus Gryfice. Nie każ się nam tego wyjaśnić, wszystko znajdziecie na forum wspomnianym przez Michała, choćby w innych zasobach internetu. Stacja od początku emitowała właściwie program na częstotliwości 97. W Gryficach to jest kilkunastotysięczne miasto właśnie w województwie zachodniopomorskim i właścicielem tej rozgłośni była archidiecezja szczecińsko-kamieńska, która nadzorowała też dwie inne rozgłośnie w okolicy, czyli Radio Plus Lipiany wspomniane i Radio Plus Szczecin. I tak jak powiedzieliśmy, Lipiany też już nadawać nie będą lub nawet nie nadają. Szczecin, no jako ten największy pozostaje. No i okej, w takim razie pytanie, ale dlaczego właściwie, o co chodzi? Tyle lat to grało, komu to przeszkadzało?
4: No, ale otóż prąd.
5: Ten prąd, panie, drożeje wszystko. Ale to prawda, to naprawdę o to chodzi. Decyzja o zakończeniu nadawania obu rozgłośni zapadła w archidiecezji już półtora miesiąca temu. Jak powiedział wirtualnym mediom redaktor naczelny, niestety wykończyły nas potężne podwyżki cen energii. Nadajniki potrzebują mnóstwo prądu, a w ostatnim półroczu jego cena podskoczyła o prawie 30%. Jesteśmy małym, lokalnym radiem. Przeliczyliśmy wszystko jeszcze raz i doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować. Zawieszenie nadawania jest równoznaczne z likwidacją stacji. No to albo zawieszenie, albo likwidacja, mówcie po polsku. To nie znaczy tego samego. Ten pan się nazywa Robert R. Hart i on przyznaje, że na tę decyzję wpłynęła także coraz gorsza sytuacja ekonomiczna na lokalnym rynku. Reklamy to główne źródło utrzymania radia, a w Gryficach od rozpoczęcia pandemii odczuliśmy wyraźny spadek zleceń od reklamodawców. Bardzo dużo firm się tutaj zamyka albo ogranicza budżety, żeby przetrwać. No ale słuchajcie, są tacy, którzy nie mogą pogodzić się z tą sytuacją. I do tego grona należą zarówno słuchacze, bo powstała w ogóle petycja, żeby nie likwidować radia i ludzie ją podpisywali zarówno w internecie, jak i w wersji papierowej, także no różne grupy wiekowe były zainteresowane tym, żeby ten program trwał, ale tak przynajmniej zastanawiam się, naprawdę tam było tyle tego lokalnego kontentu, no może dla nich to było rzeczywiście ważne nawet, mimo tego, że to, no powiedzmy sobie wprost, nie był jakiś duży zakres, bo znaczną większość doby wypełniał program z centrali, jak we wszystkich plusach.
4: Z tym, że pamiętaj, że przeciętny słuchacz to sobie nawet z tego nie zdaje sprawy. Tak. W takim małym miasteczku mogli co najwyżej się trochę dziwić, że oni tu wszystkich znają, wszystkich kojarzą, a tych, co tam się odzywają, nie. Ale to pewnie jakieś gwiazdy są i nie przychodzą do warzywniaka na rogu, żeby sobie coś kupić. No to może to może to było dziwne dla ludzi, a tak poza tym to wiesz.
5: No i słuchajcie, powstała nawet podać jakaś piosenka zaprzyjaźnionych muzyków dotycząca tej sytuacji. Niestety nam się nie udało tego znaleźć, a bardzo chętnie byśmy zagrali hit o Gryficach i Lipianach. No i taki odzew słuchaczy nie pozostał bez odpowiedzi. Pan Mariusz Karniejew, który prowadził w stacji lokalny program, nie mogąc właśnie pogodzić się z zamknięciem rozgłośni, ma plan. On swój plan zrealizuje o bardzo nietypowej porze, bo o godzinie 23:55 w Sylwestra. On nie będzie balował, on nie będzie odpalał fajerwerków. Przypominam, nie strzelajcie w Sylwestra, bo nie lubią tego pieski i nie tylko pieski.
4: I kotki.
5: Więc pan też. I dużo ludzi też. Więc pan Mariusz nie będzie robił tych wszystkich rzeczy, bo o tej porze, 5 minut przed północą, uruchamia własną stację w internecie, która się będzie nazywać Radio na Tak. W ramówce pojawią się m.in. programy, które prowadził w Radiu Plus Gryfice. Tam była chyba jakaś lista przebojów. Zaprosił też do współpracy jakąś osobę związaną z Radiem Weekend Chojnickim. Także no jeżeli byście tęsknili, no to tam znajdziecie to, czego mogliście w eterze słuchać. No okej, ale radio przestaje nadawać, ale istnieje coś takiego jak koncesja. No i rok temu archidiecezja szczecińsko-kamieńska uzyskała kolejne koncesje dla stacji w Gryficach i Lipianach. Obie obowiązują do 2031 roku. No, także świeże one są bardzo.
4: Długo, długo.
5: No i co teraz? No teraz to chyba powinny te częstotliwości trafić do puli wolnych. I ponoć oni próbowali się dowiedzieć w Krajowej Radzie, co zostanie z tym zrobione, ale się nie mogli dodzwonić, bo tam nikt nie odbierał. Przynajmniej wczoraj.
4: Święta są akurat.
5: Nie wiem, czy dzisiaj próbowali też dzwonić.
4: Akurat im się zebrało na zamykanie radia w świątecznym okresie. No to jest, wiesz, ale to w ogóle jest takie trochę dziwne, szczególnie dlatego, że decyzja zapadła już dużo, dużo wcześniej. No to... Szkoda, że to tak wszystko na ostatnią chwilę, ale okej. Ja rozumiem to też, że decyzja mogła zapaść, ale nawet sami pracownicy stacji mogli nie być tego świadomi do ostatniego momentu, no bo to, że decyzja zapada na jakimś wyższym szczeblu, to nie znaczy, że się wszystkich zainteresowanych o niej informuje, chociażby wypadało, tak w sumie.
5: No więc właśnie, także zawsze szkoda, jeżeli ktoś ten eter opuszcza w takich okolicznościach. No było, nie było, jakiś tam content lokalny był, nie była to rozgłośnia stricte lokalna, no ale coś, do czego ludzie byli przywiązani, więc zobaczymy, kto tam dalej w Gryficach i Lipianach.
4: Pozostaje trzymać kciuki za Radio Na Tak, chociaż ja powiem szczerze, że to już wielu było takich, którzy uważali, że to, co lokalne, to wystarczy w zasadzie tylko przenieść do internetu i ludzie będą tego słuchać. To już ileś różnych takich projektów było. Niestety dość szybko kończyło się przeważnie na tym, że była tam muzyka, dżingle, no i w zasadzie niewiele więcej, no bo program zapełnić czymś ciekawym przez tyle czasu, szczególnie, że no, Radio Plus to oferowało, tak? Oferowało program centralny.
5: No właśnie, no.
4: Teraz nie
5: będzie. A tutaj
4: będzie,
5: no, pan Mariusz nie obrobi całej doby jeszcze z tym drugim z weekendu. No, no chyba, że tam jeszcze ogarnie kogoś.
4: Chyba, że będą nagrywać dużo różnych swoich wejść i wtedy to coś tam można będzie poczarować. No ale to zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Trzeba czekać do tej 23.55.
5: Tak.
4: 31 grudnia, tak?
5: Będziesz wypatrywać, rozumiem, i nasłuchiwać. No każdy
4: ja myślę, że wtedy będę oglądał co innego w innej telewizji, o tym będziemy mówić.
5: No to ciekawe, w której, to myślę, że się jeszcze okaże. No ale coś z eteru znika, coś w nim się pojawi. Tak oto Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przeznaczeniu kolejnych częstotliwości pod ogłoszenia i są to 4 częstotliwości i będą one wszystkie dotyczyć udzielenia nowych koncesji o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym. Więc tutaj nie mamy jakichś, wiecie, wyspecjalizowanych muzycznych, charakterów społeczno-religijnych, wszystkie uniwersalne. I mieszkańcy jakich miejscowości mogą już zastanawiać się nad tym, jaka nowa stacja i kiedy ta stacja zagra w ich mieście?
4: A no na przykład Białegostoku, tam na 94,8 coś niedługo zagości.
5: To ładne mi niedługo. Ta częstotliwość chyba była zajmowana przez te przekazy do Ukraińców kierowane. No ja myślę, że jeden chętny to jest oczywisty, jak ktoś śledzi ten radiowy światek trochę, czyli Red FM, to oni rzeczywiście już tam mają chrapkę od dłuższego czasu, żeby nadawać
4: tak
5: Białymstoku, ale na pewno nie tylko oni się będą starać. Kolejne miasto to Bydgoszcz, częstotliwość 99,5. Nie wiem, kto tutaj mógłby, chciałby.
4: I wracamy na Podlasie, tym razem Suwałki.
5: Pozdrawiamy
4: Roberta, oczywiście. Robercie, za jakiś czas na 89,4 coś tam dla ciebie zagra.
5: On to już na pewno wie, nie trzeba mu tego mówić, on już jest pewno w emocjach, co tam rzeczywiście będzie. Natomiast co do ostatniej lokalizacji, to ja mogę być w pewnych emocjach, bo to jest Elbląg blisko mnie, 106,4 taka częstotliwość, no to może jednak jakiś tam gracz lokalny, bo przecież ktoś tam próbował jakiś radio Elbląg robić, ale nie wiem, czy oni mieli ambicje na więcej. Jakoś u mnie ta częstotliwość nie odbierała za bardzo, ale może jakby to już było przyznane na stałe, to jakaś lepsza moc by tam poszła niż
4: albo
5: była.
4: Lokalizacja, albo jedno
5: albo
4: i drugie.
5: Albo właśnie tak, dokładnie. Także oczywiście będziemy do tych częstotliwości wracać, ale tak jak wiele razy już mówiliśmy, to jest, słuchajcie, czas, dużo czasu, zanim wszystkie formalności, zanim się pozgłaszają podmioty, zanim konkurs rozstrzygnięty, zanim rezerwacje w UK i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu tylko na razie rozbudzamy apetyt. No i było o odejściu z Muzo FM. Tak nam się przeplatają dzisiaj te wątki dotyczące zawartości eteru z wątkami personalnymi. Teraz kolejny wątek personalny. No niestety muszę przedstawić to ja, bo Michał nie byłby w stanie tego przedstawić. Za chwilę zrozumiecie dlaczego. Ale chociaż powiedz, przenosimy się do...
4: Imperium prezeski Agnieszki.
5: Tak, on jest uśmiechnięty, ale za chwilę tutaj będą padały tak zwane brzydkie słowa. Także... Mam nadzieję, że kolega wyciszy mikrofon, znaczy chyba z twojej strony, jak usłyszysz, bo nie wiem, czy już znasz ten cały case. Tak więc w razie czego, no to się po prostu pilnuj.
4: Dobrze, będę się pilnował.
5: Słuchajcie, o co chodzi? Radiowa Dwójka. Po ponad 2 latach Robert Mazurek zniknie w styczniu właśnie z Polskiego Radia z Dwójki. Jego umowa z nadawcą w 2023 roku nie zostanie przedłużona. Przypomnijmy w ogóle, o co tutaj chodzi, że Robert Mazurek od lipca 2020 roku prowadzi audycję Mazurek Słucha w programie drugim Polskiego Radia. On do niej zaprasza gości z różnych dziedzin, rozmawia z nimi o życiu, ale też o muzyce i oni mogą jakieś swoje preferencje muzyczne prezentować i pokazywać różne utwory od jazzu po punk rocka, więc niekoniecznie to, co rzeczywiście kojarzy się z profilem Radiowej Dwójki, chociaż i ten profil, o czym już była okazja mówić i co się nie wszystkim podoba, Hanna Maria Giza, chociaż i ten profil jakoś tam się poszerza i to już nie jest tylko muzyka klasyczna czy jazzowa, więc tam rzeczywiście różne klimaty były, ja tego czasami słuchałam, jak byli goście, którzy mnie interesowali od choćby tydzień temu Alicja Majewska. No i te umowy z panem Robertem były przedłużane bez problemu, w kolejnych ramówkach ta audycja się znajdowała, ale to jest jeszcze jeden haczyk, bo przypominam, że pan Robert nie był obecny tylko w Radiowej Dwójce, ale także, i to chyba tam się najpierw w ogóle pojawił, w RMF FM.
4: No jako właśnie prowadzący, tak mi się ta kolejność też kojarzy.
5: Tak, jako prowadzący porannej rozmowy politycznego wywiadu emitowanego w dni powszednie.
4: I jak dobrze pamiętam, to on w ogóle wcale nie był najpierw uradowany tą propozycją, bo on tak sobie zawsze powtarzał, gdzie ja do radia z tym moim głosem, ja się nie nadaję. No a potem spodobało mu się. I tak mu się spodobało, że na dwie anteny teraz jechał.
5: No i to takie dosyć nietypowe, prawda, żeby pracować jednocześnie w rozgłośni państwowej oraz komercyjnej, natomiast on dostał pozwolenie na to i zielone światło z obu stron, no bo ta jego działalność w obu tych stacjach była zupełnie inna. Nie to, że i tu prowadził program o podobnym charakterze, tylko tutaj, wiecie, muzyczny, z ludźmi kultury i sztuki, a tutaj wywiady polityczne, coś zupełnie innego, więc to zostało zaakceptowane. Te jego wywiady w RMF-ie mają tutaj znaczenie dla tej historii, dlatego to przywołuję. No i Polskie Radio informuje, że Mazurek zniknie z anteny Dwójki, jak przekazała wirtualnym mediom nasza ulubiona pani Monika Kuś. Umowa o współpracy z redaktorem Robertem Mazurkiem była zawarta przez program drugi na czas określony i wygasa z końcem grudnia bieżącego roku. Polskie Radio nie widzi możliwości jej kontynuowania z osobą, która z jednej strony pobiera honoraria wypłacane ze środków publicznych, a z drugiej atakuje media publiczne właśnie za sposób ich finansowania, zarazem je zniesławiając, na przykład w swojej porannej rozmowie w RMF z dnia 13 grudnia 2022 roku.
4: Aha,
5: robi się już grubo. No więc teraz wszyscy zastanawiają się, co było w tym RMF-ie, nie? No to idziemy z tym. 13 grudnia gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie na antenie RMF FM był poseł PiS Rafał Gontarz. Nie kojarzę go w ogóle. Dziennikarz dopytywał go wówczas, czy przekazanie 2 700 000 000 złotych na telewizję publiczną uważa za dobre posunięcie. Wyliczał przy tym, że za te pieniądze Polska mogłaby kupić ponad 200 dronów Bayraktar, wybudować ponad 10 tysięcy mieszkań o powierzchni 50 metrów kwadratowych lub postawić kilka szpitali. Zaproszony parlamentarzysta jednak nie podzielał opinii prowadzącego rozmowę, co nas oczywiście kompletnie nie dziwi, prawda, bo wiemy, z jakiej partii pochodzi. Dodajmy, przypomnijmy, że Robert Mazurek jest kojarzony, jeżeli chodzi o swoją orientację polityczną, że on tak troszkę bardziej na prawo niż w drugą stronę.
4: No to prawda.
5: Co jakoś tam.
4: Też zresztą, wziąwszy pod uwagę historię mediów, z jakimi był związany.
5: Tak. Tak, tak.
4: Więc to nie dziwi też takie jego kojarzenie.
5: Tak, więc jak widać też, no, z jednej strony ma jakieś tam takie poglądy, ale z drugiej nie jest w nie zapatrzony, nie jest zapatrzony ślepo w tę jedną linię.
4: No i też z drugiej strony, właśnie kiedy związał się z RMF-em, mam wrażenie, że bardziej niż kiedyś zależy mu na tym, żeby uchodzić za bezstronnego, za takiego obiektywnego i naprawdę takiego, który dociśnie człowieka z każdej strony sceny politycznej, co nie przeszkadza mu potem świętować z nimi na urodzinach.
5: No więc właśnie o tym nie możemy zapomnieć. No i oczywiście jest taki komunikat, musi być też odpowiedź. Robert Mazurek przekazał redakcji wirtualnych mediów oświadczenie. To oświadczenie też się znalazło na jego Twitterze w formie screenów, więc zacytujemy co smaczniejsze, Koński, trzymaj się. On w tym oświadczeniu podkreśla, że w całej sprawie poszło oczywiście o politykę. Ośmieliłem się w RMF-ie wyśmiewać telewizyjne wiadomości i krytykować przeforsowaną przez PiS dotację na media publiczne. Zaznacza przy tym, że nieprawdą jest, iż Polskie Radio nie przedłużyło z nim umowy. No to dziwne, nie? Oni mówią, że przedłużyło, że nie. Od początku grudnia mam podpisaną umowę na następne miesiące. Zdążyłem nawet nagrać rozmowę, która miała być wyemitowana 7 stycznia. Prezes Kamińska usłyszała jednak w RMF-ie, w nawiasie, to dobrze, że słucha uczciwego radia, moje rozmowy i po 3 tygodniach na podpisanej przez siebie umowie, w nawiasie wykrzyknik, napisała, nie wyrażam zgody.
4: Aha, sama sobie się sprzeciwiła, krótko mówiąc.
5: W każdym z nas są dwa wilki. Prawnicy namawiają mnie, bym poszedł z tym do sądu. Jeśli się na to zdecyduję, choć nie mam ochoty ganiać po sądach, to nie chciałbym pozywać Polskiego Radia, które i tak ledwo zipie, a jego prezes. Tak, wiem, że Kamińska nie jest postacią samodzielną, lecz wymyśloną i zainstalowaną na tym stanowisku przez szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego i jego żonę Annę Czabańską, radiową szarą eminencję. O tym jeszcze nie słyszeliśmy.
4: No właśnie.
5: Wątek taki. Ja wiesz,
4: no może dlatego, że jest szarą eminencją. No to...
5: Tak, bardzo szarą.
4: Tak.
5: We Francji nazywano takie postaci kreaturami, ale nie podejrzewam pani Kamińskiej, by znała historię Francji, więc pozostańmy przy określeniu prezes. Niechże więc za swoje humory prezes Kamińska płaci z kieszeni własnej, kieszeni Czabańskich i rad nadzorczych spółek państwowych, w których oboje zasiadają lub zasiadali. Za Czabańskimi nie nadążysz. Albo i z funduszu wyborczego PiS. Zapewne zaraz usłyszę, że łkam nad utraconymi zarobkami. Otóż, drodzy hejterzy, stawki w Polskim Radiu były najniższymi, za jakie gdziekolwiek pracuję i ani dla kasy, ani dla sławy nie przyjąłem propozycji dwójki. Obecne władze radia tego nie rozumieją. No, takie właśnie bardzo ciekawe oświadczenie. Żyjesz po tych
4: Żyję.
5: Hejterskich komentarzach? Prezeskę Agnieszkę szkalują.
4: No szkalują, no cóż ja mogę powiedzieć, no smutno, bardzo smutno,
5: ja
4: a tak naprawdę to...
5: No mi też było smutno, kiedy o prezesie Jacku tak mówili, ale pomyśl, że przynajmniej prezeska Agnieszka jeszcze tam jest.
4: No jeszcze jest, pytanie jak długo.
5: Tak więc czekamy na wasze opinie w tej sprawie, bo jest rzeczywiście interesująca. A dodać jeszcze warto, że nie tylko panu Robertowi postanowiono nie przedłużyć umowy, bo taki sam los spotkał Elizę Olczyk. Ona związana jest z Wprost i współprowadziła poranną audycję w Polskim Radiu 24, no i już od nowego roku jej nie poprowadzi.
4: Ciekawe, co ona zrobiła.
5: No więc właśnie, jeszcze nie było oświadczenia. No i jesteśmy sobie, słuchajcie, w Polskim Radiu. Była dwójka, no to teraz w kolejności, jeżeli chodzi o cyfry, jest czwórka. A co tam wymyślili? Tutaj też będzie nasza ulubiona Monika Kuś.
4: Tak jest. No i jeszcze trójka by wypadało, żeby się pojawiła, ale...
5: To przy Sylwestra, tak, oni już się chcą bawić.
4: Będzie o trójce, ale dopiero za jakiś czas. Otóż z anteny radiowej czwórki, czyli anteny cyfrowej Polskiego Radia, kierowanej do młodych słuchaczy, znikną serwisy z informacjami z kraju i ze świata. Tak ustalił press-serwis. Obecnie wiadomości radiowej czwórki nadawane są co godzinę od 7 do 21, a w weekendy od godziny 8. No i cóż, w czwórce będą informacje sportowe, naukowe, kulturalne, technologiczne i dotyczące studentów. Tak wylicza Monika Kuś, rzeczniczka Polskiego Radia. Skupimy się na dziedzinach, które interesują młodych ludzi w formie odpowiadającej charakterowi programu. Czyli nie interesuj się młody polityką,
5: no
4: bo
5: właśnie,
4: po
5: bo
4: co ci
5: polityką.
4: To? Dokładnie, po co ci to, na co ci to, a starsi będą głosować.
5: Znaczy słuchajcie, bo chyba jest tak, ja nie słucham tej czwórki, ona mnie nie obchodzi w ogóle, ale chyba jest tak, że te informacje właśnie naukowe, kulturalne, studenckie, coś tam, to one się właśnie też pojawiały w ramach tych serwisów, więc przypuszczać można, że one... Pytanie jest, jak należy to rozumieć, że te informacje będą gdzieś dalej, tylko pytanie, czy właśnie w ramach konkretnych serwisów, które będą wypełnione tymi informacjami, a nie będzie wiadomości ze świata, ale chyba raczej skoro powstało tyle szumu, to po prostu jakieś tam wiadomości będą wplatane w program, bo trzeba o czymś gadać, ale jako taka pozycja wiadomości czwórki, to chyba na antenie będzie obecna, ja to przynajmniej tak rozumiem, ale jeżeli się okaże, że to fake news jest, no to sprostujemy to, bo to takie rzeczywiście jest
4: niejednoznaczne,
5: trochę rozmyte.
4: Dokładnie.
5: Więc to tyle, co my możemy na ten temat. No, chyba wiadomości w radiu, jak to się mówi w niektórych regionach Polski, wartałoby, żeby były, prawda?
4: No przydałoby się, szczególnie, że będą pojawiać się także inne informacje na różne inne tematy, no to dlaczego akurat nie polityka, nie te rzeczy takie najistotniejsze, czemu ten młody słuchacz, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającym go świecie, będzie musiał zmieniać stację. Szczególnie, że i tak wcale dotarcie do tej czwórki nie jest najłatwiejsze pod słońcem.
5: No dokładnie, jak już tam są ludzie, dotarli tam, to już byście im dali wszystko.
4: Dokładnie.
5: Szczególnie, że może się wiązać też ze zwalnianiem jakichś ludzi, no ale okej, już nie idźmy dalej tą drogą, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest takie niejednoznaczne, więc nie chcemy iść w hipotezy. Idziemy natomiast dalej w naszą podróżą, wędrówką po Polsce, ale pozostajemy w radiofonii cyfrowej. Było lokalnie na zachodzie Polski, no to teraz będziemy troszeczkę gdzie indziej, w Toruniu, moi drodzy, i podajemy za serwisem radiopolska.pl. Pozwolę sobie zacytować, bo najlepiej to tam zostało przekazane, że klimaty znane z toruńskiego radia Gra sprzed przejęcia go przez grupę RMF, czyli muzykę w stylu EDM, taką jak rozumiem klubową, elektroniczną,
4: no tak,
5: ale także muzykę pop oraz głos tego samego lektora można usłyszeć na antenie nowego radia Toruń. Emisji testowej rodzącej się stacji można słuchać od 10 grudnia w lokalnym multipleksie DAB Plus. Dotychczas od momentu uruchomienia emisji w styczniu, bo rzeczywiście już pojawił się jakiś taki strumień w styczniu wciąż trwającego jeszcze roku, ale w tym strumieniu o nazwie Radio Toruń nie był dostępny dźwięk, więc to sobie tak wisiało przez prawie rok takie puste. No ale dźwięk się pojawił wreszcie. Nazwa nowej stacji nawiązuje do najstarszej komercyjnej rozgłośni w Toruniu, która na początku grudnia obchodziłaby swoje 30-lecie. Wspomniane wcześniej Radio Gra powstało po rozłamie w redakcji Radia Toruń, do którego doszło niecały rok po powstaniu. W 2003 roku Radio Toruń stało się radiem Toruń 96,7 Gold FM, a 5 lat później, no to ta nazwa miasta stawała się już tylko dodatkiem do tych kolejnych nazw po kolejnych przekształceniach rozgłośni, więc tam mieliśmy Vox FM Toruń, Wawę Toruń, a teraz tam jest Supernowa. Zaś Radio Gra, choć nadal nadaje pod niezmienioną nazwą od 2013 roku, należy do grupy RMF, bo no, stwierdzono właśnie, że ta marka jest zbyt silna, żeby ją likwidować w Toruniu. W innych miastach województwa, w których Gra nadawała, no to zmieniono to na RMF Max. Natomiast co do Radia Gra, no to jego aktualny format zbliżony jest do tego, który obecny jest choćby w Radiu 90 i Radiu Jura. To już o tej sieci wam też mówiliśmy co nieco przy okazji transformacji radia Alex, ale też tak, nie wędrujmy tak daleko. W każdym razie no to miło, że coś takiego się odradza, bo dla pewnie sporej garstki ludzi to może być jakiś taki miły, nostalgiczny powrót.
4: No i tam oni mają dość ciekawie porobione zapisy w koncesji, tak dość na bogato tam wygląda, jak gdzieś czytałem właśnie na forum Radio Polski, bo ktoś wkleił te różne zapisy, więc jeżeli tak rzeczywiście miałoby to być realizowane, no to myślę, że będzie czego słuchać. No, byleby tak rzeczywiście było.
5: No i radio cyfrowe dalej. I tym razem wędrujemy gdzie? Na Mazowsze, prawda?
4: Na Mazowsze, tak jest. Warszawski eksperymentalny multiplex spółki Bicast to kolejne miejsce, w którym obecny jest sygnał znanego z częstotliwości 92,8 pruszkowskiego popradia. Tym samym stacja dostępna jest już nie tylko analogowo na pograniczu województw mazowieckiego i łódzkiego, ale również cyfrowo w stolicach obu tych regionów. Przypomnijmy, że w przypadku Łodzi jest to testowy multiplex spółki PSN Infrastruktura. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, zmiana składu warszawskiego multiplexu miała miejsce we wtorek 20 grudnia w godzinach porannych. Popradio, tak jak pozostałe stacje, nadawane jest z przepływnością 136 kilobitów na sekundę, więc całkiem nieźle, całkiem niezła jest jakość tych strumieni.
5: I kolejna wieść ze świata radia cyfrowego, również za sprawą Radio Polski ją podajemy, konkretnie ta wiedza wypływa od czytelników tego serwisu. W środę 21 grudnia radio Bezpieczna Podróż opuściło multipleksy spółki Dabcom. Dotyczy to m.in. Warszawy, Katowic i Poznania. Nie jest to jedynie brak strumienia audio, bowiem pozycja o nazwie Bezpieczna Podróż została usunięta z listy dostępnych programów. Rozgłośnia nadal dostępna jest w multipleksach spółek PSN Infrastruktura, więc tego innego, tego drugiego operatora. Zdaje się, że w Toruniu i w Rzeszowie tam można ich słuchać, a dodatkowo w oparciu o przyznane koncesje rozgłośnia obecna jest również w kilku multipleksach eksperymentalnych. Taka sytuacja jest w Warszawie i Katowicach, a więc mimo tego, że stacja zniknęła z multiplexów spółki Dabcom, no to nadal można jej tam słuchać i słuchacze nie utracili do niej dostępu, tylko po prostu mają ją w innym multiplexie, no ale to chyba aż tak wiele im nie zmienia.
4: To prawda, natomiast z wątku na Radio Polsce, na forum serwisu Radio Polska można wywnioskować, że no tam są jakieś grubsze problemy, jeżeli chodzi o Radio Bezpieczna Podróż. Przede wszystkim chodzi o to, że jeden z czytelników tego forum napisał do stacji, zapytał, o co właściwie tu chodzi. Dostał taką enigmatyczną odpowiedź, że przyczyny są formalno-prawne. I dlatego oni zniknęli z tych multiplexów. Natomiast jeszcze inny czytelnik zwrócił uwagę na to, że przecież oni się zobowiązywali do produkcji lokalnych programów w tych miejscach, gdzie nadają. A tam przecież cały czas jest jeden i ten sam program wszędzie produkowany, więc być może tu są jakieś z tym problemy, no ale cóż, to pożyjemy, zobaczymy. Czas najbliższy pokaże, jak sobie założyciele Radia Bezpieczna Podróż
5: poradzą. To się mówi drinking game, bierzecie łyka wody za każdym razem, jak Michał mówi, pożyjemy, zobaczymy.
4: Tak, tak, tak.
5: No ale to po prostu tylko świadczy o tym, że przyszłość jest niepewna, nie wiadomo, co przed nami w tym roku,
4: oczywiście,
5: który będziemy niedługo witać. Wiadomo natomiast, jakie zmiany zaszły w lokalnych multiplexach należących do spółki MWE.
4: Tak. Otóż powrót telewizji Puls i telewizji Puls 2 w rozdzielczości SD i standardzie DVB-T to prezent, który dla swoich odbiorców przygotowała grupa MWE. Dostęp do tych kanałów zyskali widzowie we Wrocławiu i Świdnicy oraz Tomaszowie Mazowieckim. Zmiany nie ominęły też emisji eksperymentalnych prowadzonych przez MWE. Tam do listy programów został dodany, znany już z testów Bicastu, EWTN Polska, czyli ten program religijny. Tak. Jak dobrze go kojarzę, no to cóż, widocznie jest jednak jakieś zapotrzebowanie na te programy, no w starszej jakości. Widocznie nie wszyscy jeszcze sobie zakupili odbiorniki DVB-T2, no i dzięki temu, dzięki takim ruchom, przynajmniej w kilku miejscach możliwy jest odbiór chociażby właśnie Pulsu.
5: Temat muksów, temat technikaliów i coś jeszcze się tutaj zmienia, konkretnie dotyczy to Imperium prezesa Mateusza.
4: Tak jest, bo w styczniu przestanie obowiązywać umowa Telewizji Polskiej ze spółką Emitel dotycząca usługi nadawania na multipleksie 8 stacji telewizyjnych TVP Kultura i TVP Kobieta. Kanały te nie znikną jednak z naziemnej telewizji cyfrowej. Myślę, że się cieszysz.
5: No tak, bo ja codziennie oglądam TVP Kobieta.
4: Oczywiście.
5: No bo jestem kobietą, to co mam oglądać?
4: No właśnie. No.
5: Ale ty za to nie oglądasz, bo to groźne by było dla twojego zdrowia. Pewnie.
4: Tak, i TVP Kultura też nie oglądam.
5: Sam sobie wystawia świadectwo.
4: No właśnie. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, od 3 stycznia przyszłego roku będą emitowane na nadającym w nowym standardzie DVB-T2 Hefc multipleksie 6. Telewizja Polska poinformowała

0: No bo jeżeli coś nie działa, no to nie działa i tu nie ma, że
1: a
0: może będzie działać.
1: A chcecie oglądać TVP Kobieta, no to...
0: No to trzeba, albo TVP Kultura, a chcecie, na pewno. I warto jeszcze przypomnieć, co prawda to już tak ostatni dzwonek i to pewnie raczej tylko elektronicznie sobie byście mogli coś takiego załatwić, ale do końca roku można uzyskać dofinansowanie do takiego odbiornika telewizyjnego lub też dekodera, więc no, pozostaje się po prostu spieszyć. A TVP Kultura i TVP Kobieta pozostaną na tych samych pozycjach w ramach telewizji naziemnej, czyli TVP Kultura na kanale 30, a TVP Kobieta na kanale 35. To, co się zmieni, to jakość nadawania kanału TVP Kobieta, który przejdzie z jakości SD do HD. No, no widzisz.
1: Imponujące. No to warto było.
0: Tak.
1: Także no to jest taka kwestia, którą musieliśmy odnotować. Nie jest, myślę, tajemnicą, że wrócimy do Imperium, ale później nieco już, kiedy nasze outfity tutaj przygotujemy, bo właśnie teraz będzie muzyczna przerwa i my po niej to już będziemy, wiecie, właśnie konfetti, serpentyny,
0: tak jest,
1: i to wszystko, ale najpierw zabierzemy was do jednej z tych miejscowości, o których była mowa. Tak jak wspomniałam, niestety nie będą to ani Gryfice, ani Lipiany.
0: A chcieliśmy bardzo.
1: A jak ktoś ma ten hit, może gdzieś wie gdzie by to
0: można. To może się podzieli gdzieś jakimś linkiem.
1: No... poprosilibyśmy bardzo. Jak na razie jednak, no to wspomnimy muzycznie o tym radiu, które testowo nadaje w toruńskim multiplexie, czyli o Radiu Toruń. Poszukaliśmy piosenki o Toruniu.
0: I jest.
1: No i tak to jakoś się często zdarza, że te piosenki dotyczące poszczególnych miast, no to nagrywają związani z nimi artyści rapowi, hip-hopowi. Nie inaczej jest i w tym przypadku.
0: Tak, i posłuchamy sobie utworu Toruń, moje miasto, a wykonają go niejaki Milo Menino i towarzyszyć mu będzie jacuzzi. No, to już wszystko wiecie, gramy i wracamy za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Ten podkład podejrzewam, że już parę razy mogliście usłyszeć wcześniej. On się bardzo chciał dostać na antenę, a ja próbowałem, żeby on się nie dostał zbyt wcześnie. No ale jak widać, nie wyszło.
1: Ale dobra ta piosenka była, bo tam na końcu coś było, że toruński gracz, a w Toruniu radio gra, jest coś da, pasuje tak, to nawet. No. Chociaż to stylistyka cokolwiek nie EDM, ani nie,
0: nie.
1: Pop.
0: Ale wiesz, basik jest, więc takie trochę do EDM-u można powiedzieć, że pasuje tak dźwiękowo, że też można sobie włączyć to w aucie, rozkręcić system dźwięku na fulla i będzie bujać.
1: Na razie to my, moi drodzy, nie do auta, tylko sal balowych albo innych, albo
0: tak
1: po
0: jest.
1: Prostu zostajemy w domu i świętujemy, celebrujemy. My tu mamy znopole już, bo to nie ma co, wiesz, oczywiście wodę źródlaną, żeby nie było. No,
0: proszę bardzo.
1: No właśnie, bo my to oczywiście na antenie to nie możemy takich rzeczy robić, to potem. W każdym razie, słuchajcie, napięcie u nas będzie tylko rosło, tak jak mówiliśmy. Nie spodziewajcie się teraz tego, czego się spodziewacie, bo my się zaczniemy od
0: Sylwestra.
1: Właśnie, nie w telewizji. Nie. Tylko od Sylwestra w radiu. Jeżeli chcielibyście Sylwestra z radiem spędzić i nie będzie to DHT, no to co można i gdzie można? Można na przykład podsumować sobie rok muzycznie. No ale to też zależy, jaką kto stylistykę lubi. Jeżeli ktoś lubi muzykę młodzieżową, to nie my, bo jesteśmy starymi ludźmi. No ale jeżeli ktoś się tak lubi, albo chce jako taki człowiek w naszym wieku, boomer, się dowiedzieć, z czego tam ta młodzież słucha, to może włączyć Radio SK, uwaga, o 14:00. Jutro. To jest trochę zaskakujące, bo zawsze gorąca setka, czyli to podsumowanie roku muzyczne, zaczynała się o godzinie 12:00. Można by więc pomyśleć, że w tym roku będzie dłużej trwała. Tymczasem trwać ma godzin 6, od 14:00 do 20:00. Więc chyba po prostu piosenki są teraz krótsze niż były kiedyś. Względnie nie będzie tyle gadania albo innych atrakcji typu, nie wiem, jakieś tam wspomnienia, utwory, które wygrały przed laty czy coś takiego i jakoś to tam w 6 godzin upchnął. Tak jak powiedziałam, nie wiem, co tam na przykład Muzo szykuje. Inne stacje pewnie też będą rok podsumowywać i

0: te utwory, które u nich największe sukcesy odnosiły. RMF pewnie ze swoim przebojem roku, w nowy rok będzie, tak przypuszczam, możecie to potwierdzić, jeżeli sprawdzaliście. Natomiast teraz będzie mowa o stacjach, przy których można balować, bo czemu nie? No i Michał jest zwolennikiem tezy, że najlepsze do balowania zaraz obok Radia DHT jest oczywiście Imperium Prezeskiej Agnieszki. I mamy informacje o dwóch stacjach z tegoż i o ich atrakcjach, jakie dla nas na już jutrzejszy dzień, ale także na pojutrze przygotowali. Mówiliśmy, że będzie, jest trójka. Przygotowania do sylwestrowej nocy w programie trzecim Polskiego Radia rozpoczną się już o godzinie 15. My tutaj czasami o 14 zaczynaliśmy sylwestra, więc czym do ludzi. Na specjalne wydanie audycji Sylwestrowa Rozbiegówka zaprosi Grzegorz Hoffman. W programie pojawią się przeboje z różnych dekad i w różnych stylach. Następnie Radosław Okrasko i sylwestrowy Bifor z muzyką taneczną. Michał Żołądkowski, który, o czym nie mówiliśmy, przejął obowiązki Łukasza Cichańskiego i teraz to on się zajmuje muzyką w Trójce. Nie tylko prowadzi programy, no ale tym razem poprowadzi wraz z Tomaszem Miarą. To będzie program Departament Rytmu, a więc znana pozycja programowa, ale w sylwestrowym wydaniu. I oni tam zaprezentują utwory idealnie nadające się na sylwestrowy wieczór. Od godziny pierwszej w Rytmie na 3, to też znana pozycja w ramówce, za mikrofonem usiądzie Michał Grabkowski. Na potrójne pasmo przenoszenia w Nowym Roku zaprosi Michał Margański i pozostanie ze słuchaczami do godziny 6. Mnie się też jakoś tak kojarzy z poprzednich lat, że właśnie noce sylwestrowo-noworoczne wypełniała muzyka przygotowywana przez pana Margańskiego, taka elektroniczna dla tych, którzy już po prostu na parkiecie tacy są rozszalali.
1: Zastanawiam się, co będzie prezentował Michał Grabkowski, bo on raczej jest znany z takich rockowych brzmień. Pytanie.
0: A już ustaliliśmy, że można się do tego bawić przecież.
1: No tak, ale takich, wiesz, mocniejszych rockowych. Pytanie, czy to będzie tak?
0: Do
1: czy...
0: wszystkiego można.
1: No, do wszystkiego można w zasadzie, tak.
0: No i słuchajcie, niedziela, nowy rok. 1 stycznia o godzinie 10 startuje nowy rok w Trójce, ale to jest, wiecie, taka gra słów, bo rok pisany rock, czyli jako styl muzyczny, prawda, ale nowy rok, ha, ha, ha, wiecie, o co chodzi. Prowadzący Justyna Grabasz i Piotr Baron, następnie Witold Lazar, a na zakończenie Michał Żołądkowski zagrają muzykę królującą od lat w radiowym eterze. To wam się z czymś kojarzy może?
1: Nie wiem.
0: Ale to już nie pierwszy raz oni tak właśnie w tę stronę, ale o tym, o źródle to my może później, okej?
1: Okay?
0: O godzinie 19 retransmisja koncertu jakiegoś jazzowego aż z 2001 roku. No to też już o tym mówił, wirtualnie o tym pisał, że po prostu już nikt nie gra w tej Trójce koncertów praktycznie i oni są zmuszeni retransmitować jakieś rzeczy sprzed lat. To już nie są te czasy, że co tydzień był nowy koncert. Bo
1: teraz tam
0: po prostu
1: powtórki,
0: nie ma
1: powtórki,
0: komu
1: powtórki.
0: Grać, tak. Wieczorem Tomasz Miara zaprosi słuchaczy na podsumowanie listy przebojów Trójki oraz muzyczne podsumowanie roku. Leszek Adamczyk z kolei opowie o tym, jakie płyty mają szansę nas zachwycić w nowym roku.
1: To tak trochę złośliwie powiem, że to krótko będą podsumowywać.
0: No jakoś tak to się za dużo tutaj chyba rzeczywiście nie zmieści. No tyle było o Trójce. No słuchajcie, jak nigdy nie mówimy o Czwórce, to tak dzisiaj będzie drugie wejście na temat tej stacji, bo z nimi też się można bawić, jak się jest tak młodą osobą i jak się nie chce mieć wiadomości.
1: Owszem, noc sylwestrowa w Czwórce będzie, jak zapowiada Polskie Radio, również pełna dobrej zabawy i muzycznej elektroniki. Oni startują już od godziny 18:00. Wtedy pojawi się sylwestrowe wydanie audycji Czwarta Fala. Prowadzący ten program Marcin Matuszewski przygotuje dla słuchaczy muzyczną, taneczną rozgrzewkę przed imprezą sylwestrową. Będzie to specjalny miks 46 utworów na Sylwestra 2022 dla Czwórki.
0: Od godziny... Czy ta liczba 46 jest jakaś magiczna?
1: Nie wiem, nie wydaje mi się.
0: Jakby było 44, to bym zrozumiała.
1: A co 46? To tak jakoś... No widocznie tyle się zmieściło w tym secie od i wszystko. A po prostu, wiesz, chodzi o to, że może, że dużo, No, tak dużo. No tak. Od godziny 21, czyli przez 3 godziny będą grali te 46 utworów, to nie wiem, czy tak dużo, ale w każdym razie od godziny 21 audycja Sylwester z czwórką, na którą zaproszą Mateusz Kulik i Kamil Jasiński. W programie poszukiwania przepisu na idealną imprezę, wirtualna wizyta w klubie Techno oraz najlepsze sety z czwartej sceny czwórki. Wyemitowane zostaną także sety DJ i dziennikarzy DJ-a Berta i DJ-a Harpera. A 1 stycznia przez cały dzień noworoczny ciekawostki i chilloutowa muzyka. Słuchacze dowiedzą się m.in. na których wyspach Nowy Rok witany jest potrójnie, gdzie jest najgłośniej i jakie zwyczaje panują w innych krajach. Jak ci się podoba? Będziesz słuchać czwórki?
0: No chyba dalej się nie przekonałam.
1: Ja też jakoś...
0: Jakoś nie wiem. Nie. No, DJ ja jestem, już mówiłam, że starszą panią. To właśnie dla mnie bardziej to, o czym teraz powiem, ale to już właśnie na Nowy Rok. Mówiliśmy o źródle, prawda? Którym ewidentnie trójka się inspiruje.
1: A kiedyś planując... nie musiała się inspirować.
0: Dokładnie, o to od nich wyszło. Planując 1 stycznia na swojej antenie. No bo nie chcą być gorsi, też chcą zapewnić swoim słuchaczom taką ofertę polegającą na tym, że no grają te największe klasyki, a klasyków w kolejności ułożonej przez słuchaczy nie zabraknie w kolejnym już notowaniu topu Radia 357. Audycja będzie gościła przez 12 godzin na antenie, poprowadzi ją czworo dziennikarzy. I tak, od 9 będziemy słyszeć Piotra Stelmacha, od 12 Marka Niedźwieckiego, od 15 tu jest zmiana, bo miała być obecna Katarzyna Borowiecka, ale niestety się rozchorowała. By the way, szczęśliwie ja już jestem zdrowa, widzicie? Dożyłam, doczekałam. I zastąpi panią Katarzynę inna, pani, która jeszcze topu nie miała okazji prowadzić. Tego przynajmniej, bo prowadziła chociażby top w listopadzie, ale w tym topie styczniowym to będzie debiut Oli Budki. Natomiast od 18 będzie Marcin Łukawski. No i kolejna atrakcja jest też trochę podobna do tego, co było w zeszłym roku, bo top mierzy wysoko, prawda? Już w zeszłym roku mieliśmy finał tej audycji prowadzony z jednego z budynków w Warszawie, jednej właśnie z takich wysokich bardzo budowli. Tym razem też tak będzie, ale zdaje się, że to ma dotyczyć się całej audycji, nie tylko jej finału, i ma ona być nadawana z 32 piętra budynku Olivia Star w Gdańsku. I oczywiście streaming w internecie dla tych, którzy nie będą mogli tam przybyć i tam dziennikarzy zobaczyć, no ale dla tych, których niekoniecznie interesuje oglądanie, no to myślę, że radio wystarczy. Można było głosować przez dosyć długi czas, kilka dni temu to głosowanie zostało zamknięte i zobaczymy, jak to wszystko się poukładało, czy podobnie jak w roku ubiegłym, czy zupełnie inaczej, chociaż no te werdykty bazują gdzieś tam na podobnych muzycznych kręgach już od lat, odkąd to wszechczasów obecny był w trójce.
1: Oj tak.
0: I piosenka, którą teraz zagramy, również pojawiała się w czołówce za czasów trójkowych. Stała się właśnie numerem 1 w topie Radia 357 w roku ubiegłym. Czy powtórzy ten sukces? Zobaczymy. Tak czy inaczej, można przypuszczać, że pojawi się gdzieś pod koniec samego notowania. Ja gdzieś tam będę śledzić, bo mimo tego, że znam to wszystko dobrze, słyszałam przez lata...
1: Ale to takie zestawienie, to fajnie sobie akcent. Czasem odświeżyć.
0: Tak, tak, tak. Jest to zawsze taki miły akcent na 1 stycznia. Także zobaczymy, jak ten numer 1 będzie wyglądał i czy będzie nim utwór Bohemian Rhapsody zespołu Queen. A teraz ta właśnie piosenka pojawi się na naszej antenie jako wspomnienie tego topu zeszłorocznego.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

0: Było radio, to teraz będzie telewizja. I to
1: dobra,
0: jaka
1: kochani,
0: telewizja?
1: Dobra, kochani, bo to nie ma co już. To trzeba do tego przechodzić.
0: Tak jest.
1: Weź polej pan, bo to już nie da inaczej.
0: Proszę bardzo. O. O,
1: dziękuję bardzo. O, widzicie, od razu orzeźwiony czek. No to przyszedł właśnie ten moment. To jest właśnie to, na co czekają koledzy z naszej redakcji. Oni już marzą o Sylwestrze.
0: Marzeń.
1: No, jeżeli oglądacie telewizję, nie żyjecie pod kamieniem, czytacie internet, no to wiecie, że zawsze wokół Sylwestra marzyć są jakieś dramy. Ja po prostu już kocham ten moment końca roku, bo zawsze po prostu
0: zawsze,
1: tym żyje
0: a na pewno
1: świat.
0: Od ostatnich kilku lat.
1: Tak, i zawsze coś takiego się wydarzy. Co więcej, ja się też zastanawiam przy tej okazji zawsze, że może jest tak, że ja się wcale nie postarzałam o ten rok i tkwię po prostu w jednym punkcie czasoprzestrzeni, bo jak włączę telewizor i zobaczę jakieś zapowiedzi, to czuję się dokładnie tak, jakbym oglądała to, co było rok temu i w poprzednich też latach. Także może to jest jakaś krzepiąca myśl, że cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, a ten czas nie biegnie do przodu, ale może to źle? Nie wiem. Te filozoficzne rozkminy to tak myślę, że na trochę późniejszy etap imprezy się nadają.
0: Chociaż
1: bardziej.
0: Trochę się zmienia, słuchaj, bo nie będzie w tym roku na Sylwestrze marzeń Maryli Rodowicz.
1: No właśnie, no masz rację. Rzeczywiście to jednak jakoś mi sugeruje, że ten czas idzie do przodu. No ale po kolei. W ogóle co się wydarzy? Zacznijmy od tego, co mnie już rozbawiło, jak przeglądałam ramówkę na Sylwestra w TVP2, że od 18.25 do 20.00 będzie pokazane coś takiego jak największe przeboje sylwestrowe i to będzie przypomnienie wykonań z poprzednich Sylwestrów marzeń. Czyli znowu zobaczycie Zenka, jak śpiewa Oczy Zielone, a potem, spoiler alert, zobaczycie go znowu, jak robi to samo i podobnie pewnie ze Sławomirem.
0: Mam dziwne przeczucie, że te przeboje rzeczywiście będą się powtarzać.
1: Pytanie, czy właśnie tam Marylę pokażą, aż może sprawdzę, jak nie zapomnę. Ale przechodzimy do właściwego widowiska. Telewizja Polska na Sylwestra zapowiada muzyczny spektakl, który przeniesie widzów w świat największych gwiazd i przebojów disco, kryształowych kul, DJ-ów, remiksów i rozgrzanych do czerwoności parkietów. Ostatnio, znaczy właściwie wczoraj w pewnym programie, o którym zaraz jeszcze powiem, słyszałam wypowiedź reżysera koncertu Mikołaja Dobrowolskiego i on mówił, że ten Sylwester się odbywa pod takim hasłem jak Disco Tatry w tym roku. Tak, bo rzeczywiście znowu lokalizacją są Tatry, znowu Zakopane, to jakby komuś uciekło. No i rzeczywiście ten wątek disco ma być tutaj wątkiem dominującym, no w sumie zawsze był, no ale tak to jeszcze jest.
0: Gdzie tam ci DJ-e? Gdzie tam ci DJ-e?
1: Wszędzie. Akcja widowiska rozegra się wokół ruchomej DJ-ki. Wszystko to z wykorzystaniem technologii nowej generacji, projektorów, mobilnych ekranów, multimediów i ferii świateł. Mając na uwadze aspekt ekologiczny i ekonomiczny, przy budowie scenografii zostaną wykorzystane elementy z ubiegłorocznego show sylwestrowego. No po prostu ich też dojechało, panie drogo. No,
0: recycling pełną parą.
1: Tak, no to powiedzmy, że się chwali. Najważniejsze role w tym spektaklu odegrają oczywiście gwiazdy i DJ-e, jakoś ty w to powątpiewasz, widzę, którzy w świecie disco są głównymi aktorami. Nie zabraknie niecodziennych spotkań i duetów. Edycie Górniak w roli DJ-a na scenie towarzyszyć będzie syn Alan Enzo Krupa. Z synem Leonem Myszkowskim i jego DJ-ską formacją Mike and Laurent wystąpi Justyna Styczkowska. Więc widzicie, o co chodzi? Dwie diwy, które nie pałają do siebie miłością. Edyta Górniak i Justyna Styczkowska na jednej scenie, każda z synem. Już tam widziałam jakieś ploteczki, że tam Górniak chyba jakieś miała problemy z tym, że Styczkowska w jednym hotelu będzie z nią. No, aż do tego stopnia się nie mogło dogadać. Ale ponoć za to Alan i Leon się lubią. Popis umiejętności zaprezentuje formacja Komodo, no, czyli właśnie DJ-ski team. Natomiast młode polskie wokalistki Sarah James, Vicky Gabor oraz Daria spotkają się na zakopiańskiej scenie z pewną międzynarodową gwiazdą. Za chwilę do tego tematu wrócimy,
0: okej? Tak.
1: Bo to jest grubsza inba, jak zawsze. W sylwestrowy wieczór wystąpią też Marina. To w ogóle powiem wam, że w tym kontekście tej listy jakoś tak powracają wątki eurowizyjne, bo jakieś już tutaj zaczynają chodzić plotki, że Marina Łuczenko Szczęsna, o której mężu ostatnio się zrobiło głośno, może by chciała na Eurowizję się zgłosić, a jeszcze jest czas, zobaczymy, czy się w ogóle zgłosi i czy znajdzie się na ostatecznej liście zakwalifikowanych. Sławomir i Kajra, no tutaj nie ma odniesień eurowizyjnych chyba jeszcze, ale za to, no, wiemy, co zaśpiewają i będziemy tutaj się oszukiwać. No i pani, która ma ewidentny apetyt na Eurowizję, Maja Chyży. I można się spodziewać, ja chyba po prostu tylko po to będę to oglądać, że ona zaprezentuje właśnie ten utwór, z którym chciałaby kandydować. Bo nawet jakoś tak było w zapowiedziach tego Sylwestra, że czy Sławomir się zmieści po świętach w garnitur, a Maja Chyży zaśpiewa swój eurowizyjny przebój. Więc no, mając na uwadze wybitność artystki, jaką jest Maja Chyży, no to czekam bardzo. Będzie też nasza była reprezentantka Kasia Moś oraz Blanka, czyli kolejna pani, która może by i chciała, a przynajmniej jest omawiana przez fanów. Ja nie wiem, czy ty w ogóle kojarzysz tę postać. Ona była w Top Model i nagrała taką piosenkę solo, która nawet jest grana gdzieś na Litwie. Taki popowy utwór, banalny dosyć, chociaż może wpadać w ucho. No ale no, zobaczymy, czy się zgłosi, ale przypuszczać można, że to solo zaśpiewa. Będzie też grupa Kombi, ale przez jedno i, czyli z Łosowskim, a nie ze Skawińskim. Kuba Szmajkowski, czyli rok temu też preselekcję, czy w tym roku, jak to mówi Michał, pożyjemy, zobaczymy. Ale to jest swoją drogą osoba z tak zmarnowanym potencjałem. Mnie to tak boli, bo tak się rok temu świetnie zaprezentował Kuba na tych preselekcjach. W sensie, no okej, może to nie moja stylistyka, ale no było to na jakimś tam poziomie, też i wizualnym, i wokalnym. A czym Kuba się zajmował przez cały rok? On się zajmował śpiewaniem coverów w Jaka to Melodia. No ludzie, dlaczego?
0: No to rzeczywiście zmarnowane.
1: No tak.
0: Potencjał.
1: Będzie też Jan Majewski, to jakaś postać znana z różnych talent shows dwójki, ale nie wiem, co tam własnego zrobił w życiu. Zespół Felivers, oni też jakoś chyba ostatnio często są, ale ja nie kojarzę za bardzo. I Karawana Don Wasyla. No, wreszcie jakiś dobry zespół na koniec poszedł, nie? O podhalański klimat z góralskim przytupem zadbają Golec Orkiestra, Staszek Karpiel-Bułecka oraz kapela Ciupagi. Baciary Wer. W zeszłym roku były baciary i była dobra impreza, bo był prezes Jacek i wszystko było lepiej. No. Wydarzeniem będzie występ ukraińskiej podobno supergwiazdy zespołu, teraz wybaczcie, bo ignorantką jestem, po polsku to byśmy to przeczytali Dzidzio, ale pewnie po ukraińsku czyta się jakoś inaczej. Fanów lat 80. w muzyce ucieszy z kolei obecność Tomasa Andersa, współtwórcy legendarnego duetu Modern Talking. On po prostu
0: któryż to już raz
1: w Polsce, on chyba po prostu wynajmuje mieszkanie razem z Fun Factory. Na równi krupowej oczywiście również stawią się gwiazdy disco polo, no skoro disco Tatry to nie może być inaczej. I tak oto będą to Piękni i Młodzi, Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys, Miły Pan, Voyager i niekwestionowany król gatunku Zenon Martyniuk z zespołem, który to Zenon ma ponoć focha, bo TVP tak bardzo jest przywiązana do jego hitów, hiciorów, że nie chciała mu pozwolić na zaprezentowanie nowej piosenki. Nie wiem, jak się skończyła ta drama i co ostatecznie ustalono, czy będzie nowy hit Zenka, czy nie. W poprzednich latach śpiewał jakieś nowości, ale może oni na przykład wiedzieli, że to się widzom nie podobało.
0: Oglądalność spadała, przełączali na Polsat.
1: Dokładnie, dokładnie to, więc może dlatego mu tak powiedzieli. No, widzicie, już drama na dramie, a to tak naprawdę jeszcze się nie rozkręcili.
0: Prezes Jacek by się z królem dogadał.
1: Otóż to, z ekscelencją. Ponieważ jesteśmy w TVP, to prawę choreograficzną zadbają tancerze Agustina Eguroli, a jednym z motywów przewodnich widowiska będą taneczne trendy z TikToka. Sylwestrowy koncert poprowadzą Ida Nowakowska, of course Małgorzata Tomaszewska, Izak Szan, Tomasz Kamel, Aleksander Sikora oraz Norbi. Gdzie jest Rafał? Halo, Rafał UR, domagam się Rafała, bo ani to nie widzę, żeby śpiewał, ani żeby prowadził.
0: Może odpoczywa.
1: Wyjmijcie Rafała z szafy, ja was proszę bardzo. No i słuchajcie, dobra, temat kluczowy. Zagraniczna gwiazda. No już apetyty, no to nasze urosły mocno w poprzednich latach, bo przypominam, był Luis Fonsi, była Natalia Oreiro. Wreszcie w zeszłym roku był Jason Derulo. No i no, kto to może być w takim razie na podobnym poziomie albo i większy? Plotki były serwowane przez liczne portale. Już na ponad tydzień przed Sylwestrem, jeszcze przed świętami, pojawiła się na przykład plotka, że to będzie gwiazda o brytyjsko-albańskim obywatelstwie. No więc skojarzeniem jest choćby Dua Lipa, bo ona takowe ma. No na Openerze ostatecznie nie wystąpiła, bo nawałnica, no to może na Sylwestrze w Zakopanem, no ale to jednak gwiazda naprawdę bardzo na świecie ceniona, więc żeby do nas przyjechała. Kolejną taką Albanką jest Rita Ora. No już chyba troszeczkę mniej na topie w obecnych czasach, więc może chciałaby mniejszego wynagrodzenia i to się wydawało bardziej prawdopodobne. Potem, co do plotek, skoro już przy nich jesteśmy, no to pojawiały się kolejne nazwiska jak Alan Walker, jak Craig David, wczoraj coś takiego czytałam. No ale przechodzimy do konkretów. Pierwszy taki konkret pojawił się na dzień czy dwa przed świętami, kiedy to w wiadomościach powiedziano, że obecnością na Sylwestrze Marzeń swoją zaszczyci nas Mel C, znana była Spicetka z zespołu Spice Girls, później również znana ze swojej kariery solowej, już też od lat nie na topie, bo ona miała taki powrót 12 lat temu. Pamiętam, że też była w TVP na jakimś tam festiwalu w Sopocie chyba, no ale już hitów, hiciorów, no to nie nagrywa od dłuższego czasu, więc rzeczywiście to wydawała się taka gwiazda w zasięgu TVP, choć od początku mówili, że to jeszcze nie jest wszystko. No i się zaczęło. Pamiętacie akcję ze Stingiem? No to tutaj w zasadzie podobnie się wydarzyło.
0: Ludzie zaczęli do Stinga pisać.
1: Tak. I do Mel też teraz zaczęli pisać na Insta, że co ty tutaj w ogóle? Przecież to jest telewizja, która ma takie, a nie inne podejście do mniejszości seksualnych, choćby czy do kobiet, a Mel C znana jest ze swojego wsparcia dla osób LGBT między innymi. No i drugi dzień świąt, dojadamy serniczki i makowce, aż tu nagle na Facebooku Mel pisze, co następuje, znaczy nie dokładnie tak, bo ona in English oczywiście napisała, ale można to przetłumaczyć mniej więcej tak. W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok. No, wszystkiego dobrego, Mel. Pozostaje mieć nadzieję, że tam nie zapłaciłaś aż jakiejś takiej dużej kary, bo tam chyba coś już jej zostało zapłacone, ale nie całe wynagrodzenie jeszcze. No oczywiście już cała prawica teraz wyszła, albo ona przecież występowała też w Rosji, więc co za hipokrytka. Tylko, że w tej Rosji to chyba ona występowała...
0: W 2018?
1: Tak, ale też do jakiegoś radia prywatnego. A tutaj jednak mamy inną sytuację telewizji publicznej, rządowej, propagującej taką, a nie inną linię. Ona nie występowała tam dla Putina. Tak, tam jeszcze jakieś wolne media, coś tam istniało.
0: Ileś lat temu. Teraz to z tym może być różnie.
1: No więc właśnie, dlatego tak się zawahałam. Także no, piszcie, jak oceniacie te decyzje Mel. Czytałam też takie głosy i pewnie one mają sens, że jeszcze lepiej by zrobiła, jakby na przykład ze sceny coś powiedziała w stylu, nie wiem, gay is okay. Jakiś zrobiła taki, wiecie, akt wsparcia, no to i hajs by dostała i rzeczywiście byłoby to bardziej wymowne, a tak to wszyscy pogadają i zapomną, prawda?
0: Dokładnie.
1: Bo to już któryś raz się coś takiego dzieje. No i czekaliśmy cały czas na kolejne ogłoszenie. Ewidentnie było widać, że Telewizja Polska zwleka z nim.
0: Żeby znowu nie zaczęli pisać.
1: Tak, już chodziły wczoraj te różne plotki. Ja się już bałam tego. My specjalnie tak zrobiliśmy późno ten program, żeby nie było takiej sytuacji jak rok temu, kiedy nie byliśmy wam w stanie powiedzieć, że na Sylwestrze wystąpi Jason Derulo, bo oni to ogłosili na dwa dni przed, a tutaj 29 grudnia i dalej nic nie wiadomo. Tymczasem okazuje się, że gwiazda, o której mowa, w zasadzie zespół, już mogę zaspoilerować, był obecny w Polsce od czwartku, także chyba no, już klamka zapadła. No chyba, że wyjadą. Może nie jest jeszcze wszystko pewne, dopóki na scenie nie stanęli. No w każdym razie pytanie na śniadanie się okazało tym miejscem, w którym ogłoszono, że Black Eyed Peas to jest gwiazda Sylwestra Marzeń. Co się wydaje jakąś dużą rzeczą, bo też istotnie lata tworzenia tych największych przebojów mają za sobą chyba, ale jednak tych przebojów na koncie granych po dziś dzień w stacjach radiowych mają sporo. Nawet jeżeli na przykład nie kojarzycie nazwy, to myślę, że zetknęliście się z niejedną ich piosenką gdzieś tam, coś tam. Także no to jest duża rzecz, do tego stopnia, że również jest duża finansowo. Plotki krążą, że $1 000 000 to jest ta kwota, która była potrzebna, ale czymże to jest wobec 2 700 000 000 złotych, prawda, które poszły. I co pan Mazurek też odpowiednio skomentował. Także tak to ma być. No i to też odniesienie do tego, co było zapowiadane, że ta gwiazda ma śpiewać z Sarą, z Vicky i z Darią, a przypomnijmy, że Sara występowała już z Black Eyed Peas w amerykańskim Mam Talent, bo tam jest taki element zawsze finału, że ci finaliści występują z jakimś artystą i ona właśnie śpiewała z Black Eyed Peas i to ma się dokonać po raz kolejny, także to też jest takie właśnie nawiązanie, ale nie wiem, czy dokładnie to samo, co śpiewała tam, bo chyba ma to być jakaś nowa piosenka, którą oni nagrali z Shakirą. Także tak się przedstawia ta cała impreza. Transmitowana będzie oczywiście od 20:00 i ma potrwać, no gdzieś tam widziałam, że 5 godzin. W ramówce chyba widziałam, że 35 minut po północy się skończy, no czyli 4 godziny z hakiem, acz rok temu pamiętam, że to trwało dłużej niż było napisane, a potem chyba zgodnie z tradycją po prostu zacznie się od nowa, a potem kolejne powtórki, ale z tego jeszcze będziemy się natrząsać. Jeszcze jest jeden wątek, z którego się trzeba ponatrząsać. Czy wy pamiętacie zeszły rok? Jak wyglądały, nie tylko zeszły, ale to już po prostu rok temu tak przybrało na sile, jak wyglądały wiadomości TVP na parę dni przed Sylwestrem.
0: Tam nie było wiadomości, tam był Sylwester.
1: Tam był Jason Derulo przez po prostu 18 minut serwisu informacyjnego, prawda? No tak było. Za to się oberwał Telewizji Polskiej, bo były różne skargi na nią do Krajowej Rady. Zapłacili też karę, ale żeby nie było, Polsat też zapłacił, bo w wydarzeniach też ciut zbyt intensywnie informowali o tym Sylwestrze, a jakoś tak się mówiło o tym TVP, że się nikt na tym Polsacie za bardzo nie skupił, a oni też przesadzili. Wobec czego nagle się okazało, że w ramówce znajduje się taka pozycja jak, uwaga, wiadomości sylwestrowe.
0: Wow!
1: Które nadawane są od czwartku do niedzieli o godzinie 19:50 przynajmniej teoretycznie. Aczkolwiek i ja to sprawdzałam wczoraj, dzisiaj przyznam, że już byłam zajęta innymi rzeczami i szykowaniem naszego programu, więc miałam obejrzeć wiadomości sylwestrowe, zapomniałam, wybaczcie, jak ktoś oglądał i coś może więcej o tym powiedzieć, to dajcie znać. Natomiast wczoraj włączam ja o tej 19:50, a tam po prostu standardowy materiał o Tusku, taki jak zawsze. Potem był wywiad z Glińskim, zdaje się, w ramach gościa wiadomości i potem dopiero w TVP Info poszło coś takiego jak wiadomości sylwestrowe. Ja to obejrzałam i tam rzeczywiście jakby się czas zatrzymał, ciągle te same informacje w takim samym tonie podane, wejścia z setkami z lat poprzednich z tego Sylwestra, a potem wywiad z panem Dobrowolskim, reżyserem, z Magdą Narożną, zespołu Piękni i Młodzi, między innymi takie, wiecie, gadanie o niczym, o pogodzie i takie
0: jak to fajnie jest
1: głupotki.
0: Się przygotowywać do tego, tak.
1: Tak, tak, tak, tak. Ja to oglądałam głównie licząc właśnie na to, że tam ogłoszą tę główną gwiazdę, że po to są wiadomości sylwestrowe, ale się tak okazało, że pytanie na śniadanie zostało tym wyborem. Także tak się sprawy, słuchajcie, mają. Dawajcie znać, czy będziecie oglądać, bo my z pewnością, aczkolwiek musimy wam powiedzieć, że istnieje pewna konkurencja. Nie wiem zupełnie, czemu ona mi się skojarzyła z TVP. Może się domyślasz. Może to dlatego, że kiedyś w TVP, no to...
0: To właśnie było.
1: I ten pan tam był. No kochani, jak dzisiaj przeczytałam, że w sobotę 31 grudnia o godzinie 23:20 Telewizja Republika wyemituje wojenną paraszopkę Marcina Wolskiego zatytułowaną Gdyby Okudżawa żył, to już mówiłam Michałowi poza anteną, że w mojej głowie pojawiło się brzydkie słowo, bo trochę się zlękłam. Jednak szopka doworoczna zawsze kojarzyła mi się z elementami satyrycznymi. Można różnie tę satyrę pana Wolskiego oceniać, ale takie jest jego zamierzenie. Tymczasem szopka w ujęciu wojennym, no tego jeszcze rzeczywiście nie było.
0: Z Okudżawą jeszcze w roli głównej?
1: Jeszcze Okudżawy to trzeba było. Natomiast no, z opisu można wywnioskować, że jednak pan Wolski odniesie się z szacunkiem do sytuacji. Sami twórcy para szopki, tak to jest pisane, para, myślnik, Szopka, przyznają, że jest to zupełnie nietypowa forma. Złoży się na nią 15 nowych piosenek Marcina Wolskiego, chociaż czy one takie nowe, to też temat do dyskusji, o tym zaraz, ale będą one poświęcone wojnie w Ukrainie, ale ujętej w formie taką, jak zrobiłby to Bart Bułat Okudżawa. A skąd ty możesz to dokładnie wiedzieć, jak on by to zrobił? Możesz tylko przypuszczać. Mam cytat z twórcy: robiłem wiele szopek, ale nigdy w warunkach wojennych. Tegoroczna szopka poświęcona jest dramatowi rozgrywającemu się od prawie roku u naszych sąsiadów i braci Ukraińców. Dedykuję ją także pamięci wielkiego ormiańsko-gruzińskiego poety i barda Bułata Okudżawy. Ciekaw jestem, o czym by pisał i o czym śpiewał, gdyby żył obecnie. No to albo wiesz i robisz to tak jak on, albo się zastanawiasz. W sumie zdecyduj się. W szopce oczywiście będą mu towarzyszyć różni artyści i wokaliści. Będzie na przykład to pani Dorota, napisano tutaj Sadzewicz, natomiast ja kojarzę taką wokalistkę jak Dorota Sacewicz. Będzie też Miłka Małecka, którą znam osobiście z różnych tam festiwali, przedsięwzięć, w których brałam udział, gdzie była jurorką, instruktorką i tak dalej. Więc jest to dla mnie zaskakująca obecność jej tutaj. Kolejna wokalistka, z której nazwiskiem się gdzieś tam zetknęłam, to Dominika Świątek. Natomiast będą też takie nazwiska, które no, są marką samą w sobie, kochani. Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski,
0: oj, tak.
1: Stanisław Klawe. Michał już czeka. Jak, po prostu co tu wybrać? Tego Zenka czy ja nie wiem.
0: Nie, no ja naprawdę myślę, że szopka noworoczna jest dużą konkurencją.
1: Tak. No i mówiłam, że dyskusyjną kwestią jest nowy charakter tych piosenek, bo one mają być właśnie do muzyki Okudżawy, czyli on sobie pożyczył tę muzykę jego, pan Wolski, a napisał po prostu teksty poświęcone obecnej sytuacji. Przypomnijmy, usystematyzujmy, że to jest powrót Wolskiego z szopką na duży ekran. Rok temu autor przygotował i przedstawił swoją noworoczną szopkę na YouTubie, a jako taka szopka zniknęła z TVP w roku 2019, potem też była w formie tekstowej w Gazecie Polskiej, bo on pisał o tym, że nie ma pomysłu na jakieś takie ciekawe, plastyczne przedstawienie tego, więc ograniczył się do tekstowej formy. No jutro będzie jak będzie, no słuchajcie, piszcie po prostu, co wybieracie, co oglądacie, pilot do telewizora. Waszym przyjacielem, my chyba nie jesteśmy gotowi na słuchanie Marcina Wolskiego teraz, zresztą no jeszcze no, nie mamy tych utworów, które
0: no, nie mamy, nie.
1: By tam mogły zabrzmieć, a jakiegoś takiego losowego, no to
0: ale jesteśmy ciekawi.
1: Tak, więc no będzie jednak ta największa gwiazda Sylwestra Marzeń, nie będzie to Mel, tylko no właśnie ci, którzy, no pozostaje nam wierzyć, że oni już byli wcześniej umówieni, że to nie jest tak, że oni nagle w szybkim zastępstwie, że to miała być i Mel, i Black Eyed Peas. To by była impreza, no ale myślę, że Black Eyed Peas wystarczą, żeby imprezę rozkręcić i spośród ich hitów wybraliśmy ten, który Cezik go przerobił, prawda? Była jakaś taka wiązanka zatytułowana Wzniosłe treści obcych pieśni i on tam śpiewał właśnie te tłumaczenia tekstów, żeby jakoś tak dać nam znać, że niekoniecznie zawsze ten przekaz jest głęboki.
0: A nawet często nie jest.
1: A nawet często, tak, tam było dmuchnięcie w gwizdek na przykład. Ale właśnie pojawił się tam utwór zespołu Black Eyed Peas, który się rozpoczynał słowami: ja mam przeczucie, że dzisiejsza noc będzie dobra. No i myślę, że ten przekaz pasuje jak najbardziej do nocy sylwestrowej, więc teraz oczywiście oryginał, niewykluczone, że jutro ten utwór również zabrzmi ze sceny. Ciekawe, czy jak swoją drogą, czy playback, czy nie playback, bo mnie to ten Sylwester zawsze męczy pod tym kątem, że tam jest A, tyle playbacku, B, tyle disco polo, no ale co kto lubi, każdy może sobie coś dla siebie wybrać, jak wam się nie podoba disco polo, to jest Bułat Okudżawa w telewizji Republika, a u nas są największe gwiazdy Sylwestra Marzeń, czyli Black Eyed Peas.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Skoro było TVP, no to teraz będzie drugi gracz, taki większy, który też organizuje swoją imprezę, ale zahaczymy też jeszcze o imprezę nieco mniejszą, ale też, no myślę, że mającą oglądalność.
1: Też w rytmie disco.
0: I też w rytmie disco. Ale...
1: A Polsat będzie w rytmie disco?
0: Trochę też pewnie, ale to będzie tak pop, disco i wszystko inne. Jak to mówią, piwo, wino i co ino. Więc no, TVN nie organizuje nic. To oni...
1: No już trzech lat już się poddali w tej kwestii.
0: Dokładnie.
1: Będą filmy jak zawsze, więc już nie wędrujemy po tych ramówkach, ale słuchajcie, do brzegu, co ten Polsat? Jestem rozczarowana w ogóle, bo mnie się strasznie podobało to, że oni w zeszłym roku nazywali to Sylwester Szczęścia i że to był Sylwester Marzeń, a to Sylwester Szczęścia. I czekałam, jakiego jeszcze Sylwestra można zrobić, a oni jakoś banalnie wrócili do tej nazwy sprzed lat, czyli do sylwestrowej mocy przebojów. No i wrócili też do lokalizacji, w której byli... Dotychczas, prawda? Bo Śląsk to jest zawsze miejsce, w którym oni...
0: Tak jest.
1: Z reguły przynajmniej.
0: Koncert Polsatu będzie miał miejsce w Chorzowskim Parku Śląskim i on się rozpocznie o godzinie 20. I jeżeli byście się spodziewali tego, że tam wcześniej też będą jakieś skróty z poprzednich imprez, to nie. Nie będzie. Tam będzie chyba przed całą imprezą będzie sport. Albo coś koło tego. Więc tak raczej oni standardowo po prostu jak mają zacząć, to zaczną z przytupem, ale wcześniej niczego spektakularnego nie należy się spodziewać. Za to od godziny 20, kiedy się wszystko zacznie, no to będzie się działo. Otóż na scenie zbudowanej w kształcie statku kosmicznego pojawią się różne gwiazdy, a będą to, i myślę, że tu warto powiedzieć między innymi, bo w różnych miejscach różne te gwiazdy były wymieniane. Mam nadzieję, że udało mi się wymienić ich większość. Będą to Doda, Phil...
1: No to nas nie zaskakuje, że Doda, no, prawda? Bo jej współpraca z Polsatem jest widoczna od miesięcy.
0: Tak, będzie Phil, będzie Bryska, Baim, Dawid Kwiatkowski się pojawi, Kleo, Michał Wiśniewski, będzie Big Cyc, Grzegorz Chyży, Ralf Kamiński.
1: No ja się jaram Ralfem na Sylwestra, balu Rafała, to jest moje wymarzone w ogóle. To taki no nietypowy wybór, ale też go lubią w tym Polsacie. Kolędował tam ostatnio, także spoko.
0: Tak, będzie Lady Punk, Lemon, NA, Ania Dąbrowska, Maryla Rodowicz. Właśnie, gdybyście się zastanawiali, gdzie tym razem jest Maryla, no to odmrażają ją w Polsacie tym razem.
1: Bo to jakoś było tak, że najpierw właśnie się mówiło, że w ogóle jej nie będzie nigdzie, ani tu, ani tu. Mhm. A potem się okazało, że jednak będzie w tym Polsacie. No to już nie jest pierwsza taka afera, prawda? Bo jak był ten Sylwester pandemiczny, to też jej miało nigdzie nie być. Ostatecznie to Polsat właśnie wyciągnął rękę, stwierdził, nie no, nie można odpuścić. A tym razem z jakiegoś powodu właśnie Telewizja Polska, ale wiecie czego to jest efektem, prawda?
0: No, krążą jakieś plotki, że jest to niedopatrzenie jednego z odpowiedzialnych za ten koncert i ponoć mimo tego, że on się już nim nawet nie zajmuje, to ma zostać jakieś konsekwencje mają zostać wobec niego wyciągnięte, ale to takie plotki gdzieś tam portalne.
1: Tak, to ten pan reżyser żyją. Tak. Pan Klimek, ten były mąż, obecnie żony prezesa Jacka, się mówiło, że dlatego został odsunięty, że właśnie przez aferę z Mel C, ale jednak twierdzą, że nie, że już tam jemu się, że sobie grabił już od dłuższego czasu i że ma nie dostać do realizacji żadnego dużego koncertu w przyszłym roku. No okej, okay, no to są takie plotki, które dokładnie może nie wszystkich interesują, więc do brzegu. Czy tutaj też będzie światowo?
0: No będzie. Będzie zagraniczna gwiazda, wyobraźcie sobie.
1: I tu zaś też były plotki, nie? Pierwsza plotka, ulubiona plotka wszystkich, to była, że tu będzie Shakira.
0: No otóż
1: to byłoby,
0: nie.
1: To byłoby grube, rzeczywiście. A tak to będzie gwiazda, która pojawiała się już na jakichś imprezach Polsatu, jakichś wakacyjnych czy coś, więc...
0: Słuchajcie, ona się pojawiała nawet u nas i pojawia się, on jest obecny w naszej playliście. Michael Patrick Kelly. I gdybyście się zastanawiali...
1: Co za random.
0: Kto to jest, no to słuchajcie, jeżeli macie tyle lat, co my, albo więcej, to może kojarzycie taki zespół The Kelly Family. No, jeżeli kojarzycie, to właśnie to jest jeden z członków tej rodzinnej grupy. Kelly Family, no chyba już tak jako zespół to nic nie wydaje, a przynajmniej jeżeli wydaje, to jakoś co najwyżej wśród swoich najwierniejszych fanów te produkcje są być może znane, natomiast no Michael Patrick Kelly także prowadzi swoją karierę solową i będziemy mogli go oglądać już jutro na antenie Polsatu. Jeżeli natomiast chodzi o prowadzących, to są to Paulina Sykut-Jerzyna, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. I tu jest taka ciekawostka, że zwykle prowadzący ubrani byli w jakieś kreacje sylwestrowe, takie wiadomo, jakieś tam cekiny i tak dalej, a tym razem będzie inaczej, bo prowadzący, skoro będą na statku kosmicznym, to będą ubrani w skafandry kosmiczne. I to mają być takie skafandry, które wykonane są na zasadzie 1:1, czyli takie, no być może nie przeszłyby jakichś tam testów NASA, ale są łudząco podobne do tych oryginalnych kosmicznych skafandrów, które noszą astronauci i też mają wspólną jedną rzecz, mianowicie wagę, bo taki strój waży około 7 kg, no i... Cóż, to może nie być najwygodniejsze dla prowadzących nosić takie skafandry, a mieli okazję zapewne już je przetestować, bo o tym wiadomo przede wszystkim dlatego, że pojawiło się wideo promujące imprezę sylwestrową Polsatu, no i tam właśnie w tych kosmicznych skafandrach się prowadzący pojawiają.
1: Też no, pytanie, jaki, a jeszcze odniosę się do TVP, no, jaki rzeczywiście będzie udział tych prowadzących, bo może tutaj z kolei nie będą chcieli za bardzo obciążyć, albo właśnie w drugą stronę, jak już takie mają wystrzałowe outfity, no to będą się w nich dużo pojawiać, tak, bo jeżeli chodzi o TVP, to tamten Sylwester, o czym też wczoraj mówił pan Dobrowolski w wiadomościach sylwestrowych, że on został pomyślany jako set, co znaczy, że rola prowadzących, ich obecność ma być ograniczona do minimum, żeby było jak najmniej przerw pomiędzy poszczególnymi występami, co by też sugerowało dużą ilość playbacku, no bo jak jest mało czasu na przepięcia wszystkie, no to, to może tak być i by mnie to wcale nie zdziwiło. Więc tych prowadzących tam będzie dużo, a będą się rzadko odzywać, zobaczymy jak tutaj.
0: Zdziwiłbym się i naprawdę byłoby to ciekawe, jeżeli to miał być by rzeczywiście taki set,
1: no nie,
0: że byłoby to wszystko z jakimiś ładnymi przejściami, wszystko tak połączone, no ale tego bym się raczej nie spodziewał. Co z tego, że będzie DJ-ka na scenie. Okej, okay, ale wróćmy do Polsatu, bo tu się jeszcze będzie działo, nie samą muzyką, wszak człowiek żyje. I tak w sylwestrową noc nie może zabraknąć przepowiedni i wróżb na nadchodzący rok. No a tym razem w Polsacie...
1: Wróżbita przyszłość... Maciej?
0: Nie, otóż nie, bo będzie przewidywać wróż, ale Robert. I nie, to nie będzie nasz kolega redakcyjny Robert Łabęcki.
1: Jak on wam powróżył, to by wam powiedział tylko, że not nice, nikąd pomógł.
0: Tak, to by były, mam wrażenie, takie dosyć pesymistyczne wróżby, ale pozdrawiamy
1: Roberta.
0: A to się
1: spodziewam bardziej optymistycznie, jak tak patrzę,
0: tak,
1: kto tu będzie.
0: Bo to będzie Robert Górski, satyryk znany z kabaretu Moralnego Niepokoju i to właśnie on podczas sylwestrowej mocy przebojów rozłoży karty Tarota i nie zabraknie też przepowiedni z jego szklanej kuli. I wszystko oczywiście wiadomo z poczuciem humoru, no bo to w końcu kabareciarz. Gdzieś czytałem, że sobie zażyczył w ramach tej całej stylizacji swojej na wróżbitę, że zażyczył sobie u choreografów pypcia na nosie, żeby mu zrobili, bo nigdy nie miał, a to ponoć będzie ciekawie. No, także,
1: no fajnie.
0: Także mu zrobili.
1: Okay.
0: Tak. Impreza transmitowana będzie na antenie Polsatu, Polsatu 2, Polsat One, Polsat News, a w internecie pojawi się w Polsat Go. I do której ona będzie transmitowana? No według programu to do pierwszej, a potem będzie sobie można obejrzeć przynajmniej na antenie Polsatu 25-lecie istnienia ich troje.
1: No tak, to już też jest tradycja, że oni potem przedłużają tę imprezę, ale nie powtórką tego, co już było, tylko jakimiś dawnymi koncertami, tam disco polo czy coś takiego. No czyli wygląda na to, że to by miało trwać dłużej, jakby porównać ramówki, ale jakby wziąć pod uwagę to, co mówił Dobrowolski, że 5 godzin będzie w TVP, no to może jednak tyle samo, tylko w tych ramówkach są podane jakieś błędne informacje. Skoro padła nazwa disco polo, to mamy coś dla tych, którzy konkretnie przy tych rytmach się chcą bawić i hasło disco teatry nie wystarcza.
0: No to mamy coś dla tych i rzeczywiście tu jest esencja gatunku. Już w Sylwestra po 2 latach przerwy Polo TV i Disco Polo Music porwą widzów do tańca największymi hitami disco wykonanymi przez plejadę gwiazd tego gatunku. Transmisja koncertu, który będzie miał miejsce w Łodzi na obu kanałach, rozpocznie się o godzinie 19:30, a na scenie wystąpią najpopularniejsi artyści związani z tym gatunkiem i będą to między innymi Skolim.
1: Boże drogi, pamiętacie, graliśmy.
0: Tak, tak jest. Będzie Zenon Martyniuk. O, no to...
1: Teleportował się będzie, tak. Nie? No co, będziemy udawać, że jest inaczej.
0: Jakoś na początku wystąpi tam, a potem w długą i do
1: Zakopanego. Może też helikopter po niego, tak jak po Sławomirze kiedyś.
0: Całkiem możliwe. Powerplay, Masters, Joker, Afterparty, Kamasutra, Weekend, Playboys, Jorgus, Ecstasy, Topki, Mik, Szpilki, Captain Folk, tego to nie znam, to Kaptana Jacka kojarzę. I on, co ciekawe, chyba nie wystąpi w TVP już tym razem. Ines, Łobuzy, Quest, Chadoman, Disco Boys, Classic oraz Królowa Disco, czyli Szaza. I tu, co ciekawe, artyści wykonają swoje największe hity disco i dance oraz utwory znane z list przebojów w całkiem nowych i zaskakujących aranżacjach. No to może być rzeczywiście interesujące. Podczas koncertu gwiazdom towarzyszyć będą również prowadzący z obu stacji. Z kanału Disco Polo Music Katarzyna Morawska, Marcin Kotyński oraz z Polo TV Edyta Folwarska, Maciej Smoliński i Jacek Mędrala. Podczas koncertu na obu antenach zostaną uruchomione jak co roku specjalne linie SMS-owe, dzięki którym będzie można pozdrawiać i składać noworoczne życzenia swoim bliskim. No więc jeżeli ktoś woli taką imprezę, to czemu nie? Do wyboru, do koloru.
1: Ale może też być Okudżawa, tak tylko nie. No
0: właśnie, tak. Też mi się to skojarzyło, że jednak mimo wszystko zawsze jest ta szopka.
1: Tak jest. A u nas to oczywiście największa gwiazda sylwestrowej mocy przebojów. Ja na początku domyślałam, że w ogóle zagramy, tak cofniemy się do przeszłości, do czasów zespołu The Kelly Family, ale pan Michael Patrick Kelly nie odcina tylko kuponów, robi swoje rzeczy. Może nie macie jeszcze tej świadomości, ale ten utwór jego taki dosyć popularny możecie kojarzyć właśnie choćby z anteny Polsatu, z jakichś spotów promocyjnych, bo on chyba stał się ich tłem. Jest to dosyć przyjemna piosenka, więc pojawia się też regularnie w naszej playliście na antenie Radia DHT. No a teraz zabrzmi właśnie specjalnie dla was, żebyście w ogóle wiedzieli o kim i o czym mowa, jak to brzmi. A jeszcze zanim zagramy, to oczywiście piszcie do nas, czy Sylwester marzeń, czy sylwestrowa moc przebojów.
0: Czy szopka.
1: Czy szopka. Ty co wybierasz?
0: Chyba szopkę.
1: A ja wybieram mojego pilota od telewizora. No a teraz razem z wami wybieramy pana Michaela i jego przebój, który pewnie, na pewno zabrzmi jutro w czasie sylwestrowej mocy przebojów w Chorzowie.
0: Tak jest, przed wami Throwback.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No i słuchajcie, tak to już powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu.
1: No to polej pan ostatni raz. No
0: to,
1: wiesz,
0: to proszę bardzo.
1: Gardełku
0: o,
1: już.
0: Tak jest. O,
1: dziękuję bardzo. No i słuchajcie, tak się żeśmy wszyscy wybawili, aż przyszedł nowy rok. Trzeba wstać i ten dzień przeżyć.
0: A tu jeszcze można... tupią.
1: Ehe. Można stopem Radia 357, na przykład, to jest opcja. Można z radiową czwórką, bo tam była mowa o tym, że będzie ta chilloutowa muzyka, chillout, to właśnie tak, dla tych, tak, co tak będą dogorywać. No a co mają dla nas stacje telewizyjne wielkiej czwórki? Nie będziemy po tych ramówkach biec tak szczegółowo, bo no to są znowu jakieś filmy, powtórki, coś tam. Natomiast interesuje nas szczególnie, jeżeli chodzi o telewizyjną jedynkę, wieczór w niej, bo mamy tutaj pewną premierę. Ale wiesz co, zanim ta premiera, to jeszcze może odniesienie do innej premiery serialowej. Przedsmak mieliśmy w czasie świąt, a od 2 stycznia już będziemy mieć regularną emisję. Oczywiście mówię o Koronie Królów i o tym odcinku specjalnym. Słuchajcie, no nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale dla mnie to było dziwne, bo po pierwsze, w ramówce, z ramówki można było wywnioskować, że ten odcinek będzie trwał 40 minut, więc 2 razy tyle, co normalny. Tymczasem, no, on trwał minuty 20, po prostu przed i po była solidna porcja reklam. No i też się zastanawiałam, okej, czy to będzie pierwszy odcinek, a potem po prostu go powtórzą już w normalnej emisji, czy tam będą jakieś, nie wiem, rozmowy z aktorami, albo jakiś historyczny wstęp, cokolwiek. Słuchajcie, to było tak bardzo losowe, jak tylko mogło być. Jakieś takie ewidentnie ze środka, nieosadzone konkretnie, fabularnie. Więc to, tak jak mówiono, miało wprowadzić w klimat, ale w zasadzie mogło tylko wprowadzić jeszcze większe zamieszanie, bo po co emitować jakieś sceny właśnie ze środka czegoś. Więc nie rozumiem tego i też nie jestem w stanie na tej podstawie wywnioskować czegoś o tym sezonie. Myślałam, że trochę bardziej zmienią choćby oprawę muzyczną, skoro to takie nowe wcielenie serialu. Tymczasem mamy na początku, za przeproszeniem, prawie to samo wycie, co tam było wcześniej, tylko że w innej aranżacji. A w zwiastunach, które widziałam gdzieś na Facebooku, było więcej takiej muzyki trochę bardziej stylizowanej na dawną. Taką rzeczywiście może z epok poprzednich, a tutaj znowu jest takie nie wiadomo co. A większość ścieżki dźwiękowej jest podobna do tego, co było. No to jest to, co mogę ocenić ja. Nie oceny, nie wiecie, pracy kamer, scenografii, aktorów, do tego, jak się nadają do tych ról, no bo tutaj pewnie ilu ludzi tyle opinii.
0: No na może ta muzyka zostanie wykorzystana później.
1: Może.
0: Oby.
1: Na jakąś inną, szerszą ocenę, no to będzie czas, jak nam pokażą trochę więcej, a nie coś takiego wyciętego ze środka. Natomiast co do premiery, którą już zasygnalizowałam, to jest to coś, na co bardzo czekam, bo fabuła przyciąga mnie mocno, przynajmniej jej zapowiedź. Lubię takie rzeczy, lubię czytać takie książki, więc jestem podekscytowana i spodziewam się tutaj audiodeskrypcji, bo te cotygodniowe produkcje TVP1 często w te audiodeskrypcje są wyposażone, no bo Korona Królów to tam nie, zapomnijcie. Natomiast liczę, że z serialem Dom pod dwoma orłami będzie inaczej. Przekonamy się o tym już w najbliższą niedzielę 1 stycznia, no bo właśnie w ścisłym prime time, jak to się mówi, w jedynce zadebiutuje właśnie wtedy ten serial historyczny. Co o nim wiemy, o jego fabule? Ona będzie się koncentrować na losach Polaków, Niemców i Ukraińców, których drogi krzyżują się w starej poniemieckiej willi we Wrocławiu. Opowieść rozpoczyna się latem 1997 roku, tuż przed nadejściem słynnej 12-metrowej fali powodziowej zalewającej Wrocław. No ten wątek ostatnio serialowo eksploatowany, prawda? Bo mieliśmy wielką wodę Netflixa,
0: no tak,
1: i mamy kolejną produkcję. Mieszkańcy domu pod dwoma orłami to babcia Zofia Szablewska, pełna energii, ciepła i humoru kobieta, jej córka Helena, chłodna perfekcjonistka oraz powracająca z narzeczonym ze stypendium w USA Marianna, ukochana wnuczka Zofii. Dramat rodziny rozpoczyna się, kiedy fala powodziowa zalewa dom, zaś babcia Zofia w tym samym momencie trafia do szpitala z powodu udaru. Niefortunny zbieg okoliczności doprowadza do odkrycia przez Mariannę poniemieckich śladów w zniszczonym przez żywioł domu, dzięki którym odnajduje pamiętnik pierwszej właścicielki domu pod dwoma orłami, Lisy Weber. Poznanie przez Mariannę historii zapisanej na kartach przenosi akcję serialu do roku 1918. Widzowie w kolejnych odcinkach poznają życie ówczesnych mieszkańców kamienicy i ich sąsiadów. W roli Marianny wystąpi Sonia Mietielica, możecie ją kojarzyć chociażby z serialu Stulecie Winnych, tam grała Ewę. Jej matkę Helenę zagra Agnieszka Mandat, w postać babci Zofii w młodzieńczych latach wcieli się Karolina Gruszka, zaś w dojrzałym wieku Małgorzata Zajączkowska. W roli niemieckich właścicieli domu zobaczymy Karolinę Rzepę jako Lisę, Adriana Zarembę jako Karla oraz Andrzeja Seweryna jako ich ojca Johannesa. Widzowie w drugoplanowych rolach w serialu zobaczą takich aktorów jak Adam Ferency, Grzegorz Małecki, Adam Cywka, Jan Frycz, Aleksandra Konieczna i Cezary Łukaszewicz. No, powiem szczerze, mi po prostu nie trzeba nic więcej do szczęścia. Jest właśnie jakiś element historyczny, jest jakiś odnaleziony pamiętnik, który pozwala odkryć tajemnice tego, co było w przeszłości.
0: I może jaram być ciekawie.
1: I liczę na dobrą realizację tego.
0: No, oby.
1: Serial Dom pod dwoma orłami składa się z 10 godzinnych odcinków. No i oni w ogóle nam o tej produkcji, że ją planują, to mówili już od dłuższego czasu, bo wstępnie miała ona być nadawana w zimowej ramówce na przełomie roku 2021 i 2022, czyli rok temu. Od tego czasu już mają to gotowe. Też to miało być w niedzielę emitowane, ale ostatecznie to pasmo zajął ukraiński serial Zniewolona, konkretnie jego trzeci sezon. No ale mamy to dopiero teraz. Zerkniesz?
0: Myślę, że tak, bo to rzeczywiście no z opisu brzmi interesująco. A jeszcze tak jak będzie z audiodeskrypcją, to w ogóle.
1: No, czego więcej trzeba. Tak jak już zasygnalizowałam, produkcja w stacji będzie nadawana w niedzielę o godzinie 20.15. Od najbliższej niedzieli począwszy. No a te wieczory będą bogate, bo tuż po premierze serialu, już w najbliższą niedzielę o 21.20 mamy pierwszy odcinek nowego sezonu Sanatorium Miłości. Więc też trochę powrót do tego momentu w roku, bo ostatnio Sanatorium przerzucono do wiosennej ramówki, teraz wraca

0: Wiary i Koło Fortuny. Przypuszczać można, że oba w wydaniach specjalnych, ale co do Koła Fortuny, to mi się udało znaleźć informację, że to będzie właśnie odcinek specjalny w noworocznym odcinku programu Kołem Fortuny Zakręcą Zawodnicy, którym w minionym roku udało się wygrać pokaźne sumy pieniędzy. No i jak już tym kołem pokręcimy, no to jest to, co jest zawsze w nowy rok, z czego się wszyscy natrząsają, czyli o 15.15, o 16.15 i o 18.20 mamy powtórki Sylwestra Marzeń. I nie zdziwię się wcale, jeżeli to nie będzie koniec, jeżeli przez następne dni w licznych kanałach TVP Sylwester Marzeń
1: na specjalne życzenie widzów.
0: Na specjalne życzenie widzów będzie nadawany, chyba że nowy prezes ukróci te praktyki. W zeszłym roku też było tak zabawnie, że już w pewnym momencie to powtarzali jako karnawał z TVP, bo chyba już nie chcieli, żeby wszyscy się z nich tak nabijali. A no i w tym wejściu jeszcze odniesiemy się do tego, co po nowym roku dla nas mają stacje telewizyjne, bo tutaj też się szykują pewne zmiany. No i właśnie teraz zahaczymy o jedynkę i dwójkę jednocześnie właściwie, prawda?
1: Tak jest, bo od 2 stycznia serial Na Sygnale po półtorarocznej przerwie powróci do ramówki Dwójki. Serial w stacji będzie można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 21.55. Taką informację przekazał portal wirtualnemedia.pl. Produkcja zadebiutowała w telewizyjnej Dwójce w lutym 2014 roku, a we wrześniu 2021 roku, tak jest, serial został przeniesiony do telewizyjnej Jedynki. Ten cykl na antenie Jedynki można oglądać w czwartki o 21 i w piątki o 21.35. No i ostatni odcinek na antenie telewizyjnej Jedynki miał swoją premierę właśnie dziś, czyli w piątek 30 grudnia.
0: Ale wy tego nie oglądaliście, bo słuchaliście nas. W sumie ta informacja nie ma dla was szczególnego znaczenia.
1: Może jeszcze tam gdzieś napisy końcowe, chociaż nie pamiętam, ile na sygnale ma.
0: Nie, no z pół godzinki.
1: No
0: chyba,
1: to nie, tak, to już nie.
0: Już się zdążył skończyć. No i w ogóle będzie się działo w telewizyjnej Dwójce też w styczniu, ale o tym sobie powiemy chyba szerzej za tydzień, bo już dzisiaj mamy dużo tych informacji.
1: Tak jest.
0: Także tylko zasygnalizujemy, że sobota, 7 stycznia to będzie dzień premier. Dzień premiery nowego The Voice Senior. Także o tym, kto tam trenerem i co i jak, i to powiemy za tydzień. I dzień jeszcze jednej premiery, o której wam Michał powie dużo więcej za tydzień. Ja mu oddam głos i sobie wtedy pójdę. No tak, no to już to chyba możemy zapowiedzieć, bo to wiecie, różnie potem bywa, jakby nam się nie udało powiedzieć. Tak, serial Pasjonaci 2, ten, w którym Michał miał swój aktorski debiut, będzie emitowany właśnie od 7 stycznia, popołudniami, po godzinie 17.20, ale spokojnie odcinki z Michałem to
1: jeszcze
0: nie
1: to tak,
0: teraz.
1: To będą pewnie za jakieś 2 miesiące, także spokojnie.
0: Także ideę serialu przypomnimy za tydzień, opowiesz nam coś więcej o tym, jak było na planie i w ogóle się podzielisz refleksjami. Polsat. Nowego roku w Polsacie nie analizujemy, bo są same filmy, natomiast od 2 stycznia będzie nam przyświecało takie hasło. Cały czas nie wiem, czy to dobrze rozumiem z tej piosenki. Trzeba ręce do roboty zapleść, samo się nie stanie. Tak, moi drodzy, program Farma wraca z 2 sezonem. Niezmieniony skład prowadzących: Ilona Krawczyńska, Marcelina Zawadzka. To była też rok temu ramówka zimowa, ale troszeczkę później to się zaczęło, bo w połowie stycznia, nie na początku. Ja czekam, powiem szczerze, bo nie musicie mi tłumaczyć, że to jest tylko reality show i w ogóle nie ma się czym ekscytować. Wiem to wszystko.
1: Ale w miarę ciekawy reality
0: Ale
1: show.
0: Ale naprawdę, jeżeli chodzi o budowanie napięcia, uczestników, o pomysły na realizację tego, to po prostu było dobre. Jakbym miała wybrać swoją telewizyjną nowość roku, to dla mnie była Farma. Oczywiście wiadomo, że może być zawsze gorzej, bo to też na pewno sporo zależy od doboru uczestników. Ale ja się wciągnęłam w ten program i teraz mam po prostu dylemat, co mam oglądać wieczorami, czy tę Koronę Królów o godzinie 20.30 od poniedziałku do środy. A mogli to zostawić w tym paśmie dawnym Korony, o 18.30 i problemu by nie było. Czy właśnie od poniedziałku do piątku o 20.00 Farmę, bo ta pora się też rzeczywiście nie zmienia, a jeszcze cały czas są w TVN 7.40 kontra 20.00. I co ja pocznę, biedna? Jak macie jakiś pomysł na to, jak to mam pogodzić, co

0: oglądać z powtórek w internecie na przykład, a co mam oglądać na żywo, to piszcie, bo jeszcze nie wiem, jak mam swoim czasem dysponować własnym, niby jestem starszą panią, jednak trzeba kierować moim życiem. No i jeżeli chodzi o TVN, to też tutaj nie będziemy dużo mówić, bo 1 stycznia, no to jest już od dłuższego czasu oczywiście dla polskich widzów, ale w TVN-ie od roku turniej czterech skoczni w Garmisch Partenkirchen. Zdaje się, że od 14 jest konkurs, także tego się możemy spodziewać, to też jest stały akcent. No i stałym akcentem oczywiście noworocznego dnia są noworoczne koncerty, o których już wspomniałam, i to właśnie akcentem związanym z tym koncertem zakończymy nasz program, i dlatego właśnie taki układ newsów był, bo uznałam, że z takim właśnie przytupem fajnie byłoby ten program zakończyć, tak jak zdaje się, że często oni kończą te koncerty noworoczne, chociaż tak. Czy kończą, nie wiem, nie oglądam, ale chyba właśnie tak, Marsz
1: Radeckiego. Przytup istotnie będzie.
0: Tak, Marsz Radeckiego skomponowany przez Strausa ojca, no to jest właśnie stały akcent tych spotkań, dlatego u nas się też na koniec pojawi. Zanim jednak się pojawi, to oczywiście od nas, dla was ponownie, chociaż przy okazji świąt już były, najlepsze życzenia, wszystkiego, co dobre na ten przyszły rok. No i co do tego medialnego świata, żeby to, co się w nim dzieje, was satysfakcjonowało, dużo dobrych programów, seriali, i żebyśmy my mieli o czym wam opowiadać, i żeby się wam nas dobrze słuchała.
1: Oczywiście, że tak, ja się do tych życzeń dołączam. No i cóż, będziemy mieli o czym opowiadać już za tydzień, w sobotę, pierwszą sobotę stycznia po godzinie 16 na antenie Radia DHT. Usłyszymy się w programie RTV, to będzie 173. wydanie tego programu, a przypomnijmy, że RTV również do wysłuchania bez warstwy muzycznej wprawdzie, ale z naszą słowną jak najbardziej, w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących na www.tyflopodcast.net. Tam nas również znajdziecie. No to teraz możemy sobie już faktycznie stąd iść. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Tak jest, marszowym krokiem.
0: Tup, tup, tup. Tup, tup. I takim właśnie krokiem wkraczamy w nowy rok w składzie stałym, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my. Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Prawie półmetek wakacji, prawie, bo 30 dzień lipca, wtorek w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie dziś Wojciech Dulski. Cześć Wojtku.
5: Cześć, dobry wieczór.
1: Dziś będzie iPad, nie, HomePod, bo z iPada jesteś, a z HomePoda tak. Mówisz. To tak trochę mi się tu pomieszały tematy, bo iPad to jest dziś urządzenie, do którego masz podłączone słuchawki i z którego dzisiaj rozmawiamy, ale nie iPad będzie bohaterem programu, tylko właśnie HomePod. Będzie to głośnik Apple'a, który w Polsce to chyba nawet nie ma oficjalnej sprzedaży.
5: Zależy, co rozumiemy pod pojęciem oficjalnej sprzedaży. Na pewno nie można go kupić w iSpotach, w Kotlandach, w takich partnerskich, że tak powiem, salonach Apple. Natomiast są oficjalne sklepy typu Morele, Net na przykład, albo na Allegro. Widziałem też, że był ostatnio w X.comie chyba na promocji były HomePody. Ale tak, no oficjalnie on w Polsce, oficjalnie go w Polsce Apple nie sprzedaje, no i to też ma związek z tym, że gwarancja w Polsce, no jakbyśmy go zanieśli do właśnie jakiegoś autoryzowanego serwisu, to pewnie byśmy się odbili od ściany.
1: No właśnie, ale ty sobie kupiłeś ten głośnik i dziś nam trochę o nim opowiesz. Przede wszystkim, jak to w ogóle wygląda, ten sprzęt, do czego on nam się może przydać i czy w ogóle ma to sens, żeby w Polsce, skoro to urządzenie nie jest oficjalnie wspierane przez Apple, żeby w ogóle zastanawiać się nad jego zakupem. No skoro ty masz ten sprzęt, to prawdopodobnie są jakieś powody, dla których można by było to rozważyć i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy na antenie Tyfloradia. Jeżeli wy macie ochotę zadać jakieś pytanie Wojtkowi dotyczące HomePoda, to zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście jesteśmy na żywo, więc nasze linie są do waszej dyspozycji. Jest telefon 663-883-600, powtarzam, 663-883-600, jest Facebook, jest YouTube, kontakt.tyflopodcast.net. Na WhatsAppie możecie nam na przykład nagrywać też wiadomości głosowe i jeżeli taka wasza wola, zapraszamy serdecznie do kontaktu. No to Wojtku, na dobry początek może, co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby się wyposażyć właśnie w HomePoda? Bo jak rozumiem, ty po prostu potrzebowałeś jakiegoś takiego zewnętrznego głośnika, głośnika inteligentnego i padło na to. Czy jakieś inne były pobudki, które tobą kierowały?
5: To akurat był prezent, ale myślę, że miało to związek z tym, że rzeczywiście jakiegoś głośnika potrzebowałem. Natomiast też tych urządzeń u mnie się zaczęło robić więcej od Apple. I tutaj się odniosłem do tego, o czym ty mówiłeś. Czy ma sens kupowanie HomePoda? Na pewno nie ma sensu żadnego, absolutnego, jeśli ktoś nie ma żadnych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. No, nawet sam iPhone to powiedziałbym jest trochę mało. No, u mnie tych urządzeń się zaczęło robić trochę więcej, no bo i Apple TV, i Mac, i iPad, i iPhone. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było właśnie głównie na to patrzyłem pod kątem Apple TV, ale potem się okazało, że ma to też inne zastosowania. Że fajnie by było mieć taki właśnie głośnik. Nawet nie myślałem o jego inteligencji w cudzysłowie szeroko rozumianej. Na to bardziej patrzyłem na to właśnie pod kątem, że fajnie byłoby mieć głośnik kompatybilny tak z całym tym ekosystemem po prostu od Apple.
1: No okej, okay, ale co w takim razie taki głośnik nam daje? Oprócz tego, że gra, to co my możemy za jego pomocą w ramach tego ekosystemu Apple zrobić?
5: No właśnie, i to jest, powiem tak, no, tak jak już wspomniałem, nie jest to głośnik dla kogoś, kto nie ma żadnych urządzeń od Apple, bo po prostu nawet się z tym głośnikiem nie połączy. Podać są jakieś metody, żeby po prostu przy pomocy jakiejś aplikacji, które mają protokół AirPlay, się połączyć, no ale to jest raczej mało intuicyjne. Natomiast jeżeli mamy już właśnie, tak jak w moim przypadku, Apple TV, tego iPada i tak dalej, tych urządzeń kilka, czy na przykład jeżeli ktoś ma w ogóle więcej urządzeń tego tak zwanego HomeKit, czyli ma jakieś urządzenia z inteligentnego domu, no przykładowo lampy, rolety, zamki, no cokolwiek, tak, no klimatyzację na przykład, no to w tym momencie już tak naprawdę gama tych rozwiązań się zwiększa. Bo HomePod oprócz tego, że gra, że odtwarza muzykę, całkiem przyzwoicie moim zdaniem, to też pozwala nam na sterowanie naszymi akcesoriami domowymi, albo na przykład na znajdowanie takich akcesoriów. I teraz od razu uprzedzając ewentualne tutaj jakieś zarzuty ze strony malkontentów. Ja wiem, że to nie jest głośnik idealny, zwłaszcza w Polsce, bo my wielu rzeczy nie zrobimy, tak jak Amerykanie, czy chociażby nasi sąsiedzi, no Niemcy na przykład, tak? Bo tam Siri jest po prostu językowo wspierana i mają większe pole manewru. No my siłą rzeczy musimy do Siri, znaczy musimy z Siri rozmawiać w języku angielskim. No, chyba, że ktoś zna jakiś inny język, tak?
1: To niemiecki wtedy, na przykład. Bo
5: na przykład,
1: można.
5: Tak? ale no, nie jest to nasz rodzimy język, tak? Więc no, tutaj jest to pierwsza bariera.
1: I to nie jest tylko bariera związana z tym, że musimy się nauczyć jakiegoś innego języka, no bo w dzisiejszych czasach to raczej, powiedzmy sobie szczerze, chociaż jakiś drugi język, to większość lepiej lub gorzej zna.
5: Zna.
1: Natomiast to nie jest wszystko, bo problem jest w momencie, kiedy przychodzi do wymawiania różnych polskich nazw. No Siri ma z tym problem.
5: No oczywiście. O ile na przykład Siri całkiem sobie nieźle radzi z taką frazą jak tam na przykład ORMF FM, tak? ORMF FM i tak dalej, i tak dalej. No ale już na przykład, jeżeli poprosilibyśmy, żeby nam zagrała jakąś piosenkę, gdzie pojawiają się na przykład nasze rodzime znaki, tak? Łukasza albo, nie wiem, Michała, czy no, to już by wtedy byłby problem i wiele innych takich językowych barier. Następna kwestia, że Siri też nie jest w stanie uruchomić tam niektórych rzeczy, tak? Na przykład, bo to też o tym warto powiedzieć, że Siri może nam różnego rodzaju rzeczy uaktywniać. Na przykład, jeżeli mamy Apple TV, to potrafi nam uruchomić jakąś aplikację. No ale już w tej danej aplikacji nie odpali nam kanału. Ja nie wiem, czy to dlatego, że właśnie jest ta bariera językowa, czy aplikacja jej nie wspiera. No więc jest tych ograniczeń troszkę. Natomiast, jak dla mnie, są też plusy i może o plusach bym coś opowiedział.
1: A proszę bardzo.
5: Przede wszystkim właśnie ten dźwięk, który mi się bardzo, bardzo podoba. Mój przyjaciel, którego zresztą serdecznie pozdrawiam z Poznania, był u mnie jakiś czas temu i że on takimi rzeczami się interesuje, przyłożył ucho do HomePoda i stwierdził, że HomePod ma tak nietypowo usytuowane te głośniki w sobie, te przetworniki, że ten głośnik wysokotonowy, który zazwyczaj chyba jest u góry, tak? Raczej w głośniku, jest w HomePodzie na dole. No, ja, wiecie, nie jestem jakimś znawcą, więc nie będę tutaj się rozwodził i rzeczy mówił, o których
1: tobie
5: też sam miałem
1: pojęcie. To ładnie gra.
5: To, mi to ładnie gra. Tam ma niby 7 przetworników, jakieś tam ulepszone głośniki niskotonowe. I rzeczywiście, no, jak na moje ucho, to on ładnie gra. No, jak na przykład sobie słucham często wieczorami jakiegoś jazzu, czy takiego chilloutu, no to te niskie takie pomruki, bum, bum, bum, to gdzieś tam tak się fajnie roznosi. Oczywiście to mitem jest, że dźwięk z HomePod do nas otoczy. No nie, no to w takie bajki to nie ma co wierzyć.
1: Tam bardziej chyba chodziło o to, że jeżeli na przykład ten dźwięk, jeżeli ten głośnik stoi jakby w centrum i wtedy niezależnie z której strony my się znajdziemy, to on będzie w stanie jakoś nas wykryć.
5: To mogłoby tak być.
1: Tak, i w tę stronę ten dźwięk emitować. Właśnie ze względu na to, że on jest wypełniony tymi przetwornikami i że ten dźwięk tam
5: też
1: emituje we wszystkie strony, albo przynajmniej jest w stanie to robić.
5: To by miało też sens ze względu na to, że HomePod jest walcem. Ma budowę walca, kto tam z matematyki pamięta, no to co to walec jest, no to wie. Więc rzeczywiście mogłoby tak być, te głośniki są umieszczone tak po 4 stronach mniej więcej, ten głos. Gdyby, no ale no ja nie wiem, nie mam HomePoda na środku pokoju, tylko stoję sobie pod telewizorem. Więc raz, że ta właśnie muzyka, no jak dla mnie brzmi sensownie, brzmi przyzwoicie. Możemy sobie HomePodem sterować przy pomocy panelu dotykowego, który jest umieszczony na takiej płytce dotykowej w górnej części urządzenia. I możemy oczywiście poprzez Siri i możemy przez aplikację Dom. No i ta kompatybilność, która, no tak jak mówię, im więcej tych urządzeń, tym HomePod pozwala nam pewne rzeczy przyspieszać i też nie chciałbym, żeby ktoś to odebrał tak, że ja twierdzę, że Apple wymyśliło proch czy koło na nowo, bo tak nie jest. Natomiast kiedy możemy na przykład powiedzieć tak, że hej Siri, tam zagraj mi taką i taką muzykę, albo kiedy na przykład ja jestem w kuchni, robię coś, kroję, myję i tak dalej i nie mam pod ręką pilota czy telefonu, mogę w łatwy sposób stosunkowo wyciszyć muzykę, ściszyć muzykę, zadzwonić do kogoś na przykład, bo to rzadko robię przez HomePod, ale też próbowałem i nie było z tym jakichś większych problemów.
1: No możemy popróbować potem nawet.
5: Możemy, dlaczego nie? Tylko no, dobra, zobaczymy, bo nie wiem, czy on jak tam iPad wytrzyma, ale będę to kontrolował. Stan naładowania baterii. HomePod ma też termometr i higrometr, czyli możemy sobie sprawdzać, jaka jest temperatura powietrza w tym pokoju, w którym on się znajduje, w tym pomieszczeniu i jaka wilgotność. Jest wilgotność. Mhm. Tak, no to mówię, no to jakby ktoś powie, że no to po co takie, ten, że to kup se gadający termometr za 80 zł. No jasne, że tak, wszystko to jest prawdą, ale no myślę, że nie ma się w co w takie dyskusje wdawać, bo to po prostu nie ma sensu, tak? Ja jakby myśląc o tym HomePodzie, wiedziałem, jakie on będzie miał wady, jakie on będzie miał zalety. To, co właśnie też ci mówiłem, że no, ktoś z Androidem się nie podłączy do HomePoda. No po prostu nie.
1: Ale już. W ogóle? To nie ma nawet takiej opcji, żeby jakoś tam po Bluetoothie...
5: Nie ma. Nie ma, bo ja próbowałem i nie ma. Tylko tak jak wspominałem, czytałem o tym, że są aplikacje, które mają potrafią jakoś wymusić protokół AirPlay i wtedy się połączyć. I tutaj na chwilę bym się chciał zatrzymać, bo ja mam już głośnik jeden całkiem przyzwoity z JBL-a bodajże Church 4. I to jest też fajny głośnik, on fajnie też brzmi i tak dalej. No i słuchajcie, no HomePod jest głośnikiem przewodowym, znaczy on ma z tyłu kabel i on nie ma w ogóle w sobie baterii, tak? Więc no stoi sobie i musi być podpięty do prądu. Dla niektórych to jest kolejna wada. Mi to w ogóle nie przeszkadza, bo nie z tą myślą on był dla mnie jakby kupowany. Natomiast sam pewnie Michał wie, że jak się łączy iPhone'a czy jakiekolwiek inne urządzenie z głośnikiem poprzez właśnie Bluetooth, to my możemy sobie wymusić, aby VoiceOver nam przeszedł na iPhone'a na przykład, tak? Ale zupełnie inaczej wygląda regulowanie głośności. Nie wiem, czy ty wiesz, o czym ja mówię. Zupełnie inaczej to...
1: No VoiceOver po prostu wariuje wtedy, kiedy coś odtwarzamy z tego Bluetootha. Zaczyna nagle się drzeć po prostu.
5: Na przykład. Mhm. Albo jest w ogóle na stałej głośności. Kiedy na przykład chcemy zwiększyć głośność voice-overa, to zwiększy nam się muzyka na odtwarzanym głośniku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj nie ma tego problemu. Po prostu łączymy się z HomePodem i voice-over zostaje na urządzeniu. Możemy go sobie regulować normalnie bocznymi przyciskami. A HomePod to HomePod.
1: No tak, bo to jest zaleta tego tak protokołu jest. AirPlay.
5: Tam jest chyba nawet już AirPlay 2 w tym. Aha. Chyba. Głowy sobie nie dam uciąć, ale tak chyba jest. Jedyny problem się pojawia wtedy, kiedy nam się wyłączy Wi-Fi, bo HomePod też no, do takiego swojego działania prawidłowego potrzebuje łączności z Wi-Fi, tak? No bo skądś tu musi tę muzykę pobierać i tak dalej, i tak dalej. Kiedy nie ma Wi-Fi, no to też się z nim połączymy oczywiście za pomocą właśnie tego protokołu AirPlay, ale jest trochę gorzej już. Trochę jest, takie mam wrażenie, że już właśnie gdzieś tam to sterowanie tym voice-overem, szczerze nie wiem, z czego to wynika.
1: No bo prawdopodobnie to jakiś Bluetooth musi być wtedy w użyciu, no bo co, jak nie ma Wi-Fi, no to...
5: No właśnie, to tego nie udało mi się
1: prawdopodobnie zgłębić, Bluetooth, ale... albo może jakąś sobie sieć lokalną wtedy tworzy, taką ad hoc.
5: Może.
1: I na tym to polega. Ale ja bym tu bardziej na Bluetootha jednak stawiał.
5: No, więc może tak być. Fajną funkcją tego HomePoda jako takiego właśnie naszego takiego, no... urządzenia głównego w tym naszym domu jest właśnie to, że może szybko znajdować różnego rodzaju urządzenia. Ja akurat no nie mam inteligentnego domu, gdzieś tam aż takiej potrzeby to może nie czuję, nie mam lamp inteligentnych, gniazdek, etc. Natomiast często zdarza mi się, mimo tego, że mam mieszkanie jednopoziomowe, a dość duże, no i zdarza mi się gdzieś tam czy iPada rzucić, czy telefon, iPhone. No i wtedy no można szukać, Ktoś, kto ma Apple Watch, to sobie znajdzie na Apple, tak? To sobie wywoła to urządzenie z Apple Watcha. Ja akurat tak. Apple Watcha nie mam.
1: Pingowanie sobie włączy.
5: Pingowanie. No, a tutaj wystarczy mi prosta komenda do HomePoda, żeby Siri po prostu wyszukała iPhone'a czy iPada. Niestety nie potrafi znaleźć słuchawek, bo AirPodsy musimy sobie znaleźć z aplikacji na urządzeniu.
1: Jasne.
5: Także to tak to wygląda. I cóż, jeśli o czymś zapomniałem, to pewnie gdzieś to wyjdzie w trakcie. To Siri też powiem wam tak szczerze, że mój angielski jest jaki jest. Ja słabo mówię po angielsku. Natomiast nawet ja, słuchajcie, bez problemu sobie przyswoiłem takie komendy, wiecie, podstawowe. I nawet się okazuje, że mimo tego, że ta Siri jakoś nie za bardzo współpracuje z tymi aplikacjami typu właśnie Kadal Plus, z tymi aplikacjami, których ja używam na Apple TV, to na przykład mogę słownie poprosić ją, żeby na przykład w czasie oglądania Kanal Plus przełączyła ścieżkę do przodu, czyli na następny kanał, albo previews wstecz i ona przełącza. Normalnie ci, Michał, przełącza kanał, no na przykład z Kanal Plus 3 na 4, albo odwrotnie. Więc myślę, że fajna funkcja.
1: Zawsze to coś użytecznego, nie trzeba szukać pilota.
5: No tak. Więc tak to wygląda. Ale zacząłbym od, zanim sobie jakby zobaczymy, jak HomePod sobie gra.
1: Wiesz co, jeszcze zaczął od takiego nieco głębszego omówienia, jak on właściwie wygląda. No bo wspomniałeś, że to jest walec.
5: Aha, no dobra. No wiesz co, powiem tak, z HomePodem to jest walec. Walec, no, czyli ma, no walec, tak?
1: Taka beczka po prostu. Zakryta beczka.
5: Właśnie, zakryta z dwóch stron takimi okrągłymi po prostu płaszczyznami. Stoi na płaszczyźnie, a ja mam w ogóle ten głośnik Space Gray, no dla mnie on jest po prostu czarny, no, ale to są białe i bodaj, że właśnie Space Gray, czyli to jest taki jakiś szary?
1: Gwiezdna szarość tak zwana.
5: Chyba tak, o właśnie, no. Natomiast, no nie wiem, mi ten biały to tak jakoś się kłócił jakoś te białe akcesoria od Apple'a do mnie nie przemawiają, no. Poza oczywiście HomePodami, się tymi AirPodsami, nie? Które są, jakie są. Więc ten HomePod sobie stoi na tym swoim dnie, na którym oczywiście jest logo jabłuszka wyczuwalne, tak jak na większości produktów zresztą. Całe

0: to tak sobie pograliśmy, a teraz będziemy zdecydowanie więcej mówić niż grać. Godzina 19:08. No to zaczynamy.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Czwartek to 11 dzień czerwca 2026 roku. My startujemy z kolejnym wydaniem Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia, a dziś będzie telefonicznie, będzie androidowo i porozmawiamy sobie o różnych smakach Androida, bo jak się okazuje, co urządzenie, co producent tak naprawdę, to zachowuje się ten system operacyjny troszeczkę w odrębny sposób. A o tym wszystkim opowiedzą moi dzisiejsi goście Robert Rosiejka i Patryk Chorodyski. Witam was serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak, nasza audycja jest na żywo. Jeszcze nie możecie do nas nadawać z poziomu Tyflo Centrum, ale to się za chwil kilka zmieni. Natomiast wszelkie metody kontaktu pozostałe, czyli YouTube, czyli Facebook, czyli WhatsApp i nasz numer telefonu 663-883-600 to już teraz są do waszej dyspozycji. Możecie się z nami kontaktować i możecie tu się do nas odzywać i dzielić się jakimiś swoimi refleksjami odnośnie Androida. No właśnie, bo dziś sobie porozmawiamy o różnicach, bo niby jak się słyszy, że Android to jest system operacyjny, to jest jeden system operacyjny i każdy sobie myśli, że to w zasadzie będzie to samo. A to się okazuje, że w zasadzie co producent to większe lub mniejsze zmiany. I my dziś sobie porozmawiamy o tym pod takim kątem dość drastycznych różnic, bo z jednej strony dotkniemy sobie czystego Androida pod postacią Pixela od Google'a, czyli takiego wzorcowego telefonu. Z drugiej strony będzie system, który ma naprawdę bardzo dużo modyfikacji, aczkolwiek chyba dosyć takich przyjaznych dla nas, czyli Samsunga. No i z trzeciej strony sobie porozmawiamy o Poco, czyli o sprzęcie Xiaomi, którego ty ostatnio, Robercie, stałeś się szczęśliwym użytkownikiem? Zadowolony?
2: W sumie biegnie trzeci miesiąc. Jak na razie nie mam zastrzeżeń, poza takimi drobnymi uwagami, o których się wypowiem podczas tej audycji.
0: Jasne. No to dobrze, to słuchajcie, moje pierwsze pytanie, takie może trochę od środka, ale o początkach konfiguracji i o tym wszystkim, to zdążymy my sobie jeszcze na pewno dziś porozmawiać, ale ja chciałem was zapytać, bo wy użytkownikami Androida nie jesteście od wczoraj. Macie za sobą jakąś tam historię i teraz chciałem was zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o migrowanie danych z waszej perspektywy na te poszczególne platformy sprzętowe, o tak bym powiedział. Bo wy chyba obaj przerzucaliście się teraz niedawno z Samsunga, prawda?
2: Tak, ale też tutaj warto zaznaczyć właśnie, też ja mam, tutaj jest takie spostrzeżenie, od razu mi się nasuwa, że też zależy, w którą stronę idziesz, bo tu, ja migrowałem z Samsunga na Xiaomi. No tutaj już nie będziemy się rozdrabniali, że to jest Poco, bo to jest tak naprawdę HyperOS czysty. Różnica jest tylko jedna. HyperOS, czyli nakładka Xiaomi, dawne MIUI. Różnica jest tylko tym, taka pomiędzy telefonami Xiaomi, Redmi a Poco jest taka, że jak wchodzimy na ekran główny, na Xiaomi czy Redmi mówi ekran główny, a na Poco mówi Poco Launcher po prostu. Taka jest jedynie różnica w tych nakładkach. Sprawdzałem, testowałem, tutaj chcę to zaznaczyć. Uwaga mam taką właśnie, w którą stronę robisz. Ja robiłem migrację z Samsunga na Xiaomi i robiłem ją taką pół na pół, bo ja robiłem migrację taką, że przerzucałem tylko pliki, kontakty, konta, zdjęcia, pliki, strukturę plików, folderów, katalogów, tak jak mam na Samsungu, bo mam tam config Joshua, mam też config folder media z dzwonkami, który ten folder ma już kurczę z 12 lat. I tyle. Aplikację instalowałem od zera i tu też z jednego powodu, też o którym warto powiedzieć, o którym zaraz powiem. I powiem szczerze, że robiłem ten przebieg na dwa razy. Robiłem go podczas konfiguracji i robiłem go później, bo wszystkich plików mi nie przeniósł. I jest aplikacja, to się nazywa przenieść na Xiaomi, czy jakoś tak, przenoszenie danych się aplikacja nazywa. Aha. I za drugim razem przeciągnął wszystkie. Za pierwszym razem wszystkiego niestety nie zdołał przerzucić. I właśnie nie wiem, jakby to wyglądało z aplikacjami, które miałem zainstalowane, ale ja już powiem, dlaczego ja nie, osobiście ja nie polecam przenoszenia aplikacji, jakby całego systemu z jednego producenta na drugiego, ponieważ wtedy nam się robi taka kopia 1:1 i ona najczęściej jest przerzucana lokalnie, czyli to oznacza też, że są przerzucane pluginy od danego producenta, jakieś tam, no porównajmy to do Windowsa, jak jakieś drivery i apki producenta.
0: Wiesz co, mam prostą analogię, Robert. Dajmy na to, że to się zwłaszcza i najczęściej będzie miało bardzo duże reperkusje, jak chciałbyś migrować sprzęt czy system operacyjny tak naprawdę z jednego laptopa na drugiego. Bo jeżeli chodzi o komputer stacjonarny, to jeszcze podejrzewam, to by się tak naprawdę w miarę udało, ale laptopy to są zazwyczaj zdecydowanie mocniej zintegrowane konstrukcje i tutaj będziemy mieli zdecydowanie więcej zależności jeszcze dodatkowo zewnętrznych. I tu może pójść coś nie tak.
2: Ja sobie tylko zamknę okno, bo się straszna ulewa zaczęła i tutaj dokończę tylko, że ja nie przenosiłem aplikacji, bo ja już mogę to powiedzieć na, właśnie na fali swoich doświadczeń. Robiłem kiedyś migrację z Xiaomi Mi 10T 5G na Samsunga i dużo śmieci się przenosiło, których później nawet nie szło odinstalować, bo one się jakby zintegrowały z systemem i dopiero ustawienia fabryczne pozwoliły na to, żeby je przywrócić ewentualnie przez ADB. No wtedy jeszcze takich biegłych ADB i w linii komend nie byłem, więc tego nie ruszałem. I też kiedyś robiłem migrację, ale to komuś, jakby stricte nie moje urządzenie, z Motorola na Samsunga i też bardzo dużo tych doinstalowało się aplikacji tych takich czysto androidowych, których potem nie się odinstalować i na przykład na tym telefonie też nie chciały działać.
0: Mhm. A Patryku, a jak to w twoim przypadku wyglądało?
3: No ja miałem poniekąd podobnie, bo generalnie Pixel...
0: Gdybyś mógł odrobinkę bliżej mikrofonu, cię prosił.
3: Teraz lepiej?
0: Teraz myślę, że będzie lepiej.
3: No generalnie ja mam podobnie, bo ogólnie Pixel został przeze mnie zakupiony w celach badawczo-testowych, jak to się mówi, więc ja nie przewalałem całej kopii bezpośrednio z Samsunga. No jest tam taka możliwość, nawet no, Google ma w swoim tam oprogramowaniu narzędzie, które powiedzmy powinno te dane 1:1 przenieść, ale ja sobie zrobiłem w ten sposób, że jak wiadomo, kontakty, no to przez konto Google, one się
4: automatycznie
3: synchronizują. Zdjęć z telefonu, jakichś takich plików nie przenosiłem, bo mówię, nie miałem takiej potrzeby. Aplikacje, które potrzebowałem, doinstalowałem sobie ręcznie i tak skonfigurowałem ten telefon, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak to działa od zera, żeby wykluczyć jakieś błędy ewentualne, jakby coś miało pójść nie tak, nie? Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o Samsunga, jak wcześniej przenosiłem się z Samsunga na Samsunga, jak to się mówi, no to robiłem kopię 1:1, no Samsung ma genialne narzędzie do tego.
4: Tak.
3: I tam się przenosi po prostu wszystko. Jeżeli mamy też menedżer haseł skonfigurowany, to automatycznie się logujemy do Facebooków.
2: Czy to jest samsungowy, czy googlowski? Dokładnie. Bez problemu, bo ja też robiłem migrację mojego S21 Plus 5G na S23 i bez problemu 1:1 kopia się przyniosła, tapeta się ustawiła, ikonki się poustawiały. Tak. No można powiedzieć, że prawie jak na iPhonie.
3: Tak, i myślę, że Samsung jest chyba tutaj wzorem, bo ja naprawdę dużo w życiu tych Androidów przewaliłem różnych i gdzieś tam jak komuś pomagałem czy coś i mimo wszystko można o tym Samsungu wszystko powiedzieć, ale na Samsungu to działa najlepiej. Jest bardzo mała szansa, że jak przechodzimy z Samsunga na Samsunga z całą kopią, że się coś tam stanie. No,
2: ja myślę, że też nie chcę tutaj dawać jakby świadectwa tego, ale myślę, że u innych producentów też tak to wygląda. Może nie wygląda inaczej. Myślę, że lepiej to działa, jeżeli mamy dwa telefony tej samej marki. No ja na przykład robiłem też kiedyś migrację Motorola na Motorola, tam też jest prawie czysty Android i też to przebiegło w miarę dobrze. No jedynie był problem taki, że trzeba było ikonę dwa poustawiać. No czyli w sumie dla nas niewidomych dość duży problem.
3: W Samsungu jest o tyle fajnie, że ikony wszystko się przenoszą. Mało tego, tryby i procedury, które mają skonfigurowane w Samsungu, dzwonki, powiadomienia, wszystko.
2: Tak, całe ustawienia, customowe dzwonki wrzucone też. Jeżeli będziemy przenosili pliki, dzwonki, to one się też nam ulokują, tak jak mieliśmy na starym telefonie.
0: A co z ustawieniami dostępności? Z ustawieniami talkbacka czy ustawieniami Joshua?
2: Przenoszą się. Joshua nie.
3: Chyba te. Joshua się nie przenosi.
2: Znaczy Joshua przeniesie nam się ten folder, jeżeli przenosimy i robimy kopię 1:1. no to czy to będzie Samsung, czy to będzie Xiaomi, czy to będzie Motorola, no to przyniesie nam się ten folder tam chińskich, ten z chińskimi znaczkami i jakieś tam ustawienia się przeniosą, no ale to niestety tak nie wygląda.
0: Czyli jeżeli korzystamy z Jeszło, to jak rozumiem, nawet taka migracja jeden do jednego nie zapewni nam tego, że te ustawienia pójdą za nami?
2: Michale, nie będziesz miał tego w ogóle. Jedyny jest sposób taki do migracji Jeszło, że na którymś z urządzeń, znaczy, przepraszam, na urządzeniu, które jest twoim starym urządzeniem, starym telefonem poprzednim, musisz mieć konto, musisz mieć premium wykupione, musisz mieć kupionego CSR-a i wtedy robisz backup ustawień do chmury i na drugim urządzeniu możesz go przywrócić.
0: Okej, czyli wersja ciekawostka premium, jest taka, czyli wersja premium nam pozwala na to, żeby te ustawienia za nami poszły.
2: Tak, chciałem powiedzieć też to, że co ciekawe, że backup, żeby zrobić backup do chmury, musisz mieć konto, czy konto wiadomo, konto musisz mieć. Musisz mieć premium, ale już na drugim telefonie nie musisz mieć tego premium, żeby przywrócić te ustawienia.
3: Ale też warto dodać, jeśli chodzi o Jeszło, że no trzeba tam zezwolić na ten specjalny dostęp. To jest, myślę...
2: Co ciekawe, właśnie nie.
3: To teraz nie.
2: Ja przenosiłem z dobrze, tutaj zapomniałem o jednej rzeczy, no u mnie tych urządzeń się często przewija. Ja przenosiłem Poco F6 Pro rok temu na S25. To ja też mogę od razu powiedzieć, że ktoś mi może zarzucić, że ja miałem Xiaomi, kupiłem Samsunga, teraz znowu mam Xiaomi. Kupiłem S25, bo naprawdę był w dobrych pieniądzach i po prostu byłem ciekawy, jak tam w Samsungu co się dzieje, ale co chcę powiedzieć, robiłem migrację F6 Pro i tam robiłem 1:1 na S25. Tam się trochę tych śmieci Xiaomi przeniosło. Powiedzmy, że większość szło usunąć, ale tam dwie apki od Snapdragona nie szło ich usunąć. Ale myślę, że one tam akurat nie jakoś może nie robiły konfliktu, bo tu i tu Snapdragon, ale co? Przeniosły się wszystkie uprawnienia do Jeszło. Nic nie musiałem zezwalać.
3: No to ciekawe.
2: No i chciałem powiedzieć, że to jest...
3: Na Samsungu musiałem.
2: Śmieszna rzecz, że jeżeli masz konto premium, masz wykupione premium... Jakby to jest taki trochę protip, trochę jakby to można powiedzieć cebulowy protip, taki Polaka cebulaka. Jeżeli macie dwa telefony i na jednym macie premium, a na drugim nie chcecie mieć premium, bo nie chcecie dwa razy przysłowiowo bulić za drugą licencję CSR-a, a chcecie mieć ustawienia customowe, to robicie backup w chmurze na tym koncie, na tym telefonie, gdzie macie premium i na drugim przywracacie i macie ustawienia nawet takie zmienione, których nie możecie zmodyfikować, bo nie macie wykupionej subskrypcji. Taka ciekawostka.
0: Tylko jeżeli będziemy chcieli już potem ponownie zmienić te ustawienia, to już się nie da. To się tego już nie da zrobić.
2: No tego się nie da zrobić.
0: No to taka rzeczywiście ciekawostka. Jak jest w ogóle, skoro już rozmawiamy o Jeszło, to jak jest w ogóle, jeżeli chodzi o taką migrację, no bo jednak trochę osób korzysta z tego czytnika ekranu. Ja pamiętam, Robercie, że ty ostatnio coś tam wspominałeś, że były jakieś problemy przy okazji migracji i że coś tam wylatywała ci licencja, były jakieś
2: takie kłopoty? Przeniósł mi niby licencję, mi się wyrzuciła i potem jeszcze raz musiałem napisać, że mi przeniósł i już teraz od 29 czy marca nie ma problemu od 2,5 miesiąca.
0: A no to dobrze, czyli tu się... Ale tak czy inaczej, jeżeli migrujemy się z Jeszło, to trzeba o tym
2: to
0: pamiętać,
2: trzeba pisać do pana Chińczyka, żeby nam przeniósł i to jest trochę tutaj rzecz do ponarzekania, że to tak nie powinno wyglądać. Do tego powinien być jakiś serwer autoryzacyjny i tu mogę właśnie, Michale, się z tobą zgodzić, że Jeszło ma wady i to jest dla mnie dość duża wada, bo jeżeli zapłaciłem, no to powinienem mieć możliwość samemu przeniesienia czegoś takiego.
0: Zdecydowanie, albo w ogóle powinna być taka możliwość, że możesz to zainstalować sobie na przykład na dwóch telefonach. No już nie mówię, że największej ilości, tak? Ale
2: tak,
0: chociaż
2: ale
0: na tych
2: dwóch.
0: Tak, chociaż tak. Na tych dwóch, żeby ta migracja była bezbolesna. To naprawdę byłaby, myślę, że dosyć fajna opcja. No ale to jakby nie od nas zależy. Okej, czyli wiemy już co nieco na temat migracji. To teraz chciałem was zapytać, właśnie jeszcze Patryku, jak to, bo na razie tu Robert dość dużo mówił. Ty wspominałeś o tym, że ty to bardziej tak w celach badawczych i konfigurowałeś wszystko od początku, tak?
3: Od początku, żeby, mówię, zobaczyć, jak to jest, jak to wszystko w ogóle wygląda. I tak to skonfigurowałem. Jeszło nie instalowałem na Pixelu. No po prostu no, nie miałem takiej potrzeby. więc korzystam z tego, co dał nam tutaj producent, żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest takie, jak to mówią, że to jest taki wzór, czy nie jest to wzór. Więc...
0: No dobra, no to skoro właśnie mówisz, że korzystasz z tego, co dał producent, to chciałem cię zapytać i teraz od ciebie zacząć, a propos tych pierwszych wrażeń, a propos tego pierwszego wrażenia. Otwieramy paczuszkę z pikselem, wyjmujemy, włączamy, no i co?
3: I tu była katastrofa. Tu się stała katastrofa po prostu. Ja powiem tyle.
0: Robercie, uważaj na klawiaturę, bo Patryka słychać ciszej od ciebie.
2: Przepraszam. Zagłuszam.
0: Zagłuszasz go, tak.
3: Tu była katastrofa, dlatego że... No, tu prawdopodobnie był problem, że ja nie włożyłem karty SIM na samym początku, ale był w ogóle problem z polskim językiem, gdzie telefon był zakupiony w Media Expert i... Normalnie tutaj z, jak to się mówi, tej naszej europejskiej dystrybucji.
2: Rodzimej dystrybucji.
3: Tak. I był problem w ogóle z wyborem polskiego języka. No wiadomo, ja sobie z tym poradziłem, bo jakoś ten angielski, no coś tam potrafię, więc po angielsku sobie to skonfigurowałem, ale uważam, że jest to niedopuszczalne. Później w ustawieniach jak najbardziej ten język da się zmienić na język polski, ale coś tu poszło ewidentnie nie tak.
2: Ja robię zawsze w taki sposób to, że jeżeli to jest telefon nie Samsung, to już dużo powiedziałem, jeżeli to jest nie Samsung i konfiguruję komuś Androida, to jest tak, włączam TalkBacka, jeżeli mówi po angielsku, to jest bardzo dobrze, język angielski, idę do Wi-Fi, łączę się z Wi-Fi, cofam się, wybieram polski, zaciąga polski, no ewentualnie wkładam kartę SIM z danymi komórkowymi, która ma dane komórkowe i on zaciągnie sobie od razu, nawet jak wybiorę, będzie gadał po angielsku, wybiorę polski język, od razu się zaciągną dane głosowe, no niestety poza Samsungiem żaden producent tego dobrze nie rozwiązał.
3: W Samsungu jest, generalnie w Samsungu jest tak, że albo zależy od dystrybucji, bo jeżeli mamy typowo polską dystrybucję, to gada strzała po polsku, a jeżeli jest jakaś tam inna dystrybucja, no to ewentualnie po wyborze polskiego języka mamy od razu polską mowę. I
2: no moja S25 z niemiecko-amazońskiej dystrybucji, bo z takiej była, to dostała polskiego Orange'a i od razu po polsku do mnie mówiła. Ja no nawet przed pierwszym włączeniem włożyłem kartę.
0: Natomiast ta sama S25 swoją drogą, bo teraz jest u mnie, to muszę powiedzieć, że bez karty no samouczek musiałem przejść po angielsku.
2: Rozumiem.
0: Samouczek musiałem przejść po angielsku.
2: Bo ona nie jest w polskiej dystrybucji.
0: Tak, w momencie, ale właśnie, no, po angielsku, a nie po niemiecku na przykład, nie? To też dziwne.
2: To jest też bardzo, Michał, to jest bardzo dużo zmiennych. To jest to na przykład, ja miałem S10 w ogóle kupioną z czystej niemieckiej dystrybucji, taką jakby przysłowiowy Helmut poszedł do MediaMarkt.de lub Saturna i sobie zakupił taki telefon. Mhm. Miałem z niemieckiej dystrybucji, w ogóle kupionego w Saturnie w Berlinie, bo był bardzo duży przestrzał cenowy w porównaniu do Polski. I on, co ciekawe, po włączeniu, nawet bez włożenia polskiej karty SIM, to był 2019 rok, on nie przemówił, bo one miały problem, ale co ciekawe, od razu był po polsku.
0: No proszę.
2: Ja nie wiem, czy to po GPS-ie, czy co, ale od razu po prostu kreator przywitał się ze mną po polsku, witaj.
0: No to też bardzo ciekawe. Natomiast rzeczywiście kiedy przeszedłem ten samouczek talkbackowski w Samsungu, no to już potem bez problemu byłem w stanie pójść dalej, wybrać język i już się przełączyła
4: po polsku,
0: ta synteza. I
4: bo naprawdę, masz polski zintegrowany.
0: Tak, i naprawdę bardzo to ładnie działało. Ja w zasadzie nie miałem wielkiej różnicy, nie odczuwałem wielkiej różnicy przy konfiguracji Samsunga co iPhone'a. Trochę może o więcej rzeczy mnie pytał, no i siłą rzeczy tam się trzeba było zalogować do dwóch kont, bo trzeba się było zalogować do Samsunga i do Google'a.
3: Właśnie. Z tego to wynika, że jakby przez to konto Samsungowe jest no więcej rzeczy, nie?
2: Tak, jakby to masz takie po prostu dodatkowe tam benefity z tego, że to jest Samsung. No na koncie się, na Xiaomi też mam konto, Xiaomi.
3: Jakbyś robił to, przerzucał kopię z Samsunga,
2: to nic nie logujesz.
3: Nie zauważył. Aha. Byś miał to jak na iPhone.
2: Jedynie nawet jak wybierzesz ze przenieść, tam wybierasz przenieść, wybierasz Android, łączysz je po Wi-Fi albo kablem, na telefonie ci drugi wyskoczy, w ogóle te telefony w miarę świeże, to czy to będzie Pixel, czy to będzie Samsung, czy to będzie Xiaomi poprzedni telefon, to nawet ci wywali pop-up. Hej, jest nowe urządzenie, czy chcesz je skonfigurować?
3: Tak,
2: i on tylko jest ci to potrzebne, tak. I jak to zrobisz? Na starym telefonie musisz odblokować go, wpisać PIN, nawet jeżeli masz odblokowany ekran, na nowym wpisać ten sam PIN, on już wtedy wszystko zaciągnie. Konta Google totalnie od przyciutko sobie ściągnie i nic nie musisz się logować.
3: Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja trochę tych telefonów przerobiłem. Też przerobiłem dużo różnych iPhone'ów. Jeśli chodzi o przenoszenie kopii 1:1, właśnie porównując jakby Samsunga i Apple'a, to na Apple to się robi z jakichś przyczyn bardzo długo. Nie wiem dlaczego.
2: Zgadzam. A wiesz dlaczego?
0: Zgadzam.
2: A wiesz dlaczego?
3: Nie wiem.
2: Ja, a ja wiem dlaczego. Bo to idzie na serwer najpierw i wraca do serwera.
0: Tak, bo to znaczy, czy to idzie na serwer, inaczej. Ja muszę powiedzieć, że na przykład jeżeli chodzi o iPhone'a, to ja zawsze odtwarzałem backup z iClouda, bo ja backupuję sobie wszystko do iClouda i w razie czego to po prostu sobie stamtąd przywracam, czy konfiguruję na nowym urządzeniu. Kilka razy miałem taką sytuację, że potrzebowałem sobie odtworzyć ten backup z iTunesa, natomiast nawet jeżeli backup odtwarza się z iTunesa, to z jakiegoś powodu i tak aplikacje czy inne dane są zaciągane z serwera. Tak, to i to trwa.
2: Co ciekawe... Właśnie to jest ciekawe, bo ja akurat przerzucałem S25 kablem na Poco. No po prostu było szybciej. Tu są obydwie porty 10-gigowe USB, no to szło po prostu jak światło. Ale o co mi chodzi? Że jak robiłem przeniesienie z S21 na S23, to był 23 rok, luty, one się, wszystkie aplikacje jakby ustawiły ikonki, ale co ciekawe, one się ściągały ze Stora, ze sklepu Play. One nie pobierały się, nie przeniosły się pliki, jakby struktura z dysku, z tamtego telefonu, tylko się ściągały. I taki, raz się z czymś takim zdarzyłem. Nie wiem, dlaczego to było z tym, to było spowodowane. No na S21 Plusie i na S23 był ten sam Android. Android 13.
3: To ciekawe, no. Ale to taka właśnie moje takie przemyślenie. No mówię, no zrobiłem trochę tych różnych telefonów, tych kopii przenosiłem i takie mi się tutaj wniosło.
2: No ja robiłem na przykład migrację, znaczy niedawno, no to było półtora roku temu, ale z Samsunga na Samsunga, z A33 5G na A55 5G.
3: Ale czyli telefony... Taka ciekawostka mi się przypomniała, bo ta kopia, ogólnie przenoszenie pomiędzy urządzeniami, to się trochę zmieni teraz przy Androidzie 17, bo nawet będzie można sobie z iPhone'em sporo rzeczy przenosić.
2: Tak. I chciałem powiedzieć, że ja robiłem tą migrację właśnie, że to tylko nie, żeby nie może, to działa tylko na flagowcach. I takie A30 czy 5G na A55 5G przeniosło się bez problemu, po kablu to robiłem. Kontakty, ikonki, wszystko, bo nawet tam akurat mojej mamy było, ona ma na przykład powyciągane kontakty na ekran startowy do danych osób. Wszystko się przeniosło też 1:1, więc na telefonach tańszych też to działa.
3: Tak, bo to jest właśnie zaleta Samsunga, że to oprogramowanie względnie na wszystkich telefonach wygląda tak podobnie.
2: A ja na przykład też robiłem migrację w 24 roku z S23 na iPhone 15 i tak aplikacja się nazywa Przenieś na iOS. I to można zrobić po Wi-Fi i też po kablu. I na przykład przeniosły mi się wiadomości, połączenia, zdjęcia, aplikacje te, co mógł, to pościągał, co ciekawe, kontakty, mówię, wszyściutko, potem się tam zsynchronizowało i też to przeniosło w miarę sensownie.
3: Warto dodać, o ile się dobrze orientuję, to zadziała tylko w momencie, jak konfigurujesz, jak od zera sobie tego iPhone'a odtwarzasz. Tak. Jeżeli go skonfigurujesz, już później...
2: To już tego nie zrobisz.
0: Tak, bo ten proces konfiguracji i przenoszenia danych, no to w iOSie to...
2: A na Samsungu masz Smart Switcha na przykład to zrobisz w każdej chwili.
3: Nie ma problemu.
2: I czy to z punktu A do punktu B, czy Samsung będzie dawcą, czy Samsung będzie biorcą, bez problemu.
0: Tak. A to widzisz, czyli mógłbym na przykład sobie teraz z mojego iPhone'a spróbować zrobić taką migrację na Samsunga, którego mam już skonfigurowanego?
3: Nie.
0: Okej.
2: Okay. Mówimy, że pomiędzy Androidami.
0: A, no to jest ważne doprecyzowanie.
2: Przepraszam, pomiędzy Androidami...
3: A nie ma apki Smart Switch na iPhone'a?
2: Jest, chyba.
3: No właśnie, bo ja przyznam szczerze, że nie wiem tego, bo... No to jest dobre pytanie.
0: No to trzeba będzie to sprawdzić, z ciekawości. Sprawdzić. Dobrze, słuchajcie, to już wiemy, że Samsung w ogóle jest idealny. To...
2: No i zobacz, Michale, pomimo tego, że ja go nie mam, ja właśnie to jest te kolejne takie, czy jestem szczęśliwym posiadaczem Xiaomi. Powiem tak, przez pierwszy miesiąc nie czułem tego, że nie mam Samsunga, ale po dłuższym czasie takie rzeczy, jak wyszło na przykład jeżdżenie na rowerze z głośnikiem Bluetooth i w ogóle, wychodzą takie niuanse,
0: to
2: takie
0: naprawdę drobne rzeczy. To sobie jeszcze o tym, Robercie, porozmawiamy. Porozmawiamy o tym. Nie psujmy ludziom przyjemności.
3: Ja zapowiem, ja mogę zapowiedzieć jedną rzecz. Ja się powyzłaszczam na Samsunga, spokojnie.
0: No dobrze, to Patryk będzie chwalił Pixela, Robert będzie chwalił Samsunga, zobaczymy co o Xiaomi. Ale teraz na razie to my jesteśmy na etapie konfiguracji wstępnej tego Xiaomi, tego Poco. No to co z tym? Jak wygląda ten proces?
2: Ten sam problem co u Patryka. Ja se de facto go włączyłem z polską kartą SIM. No to... Inaczej, sorry, ja tej karty nie włożyłem. Ja go włączyłem, przemówił po angielsku i to w sumie mówię, dobra, nie chcę mi się z tym męczyć, włożyłem polską kartę SIM, chwilę zażar, wybrałem polski język, od razu już mówi po polsku, nie? Ale no też musiał dociągnąć sobie syntezę ze strony, z serwerów Google'a. Też jest jakby ten sam problem. Po prostu nie masz preinstalowanego żadnego syntezatora mowy w języku polskim na tym telefonie. Czy na to, no właśnie, czy Xiaomi, czy Pixel, co ciekawe.
0: Jasne. A jak jeżeli chodzi o taką konfigurację wstępną, to znaczy
2: tam
0: trzeba...
2: Ale ona, Michale, jest, ona wygląda jak googlowska. Bo ona jest Xiaomi, wiele modułów, właśnie tu muszę pochwalić Xiaomi, gdzie na przykład w Samsungu mnie to irytuje, bo Samsung, czy to już też się w Samsungu zmienia, bo Samsung lubił mieć zawsze swój standard, oni musieli Zosia Samosia mieć swoje.
3: Ale wiesz dlaczego, Robercie?
2: Wiem dlaczego, bo to działa, ale...
3: Bo to było lepsze w tamtych czasach.
2: No dobrze, no ale czasy się zmieniają i chcę dokończyć.
3: Samsung też goni pod tym względem.
2: Gdzie Samsung też goni, ale po prostu Xiaomi ma większość modułów systemowych, tych do przenoszenia danych, do backupów, w ogóle do robienia takich rzeczy, ma googlowskie, czyste pikselowskie i googlowskie po prostu. I to wygląda bardzo podobnie jak w Google, tam po prostu potem po zalogowaniu się do konta Google, ściągnięciu kopii, zaczyna się kreator Xiaomi. Oczywiście odhaczamy wszystkie reklamy, wszystkie personalizacje, ale jest to w pełni dostępne. Da się wszystko odhaczyć. Właśnie ktoś sobie z was sprawił telefon Xiaomi, polecam z rozwagą przechodzić ten kreator Xiaomi później po tym zniknięciu googlowskiego. Tam trzeba sobie wszystkie personalizacje reklam wszystko poodhaczać, bo mogą być później niemiłe niespodzianki.
3: Reklamy w softie na przykład.
2: Czy powiadomienia, że macie sobie pobrać aplikację z tańczącą Chinką, czy jakieś inne rzeczy.
3: Dzieją się tam ciekawe rzeczy.
2: Tak, bardzo, nawet bym powiedział, że czasami nieprzyzwoite.
0: A czy możesz powiedzieć, na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Jakie opcje warto na pewno poodznaczać?
2: Personalizacja reklam i wszystkie usługi w tle od muzyki, wideo i aplikacji GetApps po prostu. Tam to się odhaczy, tam są po prostu... A jest po prostu do góry po prostu jeden konkretny hebel, który to wyłącza wszystko i można przejść dalej.
0: A, no to bardzo dobrze, że coś takiego jest. Natomiast moje pytanie, czy jeżeli sobie to odhaczymy, czyli de facto wyłączymy sobie personalizację reklam, no ale właśnie, to jest kwestia personalizacji. A czy to znaczy, że nam się te reklamy w ogóle...

0: jednego. Nie wiem, czy słucha audycji. Jeżeli słucha, to może się pouzewnętrzniać na temat Xiaomi. Znajomy ma Redmi Note 15 Pro Plus 5G, tak? Trudna, długa nazwa. I u niego, pomimo tego, że te reklamy powyłączał, po miesiącu coś tam mu się pojawiło. I ja trochę wtedy zacząłem filtrować internet, czytać i w ogóle. I to jest to, co bardzo tutaj. Kurczę, nie chcę powiedzieć podsumowania audycji na początku audycji, ale powiem to w skrócie. Jeżeli Chińczyk, to flagowy od Xiaomi i żaden inny. Żaden inny. A Poco F8 Ultra, powiedzmy, że jest takim flagowcem, jeżeli mi chodzi o strukturę flagowca, takim 8,5 na 10, jeżeli wiesz, o co mi chodzi, składników flagowca, bo jemu parę rzeczy brakuje do flagowca. W takiej skali po prostu.
1: Jasne.
0: I
1: Dobrze,
0: to się.
1: słuchajcie,
0: Przepraszam.
1: to ja zajrzę może do tych komentarzy naszych, bo tutaj trochę już jest waszych wypowiedzi i fajnie by było też się przy okazji może do tego
0: Na
1: odnieść jakoś.
0: bieżąco.
1: Tak. DJ Graco, na dobry początek, to jest autor pierwszego komentarza. Cześć, mam pytanko do zorientowanych w temacie, czyli w sumie do was chłopaki, tak bardziej z ciekawości. Czy ktoś z was wie coś na temat Nothing Phone'a? Głównie chodzi mi o dostępność nakładki producenta, bo Nothing był wielokrotnie chwalony za to, że ma duże możliwości w stosunku cena-jakość i tak dalej.
2: Znaczy, ja się trochę odniosę. Mój kolega to ma i generalnie on sobie to bardzo chwali, jeśli chodzi o taką stabilność tego telefonu i aktualizację. I ten soft w sumie wygląda no, bardzo czysty, więc jest duża szansa, chociaż no mówię, nie testowałem tak tego stockbackiem, żeby to przeklikać wszystko, ale jest duża szansa, że to może być dostępne.
0: W sumie Nothing po specyfikacji teraz tych wszystkich urządzeń, które wytwarza, wyprodukuje, to takie Xiaomi jest przed paru lat pod względem
2: tak.
0: cena, co masz.
2: Moim zdaniem.
0: Tak, bo tutaj właśnie też warto zaznaczyć, że im tańsze Xiaomi, tym więcej śmieci, tutaj też od razu mogę powiedzieć. U mnie było to 5 czy 6 preinstalowanych aplikacji, to były postaci, był TikTok, był Facebook, był LinkedIn, był Outlook, AliExpress i Booking.
2: No na, czyli... na Pixelu niestety nic.
1: Na szczęście.
0: Ja powiem tak, dla mnie okej, te AliExpress jestem w stanie przymrużyć oko, bo to jest wiadomo Chińczyk. Na Samsungu kiedyś był Amazon.
1: A na Samsungu sporo jest tych aplikacji, które tam się instalują.
0: Kiedyś był Amazon, był Spotify, więc tego AliExpressa jestem w stanie przymrużyć oko. Niestety mogę powiedzieć doświadczenie, że na przykład Motorola, dla mnie, dla Motoroli ode mnie czerwona kartka, w ogóle Motorola straszny syf daje, czy to jest tanie urządzenie za 500 zł, czy to jest telefon za 5000, niestety. I dla mnie, dla Motoroli ode mnie czerwona kartka za temu. Bo po prostu, dlaczego telefon, który jakby w ogóle nie jest, jakby on Lenovo poniekąd jest chiński, ale do końca to nie jest, tak, nie jest tak, takim telefonem, taką marką jak Xiaomi, dlaczego tam jest preinstalowane temu razem z AliExpressem? Jak w Xiaomi jestem w stanie przełknąć ten AliExpress, to tego temu na tej Motorola to nie.
2: Gdzie Motorola wydaje się, że ma dosyć taki czysty ten soft.
0: Nie ma czystego softu. Ja i konfigurowałem droższe modele E40 Neo, 30 Neo, Razery rozkładane.
2: To się pozmieniało to.
0: G34 i powiem tak, tam jest straszny syf.
2: No, to się pozmieniało.
0: I to najgorsze jest to, że masz telefon, konfigurowałem Razera 40? No dobra, to jest telefon 2-3-letni, ale tam był straszny syf.
2: No, to widzisz, no pozmieniało się na minus, nie?
1: Słuchajcie, no. Mamy kolejne wypowiedzi tym razem i to jest kilka wypowiedzi od Patesa. Już na nie zerkam. Witam. Co do CSR, czyli Jeshuo, to da się bezproblemowo zmigrować ustawienia z jednego telefonu na drugi. Po prostu kopiując folder z chińskimi znaczkami i po wrzuceniu go większość ustawień się nam kopiuje.
0: Nie,
1: głównie
0: prawda.
1: Tematy dźwiękowe oraz gesty, czyli rzeczy de facto najważniejsze. No i tutaj Robert, to się od razu odnieś.
0: Ja powiem tak, przekopiują ci się pliki tych schematów dźwiękowych, ale nie na każdym telefonie zauważyłem, że te schematy dźwiękowe się pojawiają w ustawieniach. I z gestami to bywa różnie, to jest bardzo losowo i ja powiedzmy, że nie wiem, na 5 urządzeń jedno tak zadziałało, więc wolę powiedzieć, że to nie działa i po prostu trzeba zrobić to przez chmurę.
1: Natomiast wiecie co, no ja tu też się nie zgodzę z tym, że schematy dźwiękowe i gesty to jest de facto najważniejsze.
0: To nie są najważniejsze rzeczy.
1: Jeshuo jest tak potężnie konfigurowanym czytnikiem ekranu, że no, ja bym się bardzo zmartwił, a wręcz zirytował, gdyby się okazało, że ja mogę sobie zmigrować tylko takie ustawienia. No bądźmy poważni.

0: Ja na przykład nawet nie chcę mi się mojego voiceovera konfigurować od zera, dlatego ustawienia za mną idą wszystkie, które mam już od lat. A co do, a tam jest przecież mniej ustawień tak naprawdę.
1: Tak, w voiceoverze w porównaniu do CSR-a jest mniej ustawień, no ale przynajmniej w voiceoverze jest porządek. Jest no, po polsku.
2: Zgadzam się, bo to co jest w CSR-ze to jest...
1: To jest syf i kiła, mówiąc brzydko.
0: No tam są problemy ostatnio z tłumaczeniami na język polski.
1: Michał, ostatnie tłumaczenie jest... Mi tam, co ciekawe, się nie udało dobić do gościa od CSR-a. Teraz kiedyś rozmawialiśmy na prywatnie. Pisałem, zostałem olany.
0: A to przykre.
1: Ale co chciałem powiedzieć? Że ostatnie tłumaczenie jest z początku 25 roku, końca 24. Tam jest listopad, grudzień. No to przepraszam bardzo, to jest prawie 2 lata przerwy, a ustawień nowych jest od groma.
0: Z ciekawości, jak sobie z tym obecnie radzą użytkownicy Androida?
1: Mam znajomego, który mi powie z miejsca na angielski język. Nie jest to rozwiązanie, ponieważ jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, używam telefonu po polsku.
0: Czyli angielskie tłumaczenie jest dopracowane bardziej.
1: Jest w pełni przetłumaczone.
0: Okej.
1: Okay. Czyli tutaj kuleje od strony Polski, ale tutaj jest to, jak niejednokrotnie my mówimy, zaraz mi ktoś powie, że jestem gnidą czepialską, bo ja jestem gnidą pod tym względem. Ja wychodzę z takiego trochę założenia gwaranta i jakby pośrednika rękojmi. Ja wiem, że to jest totalnie inny, to nie jest zakup w sklepie, ale ja wychodzę z założenia, jeżeli zapłaciłem, to mnie nie interesuje, czy to tłumaczy Zyzio, Dyzio, Patryk, Monika, Paulina czy Grzegorz. To ma być po prostu, jeżeli za to zapłaciłem, to ja powinno być po polsku.
0: Tak, to znaczy, ja tak naprawdę to... Wiesz, kupując oprogramowanie prosto z Chin, a nie z europejskiego zakupu, to tak naprawdę nie możesz liczyć na cokolwiek. Gwarancja do bramy i się nie znamy w zasadzie, no bo tutaj no tam ciężko wymagać czegokolwiek od autora. Autor jakby dostarcza oprogramowanie, a tłumaczenie to jest typowo działanie społeczności, więc ty nie masz prawa wymagać niczego tak naprawdę. To jest dobra wola, to jest dobra wola każdego. Czy on usiądzie i czy on zrobi. A jeżeli nie zrobi, to ty tak naprawdę to się powinieneś cieszyć, że dostajesz oprogramowanie, które działa nawet w języku chińskim. I dlatego no to są tego typu problemy.
1: Tak, niejednokrotnie rozmawialiśmy na temat, Grzeszu. Zdanie mamy podzielone na ten temat, ale powoli moje zaczyna się trochę zrównywać z twoim.
0: To znaczy, ja akurat do Jeszło jako do Jeszło, jako do oprogramowania nie mam nic. Ja mam dużo na przykład do tego, że to oprogramowanie nie jest w sklepie chociażby i nie przeszło audytu Google'a. Ale to o tym może kiedy indziej sobie porozmawiamy, bo moje zdanie na ten temat jest już znane i nie ma co się powtarzać.
1: Audycja, nie o tym.
0: Komentarz Patesa, kontynuując dalej. Natomiast co do Samsunga, na szczęście już... Jeśli kupujecie telefon w Polsce, to będziecie na 99% mieli polski głos normalnie. No to dobrze.
1: Na to mówiliśmy. To mówiliśmy.
0: Ja, tak jak mówię, ja się zahaczyłem tylko na ten samouczek, który był po
1: nic
0: angielsku.
1: Nic od pierwszego.
0: Tak, a wiesz, potem...
2: Inaczej, Michale, jakbyś znał Talkbacka od początku, no bo nie korzystałeś z niego wcześniej, byś pominął ten samouczek, to w ogóle byś tylko wybrał język i
0: zgadza się, natomiast wiesz, mi znaczy, ja wiem, to... Mi to generalnie zasadniczo zbytnio nie przeszkadzało, natomiast ja się chcę wczuć też w rolę takiego użytkownika, który przychodzi, bierze sobie ten telefon z półki, odpala go sobie, no i zaczynają się schody, tak?
1: Ale w 90, powiedzmy, paru procentach, jeżeli to będzie sklep, powiedzmy, Media Expert...
0: To będzie to działać.
1: Czy X.com, to będziesz miał po polsku.
0: Jasne.
2: Jest jedno ale, bo już Media Expert nawet...
1: Dobra, ma europejską dystrybucję.
2: I jak zaoszczędzimy, bo ja uważam, że warto, jeżeli w takim Media Expert kupujemy takiego samego...
1: Tak, to warto. Czy na Allegro.
2: Możemy właśnie trafić na to, że będziemy mieli ten początek po angielsku. Ale
1: więc ja powiem tak, jeżeli chcesz mieć spudła po polsku, włożyć kartę SIM przed pierwszym uruchomieniem.
0: Aha, no tak. Dokładnie. Gorzej jak ktoś na przykład ma tylko e-simki, to już jest problem.
1: No to ma trochę przerypane.
0: No, bo a to jest coraz częstsza dystrybucja kart.
2: No ja korzystam.
0: No, więc ja na przykład chcąc sobie potestować, ja nie mam fizycznej simki, którą mógłbym tam włożyć.
3: No ja w sumie w tym momencie w iPhone'ie mam eSIM-a, ja akurat fizyczną konfigurowałem, bo przekładałem, ale w sumie jakbym teraz począł kartę SIM, to też bym tylko eSIM-a generował.
0: No właśnie. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy jeszcze
3: chciałem...
0: przez te...
3: No. No. Tutaj to może te komentarze przeczytajcie, a ja po prostu zniknę.
0: Dobra, okej, to nie ma najmniejszego problemu, ja przeczytam i zaraz sobie pójdziemy dalej. Kolejny komentarz Patesa. Ciekawa sprawa z backupami. Ja przenosząc rzeczy z Asusa Zenfone 10 na Samsunga Z Flip 6, że tak powiem, dostałem moje wszystkie aplikacje, włącznie z tymi, które miałem z plików APK, albo już niedostępnymi w sklepie Play.
2: Bo właśnie przenosiłeś to właśnie z tego Asusa na Samsunga i to tak zadziała. Właśnie w tą stronę to tak zadziała w większości wypadków, bo Samsung ma to do siebie, że naprawdę oni jakoś mają tego Smart Switcha tak zrobionego, że chociaż nie jestem pewien, czy się wtedy poukładają wszystkie ikonki, w to wątpię, ale dane wszystkie rzeczy jak najbardziej zadziała.
0: Jasne. Dobrze, to następny komentarz, bo się kolega Pates rozpisał i dobrze. Problem z SIM-ami jest jeden i to dość zasadniczy. Teraz eSIM jest coraz bardziej popularny, a jego nie wsadzimy tak o, jak to robimy z normalnym i to w przypadku dostępności będzie trochę problem. No i to jest to właśnie, to potwierdza też to, co ja mówiłem. Jak dla mnie powinna być zasada, w jakim kraju kupuję, taki głos od razu mam. Nawet lichy, ale wystarczający do konfiguracji, no i do tego jakiś angielski jako standard. Ja się tu z Patesem jak najbardziej zgadzam.
2: Dlaczego tak? Ja dlatego skrzyczałem.
3: Już jestem.
2: Tela, bo to jest niedopuszczalne, to co Google zrobił i jak Google słuchacie mnie tutaj, to no, mi nie podoba mi się to.
0: Sam no teraz tutaj... googlowskie AI śledzi wszystko, więc pewnie tak, to słuchają.
3: Wszystkich nas, wszyscy nas słuchają.
2: Nawet mój Pixel mnie słucha. Teraz.
3: Mowa o tym, że nie działa po polsku, powiedział nic z pudełka. Czy tak, o czym? Tak.
0: To znaczy...
3: No to jak dla mnie, no sorki, ja wiem, że to jest trochę inny system, trochę inna polityka, bla bla bla. Ale chrombuki po wyciągnięciu z pudełka, dopóki nie podłączymy się do internetu na języku polskim, gadają e-speakiem. Dlaczego ten e-speak nie może być zintegrowany w system? Przecież w końcu jest open source.
0: Właśnie z e-speakiem ja nie pamiętam, jaka tam jest licencja dokładnie, bo tam był jakiś, kiedyś, dawno, dawno temu był jakiś problem z licencjonowaniem e-speaka, ale to się może już pozmieniało, a może po prostu...
3: Bo zobacz, każdy Linux, każdy, czy no dobra, no Linux, Ubuntu, Debian, Mint, etc., etc., ma e-speaka. To co, ile ten e-speak waży? Naprawdę. I ten e-speak nie mógł być... No jeżeli jest problem z tą googlowską syntezę tam wrzucić, bo nie wiem, może tu jest problem gdzieś, żeby to było lokalnie zintegrowane, bo zobacz, iPhone'a weźmiesz, on jeżeli... Jest ten język, to on ma voiceovera. Boże, voiceovera w danym już języku, nie? Wybierasz czeski, mówi po czesku. Wybierasz słowacki, mówi po słowacku. Wybierasz ukraiński, mówi po ukraińsku. Wybierasz... nie wiem, tam... Hebrajski mówi po hebrajsku, a w Google tego nie masz. Nie wiem, co tu jest problemem, jakby żeby zintegrować te głosy.
2: Ale widzicie, Samsung jakoś potrafił to ogarnąć, a twórca Androida, tak? Wzór dostępny.
3: Wzór do naśladowania.
2: Wzór do naśladowania i w ogóle, ja dlatego mówię, ja o Pixelu miałem troszeczkę inne zdanie na początku, bo wszyscy mówili, że to takie jest w ogóle najlepsze na świecie, że nie ma nic lepszego. No ja się tutaj...
0: No tak się właśnie utarło, że te Piksele to nie. Takie rzeczywiście super, a tutaj jak widać trochę kubeł zimnej wody wylewamy.
2: Nie, będzie, ten początek, bo później będzie lepiej, tak powiem.
0: Okej, no to zobaczymy, co będzie dalej, to pokaże przyszłość tej audycji, a tymczasem odbierzmy telefon. Kto jest z nami?
4: Cześć, Graca z tej strony.
0: Witaj, słuchamy.
4: Więc tak, ja jakby większość tego, co wcześniej, bo jakby była ta audycja o telefonach z Androidem wcześniej, ta taka bardziej ogólna, to też tam do was wtedy dzwoniłem.
3: No było.
4: I wtedy zazwyczaj podzieliłem się większością rzeczy, co chciałem powiedzieć. Także jakby też nie będę do końca tego powielać, natomiast jakby tutaj skupię się bardziej na takich rzeczach, w sensie Pixel VS Xiaomi, no bo ja też mam HyperOS-a, więc tak jakby będzie troszkę, tylko że w starszej wersji, tak, no bo on już nie dostaje aktualizacji. Bo ta najnowsza wersja to jest 1.13.0, bo mi się udało to tak zrobić, że sobie zmieniłem region na Francja, pobrałem sobie po prostu nowszy ROM, który miał To miał nowsze te aktualizacje tych zabezpieczeń i w
3: tak, warto zaznaczyć od razu, że w Xiaomi jest coś takiego, że jest fragmentacja rynku, jest regionizacja rynku i są rynki, które na przykład dostaną prędzej daną aktualizację, bo na przykład na jednym rynku był
4: albo są takie, które w ogóle nie dostaną.
3: Albo są takie, które w ogóle nie dostaną, albo są takie, że kurczę, masz na przykład jedną czy dwa update'y więcej. Utarło się, że w Europie, jeżeli nie chcesz mieć reklam, bo to jest właśnie jeszcze to, jeśli nie chcesz mieć reklam, to Szwajcaria, a jeżeli nie bolą cię reklamy, to Indie. Tylko, że jeżeli wybierzesz Indie, to w ustawieniach, na przykład w aplikacjach tych, masz zakładkę aktualizacje aplikacji systemowych, pojawiają się reklamy aplikacji na przykład. I hinduski region albo szwajcarski, ja jadę na Szwajcarii, raz na jakiś czas sobie wskoczę na ten hinduski, żeby sprawdzić, czy czegoś nie ma na przykład wyżej, nie?
4: Ciekawe,
3: ja mam teraz 13.
4: Ja na przykład miałem tak, że jak wskoczyłem na Szwajcarię, to miałem 1.10.0, a jak wskoczyłem na Francję, to miałem 1.13.0. A
3: to mówisz, że francuski. Zobacz, ja sobie potestuję. Ja mam no 13.0, Boże, 3.0.13 wersję mam.
4: No tak, bo ty masz zupełnie inny telefon.
3: Ja mam Androida 16,
4: nie? Nowszą wersję po prostu, HyperOS-a masz, no to zupełnie co innego, nie? Mhm. No mój Redmi już raczej nie dostanie nowszej, więc to już jest pewne. No
3: tak, a co masz właśnie do powiedzenia właśnie, co chciałeś powiedzieć na temat tych różnic Pixel VS Xiaomi?
4: No to tak, co mi się podoba na przykład, to ekran ostatnich aplikacji w Pixelu mi się podoba znacznie. No jeśli chodzi o konfigurację, no bo ja tak, nie słuchałem audycji od początku, więc, ale wydaje mi się, że już mówiliście o tym, to już i też o tym wspominałem, więc też akurat to pominę, ale...
0: Na razie, Gracjanie, jesteśmy na przenoszeniu danych i wstępnej konfiguracji.
4: Cały czas na przenoszeniu danych. Aha,
0: i wstępnej
4: dobra,
0: konfiguracji,
4: okay.
0: Tak. To na razie
4: to jeszcze zanim powiem o Pixelu, to może się wypowiem na temat Joshua, bo coś chyba mówiliście, właśnie tego tam do końca mi przeleciało, ale nie jestem pewien, że trzeba mieć premium.
0: Żeby zmigrować przenieść ustawienia.
4: I ja powiem, że nie trzeba mieć premium. Tylko wtedy to jest bardziej trochę skomplikowane, ale się da.
0: A możesz coś więcej o tym powiedzieć?
4: Tak, mogę, bo ja akurat właśnie nie używam Joshua Premium, bo jakby w sensie jakby mi po prostu wystarcza ta wersja.
0: Wystarcza ci darmowa wersja, okej.
4: Tak, wystarcza mi darmowa. Ja po prostu używam trochę tak hybrydowo, w sensie co nie działa na Joshua, to się na chwilę przełączam na TalkBacka i potem znowu. Jakoś tak po prostu mam. Więc tak, o co chodzi? Chodzi o to, że trzeba wejść w ustawienia zaawansowane, kopia i przywracanie. I tam jest troszeczkę źle przetłumaczone, bo jest coś takiego jak ustawienia backupu. To powinno się nazywać wyeksportuj ustawienia. I jak się to kliknie, to tam się pojawia taki komunikat, że ustawienia zostały wyeksportowane i znajdują się w odpowiednim folderze. I ten odpowiedni folder to jest taki folder, jak się wejdzie do tego chińskiego folderu, który się ma w tej głównej pamięci telefonu, to tam jest taki drugi chiński podfolder. To jest ważne, bo tam się tworzą dwa chińskie podfoldery. W jednym są chyba logi, a w drugim właśnie są pliki dat. I te pliki dat, rozszerzenie, bo jest tam Chinese litera.dat i te pliki dat to są właśnie pliki kopii zapasowe. I to trzeba zrobić. Ja to robiłem tak. Jeden, wyeksportowujemy ustawienia w ten sposób. Dwa, na nowym telefonie instalujemy sobie Joshua od zera, tak po prostu no, normalnie, pozwalamy mu się uruchomić, żebym sobie utworzył ten folder i tak dalej. I tak, potem przenosimy zawartość tego folderu ze starego telefonu na nowy telefon. W sumie sobie nie przygotowałem sobie tutaj teraz, bo ja mam na zewnętrznym dysku plik zip z zapasową moją konfiguracją i ja tam potem, jeżeli będę pamiętać, to w komentarzu podam, jakie foldery są istotne, czyli które trzeba przenieść, a które można wywalić, bo tam w niektórych się zapisują gesty na przykład. Więc to też trzeba... Ale właśnie najważniejszy jest ten folder, gdzie jest Chinese litera i te pliki dat, bo to są pliki kopii zapasowych. I
0: ale to się wtedy, Gracjanie, przenosi wszystko, czy tylko tak jak Pates pisał do nas, że gesty i schematy?
4: Nie, wiesz to nie, wszystko. Ustawienia też mi się przeniosły. Okay. Jedynie co, to miałem problem na początku z identyfikatorem dzwoniącego, bo jakby nie chciał mi kompletnie mówić. W sensie jakby mówił mi na przykład, jak dostałem połączenie od nieznanych numerów, to mi na przykład mówił losowy numer kontaktu. Na przykład, nie wiem, mówił mi, że dzwonił tata, a w rzeczywistości dzwonił do mnie nieznany numer, ale ja to naprawiłem w ten sposób, że przeinstalowałem aplikację i sobie jeszcze raz skonfigurowałem to od zera po prostu.
3: A to jest ciekawe, więc... słuchaj mnie?
4: No.
3: Tak. Bo tutaj miałem problemy małe, Zoom mi się skraszował. Chciałem powiedzieć, że ja na Samsungu na początku miałem problem też, że nie chciało czytać kontaktów, a konfigurowałem Joshua w sumie od zera wtedy na Samsungu, akurat wtedy je zakupiłem. Okej. W ogóle mi tam nie, po prostu był dźwięk połączenia i zezwolenie do kontaktu, wszystkie zezwolenia dostał i mimo tego to nie działało.
4: Okej. Dobra, to ja jeszcze tylko właśnie dokończę, w sensie dokończę myśl z tą konfiguracją, jak to zrobić. I jeżeli mamy już przeniesione te foldery, mamy te pliki DAT, no to wtedy wchodzimy w ustawienia zaawansowane, kopia i przywracanie, tak jak wcześniej, i tam będzie taka opcja jak przywróć ustawienia. No jeżeli to nie zacytuję dokładnie, no to bo to są z pamięci, ale w każdym razie, po kliknięciu tego pojawi się taki komunikat, że kopia została przywrócona z tych plików, bo on jakby te pliki sobie wykrywa i wtedy faktycznie, no przynajmniej u mnie, no bo jest też dużo funkcji takich Jeszuło, których takich bardziej zaawansowanych, których ja mogę nie używać i nie wiem, czy by się na przykład przeniosły, ale ja mam jakieś tam te gesty, niektóre mam swoje, bo tam w darmowej wersji da się dostosować całkiem sporo, wiadomo, że nie tyle co w premium, ale tak, no, wielopalczaste na pewno działają i po prostu no, to, co chciało mi się przenieść, to mi się przeniosło wszystko, czyli ustawienia silnika, ustawienia mowy, ustawienia gestów, ustawienia, nie wiem, nawigacji, jaką ja tam mam i tak dalej, także no, fajnie to działa, przynajmniej u mnie to zadziałało. Co ciekawe, był problem z przenoszeniem konfiguracji Advanced Braille Keyboard, bo tam ten plik w ogóle to jakby eksportował się niby, ale no, tam w ogóle ta klawiatura ma dużo bugów różnych dziwnych, a kontakt z deweloperem jest troszkę nijaki, więc no niestety, no ale to z braku laku używam, bo za bardzo niczego innego nie ma. W sensie, no jest talkbackowa, tylko że ja nie używam talkbacka na co dzień. No. A już przechodząc do tych faktycznych różnic między Xiaomi a tym Pixelem, no to właśnie ekran ostatnich aplikacji. Bardzo mi się podoba, że na pewno działa on lepiej niż
3: Xiaomi. Tu się mogę zgodzić. Bo w Xiaomi trzeba po prostu przewijać dwoma palcami.
4: Dwoma palcami tak jakby w lewo, w prawo. Tak.
3: Świruje fokus.
4: No, świruje. Jedynie czego mi brakuje, to tego przycisku wyczyść RAM. Jakoś tak, nie wiem, przyzwyczaiłem się.
2: Jest. Musisz przejechać do końca dwoma palcami w prawo i na końcu jest wyczyść wszystko. Jest. Ja też nie.
4: Aha! Okej.
2: Jest.
4: Okej, dobra. No to nie wiem, może jakoś mi się po prostu nie sfokusował albo coś. No to spoko. I kolejna rzecz to w przypadku, kiedy używamy domyślnego dialera, czyli tego od Google'a, na przykład zauważyłem, że na Xiaomi miałem tak, że jeżeli miałem odblokowany ekran, no to po tym, jak dostawałem połączenie przychodzące, wyskakiwało ono od razu na pełny ekran i mogłem odebrać, przesuwając dwa palce w górę. Na Pixelu tak nie mogę zrobić, bo o ile mam zablokowany ekran, no to mogę sobie ustawić, że wychodzi mi na pełny, a jak mam odblokowany, to mi się tak jakby pojawia w formie takiego powiadomienia i szukałem po opcjach, ale nie mogłem tego ustawić.
2: Bo jeżeli byś skorzystał z talkbacka, to masz gest dwukrotnego stuknięcia i tak by się
4: to... Tak, właśnie do tego chciałem przejść, bo ja po prostu bardzo długo nie wiedziałem, że jest ten gest i wierzyło też, on faktycznie działa. Jak dwukrotnie stuknę dwoma palcami, no to się już odbiera to połączenie od razu. Tylko mówię to tak jako taka przestroga, no bo wiem, że nie wszyscy wiedzą o wszystkim i że się mogą trochę przyzwyczaić do...
2: No to też taka ciekawostka mi się przypomniała, że nawet niedawno się pojawił gest dwukrotnego stuknięcia, jak dyktujemy sobie, tak jak na iPhone'ie mamy.
4: A, no, no.
2: Jak mamy klawiaturę Google'a, no to zadziała. Nie działa to z innymi klawiaturami, tylko z klawiaturą Google'a.
4: No tak, Gboard, no, tak więc, no i kolejna kwestia to chociażby na przykład, jakby nie ma takiego, przynajmniej ja też nie mogłem znaleźć, jeśli chodzi o ustawienia i o tym chyba już gdzieś tam, nie pamiętam czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale nie mogłem znaleźć w menu ustawień takiego bezpośredniego wejścia do wybierania domyślnej klawiatury, bo o ile tam w tych...
2: Jest.
4: Jest?
2: Jest,
5: W Pixelu
2: jest.
5: jest, to nawet ja
2: Jest,
5: mogę
2: na
5: powiedzieć.
2: pewno jest.
5: Bo to.
2: System.
4: System?
2: System. Gdzie to będzie? Ja mogę nawet to sprawdzić. Chwilę. Co mi szkodzi? Nie wiem, czy słychać. Ciekawe.
0: Słychać, słychać.
2: Zaraz to spróbujemy poszukać. Przejdziemy sobie do ustawień. Gdzie tu będzie ten system, system, system, zaraz to sobie
4: No to system to na pewno wiem, no.
2: system. Klawiatura. Ciekawe. Ciekawe. Tu będzie tu. No i tu masz...
4: Tylko, że tu są włączniki i wyłączniki, a
2: tak,
4: mi
2: ale
4: chodzi o...
2: to jak... Jak sobie pobierzesz klawiaturę, to ona się tu pojawi po prostu. Jeżeli będziesz miał klawiaturę, nie wiem, jakąś Microsoftową, tego, co, ten Swift, czy coś, to on się tu po prostu pojawi. I będziesz mógł sobie go po prostu włączyć, zastąpić.
4: Tylko właśnie jakby rozgraniczmy jedną rzecz, bo to jest tak jakby włącznik i wyłącznik. Ale to nie zmienia domyślnej, bo jak ja sobie ją włączę, no to mi się nie przełączy z automatu. W sensie dalej będę mieć Gboarda. Jeżeli bym chciał to przełączyć na ABK albo SBK, zależy kto tam czego używa, no to to wtedy trzeba
2: Nie,
4: wejść.
2: ona się w domyśle przestawi po prostu. Jeżeli ty ją tu włączysz, to on cię tam zapyta, czy ustawić coś tam jako domyślną. Będziesz miał taki komunikat i ona się przestawi.
4: To
2: Powinna
4: jest
2: się przestawić.
4: ciekawe. Ja tego nie. Ja tego właśnie dziwno, nie miałem tego komunikatu
2: No,
4: właściwie.
2: Pixel jest trochę inaczej rozwiązany.
4: Tak,
2: Jest
4: tak.
2: to takie
4: Ale ja sobie
2: nielogiczne, ten fakt.
4: poradziłem trochę w inny sposób, bo jeżeli mamy klawiaturę Gboarda, no to na dolnym pasku nawigacji mamy taki przycisk jak przełącz IME i jak to się kliknie, to wtedy się otwiera ten taki ekranik i wtedy można wybrać faktycznie domyślną klawiaturę.
2: No tak.
4: No. Także no, w ten sposób sobie poradziłem. Albo jest też taka aplikacja i ja ją też polecam, gdyby ktoś miał kiedyś jakiś problem, się nazywa Keyboard Switcher i ją można pobrać po prostu ze sklepu Play, to może też do niej linka podlinkuję później. No to sobie muszę sobie zapisać te dwie rzeczy, które podlinkuję. Także tak to wygląda. I kolejna rzecz to jest taka bardziej może nie funkcjonalna, ale tak jakby co mi się w Pixelu nie podoba, to, że dźwięk na głośnikach jest taki, ma taką dziwną kompresję, jest trochę taki bardzo, nie wiem, taki bardzo mocno skompresowany i na mowie
2: A
4: szczególnie.
2: jaki pizzę?
4: No ja mam Pixela 10 Pro.
2: No ja mam 10 i dla mnie to te
4: Zwykłą.
2: głośniki są świetne
4: Do
2: moim zdaniem, więc
4: dobrze
2: nie
4: brzmią.
2: wiem.
4: No nie wiem, ja ogólnie, ja trochę jestem takim świrem, jeśli chodzi o audio, w sensie zwracam bardzo uwagę na wiele takich rzeczy, takich dosyć specyficznych, może dlatego, ale po prostu dla mnie brzmi to, muzyka okej, okay. Muzyki się słucha fajnie, ale jeżeli słucham głosu, no to nie wiem, głos brzmi dla mnie strasznie nienaturalnie i jakby...
2: Znaczy, dla mnie to brzmi iPhone'owo, tak powiem. Mogę
0: Czyli
2: porównać.
0: to, bo tak, bo iOS też potrafi mieć jakąś taką
2: Tak.
0: kompresję, jeżeli
2: Tak, on
0: chodzi
2: ma
0: o
2: kompresję.
0: syntezę. Tak,
2: Tak,
0: tak.
2: i jeśli chodzi o,
4: No,
2: nie wiem, rozmowy w trybie głośno mówiącym, to brzmi iPhone'owo. Jak ktoś ma iPhone'a, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Po prostu.
4: no, w
5: Wiem, o co
4: każdym razie
5: chodzi.
4: to jest, nie wiem, może nie jest do końca taka wada, no to takie coś na to,
0: Jest to
4: może
0: cecha,
4: większość
0: tak.
4: osób nie zwróci uwagi, bo
0: Niektórym
4: to
0: się
4: jest...
0: to spodoba, innych będzie to
4: Dokładnie.
0: denerwować. Tak.
4: Tak, bo to już gdzieś tam na poziomie takim bardzo niskopoziomowym, jak gdzieś w ogóle trafiłem na GitHubie, jak szukałem jak to wyłączyć, jest taki jakby program, znaczy nie wgłębiałem się co to jest, bo to trzeba mieć roota, więc jakby nie polecam. W sensie, jeżeli ktoś lubi się bawić i i ma jakiś po prostu taki wolny telefon do testów i wie, że nie straci gwarancji, no bo na przykład ma już inny główny, to wtedy tak, można się tym pobawić, ale no to wiadomo, rutowanie telefonu to już jest taka sprawa, gdzie to trzeba wiedzieć, co się robi. I ten skrypt, on umożliwia na niskim poziomie właśnie zmianę tego processingu, albo na przykład jego wyłączenie całkowite. No ale to już jest, mówię, zabawa dla takich, którzy faktycznie wiedzą, co robią. I ja osobiście tego nie sprawdzałem. Może kiedyś to sprawdzę, ale to na pewno jakiś będę mieć zupełnie inny telefon główny, bo.
2: Dla mnie to nie jest wada, to jest cecha po prostu, jeżeli, no mówię, ktoś ma iPhone'a, używał iPhone'a, kupi sobie takiego Pixela, to nawet nie zwróci na to uwagi. No jeżeli ktoś miał na przykład Samsunga, tak dopowiem, to zwróci na to uwagę faktycznie, że ten
4: No,
2: dźwięk
4: na
2: jest taki.
4: Xiaomi ten dźwięk z tych głośników był zupełnie inny i na przykład, no faktycznie, ja na to zwróciłem uwagę, bo tam tej kompresji jest zdecydowanie mniej i tam to wszystko, wiadomo, że gorzej to brzmi, w sensie jakby ogólnie, no gorzej się na tym muzyki słucha, ale dźwięk jest taki bardziej
2: Bo
4: naturalny.
2: ogólnie Pixel jest nastawiony na muzykę, no bo tam widać, że jest ten duch HTC, no bo jak ktoś nie wie, no to Google kiedyś tam wykupił tych inżynierów dawnego
4: Aha,
2: HTC i
4: okej.
2: słychać, że tam właśnie ta ręka poszła, bo no Pixel jest świetny pod względem multimediów muzyki, ale do tego przejdziemy pewno jeszcze.
4: O, właśnie, o tutaj, to teraz mam taką sytuację awaryjną, że ktoś do mnie dzwoni. W sensie ja wiem, kto do mnie dzwoni, muszę drzwi otworzyć, ale generalnie wydaje mi się, że na ten moment to już będzie tyle, a jeżeli coś mi się przypomni, to po prostu dopiszę. Także
5: Okej, dziękujemy bardzo.
4: dziękuję
0: Dzięki Gracjanie za
4: bardzo
0: telefon.
4: za
0: Pozdrawiamy.
4: kontakt i
5: Cześć,
4: pozdrawiam również.
5: dziękujemy.
0: Dzięki, do
5: Cześć,
0: usłyszenia.
5: pozdrawiamy.
0: To jeszcze, skoro jesteśmy już w tematach waszych głosów i waszych wypowiedzi, to jeszcze doczytajmy te komentarze Patesa, które tu się pojawiły. Motorola to generalnie dziwny twór, nawet patrząc na ich politykę aktualizacji. Pobieramy
5: A to
0: każdą
5: już
0: z
5: w ogóle.
0: osobna, a nie od razu do najnowszej wersji. Problem zwłaszcza przy zakupie. Natomiast co do najgorzej dostępnych nakładek, to obecnie chyba Infinix jest królem tego, jak robi się to źle. Infinix, czyli to jest nakładka dla których telefonów?
5: Infinix. Po prostu
0: Infinix.
5: telefon Infinix.
4: Infinix jest taka marka telefonów.
5: To jest straszny śmietnik.
0: No to już wiemy,
5: No.
0: na co zwracać uwagę i czego unikać. Dzięki Patesie za ostrzeżenie. I kolejna wiadomość. Bardzo dziwne to, co Robercie prawisz. Ja kilkukrotnie przenosiłem konfigurację CSR między telefonami i zawsze dźwięki i gesty mi się przenosiły. Czemu uważam, że gesty są najważniejsze? Patrząc na to, jak wygląda kreator ich tworzenia i ile tam jest funkcji, nastawianie tego trwa chyba najdłużej, choć oczywiście nie pochwalam tego, jak ten program ma ogarniętą kwestie ustawień rozbitych na milion sekcji i sekcyjek.
5: No dlatego ale dlatego mówiłem, jaki jest sposób na przeniesienie tej konfiguracji, jeżeli ktoś ma premium. Tutaj widocznie Gracjan też nam podpowiedział, jakby ja w to się nie
0: Że można
5: zagłębiałem,
0: sobie
5: miałem, to
0: wyeksportować jeszcze
5: zrobiłem.
0: te ustawienia.
5: Tak, zrobiłem w taki sposób, bo tam, jakby inaczej, przepraszam, ja po prostu nie analizowałem, ja po prostu zrobiłem to tak, było wyeksportuj ustawienie do chmury, czy chcesz na swoim koncie zrobić, to zrobiłem tak. Zalogowany już byłem na tym moim user ID na Xiaomi, zrobiłem wyimportuj, zrestartowałem to, co żyło i działało po prostu, no jakby, no
0: I tyle.
5: i tyle, no na co
0: Jasne.
5: drążyć.
0: Jeszcze mamy tutaj wypowiedź kolejną. Zgadzam się ze zdaniem Michała w kwestii zakupu softu z Chin, ale rozumiem też Roberta. Ja się w wielu kwestiach nie zgadzam z polityką tego programu, ale TalkBack dopiero staje się jego realnym konkurentem.
5: Tak z
0: Taka
5: ciekawości to
0: niestety
5: dopiszę.
0: prawda. To patest też, natomiast to znaczy, ja powiem inaczej. Można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale prawda jest też taka, że TalkBack będzie pierwszym czytnikiem pierwszego wyboru dla każdego użytkownika Androida.
5: Nowego użytkownika.
0: Nowego, tak. A ja bym powiedział, że nawet nie tylko nowego, bo wiecie,
2: Ja jestem przykładem. Ja zrezygnowałem z
0: To
2: dishwalkera.
0: jest tak.
5: Tylko Patryk, ty to trochę nie do końca jesteś takim
2: Ja
5: totalnym
2: jestem mało
5: przykładem.
2: wiarygodny, bo ja
5: No
2: widzę.
5: nie jesteś wiarygodny, bo ty tutaj nas
2: Dobra.
5: wszystkich oszukujesz, ty widzisz i w ogóle tutaj nie kłam
2: Tak, ja
5: nas,
2: sobie
5: że ty
2: oszukuję,
5: korzystasz z
2: dobra.
5: tego talkbacka i w ogóle,
0: Ale słuchajcie, no
5: ale
0: nie, no,
5: ja żartuję,
0: ale
5: tutaj
0: to nawet
5: jakby
0: nie o to.
5: jest
0: Nie, Robert, to
5: ty
0: nawet
5: po
0: nie o to
5: prostu.
0: chodzi. To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że większość użytkowników, nawet takich, którzy po prostu coś o tym Androidzie wiedzą, to jak będą chcieli, jak staną gdzieś tam przed koniecznością instalacji oprogramowania, które im połowy interfejsu nie czyta po polsku, które wymaga licencjonowania gdzieś tam.
5: No może
0: tam,
5: połowę to nie, ale,
0: no, ale do jakiejś części.
5: No części. No. Ale chciałem powiedzieć w sumie, jakby taki argument mam a propos talkbacka, jakby taką zaletę, tak? Ja akurat tutaj nie korzystam z tego, ponieważ no nie jestem, jakby to w cudzysłowie nazwać, jak to nas w szkole nazywano, brailistą. Mhm. Ale dużo znajomych, których mam, korzystają na przykład, zostają przy talkbacku ze względu na klawiaturę brailowską, której nie ma w Joshua. Aha. A ABK, tutaj już Gracjan nam powiedział, jak jest ABK. SBK tam dopiero zaczyna coś tam się z nim dziać i w ogóle tam jest robione to dopiero znowu. Więc tutaj dużo ludzi zostaje na talkbacku ze względu na brailowską klawiaturę, bo na przykład sobie nie wyobrażają pisać na QWERTY.
0: Wiecie.
2: Jeszcze jest jedna fajna funkcja w talkbacku, opisywanie tych zdjęć z Geminiem i to się...
5: Jeżeli masz najnowszego, w miarę świeżego Samsunga i masz, albo masz inny telefon.
2: Pixel to miałem od początku, naprawdę działa to
5: fajnie. Ja też to mam.
2: Jest to użyteczne. Ja jako osoba słabowidząca ja się tym wspomagam.
0: Więc wiecie, więc to jest kwestia też taka, że większość użytkowników, która jest gdzieś tam, powiedzmy, która nie chce jakoś bardzo sobie, nie wiem, grzebać, ustawiać, konfigurować, chce po prostu używać tego telefonu, a nie oszukujmy się, to no telefon jest dla użytkownika, a nie użytkownik dla telefonu. No,
5: telefon jest do używania ogółem, tak, mówiąc, to, nie? No to, po prostu to ja się zgadzam.
0: To nie wyjdzie poza tego talkbacka, jeżeli naprawdę nie trafi na coś, co ich bardzo mocno zaboli, tak? Więc ten talkback to jest jakimś takim wyznacznikiem tego. Teraz coraz więcej mamy czytników ekranu alternatywnych i dostępnych w sklepie, ale to wszystko bazuje dalej na talkbacku.
5: Na talkbacku. Tak, więc to nadal jest talkback i to nadal ma problemy talkbacka, tak. Ale chciałem też powiedzieć, no to nadal jest talkbackiem, to jest tak jak trochę z modyfikowaniem Windowsa, to nadal jest Windows w środku. Ale co chciałem powiedzieć, i teraz kurczę, mnie wybiło. Bo stąd powiedziałeś, znaczy, że są różne funkcje, różne teraz te modyfikacje talkbacka się pojawiają, czy jest Prudence, czy jest teraz też to, o czym mówiliście przedwczoraj.
0: Ferda chociażby, bo Ferda jest oficjalnie w sklepie, tego Talk Forward nie ma na przykład w sklepie.
5: Nie ma, ja właśnie o tym chciałem powiedzieć.
2: A ja to ciekawe, bo jeżeli to jest w sklepie, to bym to przetestował. To
5: z pokrętłem nie jest w sklepie.
0: Nie, to znaczy nie. Inaczej, Ferda ponoć też ma jakiś tryb używania takiego jakby voice-overowego, ale czy tam jest pokrętło, tego nie wiem. W Talk Forwardzie jest na pewno pokrętło,
5: yes.
0: Ale nie w... Nie wiem, jak jest w przypadku Ferdy. Dobrze, słuchajcie, ale wróćmy do tematu, bo skonfigurowaliśmy sobie już te nasze telefony wszystkie, i Samsunga, i Poco, i Pixela, i teraz chciałem was popytać o to, o takie pierwsze wrażenia użytkowników. W sensie, no wiadomo, aplikacje będą działały podobnie, natomiast na przykład, no nie wiem, co może być takiego różniącego się, chociażby ekran główny czy ekran blokady.
5: Ekran główny, ekran blokady, a najbardziej myślę, że w tym wszystkim, bo ekran blokady wszędzie będzie podobny. Będzie,
0: no
5: godzina,
0: i zresztą tam będą będzie... jakieś takie bardzo kosmetyczne rzeczy też, tak?
5: Tak,
0: no,
5: bardziej graficznie powiem.
2: Warto dodać, że w Pixelu będzie to wszystko bardzo ubogo konfigurowane.
5: Ubogie, będzie bardzo proste, będzie podstawowe, tak jakbyśmy mieli, nie wiem, Androida przed 10 lat, ale o co...
2: To się poprawia, tam coraz lepiej jest, bo...
5: Ale, no, ale po prostu taki ma być ten Android, Patryk, no ten Android ma być czysty, ma być po prostu taki googlowski, taki SOTE, taki...
2: Ale no zamysł tego telefonu, że jest to wszystko takie ładne, proste, po pierwszym... No, ja miałem bardzo pozytywne, jak już ustawiłem ten język, powiedzmy ta złość początkowa mi przeszła na to, bo troszeczkę naprawdę byłem rozczarowany. No to powiem szczerze, naprawdę, pierwsze takie, ta haptyka tego telefonu, to jest iPhone pod tym względem, naprawdę.
5: Ja nawet chciałem powiedzieć...
2: Jeśli chodzi o implementację, to podejrzewam, że to jest nawet, jest w większej ilości miejscach to zaimplementowane niż w iOSie, tak mi się
5: no
2: wydaje.
5: To tutaj właśnie też mogę się do tego tutaj dopowiedzieć, doczepić do ciebie, że, czyli doczepić, w sensie nie chcę się ciebie czepiać, tylko doczepić się w tej z haptyką tutaj też. Że Xiaomi, no ja będę porównał wszystko do Samsunga albo do iPhone'a, bo tego najwięcej miałem, to haptyka w Xiaomi jest powiedzmy na poziomie, czyli w tym moim Xiaomi, to jest flagowiec, też weźmy pod uwagę, że zawsze te flagowce mają tą haptykę najlepszą, średniaki, różnie to bywa, takie tanie budżetowe telefony, no ciężko, tam jest zawsze ten silnik taki wibracyjny, taka zwykła wibracja, ale o co mi chodzi, że tej haptyki jest o wiele więcej jak w Samsungu i ta haptyka jest taka...
1: taka fajniejsza, taka subtelna, taka po prostu bardziej interaktywna z użytkownikiem, rozłączasz się z kimś, to jakbyś tak, jakby tokolwiek zabrzmiał, ja to trochę się śmieję, jakby ktoś do ciebie dzwonił, kogo z kim nie chcesz rozmawiać, tak jakbyś się tak ocząsał, a idź sobie, Asio, podgłaśniasz, robisz głośniej w telefonie, to jakbyś pokrętłem takim fizycznym kręcił.
2: Ale to w Samsungu już też to się pojawiło w
1: 8.5. O, widzisz. Rozłączasz się, to powiedziałem. Wywalasz powiadomienia, to też jakbyś tak się oczypywał z wody, usuwając wszystkie powiadomienia. Odblokowując ekran, to też czujesz, jakbyś takim, za przeproszeniem, wciskał fizyczny hebel.
0: Czyli to jest wszystko w poko.
1: To jest wszystko w poko. Mhm. W Samsungu tego nie było. Tak, znaczy, jest ta haptyka też, ale nie była taka po prostu taka...
2: Nie jest tak zaimplementowana w systemie.
1: Nie jest tak zaimplementowana jak w...
2: Ja jeszcze wrócę, bo mi się przypomniała jedna rzecz. Dla osób słabowidzących może być istotna. Pixel ma jedną fajną rzecz, bo on ogólnie obsługuje ten standard MagSafe, jak w iPhone'ie. To się nazywa u nich Pixel Snap. I do czego zmierzam? Kupiłem sobie do tego oryginalną ładowarkę bezprzewodową i on ma świetną funkcję, jak właśnie tego Pixela tam umieścimy, on się na magnesy ładnie tutaj nam przyczepia, ma bardzo czytelny ten ekran blokady, że jak ładujemy telefon, to naprawdę możemy sobie tam godzinę podejrzeć, jakieś powiadomienia.
0: Czyli mamy taki zegarek bardzo... na przykład przy łóżku, tak? Jak...
2: Tak, na przykład, jest to świetne, no nie widziałem nigdzie czegoś takiego, nawet tam w iPhone'ie też coś chyba takiego jest, ale no nie jest to tak czytelne. Jak tutaj. Naprawdę, to za to Pixela pochwalę.
0: Ale słuchajcie, to wróćmy do tych ekranów głównych, do tych launcherów, które mamy. W Pixelu jest raczej tak prosto, tak?
2: Tak, jest to Pixel Launcher po prostu. Prosty system. No co tam mamy? Ekran, no ogólnie może pokażę, jak to mniej więcej.
6: 17, interfejs system, nie rozpoznano twarzy. Interfejs system, urządzenie zostało odblokowane.
2: Jakby mamy ekran główny, on jest tu prosty, mamy aplikację, przeciągamy sobie dwoma palcami w górę, mamy ekran aplikacji, tyle, tutaj nie ma w ogóle nic wiadomo. Przeciągamy dwoma palcami w dół, mamy ekran powiadomień tych całych tutaj, jest to razem, nie jest to tak jak na przykład w iPhone'ie, że musimy kombinować z jednej czy z drugiej strony, tutaj wszystko razem. No, Samsung to... też trochę poszedł tą drogą,
7: ale Samsung może to włączyć z powrotem.
2: Tak, można to przywrócić, nie?
7: Także powiem... Chodzi, Michale, po prostu o to, że robiąc gest L-ki w talkbacku lub paluchami z góry ściągając, w Samsungu możesz sobie włączyć, tam jak rozwiniesz do końca, masz ustawienia i możesz włączyć, że ściągasz paluchami jedno lub gestem talkbacka i masz przyciski do włączania Wi-Fi, Bluetootha, pokrętło jasności.
0: Czyli to takie centrum sterowania poniekąd.
7: Centrum sterowania, ale razem już z powiadomieniami.
0: Mhm.
1: Ja tutaj właśnie, już jestem przy powiadomieniach, bo to jest taka rzecz, którą mogę właśnie porównać do Samsunga i do Xiaomi. Xiaomi jest to osobno. Jeszcze pamiętam na Androidzie 11, na Mi 10 TT5G dało się to zrobić. Tutaj się już tego nie da połączyć z powrotem, ale o co mi chodzi? Tutaj mam takie porównanie, na przykład właśnie na korzyść Xiaomi, jeżeli masz dużo powiadomień, nie wiem, 20, 30, 40 w Samsungu i to też jest co ciekawe właśnie, w Samsungu, jeżeli masz razem to włączone, że masz przyciski do góry i te powiadomienia na dole, te powiadomienia nie idziesz paluszkiem, przewijasz i ci w którymś momencie się po prostu palec wysmyknie i już tych powiadomień dalej nie pojedziesz, musisz dwoma paluchami przewinąć w górę, żeby mieć kolejne te powiadomienia, to w Xiaomi po prostu idzie fokus, jedziesz i nawet jakbyś miał 100 tych powiadomień, to przejedziesz je wszystkie. No a w Samsungu to jest też, jak masz ten ekran też osobno zrobiony, tak jak masz właśnie w iPhone'ie czy w Xiaomi. To jest taka na przykład różnica, zauważyłem ja.
2: No tak.
1: Że w Samsungu na ekranie, jeżeli masz razem włączony ekran powiadomień z przyciskami z centrum sterowania, nazwijmy to po polsku, no to wtedy te powiadomienia się tak po prostu zawijają i trzeba je paluchami dwoma przewijać.
2: Tak, bo on może faktycznie przeskoczyć. No w Pixelu to się fajnie, też idzie ładnie ten kursor i te powiadomienia można sobie do końca.
1: I w Xiaomi jest to L-ka. L-ka ściąga powiadomienia, a dwoma paluszkami z góry ściąga nam się centrum akcji, czy tam centrum sterowania. Czy w talkbacku, czy w CSR-ze możemy sobie dodać drugą L-kę. Ja mam odwrotną, mam L-kę, robię lewo w górę, to robię powiadomienia, a w prawo i w górę robię centrum sterowania. Ja po prostu dodałem ten gest.
2: Gesty są
1: kustomizowalne.
2: Tak, w TalkBacku naprawdę to się dużo zmieniło.
5: W TalkBacku czy w CSR-ze możemy sobie ten gest dodać, bo faktycznie tego gestu domyślnie nie ma, że do ściągnięcia centrum sterowania trzeba zrobić dwoma paluchami z góry, tak, z prawej strony.
2: Tak.
5: Czy to jest Xiaomi, czy to jest Oppo, czy to jest OnePlus, czy to nawet jest ten Samsung, jeżeli bo domyślnie mamy rozdzielone to.
2: Tak, bo oni tak zrobili w bodajże w 8.0 chyba, nie?
5: Nie, w Androidzie 15, w One UI 7. To już było by default po wyciągnięciu S25 z pudełka.
2: No.
5: A na tym startowała.
2: No tak, no i to tak właśnie przekombinowanie. Ja jeszcze bym tutaj wrócił do Pixela i do tego ekranu tego głównego. Mamy tą wyszukiwarkę Google, ten cały pasek, tam gdzie mamy właśnie wyszukiwanie i w ogóle nie możemy się tego pozbyć. W innych telefonach z Androidem bez problemu możemy to pozbyć się, możemy to przenieść. Nie, tutaj tego nie zrobimy.
5: Tego się tego nie da wyłączyć, to ja też potwierdzę, bo ja kiedyś eksperymentowałem, to widzisz, to nawet się nie zmieniło, bo ja kiedyś eksperymentowałem.
2: Prawdopodobnie ma się to zmienić właśnie w Androidzie 17,
5: ja ale pamiętam,
2: nie instalowałem, więc no tutaj na dniach ma być już oficjalna 17.
5: Androida 12 widziałem właśnie na Pixelu u kogoś, to było parę lat temu, tego Pixela miałem chwilę, dosłownie nie wiem, wiem, że 2-3 godziny w łapskach mogłem go mieć i czysty system taki świeżo skonfigurowany przejrzeć, to właśnie zastanawiało mnie to, dlaczego tego nie można wyłączyć. To było dla mnie strasznie upierdliwe.
2: Ale to zajmuje miejsce, bo ja bym wolał to mieć gdzie indziej na przykład.
5: Ja na przykład w ogóle nie mam belki googlowskiej widżetu. Właśnie, bo domyślnie na Xiaomi też jest, czy na Samsungu masz pomiędzy ikonami tą belkę Google wyszukaj i mikrofon
2: tak,
5: ich tam
2: tak,
5: jest.
2: Tak, tak. Tylko, że ją możemy przesuwać, możemy ją usunąć.
5: Możemy ją wywalić, możemy ją przesunąć, dać na inny ekran aplikacji. Tego na Pixelu się nie pozbędziemy.
0: To już po prostu z nami zostaje. Słuchajcie, mamy kolejny telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami po drugiej stronie?
8: Witajcie, Dominik z tej strony, z drugiego numeru orężowskiego.
0: Cześć Dominiku, coś tutaj nam troszkę trzeszczy, ale już nie powinno trzeszczeć. Z czym do nas dzwonisz?
8: No, witajcie. Ogólnie jeśli chodzi o te ekrany... poczekajcie chwilę. O. Już jest dobrze. Ogólnie jeśli chodzi o te ekrany, no to z tego co pamiętam, to w Samsungu był ekran startowy One UI, a w Poco był systemowy menedżer pulpitu. Z tego co pamiętam. Albo to było Xiaomi. Nie, Xiaomi to było, ale chyba w Poco też to było.
5: Nie, w Poco, to w Poco jest teraz Poco Launcher i ja wiem o co tobie chodzi. Wcześniej to było, ale to dość dawno to było, więc owszem.
8: Pamiętam, że jak miałem Xiaomi Redmi Note 8 Pro, bo miałem parę Androidów jeszcze zanim przeszedłem na jabłuszko, to był Samsung J3, to był pierwszy Android i zarazem pierwszy dotykowy telefon, później był Huawei P10 i Xiaomi Redmi Note 8 Pro i przez krótki czas Redmi 8 zwykła. No i właśnie pamiętam, że ten systemowy menadżer pulpitu w Xiaomi został, i to mi właśnie w pamięć zapadło.
5: Ja myślę, że po prostu dla mnie to są kwestie kosmetyczne. Ja to zaznaczyłem po prostu jedynie z takiego powodu, że właśnie bo tutaj po prostu Poco jest podmarką dla Xiaomi, po prostu to jest submarka. I tylko tyle zaznaczyłem, że jeżeli weźmiemy jedno Xiaomi, a weźmiemy drugie Xiaomi, czy to będzie właśnie Poco, czy Redmi, czy jakieś Xiaomi z tej najwyższej serii, to po prostu tym się to je będzie jedynie różniło, te nakładki. A tak naprawdę wszędzie jest to w tym momencie HyperOS, Jota, czy to jest telefon za 500 zł, czy to jest telefon za 5000 zł.
8: No ale jak mamy Androida Go, to mamy inaczej też. Mamy bodajże ekran główny 1:2, czy ekran główny 2:2, jeśli mamy ten więcej tych ekranów. Mówię tutaj o Redmi A.
2: No ja z Androidem tym Go nie miałem nigdy do czynienia, bo to jest Android taki w wersji uboższej dla ogólnie słabszej specyfikacji, jeśli o
8: to. Taki odchudzony, no.
5: Taki wersja light, tak jak było na przykład w Samsungu, były nakładka była One UI Core.
2: One UI Core, tak. A już tego nie ma swoją drogą.
5: Nie ma.
8: Z tego co pamiętam, to też w Samsungu był Samsung Experience, ale to już było przez krótki czas i to było...
2: Ale to było dawne czasy.
0: Dominiku, ale to już trochę rozmawiamy o historii, a może o teraźniejszości. Czy chciałbyś coś o teraźniejszości opowiedzieć? Czy masz jakieś obecnie doświadczenia z Androidem? Czy na ten moment nie? Bo wiesz, historią to może już się nie zajmujmy, bo to żeby nie mieć...
5: Historia to już była.
2: Był podcast o historii.
8: No, tak. Jeśli chodzi o Dishło, no to tutaj też TalkBack ma to do siebie, że on jest od razu po wyjęciu z pudełka, to już było mówione, ale Dishło, żeby je uruchomić, to trzeba dużo rzeczy powyłączać, poustawiać. Ja pamiętam na S23 Plusie Próbowałem skonfigurować dziszło, aż to pobrałem, a on do mnie, że nie może tego otworzyć.
7: No ale to z każdą aplikacją spoza Store'a jest, że tak, no trzeba tak zdać jest, przyzwolenia na to, żeby instalowanie znanego, no na przykład dla menadżera plików trzeba włączyć wtedy zezwolenie na instalację aplikacji z nieznanego źródła.
2: Mało tego, w Samsungu jeszcze mamy teraz tak zwaną automatyczną blokadę, którą też trzeba zdjąć, żeby cokolwiek instalować.
7: To jest od Androida 14, o ile dobrze pamiętam.
2: No dziś to się pojawiło, ale no jest.
7: Więc... Bo na S23 tego nie miałem, przyduszyło, a na S25 mówię, na S25 to poszło ślisko, no bo ja spoko przeniosłem po prostu i on to co ciekawe zrobił, się przeniósł tak jotę bez problemu.
8: A tak jeszcze w kwestii haptyki się do Samsunga odniosę. Tak zauważyłem, że ona bardziej się z rytmem dzwonka zgrywa niż w innych modelach smartfonów. Chodzi mi tutaj o modele S25 i S26. I nawet jeśli posłuchamy sobie na YouTubie dzwonków z Galaktyki One UI 8 w górę, no to ta haptyka również jest na nich zawarta.
2: Jest, tak. To jest, to się pozmieniało. I tak samo ci to działa na Pixelu, więc...
7: Na Xiaomi tak, że na wszystkich oryginalnych dzwonkach Xiaomi też jest tylko zintegrowana.
2: Mówimy o flagowcach, bo to jest istotne, nie?
7: Tak, na flagowcach jest...
8: W S23 Plusie była jako pierwsza, ale na początku była mocno niesymetryczna, pamiętam.
2: S22 miał pierwszy taką.
7: Tak, praktykę. S22, bo ja dla kogoś kiedyś konfigurowałem S22 Plus tak, i...
2: Tam było właśnie pierwsze to. Bo S21 miała jeszcze taki zwykły silniczek.
7: Znaczy, nie miała zwykłego silniczka, tylko po prostu nie było haptycznej informacji zwrotnej dla dzwonku.
2: Był dużo gorszy.
7: Choć dla mnie nadal tak czy siak, mimo wszystko, tak jak wezmę, no to mimo wszystko ten iPhone na tych fabrycznych dzwonkach ma to dobrze zrobione. Moim zdaniem najlepiej.
8: Tutaj muszę też się z tobą zgodzić.
7: Nie miałem Pixela, nie wypowiem się. Patryku, nie miałem najnowszego.
2: Ja mam iPhone'a, mam Pixela, mam Samsunga.
7: Ale ty masz starego iPhone'a, więc to.
2: Dobra, ale robiłem nowsze na szkoleniach, więc wiem, wiadomo.
7: Rozumiem, jakby po prostu...
8: Nigdy jeszcze nie miałem do czynienia z Pixelem, tak szczerze mówiąc. Mnie bardzo ciekawi, jak te smartfony działają.
2: No jest to trochę taki iPhone, no, można powiedzieć. W skrócie, jak ktoś
0: mówi. Ale o Samsungu to w sumie też można powiedzieć, że to trochę taki iPhone, no.
2: Ale Pixel bardziej.
7: Znaczy iPhone pod względem dla niewidomego, no to Samsung, taki iPhone, wiesz, wyciąga z pudełka
2: ale
7: gada.
2: Ale nie, mi chodzi pod względem takiego odczucia, jak już działa, powiedzmy, o to mi chodzi.
7: No to nie, no to ja bym tak Samsunga nie powiedział, że to taki prawie iPhone, w sensie w porównaniu do odczucia. To jest,
2: Pixel jest bardziej iPhone'em, naprawdę. Jak weźmiemy go w dłoń, te tutaj, gdzie mamy głośniki, mikrofony, to wszystko to można pomylić z iPhone'em, nie? Naprawdę.
0: Dobrze, to Dominiku. Ciekawie, to w takim razie dzięki za telefon. Myślę, że z naszej audycji dziś jeszcze będziesz miał okazję się paru rzeczy dowiedzieć, jeżeli chodzi o telefony. Pozdrawiamy cię serdecznie. No i cóż, to słuchajcie, jeżeli chodzi o te ekrany, to czy coś jeszcze tu warto dodać? Na przykład kwestia chociażby tego przełączania aplikacji, tego ekranu przełączania aplikacji. Czy tu są jakieś różnice?
7: No ja na przykład mogę pokazać, tylko muszę zwolnić przede wszystkim. Właśnie, o mi chodziło o to po prostu. Czekajcie. Oko launcher właśnie, no już tutaj...
0: Żeby nie było, to po prostu schemat dźwięku zaimportowany.
7: Tak, żeby tutaj nikogo też nie strollować, no... No niestety mi się bardzo ten schemat aplowski podoba i on jest jednym z najbardziej dopracowanych w Joshua. Kto korzysta z Joshua, to wie, jaki tam jest, przepraszam, bajzel z tymi schematami dźwiękowymi, więc to jest jeden z najlepiej zrobionych, kompletnych schematów. Nawet mamy coś takiego. Więc mamy nawet dźwięki podgłaszania i ściszania multimediów zaimportowane, ukradzione z iPhone'a. No ale dobra. Jak wejdę w ekran ostatnich aplikacji.
9: Przegląd przycisk. Otworzono ostatnie zadania. Ustawienia odblokowane. Aktualizacja odblokowane.
7: I widzicie, co się robi? Jadę jednym palcem.
9: Wyczyść wszystkie.
7: I niestety nie mogę.
9: Przycisk ustawienia aktualizacji odblokowane.
7: Przewinąć tego, muszę wziąć dwa palce i dopiero.
9: Wszystkie ostatnie zadania. Aktualizacje odblokowane. Telefon odblokowane.
7: Telegram odblokowane. Teraz już to przewijam dwoma palcami po prostu.
5: Przewijając dwoma palcami, puszczając i kładąc jeden, żeby przeczytać, co jest za aplikacja.
0: Co oznacza w ogóle to sformułowanie odblokowane?
5: Szczerze, to jest chyba kwestia tłumaczenia samych aplikacji. A, przepraszam, dobra, bo odblokowane chodzi o to, teraz inaczej, zapomniałem po prostu tego, co to znaczy, już teraz wiem. Odblokowane, to się chyba tylko jest w Xiaomi odblokowane i gdzie indziej to się inaczej nazywa. Chodzi o to, że możesz sobie przedłużyć aplikację, na przykład właśnie...
9: Tether odblokowane, otwórz informacja o aplikacji, SMS odblokowane, otwórz informacja, tether odblokowane. Niedługo nacisk, przenieś nadania aplikacji, zablokuj przycisk.
5: To oznacza to, że mogę, zaznaczę zablokuj i to znaczy to, że on mi nie ubije tej aplikacji. Nawet jak będę zamykał wszystkie aplikacje, to wtedy on jej nie wyłączy. Dlatego to jest do Joshua na przykład. Mhm. Żeby Joshua nie był ubijany. Przepraszam, po prostu miałem takiego trochę mindfucka, zapytałeś się mnie, o co chodzi, ja po prostu przez chwilę miałem taką zwiechę, jasne, o co tobie chodzi, jasne. Ale już teraz to jest to na przykład dla Joshua, tylko co ciekawe, kolega znajomy ma OnePlusa na Androidzie 16 i na OnePlusie, jeżeli nie ma zaznaczonego właśnie, żeby nie blokował, to Joshua mu wywala, a na przykład ja na Xiaomi nie miałem tego zaznaczonego i na przykład mi nie wywalał. Przy zamykaniu wszystkich aplikacji.
2: OnePlus to jest nakładka Oppo też, nie?
5: Tak, Oppo, Color OS, tak. Właśnie, ja też miałem ostatnio do czynienia z Oppo na Androidzie 16 i na przykład tej nakładki też bym osobom niewidomym nie polecił.
2: Nie polecam też, no. Doświadczyłem. Nie polecam.
5: Natomiast też, to nie jest tak, że nie da się nic zrobić, ale po prostu raz, że ten system w połowie jest przetłumaczony, połowie, nie? Na przykład aplikacja warto jest aplikacją kamery, na przykład u mnie galeria to była Gallery. Takich kilka nieprzetłumaczeń w systemie. Ja wiem, że to są nazwy aplikacji, to czepiam się już trochę, no ale z drugiej strony chciałbym mieć to po polsku. No i ekran powiadomień był problematyczny właśnie na Oppo. To też mogę powiedzieć, że na przykład jadąc paluszkiem od prawej do lewej widziałeś Wi-Fi, dane komórkowe, a na przykład ja widziałem oczami, że pod spodem jest Bluetooth i na przykład tryb samolotowy i na przykład latarka.
0: A to było niedostępne. Trzeba było tam
5: centralnie kliknąć paluchem w to. Musisz wiedzieć, że tam to jest.
0: Okej. Okay. No to rzeczywiście nic fajnego. No ten
5: czyli Oppo i OnePlus po prostu, no i w sumie Realme, no wiadomo, te nakładki się mogą kosmetycznie różnić, nie wiem, no ja miałem Oppo i mogę powiedzieć, że ja bym Oppo na przykład niewidomemu nie polecił.
2: Ja też nie poleciłbym, potwierdzam.
0: No to w POCO tutaj ten ekran przełączania tych aplikacji, to taki jest, powiedziałbym, da się to obsłużyć, ale... Mogłoby być lepiej. Tak, mogłoby być jasne. Lepiej. Na Samsungu jest fajnie. Tak, na Samsungu jest bardzo fajnie. Jest przycisk do zamykania wszystkiego, więc można
5: tutaj
0: sobie...
5: Tutaj też mam, wyczyścić. Żeby jakby...
2: Na Pixelu też mogę pokazać. Wszystkie
5: ostatnie zadania przycisk. Mogę na przykład...
0: Sporo się zmieniło.
2: Ja mogę też na Pixelu pokazać.
0: Okej.
2: Też jest ten ekran. Tu w ogóle możemy sobie zrobić zrzut ekranu. Możemy zrzut ekranu. I możemy też zrobić wyczyść wszystkie. Nie wiem, na ile to słychać.
5: Ale musisz trochę przybliżyć.
2: Tak. Wyczyszczamy wszystko. Przeciągamy dwoma palcami w prawo i pojawia nam się wyczyść wszystkie, czyścimy po prostu. To jest takie nieintuicyjne jak dla mnie, bo w Samsungu faktycznie jest to gdzieś tam na dole.
5: No dla mnie ten ekran ostatnich aplikacji w Samsungu to jest takim trochę wzorem do naśladowania.
2: Tak.
5: No jak zwykle zresztą.
2: Mi się też bardziej on podoba jakby na... Także wydaje mi się, że na Samsungu jest to...
5: O właśnie, ja mogę fajną rzecz powiedzieć a propos Xiaomi. A propos widżetu, mi się podoba bardzo strasznie ten widżet, ja mogę go pokazać. On jest defaultowo, domyślnie, okay. Po konfiguracji. To jest dla mnie fajny ten widżet, ponieważ klikając w pogodę otworzy mi się pogoda, klikając w zegar otworzy mi się zegar, klikając w datę otworzy mi się kalendarz. I widżet mi zastępuje wszystkie trzy skróty aplikacji, gdzie na przykład w Samsungu te widżety są rozbite. Nie ma takiego combo jednego, gdzie jest wszystko. Inaczej, może być zegar z pogodą, ale nie wklikniemy się w kalendarz i nie klikniemy się w... Po prostu w... jeżeli klikniemy... Mamy zegar stricte, na przykład mamy widget z zegarem, to wejdziemy tylko w zegar, a jeżeli mamy zegar na przykład pogodę plus zegar, to wejdziemy tylko w pogodę. A tutaj ten widget jest duży i raz, że jest ładnie czytelny powiedzmy widzącemu. No a trzy nam zastępuje trzy ikony aplikacji.
7: bo od razu mogę wejść sobie alarm ustawić, wejść w kalendarz i, no i wejść w pogodę. Mi się bardzo ten widget podoba w Xiaomi na przykład. No to jest takie moje subiektywne zdanie.
0: Jak w ogóle, nie wiem, czy macie doświadczenie jakieś z zarządzaniem takimi widgetami i na różnych systemach i z ich dostępnością? Bo ja muszę powiedzieć, że ja, jeżeli chodzi o widgety, na przykład na ekranie, czy na ekranie po prostu głównym, czy gdzieś tam na ekranie blokady, w iOSie, gdzie niby Apple to robi tak wszystko super fajnie dostępnie, to ja się muszę chwilę zastanowić i tak nad tym, jak w ogóle to ogarnąć, żeby

0: Znaczy ja powiem coś ciekawego w ogóle, bo ja mam wrażenie, że mi się lepiej z talkbackiem na pikselu układa te jakieś tam ikonki niż po widzącemu, jak to się mówi. Nie wiem czemu, bo jakoś mi to, jakoś zaraz folder chcę robić z innymi aplikacjami, jakoś to dziwnie
1: Tak,
0: działa.
1: mi właśnie, co ciekawe, dla mnie też, mówię właśnie się, że wzór dostępności jest na iPhone'ie, mi najlepiej ikonki się układało na Xiaomi, pomiędzy Samsungiem, a na iPhone'ie, nie wiem, ja najłatwiej to było na Xiaomi
0: No
1: płynnie
0: na
1: z
0: iPhone'ie
1: czytnikiem
0: też jakoś tak
1: ekranu,
0: dziwnie mi się układa.
1: z czytnikiem, czy to z
0: Też.
1: talkbackiem, czy z komentarzem.
0: No, to się zgodzę, myślę.
2: Dobrze, słuchajcie, mamy tu jeszcze trochę wiadomości. Tu fajnie by było, bo muszę sobie to wszystko na razie jeszcze pokopiować, te wiadomości z WhatsAppa, bo to są akurat wiadomości tekstowe, ale myślę, że zaraz uda się to wszystko ogarnąć, więc ja sobie przeczytam na razie te wiadomości, które tutaj są. DJ Graco do nas pisze, na przykład tak. No i wiedziałem, że coś mi się przypomni. Co do konfiguracji Pixela, to ja robiłem ją dwa razy, bo za pierwszym przeniosły mi się śmieci z MIUI i po prostu...
0: O, to co mówiliśmy na początku. Mhm.
2: I po prostu za drugim razem zrobiłem inaczej, czyli przeniosłem tylko historię SMS-ów, połączeń i kontakty, a nawet ustawień systemowych i aplikacji nie instalowałem od zera. A chciałem powiedzieć o języku polskim na początku, bo to jest bardzo ciekawe. Najpierw robiłem konfigurację z mamą i tam jakoś dało się wybrać język polski, tylko trzeba było listę przewinąć. A z talkbackiem faktycznie tego się nie da zrobić, bo próbowałem po resecie i tam w ogóle nie widać polskiego.
0: Nie widać. Ja to mówię po widzącemu, bo ja też mówię, ze wzroku korzystam i po prostu nie było tam fizycznie języka polskiego. Mhm.
2: Dalej pisze Graco. Mam podejrzenie, że jak uruchamiam talkbacka, to on przechodzi do jakiegoś lekko innego panelu konfiguracyjnego.
1: Też tak może być.
2: Może być. Sylwester do nas pisze. Witam was, witam przede wszystkim Patryka. Fajnie jest, ja jestem zajęty Maciem, testuję go, a przy okazji nie będę zmieniał telefonu na razie. Samsung dobrze się sprawuje, nowego modelu nie będę kupował, poczekam 2 lata jeszcze. Może w 2028 albo 2029 będę myślał o nowym telefonie. Mam starego Oppo A17, który jest kulawy. Tak napisał Sylwester.
1: No A17 na pewno jest kulawy.
2: Tak jest. Dobrze, ja tu widzę jeszcze jedną tę wiadomość, więc może mi się uda ją nawet teraz skopiować. O właśnie. I będę jeszcze w stanie przeczytać te wiadomości obie od osoby, która się podpisuje, znaczy na WhatsAppie tak jest, się wyświetla jako undefined, więc nie wiem, któż do nas tak pisze, ale przeczytajmy. Jeżeli chodzi o Samsunga, ja mam Samsunga S25 FE i nie mogę się wypowiedzieć o nim dobrze. Telefon nagrzewa mi się bardzo mocno i...
1: Oj.
2: Ogólnie zastanawiam się nad kupnem innego telefonu. Więcej o tym wypowie się Robert. Czyli ty, Robercie, wiesz, kto do nas pisze, jak rozumiem. I jeszcze druga wypowiedź i nawet zauważyłem, że bateria nie trzyma za długo. Okej, okay, no
0: znaczy,
2: to
0: ja powiem, ty. Ja się odniosę do tego. Mhm. Bo...
1: Ja nawet chyba wiem, kto to pisze.
0: Znaczy, ja się odniosę,
1: domyślam się. I ta S25 FE, no niestety... No na pewno nie będzie taką S25, jak będzie S25 Plus, czy zwykły, czy Ultra, bo tam jest ten nieszczęsny Exynos, który będzie powodował kłopoty jeszcze w tamtej serii. Nie wiem jak jest teraz, nie wypowiem się jak jest S26. To jest po prostu kwestia procesora i kwestia tego telefonu, też kwestia używania tego telefonu. No...
0: Ale nie, ja się trochę nie zgodzę, bo ja mówię, używam S24 Plusa z Exynosem. I naprawdę, jeżeli korzystamy w niego w taki normalny sposób, no to ten telefon się nie nagrzewa. Po prostu. Działa w normalny sposób. Więc to może być też kwestia jakiejś komory parowej, że ta wersja FE może ma
1: gorsze... Może mieć gorsze też chłodzenie właśnie, bo ta konstrukcja się tam różni, no ale dwa też... Inaczej, jeżeli konstrukcja się różni i jest gorsze chłodzenie, to ten Exynos właśnie też jest kulą u nogi.
0: Tak, i druga rzecz, on może bardziej się grzać, jak będziemy pracować na LTE 5G, to faktycznie to nagrywanie gdzieś tam może być większe. Ale mówię, ja nawet będąc na słońcu, wyświetlacz, ja, bo ja też z wyświetlacza korzystam, gdzie wyświetlacz najwięcej nagrzewa telefon wbrew pozorom, no bo wiadomo, nie ma tam jakichś takich problemów. Okej, on jest trochę cieplejszy, no nie jest to, nie wiem,

0: 35 Ultra, którą ma moja dziewczyna i faktycznie tam praktycznie nagrzewania nie ma. Bo tam nie ma nagrzewania. Tam nagrzewanie to jest chyba, nie wiem, tylko jak nagrywamy długo filmy czy coś. No to no jeżeli komuś o takie coś chodzi, no to faktycznie. No, ten,
1: no ja jeżeli miałbym polecić coś wymienić, jeżeli ktoś by chciał to, jeżeli chciałbyś to wymieniać, no to jeżeli musi być Samsung, no to S25U albo S26U, w sensie Ultra. A jeżeli nie musi być Samsung, no to no pole do popisu jest duże. Zwłaszcza z tym Snapdragonem Elite Gen 5.
2: I tu już nam się słuchacz przedstawił, słuchacz Bartek do nas pisał.
1: No to dobrze wywnioskowałem. No to tak jakby już tutaj nawet tobie mówię, że już wiem, jakie ty masz wymagania. No dobra, to jeszcze S25 Plus pozostaje, bo tutaj musi być duży ten telefon, więc no.
0: Ja bym w Ultra poszedł, jak już.
1: Tak się ja mówię. Też. Jeżeli zmieniać FE-ka, no to zmieniać tylko na Ultra.
0: Na Ultra. A poczekać do S27.
1: S27. No i ja już bym teraz już bym poczekał. Te dwa miesiące wcześniej nie, a teraz już bym czekał.
2: I jeszcze takie pytanie od naszego słuchacza Łukasza. Co to właściwie znaczy takie hasło protip cebulowy? Co oznacza to hasło? Łukaszu, to po prostu coś, co można zrobić, jakaś taka porada, jak coś zrobić tanim albo bardzo tanim kosztem, jak można sobie coś po prostu życie ułatwić.
1: Mówiąc kolokwialnie, nie przycebulić, zaoszczędzić.
2: No to jak widać, nie wszyscy wiedzą, co to oznacza, więc tłumaczymy. Protip to jest generalnie taka po prostu porada.
1: Porada.
2: Tak, tak, dokładnie. Takie ładne staropolskie słowo. Porada.
1: Tak.
2: Dobrze, słuchajcie, to w takim razie przeszliśmy sobie przez ekran główny, no i przez ekran aplikacji, no ale czymże byłby telefon bez ustawień, gdzie zarządzamy tak naprawdę wszystkim? Ja mam wrażenie, że ustawienia na przykład w Samsungu to jest po prostu jakaś królicza nora, w którą jak się wpada, to z niej
1: się nie wypada.
2: Tego jest dużo i ja powiem szczerze, jak sobie cokolwiek konfigurowałem na Samsungu, to otwarty był chat GPT, sesja i sobie z nim na ten temat rozmawiałem, gdzie tam wejść, gdzie tam co przestawić, bo za każdym razem, kiedy ja już coś znajdowałem, to po prostu gubiłem się w tych ustawieniach. Tam jest dobrze, że jest wyszukiwarka.
1: Jest dobrze, że jest wyszukiwarka i powiem ci, Michale, że w Xiaomi jest to samo.
0: Ale nie, okay. ja powiem tak, jeśli chodzi o ustawienia, właśnie, korzystałeś z iPhone'a, tam jest kompletnie inna forma.
1: Tak, zupełnie inna forma, inna kolejność.
0: Ja na przykład, dla mnie to jest wzór, jeśli chodzi o wyszukiwanie, no bo mówię, ja tego używam na co dzień, ja tam wiem wszystko, gdzie co jest, także no, dla osoby, która faktycznie przesiada się z iOS'a, no to Pixel by był chyba taki najbardziej logiczny, bo tam jest tego najmniej.
2: Mhm. To znaczy ja mam wrażenie, że te ustawienia Samsunga, to mnie poprawcie, jeżeli się mylę, ale to wynika z tego, że jednak Samsung ma tę swoją nakładkę i to się wszystko ze sobą łączy. Tak. Że część rzeczy to są ustawienia typowo systemowe, część rzeczy tak, to są
1: samsungowskie
2: ustawienia tak. Samsunga.
0: No i w Pixelu nam odpada, tak? Bo mamy tylko
1: googlowskie. W Xiaomi jest większość ustawień, jeżeli chodzi o nakładkę, o dzwonki, o wyświetlacz, o powiadomienia, o jakieś tam systemowe rzeczy, etc., etc., to jest Xiaomi, a to jest zakładka bezpieczeństwo, centrum lokalizacji, ustawienia klawiatury, bo tu jest Gboard w Xiaomi, wszystko jest googlowskie. Mhm. Takie pluginy są googlowskie.
2: Jasne.
1: I też
0: ogólnie Samsung, no Xiaomi zresztą chyba też, no to są telefony, to są w ogóle marki, które naprawdę oferują mega...
1: Dużą personalizację, choć no, właśnie w Xiaomi ja ubolewam nad tym, że nie ma tych trybów i procedur. Jakby w sensie, ja długi czas z tego nie korzystałem, jakby w ogóle wiedziałem, że jest zakładka tryby i procedury w ustawieniach i tyle. Jest, to istnieje, jest, żyje, sobie jest. Ale odkąd ostatnio zacząłem się bawić skrótami na iPhone'ie, też jakby wiedziałem, że istnieją skróty, ale nigdy się za to nie brałem. I odkąd odkryłem, że są skróty na iPhone'ie, chciałem mieć też to na Androidzie, ale niestety w Xiaomi tak tego zaawansowanego nie ma. Są te tryby.
0: W Samsungu powiedzmy, że jest, chociaż nie jest to tak rozbudowane.
1: Znaczy właśnie...
0: Naprawdę tak, jest tego dużo. To to, gdzie Apple jest zamknięte na różne...
1: To właśnie tak my doszliśmy do wniosku, że te skróty nie są Apple'owskie.
0: To nie są aploskie, to jest jakby wzięte z jakiegoś Androida w ogóle, to zrobisz wszystko, nie? Tak.
1: Tak. Niektóre rzeczy nie zrobisz w systemie, ale dzięki skrótom zrobisz.
0: Tak. To jest taka ciekawostka.
2: Czyli co, personalizacja to, tak naprawdę to najmniejsza w Pikselu, a tak, pozostałe tak. Marki to tutaj można
1: idą poszaleć. w web. Oppo też na przykład, bo ja też tutaj te Oppo miałem. To był tani telefon, bo to był Oppo 5X, telefon za 2,5 stówki. Ale to był po prostu kupiony ze względu na to, żeby ciekawości sprawdzenia nakładki. I czytałem, jakby tak, nakładka jest taka sama jak w drogim telefonie, właśnie, że nie ma żadnej wersji Lite, więc dostałem taką samą ciężką kobyłę, jakbym dostał, nie wiem, na Oppo Find X9. I tam też jest tej dużo personalizacji, ale no dostępność to tam kuleje nawet tych ustawień czasami.
0: Tak, to zgadzam się. No bo też bawiłem, testowałem, więc tak to jest po prostu.
2: A jakie możliwości personalizacji według was w tych telefonach są najlepsze? Co tak naprawdę dobrze jest zrobić przy okazji zarówno Samsunga, jak i Xiaomi, żeby ja sobie po prostu dostępność poprawić, albo wygodę korzystania z
1: wygodę?
0: Ja może zacznę.
1: No, dobrze, wyłączamy
0: wszystkie od razu animacje.
1: Wyłączamy wszystkie animacje, czy to na Samsungu, czy na Xiaomi, zwłaszcza na Xiaomi, bo tego jest dużo. Ten system cukierkowy ma pływać, ma być śliczny po prostu i to oni do tego dążą. Dostępność, wyłącz, ogarnij wszystkie animacje. Nawet jest coś takiego, nawet jak paluszkami uszczypniemy, mamy ustawienie ekranu startowego, też coś tam takiego się znajduje od razu też. Hebelek, wyłącz animację ekranu, i ogranić i w ogóle i fajnie.
0: Tak, w Samsungu mamy to w ustawieniach dostępności.
1: A w Xiaomi jest dostępności co do większości jakby systemu całego i jeszcze w ekranie głównym od ekranu głównego.
0: No tak, to jest
2: ciekawe. To są przykład, osobne jakby ustawienia, tak?
1: Tak,
2: można mieć na przykład animację w ekranie głównym.
1: W całym systemie.
2: Mhm, jasne.
1: Ja jeszcze taki protip daję, ja na przykład mam dość gęstą siatkę, bo ja tam mam 5x5 i na przykład ja bym sobie siatkę zagęścił. Jeżeli ktoś jest osobą niewidomą, no to im więcej ikonek na pulpicie, tym lepiej, no bo no, osoba osobowidząca to jeszcze może rozpoznawać po ikonkach, co jest na danej ikonce, no więc tak, też ja tak niekoniecznie.
0: Akurat, nie? Więc ja, wolę
1: ja mam gęstą siatkę, bo ja lubię mieć duże, no ja lubię mieć wszystkiego poinstalowane, pokonfigurowane.
0: Jeszcze taką ciekawostkę mi się przypomniało, myślę, że to jest dość istotne dla osób słabowidzących, bo w jedynym chyba nawet w iPhone'ie tak nie jest, jak robimy sobie powiększenie ogólnie całego systemu w Pikselu, to nam się nawet cały ten pasek u góry powiększa tam, gdzie mamy ikonę baterii, godziny i w ogóle, więc
1: to tak. To jest, nie wiem, czy nie jest kwestia pluginów systemowych czystego Androida, bo na Motorola też tak jest, Patryku.
0: No, ale w iPhone'ie, no nie wiem, bynajmniej na tych, co ja tutaj się bawiłem.
1: No nie powiększysz, nie powiększy się to. Tak, to tylko, że na iPhone'ie masz powiększenie czcionki, jak i też powiększenie ekranu.
0: Tak, ten centrum tych, tam gdzie mamy właśnie godzinę, gdzie mamy baterię i te wszystkie ikony, to się nam nie powiększa. Tylko nie. Właśnie w Pikselu jest to super zrobione, naprawdę.
1: No i w Motorola to wychodzi.
0: No to wychodzi, że w Motorola. No w sprzętach, które mają w miarę czystego Androida, no powiedzmy.
1: No.
2: Okej, no to już wiemy, co sobie spersonalizować. Jeszcze byście coś dorzucili do tego?
0: No generalnie można się haptyką pobawić, naprawdę.
1: Haptykę można włączyć, wyłączyć, tak. Czy jest potrzebna, czy nie. Tak. Włączać sobie, czy chcesz mieć wibrację przy dzwonieniu, czy nie chcesz mieć tej wibracji. Bo w Xiaomi na przykład od każdej rzeczy można haptykę też włączyć. Można całkowicie przełącznik Hebel off, albo można sobie powyłączać dla konkretnych rzeczy.
2: Dla konkretnych zdarzeń.
1: Mhm. Zdarzeń, tak.
0: W Pikselu to też i dla multimediów, to czyli jak pasek ten głośności regulujemy, jest haptyka.
1: Dobrze, że mówicie. Jeszcze jedna rzecz. Trzeba jeszcze sobie w ustawieniach, w ekranie startowym wejść w ustawienia ekranu ostatnich aplikacji i przełączyć z poziomu na pionowe karty, wtedy, bo na poziomych kartach jest jeszcze gorzej, bo te aplikacje wtedy się układają w takie stosy, jedna na drugą i to jest jeszcze gorzej dostępne. Polecam włączyć na karty pionowe, po prostu wtedy, tak jak pokazywałem, tak to działa. Teraz mi się przypomniało, że to tak defaultowo nie jest.
0: No i na przykład zależy, też warto dodać, czy chcemy korzystać sobie z gestów, czy bufanów.
1: Czy z przycisków.
0: Czy z przycisków, tak, kto tam woli, nie?
2: No ja na przykład korzystam z przycisków do czego?
1: Ostatnich aplikacji ekranu domowego lub cofnij.
2: Okej.
1: Bo możesz robić
2: tych
1: to gestem.
2: Dobra.
1: Wirtualnych, a może robić to przyciskiem. Ja na przykład korzystam z gestów CSR-a. w większości przypadków, ale jednak te przyciski mam jeszcze włączone.
0: Ja używam, ja korzystam z gestów ze względu na to, że też korzystam z iOS-a i żeby się po prostu nie mylić, mam wszystko tak samo.
1: Znaczy, no ja na iOS-ie to nie mam problemu akurat. Więc no na iOSie to jest zupełnie, no wiem, jak mam iPhone'a w ręce, to wiem, że mam iPhone'a w ręce, to tam trochę inaczej, to inna filozofia jest.
0: No tak, ale no jak ja też po widzącemu mówię, korzystam.
1: No rozumiem.
0: Można to sobie ujednolicić, że w każdym systemie ta nawigacja będzie, chociaż w Androidzie jest to lepiej zrobione. To
1: tak, bo masz przycisk wstecz.
0: Masz przycisk wstecz, ale gesty wykonujesz sobie i z lewej strony możesz się cofnąć jak w iPhone'ie. Już mówię z perspektywy osób słabowidzących, które będą korzystać, i możesz się cofnąć też z prawej strony palcem i się też cofnąć.
1: A jak się cofa w iPhone'ie po widzącemu, Patryku?
0: No generalnie zależy, bo czasami jest tak, że musisz palcem od lewej strony przeciągnąć.
1: To nawet
0: czasami
1: nie wiem.
0: Czasami musisz kliknąć wstecz u góry, czasami jest na dole. Zależy od aplikacji. Naprawdę jest to...
2: Podejrzewam, że jeżeli aplikacja wspiera ten gest, o którym mówisz, przeciągnięcie do lewej strony, tak, czy od lewej strony?
0: Od lewej,
2: to wtedy prawdopodobnie wspierany też jest ten gest voiceovera, potarcie dwoma palcami. Bo tak. Po prostu zwyczajnie no, nie wszystkie aplikacje to wspierają, nie wszędzie tak. Jest to zaprogramowane.
0: Ja uważam, że w iOSie jest bałagan pod tym kątem. Ktoś
1: jest
0: powinien
1: bałagan.
0: Się zająć i w Androidzie jest to zrobione fenomenalnie i nie ma problemu. Po prostu cofamy się i tyle. I, bo jest to na poziomie systemu zrobione, nie na poziomie aplikacji, tylko po prostu systemu. Jest to lepiej zrobione. Ale to jest moja opinia, wiadomo.
2: Jasne. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie teraz myślę, że warto by się jeszcze, chociaż już o tym troszeczkę mówiliśmy, ale mówiliśmy na potrzeby tej wstępnej konfiguracji, no ale nie można nie wspomnieć o dostępności, o talkbacku, który... Jeszcze do niedawna to zachowywał się, no jeżeli chodzi o Samsungi, różnie. Teraz już zdaje się, że Samsung do użytkowników przynajmniej tych flagowych modeli dostarczył tego talkbacka aktualnego, tak? Czy to jeszcze...
1: Nie, w tym momencie nie jest talkback aktualny.
2: To nie jest aktualny jeszcze. Okej, okay. Mam wrażenie...
1: Inaczej, miałeś przez chwilę aktualny, ale już nie masz.
2: Już nie mam. Okej. No to dobra, no to...
1: No użytkownicze S25 przez 3 tygodnie mieli.
0: Ale prawdopodobnie w becie tej One UI 9.0 z Androidem
1: 17
0: na Samsungu będzie już googlowski talkback i problemy się
2: nadają. Okej, okay, czyli tego jeszcze na razie nie ma. Dobra,
0: myślałem... On jest już w pełni funkcjonalny, bo to jest ta wersja praktycznie jest równa, bo najnowsza jest teraz 17.0, którą mam na Pixelu, ale ona się tam praktycznie niczym nie różni, bo ty chyba 16.2, która jest na Samsungu.
1: No ja też mam wersję 17.0 na Xiaomi.
2: Bo wiecie, do czego zmierzam? Do tego, jak wygląda chociażby responsywność tego talkbacka na przykład, bo na Samsungu ja cały czas mam wrażenie, że troszeczkę jednak ta responsywność jeszcze zostawia do życzenia.
0: Ja powiem tak.
2: No?
0: Ja do Roberta mówiłem. Ja to mam czasami wrażenie, jak to mieć auto 200-kotne i jechać po prostu z przyczepką. Że niby jest ta moc, ale no czujemy, że jest ta przyczepka z tyłu. No.
1: Ja powiem...
0: Takie mam porównanie.
1: Ja miałem w łapskach... Miałem chwilę z 25 i poko na bieżąco w równi. To ten talkback na Xiaomi działa szybciej. Troszeczkę jest bardziej responsywny.
0: Znaczy on, ja powiem szczerze, że on na Pixelu jest mimo wszystko najszybszy, chociaż i tak brakuje mu jeszcze, ale on jest mimo wszystko tam najszybszy.
2: Mhm.
0: Taka jest moja opinia.
2: Czyli jednak mimo tego, no i tu znowu wracamy troszeczkę, chociaż to jest audycja o Androidach dziś, ale nie mogę nie zapytać. Czyli co, Patryku, w porównaniu do voiceovera, do responsywności voiceovera, to nawet ten taki natywny talkback to jeszcze nie jest to?
0: Nie. No, ale chociaż naprawdę na Pixelu jest fajnie, są miejsca, gdzie on naprawdę działa na równi, ale to jest zależy. Na przykład kontakty googlowskie, on jakoś tak... Wolno to działa.
1: Ale w ogóle przy listach talkback ma problem, przy dużej ilości.
0: Jak jesteśmy na przykład w Chromie i sobie tam przewijamy tą listę tych wiadomości, które tam na dole są, to działa naprawdę responsywnie, to idzie szybko.
1: No to, że tak powiem, odpal Facebooka z talkbackiem.
0: Też da się. Znaczy,
2: chyba w ogóle aplikacja Facebooka jest taka...
1: Ale to jest kwestia deweloperów, bo... Przepraszam. i dobry, i niedobry przykład. To jest kwestia akurat problemu Facebooka, ale no dobra, przykład przewijania, gdzie masz dużo przewijania, to dobra, czy to będzie Facebook, czy to będzie jakaś kobylasta strona na Chromie, to i tak ten talkback no, gubi się w porównaniu do tego, co robi Joshua, czy co robi VoiceOver, no Focus lata jak łopata, za przeproszenie.
0: Znaczy, no ja mówię, na Pixelu jest to zrobione trochę lepiej, w sensie, ja myślę, że to zarządzanie tymi procesami, które się dzieją w tym telefonie, jest to chyba tak najbardziej...
1: Wiesz, Patryk, tylko też tutaj znowu nie bierz tego do siebie żadnej takiej, wiesz, tej mojej uwagi, po prostu ja w większości jest tak, że ja korzystam w 100% tylko z czytnika ekranu bez oczu.
0: Ale ja też potrafię korzystać w ten sposób, to nie jest
1: tak, i tylko po prostu na przykład opaśne strony, jakieś formularze. I na przykład wczoraj przekierowałem paczkę impostową z kurierskiej na paczkomat, bo mam remont na ulicy. Nie chciałem po kurierowi tyłka męczyć i wyzwaniać do niego, i kiedy on będzie. I miałem akurat wtedy talkbacka włączonego i z talkbackiem dziwne to, bo w ogóle wybranie punktu, tam trzeba było wpisać i tam się porozwijała lista, i CSR sobie lepiej poradził.
0: No tak, może wiadomo, coś zależy od aplikacji. No ja wczoraj... Tak,
1: to była przeglądarka.
2: A widzisz.
1: To było w Chromie. Bo jak robisz przekieruj paczkę w impostie, to otwiera się Chrom.
0: Ale otwiera się Chrom, no.
2: No ale okej, czyli słuchajcie, czyli tak, talkback, jeżeli chodzi o responsywność, to najlepiej na Pixelu. No to,
1: na Xiaomi też,
2: to
1: inaczej,
2: na razie. Dziwi, to w sumie, wiecie, to w sumie nie dziwi, bo no jest to jednak natywny...
1: Flagowe urządzenie, tak, z Androidem.
2: Tak,
1: flagowe. Ale ja nie chciałbym, dla mnie to jest krzywdzące stwierdzenie. Nie, ja bym powiedział, że po prostu jak na razie nadal każdy talkback, tylko nie na Samsungu. Mhm. W tym momencie.
2: Ja mam takie wrażenie, jak ostatnio przyszła do mnie ta aktualizacja, że zaczęło to działać lepiej niż bo działało lepiej wcześniej.
1: Owszem.
2: Ale nadal mi tu czegoś brakuje po prostu.
0: Tak, ale poczekajcie, bo naprawdę 3-4 lata temu ten talkback był tragiczny. Naprawdę,
1: no ale ja wiesz, no...
0: telefonów korzystam, ile szkoleń miałem różnych i w ogóle... I ludzie naprawdę przeoczyli na to, a teraz jest dużo lepiej.
1: Jest lepiej, ale ja nadal wychodzę z założenia, ja wiem, ja jestem tutaj, ja jestem malkontentem, no to zawsze może być lepiej. No ja mam pod względem wbudowanego czytnika, no niestety tego iPhone'a ja biorę za wzór. No, że ja bym chciał coś takiego mieć na Androidzie z pudełka, że takie coś powinno być w ogóle bezdyskusyjnie.
0: Ale ja się to zgadzam z tobą, tylko że jakby patrząc na to, co na przykład mieliśmy kilka, no tam nie wiem, 6-7 lat temu, gdzie talkback w ogóle był tragedią, i porównując to, jakby porównując to, co jest teraz, bo naprawdę niektórzy...
1: No ja wiem, że jest niebo a ziemia, ja wiem, bo przecież też korzystałem z niego.
0: No tak, ale do czego zmierzam? Chodzi mi teraz w tym momencie o ludzi, którzy korzystają faktycznie z jakichś starszych telefonów i myślą, czy warto kupić telefon, nie wiem, czy Pixela, czy Samsunga, czy cokolwiek. Ja uważam, że jak najbardziej, bo to jest mega przeskok.
1: Tak, no jest na pewno przeskok.
0: Tak?
1: No jest na pewno przeskok. No jest na pewno.
0: Faktycznie, na wersji jest coraz lepszy, po prostu.
1: Choćby jest 10 z Androidem 12, a taka jest 25 z Androidem 15.
0: No.
1: Z tym 16. Chciałem powiedzieć właśnie, że też przyspieszał ten talkback, Michale, zgodzę się z tobą, bo ja pomimo tego, że swoje S25 się pozbyłem, w domu nadal dwie administruję, je aktualizuję i pilnuję tam, żeby wszyscy mieli najnowsze, taki fetysz.
2: I jest lepiej.
1: I jest lepiej. Czy to ta S25 mojego taty, gdzie tam jest tej 10 aplikacji na krzyż, czy na S25 mojej dziewczyny, gdzie tam tych aplikacji jest pielderia, jest wszystkich zdjęć, pamięć tam pokorek praktycznie zapchana, i też jest lepiej.
2: No widzisz, no, czyli zmierza to w dobrą stronę i bardzo dobrze,
0: bardzo
2: no bo tak, bo rzeczywiście fajnie, żeby użytkownicy też i Samsungów w końcu no, na tak flagowych telefonach dostali po prostu możliwość korzystania.
0: Bo Samsung to jest taką dziwną firmą, bo najpierw mieli tego właśnie Voice Assistanta, który był wzorem, jeśli chodzi o Androida. Później mieli tą zapaść, bo oni z tego zrezygnowali, zrobili jakąś hybrydę, połączyli tego talkbacka z tym voice assistantem i mieli taką swoją wersję. No i widać, że teraz od tego odchodzą. I to w sumie dobrze, bo ten talkback będzie szybko aktualizowany, będzie ze sklepu Play, a nie z Galaxy Store, więc... No bo generalnie z Samsungiem jest taki problem, że w tym momencie talkback aktualizuje się tylko i wyłącznie jak aktualizuje się cały system.
1: Wiesz co, nie, czasami bywały aktualizacje przez Stora.
0: Z tego co ja tutaj mam moje jakieś wnioski, to zawsze jak aktualizował się system, no to dostawaliśmy wtedy, była podnoszona ta wersja Touchback. Gdzie kiedyś ona naprawdę potrafiła być kilka numeracji do tyłu.
3: Teraz tak, naprawdę. Mówię, choćby jeszcze dwa lata do tyłu.
0: Ale kiedyś to był dramat.
3: Tak, owszem.
2: No dobrze, słuchajcie, to jeżeli chodzi o kwestie typowo dla osób niewidomych, to już sobie porozmawialiśmy i wiemy, jak to wygląda. No a co ze słabowidzącymi? Patryku, jak to z twojej perspektywy wygląda?
0: Pixel najlepszy. Najlepszy, po prostu.
2: A co on takiego fajnego ma?
0: Przez to, że ja bez problemu widzę ikonę baterii. Że ona jest na tyle duża, że ja mogę sobie ją dostosować i je widzę. Na iPhone'ie się to zlewa. Na Samsungu w ogóle też był problem, chociaż teraz w One UI 8.5 można tą ikonę wyłączyć i widzimy tylko procenty baterii. I to powiedzmy, że gdzieś tam uratowało sytuację. Jeśli o to chodzi. Ogólnie no, w Samsungu też jest bardzo dużo tych ustawień. Możemy sobie dostosować.
3: Co do czcionki, bo ja w sumie bardzo długo, do 24 roku, czyli w sumie niedawno, korzystałem z większość, tak jak ty teraz korzystasz, Patryk. I na przykład porównanie, teraz już też jest w Xiaomi lepiej, ale na przykład mając porównanie tam Xiaomi przed paru lat, to na Samsungu nadal jest większa możliwość manipulacji powiększeniem ekranu czy czcionki. I ta czcionka się robi duża faktycznie na Samsungu.
0: Tak.
3: Gdzie na Xiaomi teraz też mam dużą zrobioną, nie mam jej na maksa, bo ja wtedy się niektóre rzeczy na przykład w impoście przyciski na dole nie pojawiają czasami, jak mamy na przykład, żeby paczkę wrzucić do łatwego dostępu, a ja sobie zawsze to robię, żeby mi się paczka otwierała na wysokości rąk czy tam oczu. I na przykład długi czas było tak, że jak miałem powiększoną czcionkę w S23, to nie było tego przycisku ani talkbackiem, ani CSR-em, nie muszę do tego tam dojść. I dlatego miałem długi czas małą czcionkę. Teraz jest, że to się poprawia. I te aplikacje, coraz więcej ich aplikacji, pomimo tego, że mam powiększoną czcionkę, jakby dostosowuje ten interfejs, wykrywa to.
0: No tak, w Samsungu jest to w ten sposób ogólnie rozwiązane, ale mimo wszystko wydaje mi się, jeszcze Samsung ostatnio w tej aktualizacji pokombinował z tym motywem, że on nie jest taki do końca, bo ja lubię mieć czarny motyw ogólnie w telefonie. Dla mnie jest to wtedy bardziej kontrastowe i w ogóle. I oni coś teraz pokombinowali z tym motywem, że on jest taki bardziej szary, nie czarny. Nie podoba mi się to. Ale to jest moje zdanie, moja opinia. Komuś może wręcz przeciwnie, może to się podobać.
3: Ja miałem takie porównanie właśnie, bo ten motyw jest taki szary. I takie właśnie miałem głupie wrażenie, dopóki ty mnie nie wyjaśniłeś, że mówię, kurczę, ten Xiaomi ma lepszy ekran, że jest bardziej czarny, nie? A ty mi mówiłeś potem, że to jest kwestia...
0: No kwestia tego motywu.
3: Poszarzenia.
0: Bo jakby technologia ekranów jest we wszystkich telefonach flagowych podobna, więc są to OLEDy, AMOLEDy, więc jak jest czarny motyw, wiadomo, piksele nie świecą i jest czarno. A jeżeli w Samsungu wprowadzili jakąś szarość, to faktycznie no, brzydko to wygląda, nie podoba mi się. Naprawdę, panowie tutaj jak słuchacie, to wróćcie do tego, co było wcześniej.
2: Czy coś jeszcze tak z perspektywy słabowidzących użytkowników moglibyście powiedzieć?
0: No ogólnie, no co tu więcej można?
3: Ja mam taką uwagę, taką w sumie już tutaj widzę po sobie, też po tym jak właśnie 2 miesiące używam Xiaomi, że w Androidzie im większy ekran, tym lepiej dla osoby słabowidzącej.
0: Tak.
3: Bo da się tą czcionkę właśnie tym. To też jest, zauważyłem też taka na przykład ciekawostka, że właśnie im większy ekran, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jak sobie walniesz duży tekst, nie znikną ci jakieś przyciski.
0: Tak, to jak dzisiaj się śmialiśmy, jak rozmawialiśmy, że największy plus mojego telefonu to jest jego rozmiar.
3: I jest to, że jest plusem.
0: Tak, że jest plusem po prostu, że jest duży.
3: To jest tak, jak rozmawialiśmy, że ja na przykład, jeżeli to mówię, tak jak gadaliśmy, że nie daj Bóg, że nie będzie można instalować aplikacji spoza Store'a na Androidzie, co potrzebują dostępu do API, potrzebują mieć zezwolenie na API łatwiej dostępu. Jeżeli miałbym się przesiąść w 100% na iPhone'a, to ja bym kupił Pro Maxa, względu na ekran. Bo Pro nie wnosi nic dla mnie sensownego, a Pro Max przynosi do mnie duży ekran.
2: Duży
3: i dla mnie
2: ekran,
3: na przykład
2: tak.
3: Jest kiepskie to, że z Plusa zrezygnowali. Bo taki iPhone 17 Plus byłby tańszy od Pro, a większy od 17. A miałby wszystko to, co ma 17 zwykła, tylko żeby się różnił ekranem i baterią.
0: Mhm. No Pixel jest trochę, w sensie on jest fajny, bo jest poręczny, bo to jest 6,3 cala i to nie jest mały telefon, ale kompaktowy, tak? To jest rozmiar iPhone'a, nie wiem, 17, 17 Pro.
3: 17 Pro, no.
0: Tak,
3: ale w Pixelu masz ten sam problem, bo Pixel, jeżeli nie zależy ci na aparatach trochę lepszych, to tak naprawdę, a potrzebujesz duży ekran, to kupujesz Pro XL, musisz kupić. Nie ma dziesiątki XL.
0: Nie ma
3: gdzie Pro XL jest bardzo drogie w porównaniu
0: tylko,
3: do zwykłej dziesiątki.
0: No nie, te dziesiątki Pro XL zdarzają się w promocjach. Jak ktoś by polował, to można. Tam jest i bateria większa i...
3: No to tak samo zresztą jak w iPhone'ie, nie? No, także... Choć dla mnie na przykład właśnie, a propos Samsunga właśnie Plusa i Ultry, no na przykład często bywają tak, ten Plus jest właśnie najrzadziej doceniany i w ogóle rzadko bywają do niego promocje, że czasami na przykład różnica, nie wiem, 300-400 zł jest taka, że już dopłacasz 400 i masz Ultra.
0: Tylko, że Ultra to jest inna liga, jeśli chodzi
3: no,
0: o
3: Ultra, bo to wyświetlacz jest inny, aparat jest inny. No, ja wychodzę z założenia tutaj właśnie, że jeżeli nie ma jakiejś super promki na Plusa i możesz dołożyć, to warto dołożyć do Ultry.
0: Tak. Bo tak naprawdę, czym jest w ogóle seria Plusu Samsunga? Powiększona podstawowa wersja. Nic więcej.
3: Tak jak w iPhone'ie był Plus. 15, 16, 14, 13.
0: Przepraszam bardzo, czekajcie. Łączność Ultra Wideband nam dochodzi w tym Plusie, ale to wiadomo, nie każdy z tego.
3: No i w Plusie miałeś podstawkę lepszą, bo w S24 zwykłe miałeś 8.
0: Ale to się teraz wyrównało, więc to jest nieistotne.
3: No dobra, przepraszam, no ale tak. Wtedy, no takie po prostu przychodzi do głowy.
0: Ale teraz jest tak samo, nie? Jakby
3: no dobra.
0: W S26 jest to samo.
3: No dlatego twój jest taki długoczasowy, bo masz RAMu na zapas.
0: 12 giga RAMu i naprawdę, tak jeszcze do samego działania, 2 lata ten telefon ani razu się nie zawiesił, nie wyłączył, nic się z nim nie stało, po prostu jest świetny pod tym kątem. Naprawdę.
3: Ja z Samsungiem też nie miałem problemów, Xiaomi też.
0: To jest pierwszy Samsung, który naprawdę był taki... No taki iPhone'owaty pod tym względem.
3: No to moim takim iPhone'owatym Samsungiem pierwszym to był S23.
0: No, to wiadomo, bo to był ten przełom.
3: To jest naprawdę udany telefon, to jest kurczę super. Ale,
0: tak, to jest...
3: Ale to jest po prostu majstersztyk, to jest ta seria czy S23 zwykłe, czy S23 Ultra, to jest po prostu majstersztyk i to są tak udana seria, że...
2: Zajrzyjmy do waszych wypowiedzi. Tu mamy pierwszą wiadomość tekstową od Sylwestra. Ja zastanawiam się nad Samsungiem Ultra. Pytanie, czy on jest duży, bo ja lubię duże telefony.
3: No on jest duży. On będzie duży.
0: On jest piekielnie duży. Gdzie mój, to jest 6,9 cala.
3: No, czyli wielkości mojego Xiaomi. To ja mam też, moje Xiaomi jest naprawdę duże. On jest po prostu od iPhone'a większy, jak ustawię iPhone'a tutaj, no to jest dużo większy od iPhone'a, jest szerszy, jest wyższy, no iPhone jest akurat grubszy.
0: I głośniki w tej Ultrze są fajne.
3: Tak, są o wiele lepsze, bo to jest kwestia tego, że też masz większą rozpiętość pomiędzy jednym a drugim głośnikiem.
0: W Samsungu też jest fajnie zaimplementowane Dolby Atmos, ono jest
3: tak.
0: Scena. Ta
3: czy w Xiaomi też?
2: I jeszcze mamy jedną głosówkę tym razem. Kaśka się do nas nagrała, a zatem posłuchajmy.
4: Cześć, witam, Kaśka. Ja tutaj się jeszcze tak odniosę a propos tego cofania i wracania, że właśnie też uważam, po pierwsze, że absolutnie genialne jest w Androidzie to, że przycisk wróć mamy zawsze w lewym dolnym rogu i nigdzie indziej, jeżeli tylko sobie włączymy w ustawieniach nawigację, to się jakoś nazywa na nawigacja, trzema przyciskami, czy jakoś tak. Ale tutaj nam pewnym, no nie powiem, że zagrożeniem, ale pewnym, pewną przeszkodą może się znowu stać pisanie aplikacji za pomocą sztucznej inteligencji, bo na przykład jest do pewnej gry dość popularnej tutaj w obszarze niemieckojęzycznym i nie tylko na urządzenie Alexa. To jest gra sterowana głosowo, ale no już długo była mowa o tym, że pewne jej elementy powinny być... Byłoby fajnie, gdyby można je było na telefonie robić, kiedy na przykład nie ma się Alexy pod ręką i w różnych innych sytuacjach. W każdym razie powstała rzeczywiście bardzo fajna apka. Do tej gry nie będę się w szczegóły odnosić, bo jakby nie to ma znaczenie. Natomiast właśnie programował ją ktoś, kto na co dzień używa iPhone'a. I w tej apce przycisk wróć powoduje zawieszenie się aplikacji. Jest do każdej czynności, którą na przykład, nie wiem, jeżeli wchodzimy w nasz kocioł, tak? Gdzie możemy możemy sobie wytwarzać pokarmy jakieś pożywienie, którym zasilamy na naszego bohatera w trakcie gry i chcemy z tego wyjść i na przykład obejrzeć jakieś statystyki, to musimy przejść do przycisku wróć, który zrobił specjalnie twórca gry, bo natywny przycisk wróć w Androidzie, tak, jeżeli sobie klikniemy, to on zawiesi nam aplikację. Więc to jest taki właśnie... Podejrzewam, że wchodzi tutaj w grę albo to, że twórca właśnie przesiadał się z iPhone'a i czegoś nie zrobił, albo kwestia napisania też aplikacji właśnie sztuczną inteligencją, nie wychwycenia tego. Pozdrawiam.
2: W sumie ja nie wiem, czy przypadkiem w Tyflocentrum nie ma dwóch przycisków wróć na niektórych ekranach. Musiałbym to przejrzeć, bo pamiętam, że w którejś z pierwszych wersji było tak właśnie, portując to z iPhone'a. Natomiast one działały, to pamiętam, że
3: to
2: działały.
3: To może być kwestia tego właśnie, że ktoś to portował z iOS-a na Androida i jeszcze może właśnie robił to z jakimś kodeksem czy innym asystentem i się to rozsypało.
2: Tak, natomiast to myślę, że nawet gdyby powiedzmy na jakimś ekranie były te przyciski, dwa przyciski wróć, tak? Czyli ten systemowy i ten androidowy, to z jednej strony jak ktoś ma aplikację, która po prostu na dwóch telefonach, no to ma takie same jakby wrażenia użytkowe z jednej strony, no ale oczywiście z jednym małym zastrzeżeniem to wszystko powinno działać, a nie, że się wysypuje aplikacja.
3: No czyli to jest kwestia do zgłoszenia do dewelopera.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie. Natomiast słuchajcie, tak rozmawiamy sobie, bo to już są wszystkie nasze tu wiadomości od słuchaczy, które dostaliśmy. I tak przeszliśmy, mam wrażenie, przez wszystkie najważniejsze elementy, jakie mogą różnić się w telefonach. No oczywiście wiadomo, jeszcze zestaw aplikacji jeszcze na przykład może być.
3: W sumie Michał tutaj podpowiada bardzo dobrą rzecz, przypomniał mi. Ja na przykład właśnie to dostajemy z pudełka. No na Pixelu te aplikacje wszystkie są takie proste, jak to Patryk mówił, ale ja na przykład mam takie spostrzeżenie pod względem aplikacji intuicyjności aplikacji, to, że na przykład właśnie tutaj ja jestem osobą, która jeszcze właśnie coś tamkolwiek widzi, korzystam sobie, robię sobie zdjęcia i w ogóle, że aplikacja Galerii na Samsungu jest najbardziej intuicyjna.
0: Jest to wzór.
3: Dla mnie jest wzór. Dla mnie też.
0: Lepiej jest to niż na iPhone'ie zrobione.
3: Ja mam Samsung, iPhone i potem reszta.
0: No.
3: I też na przykład aplikacja jest bardzo fajną aplikacją po wyciągnięciu z pudełka. Teraz ona nie jest preinstalowana, ale możemy pobrać ze Store'a, Galaxy Store'a. Jest to Samsung Video i Samsung Music.
0: Tak.
3: Po prostu one są the best. Gdzie na przykład na Xiaomi, jeżeli mi się zdarzy coś puszczać lokalnie, bo muzyki to są albo YouTube Music, albo po prostu YouTube, a do audiobooków to już używam stricte aplikacji do tego stworzonych, to na Xiaomi używam PowerAmpa nieśmiertelnego.
0: No Samsung, jeśli chodzi o te apki do właśnie multimediów.
3: Multimediów to jest po prostu wzorem do naśladowania.
0: Jest to wzór i tak, ja się tu zgodzę, jest to fajnie zrobione, naprawdę. No i jeśli chodzi o galerię na przykład Samsunga, to też może dla kogoś być fajne. No tą galerię mamy na wszystkich urządzeniach, tablet,
3: tak,
0: telewizor. Chyba na komputerze też już się to zaczyna, bo ten Galaxy Connect...
3: Jest ten... galeria, Patryk, normalnie, tak, więc... znaczy no ja na Galaxy Booku, no bo ja tutaj też może...
0: No i wszędzie mamy taką samą galerię, jest to trochę tak jak w Apple, nie, że kupujemy sobie różne urządzenia i...
3: Mamy TV mamy Samsunga...
2: Mamy taki cały ekosystem po prostu.
3: Ekosystem, tak.
0: Tak, jeszcze tym bardziej mówię, że ten Samsung rozszerza te Galaxy Connect na inne komputery, nie tylko właśnie ich własne. Więc fajna się alternatywa powoli robi dla
3: Apple'a.
0: Mhm, naprawdę. Ja dlatego zależy mi teraz na nowym sprzęcie, takim nowym, żeby móc to...
3: No ale Patryku, na Armii nie działa Galaxy Connect.
0: Wiem. Ale to już jakby inny temat. Wiadomo. Ale no myślę, że dla kogoś to może być istotne, że po prostu gdziekolwiek nie jesteśmy. Siedzimy przed telewizorem, wchodzimy sobie w galerię, mamy swoje zdjęcia z telefonu, wszystko. Działa to świetnie. Jest to wszystko przez OneDrive'a, synchronizuje się to przez OneDrive'a wszystko. Tak naprawdę nic nie trzeba robić, nic się nie wysypuje.
3: No tak, tylko kwestia z tego OneDrive'a, że coś w tym OneDrive'ie musimy mieć.
0: No tak,
3: No tak.
0: No wiadomo, nie? No, musimy coś
3: też warto zaznaczyć, Patryk, że jednak trzeba mieć wykupioną jakąś subskrypcję.
0: Ale ja w ogóle a propos chmur, to ja uważam, że w tych czasach ja sobie nie wyobrażam, żeby nie mieć jakiejkolwiek chmury.
3: No ja w sumie to ja tak samo, ja mam Google Drive'a, mam rozszerzonego Google Drive'a, rozszerzonego iClouda. No i jeszcze swojego prywatnego Nextclouda, więc no bez chmury ani rusz, jak dla mnie.
2: No ewentualnie właśnie, jeżeli nie chcemy, no to można się posiłkować jakąś chmurą lokalną, właśnie tak jak mówisz, Nextcloud.
3: Tak, tylko do tego musisz mieć sprzęt.
2: Musisz mieć sprzęt, albo ewentualnie, i to jest coś, do czego ja się już zbieram ileś czasu i jakoś się zebrać nie mogę, ale może w końcu coś z tym zrobię, aplikacja SyncThing, która...
3: Tak, będzie ci... No to też musisz mieć zawsze coś włączonego.
2: Tak, oczywiście.
3: Tak, i też jakby zobacz, jeżeli postawisz prywatnego Nextclouda, którego ja na przykład posiadam, mam do tego osobne urządzenie, też warto znaczyć, że trzeba mieć sensowny internet, sensowny upload, jeżeli chcemy to poza domem robić. I też jakąkolwiek wiedzę.
2: Oczywiście, to znaczy ja akurat administruję jednym Nextcloudem i dlatego, że administruję tym Nextcloudem, chyba nie chcę Nextclouda i skłaniam się ku czemuś prostszemu, bo Nextcloud działa fajnie, dopóki działa, a jak się potem rozsypie, to...
3: Coś w tym chyba jest,
2: to
3: wiesz?
2: Jest łatanie i gaszenie pożarów, zdarzyło się, więc a jeżeli potrzebuję czegoś po prostu do synchronizacji danych, to nie wiem, czy to nie jest taki, jak to się ładnie po polsku mówi, overkill, albo po prostu przerost formy nad treścią. I dlatego gdzieś tam mam na liście do zrobienia kiedyś odgrzebanie właśnie SyncThinga, bo to może być.
3: Ja też, jakby to masz rację, ja też się, czy tu mówimy trochę o, to bardziej też trochę bardziej na komputery, nie? Ale tak, ja się też zgadzam, muszę też usiąść nad tym, bo
2: znaczy,
3: to jest...
2: SyncThing też jest mobilny, z tego co pamiętam, i też jest aplikacja, gdzie...
3: No dobra, no to jeżeli jest to w porządku, no bo ja na przykład mam problemy często z synchronizacją folderów, choć teraz ja mam czy mam tego Nextclouda, czy mam swojego jeszcze właśnie NASA Synology, i po prostu mam konkretny folder podmontowany i zapisuję, mam taki sobie nawyk wyrobiłem, że ja po prostu zapisuję nie w dokumentach, nie na pulpicie, nie w pobranych, tylko zapisuję, po prostu od razu leci na NASA i wsiadam do stacjonarki, wchodzę z laptopa, mam to od razu tam w tym miejscu. Czy to robię na Macu, czy na Windowsie?
2: No jasne. Słuchajcie, mamy kolejną wiadomość głosową, tym razem na WhatsAppie. Michał do nas się nagrał.
5: Cześć, ja tak chciałem się odnieść a propos Xiaomi, bo tutaj nie byłem co prawda od początku, ale tutaj była mowa a propos właśnie tego systemu i a propos Samsunga. Ja mam takie spostrzeżenie. Otóż w grudniu, na początku stycznia kupiłem sobie Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G i to był telefon na papierze bardzo dobry, moim zdaniem. Bateria 6500 mAh, w ogóle głośniki stereo, mikrofony, w sensie mikrofony, które nagrywały fajnie, na tym mi akurat bardzo zależało. No i to się chyba jedyne, co w tym telefonie sprawdziło, ale do sedna. Mimo tej dużej baterii, ten telefon trzymał jak, no krócej, od Samsunga, który ma baterię 5000 mAh, bo obecnie kupiłem sobie Samsunga A57, Samsung Galaxy A57 z kilku powodów. I co ja chciałem jeszcze powiedzieć? No wiadomo, jeżeli mamy MIUI, a zwłaszcza można powiedzieć takie prokonsumenckie MIUI, choć dla mnie one nie są prokonsumenckie, ale takie, no powiedzmy, na każdą kieszeń dobre parametry, no to jest jeden problem. Reklamy, wszechobecne reklamy. Jak chcemy mieć MIUI, musimy się liczyć z tym, żeby te reklamy po prostu sobie powyłączać, pogrzebać w ustawieniach, popatrzeć co jak, powyłączać powiadomienia dla jakichś aplikacji typu muzyka, typu, nie wiem, Mi Przeglądarka, bo zdarzało mi się nawet, jak tego nie wyłączyłem, bo po prostu olałem temat, myślałem, w ogóle nie spodziewałem się, że coś takiego będzie, bo miałem kiedyś Xiaomi i nie było to aż w takim stopniu. W każdym razie Mi Przeglądarka potrafiła wysyłać normalnie jakieś skamy, typu, nie wiem, w jakiś tam, no nieważne, w każdym razie artykuły, że tam w wywiadzie ktoś tam coś powiedział, ale to usunęli, bo tam jakiś minister się wygadał, ale ten minister potem to zdradził, ten sek, nie, czy my mamy cały zapis tego wywiadu, no i oczywiście link do jakiejś super inwestycji. Tak, takie rzeczy mi przychodziły w powiadomieniach, ale co było najgorsze, wyłączyłem sobie te reklamy i po jakimś czasie nagle któregoś dnia dla niektórych aplikacji znowu się te powiadomienia powłączały. Także wkurzyłem się, olałem w ogóle tego Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Uważam, że to były zmarnowane pieniądze. Kupiłem sobie Samsunga Galaxy A57. No i co ja mogę powiedzieć? Po pierwsze, ten telefon gada z pudełka. On gada po polsku. Od razu. Nie musimy się o nic martwić. Przynajmniej na tym etapie. Ten telefon, mimo standardowej, można powiedzieć, baterii w dzisiejszych czasach, 5000 mAh, on przy takim przeciętnym użytkowaniu potrafi wytrzymać 3 dni ponad. Ja na trzeci dzień, jak ładowałem go tam, nie wiem, o 15 miałem 100%, na trzeci dzień o 15 miałem jeszcze 38%, nie, czy nawet 41%. Specjalnie to sprawdzałem. Ja wiem, tak, wiem, że generalnie to się też tyczy tego, że jaki jest czas włączenia ekranu, natomiast no, szapoba, naprawdę. I ja jestem mega zadowolony. Wiadomo, TalkBack ma swoje za uszami, ma swoje wady i zalety, natomiast to, jak ten telefon jest software'owo dopracowany, to jest po prostu mega. No i jeszcze jeden problem, który jest, mam w Xiaomi, to jest taki, że jest, mam oczywiście mikrofon zewnętrzny, krawatowy, podpinany na odbiornik USB. No jak podpiąłem ten odbiornik do Xiaomi i chciałem coś nagrać, no to nagrania robiły się w mono. Zrobiłem research, wyczytałem, że no to tak ma. Oni po prostu po macoszemu podchodzą do profilu USB audio, że tak powiem, kupiłem Samsunga, nie mam tego problemu. Mogę używać dyktafonu, mogę używać ASR, jakiegokolwiek innego nagrywadła. On będzie mi nagrywał stereo z mikrofonów zewnętrznych. Tu po prostu wszystko działa stabilnie. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, choć to już jest trochę poza tematem, to jest zegarek, który na początku, pierwszy krok, wybór języka nie skonfigurujemy sobie bez osoby widzącej, a w pierwszym kroku aplikacja Galaxy Wearable nie będzie go widzieć. Na szczęście jakimś cudem, Sims Friendem mi się udało dzisiaj to samodzielnie skonfigurować. I też mieszane mam uczucia, ale to może kiedyś tam się wypowiem, jak będzie tematyka zegarków, bo teraz sobie właśnie porównuję Apple Watcha z Galaxy Watchem i będę intensywnie testował. Tyle ode mnie, tak swoją drogą, nie wiem, może ja zły numer po prostu wpisałem, czy coś, nie wiem, no ale próbowałem do was dzwonić i nikt nie odbierał, także nie wiem, czego to jest kwestia. No, także dzięki serdeczne i pozdrawiam.
2: Dzięki, Michale. Może zwyczajnie po prostu nie zauważyłem twojego telefonu, bo byliśmy gdzieś tu w ferworze dyskusji. To niestety z tym się trzeba liczyć. Ja tutaj jestem jedynym operującym tym wszystkim, więc po prostu w takiej sytuacji warto próbować do skutku. To nie jest tak, że nie chcemy odebrać, wręcz przeciwnie. Bardzo chętnie.
0: Ja jeszcze a propos Samsunga, bo zapomnę, warto wspomnieć o ich wsparciu, w sensie takim, że mamy prężnie działającą infolinię, gdzie naprawdę zdarza się trafić na kompetentną osobę, że są w stanie pomóc. Mało tego, mamy pomoc zdalną, gdzie oni są w stanie się połączyć z naszym telefonem i nam po prostu pomóc. I myślę, że dla osób niewidomych jest to mega wartość dodana, jeśli chodzi o Samsunga.
2: No, zdecydowanie tak. Tu mamy jeszcze komentarz od użytkownika, który się podpisuje jako budka telefoniczna. Jestem trochę zapóźniony w słuchaniu audycji, ale chcę przypomnieć, że istnieje takie narzędzie jak SCR-CPY. Ono może przesyłać przez kabel USB do komputera dźwięk z telefonu, także może przesyłać obraz z ekranu. Co więcej, można nawet wysyłać na żywo obraz z kamerki telefonu do komputera i wysyłać dźwięk z mikrofonów telefonu do komputera. Można też wysyłać dźwięk połączeń do komputera, a nawet obsługiwać telefon myszką i klawiaturą komputera. Nie wysyłam linków, bo łatwo da się to wygooglować i poczytać o możliwościach SCR-CPY na GitHubie. Polecam, zwłaszcza po ostatnich aktualizacjach. Pozdrawiam. Bardzo dobrze, że przypominasz o tym narzędziu, bo to jest naprawdę coś, co działa super i to rzeczywiście już nam kilkukrotnie przy okazji prezentacji różnych aplikacji na Androida pomogło. Ja też chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o prowadzenie na przykład jakichś webinarów z kolei, bo też miałem okazję kilkukrotnie czymś takim się zajmować, to jeżeli chodzi o Androida i o Windowsa, no to jest połączenie właśnie z programem SCR-CPY idealne, tak samo jak połączenie Maca i iPhone'a, bo na przykład Mac na Windows z iOS-em działa bardzo słabo na Zoomie. Tam teoretycznie da się połączyć to bezprzewodowo, ale po prostu działa to źle. Są opóźnienia ogólnie słabo, natomiast w przypadku Maca i iPhone'a działa świetnie. Tak samo Android z Windowsem przy użyciu SCR-CPY działa też bardzo dobrze, bo po prostu no, responsywność jest tego naprawdę bardzo duża. Także dzięki za polecenie tego narzędzia i przypomnienie. Tu Sylwester jeszcze pyta, czy to będzie duża różnica w wielkości Ultra od Galaxy SFFE?
0: Jakiego FE? Bo tych FE są różne, nie? Więc musisz konkretnie podać model, który miałeś. Bo jeżeli to jest jakaś S24 FE, S20, nie wiem, 5 FE, to ta wielkość będzie, tam różnicy nie będzie dużej. Ale jeżeli to jest jakiś S21 FE czy S20 FE, to różnica.
3: To będzie duża różnica.
0: Więc musisz konkretnie podać jaki model, nie?
3: No.
2: Okej, to jeszcze co mi przychodzi do głowy i to w sumie taki znak czasów, o co chciałbym was zapytać, to jak to wygląda, no bo tu mamy wszędzie Androida, mamy wszędzie system Google'a, no ale różni producenci w różny sposób wdrażają też jakieś dodatkowe rzeczy związane ze sztuczną inteligencją. Więc chciałbym was zapytać, jak to jest z AI-em i z poszczególnymi wdrożeniami właśnie na te omawiane dziś telefony?
0: Samsung numer jeden. Dlaczego?
2: Nie zdziwiłem
0: Dlaczego?
2: Się.
0: Bo wszystko to, co wprowadzali od razu po polsku. Okej, może na początku działało to kulawo, może było różnie. Ale teraz działa to przyzwoicie, ale od początku mieliśmy to po polsku. Tak. Na przykład dyktafon. W Pixelu mamy też teoretycznie transkrypcję, nie działa po polsku tych nagrań.
3: To w Xiaomi działa po polsku transkrypcja bez problemu.
0: W Pixelu nie działa. Taka ciekawostka.
3: Po angliszem, tak? Psypie tobie?
0: Tak, coś kombinuje, coś tam, nie wiem, nie działa i tyle. Więc dużo jest takich rzeczy. Chociaż jeśli chodzi o Gemini'a, jako Gemini'a, to na Pixelu, kurczę, to jest inna liga w ogóle, to jest tak zintegrowane.
3: To jest tak zintegrowane.
0: Ten procesor, bo o tym też nie powiedzieliśmy, bo jakby procesor Pixela to jest trochę tak jak w iPhone'ie. On jest projektowany pod wymagania Google'a.
3: Tak.
0: I naprawdę ten Gemini tam, nie dość, że to telefonu nie nagrzewa, nawet jak sobie chodzimy z aparatem, żeby nam coś pokazywać dla Gemini'a, nic w ogóle, wszystko jest chłodne. Działa to naprawdę najszybciej, najmniej błędami sypie, chociaż wczoraj tam były jakieś problemy, chociaż prawdopodobnie była jakaś większa awaria, bo miałem tam jakieś wczoraj problemy, pierwszy raz od 2 miesięcy, ale pomijając to, no na Pixelu, jeśli chodzi, jak komuś zależy właśnie na Gemini'u, numer jeden.
2: Ale mówisz, Patryku, o integracji. W czym się ta integracja przejawia?
0: Znaczy, inaczej, ona jest wszędzie w podobnym stopniu, no bo jakby wszędzie możemy zarządzać w podobny sposób telefonem, ale jakby sposób i szybkość działania tego, co my na przykład mówimy do tego telefonu i jak on reaguje, no wydaje mi się, że na Pixelu jest to mimo wszystko najszybciej działa, po prostu. Bo funkcje będą podobne, tak? No bo generalnie Gemini ma dostęp do różnych plików, tak, do różnych ustawień, możemy dzwonić. To wszędzie będzie działało tak samo.
3: Bo większość na Xiaomi, wszystkie te rzeczy związane z Google'owskim, to się na Gemini opiera, tak jak na Pixelu. No są tam jakieś te właśnie zaznaczenie obrazów, wyszukiwanie w internecie, czy na przykład właśnie transkrybowanie. Ja wiem, że są, tylko właśnie chcę powiedzieć, że czy w dyktafonie, czy jakieś tam właśnie przetwarzaniu mowy na tekst, czy innych rzeczy, ale no większość to jest googlowska. No Samsung ma tego więcej, mogę powiedzieć, że to jest zakładka Galaxy AI w Samsungu w ustawieniach dużo opcji proponuje, w Xiaomi tego zbytnio dużo nie ma. Większość to się opiera na Google'u.
2: Czy Xiaomi nie ma jakichś swoich takich dedykowanych usług, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję?
3: No nie.
2: Nie.
0: Oni się na Google opierają całkowicie, nie? Bo Samsung faktycznie, oni tam swoje próbowali.
2: No Samsung tak, Samsung się bardzo mocno przecież chyba ze 2 lata temu już chwalił wdrożeniem.
3: To było w przypadku Galaxy S24.
2: Tak,
0: to jest ten model, który ja mam. Nie? To była właśnie ta pierwsza generacja, która... Ale też warto pochwalić Samsunga, że oni te funkcje wprowadzili nawet praktycznie do S22.
3: No ja w S23 dostałem od razu przy aktualizacji, jeszcze pamiętam pierwsza w nocy i zobaczyłem, że mam aktualizację, nie mogłem spać, to wszystko ściągałem, testowałem, więc było od razu dostałem.
0: Nie było jakiegoś ściemniania jak u Apple, że tu RAMu za mało czy coś.
3: A to, że Unia Europejska nie każe.
0: Nie było jakichś tam dziwnych tutaj, działa po polsku, tak. Jakoś Unia nie przeszkadza.
3: No działa i jakiś tutaj byle... Właśnie jakichś chorzków nie ma. No masz, nie ma mieszkasz w Polsce, masz po polsku.
0: Tak, mi się to właśnie podoba w Samsungu, że traktuje nas poważnie, nie? Nie jak inne firmy, że dobra, może kiedyś.
3: Bo się Polaczki, co wy chcecie?
0: No, Samsung od razu. Jak była konferencja, jak oni zapowiadali te AI, wszystko od razu było po polsku.
3: Tak.
0: Super. Za co trzeba ich chwalić?
3: Przetwarzanie, nagrywanie rozmów, przetwarzanie rozmów na tekst, transkrypcja właśnie rozmów, czy wszystko z tym związane od razu działa po polsku. Nawet, a zresztą a propos nagrywania rozmów, to jest śmieszna anegdota, bo ja nagrywanie rozmów w S25 miałem, moja dziewczyna nie ma.
0: Ale to chodzi o rozmowy telefoniczne.
3: Ale nagrywanie rozmów, to co ciekawe, u nas ich w Polsce oficjalnie nie ma, ale co ciekawe, system po to jest przygotowany, bo komunikaty są normalnie po polsku.
2: No, czyli widzicie, czyli to jednak pewne rzeczy są poograniczane.
3: Ale Michale, masz nagrywanie rozmów. Nie wiem, czy zauważyłeś, jeszcze to, ale
2: nie
3: masz.
2: Jeszcze nie zdążyłem tego sprawdzić, bo jeszcze nie zdążyłem wrzucić tam karty.
3: Włączasz nagrywanie, klikasz tam rozpocznij nagrywanie rozmowy i idzie
2: natomiast to jest z tej niemieckiej dystrybucji, tak?
3: Tak.
2: A gdybym
3: tak.
2: miał z polskiej dystrybucji, nie, to nie miałbyś nagrywania.
0: Bo ja nie mam.
2: No właśnie, ja mam. No właśnie, więc więc to taki trochę kubeł zimnej wody na to, że Samsung tam wszystko daje.
0: No tak.
3: Nie do końca. To jest regionalizacja. A to jest kwestia przepisów prawnych. To jest kwestia
0: prawa. Ale pytanie,
3: prawa.
0: Bo na Pixelu to działa.
3: No właśnie, bo na Pixelu jest. I tutaj nie. Samsung, ja kiedyś spotkałem się z... Ale to może, że ma nie wcisnąć, rozpocznij nagrywanie rozmowy?
0: Tak, jest. Mogę automatycznie, tak jak dzisiaj ta sytuacja miała miejsce.
3: Bo co ciekawe, ja na Xiaomi nie mam.
0: No ja mam, normalnie mogę sobie uruchamiać, jest to na Pixelu. Chociaż ta jakość jest, powiedzmy, dyskusyjna.
3: No gdzie na Samsungu to nagrywało rewelacyjnie.
0: Ale powiedzmy, że w razie potrzeby może się przydać i gdzieś tam uratować sytuację nieraz, tak. I fajnie, że możemy to na przykład ustawić dla obcych numerów, że nie chcemy, żeby nam nagrywało z kontaktów, tylko dzwonią
2: tak, jakieś nieznane, tak, dzwonią jacyś telemarketerzy. Tak,
3: fotowoltaikę tak. chcą ci sprzedać.
2: Czy użytkownik jest powiadamiany ten, z którym rozmawiasz?
3: Tak, jest komunikat. No ja cię właśnie dostałem, bo dzwoniłem do Patryka i mówię, co mi ty mnie nagrywasz? Mówię, nie każę ci, nie wolno mnie nagrywać.
0: Ja w ogóle mam bałagan, bo ja mam kontakty posynchronizowane z kontem Samsung i No trochę mi się to bałagan zrobił, ale już do tego w ogóle doszłem, że muszę wszystkie kontakty zapisować na koncie Google i wtedy będę...
3: No ja tak robię. I mam na iPhone'ie i na
0: wszędzie. Nie ma problemu, nie? To też tak warto się trzymać tego jednego...
3: Konta, nie? Bo...
0: I była taka dzisiaj sytuacja właśnie, że właśnie Robert do mnie dzisiaj zadzwonił, ja odebrałem i on usłyszał ten komunikat, nie? Że rozmowa jest nagrywana.
3: Dlaczego? No? Dlaczego nie nagrywasz?
0: I takie zdziwienie, czemu ty mnie nagrywasz?
3: Ale no właśnie, gdzie Samsung... I właśnie ja kiedyś tam się spotkałem z tym, że Samsung tłumaczy się przepisami prawa.
0: No właśnie, i pytanie.
3: A gdzie tak w ogóle jest, jak naprawdę, jak doczytasz sobie wszystko, to możesz nagrywać rozmowę telefoniczną. Warunkiem jest to, że musisz poinformować nagrywanego.
2: I też nie możesz takiej rozmowy udostępniać potem.
3: Tak. No i kwestia jest tego taka, dzień dobry, informuję, że rozmowa jest nagrywana.
2: Tak, tak.
3: Jeżeli państwo się zgadzają, proszę pozostać, jeżeli nie, to no...
2: To się proszę rozłączyć.
3: Do widzenia.
0: Tylko właśnie na Pixelu chyba jest celowe działanie jakieś, że ta jakość jest naprawdę no, słaba. Da się zrozumieć.
3: Bo na Samsungu to... Ale nie, na Samsungu to właśnie... Co ciekawe, tego się nie da skonfigurować, a na Pixelu masz to fajnie. To jest fajna rzecz, bo na Samsungu to po prostu musisz wcisnąć. Nagrywaj. Połączenie.
0: A nie, tu po prostu on ci odlicza taki jest taka melodika, jakby taki dźwięk tego odliczania i rozmowa jest nagrywana.
3: Ale to jest super, bo w takim razie fajnie. Możesz sobie ustawić, że nie wiem, dzwoni ci Klara Sobiera z fotowoltaiką do mostu i od razu ją nagrywasz.
0: Tak, od razu, automatycznie. Nie muszę się nad tym zastanawiać. I żeby też nie nagrywać wszystkich kontaktów swoich, tak?
2: No bo tak, to, no bo to bez sensu.
3: No to bez śmietnik się robi, nie?
2: Nie jesteśmy call center, tak? Tylko po prostu czasem chcemy...
0: I fajnie jest to zrobione, że możemy, że wchodzimy sobie w telefon, jak mamy nagraną rozmowę z daną osobą, możemy ją udostępnić od razu komuś. Jest to naprawdę... Lepiej się chyba by nie dało tego zrobić.
3: Znaczy w Samsungu też się pojawia od razu w dialerze w aplikacji telefon. Masz normalnie, jak masz połączenie, pod spodem masz nagrana rozmowa. I nawet od razu możesz kliknąć transkrybuj. Jeżeli oczywiście możesz nagrać, no i widzisz, to jest to, co...
0: Tutaj też chyba jest transkrybuj, tylko chyba, że to nie zadziała po polsku. Bo
3: no po angliszem ci walnie, no.
2: Dobrze, słuchajcie, tu wypowiedź jest jeszcze od Sylwestra, że on ma Samsunga Galaxy S21 FE. Jaka będzie różnica w Galaxy Ultra?
3: Dość duża.
0: Duża, bo to tam chyba było...
3: 6.3,
0: albo 6.4, coś takiego, bo to była jeszcze ta... Bo, no, tak będzie gdzieś. Bo to jest trochę większa od S21, jak dobrze kojarzę.
3: Tak, to będzie...
0: Ale mniejsza od plusa.
3: mniejszy, to będzie naprawdę duży przeskok. Będzie, no nie wiadomo, nie będzie to tablet, nie będzie to jakaś wielka kolubryna, no, ale będzie duży, znacznie w dłoni będzie, będziesz bardziej go czuł niż FE.
0: Generalnie ten, jak dobrze pamiętam, to ten S21 FE jest taki bardziej zaoblony.
3: Tak, no i oczywiście jeżeli weźmiesz S25 Ultra, to będzie kanciaty telefon, a jeżeli weźmiesz S26 Ultra, będzie okrągły. Zaokrąglone ma rogi S26.
0: Tak, tak, ale chodzi mi o samą bryłę, że taki iPhone'owaty będzie, no.
3: Ale piątka czy szóstka?
0: Obydwie, one są iPhone'owate takie.
3: Tak, no ale Ultra jest, piątka jest bardziej kanciata, takie ostre rogi ma.
0: Tak, tak, tak, tak, chodzi o rogi, to piątka będzie bardziej taka kanciasta, no.
2: Dobrze, słuchajcie, myślę, że powoli możemy zbliżać się do podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji i obiecaliście... Obiecaliście, że będziecie swoimi refleksjami się teraz dzielić. Już Patryk rwie się do głosu. Więc Patryku, słuchamy.
0: Bo tak jeszcze wrócę do tego, co mnie urzekło najbardziej w tym Pixelu. Jak pierwszy to zacząłem tam sprawdzać aparat. To jest fenomenalny aparat dla osób niewidomych. Ja może spróbuję to pokazać, bo jest bardzo fajna funkcja, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Tylko nie wiem, na ile słychać. Czy nie podgłośnić?
2: Możesz troszkę zrobić głośniej, jeżeli masz możliwość. 71%. O, no i teraz pięknie.
6: Aparat. Efekty dźwiękowe funkcji są... Przełącz na aparat przedni.
0: Coś wam pokażę.

0: jak mamy brudny jakiś tutaj obiektyw, czy coś, to też ostrzega.
1: No to Samsung też akurat mówi, ale ja mam pytanie do ciebie, czy to musisz mieć włączony czytnik ekranu? Czy możesz to włączyć
0: Tak,
1: osobno?
0: tak,
1: Okej.
0: Musisz mieć czytnik ekranu.
1: Czy to jest jedna rzecz naprawdę, gdzie ja robię dużo
0: Tak, to
1: zdjęć,
0: jest,
1: kurde...
0: jak robimy dużo zdjęć, a są ludzie, co robią, to myślę, że tutaj Pixel nie ma konkurencji. Koniec, kropka. Jakby, już pomijając tą funkcję, aparat, sama właśnie ta integracja tego procesora z tym aparatem, to jak te zdjęcia są robione szybko, jakiej jakości, no powiem wam...
1: No to jest jeden z powodów, żeby mieć Pixela. To jest naprawdę duży powód.
0: Gdzie specyfikacja w ogóle nie mówi nam tego, że ten aparat będzie tak dobry, nie? Samsunga to miażdży...
1: Tak.
0: I wypluwa. iPhone'a 17 myślę też,
1: troszkę.
0: Bo mamy teleobiektyw. Mamy normalnie teleobiektyw. Po co nam jest teleobiektyw dla osób słabowidzących? Żeby sobie coś przybliżyć.
2: Znaczy, w przypadku iPhone'a nie ma aż takich wskazówek, że tam
0: nie
2: przesuń
0: ma.
2: W górę i tak dalej. Jest tylko informacja,
0: mamy
2: że tam...
0: mamy haptykę fajną.
2: Tak, i jest informacja, że ileś tam twarzy w kadrze widoczne. I
1: tak,
2: tyle.
1: Że albo wypoziomuj, tak, albo że... przesuń troszkę i tyle.
2: Są takie... Jest jedno co, to rzeczywiście ta informacja haptyczna na temat poziomu, na temat tego,
1: tak.
2: czy mamy telefon w poziomie, czy go trochę przekrzywiamy. To rzeczywiście jest coś, co w iOSie działa, natomiast takich konkretnych wskazówek nie ma.
0: Mało tego, jesteście w stanie zrobić, na przykład, podchodzi do was osoba, czy zrobi mi pan zdjęcie, nie ma problemu, wyciągasz Pixela, macie wskazówki, pach, zdjęcie zrobione, nie? Jakby, wiecie, bo to działa też z tym przednim, z tym tylnym aparatem, tym głównym, tak samo działa, nie? Możemy robić zdjęcia też grupowe w ten sposób.
2: Bez
0: problemu,
2: no tak.
0: Bo testowałem, więc... Jest to fenomenalna funkcja.
2: No zwłaszcza dla słabowidzących, bo powiedzmy sobie szczerze, ja gdzieś tam korzystając z tych podpowiedzi iOS-a na przykład, robiąc zdjęcia, no jakieś te zdjęcia były, ale to powiedzmy sobie szczerze, na konkurs fotograficzny bym tego nie posłał.
0: Tutaj zrobisz zdjęcie fenomenalne. To ci zagwarantuję. Naprawdę. Z tymi podpowiedziami, z tymi ustawieniami, bo ty naprawdę ustawiasz, on ustawia tak, jak ma być. Po
2: tak,
0: prostu.
2: Patryk, tylko bierz pod uwagę to, że ty się jednak posługujesz wzrokiem, więc na przykład uchwycenie nie tyle jakiejś na przykład osoby, ale jakiegoś fajnego kadru dla ciebie przy odpowiednim powiększeniu i odpowiednim wsparciu jest jednak prostsze niż dla mnie, gdzie ja
0: tak,
2: nie mam
0: tak,
2: kompletnie
0: ja
2: pojęcia o tym, jak zrobić dobre zdjęcie. Ja co najwyżej po prostu mogę zrobić zdjęcie, na którym widoczny jest ktoś, tak? Ale jakie to zdjęcie będzie, to nie mówmy, że zrobię fenomenalne, bo nie zrobię.
0: Ale w stosunku do tego, co masz na iPhone'ie czy na Samsungu, no to zrobisz.
2: No myślę, że jest to na pewno łatwiejsze.
0: Naprawdę.
2: O tak bym powiedział.
0: Będziesz miał kiedyś okazję, to się tym pobaw, bo naprawdę nieraz są też wskazówki, że nie wiem, masz wypaćkany obiektyw czy coś.
2: No tak.
0: Więc czy wykryje ruch w kadrze, żeby zdjęcie, żeby się nie rozmazało. Gdzie niewidomi często mają z tym problem, że te zdjęcia wychodzą im rozmazane.
2: No tak.
0: To tutaj tego nie uświadczysz po prostu. Bo to wykryje.
1: Kwestia jest trochę tego taka, że większość niewidomych tych przednich kamerek będzie używała na przykład do jakiejś weryfikacji. No i niestety ta weryfikacja nie zadziała ci, bo to większość aplikacji na przykład mają zintegrowaną w sobie, nie?
0: Tak, to nie zadziała, ale...
1: Choćby dobry
0: jak
1: przykład.
0: Jak robimy zdjęcia dokumentów, jak dużo też osób niewidomych coś chce wysłać czy coś, myślę, że no jest to jedna z takich zalet Pixela, gdzie warto go rozważyć, tym bardziej, że cenowo to nie jest drogie.
2: No właśnie, słuchajcie, czy powoli będziemy zbierzać do podsumowania tego? Jakbyśmy tak rozważyli te wszystkie telefony, te wszystkie konfiguracje, to co to?
1: No ja w sumie też tutaj, bo to przesiadłem się ze S25 w sumie na telefon, który ma trochę procesor lepszy, bo ma jedną generację nowszy i ma trochę więcej RAMu i dysku, ale tak naprawdę ja się wsiadłem z innego powodu na ten telefon. Ja się wsiadłem ze względu na nagłośnienie tego telefonu, bo też ja tutaj mam głośniki 2.1, mam głośniki symetryczne stereo, gdzie do mamy osobny głośnik do drugiego kanału, nie jest to głośnik słuchawkowy, jest osobny głośnik. W sumie w tym telefonie mamy cztery głośniki. Mamy głośnik rozmów, dwa głośniki stereo i subwoofer Bose'a. I ja kupiłem to ze względu na to, jak ten telefon gra, bo ten telefon gra... Powiedzmy, jak mały głośnik Bluetooth, porównywanie do jakiegoś JBL-a Go 2, Go 3 po prostu. Ten telefon no gra w poziom, mogę powiedzieć, że nawet basowo i sceną troszkę, szerokością sceny wygrywa z MacBookiem Air M4, więc myślę, że tu ludzie, którzy mają MacBooki, no to wiedzą to, że to może im

0: Może zrobić wrażenie, jak ten telefon gra. Mikrofon mono tutaj na audycji tego nie odda. Jeżeli ktoś by chciał usłyszeć, jak ten telefon gra, mogę nagrać próbki i będą dołączone pod audycją, albo na przykład w montażu później.
1: Ja myślę, że warto. Ja myślę,
0: bo to jest
1: warto.
0: Jeden...
2: Tak, to jest duży plus tego.
0: To jest, to jest te, to, ale to jest jakby... Ja gdyby tego Poco nie było, ja bym Samsunga nie zmieniał. Po prostu ja usłyszałem, jak ten telefon gra. Wiedziałem, że taki telefon wyszedł, mój sobie znajomy kupił i dostałem próbki, jak to gra i mówię, kurczę, ja chcę to mieć. Jak będą jakieś promocje, to sobie kupię. Nie, po prostu ja go kupiłem ze względu na te audio i poniekąd na to, że on ma duży ekran, bo on ma 6,9 ekran, on jest wielkości Ultry S26.5.
2: Ja powiem tak jeszcze a propos głośników, no to porównując właśnie do Samsunga, no te mniejsze modele Samsungów mają tą wadę i zaletę z jednej strony, bo z jednej strony jest ta wada, że te głośniki są dość płaskie i do muzyki faktycznie no, może czegoś brakować, zwłaszcza jak porównujemy to z iPhone'em na przykład, to faktycznie tej głębi może brakować, ale jest też druga zaleta, że w trybie na przykład głośno mówiącym do rozmów, to Samsung chyba jest jak dla mnie najlepszy, on jest po prostu zawsze zrozumiały, nawet jest głośno i w ogóle, to ta jego taka barwa, że no jednak bardziej jest to nakierowane na te średnio wysokie tony, to my zawsze dziś tego rozmówcę usłyszymy.
0: Czyli tutaj też ja bym chciał zaznaczyć, że to nie, że ten telefon jest przebasiony, ten Poco, tylko po prostu tutaj jest to dobrze zestrojona ta scena.
1: Jest po prostu dobry dźwięk. No.
0: Dobry dźwięk.
2: Właśnie wbudowany ten subwoofer, nie?
0: I tutaj robi robotę. Chciałem powiedzieć, że właśnie w sumie co ja chciałem powiedzieć, bo Patryku trochę też mówiąc o tej głośnikach, że SK, właśnie, już wiem, że jeżeli ktoś usłyszy ten telefon i będzie jakby go usłyszy na żywo, to obawiam się, że już każdy inny telefon będzie grał dla niego źle. Porównie tego, co to, jak to gra.
2: To naprawdę, to słychać, bo ja mówię, jak ty nieraz puszczałeś na Team Talku, jak miałem właśnie słuchawki i jak włączałeś iPhone'a i inne tam telefony, to jest przepaść, to słychać.
0: Po prostu, ja mam, jakby tutaj dla mnie właśnie a propos takiego audio, no to trochę jest dla mnie hipokryzja ze strony Xiaomi, ale tu jedna rzecz by była, ten telefon jakby miał tą rzecz, to byłby kompletnym telefonem pod względem audio. Tu by się przydał jeszcze jakiś dobry DAC do słuchaw, złącze słuchawkowe z dobrym DAC-iem. To ten telefon pod względem audio byłby rewelacyjny, no ale no niestety nie mamy jacka.
1: No ja, czyli, a to jest, Robercie, jaki to jest konkretnie Poco, który to jest?
0: To jest Poco F8 Ultra.
1: F8 Ultra.
0: I tylko ten model ma subwoofer.
1: No właśnie, o to chciałem zapytać, bo jeżeli ktoś celowałby właśnie w to, no to też warto pamiętać o tym, że to jest konkretne urządzenie, bo my tak trochę mówimy o generacjach tych telefonów.
0: Tak.
1: Tak bardzo ogólnie, natomiast jeżeli ktoś by kupował właśnie ze względu na to, no to F8 Ultra to...
0: F8 Ultra, bo to jest jedyny model i bo tych Xiaomi tam jest ich dużo i to właśnie musi być nie F8, nie F8 Pro, tylko to musi być F8 Ultra.
1: F8 Ultra. Czyli jeżeli komuś zależy na dźwięku, jeżeli komuś zależy... Ja to tak interpretuję to, o czym mówisz. Recenzję trochę tego telefonu. Jeżeli komuś zależy na głośnikach, czyli na dźwięku, jeżeli komuś zależy na dużym ekranie, jest w stanie przymknąć oko na pewne niedoskonałości tego interfejsu, tego telefonu, to generalnie
0: ja warto powiem brać. Tak. Ja powiem tak, ja dużo przyjmuję treści multimedialnych na telefonie, bo w sumie nie mam tableta, a nie zawsze mi się chce siedzieć przy komputerze, nie wiem, wieczorem sobie oglądam jakiś film, jakiś TikTok, jakaś książka. I po prostu, jak na początku, jak miałem iPhone'a na przykład i S25, to dużo rzeczy oglądałem na iPhone'ie, no bo iPhone fajnie brzmiał, fajny basik tam wchodził i w ogóle. No a teraz wszystko oglądam na Xiaomi,
1: dźwięk jest oczywiście
0: lepszy. Rewelacyjny.
1: Ale to w takim razie teraz będzie pytanie z gatunku podchwytliwych. Jeżeli na przykład nie miałby tego basu, nie miałby takiego fajnego dźwięku, czyli jeżeli byśmy celowali w jakikolwiek inny model od Xiaomi, ale to chcę, żeby to wybrzmiało. To co, okay. To nie brać?
0: Nie powiedziałem tego, że nie brać. Właśnie mamy naprawdę fajne telefony, bo na przykład jeżeli nie idziemy pod względem audio, a na przykład chcielibyśmy pójść pod względem fotografii i małego kompaktowego smartfona, no bo to jest Sklofta, to jest duży telefon, to jest Ultra. No w sumie ja mam taki nieśmieszny żart, w sensie ja się tylko z niego śmieję, więc mówię dlatego, że nieśmieszny, bo ktoś tam mówi, że ma Ultra, Samsunga Ultra, a ja takie, ja też mam Ultra, ale od Xiaomi. I po prostu to jest taki nieśmieszny żart z mojej strony, ale chciałem powiedzieć, że jest rewelacyjny telefon pod względem aparatu, w specyfikacji i dużej baterii i jest wielkości iPhone'a 17 i Galaxy S25
2: łamane na 6.
1: O tej baterii,
2: to jest
1: Xiaomi
0: 17. które ma Snapdragona, też tego najnowszego, jeszcze najnowszego, 8 Elite Gen 5, ma baterię 7000 mAh, 100W ładowania i ekran 6 cala. No i obiektyw cajca, tam ten telefon jest jakby fotograficznym telefonem. Po prostu,
2: ale
0: że ktoś
2: komuś... jeszcze ja mam teraz pytanie do ciebie o wsparcie. Jak oni tam gwarantują? Co oni tam w ogóle gwarantują?
0: WF8 Ultra 4 lata, może 4 Androidy plus 6 lat wsparcia. W 17 chyba to jest chyba 6 wersji i 6 lat wsparcia.
2: No, bo to też może być istotne, bo na przykład w Samsungu od serii S24 mamy 7-letnie wsparcie i Samsung, co by o nim nie powiedzieć, to się konsekwentnie wywiązuje z tych swoich
0: obietnic. Tak, nawet bardziej się bym powiedział, że wywiązuje momentami.
2: Tak, bo na przykład
0: S21 Plus.
2: Tak.
0: S21.
2: Tak, oni rozszerzyli nawet to wsparcie.
0: O rok.
2: Tak. Pixel, znaczy Google tak samo zrobił przy serii chyba Pixel 6, rozszerzył. One nadal
0: szóstej. Są wspierane. Szóstka ma 17 zostanie, tak. Nawet tak, ma betę, co ciekawe.
1: Ale
0: tak,
1: zatrzymajmy się jeszcze, moi drodzy, przy tym Poco,
0: okay.
1: Bo jeszcze chciałem dopytać o cenę. Jak to się tak rynkowo tego typu telefony przedstawiają w porównaniu do innych?
0: Ja oczywiście jestem tą osobą, która zbytnio się gwarancjami nie przejmuje i takimi rzeczami, bo po prostu... No nie wiem, no może po prostu, nie wiem, może jestem młody, nie wiem, może po prostu mi się jeszcze nic nie zepsuło, bo telefon mi się w sumie od pukać żaden jeszcze nie zepsuł. Ja Samsunga bym kupił, czyli Samsunga kupiłbym w Polsce, w dowolnym miejscu, a Xiaomi, ja mam takie po prostu podejście z Xiaomi w ogóle z Chińczykami, że ja się kupuję na AliExpressie, żeby byle było taniej. Bo na przykład nie miałem zapłacić 3300 zł za wersję EU, która nie ma ładowarki, która ma wolniej aktualizacje do niej przychodzą, bo muszą przejść weryfikację, no to ja mam F8 Ultra, mam wersję Global z AliExpressu, za którą dałem w kwietniu, no, czy w kwietniu, w marcu, 25 marca dałem 2504 zł. Gdzie one na stronie Xiaomi, najtańsza wersja, tam na premierę w grudniu szło takie hachmenty zrobić i koło myje, tak jak w Samsungu z kuponami w ogóle, etc., że on wychodził za 2,5 na stronie Xiaomi, mamy dwie konfiguracje tego Poco, 12256 i 16512. Ja mam 16512 i na ten moment ta wersja na stronie Xiaomi kosztuje około 3500.
1: Aha, no to
0: a ja dałem 2500 i mam 2500 i mam ładowarkę 100W w zestawie, mam taki komplet, mam w komplet global, a w wersji europejskiej dostanie śniutkie pudełeczko jak do Samsunga, iPhone'a bez ładowarki. Mhm. Gdzie ta ładowarka, też warto zaznaczyć, chińskie telefony mają to do siebie w ogóle, czy no Samsung też długi czas, iPhone zresztą też, ale najbardziej to Xiaomi w sumie, a w tym momencie to Oppo, OnePlus, Realme mają te swoje standardy ładowania. I gdzie w Xiaomi jest to 100W ładowanie i owszem, jest technologia Hypercharge, to jest technologia Samsung, boże, technologia Xiaomi, wszystko co Hyper w nazwie, i ona ma, ten telefon ciągnie 100W z gniazdka na tej oryginalnej ładowarce, ale mamy też technologię Power Delivery, gdzie wcześniej tego nie było i ten telefon z innej ładowarki, która tam może dać 100W, ciągnie około 95W. Więc nie musimy mieć oryginalnej ładowarki, no powiedz, żeby osiągnąć w miarę sensowną prędkość ładowania, jeżeli chcemy wyciągnąć, no powiedzmy, że prawie maksa z tego, co producent nam zaoferował. Telefon mi się ładuje na oryginalnej ładowarce około 40 minut, na Power Delivery na 100W około 50 minut.
1: No to rzeczywiście szybko.
0: A mam baterię 6500. Mhm.
1: I na ile ci starcza, tak mniej więcej?
0: Dobre 2 dni.
1: Dobre.
0: Takiego katowania. Mhm. Znaczy dobra, Patryk mi to zaraz wyjedzie z godzinami na ekranie. Owszem,
2: Nie o tym chodzi. Ja te podobne wyniki mam na Pixelu, który ma baterię o wiele mniejszą.
0: Tylko wiesz, że ja mam większy ekran i też pod uwagę to, ja teraz też o tym czytałem właśnie, to o czym czytam akurat, tego ci nikt nie napisze w recenzji, nie powie na YouTubie, czytam po recenzjach, po Redditach, że tutaj trochę baterii biorą głośniki. Zwłaszcza ten subwoofer.
2: Być może. To
0: i wzmacniasz do tego.
2: Słychać, że tu gada, nie? Naprawdę.
0: I to naprawdę, jak przyłożę na przykład, tak wziął ten telefon i przyłożę go tak do klaty i coś tam zapuścił z basem, to naprawdę to masuje. I tu myślę, że też tutaj trochę idzie zużycie baterii, ale to są dobre 2 dni.
2: Tak, a tym bardziej, że ty to katujesz faktycznie gdzieś tam.
0: W większości na 5G. Zresztą wiesz, jak siedzę po TikTokach, to ja siedzę na 5G, no, ja siedzę na podwórku, żeby co chwilę się nie przełączać pomiędzy Wi-Fi a mobilnymi. Tak. Więc w większości siedzę na 5G na telefonie, gdzie mam ekran praktycznie na 100 non stop, bo mam automatyczną jasność, a jak siedzę na dworze, no to mam, wiadomo, idzie w górę jasność. No to no dobre 2 dni, no da się przedłużyć do 1,5 dnia, a da się też, że na przykład mi raz wytrzymał 3-4 dni, bo nic nie robiłem.
2: No ale też dodajmy, że no ty tak jak ja nic nie wyłączasz w telefonie. Czyli
0: no to, kurczę, a dlaczego mam wyłączyć? Mam łącze do Windows, nie? Mam Bluetootha, Wi-Fi włączone, dane komórkowe, wszystko. No dobra, Wi-Fi wyłączam, jak idę na przykład na dwór na TikToka, żeby, nie wiem, przejdę koło domu, żeby mi od razu tam nie zahachmęcił się do Wi-Fi, żeby od razu się nie... TikTok się wysypie, wiadomo. Ale mam wszystko powłączane, zegarki, łącze do Windows, wszystko się synchronizuje na bieżąco.
2: Bo wiecie, rozwalają mnie ludzie, to tak do widzących, to będzie takie moje przemyślenie. Oszczędzają tą baterię, ekrany na minimum, gdzieś tam chodzą po tym słońcu, nic nie widzą w tych telefonach, tak. Nie chcą więcej zrobić. Po to kupujecie te telefony, żeby po prostu korzystać.
0: Ale nie tylko widzący, Patryk, ja znam niewidomych też, co wyłączają Wi-Fi, dane, wszystko, a potem się do nich dopisać, dodzwonić na komunikatorach, to jest problem. Włącza Wi-Fi czy dane, a ten telefon tańczy, bo schodzi mu cały dzień.
1: Tak, bo cały dzień powiadomień. No to, no wiecie, w naszym przypadku też ewentualnie jeszcze, jeżeli ktoś gdzieś tam dość intensywnie się porusza, no to jest to jeszcze ewentualnie do wytłumaczenia, bo i do uzasadnienia, bo po prostu ktoś na przykład tego telefonu może potrzebować do nawigacji.
2: Nawigacji, tak, ja się zgadzam.
1: I to rzeczywiście może być istotna rzecz. Natomiast no rzeczywiście, chociaż no w naszym przypadku zawsze sobie tę jasność ekranu warto zmniejszyć.
0: Zwłaszcza jak masz OLEDa.
1: No tak, tak.
2: Bo, a teraz telefony flagowe mają OLEDa, więc...
0: Nawet średniaki. Nawet tak. Poniżej 1000 masz telefony z OLEDem.
1: Dobrze.
0: Ale 500 zł.
2: Trochę powiem o Pixelu też.
1: Właśnie chciałem, Patryku, zahaczyć cię o tego Pixela, bo już powiedzieliśmy o Xiaomi, to teraz myślę, że warto przejść do Pixela, no bo że Samsung jest super, to już wiemy, to już w tej audycji i w niejednej poprzedniej to już zostało tyle razy powiedziane, że tak naprawdę, co niektórzy się śmieją, że niektóre audycje Tyflo Podcast. Że w niektóre audycje Tyflo Podcastu sponsoruje Apple, co niektórzy mogą się zacząć śmiać, że niektóre sponsoruje Samsung.
2: Płaci i oni mi przysyłają tutaj.
0: Boksy, tak? Przysyłają, co robią sobie boksy,
2: telewizor, mam cały ekosystem Samsunga.
1: Dobra, to teraz, teraz czas zarobić swoje od Google'a. To co z tym Pixelem?
2: Świetna bateria, bo ogólnie powiem tak, bo tu trzeba trochę pochwalić ich za procesor. No to jest ich pierwszy procesor, ten Tensor G5, który jest w pełni przez nich zaprojektowany i wyprodukowany przez TSMC. To jest, wiadomo, firma, która produkuje też dla Apple'a. Bo wcześniej oni korzystali jakby z przebrandowanych Exynosów, które pochodzą, wiadomo, od Samsunga, tak? To są Samsungowe procesory. I te telefony się bardziej grzały, były bardziej prądożerne. No tutaj naprawdę wam powiem, jest super. Mamy baterię, bo to jest 6,3 cala, czyli ten telefon jest kompaktowy, a mamy baterię 4970 bodajże, to jest prawie bateria 5000. Jak na tego typu telefon, na jego rozmiar to jest dużo. I co za tym idzie, wyniki są naprawdę dobre, bo to jest minimum 2 dni, a jak tak wiadomo, telefon bardziej będziemy oszczędzać, to nawet do 3 spokojnie. Bez żadnych problemów, nie? Ja tu mówię bez oszczędzania energii, bez jakichś tam cudów takich, nie?
0: Tylko też myślę, że tutaj w Pixelu robi robotę, raz, że ten procesor, tak jak powiedziałeś, a dwa, też to, że ten system nie jest taki mocno rozbudowany.
2: Tak i jedynym jakby tutaj zarzutem, no to jest jeszcze jedna pozostałość po Samsungu, to zostało, to jest jakby modem komórkowy, bo jeszcze modem jest Samsungowy, w jedenastkach ma się to zmienić, ale jeżeli by ten modem był na przykład od Qualcomma, to w ogóle by było jakieś...
0: No ja się wykażę pewnym rodzajem ignorancji, nie wiem jaki mam modem w Xiaomi. No myślę, że właśnie, że
2: Qualcomma,
0: jest Qualcomm.
2: To jest, jak ty masz Qualcomma, to jest na pewno Qualcomma, więc na 100%. Nie?
0: A na iPhone'ie?
2: Też jest Qualcomm, bo okay. Oni te swoje modemy to montują chyba w Era.
0: W 17e i w Neo były te ich.
2: Apple C1.
1: Dobrze, to chciałbym dopytać jeszcze tak, no bo bateria to już wiemy fajna.
2: Ale jest druga strona.
1: No.
2: Ładowanie. 30 W przy tej pojemności, 1,5 godziny
1: trwa.
2: Minimum.
0: Nawet więcej momentami.
2: Nawet więcej. Samsung, gdzie on ma też podobną baterię, tylko że ładowanie jest 45-watowe godzinka. To jest, tak. To jest duża różnica, naprawdę. Fajne jest w Pixelu to, że mamy te magnesy do ładowania jak w iPhone'ie, więc jeżeli mamy zgodne jakieś akcesoria z iPhone'em, to w Pixelu będzie to pasowało jeszcze lepiej, dlatego że ta wyspa aparatów jest taka fajna. I...
0: Tak, w Xiaomi, jeżeli będziemy mieli kompatybilne etui, to też to możemy mieć. Ładowanie bezprzewodowe będzie działało, bo właśnie jednym z... Właśnie Xiaomi F8 Ultra to jest pierwszy taki, powiedzmy, że prawie flagowiec, bo w Poco to zawsze były takie telefony, powiedzmy, że tam nie idziemy w aparaty, nie idziemy w wygląd, tylko idziemy w wydajność. Teraz to się teraz zmieniło, bo tutaj mamy trzy obiektywy 50-megapikselowe, które są nawet lepsze od S25, więc i to widać w zastosowaniu, czy to jest Be My Eyes, czy to jest robienie fotografii, czy to jest w ogóle praca na aparacie. Ale tutaj pierwszy, to jest jeden z pierwszych, chyba pierwszy Poco właśnie, który ma ładowanie bezprzewodowe.
2: No, no i też warto tutaj, jeśli chodzi o Pixela, jeszcze dodać, że ma duże wsparcie do kodeków Bluetooth. Naprawdę, jak chcemy jakieś lepsze słuchawki podłączyć, to jest w ogóle chyba jeden z lepszych telefonów do muzyki ogólnie, jako całość po prostu.
0: Xiaomi też są te kodeki, właśnie sprawdzaliśmy ostatnio i te JBL moje faktyczne po włączeniu.
2: No mamy te FL Audio, gdzie Apple tak. Tego w ogóle nie ma, co uważam, że to szkoda jest po prostu, bo...
0: No Apple traci w tym momencie.
2: Traci, bo, no. Bo ja na przykład... wiem dlaczego tak jest, no bo to chodzi o ich ekosystem, ale tak. FL Audio jest w standardzie, masz ten szerszy kodek. LC3, który prześle więcej.
0: Bo ja...
2: Duża większa energooszczędność słuchawek zwłaszcza.
0: Bo ja mam porównanie... Prosty. Mam porównanie... biorę te same słuchawki właśnie na Xiaomi, biorę te same słuchawki na iPhone'ie, no to jest przepaść. To słychać.
2: Przepaść, nie?
0: Ja to słyszę.
2: I w baterii pewno widzisz różnicę, że tak. Na iPhone'ie one szybciej się rozładowują.
0: Na iPhone'ie to kurczę leci ta bateria, a na Xiaomi to... Zresztą wiesz tak. Jak te słuchawki trzymają na baterii.
2: Ja to testowałem właśnie tak samo z włączonym L audio, a z wyłączonym jest po prostu przepaść, bo właśnie mamy podobne w sumie słuchawki, no ty masz trochę lepsze, ale generalnie...
0: Lepsze, ale starsze.
2: No ale starsze, no, ale jakby wnioski podobne.
0: Tak.
1: Że to bardzo dobre. Natomiast ja chciałbym was zapytać o to znaczy ciebie, Patryku, przede wszystkim, bo ty używasz Pixela. Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o te kwestie dostępnościowe? No bo wspomnieliśmy, że początki były złe, ale jak już przeszedłeś przez te konfiguracje, poustawiałeś sobie wszystko, to trafiasz jeszcze na jakieś problemy, nie. Czy to już po prostu nie. Działa?
2: Nie. Tam chyba coś w dyktafonie widziałem, że było za... Coś tam nie było opisane, ale może mi się wydawało, nie wiem. Ale to już takie czepianie się na siłę. No nie. Powiem szczerze, że to, co tam jest w tym telefonie, że tam nie ma dużo rzeczy, ale to, co tam jest, to jest dostępne, działa. Jest to w miarę responsywne. Naprawdę nie grzeje się to, nie irytuje przede wszystkim. Jest to taki telefon... Skonfiguruj i zapomnij, myślę, że po prostu jest przewidywalne. No mówię, ja byłem i za granicą, i mówię, tu jeździliśmy trochę, z tego tłumacza też Google'a tu, sobie korzystałem na Pixelu, no tam działa naprawdę to wszystko fajnie, nie? Mhm. Więc jakieś te kwestie jakieś roamingowe, to wszystko tam działa, nie było żadnych jakichś problemów z łącznością. Myślę, że to jest też istotne, tak, dla osób niewidomych, żeby to gdzieś tam było niezawodne. No to pod tym kątem jest naprawdę bardzo dobrze. No ta optymalizacja, to już jak mówiliśmy, ta haptyka w połączeniu z tymi głośnikami, z tym wszystkim, no to myślę, że jest to jeden z w ogóle fajniejszych mimo wszystko telefonów dla osób niewidomych. Z tym aparatem jeszcze, jako taką całość.
0: Ta aplikacja aparatu, ja bym ją chciał, to jest rewelka.
2: No, ona jest fajna, ona jest prosta też. I... Wiecie, dla mnie ten Pixel jest trochę za prosty, ale on taki powinien być, on taki ma być. Bo dla niektórych on będzie wręcz przeciwnie, on będzie super, tak?
1: No po prostu dobra konfiguracja, dobre parametry
2: tak, bo
1: działa.
2: Tak, bo na papierze ten procesor, jeżeli patrzymy na takie suche testy wydajnościowe...
1: To on jest gorszy.
2: To jest wydajność, nie wiem, iPhone'a 15 Pro, mhm. Nie wiem, S24 Ultra, ale w praktyce...
0: To jest przykład, co znaczy optymalizacja softu.
1: Tak.
2: Tylko, że RAMu, za to mamy RAMu dużo, bo ogólnie tutaj mamy 12 GB RAMu, a w wersji Pro mamy 16, więc ten RAM...
0: No to ja mam też tutaj 16, 512 wersję, mam tą lepszą.
2: Także jakby jako całość ten Pixel, jakby tak go oceniać, bo on w niczym może nie jest najlepszy, tak? Jakby porównując go z innymi telefonami. Ale jak policząc te jego, jakby popatrząc na te wszystkie jego cechy i to wszystko połączyć w jedność, no to naprawdę jest to fenomenalne urządzenie, moim zdaniem. Po prostu.
1: Jeszcze przyszło mi do głowy coś, o co chciałbym was zapytać i co myślę, że jest istotne dla tych wszystkich, którzy cenią sobie jednak bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o używanie telefonu. Jak to wygląda z biometrią? Co w poszczególnych urządzeniach mamy?
2: To jest, tu Pixel ma przewagę, bo jest skaner twarzy, który wpuszcza nawet do banku.
0: Tylko jestem ciekawy, jak to wygląda u osoby niewidomej, nie? Bo od Face ID można książkę napisać, jak to wygląda w tym Pixelu
2: faktycznie. Powiem tak, jeżeli jest dobre oświetlenie, działa to na porównywalnym poziomie. A. Jeżeli nie ma światła, po prostu od razu przyciął odczytnik, nie kombinuje.
0: No to jakby w sumie trochę tego nie było, patrząc na to.
1: Dokładnie, bo...
2: Tak, ale to jest na tyle fajnie zrobione, że po prostu... Bo w Samsungu jest to gorzej.
0: Dobra, ale pytanie. Jeżeli jesteś niewidomy, wchodzisz do banku, wywala ci, że jest ciemno, słuchaj, no nie odblokuje ci...
2: Nie
0: o to mi chodzi. Nie, daj mi powiedzieć. Dostaniesz komunikat syntezatorem, że możesz palucha przyłożyć?
2: Tak,
0: o to
2: od
0: mi
2: razu.
0: Chodzi.
2: Przyłóż palec, od razu. To jest tak zrobione, że nie nawet...
0: Czyli mówi, bo mi o to chodzi, a nie, że domyśl się.
2: Nie. To jest tak zrobione, że od razu przyłóż palec i...
0: No o to mi chodziło.
2: Nie, to jest...
1: W waszych telefonach, bardzo... a propos czytnika linii, czy w waszych telefonach te czytniki są wtopione w ekran?
2: Tak.
1: To ja muszę powiedzieć i to od razu powiem, ja nie mam pozytywnych wrażeń, jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych Samsunga.
2: Bo na Samsungu jest on niby też jest ultradźwiękowy, on jest niby...
0: Ale on nie jest taki szybki...
2: Ale on nie jest dobry,
1: on nie jest precyzyjny. On nie jest precyzyjny, to prawda. Odblokowuje go dopiero za którymś razem. Być może to jest kwestia, wiecie, pamięci mięśniowej, że nie dotykam tego odpowiedniego obszaru. Ale dla nas, jako dla niewidomych, to jest jednak pewien problem.
2: Na Pixelu jest to zrobione, uważam, dobrze, bo
0: patrz.
2: Po wyciśnięciu gdzieś tam działa i...
0: Pokażę. Dosłownie musłem paluchem.
2: No. 20.04 i odblokowano stan twarzy. No to teraz to mi nawet twarzą się odblokował, więc nawet nie zdążyłem przyłożyć palca, więc...
3: A otworzyć przez górę. Ekran wyłączony, dzwonek wyciszony.
2: Więc...
0: No ale to jest dosłownie, patrz. Smyrynę palcem. Mhm.
1: No u mnie nie. U mnie to na pewno tak nie wygląda.
0: No i ja się z tobą zgodzę, Michale, że tak nie wygląda.
2: Teraz też smyrnęłem palcem, bo zakryłem mu aparat, żeby nie ten...
1: I powiem wam więcej. Konfiguracja w ogóle tego odcisku palca u mnie w telefonie, w Samsungu, to trwała dobre 5 minut.
0: Nie jest to dobrze zrobione akurat w Samsungu.
1: Ten proces trwał dobre 5 minut i powiem jeszcze więcej. Konfiguracji Face ID to ja w ogóle nie przeszedłem. Tego po prostu ja nie byłem w stanie zrobić.
0: Gdzie nie ma Face ID.
1: Odblokowanie twarzą.
0: W sensie wiem o co inaczej, przepraszam. Ale no, jego tam, mówmy się, że jego tam nie ma, bo to działa na
1: język. Dobrze, tylko ja tego nie byłem w stanie nawet przejść. Po prostu. Po iluś minutach prób i błędów stwierdziłem, nie, mam tego dość.
2: Nie ma sensu.
1: Zostawiam to. Natomiast ja z tego czytnika linii papilarnych też nie jestem zadowolony. I jeżeli chodzi o, no ja tu mam porównanie tylko do iPhone'a, no to zarówno proces skanowania twarzy, jak i proces, jak miałem jeszcze czytnik linii papilarnych w przycisku Home, no to to było niebo a ziemia w porównaniu do Samsunga.
2: Znaczy, ale wiesz, z czego to wynika, że w iPhone'ie, bo ty porównujesz to do iPhone'ów tych, co no, wiedziałeś dokładnie, gdzie jest ten czytnik. I,
1: oczywiście. No, ale...
2: To było...
1: No tak. Ale właśnie,
2: ja,
1: ale...
2: Do czego ja zmierzam, że te czytniki właśnie w zatopionych ekranach dla osób niewidomych to nie jest dobry pomysł.
0: No nie.
1: I o tym...
0: To naprawdę trzeba się nauczyć. Tak, naprawdę... A paradoks znaczy, jest taki, że najlepiej usiąść z osobą widzącą niestety. I wtedy ci pokażę centralnie paluchem raz.
2: Znaczy, ja nie pamiętam jak to było na Samsungu, ale na Pixelu bardzo fajne miałem wskazówki. Przesuń palec w lewo i pójść coś tam. Bardzo fajnie to naprowadzało i bo się tym akurat bawiłem i w Pixelu konfiguracja tego palca myślę, że jest...
0: W Xiaomi też jest spoko, ja wszedłem bez problemu, no znalazłem ten akurat czytnik i nie widziałem go. Robiłem to po niewidomemu powiedzmy. To dobrze to przeszło. Zresztą widzisz, jak to się odblokowuje.
2: I tak samo jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy na Pixelu też. Fajne są wskazówki, da się to ogarnąć. Tylko, że wiadomo, nie ma tych diod podczerwieni, jak to jest w
0: iPhone'ie.
2: Jak w iPhone'ie i no nie zrobisz tego, jak jest ciemno, tak? W iPhone'ie zrobisz, jak jest ciemno.
1: Nawet. Dokładnie, dokładnie. Także no z tymi czytnikami wtopionymi to w ekran różnie. To jest i to bywa
2: znaczy,
1: różnie.
2: Dlatego pod tym kątem uważam, że mimo chyba wszystko zaryzykuję, że Pixel będzie najlepszy.
1: Aha.
2: Dlatego, że te rozpoznawanie twarzy jest przyzwoite, powiedzmy. Wiadomo, no nie jest to poziom iPhone'a, bo nie działa w nocy. Ale on nie kombinuje. Jeżeli faktycznie warunki nie pozwalają, no to wywala czytnik i przyłóż palec. I nie kombinuje, tak. Bo Samsung próbuje, powiedzmy.
0: Tak.
2: I czasami chcemy coś potwierdzić czy coś, no to może być problem, tak? Jak chcemy gdzieś tam przez tą twarz. W Pixelu tego problemu nie ma. Jest to zrobione.
1: I wiecie, i tak powiem szczerze, właśnie ten argument, dobrze, że mi się przypomniało, żeby was o to zapytać, bo to jest kwestia tego, tak byśmy powiedzieli w sumie, dobra, słuchajcie, bierzcie Samsunga, bo ten Samsung jest, no jest okej, okay, jest telefonem, który w zasadzie dla osoby niewidomej byłby super, natomiast jeżeli ktoś ceni sobie bezpieczeństwo, bo zaraz mi ktoś powie, a to w sumie można tego nie włączać, można sobie dać z tym spokój, po co to, no nie, no bezpieczeństwo urządzenia ale jest dla mnie ważne na przykład.
2: Ale Robercie, powiem coś takiego, nie wiem czy, będę mówił o osobie, którą ty też znasz, jej się nie podoba na przykład Face ID w iPhone'ie, bo ona ma wrażenie, że wszyscy myślą, że ona robi selfie i ona woli ten
0: czytnik. O Jezu, ale to te...
1: Ale to wiecie, no to są...
2: Ale wiecie, o co chodzi, każdy ma swoje...
1: To są tak, dokładnie, tylko...
0: A ja znam znowu osobę, którą ty też znasz i wiesz, o której powiem, też bardzo cię tutaj dzisiaj dużo wypowiadał i też zostałem... No, wyzwany, że Joshua gadam głupoty, że on na przykład w ogóle Face ID nie chce widzieć i on tego nie będzie używał, bo on tego nie umie skonfigurować. No to co...
2: Ale no... wiecie co? Są takie osoby, które nie mogą, ja nie wiem z czego to wynika, nie działa Face ID i był taki problem z 11 i tam się otarło o serwis, okazało się, że po prostu ona, nie wiem co było, nie, do tej pory nie rozumiem.
0: Dlaczego. Ale to była osoba niewidoma, tak? Bez poczucia całkowicie światła.
2: Tak.
0: To jest słowo... Nie, bo to jest słowo klucz, czy miała poczucie światła?
2: Nie miała w ogóle...
1: Ale ja nie mam poczucia światła i bez problemu sobie skonfigurowałem
2: nie
1: Face ID.
2: Wiem, z czego to tam wynikało.
1: Tylko jedna rzecz, no nie mam tego włączonego, tego punktu uwagi, tak? No świadomie obniżam sobie w pewnym stopniu bezpieczeństwo,
0: ale... punkt uwagi, co to jest w sumie?
1: Że musisz patrzeć na telefon.
0: Tak, no ale z drugiej strony Androida odblokujesz i palucha masz odblokowanego i ktoś ci podejdzie i wyrwie, to też to jest jedno i to samo, tak naprawdę.
1: No tak, dlatego słuchajcie, ja mówię, kwestia jest po prostu taka, że moim zdaniem, to jest moje zdanie, nie mam zamiaru nikogo do tego na siłę przekonywać, jak ktoś nie ceni sobie danych na telefonie, które ma, a szczególnie danych kart płatniczych, to jest jego sprawa, ale moim zdaniem po prostu biometria jakaś musi być.
2: Nie wyobrażam, ja się zgadzam.
0: Ja też, w ogóle to nie ma totalnie dyskusji.
2: Nie ma co o czym dyskutować, jak ktoś...
1: I wiecie,
2: tak
1: i ja
0: ale
1: mówię,
0: co chciałem powiedzieć, bo ja... No, przepraszam.
2: To jeżeli chodzi tak osoba niewidoma i się cieszy, że ona w ogóle nic nie musi mieć, no to jest proszenie się o kłopoty.
0: Tak, ale ja chciałem powiedzieć w sumie, właśnie to jest argument dla mnie zbity, bo właśnie i też ta osoba, która tutaj dużo krzyczała właśnie z tym Face ID, też publicznie na niektórych grupach na Telegramie, to dla mnie, w tym punkt dla mnie jest argument ścięty i to szablą równo płasko z ziemią, bo argument, że nie masz tego pola uwagi. No ale Androida, idziesz w banku, coś, nie wiem, grzebiesz coś w telefonie, podbija ci typ, wyciąga nóż i wyrywa ci ten telefon i ucieka. I tak samo
2: ale
0: może być z iPhone'em, więc
2: właśnie,
0: to dla mnie...
2: Bo to się teraz zmienia, bo teraz duże rzeczy wprowadzają, właśnie nie wiem, czy to w Pixelu już weszło, że telefon jest w stanie wykryć, jak ci ktoś wyrywa telefon.
0: I iPhone też ma to mieć.
1: Tak. Tak, ma to być w iOSie 27.
2: Tak, i w Samsungu chyba dziś to nawet gadali, że to jest. Ja tego nie widziałem, nie sprawdzałem, ale w Samsungu chyba prawdopodobnie to jest. W Pixelu ma to właśnie być i właśnie w iOSie też prawdopodobnie ma to
0: sprawdzę
2: być.
0: Sprawdzę na Aurelii później.
1: Natomiast no. Słuchajcie, pytanie moje, skoro już mówimy jeszcze o bezpieczeństwie, tak mamy dobijać do brzegu, ale cały czas mi jeszcze przychodzą jeszcze jakieś takie pytania. Jak wygląda kwestia, czy Google to ma, podejrzewam, że tak, ale to mi potwierdzicie, czy ma możliwość zdalnego wymazywania telefonu?
0: Tak.
1: Tak,
2: tak, okay. Tak to już to było zawsze. I...
1: No, tego się spodziewałem.
0: Films.google.com
1: i tam...
2: Chociaż jeśli chodzi o takie rzeczy właśnie zarządzania urządzeniami, mimo wszystko w Samsungu jest to fajnie zrobione.
0: No ale masz aplikację, przepraszam, no tutaj no, dla mnie, znaczy dobra, no lubisz Samsunga, to taki trochę samozachwyt, ale po prostu w Google też masz aplikację, którą możesz zarządzać te urządzenia i też mogę wszystkie wymazać na bieżąco. I przynajmniej mam...
2: lokalizowanie urządzeń, ale do czego też zmierzam. Dużo osób niewidomych korzysta na przykład z jakichś różnych smart tagów, air tagów i tego typu rzeczy. I ta googlowska aplikacja jest tak beznadziejna, że ja po prostu... Ja wysiadam.
0: Nie wiem, nie korzystałem z niej, ale bardziej mi chodzi o to centrum.
2: Dlatego zrozumiesz, o co mi chodzi.
0: Ale no ja nie, akurat nie mam jakby... W sumie jak na razie jeszcze nigdy nie miałem potrzeby korzystania z tych wszystkich tagów.
2: Ale są ludzie, którzy z tego korzystają.
0: No dobra, ale wiesz...
2: Wiadomo.
0: Dobra, z dostępnością z tych tagów, z lokalizacją się zgodzę, ale z mówieniem, że Samsung ma to najlepiej zrobione, że można zdalnie wymazać telefon, no to Google'a każdy wymarzysz. No i tą googlowską aplikacją też Samsunga wymarzysz.
2: Tak, wymarzysz Samsunga, ale chodzi mi o taką logikę zarządzania tym wszystkim.
1: To znaczy, wiesz, Patryk, akurat tutaj, powiem tak, ta aplikacja ważne, żeby była jakkolwiek dostępna, bo przecież nie będziesz wymazywał tego co 5 minut. Tak,
0: no właśnie.
1: No, nie życzę, nikomu, żeby kradli mu telefon codziennie.
0: No, no właśnie, a strona jest w pełni dostępna. No mi się raz zdarzyło, raczej nie dlatego, że kradzieży, ale to też szczęście, to znaczy no, nic się nie stało, ale po prostu miałem taką sytuację, że... To była godzina dość już późno, to była godzina 23 i z moją mamą nie mogliśmy się do taty dodzwonić i z pracy jeszcze nie wracał. No i całe szczęście znałem te hasło do ich konta Google, no i ja raz miałem właśnie taką możliwość, żeby kogoś namierzyć, gdzie on jest. Chociaż orientacyjnie, czy on wyjechał spod tego Poznania, czy nadal tam na przykład...
1: Czy wszystko jest okej.
0: Okay. Czy on jest, gdzie on jest po prostu.
1: Swoją drogą, a to nie macie możliwości na przykład na Androidach udostępniać sobie lokalizacji?
2: Da się.
0: Da się. Bez problemu, tylko po prostu ja akurat no nie miałeś. Jakby, w sumie nie mieliśmy udostępnione, nie mieliśmy tego zrobionego, po prostu miałem pod ręką komputer, wlazłem gdzie trzeba było wejść i znałem hasło i po prostu sprawdziłem, da się to udostępnić, po prostu nie mieliśmy tego, w sumie nigdy nie myślałem, że do tego się może przydać, no raz się przydało, no nic się nie stało, no ale było potrzebne, bo jednak się uspokoiliśmy, że się zbliża.
2: W Samsungu, jeśli chodzi o tryby i procedury, to można ustawić na przykład, że domownik przychodzi do domu, że wtedy dostajemy powiadomienie na telefon, że ktoś wrócił czy coś.
0: No to jest spoko, jeżeli ta osoba korzysta z Samsunga, nie? No ta osoba korzysta z Samsunga i z Motorola, więc tu akurat i robocza jest Motorola, więc to by ciężko było.
2: No bo Samsung też ma fajną tą apkę do lokalizowania właśnie ludzi, urządzeń i o to mi chodzi.
0: To ta apka powiedzmy, że działa jak w iPhone'ie, bo w iPhone'ie ta aplikacja znajdzie super.
2: No i w Samsungu powiedzmy, że jest podobna, bo nawet widzimy adresy, że na przykład dajemy na to, jakiś telefon jest pod takim takim adresem. W Google masz mapkę i weź ty jako niewidomy się połapie.
0: Ale w ogóle mapka Google'a to mnie prześladuje od wielu lat i myślę, że niewidomych wielu prześladuje w ogóle z tą mapką Google'a, jakby tą integracją tej mapki Google'a w każdym miejscu. Choćby, przepraszam, to wiem, że to jest nie audycja o tym, ale aplikacja Allegro i wybieranie paczkomatów.
2: No.
0: Nawet ale... jest śmiech na sali. Ale co ciekawe, to się też już trochę zmienia, bo kiedyś tak nie było. Teraz, nawet właśnie teraz, bo kiedyś było tak, że nawet jak miałeś kilka adresów i zmieniałeś, to było tak, że jeżeli na dany adres nie zamawiałeś nigdy jeszcze nic na dany podpunkt, na przykład, no nie wiem, wybierasz adres, nie wiem, Poznań i chcesz paczkomat, nie wiem, na Grunwaldzie. I nigdy wcześniej go nie konfigurowałeś, to będziesz miał jakieś tam losowe paczkomaty najczęściej z Warszawy. Dopiero jak raz coś zamówisz, to ten paczkomat będziesz pamiętał, że pod tym adresem zamawiałem na Grunwald. Ale o co mi chodzi? I właśnie, żeby wybierać ten paczkomat, trzeba skorzystać z mapy googlowskiej, jakby taki się otwiera pop-upik z tą mapą. Ale mówię, to się zmienia, co poprawia się, że teraz chyba Allegro w końcu poszło po rozum do głowy, że wykrywa po adresie, po prostu masz taki adres wpisany, to ci lokalizuje w najbliższe punkty, jakie masz wokół tego adresu.
1: Wiesz, Robert, chodzi o to prawdopodobnie, że każdemu programiście najłatwiej jest zintegrować się z jakąś pewną funkcją systemu, która renderuje taką mapkę.
0: Tak.
1: Tak samo jak w przypadku iOS-a masz mapy Apple. I tam też jest
0: tam
1: taka
0: jest
1: kontrolka. No całkiem nie najgorzej. To nie jest mega intuicyjne, ale da się z tego jakoś
0: skorzystać.
1: Czyli lepiej
0: jak w Google.
1: No nie porównywałem tego, ale wydaje mi się, że tak.
0: Tak myślałem.
1: Tam wystarczy po prostu, jest pole do wpisania adresu bardzo często i można sobie to...
0: I tak, Michał, i to możesz zrobić. To jakby wiem, na przykład są takie mapki, się zdarzają w niektórych sklepach, czy na przykład na OLX-ie, a na Androidzie masz tą lupkę, wpiszesz, ale i tak masz graficznie te punkty to jest... I właśnie, przepraszam, to powiem, to ja wiem, że to zabrzmi okrutnie dla niektórych z Androidem, ale wiedziałem, że na Apple to będzie lepiej zrobione. To akurat tak jakoś czułem i w sumie teraz się utwierdziłem.
1: No, mam takie wrażenie, że to po prostu działa, że to działa lepiej. Ja się nie spotkałem dawno z jakimiś tam problemami właśnie, gdzie wyświetlała się mapa. Zawsze obok tej mapy na iOSie pojawiało się takie miejsce, gdzie mogę sobie coś tam wpisać.
0: Co ciekawe, właśnie na Impoście, to taki przykład w sumie też na Androidzie robiłem, wczoraj ten paczkę przekierowałem kurierską na paczkomat. Co ciekawe, Impost zarówno zintegrował mapkę Google Maps, ale osobno dał wyszukiwarkę i listę punktów. Że wpiszesz na przykład swój kod pocztowy i pod spodem ci wywali listę punktów.
2: Tak.
0: I nawet checkboxy były do zaznaczenia. Mówię ci, że zaznaczone OCH01, niezaznaczone OCH01.
2: Ale dla mnie Impost jest wzorem.
1: No tam rzeczywiście ktoś się przyłożył, jeżeli chodzi o kwestie dostępności.
0: W aplikacji? Tak, na stronie.
1: Na stronie, no to może dwa różne zespoły. Dobrze, słuchajcie.
0: Właśnie jakbyś chciał...
1: To myślę, że...
0: No nie ta audycja.
1: I myślę, że już wpadamy w tyle dygresji, że czas rzeczywiście... że czas kończyć. Ja jeszcze przeczytam te wiadomości, które tutaj do nas przyszły, bo mamy 3 wiadomości, więc warto je odczytać od naszych słuchaczy. DJ Graco. A propos launchera na Androida, to ja używam Launch Air, tak. I sobie chwalę.
2: Znaczy, ja z tymi launcherami to mam problem, bo to jest fajne na początku się pobawić, ale później zawsze coś tam wychodzi.
1: To jeszcze będę kontynuował to, co pisze do nas Graco. Można tam wywalić widget googlowski, jak nie chcemy mieć. No i on się opiera AOSP, czyli o kod Androida. Kolejna wiadomość od budki telefonicznej. Michale Dziwiszu, a jeszcze zapewne nie znalazłeś w Samsungu czegoś takiego jak Good Look. Tamto dopiero jest ustawień.
0: A ja o tym chciałem powiedzieć.
2: Ale to jest temat na osobną audycję.
0: Ale to jest właśnie to, co mieliśmy powiedzieć, bo ja, ty mnie, Michale, pytałeś i ja nie wypowiedziałem, nie opowiedziałem tobie wtedy. Brakuje mi Good Looka na Samsungu. To jest taka aplikacja, kojarzysz Power Toys na Windowsie?
1: Oczywiście.
0: To jest taki Power Toys, ale dla Samsunga i jeszcze bardziej rozbudowany. I głupia rzecz, masz moduły różne instalujesz i masz moduł Sound Assistant. Instalujesz Sound Assistant 1 Hebel, masz zablokowany ekran, nie wiem, słuchasz sobie muzy na YouTubie, na YouTube Music, ja tak na przykład robiłem i jechałem rowerem, miałem telefon w kieszeni, wiadomo, tandem i szybko, głośność w górę, przyduszam, kolejna piosenka, głośność w dół, przyduszam na wyłączonym ekranie, poprzednia piosenka. Nie mam tego na Xiaomi i tego mi najbardziej brakuje i to poczułem ból. Poczułem ból ostatnio, tydzień temu, właśnie po 2 miesiącach wyszło, że tego mi najbardziej brakuje ostatnio.
2: Ale wiecie, jaka jest tego też najlepsza zaleta, że to robi Samsung i to działa, bo to nie jest jakiś zewnętrzny deweloper, tylko to jest stworzone przez Samsung.
1: Więc siłą rzeczy jest tam małe prawdopodobieństwo, że to się wykrzaczy. Tu pisze do nas jeszcze budka telefoniczna, że można zmieniać kolejność ustawień i można można tym zmieniać
0: wszystko
1: kolejność głównych ustawień systemu według własnych upodobań. Pozdrawiam. I jeszcze jedna wiadomość, a właściwie 2, od Patesa. Wypowiem się ponownie co do czytników linii papilarnych w ekranie. Jest to problem, chociaż niektóre telefony mają i dobrą haptykę, i dobre ułożenie sensora. Miałem Motorola Edge 30 Neo i ona miała praktycznie na dole po środku.
0: Ona miała to super zrobione, bo ja miałem też tą Motorola.
1: Zdarzało mi się nie trafiać. Co do Face ID, to po pierwsze moim skromnym zdaniem opinia osoby słabowidzącej nie jest miarodajna względem niewidomych, ponieważ często widzący używają wzroku nawet wtedy, kiedy o tym nie myślą. Podobnie jest z poczuciem światła. Tu przydałaby się opinia osób niewidomych, takich jak ty, Michale, i ona jest miarodajna dla większości środowiska. Nie znaczy to, że słabowidzący nie mają zdania, ale to nie jest do końca to.
0: Ale jest Michał.
1: I ja właśnie tutaj mówię o tym, że właśnie ja z Face ID nie mam absolutnie żadnego problemu. Ja z Face ID miałem jeden jedyny problem kiedyś, kiedy rzeczywiście folia którą miałem naklejoną na ekranie, z jakiegoś dziwnego powodu zabrudziła mi kamerkę. Czy coś tam po prostu chyba wpadło, jakiś paproch między folię a ekran i po prostu wszystko wyglądało z zewnątrz okej, natomiast tam się potem okazało, że coś tę kamerkę blokuje. I to był problem, a nie samo Face ID. Natomiast ja kiedyś dla eksperymentu włączyłem sobie to, no ten punkt uwagi, czyli tę konieczność patrzenia na ekran. Co VoiceOver zresztą w iOSie domyślnie nam wyłącza.
0: Wyłącza.
1: Tak. Możemy sobie to włączyć. Nie. Dla mnie na przykład, ale to dla mnie. Kiedyś słyszałem opinie jakichś niewidomych, że oni sobie z tym radzą. Dla mnie to już było za dużo i dla mnie takie Face ID było po prostu złe. Michał? Natomiast to Face ID, którego ja używam, to ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Nie mam 100% skuteczności, ale jest to na tyle dobrze działające, że po prostu jestem ale z tego zadowolony.
0: Ja chciałem powiedzieć, że ja też mam wyłączoną akurat uwagę. Mhm. Bo nawet teraz jak mówisz, że to VoiceOver defaultowo wyłącza, no to ja też mam to wyłączone.
1: Tak, tak.
0: Bo to w sumie, bo ja sam siedzę wieczorem, odblokuję sobie telefon i wiesz, do ucha sobie przykładam, sobie grzebię, oglądam, przeglądam. I to mi działa. I jakby właśnie tutaj czekałem, właśnie cieszę się, że ty tutaj bierzesz w tym udział, że ty powiesz, jak właśnie, że bo my możemy być spadkiem gołosłowni, a ty przynajmniej tutaj potwierdzisz jako osoba niewidoma bez poczucia światła, że da się.
1: Da się, oczywiście.
2: Ja powiem tak, ja szkoliłem różne osoby i niektórzy naprawdę fenomenalnie sobie z tym radzą niewidomi i to się zgodzę.
1: To znaczy, wiecie, i teraz tylko teraz czekajcie, bo żeby to też nie wybrzmiało tak, że teraz nagle, jeżeli ktoś nie potrafi ogarnąć Face ID, to jest coś nie tak. Bo to nie chodzi o to. Ja jestem w stanie sobie z tym poradzić i znam sporo osób, które sobie z tym radzą. Jeżeli ktoś sobie z tym nie radzi,
2: większość sobie z tym
1: to
2: radzi,
1: to moim zdaniem ma dość duży problem, ale to problem o tyle, że ja mu serdecznie współczuję, no bo mam, tak. bo musi odblokowywać pinem telefon w takiej sytuacji, no albo po prostu wyłączyć sobie w ogóle jakąkolwiek...
2: Albo kupić Apple Watcha.
1: Tak, jakiekolwiek uwierzytelnianie, a to jest problem i to jest problem ze względu bezpieczeństwa i to jest problem poważny.
0: Ale ten Apple Watch też nie zawsze, Patryk, działa dobrze.
1: Ta klawiaturka jest mała, ale też na tym Apple Watchu.
2: Chodzi mi o to, że jak masz tego Apple Watcha, no to...
0: Nie zawsze.
2: Generalnie, no, powinno to się odblokować.
0: Kiepsko to działa, ja to testowałem. To różnie działa kiepsko.
1: To ja miałem...
0: Dobra, może nie wiem, może kwestia tego, że miałem Watcha SE drugiej generacji, nie, to nie żaden flagowiec, ale nie działało to.
2: Pomysł po prostu przyszedł do głowy, nie?
1: No, jest, ja wiem, nie działało to dobrze. Jest jakieś rozwiązanie, natomiast ja na przykład jakoś w ogóle nie... Jakieś miałem Apple Watcha, więcej bym nie kupił. Tyle mojego w kwestii Apple Watcha.
2: Znaczy, ja powiem tak. Moja siostra miała Apple Watcha i ona go porzuciła, bo po prostu jak ona coś miała na nim robić, to i tak brała iPhone.
1: No właśnie.
2: I tyle.
1: No, dokładnie.
2: I teraz ma właśnie Samsunga też. I
0: ja
2: Samsunga
0: też tak mam ostatnio.
2: Bo ma Gemini'a po prostu. I ona lubi z nim gadać. I to jej się
0: podoba.
2: Ja
0: też tak mam ostatnio.
2: Więc jak ona by miała w Apple Watchu jakiegoś Siri czy cokolwiek,
0: po polsku,
2: to ona by pewno z tego korzystała, nie?
0: Ale ja chciałem powiedzieć, że ja też tak ostatnio właśnie mam, że wolę wziąć telefon w łapę, mamy i tak jest szybciej.
1: Mamy jeszcze kolejne wiadomości od Patesa co do Face ID. Przyznaję, nie rozumiem tego rozwiązania. Wyłączenie pola uwagi jest koniecznym zmniejszeniem poziomu zabezpieczeń, a prościej będzie komuś przejechać naszym iPhone'em przed twarzą, niż zabrać rękę i dotknąć palcem. Oczywiście obie możliwości są prawdopodobne, aczkolwiek uważam, że jest większa szansa, że poczujemy dotykanie po ręce niż przesuwanie urządzenia przed twarzą. Ale, znam też osoby...
0: Ale ja myślę, że... No kurczę, ale to jest taki... Przepraszam bardzo, ale to jest...
2: To jest proste, no.
0: Ale nie, jeżeli jesteś niewidomy i nie masz tego, nie ruszasz tymi gałkami ocznymi, nie masz poczucia świata i w ogóle, to ciężko będzie takiej osobie stojąc i w ogóle, słuchajcie, osoba, jak złodziej, jeżeli, załóżmy, że ktoś jest złodziejem, no to załóżmy, że no, albo no jest głupi, albo ma przekichane w życiu, no to w większości to jest głupi, no to jeżeli ktoś jest złodziejem i założenie jest głupi, no to uwierzcie mi, że taki pierwszemu, lepszemu kradziejowi z ulicy będzie trudno ogarnąć iPhone'a z Face ID przed osobą niewidomą z VoiceOver'em.
1: Wiecie co, ja jeszcze tylko tak dodam, że ostatnio czytałem jakieś statystyki, że teraz to w ogóle telefony się bardzo rzadko kradnie, dlatego że nie ma to po prostu sensu.
2: Ale ja...
0: Zwłaszcza przy Apple.
2: Tak. Ja powiem przykład z życia. Ja nieraz siostra mnie coś prosi, weź mi tam coś, zobacz na tym iPhone'ie, bo jej coś tam nie działa, czy coś. I biorę jej iPhone'a I mówię...
0: Bardzo ten, ciężko jest, mi nawet go. Ze mną.
2: No nie mogę, nie jestem w stanie tak łatwo trafić, żeby odblokować. Tak. Dla mnie to nie jest argument przy
0: kradzie. Nawet jak ja właśnie z moją Aurelią i coś robi mi na iPhone, ja na przykład ją o coś poproszę i też weźmie i telefon, no i pokaż tą mordę i to jest ciężko. Bo to ja naprawdę, ja muszę wziąć ten telefon w łapę i go odblokować.
2: Tak, tak, właśnie. No,
1: i tu jeszcze, kontynuując wypowiedź Patesa, znam też osobę, która nosi okulary z filtrem żółtego światła, takie jakich używają kierowcy i u niej Face ID po prostu nie przechodzi. I tak jestem jedną z tych osób, które nie umieją używać Face ID, przyznaję. No to jest ciekawe też w ogóle a propos tych okularów, też się nad tym kiedyś zastanawiałem. Z tego co wiem, to u części osób nie ma problemu, ale no jeżeli rzeczywiście na niektórych okularach jest to kłopot, to no to ja serdecznie współczuję tylko, bo to po prostu...
0: Jest problem.
1: Bo to jest problem i to jest realny problem, no i teraz no trudno oczekiwać, żeby Apple się tu nagle dostosowało...
2: Znaczy inaczej.
0: I ja powiem tyle,
1: nagle że... wdrożyło czytnik linii papilarnych, natomiast jest to problem jednostkowy i jest to problem.
2: Powinien być wybór, tak. Mimo wszystko.
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć, a propos do ciebie, Patesie, że ja... Jak będziemy się kiedyś widzieli w najbliższym czasie, ja z chęcią spróbuję cię nauczyć korzystać z tego Face ID.
1: No i co tu jeszcze do nas Patrz pisze? Dobra. Touch ID ma jeszcze jedną zaletę dla nas. Pozwala na grzebanie w telefonie, nawet w kieszeni, jak sensor jest w odpowiednim miejscu. Wiem, niszówka, ale niektórzy to robią, mając jakieś słuchawki kostne, powiedzmy, i coś tam sobie robią. Wygodne. I jeszcze jedna wypowiedź. Jak rozumiem, twoja siostra ma wyłączone pole uwagi. To takie pytanie, Patryku, do ciebie chyba.
2: Ale raczej kurczę, tak.
0: Ale to jest to, co mówiliśmy przed chwilą, to jest tak samo z paluchem, no.
1: Ale słuchajcie, ta dyskusja nie ma sensu.
0: Nie ma sensu, kończymy, dyskusja,
1: bo zaraz
0: zniechęcamy może, tylko do
1: bo
0: siebie.
1: Zaraz ktoś może powiedzieć, że, a jak ktoś ma na przykład, i to ja wiem z własnego doświadczenia, jak ktoś ma mokre ręce, to mu wygodniej z Face ID. Dziękuję. Dobrze,
0: no właśnie,
1: słuchajcie.
0: Bo możemy ludziom zabrać przyjemność na słuchania.
2: Jeszcze jedną rzecz, w ogóle poza tematem chciałem powiedzieć tego Face ID, o cenie Pixela, bo ja o tym nie powiedziałem, a to jest uważam ważne, myślę.
1: No.
2: Bo generalnie tak, ja mam wersję Pixela 10, to jest ten środkowy model, bo mamy 10a, 10, no i 10 Pro. No i jest jeszcze ten XL, ale to jest ten środkowy model. I on początkowo, jak była premiera, to był sierpień, wrzesień zeszłego roku, jakoś tak.
0: To
2: kosztowało chyba ponad 4000
0: zł. 4200 na premierę.
2: 4200 wersja 256 giga. No ja w Media Expert, no dobra, zareklamuję ich. Bo to też jest fajny, w ogóle fajny ten proces cały zakupu.
0: Już nie mówię A53 swoim.
2: Tak, pozbyłem się A53, który był niepotrzebny i który był złym telefonem, bardzo złym. On miał po prostu demony, powiem w skrócie. No pozbyłem tak. się tego telefonu w sumie za 800 parę złotych, bo oni nie dość, że mi go wycenili na 230 zł i chyba 6 albo 7 stów nawet dopłacili. Finalnie za Pixela 10 w wersji 256 giga zapłaciłem 2400 zł z hakiem tam jakimś niewielkim.
0: Więc to jest dobra cena.
2: Cena do...
0: Za nówkę to jest dobra cena.
2: Tak. I mamy z polskim wsparciem.
0: Masz dwa lata rękojmi, gwarancji tak, Media Expertu, możesz pójść tak. do Media Expert.
2: Tak. Jest ten odkup jest bardzo fajny, bo oni na miejscu wyceniają wszystko, więc dla osoby niewidomej, która nie chce gdzieś tego załatwiać przez internet, może sobie to zrobić stacjonarnie. Super.
0: Ma jakiś stary telefon w domu.
2: Tak. Bo to wystarczy, żeby on się kwalifikował na tą ich listę śmieszną. I wystarczy, że jest promocja, bo Google ma te właśnie fajne promocje z Media Expertem, że oni dopłacają na przykład 600, 700, w zależności też od modelu, od w jakim to jest czasie. Może to być jakiś telefon warty 60 zł, a oni dopłacą do tego na przykład 600. Więc możemy się pozbyć jakiegoś niepotrzebnego telefonu i mieć przy tym fajną zniżkę na zakup.
0: Nowy telefon.
2: No, myślę, no dobrze. Warto.
1: To w takim razie... To w takim razie teraz już tak zupełnie kończąc naszą dzisiejszą pogadankę o Androidzie, gdybyście mieli tak subiektywnie, każdy z was, zestawić te urządzenia, o których dziś mówiliśmy, od najlepszego do najgorszego, to jakby to było? Patryk?
2: Ja mam problem ogólnie, bo...
1: A Ale gdybyś miał.
2: Znaczy w Samsungu aparat mnie rozczarowuje.
0: Ale gdybyś miał.
2: Mimo wszystko Samsung będzie u mnie na pierwszym miejscu. Mhm. Ale to tak przez to, że jestem do niego przywiązany. W sensie takim, że jestem do niego przyzwyczajony. Ale jakbym spojrzał tak po prostu obiektywnie, to chyba Pixel. Mimo wszystko.
1: Okej, okay. A ty Robert?
0: Na ten moment, że jeżeli miałbym w tym momencie Xiaomi, nie mam do niego problemu. To co jakby po prostu nie boli mnie, że nie mam Samsunga, ja tutaj Xiaomi po prostu, krótko.
2: Ale tak subiektywnie to Samsung, bo mówię, jest dużo fajnych funkcji, z których ja się nauczyłem korzystać.
0: No to jeżeli jesteśmy subiektywnie, to ja już mówiłem tutaj z Patrykiem na prywatnie, będzie S27 Pro, będziemy rozmawiali.
2: Tak, bo to rozwiąże problem, który ja mam.
0: Tak. Czyli ja tak samo.
2: One są słabe po prostu.
0: No, ale to już na temat na kiedy indziej.
2: Tak, ale no to jest też ważne, myślę, że
0: tak, no to sobie mówię, subiektywnie będzie S27 Pro, będziemy rozmawiać.
1: Natomiast to najmniej licząca się opinia moja, bo ja kompletnie nie mam tutaj doświadczenia i bazując na waszych opowieściach i gdzieś tam na tym swoim jakimś tam leciutkim doświadczeniu z Samsungiem, ja bym chyba jednak powiedział, że Samsung będzie na pierwszym miejscu, na drugim będzie Pixel, na trzecim miejscu będzie
0: Na trzecim miejscu będzie
1: Xiaomi. Dźwięk w telefonie jest dla mnie cechą, powiedzmy, drugorzędną, a rozumiem. Jednak on ma jakieś tam swoje problemy. Duży ekran nie jest mi potrzebny.
0: No tak, więc, moja perspektywa.
1: Tak, więc no ale właśnie, no, miało być subiektywnie. Tak?
0: No subiektywnie,
1: więc,
0: no tak.
1: Więc
0: no
1: właśnie, więc taki mój werdykt byłby, natomiast tak jak mówię, absolutnie proszę się specjalnie z nim nie liczyć, bo...
0: No wiadomo.
2: Ja
0: no.
2: Powiem szczerze, że mnie Pixel zaskoczył tam, gdzie jeszcze kompletnie tego nie spodziewałem, czyli aparat i audio, ten dźwięk, który się wydobywa z tego telefonu i to, że on jest taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki...
0: No to w sumie...
2: On jest mały, jeszcze... taki poręczny, taki bierzesz go do ręki, on zawsze, nie wiem, no taki... No jest to trochę iPhone mimo wszystko.
0: To jeszcze idąc taką właśnie drogą, no to w tym momencie obiektywnie to Xiaomi, Pixel, Samsung. Subiektywnie Xiaomi będzie S27 Pro, to pogadamy Pixel. Okay. W tej kolejności.
2: No to... Samsung, ja mówię, ja mam problem z tym aparatem, no naprawdę.
0: No ale to już...
1: Nie idzie. A wy, drodzy słuchacze, jeżeli macie jakąś swoją kolejność, albo na przykład chcielibyście wrzucić zupełnie inne modele, inne ekosystemy smartfonów do tej listy, to zapraszamy was bardzo serdecznie do komentarzy, kiedy ta audycja pojawi się na stronie Tyflo Podcastu. A na dziś bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym gościom. Patryk Korodyski, Robert Musiejka. Dzięki. Za udział w audycji i ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Obraz osoby widzące. Tylko trzeba zachęcić i pomóc w skorzystaniu z oferowanych usług.
6: Trudno mi powiedzieć. Ja nie przepadam za akcjami typu tego i tego dnia niewidomi idą do kina albo tego i tego dnia niewidomi idą do teatru. Cenię sobie swobodę pójścia do kina lub do teatru, kiedy chcę. I no ale oczywiście to ma swoje konsekwencje, na przykład takie, że nie mam audiodeskrypcji. To znowu podam przykład z zagranicy. Mamy taki swój ulubiony teatr w Londynie. Jesteśmy tam raz na kilka lat i no niestety tam audiodeskrypcja jest w tym teatrze na stałe, ale raz w tygodniu. I to nigdy nie jest ten dzień, w którym my akurat możemy być w tym teatrze.
7: Oj, znowu dużo wypowiedzi było. Jakże różnych. Ja się bardzo cieszę z tych skrajności, bo jest co komentować, słuchajcie. Ale nam zrobili robotę, słuchacze i słuchaczki. To jest cudowna sprawa.
1: Ale dziękujemy bardzo i czekamy
7: Jesteśmy super wdzięczni.
1: Czekamy też na wasze wypowiedzi na żywo w komentarzach. Możecie pisać na YouTubie, możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Jak na razie, i to już jakiś czas temu, Monika jedynie do nas napisała z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy i dla ciebie.
7: Tak, i bardzo dziękujemy i pozdrawiamy również. Dziękujemy za cenny głos. Co mnie tutaj zaintrygowało? Na przykład wypowiedź Jarka, który podniósł rzecz ważką. Mianowicie jakość dźwięku i kiedy przygotowanie zarówno samego materiału, tej ścieżki dźwiękowej, jak i warunki odtwarzania w kinie, mogą kolidować z audiodeskrypcją. I że wtedy warto iść do kina, posłuchać oryginalnej ścieżki bez audiodeskrypcji, a korzystać z opisu tylko w warunkach domowych. Ja się z tym organicznie nie zgadzam, ale fajnie, że taki głos padł. I rozumiem też tę argumentację. Myślę, że również tutaj zadbanie o odpowiednie wkomponowanie, właśnie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, tak? Wkomponowanie odpowiednio dźwięku, audiodeskrypcji,
1: Żeby ona była tłem, a nie żeby się jakoś nadmiernie wyróżniała. Ale wiesz, ja bym tę wypowiedź... No, ja...

0: Szczerze, pierwsze te początki dostępności audiodeskrypcji no naprawdę nie zachęcały. Nie wiem, czy pamiętasz tajemnicę twierdzy szyfrów.
1: To jeszcze powrót do narzędzi właściwie byłby troszeczkę, ale rzeczywiście, specjalne kody generowane.
0: Jakieś tutaj, zabezpieczenia, DRM, piętrowe. Jakby to naprawdę ktoś chciał wynieść i nie wiadomo, co zrobić z tą audiodeskrypcją po prostu.
1: Także też, no i dobór materiałów, o czym jeszcze będziemy mówić, ale jeśli chodzi o uczestnictwo w seansach niespirytystycznych, chyba że z audiodeskrypcją.
0: Chyba że. Może jakieś są.
1: Może są. To może być, jest nieodkryte pole jeszcze do przekrętów.
0: No w sumie wiesz, dla niewidomego to akurat dość istotne, bo trzeba by było czytać, gdzie tam ten talerzyk się zatrzymuje, na jakiej literze, więc bez audiodeskrypcji taki seans, no... słaby byłby.
1: Właśnie. I kto ma się w tym specjalizować, kto ma to konsultować, to są ważne rzeczy. Natomiast to uczestniczenia w seansach tych w kinach, no to przede wszystkim audiodeskrypcja wpływa, a raczej jej brak. Po prostu nie ma jej, więc nie uczestniczą. Ewentualnie uczestniczą, kiedy jest okazja, a to jest problem. No chociażby, jeżeli się zobaczy w internecie różne jakieś tam przeszłe wydarzenia, to jeżeli one są regularne, już zakładamy, że jest lepiej, że na przykład w kinie raz w miesiącu jest taki seans. Najczęściej w godzinach przedpołudniowych, w którejś z wypowiedzi bodajże Jakuba się pojawił ten wątek, no to ludzie po prostu pracują. Ja wiem, że nie wszyscy. Wiem, że badania NIK-u ostatnio pokazały, że 80% osób z niepełnosprawnościami nie pracuje, nie zamierza szukać pracy i mnie to zmroziło. Więc no, ja pracuję, mnóstwo osób... Z mojej perspektywy, tak mi się wydaje, że mnóstwo osób niewidomych, bo skoro wszyscy moi znajomi albo znakomita większość pracują i pracują często w dzień, tak? Ewentualnie od rana odsypiają, bo są też tacy.
0: No, jak ktoś jest nocnym markiem i ma taką pracę, że może oczywiście sobie pozwolić na to, żeby wykonywać ją w jakichś różnych godzinach,
1: potem patrzysz, a ostatnia aktywność na WhatsAppie przed 5 rano była i wiesz, że do człowieka rano nie dzwonisz, ani do kina na 10, 11
0: nie zapraszasz. Nie ma szans, zdecydowanie nie ma szans.
1: Więc to na pewno też jest taką przeszkodą, oprócz samego braku audiodeskrypcji. Bardzo, bardzo ważna rzecz to właśnie to dotarcie. Myślę, że jednak jest to troszeczkę rozrywka taka towarzyska. No nie, można iść sobie na upartego samodzielnie do kina, ale mnie szczerze mówiąc kojarzy się to... Nie mówię, że to jest jedynie słuszny pogląd. Mnie się to kojarzy trochę z takim samodzielnym wyjściem do restauracji, że nie chciałabym, nie? Całą frajdę mam właśnie z tego, że idę z kimś.
0: No to prawda.
1: Więc jeżeli ktoś na przykład nie ma kogoś takiego, aktualnie, tak? Nie wiem, jest singlem, nie ma znajomych, albo interesuje się filmem, na który ktoś inny nie chce pójść, no to jest rzeczywiście kłopot. Dla niektórych to będzie też bariera finansowa. Myślę, i tutaj zniżki są zachętą, chociaż ja znowu z drugiej strony tak postrzegam ciekawe zjawisko, że pierwsze co instytucja mówią, bo są zniżki, na to są zniżki. Ludzie, ja bym chciała, żeby to było w normalnej cenie, ale niech to będzie do cholery dostępne. Niech to będzie o dowolnej porze, a nie tam kiedyś od wielkiego dzwonu na jakimś festiwalu, czy raz w miesiącu, albo jeszcze rzadziej.
0: Poza tym, wiesz, bariera finansowa to jest jedno, w sensie kupno samego biletu, ale też w niektórych przypadkach barierą mogą być te finanse związane z dotarciem do danego kina.
1: Z dotarciem. Oczywiście. Są remonty, nie zawsze da się dotrzeć komunikacją miejską, nie zna się trasy i dla jednych jest to przeszkoda, dla innych nie, no ale umówmy się, jedni z nas chętnie odkrywają nowe drogi, zasuwają z nawigacją, jak się zgubią, zabłądzą, to się wybłądzą i trudno. Inni boją się po prostu i nie robią tego. Potrzebują osoby, która będzie asystowała. Nie zawsze jest możliwość skorzystania z takiej pomocy. Jeżeli nie jest to znajomy, rodzina, ktoś z kim się jest w związku, no to jeszcze trzeba pomyśleć o pokryciu kosztów tego drugiego biletu. Nie? I może to jest trochę takie, wydaje się, taki żenujący temat, ale wiele osób to porusza. W wypowiedziach, jakichś takich nawet prywatnych, jeżeli już ten temat przychodzi. Więc myślę, że warto i o tym wspomnieć. Bo naprawdę mamy różne grupy.
0: Oczywiście, że tak. No dobrze.
1: Tak, tak, no.

0: właśnie.
1: To co, to przechodzimy do następnego zagadnienia?
0: Tak, tak, bo jakby bezpośrednio nas tutaj dotyczy. Jakby o tym uczestnictwie.
1: Tak.
0: Dalej, jak to zwiększyć? Co z tym zrobić?
1: Jakie macie pomysły? Właśnie, jeżeli macie pomysły, to piszcie o nich do nas, możecie do nas też zadzwonić, a na razie oddajmy głos tym wszystkim, którzy się wypowiedzieli. Oczywiście za te wypowiedzi serdecznie raz jeszcze
0: dziękujemy.
2: Uważam, że audiodeskrypcja w kinie może wpłynąć następująco. Po pierwsze, my dzięki takim wydarzeniom będziemy mieli jeszcze większy dostęp do kultury i ten dostęp też będzie dzięki temu poszerzony i też myślę, że to wpłynie też w taki sposób, że my jeszcze chętniej będziemy brali w takich wydarzeniach udział i będzie nas coraz więcej też dzięki temu na takich wydarzeniach.
3: Tak, myślę, że paradoksalnie najlepszym sposobem, żeby się te osoby pojawiały, byłoby to, żeby audiodeskrypcja w kinie nie była wydarzeniem wyjątkowym. Bo dzisiaj to trochę wygląda tak, że takie seans audiodeskrypcją to jest to wydarzenie wyjątkowe, choć w sposób nieskoordynowany jest o nim przekazywana informacja. Natomiast tych seansów nie ma dużo, albo no, przynajmniej tak mi się wydaje, że nie jest ich zbyt dużo i nie jest to normą. Znaczy mi brakuje sytuacji, nie wiem, czy kiedykolwiek dożyję takich dni, kiedy ona powstanie, ale takiej sytuacji, że chcę pójść z żoną do kina, wchodzę sobie na repertuar kin i po pierwsze są te seanse z audiodeskrypcją, przynajmniej na niektóre filmy. Powiedzmy, jest przynajmniej w ciągu tygodnia kilka takich seansów w różnych porach dnia. To jest raz. Dwa, że normalnym staje się audiodeskrypcja w kinie. Trochę tak, jak się zaczyna to dziać w telewizji już dzisiaj, prawda? Mamy codziennie w telewizji, możemy znaleźć coś z audiodeskrypcją, co może nas zainteresować. Nie mówię, że wszyscy to oglądamy, tylko że ta oferta staje się coraz szersza. Kinom do tego jeszcze daleko. Myślę też, że paradoksalnie bardzo dużo kinowej klasyki nie ma audiodeskrypcji. Takie filmy jak Titanic. No, Titanic akurat miał, chociaż też to było tak, że jednorazowo to puszczono z okazji festiwalu filmowego w Krakowie, a potem zaginęło to w pomorze dziejów. A szkoda. Albo nie wiem, takie filmy jak nie wiem, wszystkie części Jamesa Bonda, żeby trochę zmienić gatunek. Albo Gwiezdne Wojny w kinach. Gdyby zrobić taki cykl seansów, nie wiem, Południe z klasyką, albo nazwać to jakoś, i zrobić właśnie te filmy z audiodeskrypcją, to po pierwsze widzący kinomani być może chętnie by poszli jeszcze raz na taki dobry, klasyczny film do kina, a po drugie ja na przykład chętnie bym chodził, bo wielu filmów klasycznych nie widziałem. Chętnie bym zobaczył właśnie z audiodeskrypcją, nie zmuszając nikogo widzącego do tłumaczenia mi, do opowiadania mi tego, co widać na ekranie.
4: Na pewno udostępnić takim osobom, albo dać takim osobom możliwość dotarcia do kina, zorganizować obok takiego seansu na przykład jakieś wydarzenie kulturalne, czyjś recital, żeby to nie było tylko obejrzenie filmu, który przecież może równie dobrze odbyć się na Windowsie albo na innym mobilnym narzędziu, tudzież stacjonarnym, prawda? Ale mi się wydaje, że to powinno być coś więcej. Jakieś wydarzenie kulturalne, może jakiś koncert, może jakiś recital, może jakaś dyskusja. I wydaje mi się, że to by zachęciło osoby niewidome do obejrzenia filmu.
5: Znaczy ja już się dawno nad tym zastanawiałam, bo u nas tutaj też nigdy to kino nie jest pełne. Ale prawdę mówiąc, nie mam na to pomysłu, ponieważ repertuar kina jest w internecie. Wychodząc ze seansu, już jest informacja, jaki będzie następny film, o której na stronie koła PZN również taka informacja się pojawia. No jeżeli ktoś raz się dowie, że są takie imprezy, no to nawet jak nie ma dostępu do internetu, no to nie wiem, jaki jest problem. Wziąć telefon, zadzwonić i na pewno taką informację się uzyska. No nie widzę innej możliwości. Ja na przykład teraz ostatnio przypadkowo całkiem się dowiedziałam, że w Oświęcimiu, z którego pochodzę, bo ja jestem oświęcimianką z urodzenia, jest klub filmowy niewidomych. I to też przypadkowo mi się właśnie natrafiło na to w internecie. Całkiem czegoś innego szukałam na stronie Oświęcimia i na taką informację się natknęłam. No, nie wiem, co można by było więcej zrobić.
6: Po prostu trzeba tworzyć takie pokazy, nie tylko w miastach największych typu Kraków, Warszawa, Wrocław, tylko też w innych miastach wojewódzkich. Należy też według mnie zadbać o regularność tych pokazów, żeby to nie były po prostu sprawy okazyjne. Dobrze byłoby po prostu wejść we współpracę z jakąś siecią kin. Uczestnictwo w seansach z audiodeskrypcją na pewno ułatwiłoby możliwość dotarcia do każdego kina. Jakby uniezależnienie od audiodeskrypcji od konkretnego kina, dlatego że niektórzy wolą iść do galerii, niektórzy wolą kina studyjne, do których jest łatwiej trafić z ulicy i łatwiej z tych kin wyjść. I myślę, że to by najwięcej ułatwiło.
7: Co zrobić, by więcej osób z dysfunkcją wzroku pojawiało się na seansach filmowych? Więc to, co już wspominałem, zachęcać i jeszcze raz zachęcać, między innymi oferując ulgi w cenach biletów, ulgi w cenach dla przewodników, asystentów, żeby osoby te nie musiały ponosić kosztów tego, że pomogą osobie niewidomej w dotarciu do kina. Oprócz tego zachęcać samych niewidomych, wychodzić do nich z ofertą, pokazywać im, jakie są możliwości, że ta audiodeskrypcja jest, pomagać w dotarciu osobom, które nie potrafią same na seans dotrzeć. I myślę, że w ten sposób informacja będzie docierać do coraz szerszego grona osób. Jeżeli jedna osoba niewidoma będzie zadowolona z takiego wyjścia do kina, przekaże to swoim znajomym, które również będą zainteresowane podobną rozrywką. I w ten sposób osób chodzących do kin, osób niewidomych chodzących do kin, będzie coraz więcej.
8: Moim zdaniem to pytanie jest trochę postawione na głowie. Kilkanaście lat temu nikt nie pytał, czy masz jakiś pomysł, co zrobić, żeby więcej niewidomych mogło czytać papierowe książki, tylko co zrobić, żeby więcej papierowych książek było w wersjach cyfrowych. Uważam, że do kina powinien chodzić każdy, kto chce mieć przyjemność z oglądania filmów w kinie. Natomiast problemem jest to, że ludzie muszą chodzić do kina, żeby obejrzeć pewne filmy, ponieważ one nie są dostępne online. Także ja tutaj widzę ten problem od drugiej strony. Czyli brak dostępności filmów kinowych w sieci. Mówię oczywiście o legalnych źródłach.
0: O, oczywiście, że o legalnych źródłach. Zawsze wyłącznie. My jesteśmy bardzo legalnym źródłem.
1: Oczywiście, że tak. Szczególnie, że wszystkie nasze audycje macie za darmo i nie musicie ich piracić.
0: I nie musicie chodzić na nie do kina nawet.
1: Nawet. A to by były długie seanse.
0: O, to by były, ale z audiodeskrypcją być może.
1: Tak.
0: A i nawet z transkrypcją, bo i ta jest wykonywana do tyflo podcastów.
1: Owszem.
0: Żeby było jak najmniej osób wykluczonych.
1: Tak.
0: I tak. Zapomniałam o czymś przy poprzedniej wypowiedzi, ale przerzucę to jeszcze do następnego pytania, bo właściwie bardziej będzie pasowało. To ja sobie to zostawię w głowie, to już niech będzie. Zachęcać, jeszcze raz zachęcać. Zachęciłyby, i to będę powtarzać, no aż do skutku, duża liczba filmów z audiodeskrypcją, dostępna zawsze i od ręki.
1: I wszędzie, bo to, to jest właśnie ten czynnik lokalizacyjny, że o ile w większych miastach problem z tym jest mniejszy, chociaż jak pokazały twoje dzisiejsze telefony do kin łódzkich, no, niekoniecznie.
0: A nie jest to małe miasto.
1: A nie jest to małe miasto, owszem. No to już w takich rzeczywiście niewielkich miasteczkach, gdzie te kina też są małe i nie są to jakieś kina na przykład sieciowane, no to już zaczyna być z tym poważny problem, o ile jeszcze, no być może się tak zdarza, jeżeli macie jakieś takie przykłady kin, których właściciele, kolokwialnie mówiąc, czują dostępność i próbują rzeczywiście robić coś więcej, żeby te pokazy z audiodeskrypcjami były realizowane i żeby to było jak najczęściej, to dawajcie znać. To zawsze takie dobre praktyki warto nagłaśniać, ale mam wrażenie, że też po prostu i jeżeli ktoś nie jest sieciowany, jeżeli to jest jakieś niewielkie kino, to właściciele zwyczajnie mogą sobie nawet z tego nie zdawać sprawy i to jest takie zamknięte koło, że niewidomy nie pójdzie do kina, bo nie ma audiodeskrypcji, ale no z drugiej strony skąd ten właściciel ma wiedzieć, że ktoś by chciał do niego pójść, tak? I obejrzeć ten film.
0: I też znowu pozostaje to myślenie takie, później będziemy przy docieraniu o tym mówić z informacją, no że ci wszyscy ludzie z niepełnosprawnościami są zawsze zrzeszeni w jakieś tam konglomeraty,
1: jakiś związek specjalny,
0: grupy po prostu, niewidomi z niewidomymi, głusi z głuchymi wyłącznie, tak? Jakby nie ma tej integracji, a szczególnie wśród niewidomych, no naprawdę bywa różnie. Naprawdę bywa różnie i tutaj był podany przykład PZN-u, że informacja jest w PZN-ie. Ja nie mam zielonego pojęcia, jaka jest informacja w łódzkim PZN-ie, bo oprócz tego, że kojarzę kilka osób, które jeszcze należą i nawet chyba dwie, które działają, no to ja z PZN-u zrezygnowałam w momencie, kiedy przestała być honorowana legitymacja PZN-owska w komunikacji miejskiej.
1: No to jakoś tak właśnie podobnie.
0: I to wtedy był taki boom ogromny na odejścia z PZN-u, bo większość uczestniczyła w tym projekcie tylko dlatego.
1: Ja powiem szczerze, nawet nie wiem, czy...
0: Nie rezonowało to ze mną, co się działo przynajmniej w tamtym czasie, a teraz to nawet nie wiem, bo jakoś tak...
1: Ale wiesz, nawet okej, gdyby była ta informacja w PZN-ie...
0: To niewystarczająca jest w każdym razie.
1: Jest, no. To jest jedno, ale czy na przykład...
0: Jedno źródło.
1: Tak się zastanawiam, bo PZN Okręg Warmińsko-Mazurski to jeszcze na Facebooku jest, ale czy na przykład Iławski PZN, bo przecież też coś tu jest w Iławie.
0: Albo Suwalski.
1: Albo Suwalski. Nie no, Suwałki są większym miastem, więc może, a może nie. Zobaczymy, może ktoś z Suwałk nas słucha.
0: Chciałam kolegę wywołać do radia naszego tutaj.
1: To może właśnie powiedział. Da znać. Ale czy na przykład taki Iławski PZN jest na Facebooku? Czy ja tam mogę dać lajka i jakieś informacje pozyskać? To szczerze mówiąc nie wiem i nawet nie przyszło mi do głowy, by to sprawdzać.
0: W Łodzi nawet niektóre, nie wiem czy wszystkie, ale koła nawet mają
1: koła,
0: swoje.
1: Koła, tak, tak.
0: Tak, i wiem, bo jakieś tam spotkania organizują, chyba nawet całkiem fajne rzeczy, ale nie uczestniczyłam w tym nigdy, bo mam dużo też swoich zajęć, to jakoś tak inaczej, odzwyczaiłam się. Mhm. Więc ta informacja wielorako musi docierać i należy zachęcać, ale bardzo różnymi drogami. Ja cały czas jestem za tym i namawiam zresztą wszystkie instytucje, z którymi mam styczność, nie dotyczy to wyłącznie audiodeskrypcji, tylko wszelkiej dostępności, żeby promocja była zwykłymi kanałami również. Czyli jeżeli dajemy ogłoszenie w gazecie, czy na stronie internetowej, czy właśnie w mediach społecznościowych, niech od razu ta sama informacja też tam będzie o dostępności. A nie, że jakieś specjalne grupy docieranie, bo to oczywiście świetnie jako alternatywa, natomiast też bywa zawodne. No, są ludzie tacy, wydawałoby się, słabo zintegrowani. Tak jak ja spotykam inne osoby niewidome, głównie w projektach, kiedy zajmujemy się chociażby właśnie audiodeskrypcją i prowadzimy jakieś badania jako innych chociażby konsultantów, pracowników i jako osoby przychodzące do instytucji, w których pracuję. Tak? Jeżeli akurat są na przykład jakieś wydarzenia, warsztaty, które ja prowadzę, współprowadzę, ewentualnie też akurat jestem uczestnikiem, ale w tych okolicznościach, gdzie to ja jestem pracownikiem instytucji.
1: Tak, ale to jest jakby w drugą stronę, a ty aktywnie gdzieś tam powiedzmy nie dążysz do tego uczestnictwa akurat w tych.
0: No nie, za to kiedy sama jestem zainteresowana audiodeskrypcją, to w pierwszej kolejności wchodzę na fanpage właśnie danej instytucji. Z kinami tak samo robiłam, później na stronę, później po prostu łapię za telefon i dzwonię i pytam.
1: Dobrze, żeby ktoś odebrał.
0: Szczerze, nie przyszło mi do głowy. Wydawałoby się to oczywiste dla sporej części osób, a mnie nawet nie przyszło do głowy, żeby szukać tego na grupach dla niewidomych, bo do nich nie należy po prostu.
1: Wiesz co, ja akurat należę, ale też by mi nie przyszło do głowy szukać tego na grupach niewidomych z prostej przyczyny.
0: Wydawałoby się oczywiste.
1: Z prostej przyczyny nie sądzę, żeby ktokolwiek z tej grupy, która skupia niewidomych z całej Polski, a nawet tak naprawdę polskojęzycznych niewidomych z całego świata, akurat wiedziałby o tym, co się dzieje w jakimś niewielkim mieście warmińsko-mazurskim. Tak? No, być może takiej informacji można by zasięgnąć, jeżeli jesteś w większej miejscowości, tak? Jak ktoś zapyta tam powiedzmy, co się dzieje w Warszawie, no nawet myślę, że z Łodzi też dostałabyś jakąś informację. Jeszcze w kilku miejscowościach takich naprawdę większych, gdzie tych niewidomych siłą rzeczy trochę więcej będzie, no to wtedy jest na to szansa. Ale pytać w ogólnym miejscu o sprawę lokalną, no to myślę, że nie jest to najlepszy pomysł, zwłaszcza jeżeli ta lokalizacja nie jest duża.
0: A, był wspomniany wcześniej portal, no to może już teraz o tym powiem, że był wspomniany portal, który powinien powstać, zbierający takie informacje. Słuszna uwaga. I teoretycznie taki portal jest. Udostępnij się.org.
1: To fajnie by było jeszcze, żeby informacja o tym portalu jakoś szerzej była promowana. Bo ja szczerze powiedziawszy...
0: Fundacja Siódmy Zmysł nad tym trzyma pieczę. No, czyli znana, kojarzona organizacja przygotowująca audiodeskrypcję, również, nie tylko tam szerzej dostępnością się zajmują. I portal bardzo fajnie wygląda. Można sobie filtrować wydarzenia podług kategorii, podług dostępności różnorakich, tak? Czy potrzebujemy audiodeskrypcji, czy pętli indukcyjnej, czy napisów, czy tam nie wiem, cichego pokoju podczas wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. Lokalizacja też oczywiście, więc to wszystko świetnie. Natomiast obawiam się, że jest tam zbyt mało wydarzeń. Ja na przykład jak szukałam filmu, to w pierwszej kolejności poszukałam sobie oczywiście filmów z audiodeskrypcją w Łodzi, nie ma. Tu akurat załóżmy nie byłam specjalnie zdziwiona, ale też mi zgłaszali ludzie zarówno poszukujący wydarzeń na tym portalu, jak i dodający wydarzenia, że coś tutaj nie do końca działa. Że jeżeli zgłasza się w mailu i to nawet kilka razy, że wydarzenie się odbędzie, że będzie tam zapewniona dostępność taka i taka i po 3 tygodniach nadal brak odzewu, po czym wydarzenie minie i to nawet albo zostanie z opóźnieniem zamieszczone, albo wcale. No a takie głosy do mnie spływały od uczestników też, że no, szukali i nie znaleźli. No to znaczy, że być może gdzieś no, nie wszystko tam zadziałało tak jak do końca powinno, aczkolwiek pomysł jest świetny i założenie super.
1: To ja mam tutaj jedno pytanie. Czy jeżeli ja sobie wyszukam tam taką informację, to czy ja mogę sobie stworzyć jakiś alert, który by mnie o wydarzeniach tego typu powiadamiał? To znaczy, chciałbym na przykład dostawać informacje o dostępnych wydarzeniach dla osób niewidomych w mojej miejscowości albo w jakimś tam promieniu.
0: Chyba nie. Znaczy jest newsletter jakoś tak zbiorczo o wydarzeniach, ale szczerze mówiąc nie zapisałam się nigdy na ten newsletter, więc nie wiem, czy można tam filtry załączyć.
1: Bo wiesz,
0: może ktoś korzysta, może ktoś wie, to
1: bo
0: by
1: wiesz,
0: powiedział.
1: O co chodzi. Gdybym ja sobie wszedł na ten portal raz, drugi, trzeci, nic by nie było. No i nic dziwnego, że jakby w mojej okolicy prawdopodobnie jakichś wielu wydarzeń dostępnych by nie organizowano, ale a nóż widelec, no to ja jednak wolałbym, żeby ta informacja do mnie tak czy inaczej dotarła, więc ja chciałbym sobie zahaczyć tam jakiś alert, który wysyłałby mi powiadomienie na skrzynkę mailową, słuchaj, tam powiedzmy za tydzień będzie taka, a taka impreza w twojej okolicy i może fajnie by było się tam wybrać. No i wtedy to jest informacja, która rzeczywiście ma szansę do mnie dotrzeć, bo ja znając siebie, to po którejś próbie i wyniku znaleziono zero elementów, to już więcej bym tam nie zajrzał.
0: Nie wszedł, tak, tak, ja dokładnie tak samo zrobiłam, no to też wolałam sama szukać. Zresztą, no, mnie jest łatwiej, okej? Okay? Ja mam mnóstwo tych wydarzeń wokół siebie, bo pracuję przy tym, natomiast mówimy o kimś, kto po prostu chce uczestniczyć wyłącznie jako odbiorca.
1: To, dokładnie, i ciebie też to tak interesuje to i gdzieś drążysz to wszystko. Tak. A ja, tak jak powiedziałem w temacie audiodeskrypcji, no, dla mnie to jest po prostu no, takie narzędzie bardziej. Narzędzie, które ma mi przekazać jakąś konkretną informację. Od i wszystko.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, chociaż jest to rzecz bardzo przykra, moim zdaniem. Mianowicie ten problem myślę, że się pogłębia, ponieważ dostępność szeroko pojętą robią różne organizacje w całej Polsce. Organizacje, nawet firmy już w tej chwili, no tam te często są granty, przetargi, inne rzeczy. Zaczyna się robić jakiś taki mocno niezdrowy podział. Na zasadzie promujemy tylko to, co my robimy. Jak już nie robimy, to już nawet nie uwzględniamy tej instytucji. Innych nie zapraszamy, no chyba, że jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni, no to wtedy tam możemy sobie na konferencji pić dzióbków przez pół godziny i to nie jest strata czasu. Lepiej usunąć z programu prelegenta z innej organizacji. I słuchajcie, to jest słabe. To jest słabe, to naprawdę nie sprzyja dostępności w tym audiodeskrypcji. Bo tak jest naprawdę... mi bardzo przykro z tego powodu, bardzo bym chciała, żeby jednak można było działać wspólnie, bo naprawdę, ten tort jest ogromny, każdy sobie kawałek wykroi i lepiej współpracować, a nie walczyć
1: a poza
0: sobą.
1: Tym...
0: jeszcze w tak miałki, podły sposób.
1: A poza tym też trzeba pamiętać, o co tak naprawdę chodzi na koniec tej drogi, że wszystkie organizacje pozarządowe, fundacje, no ten cały trzeci sektor działa w jednej sprawie, żeby osobom różnego rodzaju wykluczonym w różny sposób jakoś tam tak czy inaczej potraktowanych przez życie, przez warunki, że po prostu żyło lepiej. I to tak naprawdę to jest pewnego rodzaju taka no, rola służebna, górnolotnie mówiąc, tak?
0: O to.
1: A nie o to chodzi, tak, a nie o to chodzi, żeby się wzajemnie gdzieś tam podkopywać i pokazywać i udowadniać nie wiadomo co i nie wiadomo komu.
0: Albo w taki, no mówię, taki naprawdę bezczelny sposób kogoś wycinać z tej rzeczywistości, bo tylko nasze na wierzchu i tylko do nas przychodźcie. Ja wiem, że to tak jest, że nieraz jak ma się zagospodarowaną swoją grupę niewidomych i trzeba robić te wskaźniki. Naprawdę czaje bardzo, o co chodzi. No. Trzeba robić te wskaźniki w każdym projekcie. To boimy się, że jak oni nam odpłyną, to będzie problem, ale naprawdę wielokrotnie się o wiele więcej wynosi z takiej współpracy. Wiele informacji. No, dlatego mnie na przykład szalenie się podoba teraz ten projekt. Właśnie badanie jak największej liczby osób pod kątem opinii. To bardzo różnorodnych. Mnie to już wzbogaciło na tym etapie.
1: A poza tym, jak współpraca jest dobra, owocna i skuteczna, to i wskaźniki też można zrobić.
0: To i rosną. Czego to my jesteśmy przykładem, bo właśnie sobie robimy wskaźniki. Dobrze, no to, ale może to teraz słuchacze trochę sobie pogadają, co?
1: Dobrze, to teraz...
0: Bo my już zaczerpiliśmy kolejne pytania, a oni by tutaj zasugerowali rozwiązania.
1: Tak jest. Jak skutecznie docierać z informacją o audiodeskrypcji?
2: Informacja o takich wydarzeniach, że audiodeskrypcja jest w kinie, powinna być jak najbardziej rozpowszechniana. Czyli to powinno podać i dane kino. Oczywiście fundacja odpowiedzialna za tą audiodeskrypcję. No i tutaj trochę o audiodeskrypcji wspomnę z innego podwórka, bo teatralnej, gdzie u mnie o tej teatralnej rozpowszechniał informacje też Związek Niewidomych i uważam, że Związek Niewidomych też powinien dostawać takie informacje, żeby je udostępniać nam.
3: Ja bym stworzył jakąś bazę w internecie takich informacji, po prostu jedną. żeby jasnym było, że w tym miejscu znajdę ogłoszenia o seansach. Jeżeli taka baza jest, to chętnie się dowiem, gdzie. Żeby każdy podmiot, który organizuje jakiś pokaz audiodeskrypcją, mógł się do tej bazy zgłosić, wysłać tam, nie wiem, maila, czy napisać na Messengerze, czy w inny sposób poinformować. I ktoś, kto by tą bazą zarządzał, zamieszczałby tam te informacje. Ono też z jakimś wyprzedzeniem, wiadomo, no powiedzmy dwutygodniowym, no bo też ciężko, żeby z dnia na dzień ktoś porzucał wszystko i biegł do kina.
9: Jak docierać? Na pewno internet jest tutaj, myślę, nieocenionym narzędziem. I internet jakby ze swoją taką no, ogromną gamą możliwości, jaką daje, a więc mam na myśli przeróżne strony internetowe, czy to różnych instytucji, które audiodeskrypcje upowszechniają, czy nie wiem, zwykłych kin chociażby, które, no nie wiem, dany film z audiodeskrypcją proponują, udostępniają w danym, prawda, w danym momencie, czy w danym dniu, jakkolwiek. Myślę także, że grupy na Facebooku są tutaj świetną taką też okazją do udostępniania informacji. Newslettery chociażby fundacji, które się audiodeskrypcją zajmują. Ja subskrybuję newsletter Katarynki i dzięki temu wiem, jakie filmy można z audiodeskrypcją zobaczyć, tudzież inne wydarzenia kulturalne. Więc myślę, że tutaj technologie i internet, nie będę odkrywać Ameryki, są po prostu nieocenione. Sądzę, że poczta pantoflowa taka zwyczajna wśród tych, którzy z audiodeskrypcji korzystają. Nie wiem, może by wymyśleć jakąś taką osobną aplikację z wydarzeniami kulturalnymi, która by informowała o wydarzeniach różnych, w tym informowała o tym, że jest, że dane z nich na przykład posiada, czy gdzieś będzie posiadało audiodeskrypcję. Może niekoniecznie nie takie ściśle aplikacja dla niewidomych, chociaż to by nie było takie złe, no ale niech na przykład będzie to zwykła aplikacja z wydarzeniami kulturalnymi, gdzie po prostu, jeżeli ma audiodeskrypcję dany koncert, czy dany spektakl, czy film, to po prostu niech ta informacja również będzie zawarta. No i grupy na WhatsAppie też oczywiście. Grupa wrocławska jest taka, gdzie o różnych wydarzeniach kulturalnych uczestnicy grupy są informowani. Także to pewnie takie powszechne, znane w większości odbiorców, że tak powiem, możliwości, może jeszcze jakieś. Ale myślę, że takie grupy, tudzież aplikacje zarówno branżowe stricte dla nas, odbiorców z dysfunkcją tutaj wzroku, jak również takie po prostu zwykłe, niech jest napisane, że audiodeskrypcja jest, czy pętla indukcyjna jest, o, że my o tym wiemy, a ci, że tak powiem, którzy tego nie potrzebują, niech też wiedzą, że można i że w razie czego niech taką informacją może się z kimś podzielą, jeżeli mają kogoś takiego w otoczeniu. Niech ta wiedza, teraz mi to przyszło do głowy podczas tej mojej tutaj rozkminy, niech ta wiedza dotycząca audiodeskrypcji staje się coraz ogólniej, taka coraz bardziej dostępna wszystkim, a nie tylko w jakichś takich naszych wąskich szeregach, nazwijmy to. Nic oczywiście tym szeregom nie ujmując, prawda, naturalnie, bo sięgamy po nie przecież.
4: Na pewno wszelkie fora dyskusyjne dedykowane osobom niewidomym, ponieważ dużo osób ma dostęp do internetu, ale różne fora. Na przykład nie ograniczać się do jednego, bo na przykład nie każdy korzysta z Facebooka, albo nie każdy korzysta z list mailingowych itd., itd., więc wydaje mi się, że należy to w kilku miejscach udostępnić. A dla osób starszych na przykład można w jakichś takich czy spółdzielniach, czy polskich związkach niewidomych też takie ogłoszenie zostawić.
10: Informacje o wyświetlanych filmach z audiodeskrypcją, przynajmniej u nas, są w różne sposoby wysyłane. Jedna forma to oczywiście właśnie facebookowa strona zarówno Fundacji Katarynka, jak i właśnie nasza grupa, moje i koleżanki, stara się wrzucać wszelkie informacje, jakie tylko są pod kątem wydarzeń dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku, czy to sportowych, czy to kulturalnych. Po prostu cokolwiek, co się dzieje dla nas z naszym udziałem, czy między innymi dla nas, czy przede wszystkim dla nas, to wszystko się znajduje u nas na grupie i powstała także grupa WhatsAppowa, taki odpowiednik tej facebookowej właśnie dla osób, które Facebooka nie mają, są bardziej telefoniczne. A ci, którzy są zarówno nie WhatsAppowi, jak i nie Facebookowi, z reguły są informowani SMS-owo i są do tego upoważnione osoby. Katarynka ma swoją taką jakby listę, ale tam chyba jednak nie zawsze te informacje trafiają. Bardziej na maila, gorzej z SMS-ami. Natomiast właśnie koleżanka z Fundacji Szansa dla Niewidomych, wiem, że ma już taką swoją listę osób, do których indywidualnie wysyła, no ale to już jest jakby jej dobra wola, nie? Nie jest to żaden jej obowiązek ani nic takiego, więc no tutaj jedynie można oczywiście podziękować, że jej się chce po prostu, bo ma tych zajęć całe mnóstwo. A tutaj właśnie problem zawsze polega na tym, że no nie da się każdemu dogodzić właśnie. Są jednak osoby cały czas oporne na smartfony, więc no nie posiadają tych komunikatorów. No i do nich najłatwiej jest dotrzeć jednak właśnie za pośrednictwem SMS-ów. Więc chyba trzeba byłoby zrobić taką listę i musiałaby być jakaś osoba rzeczywiście odpowiedzialna, upoważniona do takich zadań. No chyba innej opcji nie widzę. Wiem, że poza naszą grupą facebookową jeszcze inne miasta poszły za naszym przykładem i to mi się oczywiście bardzo podoba. Jestem przeszczęśliwa, że to tak fajnie poszło w Polskę, bo Szczecin też pięknie pod tym względem działa. Nie wiem jak w innych miastach oczywiście, ale no, ze Szczecina jestem szczególnie dumna. No ale tak jak mówię, no, nie jest to jednak rozwiązanie stuprocentowe, ponieważ nie każdy jednak tego Facebooka ma, nie każdy go śledzi regularnie. Musiałyby być rzeczywiście osoby odgórnie przydzielone do takich zadań. Najgorsze jest to, że z reguły robią to wszyscy totalnie, wiadomo, za darmo. A za darmo nie zawsze ludziom się chce i może czasami dlatego to w jakiś sposób umiera. Może gdyby była jakaś osoba, nie wiem, zatrudniona do takich celów rzeczywiście i miałaby tylko to zadanie, albo byłoby to jedno z jej głównych wyzwań w pracy, no to być może wtedy rzeczywiście dałoby się to jakoś utrzymać, że każdy miałby informacje o wszystkich wydarzeniach, a nie o, jak mi się przypomni, to wyślę, nie, na tej zasadzie.
6: No to jest temat rzeka według mnie. Myślę, że to po prostu trzeba byłoby stworzyć jakąś kampanię społeczną po pierwsze. Po drugie na przykład mieć kilka osób, które rozprowadzałyby takie treści na różnych portalach społecznościowych, czy też formach społecznościowych, które używają osoby niewidome, bo niektórzy wolą listy mailingowe, niektórzy fora, niektórzy korzystają z Facebooka. Także trzeba byłoby kilka tych osób, dlatego że na przykład dobrze nie byłoby nie korzystać z jednej osoby, gdyż ludzie, którzy czytają kilka takich tych typów forów, mogą być zniechęceni, że jedna osoba pisze ciągle na ten sam temat, a gdyby było kilka takich osób, to byłoby takie trochę rozproszenie. Myślę, że warto po prostu też w informacjach o filmie umieszczać takie informacje, że ten film też jest dostępny z audiodeskrypcją, dzięki czemu osoby, które czytają, a nie są związane ze środowiskiem, mogą informować innych lub po prostu mogą popularyzować ten temat u siebie. Oczywiście jakieś audycje filmowe, rozmowy z osobami, które korzystają w mediach różnego typu, osoby, które korzystają z audiodeskrypcji. Wszelkie formy są dobre, aby tę wiedzę popularyzować.
7: Jest tu wiele dróg dotarcia. Jest to przede wszystkim propagowanie informacji o dostępności takich wydarzeń, między innymi w mediach społecznościowych, z których osoby niewidome chętnie korzystają, grupy na Facebooku, fora dyskusyjne, listy mailingowe. Myślę, że informacja puszczona w obieg żyje później własnym życiem i dociera do coraz szerszego grona osób. Są również organizacje pozarządowe zrzeszające osoby z różnymi niepełnosprawnościami, z tym również z dysfunkcją wzroku. Organizacja taka może przesłać informacje do swoich beneficjentów, może również zorganizować wspólne wyjście na taki pokaz, co na pewno zachęci też osoby niewidome, by wyjść wspólnie z innymi i z takiej oferty skorzystać. Być może uda się wówczas zorganizować na przykład wolontariuszy do pomocy przy takim wyjściu. I tak jak już wspominałem, na pewno informacja będzie się rozchodzić wśród osób niewidomych, przekazywana od jednej osoby do drugiej. I grono korzystające z filmów, z audiodeskrypcją będzie coraz szersze.
8: Nie mam pojęcia. Do mnie nie docierają żadne informacje o seansach filmowych. Czasem dowiaduję się po fakcie. A dobrze, przesadziłem trochę, bo czasem dostaję newslettery o różnych dostępnych imprezach, szczególnie teatralnych. Ale tutaj nie mam dobrego pomysłu. Chyba raczej powinno być tak, że każdy, kto chce dostać takie informacje, powinien je dostać. Czyli jeżeli kino ma ofertę filmów z audiodeskrypcją, to ta informacja powinna być podana na stronach, na stronie kina. Ewentualnie powinien być newsletter, gdzie każdy może się zapisać, by dostawać informacje o audiodeskrypcji. I ja bym to raczej tak rozwiązywał, bo to pytanie trochę mi znowu pachnie takimi akcjami niewidomi idą do kina. A moim zdaniem idealnie byłoby tak, że idę do kina i wiem, że mam audiodeskrypcję albo że w dane dni w tygodniu w kinie jest dostępna audiodeskrypcja albo że dla konkretnych filmów jest dostępna audiodeskrypcja.
0: Czyli docierać wszystkimi możliwymi kanałami. Tymi
1: Tak.
0: Tymi, którymi zawsze się dociera do wszelkiej publiki, bo to przecież nie jest tak, że tylko i wyłącznie niewidomy musi wejść na profil na Facebooku.
1: Że niewidomy potrzebuje jakiegoś specjalnego kanału komunikacyjnego.
0: No, znaczy niektórzy potrzebują,
1: niektórzy potrzebują, tak.
0: Ale jest też tak, że Poczta Pantoflowa działa nie tylko wśród osób niewidomych. Znowu, naprawdę, ja się czepiam, ale wielokrotnie słyszę takie opinie, więc no muszę jakoś na to zareagować publicznie, skoro już mam dostęp do sita publicznego. I też bywa w ten sposób, że ktoś znajomy, ktoś z rodziny, ktoś z sąsiadów w ogóle przeczyta taką wiadomość i prześle komuś na Messengerze inną drogą, no bo wie, że ma takiego niewidomego znajomego, sąsiada, kogoś tam.
1: No tak.
0: I już, więc nawet niekoniecznie sama osoba niewidoma bezpośrednio od razu dociera do tej informacji, ale dostaje z drugiej, piątej, dziesiątej ręki. Ile razy ja tak dostawałam, zwłaszcza jeżeli ludzie wiedzą, że się interesuje czymś. Nieraz to nawet dostawałam o naszym wydarzeniu jakimś, które współprowadziłam, co było wyjątkowo fajne. W ogóle mówię, o dobrze, czyli u nas propagacja dobrze działa, skoro dotarło. Ale no wielorakość tych kanałów, czyli jak najbardziej taki portal Udostępnij się, czy inne tego typu, i grupy na Facebooku, i fanpage'e instytucji i ich strony internetowe, absolutnie tak. I nawet dobrze by było, szczerze mówiąc, skoro już mamy te deklaracje dostępności na stronach, to żeby tam zawsze w tych uwagach, żeby robić tę sekcję taką z uwagami dodatkowymi i tam od razu sugerować, robić przekierowanie do tego, co u nas jest na przykład z audiodeskrypcją, z dostępnością, żeby tam od razu były jakieś takie sygnały, żeby no, w tym jednym miejscu jednak była zebrana najważniejsza informacja. Nie tylko o tych warunkach, co tam wszędzie, tam, prawda, architektura, dostępność cyfrowa, tylko od razu, ponieważ jest na to miejsce, możemy się tym pochwalić, to żeby tam sobie podlinkować nawet inną zakładkę, gdzie, co, kiedy i po co.
1: Ja myślę, że oprócz tego, o czym wspomniałaś, to też warto pamiętać o różnego rodzaju alternatywnych mediach społecznościowych. Bo my też mówimy o Facebooku i bardzo często mówimy o Facebooku, ale pamiętajmy, że społecznościówki to nie jest tylko Facebook. Instagram, TikTok, no... to okej, tak. Instagram da się zrobić dostępnym, z TikTokiem jest gorzej, ale ja bym raczej tu się skłonił w kierunku...
0: Ale ludzie korzystają.
1: Tak, korzystają, ale...
0: Z YouTube'a bardzo chętnie korzystają, owszem, więc tutaj też materiały promocyjne jak najbardziej.
1: Tak, ale ja bym się też skłonił w kierunku Twittera, chociaż akurat no, obecnie to, co wyczynia Elon, to raczej będzie zniechęcało niewidomych niż zachęcało do tego, żeby tam na Twitterze przebywać i żeby z niego korzystać, bo no, z alternatywnymi zewnętrznymi klientami jest coraz większy problem, ale ja tu przy tej okazji przypomnę o tym, że coraz bardziej te wszelkiego rodzaju alternatywne media społecznościowe, to wszystko te tak zwane Fediverse, czyli przede wszystkim Mastodon, na którym to coraz więcej użytkowników, też niewidomych. Jeszcze w Polsce to może nie jest jakoś bardzo duża ilość, ale no, za granicą to zdecydowanie zakłada konta, bo tam po prostu da się zrobić fajnie działające, dostępne klienty tej usługi. Więc myślę, że naprawdę te instytucje zajmujące się audiodeskrypcją, które gdzieś tam się jako pierwsze pojawią na Mastodonie, to będą na pewno docenione, że korzystają z tego typu sposobów komunikacji. A jeżeli ktoś na przykład korzysta, bo są przecież takie narzędzia całe do zarządzania mediami społecznościowymi, bo to rzadko przecież jest tak, że jest powiedzmy, każdy ma tam konto, nie wiem, Twittera, Facebooka i tak dalej swojej organizacji. To są zazwyczaj takie platformy, w które się po prostu wchodzi i publikuje materiały i one się potem propagują w różne tam miejsca, gdzie powinny docierać w odpowiedniej formie. No to teraz, jak dobrze pamiętam, no na przykład Buffer zaczął wspierać Mastodona, albo ma zamiar to zrobić w najbliższym czasie i podobne narzędzia też w przyszłości podejrzewam, że docenią również i tę sieć, no bo zwyczajnie zaczyna to być coraz bardziej opłacalne. Tyflo Podcast na przykład już jest. Można śledzić.
0: Do czego oczywiście zachęcam.
1: Oczywiście.
0: Jak też do kontaktu z nami dzisiaj.
1: Tak.
0: Myślałam, że sprowokują was niektóre wypowiedzi. Znaczy pewnie sprowokują do komentarzy. Kto nie na żywo, to...
1: To w komentarzu zawsze będzie mógł się wypowiedzieć, do czego wyżyć. Też zresztą zachęcamy.
0: Jak najbardziej, bo to też będzie cenne. Znaczy im szybciej, tym lepiej, bo wtedy wasze głosy mogą być uwzględnione no jeszcze w tych badaniach, a każdy głos na wagę złota jest. Byle na temat przynajmniej mniej więcej był. Bo to różnie bywa, jak się ludzie rozwijają. No, lubimy gadać, sami lubimy gadać. To, co tutaj się ludziom dziwić? Tak
1: staramy się trzymać tematu i chyba staramy nawet nam wychodzi.
0: I nawet nie o rekinach, bo a patrz, która godzina już. Nie?
1: A to 23. był nasz
0: ulubiony temat, tak. Kiedy już tak się kończyły wątki. No to o rekinach. To starsi pamiętają, tak to było. Młodzi niekoniecznie. Także docieranie jak najbardziej skuteczne wszelkimi możliwymi. O, jest jeszcze informator obywatelski niewidomych, chyba tak się nazywa. Właśnie też de facto to prowadzi. I też tam jest taka sekcja z wydarzeniami różnymi kulturalnymi.
1: Dzięki
0: też,
1: tobie też poznaję nowe miejsca internetu.
0: Tak, ale tam też trzeba się zarejestrować, ale bardzo ciekawe rzeczy się dostaje.
1: No to widzisz,
0: nie tylko o kulturze.
1: To fajnie.
0: Widzisz, no. Ja też staram się interesować i właśnie to, o czym wcześniej mówiłam, że no dzięki wymianie tych informacji, nie zamykaniu się tylko w swoich kręgach i tworzeniu dziwnej, niezdrowej konkurencji, no możemy zmieniać świat w taki sposób, jaki byśmy chcieli, a jakbyśmy nie chcieli.
1: Razem możemy więcej po prostu.
0: O, to. I nic o nas bez nas i wszystkie te rzeczy. Dobra, tak sobie myślę, że możemy przejść do następnego pytania, czyli co ułatwia, tak?
1: Tak jest, co ułatwia korzystanie z audiodeskrypcji?
0: Ano.
1: No to posłuchajmy wypowiedzi naszych głosów słuchaczy, tak, głosów.
11: Ułatwić by mogła bardzo dobrze, albo chociaż dobrze rozpowszechniona informacja o spektaklu z audiodeskrypcją, ewentualne zapewnienie asysty na to wydarzenie, żeby jeśli jakaś osoba chciała przyjść, a na przykład nie miała z kim przyjść, żeby ta asysta była. Natomiast co może utrudnić? No to według mnie odwrotność tego, co powiedziałem, czyli
2: kiepsko rozpowszechniona informacja i też na przykład no, niezapewnienie tej asysty.
3: Przede wszystkim dobra informacja o tym, że są te seanse i gdzie są. Po drugie, na pewno pomoc w poruszaniu się po samym obiekcie, w którym się seans odbywa, czy to w kinie, czy w innym obiekcie jakiejś hali koncertowej, czy nie, gdzieś w plenerze w lecie, no wszystko jedno. W każdym razie, no wiadomo, brak wzroku stwarza pewne ograniczenia w sprawnym i samodzielnym poruszaniu się, no więc jeżeli niewidomy musi dojechać do jakiegoś miejsca, potem znaleźć się w kinie, kupić ewentualny bilet, trafić na salę, na konkretne miejsce, rząd, no to wyjście samodzielne na taki seans mogłoby być trudne i trochę stresujące. Nie mówię, że niemożliwe, bo na pewno tak, natomiast pewnie taka pomoc około. Zwłaszcza jeżeli to, te seanse są dedykowane, no bo troszkę czym innym jest, gdyby po prostu audiodeskrypcja była dostępna w dużej części, dla dużej części seansów, w dużej części kin, no to wtedy ciężko postawić wolontariuszowi całe kino, wszystkie kina w Polsce, tak? No ale przy dzisiejszej sytuacji, kiedy są seanse dedykowane bardzo często, albo jakieś niszowe, albo rzadko, no to warto taki wolontariat zrobić. Przy rozwiązaniu, kiedy to by było w większej ilości kin i częściej, no trzeba by zrobić jakieś szkolenia dla pracowników, trochę jak, nie wiem, pracownicy Lidla są przeszkoleni w pomocy niewidomym, tak pracownicy kina trzeba by, pracowników kina trzeba by przeszkolić.
9: Myślę, że znajomość, jakieś takie obeznanie się elementarne w technologii, w internecie, nie mówię o jakimś niezdrowym buszowaniu, ale takie, które pozwala docierać właściwie do informacji i ich poszukiwać. Poszukiwać informacji co do tego, czy są takie wydarzenia kulturalne, gdzie one są. Więc takie ogarnięcie się informacyjne, bez takiego nadmiaru, bo też oczywiście jest mnóstwo tych grup, mnóstwo jest różnych tych stron. I to czasami też, wiadomo, no, przesyt może być gorszy od niedosytu, ale no, to może być też, to może zdecydowanie ułatwiać takie też, no nie wiem, brak wykluczenia informacyjnego może być pozytywną cechą tutaj, czyli możliwość docierania do tej wiedzy, no i wykluczenie informacyjne w przypadku tych osób, które takiej wiedzy, tudzież takich umiejętności nie mają. Mam na myśli takie grupy, nie zapominajmy o osobach z dysfunkcją wzroku, prawda, o osobach starszych, o osobach w wieku senioralnym, tudzież o osobach, nie wiem, ociemniałych, które gdzieś są na etapie, nazwijmy to, ogarniania się z tą nową rzeczywistością. Wiadomo, że wiele osób sobie radzi, ale to, myślę, bywa takim elementem wykluczającym. Natomiast dostęp i poruszanie się właśnie w tych technologiach bywa tutaj bardzo istotne w tym, aby do tych informacji docierać. Przyszło mi jeszcze do głowy coś takiego, że należałoby o audiodeskrypcji mówić już od najmłodszych lat. Ja usłyszałam o niej w 2006 roku podczas wymiany takiej dla osób niewidomych europejskiej w Anglii, gdzie nas zaprowadzono do teatru, na sztukę teatralną z audiodeskrypcją. Wiadomo, to były jeszcze inne czasy. Natomiast ja uważam, że powinno się po prostu już małym dzieciom mówić, że audiodeskrypcja ma znaczenie, bo opis słowny świata, tego co się dzieje, czy to w kinie, na filmie, czy w teatrze podczas odbioru sztuki, czy w muzeum podczas odbioru wystawy, czy nie wiem, na spacerze z przewodnikiem, ma to po prostu ogromne znaczenie. I ja przyznam, że oglądając film z De Facto na przykład, te pierwsze, które zostały do mnie wysyłane w 2011 czy 2012 roku, ja dopiero wtedy zobaczyłam, jakie ma to znaczenie, że ta audiodeskrypcja naprawdę ma znaczenie. Ja nie będąc jakimś, wiecie, tutaj kinomanem mega, wiem, że jeżeli ja już obejrzę jakiś film, to kurde, jest ważne. To jest ważne. I opisy przyrody, i opisy, nie wiem, jakichś tam właśnie krajobrazów, i opis chociażby strojów. Tak, no to są ważne rzeczy. To myślę, że byłoby wszystko z mojej strony. Dziękuję. Stop.
4: Mi się wydaje, że dotarcie. Dotarcie do danego miejsca, ale nawet nie tyle samo dotarcie z domu do kina, co po prostu bardziej w budynku, w gmachu kina. Po prostu, żeby osoba niewidoma mogła się w tym znaleźć i połapać, żeby mogła znaleźć właściwy rząd. Wiadomo, jeżeli ktoś jest zdeterminowany, no to oczywiście zapyta i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Natomiast mówimy o zachęceniu, mówimy o przekonaniu kogoś, kto na przykład nie jest do końca przekonany. Po prostu umożliwienie komfortowego oglądania danego filmu, żeby na przykład nie musiał myśleć, ojej, a jak ja dotrę do właściwego rzędu, ojej, a ja przecież nie znam budynku i tak dalej, i tak dalej, żeby te problemy miał rozwiązane. No bo tak jak ja powiedziałam, w takich sytuacjach może odebrać, że tak powiem, film w samotności, słuchając albo oglądając go za pomocą komputera i innych narzędzi mobilnych.
5: Jeżeli chodzi o dostęp, no to na pewno ułatwiają asystenci osobiści, których teraz mamy. Dla mnie największym utrudnieniem to jest to, że tutaj w Skoczowie te seanse są w środę. Teraz ostatnio był w czwartek o godzinie 11, więc tak jak dla mnie osoby pracującej, no to trudno mi jest, żeby brać sobie urlop specjalnie, bo jest jakiś film, więc też tak trochę wybieram, przebieram w tym. Lepiej to wygląda w Bielsku, w teatrze, no bo tam soboty, niedziele też spektakle są, więc jest mi łatwiej. Mam wrażenie, że te godziny, ja rozumiem, że to wtedy mają kino wolne, że może im trudniej w weekendy, no ale też mi się wydaje, że trzeba też myśleć o ludziach młodszych, pracujących, a nie tylko właśnie o emerytach czy rencistach, którzy siedzą w domu, tak?
10: Ułatwieniem udziału w filmach z audiodeskrypcją jest przede wszystkim ten sprzęt dostępny, wypożyczany i na pewno aplikacja, której jeszcze nie miałam okazji przetestować, ale rzeczywiście jest to super rozwiązanie, jeżeli ktoś właśnie przyjdzie tak powiedzmy z marszu, tak, i nie zdąży uprzedzić, że będzie, a zabraknie dla niego takiego odbiornika. Tylko oczywiście musi wtedy mieć słuchawki, wiadomo, żeby nikomu nie przeszkadzać. Ale jest to naprawdę duży plus. No i tak jak wcześniej mówiłam, że dla mnie super rozwiązaniem byłoby, żeby ta audiodeskrypcja była z głośników, i jestem tego świadoma, że jest to raczej niemożliwe. Z tego względu, że no, mimo wszystko przeszkadzałoby to osobom, które tej audiodeskrypcji nie potrzebują, by jej to jakoś dekoncentrowało. Także no, na pewno, no aha, no właśnie, no i nie mogliby wtedy dwóch sal przecież robić albo dwóch osobnych seansów, bo no, nie opłacałoby im się to, jednak dla nas byłoby dużo mniej chętnych na taki seans z audio. No dlatego jednak te radyjka są super rozwiązaniem, ale no po prostu ja w tym nie gustuję. Być może właśnie, być może te spotkania z aktorami i reżyserami mnie zachęcą.
7: Uczestniczenie w seansach kinowych z audiodeskrypcją ułatwia na pewno bliskość kina, w którym taki seans się odbywa, bo bardzo często jest tak, że kino, w którym akurat jest seans z audiodeskrypcją, jest po prostu bardzo daleko. Dotarcie do niego jest utrudnione, szczególnie jeżeli brakuje przewodników, a samodzielne poruszanie się nie jest naszą mocną stroną.
0: Zakurzony popfilter mam normalnie tutaj.
1: Tak?
0: Dawno widać nie korzystam.
1: A wiesz co, to też zakurzony suwak tu się trochę zrobił, bo trochę potrzeszczało na początku, ale już jesteśmy. Działa.
0: To dobrze. Ułatwia. Co ułatwia? Przyzwyczajenie do audiodeskrypcji.
1: No właśnie
0: ułatwia.
1: O tym rozmawialiśmy poza anteną.
0: Poza anteną, aż prawie by nam się tutaj czas skończył gwałtownie. Tak, i nawet właśnie mamy też troszkę różne doświadczenia. Po pierwsze rozmawialiśmy o tym, jak to ciekawe, bo wyjątkowo mało mamy tutaj osób ociemniałych w tej ankiecie, tak, w tym wystąpieniu, ale też z rozmów prywatnych. Ja to z własnego doświadczenia, no bo byłam ociemniała w dzieciństwie, ale dosyć dużo pamiętam i ten wzrok był dla mnie bardzo istotny i nadal, no taką jestem, jak ja to mówię, no jednak osobą przyzwyczajoną do tych wrażeń wzrokowych. O, może nie będę używać tutaj określeń, których sama nie lubię, jak ktoś używa. Dobrze. Nie jest to wulgaryzm, ale jest to słowo pejoratywne i nie będziemy. że osoby słabowidzące, które później tracą wzrok, albo nawet doskonale widzące, które tracą wzrok, mają inny odbiór niż osoby niewidome. To zarówno do samego korzystania z audiodeskrypcji, jak i do oceny jej jakości. I też rozmawiałam zarówno z osobami niewidomymi od urodzenia, które musiały się przyzwyczajać, ale chyba troszkę szybciej to szło. Osobom, które były ociemniałe, szczególnie w wieku dorosłym, troszeczkę więcej czasu zajmowało z reguły, no przynajmniej tak wynikało z moich rozmów z ludźmi. Przyzwyczajenie się do audiodeskrypcji, że już nie patrzą, tylko słuchają. No i w ogóle przestawienie się chyba na te percepcje. Myślę, że to nie dotyczy wyłącznie filmów z audiodeskrypcją, tylko w ogóle taka osoba nagle się czuje niedobodźcowana wzrokowo, przebodźcowana słuchowo i zanim się da to nowe życie przestawi, no to trwa.
1: To trwa, tak? Dokładnie. To trwa. Właśnie mnie to bardzo
0: zastanawia. Chociaż są osoby, które doceniają, ostatnio nawet rozmawiałam z osobą, która już właśnie mocno wzrok traci, już właściwie jest na takim, no niestety finiszu, jest osobą dorosłą. No, nawet troszeczkę bardziej dorosło i bardzo ceni sobie audiodeskrypcję właśnie, że ma poczucie, że tracąc ten wzrok, jednak nie straci przyjemności z oglądania filmów, będzie miała jednak jakąś alternatywę.
1: Tak, bo to rzeczywiście, no, w tym momencie jest ten odbiór alternatywny, ale tak jak powiedziałaś, niedobodźcowanie wzrokowe zaczyna nam wchodzić, a przebodźcowanie słuchowe. Ja z kolei, to też

0: Dla każdego poza mną, a może jeszcze poza kilkoma innymi, którzy mają do niej sentyment, byłaby no, zwyczajnie męcząca, a ja z tego korzystam no, przez cały dzień pracy, który rzadko ma 8 godzin.
1: I noc.
0: I no, a zwłaszcza, no, zwłaszcza to, a to, swoją drogą, to tak dla co niektórych to by mógł być taki nawet obrazek z horroru, bo to wiesz,
1: tak.
0: Ciemno, mrok, a tu coś bełkocze, bo to dla większości, którzy nie mają do czynienia z tą konkretną syntezą za polem, to jest po prostu jeden wielki bełkot. Dla mnie pierwszego dnia też był, ale to było 24 lata temu.
1: A ja się rozstałam bez żalu całkowicie z tąże syntezą, kiedy już naturalnie brzmiące syntezy zaczęły być popularne. No chociaż nadal nie są super doskonałe, ale jednak mnie to przeszkadzało. Dla mnie to dziamanie cały czas, chociaż oczywiście ma swoje zalety. No było to trudne. No właśnie, co też ułatwia dobre zrobienie audiodeskrypcji. Oczywiście, w ogóle jej występowanie, do tego będziemy cały czas wracać, tak?
0: Tak, tak.
1: Ale dobre wykonanie, lektor odpowiednio czytający, zróżnicowanie też między, no chociażby przy filmach zagranicznych, żeby jeden lektor był mężczyzną, drugi był kobietą, bo to też ułatwia odbiór. Ja troszkę się musiałam przyzwyczajać, ale chyba bardziej chodziło o kontekst, że musiałam się mocniej koncentrować na filmie. Szczególnie kiedy oglądałam w towarzystwie i do tej pory też jest tak, że kiedy z partnerem oglądamy film, to on lubi coś dodawać. Ja mam tę ścieżkę oryginalną dźwiękową filmu, mam audiodeskrypcję włączoną, plus jego dopowiadanie. Ja już się do tego przyzwyczaiłam. Nawet czasem go tylko uciszam. Na tym, będziemy mieć gościa na antenie. Ale
0: tak
1: super.
0: Jest.
1: Super, super. Tylko dokończę wątek. Natomiast kiedy byliśmy na wyjeździe, no to ewidentnie go uciszałam, bo on był przyzwyczajony, że dopowiada, że gada, że komentuje, że kłóci się tam też z tym telewizorem, z tą audiodeskrypcją czasem.
0: Że wcale tego tam nie było.
1: Nie było, albo że było inaczej. My sobie zresztą, jak jest możliwość, to zatrzymujemy, no czego się właśnie w kinie nie da zrobić. I coś tam dopowiada, dopokazuje nieraz, tak? Tam całe sceny batalistyczne rozrysowuje na mnie, tak? Te rzeczy się też zdarzają. To jest bardzo fajne uzupełnienie audiodeskrypcji, słuchajcie, polecam. No, ale aplikacją tego nie zrobimy już. Znaczy, w obrazie jaka przystawka by musiała. Dobra, nie idźmy w tę stronę. W każdym razie zdecydowanie ułatwia i dostępność i ta jakość. No i oczywiście przyzwyczajenie się. Wiem, że niektórych trzeba było przekonywać. Też właśnie tutaj padały głosy, że dla niektórych nawet niewidomych od urodzenia, też pamiętam takie opinie jeszcze sprzed lat, no po co oglądać z audiodeskrypcją, skoro można uruchomić wyobraźnię, a później nawet specjalnie się zdarzało w ten sposób, że ktoś do mnie dzwonił i mówi, słuchaj, ale naprawdę no, miałaś rację, ja sobie puszczam teraz taki film i ja sobie normalnie oglądam i wszystko wiem i to jest świetne to w ogóle, musiałam się przyzwyczaić, ale to jest w ogóle super rozwiązanie. Jest z nami Wojciech? Czy opuścił?
2: Tak, nie.
1: O,
2: czy
1: jest.
2: Mnie słychać?
0: Słychać cię, głośno i wyraźnie.
2: Cześć, dobry wieczór. Ja się przyznam od razu, że nie słucham waszej audycji od początku, bo zwykłem sobie odsłuchiwać po prostu już z przyspieszeniem po tym, jak to będzie wszystko w sieci.
1: Ale prowadzimy tak długo, że już zdążyłeś się załapać.
2: No właśnie, więc zdążyłem już tutaj różne rzeczy porobić, leżę sobie zwoną na kanapie i tak sobie włączyłem i powiem wam, że tak, ja jestem absolutnym fanem, uwielbiam audiodeskrypcję, także to, co robicie, jest no, dla mnie fantastyczne. Nie wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, bo przez większość życia w sumie tej audiodeskrypcji nie było za dużo, więc no sobie to wyobrażam, ale teraz już sobie nie wyobrażam, żeby jej nie było. I na przykład, no oczywiście adapter, tak? Pewnie o tym gdzieś tam też wspominaliście. Mhm. Ale mi się bardzo podoba temat filmów na Netflixie, tak? Że jest ich coraz więcej. No w ogóle filmy anglojęzyczne to wszystkie mają praktycznie audiodeskrypcję. No wiadomo, że każdy tą angielszczyznę gdzieś tam opanował w takim stopniu, żeby mógł sobie to takich filmów odsłuchiwać. No ale tych filmów z audiodeskrypcją też jest coraz więcej w Polsce. Ja ostatnio

0: gdzieś tam, jak miałem trochę wolniejszego czasu, to sobie właśnie zapoznawałem się z serialami Netflixa. No super, super. Po prostu dla mnie to jest bomba, tak?
1: I to jest ciekawa obserwacja, dlatego że tamta anglojęzyczna audiodeskrypcja jest takim prostym językiem robiona, że nawet właśnie na jednym, pamiętam, ze zjazdów tutaj z koleżeństwem się wymienialiśmy informacjami, że mamy podobną praktykę. Czyli jeżeli zależy nam na obejrzeniu danego filmu, a nie ma tam audiodeskrypcji polskiej, a jest angielska, no to ją włączamy zamiast polskiej. Mamy film po polsku, audiodeskrypcję po angielsku, dlatego że z reguły nie jest ona trudna. Nie ma tam skomplikowanych słów.
2: To znaczy tak, tylko wtedy sobie trzeba gdzieś tam, powiedzmy, napisy odpalić, nie? Żeby to...
0: Nie?
2: Żeby mieć polski, żeby mieć polską ścieżkę.
1: No nie, no, jeżeli masz, nie, no te napisy, tak, właśnie, dobrze mówisz.
2: No właśnie, no,
0: żeby mówisz, tak. Wtedy się chyba przełączamy na...
1: Nie, bo wtedy by nam cały film szedł po angielsku, tak. Natomiast no tak. właśnie te napisy, dokładnie tak. Zrobiłam skrót myślowy, tak.
2: Włączamy sobie automatyczne odczytywanie napisów i wtedy mamy audiodeskrypcję po angielsku, natomiast napisy są czytane polską syntezą.
0: Aha, tak. No to tak, tylko to tak. Na jakimś...
2: Na iOSie, spokojnie.
0: Na iOSie, z voiceoverem, tak właśnie o tym chciałem powiedzieć. Ja myślałem właśnie generalnie o filmach właśnie anglojęzycznych, bo tam... na który bym nie popatrzył, to w tej platformie właśnie Netflix, no po prostu wszystko jest, tak? I nawet filmy gdzieś tam hiszpańskojęzyczne też mają tą angielską audiodeskrypcję, albo nawet hiszpańską, to mi żona w sumie podpowiada. A przepraszam, Magda, bo tak jakby, no nie dosłuchałem, jakby dla kogo ty robisz tą audiodeskrypcję? Z kimś, tak powiem, współpracujesz, czy jak to wygląda?
1: Z różnymi, ja konsultuję. Aha, znaczy, głównie tak naprawdę to są wystawy artystyczne, wystawy muzealne, wydarzenia artystyczne, no ale różne inne rzeczy się też zdarzają, i filmy, i spektakle teatralne, a nieraz robione tak na ostatnią chwilę, tam rekordowe to było dwugodzinne przedstawienie, które my w dwie doby zrobiłyśmy z koleżanką.
0: No, powiem wam szczerze, że...
1: I to była tragedia, to znaczy, no, udało się świetnie zrobić, ale to był po prostu, no, mordęga, nie robi się tego w tym czasie. Ja jestem otwarta generalnie, ale bardzo to lubię.
0: No tak, bo właśnie jak tak się tego słucha, to wbrew pozorom to jest właśnie ciężki temat, że trzeba tak skompilować też te wypowiedzi, żeby to nie była taka rozwlekła. Ja właśnie zauważyłem, słuchałem ostatnio bodajże Jak pokochałem gangstera, też właśnie na Netflixie, i tam właśnie były takie, to mnie tak właśnie gdzieś wpadło w ucho, że już ta audiodeskrypcja jakby się dostosowała do języka filmu. To znaczy, wiecie, była coś takiego, że ma na sobie małą tarną, czy tam, wiecie, o co chodzi, nie?
1: Tak. Że klimat jest utrzymany również w audiodeskrypcji.
0: Tak, to jest świetne. Tak. To jest właśnie, to mnie zaskoczyło. No i ja powiem szczerze, no, nie wiadomo, każdy ma swój gust, ale no ja nie wiem, co się ludziom nie podoba w audiodeskrypcji. No. Przecież można ją wyłączyć, tak? Więc jakby jak ktoś nie chce, to wyłącza i tyle w temacie, nie? No, także dla mnie to jest rewelacja, bo tak już kończąc, to w sumie można powiedzieć, że takie filmy są w tym momencie takimi nawet słuchowiskami, nie? No bo mamy całą szatę dźwiękową i plus mamy właśnie te opisy, nie?
1: No właśnie to jest zarzut ze strony niektórych osób, że w końcu nie jest to słuchowisko i nie da się z tego zrobić w pełni słuchowiska.
0: Nie? No nie da się, no ale wiesz, no ja nie widzę, znaczy ja do pewnego momentu widziałem nawet całkiem sporo, no teraz już widzę mniej, dużo, natomiast no, mi to jakby odpowiada, ja sobie wiesz co, właśnie blokuję telefon, nie mam potrzeby tego oglądania na dużym ekranie, że tak powiem. I dla mnie to jest taka forma słuchowiska, nie? To jest super, no.
2: Tak naprawdę mógłbyś mieć samo audio.
1: A do kina chodzisz właśnie? Bo Tak.
0: Do kina chodzę, no, ale do kina chodzę z żoną, więc ona gdzieś tam pełni rolę mojej audiodeskrypcji. I powiem wam szczerze, nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło być na filmie z audiodeskrypcją. Może dlatego, że my chodzimy głównie, no to właśnie za tutaj namową żony właśnie, my chodzimy głównie na filmy Marvela, tak, bo ona jest fanką tychże filmów. I, no i nie, właśnie w kinie mi się nie zdarzyło nigdy być na audiodeskrypcji, na takim seansie, ale masz rację, Michał, że dla mnie to mi samo audio wystarczy. No tak, no. No bo jakby no z tych wrażeń, znaczy wiadomo, samo audio, ale puszczone na jakieś fajne głośniki i tak dalej, nie, ale gdzieś tam ten obraz nie jest do szczęścia potrzebny, tak?
1: No, jest, no, jeżeli już nie widzisz, bo przeważnie jest tak, że się ludzie trzymają wzroku, no do ostatniego niemalże promila, sama tego doświadczyłam. Natomiast no, jeżeli już rzeczywiście nie czerpiesz z tego frajdy, bardziej to przeszkadza w odbiorze niż pomaga.
0: Znaczy nie, to nie jest tak. Powiem tak, jak powiem inaczej, jak na przykład lecą mecze piłki nożnej, to lubię, żeby na ekranie było zielono, tak? Ale jeżeli chodzi o filmy, to jakoś ja nie czuję takiej potrzeby. No, a nawet powiem więcej, bo chyba gdzieś tam dosłyszałem, że czasami osobom widzącym to przeszkadza. No, moja żona widzi i w ogóle większość moich znajomych to są osoby widzące i im to w ogóle nie przeszkadza. Nawet na to po pewnym momencie nie zwracają uwagi.
1: Już a niektórych to nawet cieszy, że właśnie czego nie zobaczyli, to usłyszą, tak?
0: No na przykład. Także no, też no, nie, no, dla mnie to jest super i po prostu jakby cieszę się, że są tacy ludzie właśnie jak ty, jak ludzie z Adaptera, czy tam z Katarynki, no, z różnych tam miejsc, tak, którzy właśnie super fajną robotę robią. No.
1: Robimy. A powiedz jeszcze, skoro już mam słuchacza na antenie, należy to wykorzystać wszechstronnie.
0: A ja jestem, no, spokojnie.
1: Czy gdyby były jednak u ciebie takie seanse z audiodeskrypcją w kinie, to po pierwsze, czy byś chodził i czy byś wolał, żeby one były na sali dla wszystkich, czy osobno właśnie na przykład mieć aplikację na swoim smartfonie i synchronizować w kinie, po prostu mając słuchawkę na uchu, czy w jakiś inny sposób byś wolał korzystać?
0: Czy tak, no na pewno gdyby były, to bym chodził. No to jakby nie ma, nie ma opcji, no to wiadomo, że chodziłbym. Natomiast no, ciężko mi mówić za innych, tak? No bo mi to może nie przeszkadzać, mnie to może cieszyć, że jakby z głośników leci i ścieżka dźwiękowa cała i audiodeskrypcja. Natomiast nie wiem, co na to inni, że tak powiem, kinomaniacy, co mi się... I by było, no tak, ale też chodzi o to, że w kinie te dźwięki są bardzo głośne. I teraz jak, znaczy, to taka jest specyfika kina, tak, że te dźwięki są często bardzo głośne, tam jest też inna to dynamika jednak, tak, tego wszystkiego. No i jak głośna by musiała być ta audiodeskrypcja, żeby się przebić przez to wszystko, nie? Więc jakby chyba lepiej, moim zdaniem, żeby to można było na słuchawkach sobie tam jakby, nie, samemu słuchać.
1: Znaczy no, wtedy musiałby być tak jak na festiwalach różnych, zsynchronizowana od razu ścieżka dźwiękowa, całość tworzona i wtedy no, w realizacji tego dźwięku jest to uwzględniane. To troszkę inaczej wtedy wygląda, jeżeli to jest całością.
0: No pewnie tak, bo przecież kiedyś filmy w kinach były z lektorem, tak? To było w ogóle ciekawe i to się ludziom w Polsce podobało, tak?
1: Tak.
0: Znaczy, no mówię, no, jak dla mnie, można by taki eksperyment zrobić, ja bym chętnie, no, na jakiegoś Marvela poszedłbym z taką właśnie audiodeskrypcją.
1: No, dlaczego nie? Żona by odpoczęła, miałaby też entertainment.
0: Znaczy, nie. Powiem wam tak, ja właśnie nie wiem, z czego to, może to zależy od tego, że ja właśnie kiedyś jeszcze widziałem. Ja nie potrzebuję takiej audiodeskrypcji krok w krok, że teraz to, teraz tamto, teraz tam. Nie potrzebuję takiego opisu minuta po minucie, bo ja sobie jestem dużo w stanie wyobrazić, tak? Natomiast no, ta audiodeskrypcja w kinie czy gdzieś, kiedy jestem właśnie z żoną, to ona mi się przydaje w takich kluczowych momentach, no jeżeli totalnie nic nie słychać, tak? No to ja w tym momencie, no wiadomo, że to nie wyczaruję tak tego opisu sobie, nie. No, nie wyciągnę go z kosmosu, więc w tym momencie mi tam już na coś właśnie opowiada, co się dzieje, nie?
2: Wiesz co, Wojtku, ja się tak tylko zastanawiam, to jest jasne, że taka audiodeskrypcja, czy taki opis tak naprawdę jest dla ciebie wystarczający, tylko teraz pytanie, ile ty tak naprawdę z tego przekazu tracisz, bo to wiesz, to jest oczywiście, to jest oczywiście tak, jak kiedyś się mówiło o tym, że wiesz, że w zasadzie audiodeskrypcja to w sumie no niepotrzebna, bo można uruchomić wyobraźnię. To nie jest to samo, oczywiście, że to nie jest to samo, ale jednak no, pewne informacje do ciebie nie docierają i ten przekaz jest mimo wszystko jednak zubożony.
0: To w ogóle nie ma o czym mówić, pełna zgoda. No tylko ja tu mówię właśnie o tej sytuacji, no, że siedzimy w kinie, tak? No nie ma tej audiodeskrypcji, więc gdzieś tam z jednej strony właśnie to mówię, ja... Jakby no też mam na względzie to, że moja żona chce ten film obejrzeć. I dlatego, no, tak jak mówię, gdzieś tam te kluczowe informacje sobie staram się wyciągać, tak? Ale no, wiadomo, że to nie jest to audiodeskrypcja. No. Dlatego właśnie fajnie by było, gdyby to się wcinał znalazło. No.
1: A realizacja samego dźwięku pomaga ci? Bo ja pamiętam jeszcze te czasy sprzed audiodeskrypcji, to przede wszystkim zwracam uwagę, że i do tej pory mi to w realizacjach takich, gdzie jest ścieżka połączona, bardzo przeszkadza, kiedy ktoś z tego na przykład zrobi plik mono. To jest tragedia, bo wtedy nie mam odbioru właśnie tej oryginalnej ścieżki dźwiękowej w filmie, bo na to zwracam uwagę. To było moim tak naprawdę... takim głównym powodem zakupu dobrego sprzętu odsłuchowego, czy uczestniczenia w seansach, gdzie było słychać, kto skąd, dokąd biegnie, skąd wychodzi, co się wydarza. Po prostu było to wszystko ubierane bez audiodeskrypcji, była to dla mnie realna podpowiedź wtedy. Znaczy, i nadal jest. I nadal lubię właśnie w takich warunkach komfortowych sobie słuchać, nie jakoś tam spłaszczonego takiego dźwięku.
0: No i no, mono to wiadomo, że to jest takie gdzieś tam troszkę już gorszy odbiór. I tu pełna zgoda, natomiast mi bardziej przeszkadza, kiedy mamy dubbingowany jakiś film czy serial. Aha. I ten dubbing po prostu jest bardzo często właśnie w polskich produkcjach. Niestety on jest w stosunku do całego trwa za cicho, tak? I często jest zagłuszany, nie? I na przykład ja mam kino domowe w domu, i nie mogę sobie tego słuchać na kinie domowym, bo po prostu dubbing się traci. Dopiero jak sobie gdzieś tam przyłączę na troszkę mniejszy głośnik, mam około JBL Charger 4, no to w tym momencie gdzieś tam ten dubbing już bardziej się wybija, tak? Na przykład dla mnie właśnie bardzo ważny jest też dubbing. Ja na przykład zupełnie inaczej odbieram film zagraniczny właśnie z polskim dubbingiem, aniżeli z lektorem, czy na przykład z napisami, nie?
1: A który wolisz?
0: To znaczy, wolę dubbing.
1: Wolisz dubbing.
0: Tak,
1: a ja lubię ja lubię właśnie lektora i jak słyszę oryginalną ścieżkę, bo słyszę głosy aktorów.
0: A no widzisz.
1: To jeszcze, mrek różne, nie?
2: Ja
1: fajne
2: jestem, tak, ja również...
1: A z kolei, od lektora jeszcze, no też oczywiście lektor jak najbardziej, ale jeżeli nie, to napisy, bo tych napisów jest też więcej. Można sobie przyspieszyć syntezator i się więcej uzyska, bo wiadomo zawsze, że lektor czyta jeszcze tam chyba 1/3 tego, co jest w napisach, tak? Chyba nawet takie dane kiedyś ktoś tutaj przytoczył, że to jest jeszcze tak mocno ścinane, żeby się tego zmieściło.
2: Tylko tak a propos dubbingu, to jeszcze zapytam, czy nie masz, Wojtku, takiego trochę wrażenia, że w Polsce wszystko się dubbinguje, nawet jeżeli to jest film jakiś tam, powiedzmy, dla nieco starszej grupy odbiorców, jak bajki?
1: Ja mam takie wrażenie, dlatego nie...
2: Ja niestety mam.
1: Ale on mówi o Marvelu, więc to też specyficzna
0: powiem wam szczerze, grupa. Tak, no ja właśnie do kina chodzę, zacząłem chodzić głównie z żoną, jak się poznaliśmy, no i teraz jak już ze sobą jesteśmy, bo wcześniej jakby do kina nawet nie miałem takiej potrzeby chodzić, tak? No więc ja głównie chodzę na Marvela, a też głównie i też często oglądam bajki z żoną, więc z tym dubbingiem takim właśnie mam dużo do czynienia. Jeżeli chodzi o te filmy, no nie wiem, no... Jakieś przykłady, jakbyście podali, to może bym coś mógł tutaj się do tego odnieść. No, nie wiem,
2: to znaczy, szczerze, akurat no. Ja mogę podać dwa przykłady naprawdę fajnie zrobionych dubbingów, które pamiętam i bardzo żałuję, że nie jestem w stanie ich no, w zasadzie nigdzie odtworzyć i nigdzie znaleźć. Mianowicie Przyjaciele i Star Trek Voyager. To oba te seriale dubbingowane i emitowane na Canal Plus. Naprawdę bardzo fajne. Może dlatego, że to takie wspomnienia z dzieciństwa trochę, więc mam sentyment, ale oglądałem zarówno jedno, jak i drugie. No,
1: wtedy byłeś akurat w tej grupie wiekowej, do której dubbing bywa adresowany.
2: Owszem.
0: No,
1: jest to rozwiązane bardzo popularne, tak? W Ameryce chyba w ogóle po prostu jest to wiodąca forma, więc...
0: Znaczy, no, my też, tak jak mówię, no, to my jako chyba Polska, w ogóle polskie społeczeństwo, my na przykład lubimy lektora, tak? A ponoć w innych krajach raczej tego lektora się nie stosuje, tak? Jest tylko ścieżka po prostu i ewentualne napisy, z tego co ja wiem. Ale mówię, to ten dubbing zawsze da się wyłączyć, dla mnie to nie jest... Żaden problem, nie?
1: Czyli rozumiem, że o aplikacji Kino Dostępne nie słyszałeś?
0: Nie, przyznam się szczerze, bez bicia, że nie. Sprawdzę sobie w takim
1: nie mamy nawet możliwości cię bić tutaj zdalnie, także spokojnie.
0: No, ale to trzeba będzie sobie rzeczywiście sprawdzić, bo z ciekawości, no mówię nawet, a w jakich kinach to, już tak powiem, jest dostępne, bo...
1: Teoretycznie w Heliosie, w Multikinie, przynajmniej tak na stronie było tutaj... I w Łodzi. Ja nie, szczerze mówiąc, nie sprawdziłam jeszcze innych lokalizacji, ale w praktyce nie. I ja ani w Multikinie, ani w Heliosie nic nie wiedzieli na ten temat. I aktualnych seansów też żadnych nie było. A potem aplikacja ma działać zewnętrznie.
2: Dokładnie. Tak?
1: Że idziesz sobie do dowolnego kina teoretycznie. Jeżeli tam jest film, do którego jest audiodeskrypcja uwzględniona w tych zasobach aplikacji, no to po prostu sobie synchronizujesz. Jakby nie musi nikt tam na miejscu się tobą opiekować.
0: Bo, jasne.
2: Takie
1: jest założenie.
2: Sprawdzaliśmy i na przykład na Johnnym z Netflixa po prostu z wyłączoną audiodeskrypcją, to zadziałała ta aplikacja. Także mówiliśmy o tym na początku audycji, więc sobie później jeszcze ewentualnie możesz wrócić do tego tematu.
0: No ja właśnie żadnego już oglądam na Netflixie właśnie, więc... Właśnie tak, no my chodzimy chyba z żoną do Multikina, tak?
2: No, to. Będzie to, Wojtku, o tyle proste, że ta aplikacja poprosi cię o zgodę na używanie usług lokalizacyjnych, no i sobie wtedy po prostu i wyświetli ci te kina, które są w pobliżu ciebie. To tak właśnie będzie, że te najbliższe będziesz miał na początku listy, więc spokojnie to na pewno odnajdziesz.
1: A ja mam taką prośbę, jak będziecie następny raz w swoim kinie, zapytajcie o seansy z audiodeskrypcją, bo myślę, że jak więcej osób będzie zgłaszało takie zainteresowanie, no to po prostu przyspieszymy ten proces propagacji.
0: No to pewno, to tak, bo ta świadomość może być różna, nie?
1: Jak ludzie nie zgłaszają, no to kina sama też nie wiedzą, że należy o to poprosić dystrybutora, że należy przemyśleć czasem.
2: Zwłaszcza jeżeli nie należą do żadnej sieci i nie ma jakichś prikazów z góry.
0: No tak, no ale to właśnie, to jest ciekawe, czy właśnie ta taka, no bo teoretycznie im bardziej kasowy film gdzieś tam, to tym bardziej ta audiodeskrypcja powinna być łatwiejsza do zrobienia, tak? No bo, nie wiem, grono potencjalnych odbiorców jest większe, tak? Czy jak to jest? Czy się mylę?
1: No, to jest kwestia też regulacji, tak? Jeżeli w Stanach były takie regulacje, że w każdym filmie ma się znaleźć przedstawiciel takiej czy innej grupy społecznej, no to myślę, że czasem można by coś uregulować przepisem. No, w Polsce to jest oczywiście inna sytuacja zupełnie. Więc dla mnie idealnie byłoby tak, że po prostu film tak jak nie wychodzi bez obrazu i bez dźwięku, tak? Nie będzie produkowany bez audiodeskrypcji.
0: No i tak chyba miało być z płytami, z filmami na DVD, tak? Czy ja się mylę? Czy coś takiego mi się obiło o uszy?
1: Coś było i teraz też mi tak świta, że jakieś były też głosowania w Senacie. Może ktoś będzie pamiętał i uzupełni, że w ogóle ułatwiono też dostęp, żeby dystrybutorzy od razu mogli wprowadzać. Teraz nie pamiętam, nie sprawdzę tego tak na szybko, ale właśnie jakieś tam przepisy były luzowane, żeby ułatwić wprowadzanie tej audiodeskrypcji jeszcze przed dystrybucją w kinach.
0: No, natomiast jeśli taka moja uwaga, jakby zupełnie, no wiadomo, subiektywna, ale bynajmniej nie jakaś tam, no nie chcę nikomu, że tak powiem, nikogo tam obrazić czy coś, ale na przykład nie spotkałem się jeszcze z audiodeskrypcją, którą czytałby mężczyzna.
1: Spotkałam się wielokrotnie.
0: No to nie wiem, może to jest tylko przywara Netflixa, ale jakoś bardzo rzadko te audiodeskrypcje są w męskim wykonaniu. I tak się zastanawiam, z czego to wynika, nie?
1: Znaczy, to też wynika z jeszcze jednej rzeczy, że rzadko kiedy się spotyka lektora kobietę, a ponieważ filmy w językach obcych są tłumaczone i jest lektor, to a dobrą praktyką, wypróbowaną już wielokrotnie, jest to, żeby jednak lektor od audiodeskrypcji był innej płci, a przynajmniej miał mocno odróżniający się głos od lektora czytającego listę dialogową. I to najczęściej właśnie z tego wynika.
0: No widzisz, no to już wszystko jasne.
1: Super. Pozdrawiamy żonę też, bo tam w tle dopowiada.
0: Tak. No mówię, ja właśnie dzięki żonie gdzieś tam do kina zacząłem chadzać. No tak to życiu bywa.
1: No tak, no jeżeli nie słuchałeś od początku, to właśnie padło tutaj, że ponieważ dostępność filmów z audiodeskrypcją w kinach jest tak mizerna na co dzień, to niewidomi mogą chodzić sobie, ale do kina, ale żeby już na film, to niekoniecznie.
0: No tak, ale tak jak no, mówię, to też właśnie już dużo zależy właśnie od człowieka, bo ktoś powie, że ja nie mam te właśnie, nie wiem wszystkiego, co się dzieje, więc to olewam, bo co to za oglądanie tak filmu, jak nie wiem wszystkiego, co się dzieje, tak? No ja mam takie trochę inne podejście, ja też właśnie mówię, no czerpię gdzieś tam przyjemność, nie tylko z tego, właśnie z tego, co słyszę i tak dalej, jak jeszcze film jest w... gdzieś tam można pójść sobie do kina 4DX, to w ogóle jest super sprawa, polecam, więc...
1: Ach, miałam o tym powiedzieć właśnie, te wszystkie 5D i tak dalej, właśnie, że to by dla nas tak naprawdę dołączenie jeszcze innych wrażeń z pozostałych zmysłów, to by było właśnie coś, ale chyba jeszcze do tej pory ja nie słyszałam, żeby taki projekt powstał.
0: No nie, ale 4DX...
1: Żeby to było z audiodeskrypcją plus właśnie te wszystkie inne super wrażenia.
0: No to właśnie 4DX jest taką, nie, że tam właśnie się siedzi na fotelu, ten fotel się rusza, wibruje, przechyla dość tak. No, ja byłem na Batmanie i to była rewelacja. Film 3-godzinny, ale w ogóle tego się nie odczuwało właśnie przez te dźwięki, wiatr, deszcz padający, tak? No więc. Super sprawa.
1: O, i to, także... i to by ułatwiało jeszcze i zachęcało, myślę.
0: No tak, tylko wiadomo, że tutaj no to już jakby nie każde kino po prostu jest fizycznie jakby dostosowane, tak? No, o wiele łatwiej zrobić audiodeskrypcję i ją chyba udostępnić, niż gdzieś tam zrobić kino 4DX pewnie, tak, ten koszt i tak dalej, nie? Wiadomo, że to...
1: No, ale możemy sobie pomarzyć. To jest projekt badawczy i można zgłaszać swoje
0: z drugiej strony, no,
1: marzenia i zapatrywania.
0: W Krakowie jest takie kino, no, w Warszawie, we Wrocławiu chyba też jest. Więc no, w takich większych miastach te kina też są, nie?
2: To ja wam powiem, musiałbym się wybrać do takiego kina, bo ja kiedyś, i to już parę ładnych lat temu, byłem w czymś takim, ja już teraz nawet nie pamiętam gdzie, ale to było chyba jedno z takich bardziej eksperymentalnych tych kin 4DX, które miały dopiero to pokazać i tam był emitowany jakiś taki eksperymentalny film. Powiem szczerze, mnie ta prelekcja, a ona była naprawdę krótka, bo to było tam kilkanaście czy 20 minut, mnie najzwyczajniej w świecie to wymęczyło po prostu. Ale to pewnie jeszcze wtedy było no, niedopracowane i te fotele były...
1: Ja więcej takich głosów słyszałam, że właśnie te seanse nawet były często bardzo krótkie, bo ludzie nie wytrzymywali, a dzieci to w ogóle dostawały histerii. Też ciekawe.
2: Ale te fotele były na przykład w ogóle niewygodne strasznie. A jak wiał wiatr, to ci wiał centralnie w ciebie i to też wcale nie było przyjemne.
0: A to było chyba dawno.
1: No to dawno.
2: Tak. To było naprawdę już parę ładnych lat temu. Więc ja mówię o takich wrażeniach z tamtego czasu, a później no to już nie było okazji, żeby się gdzieś tam wybrać, więc nie mam porównania z nowszą technologią.
0: No nie, to ja mówię, ja byłem na filmie 3-godzinnym, Batman... Ten najnowszy, no i rewelacja, tak? Rewelacja, tym bardziej, że czasami też jest tak, że przy długich filmach po prostu człowieka bolą kości od siedzenia, tak? A tutaj gdzieś tam te wszystkie ruchy tego fotela, takie wibracje.
1: Masaż. To,
0: dokładnie.
1: Czyli masaż na seansie ułatwiałby i zachęcał.
0: No, tylko raczej nie...
1: I że w odbiorze AD lepiej więcej D po prostu, żeby było tego.
0: Tak, tylko wtedy nie proponuję gdzieś tam jedzenia w trakcie, bo to
1: może być. Może być. I różne zjawiska mogą wystąpić. Tak?
0: No, to nie jest zbyt szczęśliwe połączenie. Także...
1: Dobrze, to bardzo, bardzo ci dziękujemy za tak wyczerpujące odpowiedzi na nasze pytania.
0: Nie, no to ja dziękuję, mówię, ja dziękuję za to, co robisz, co robicie, bo to jest naprawdę świetna sprawa i no i róbcie tak dalej, no.
1: Będziemy.
0: Jak tylko wam się chce, to
1: bezapelacyjnie to... do samego końca.
0: Super, także ja dziękuję i pozdrawiamy tutaj z żoną.
1: A my was również. Dobrze, to może przejdźmy do tego, co utrudnia, bo ja już mam pierwszy pomysł, co utrudnia, zanim się ludzie wypowiedzą, bo chyba to nigdzie tam nie padnie. No, że w warunkach domowych po prostu można sobie otworzyć wino i do filmu wypić, no a w kinie to jakoś tak.
2: W kinie to jakoś tak, no ewentualnie jakąś kolę, ale to też nie jest zawsze mile widziane, tak?
1: To nie to.
2: No to zobaczmy i posłuchajmy, co mają nasi słuchacze.
1: Co powiedzą nam głosy.
2: Tak, co powiedzą głosy.
3: Przede wszystkim mi utrudnia, jeżeli się już dowiaduję o tych seansach, to po pierwsze pocztą pantoflową, a po drugie ich terminy są dosyć kosmiczne. Na przykład no, to są zwykle dni robocze w południe i to jeszcze w innym mieście. Więc wyjazd taki jest często dla kogoś, kto pracuje albo ma jeszcze inne zobowiązania problematyczny. No i brak informacji o tych seansach, które nawet się odbywają. No, ja często nie wiem, że coś było. Albo że się dowiaduję post factum, albo dowiaduję się jakoś tuż przed.
4: Jeżeli chodzi o ułatwienia, bądź też utrudnienia związane z docieraniem w ogóle do filmów z audiodeskrypcją, z oglądaniem ich, no to umówmy się, kina w większych miastach mają większą możliwość myślenia niż w mniejszych i mam takie wrażenie, że tutaj te aplikacje mogłyby może kiedyś zdać ten egzamin. Nie znam się na stronie takiej stricte technicznej, więc nie chcę się tutaj wymądrzać. Natomiast no, na przykład u mnie w miejscowości, koło której mieszkam, jest kino. Od niedawna zostało ono na nowo aktywowane. Ale niestety, kurczę, no przepraszam, dla mnie jednej audiodeskrypcji takiej typowej na żywo nikt nie zrobi. To jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast, kurczę, może taka właśnie ogólnodostępna aplikacja, gdzie byłaby taka audiodeskrypcja wgrana. Może taka właśnie aplikacja kino dostępna tutaj by zadziałała. Czy dla mnie, czy dla innych potrzebujących osób, na przykład w mniejszych miejscowościach. A więc myślę, że to jest utrudnieniem. Ta taka dostępność, że łatwiej jest zrobić pokaz filmu z audiodeskrypcją w kinie Gdańsku czy w Krakowie niż w pomniejszych miejscowościach, których przecież jest dużo i nie zapominajmy o tym, że tam też osoby z dysfunkcją wzroku mieszkają. Nie każdy, za przeproszeniem, pojedzie do Warszawy czy do Łodzi na film. No, umówmy się. Więc no, myślę, że właśnie to jest taką barierą. Co utrudnia audiodeskrypcję, to tak jeszcze mi się teraz nasunęło, zbyt takie szczegółowe opisy. Ja się z tym nie spotkałam. Nie jestem też takim znawcą audiodeskrypcji. Pewnie ci, którzy się tym zawodowo zajmują, mam na myśli także osoby niewidome, pewnie więcej by na ten temat powiedziały. Natomiast ja, kiedy jest za dużo już opisów takich, wiecie, związanych z kolorami, z jakimiś takimi kwestiami wizualnymi, to mnie się wtedy mózg wyłącza. Ja wiem, że kiedyś właśnie Justynie z Fundacji Katarynka też to powiedziałam, że mi już się wtedy to, jakby to powiedzieć, mózg mi nie pracuje i tak no właśnie, czyli ten opis od ogółu do szczegółu jest istotny właśnie przy opisie tych różnych rzeczy. Jeszcze jeżeli idzie o barierę, co do dostępu do audiodeskrypcji, no właśnie taka ta ograniczona częstość tych seansów, że na przykład ja chciałam obejrzeć film Johnny, na którym bardzo mi zależało, a był tylko jeden seans. Ja naprawdę po prostu tego dnia, kiedy on się odbywał, zwyczajnie nie byłam w stanie po prostu na ten seans przybyć. A gdyby było właśnie takich możliwości więcej, no to kto wie, może bym skorzystała. Więc tak, kurczę, też taka dostępność, taka powszechność większa, że moglibyśmy, mając może taką właśnie aplikację, jak kino dostępne, czy może jej podobną, po prostu chodzić do tego kina częściej wtedy, kiedy my możemy, a nie wtedy, gdy jest, nie wiem, pokaz jeden raz w miesiącu. Tak jak mówię, z całym szacunkiem, ja tutaj absolutnie nie chciałabym krytykować organizatorów czy twórców, bo ja gdzieś tam to rozumiem, prawda, że należy to wszystko przygotować, ustalić to z instytucją, z kinem, licencje, pieniądze, no kochani, umówmy się. To są wszystko rzeczy ważne, więc taka dostępność, myślę, kwestie pieniędzy, czyli pewnie po prostu ceny tego wszystkiego, jak również właśnie taka częstotliwość tych seansów, co by mogło wpłynąć to, że może mogłyby być one częściej. Ale myślę, że zwyczajnie krzywienie świadomości wśród osób niewidomych o tym, że audiodeskrypcja jest już od gdzieś tam jak najwcześniejszych lat, po to, żeby było wiadomo, że to jest i że to jest ważne i potrzebne.
5: Przede wszystkim nie tyle odległość do kina, co dojazd. Na przykład dojazd, dotarcie do tego miejsca. Ja na przykład na Chocie Buską do Wrocławia mam 100 kilometrów. I przepraszam, że to powiem, ale powiem to wprost. No, nie za bardzo mi się chce jechać 2 godziny w jedną stronę, czyli poczekać powiedzmy gdzieś jeszcze na przystanku, bo jeszcze nie od razu autobus przyjedzie, czyli stracić 5-6 godzin w niedzielę, żeby być na filmie z audiodeskrypcją. Nie jestem tak zdesperowana, natomiast mimo tego, że mieszkam w mieście powiedzmy kilkudziesięciotysięcznym, kino jest usytuowane w takim miejscu, ono jest usytuowane na peryferiach. Kiedyś były 2 kina, jedno w centrum miasta, a drugie takie właśnie na peryferiach, gdzie powiedzmy po godzinie 20, 21, o której zwykle kończą się seanse, nie ma aż takiego dobrego dojazdu. Mimo tego, że to są 4 kilometry, ale to miejsce akurat w późniejszych godzinach, w godzinach, w których kończą się seanse, nie są tak bardzo skomunikowane. Pamiętam, jak wybrałam się z kolegą na pewien film, on już jest z audiodeskrypcją, ale wtedy, kiedy byliśmy w kinie, to jeszcze nie był, a to musieliśmy kogoś prosić o pomoc, mimo tego, że kolega widział, no to żeby dojść do domu, to zajęłoby nam właściwie dobrą godzinę, żeby dojść na nogach do domu po takim seansie, więc musieliśmy kogoś prosić, musieliśmy zadzwonić po taksówkę. I tak jak powiedziałam, gdyby tu chodziło o koncert, nie miałabym z tym żadnego problemu. No bo tak jak mówię, to jest coś więcej. To jest żywy kontakt z artystą. To jest jakaś interakcja. Artysta coś powie na scenie. Natomiast w tym przypadku to mnie troszkę demotywuje. Nie wiem, czy powinno, czy nie powinno, ale tak mam. Po prostu, jeżeli ja wiem, że ja muszę pokonywać przeciwności, gdzie te same wrażenia mogę otrzymać, oglądając film na komputerze, no to po prostu, że tak powiem, nie tracę na to energii.
6: Dla mnie tym takim też utrudnieniem jest to, że ja mam ciężki dojazd do Skoczowa i do Bielska. Jadąc na spektakl w teatrze na 19, który powiedzmy trwa do 21, ja już nie mam do domu czym wrócić w sobotę. Po prostu dla mnie samochód jest jedyną formą poruszania się. To samo jest, jakbym chciała do Skoczowa jechać na tą godzinę 11, no to już tutaj z domu musiałabym wyjechać o 9, wróciłabym koło 16. No więc ani popracować, ani nic. No po prostu już to już jest cały rozwalony dla mnie dzień wtedy.
7: Utrudniać uczestnictwo może chyba przede wszystkim właśnie problem z dotarciem na miejsce. Myślę, że to jedyny kłopot dzisiaj. No i oczywiście brak asystentów w tym roku jest najważniejszym problemem chyba osób niewidomych. Ale tak jak mówiłam, przynajmniej u nas są zawsze jacyś wolontariusze, którzy chętnie pomogą dotrzeć.
8: Myślę, że właśnie utrudnia organizowanie tych seansów bardzo okazyjnie, utrudnia też ich organizowanie tylko w dużych miastach i taka po prostu nieregularność ich organizowania też utrudnia. Myślę, że to najbardziej.
9: Na pewno przeciwieństwo tego, co ułatwia, czyli odległość do kina, konieczność wybrania się. To, że tylko część seansów jest z audiodeskrypcją, nie zawsze są to wszystkie pokazy, trzeba wiedzieć, trzeba się wybrać w konkretnym terminie. No i też oferta cały czas jeszcze pozostawia wiele do życzenia, bo dużo filmów jednak nie jest jeszcze w audiodeskrypcję zaopatrywanych. Ja osobiście jestem zwolennikiem kina domowego i jak już wspominałem, oglądania filmów z audiodeskrypcją właśnie na platformach streamingowych typu Netflix, HBO Max czy TVN. Niestety też pozostawia to wiele do życzenia. Dostępność tej audiodeskrypcji jest dostępna jedynie do wybranych pozycji. Ale na szczęście sytuacja ta ulega nieustannej poprawie i coraz więcej audiodeskrypcji jest oferowanych również w serwisach streamingowych, powszechnie dostępnych, nie tylko właśnie na portalach specjalnie przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku, gdzie otrzymują one dostęp do filmów z audiodeskrypcją, ale w tym powszechnym nurcie, gdzie popularne produkcje, które wszyscy wokół oglądają, Osoby niewidome również mogą obejrzeć z audiodeskrypcją i uczestniczyć na przykład w dyskusjach o popularnym serialu.
1: Tu wiele różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, i bariery się tworzą po prostu. Niezwykle mi się podoba to, że ludzie zaczęli wprost mówić o tak prostej przeszkodzie, jaką jest dotarcie do celu. Pamiętam takie trendy sprzed kilku lat, że jak już ktoś się wypowiadał publicznie, no to najczęściej super zrehabilitowani, wszyscy po prostu zasuwają.
2: Orły sokoły,
1: herosy, w ogóle nie ma tak, że jak się nie widzi, to się nie zdobywa świata, po prostu, co jest nieprawdą.
2: Są tacy, którzy zdobywają i bardzo dobrze, natomiast...
1: Tak, świetnie, natomiast...
2: Nie każdy musi.
1: Mało tego, niektórzy z tego wyrastają, bo ja może jakoś tam nie chwaliłam się tym nadmiernie na przykład, ale wielokrotnie docierałam w różne przedziwne miejsca. I tak, oczywiście byłam w stanie i korzystając z różnych narzędzi, natomiast było to właśnie tak potwornie męczące, to była taka strata energii, że na pewnym etapie życia zaczęłam wyliczać, czy mnie się to po prostu energetycznie opłaca, czy ja korzystając z danego wydarzenia wyciągnę dla siebie tyle, żeby mnie się opłacał taki wysiłek energetyczny, tyle stresu. Czy ja przyjdę do domu i padnę po prostu, a mam jeszcze pracę do wykonania, mam różne jeszcze obowiązki.
2: Bo to jeszcze dotrzeć to jest jedno, a potem jeszcze wrócić. Wrócić to jest kolejne, ale żeby z tego wydarzenia, na którym będziemy, to jeszcze coś po prostu mieć i nie mieć z tyłu głowy, a jak mi się uda w ogóle z powrotem dostać się do domu na przykład.
1: No. Właśnie. Więc to jest, myślę, że to jest jeden z najważniejszych aspektów i też powodów, dla których są popularne takie festiwale, że wyjeżdża się na kilka dni nawet, tak? Jest pewien ciąg przewidziany filmów i ludzie wtedy raz do pociągu, na miejscu myk, organizator też pomaga się przemieszczać, ogarnąć cały ten teren, że można się trochę wyluzować, nie trzeba się cały czas stresować, czy tutaj, czy tak, że obce miejsce, że nawigacja, a czy nawigacja ogarnia remonty w obcym miejscu? Oczywiście, że nie. W Łodzi na przykład jest to kompletny koszmar, zarówno komunikacja miejska, którą ja wtedy, teraz już prawie w ogóle nią nie jeżdżę, naprawdę gdzieś tam sporadycznie. A tramwaje kocham, uwielbiam i jak tylko jest możliwość, to tramwaj to jest mój tutaj nieomarze pierwszy wybór. No po samochodzie oczywiście, bo lubię, jak ktoś mnie podrzuci. Jak nie, jak tak, jeżeli jest taka możliwość. I przyznaję się do tego otwarcie i nie będę czarowała, że nie, ja wolę na piechotę przez całe miasto tam w ogóle albo z trzema przesiadkami. Oczywiście, że nie.
2: W imię czego tak?
1: W imię czego? Właśnie komu ten heroizm na pokaz jest potrzebny? No mnie nie jest. Chyba, że ktoś naprawdę lubi, to okej. Okay. Ale to, że ludzie mówią o tym otwarcie, że dojazd jest problemem, zresztą słuchajcie, ludzie pełnosprawni, widzący również o tym mówią, tylko że mają często alternatywę. No jak nie komunikacja miejska, to samochód, a jak nie to rower, my mamy ograniczone tutaj pole manewru. Nawet jeśli chodzi o taksówki, mamy ograniczone pole manewru, bo w Uberze można się z kimś nie dogadać, bo nie mówi ani po polsku, ani po angielsku. No na migi sobie niewidomy nie pogada.
2: No będzie albo z tym problem.
1: Albo jedziemy z naszym psem przewodnikiem i na przykład nas tutaj nie wpuszczą, jak ostatnio kolegę ze środowiska, tak? I te rzeczy są dosyć częste. Więc po co się tak stresować? To jest rzeczywiście bariera. Dlatego dostępna audiodeskrypcja w wielu lokalizacjach umożliwiłaby nam korzystanie po prostu z tego kina, które jest najbliżej albo do którego nam najłatwiej dojechać, dostać się. No, tak.
2: Sama prawda. I ja się z tobą jak najbardziej w tej kwestii zgadzam, a poza tym też dobrze byłoby i w sumie czasy pandemii trochę to zaczęły. Ja tak zastanawiam się, jak to wygląda obecnie. Wiadomo, że kina będą dążyły za wszelką cenę do tego, żeby jednak ta premiera była zawsze w kinie, a dopiero gdzieś tam potem po jakimś czasie na platformach streamingowych.
1: Dzięki temu mogą przetrwać.
2: Natomiast dla nas tak naprawdę zdecydowanie lepiej byłoby, jeżeli już nawet nie ta audiodeskrypcja w każdej gminie, powiedzmy, czy w każdym kinie, no to gdyby...
1: Na każdym osiedlu.
2: Tak, na przykład. No, ale to i kino nie na każdym osiedlu masz.
1: To trzeba zrobić za audiodeskrypcją.
2: Zgadza się. Ale skoro tego już nie ma, no to miło by było, żeby na przykład coraz więcej premier odbywało się równolegle. No powiedzmy sobie szczerze, kina robi się przede wszystkim z myślą o osobach widzących, czy tego chcemy, czy nie. I to są te różnego rodzaju aspekty wizualne i ja podejrzewam, że jednak jest różnica oglądania czegoś na ekranie kinowym z fajnym dźwiękiem, no w porównaniu do tego, że obejrzymy sobie nawet może i na coraz większym płaskim telewizorze w domu, no bo nie każdy ma kino domowe, a te głośniki...
1: Nie masz 4K w domu i w ogóle.
2: Dokładnie. Właśnie tak. Poza anteną mówiłem, żeby mi się przydał już ten fotel.
1: Fotel masujący.
2: Kina. Tak.
1: Fotel masujący.
2: Zdecydowanie tak. No ale to są na pewno inne wrażenia i nie sądzę, żeby takie zrównoleglanie tych premier było jakoś bardzo, bardzo bolesne dla właścicieli kin. No. Taka moja teoria po prostu.
1: Nie wiem, nie mam wiedzy. Wydaje mi się, że jednak byłoby. No inaczej, chyba że jakieś wydarzenia towarzyszące. Co się robi przy kinach studyjnych? Co na przykład się dzieje w Muzeum Kinematografii w Łodzi? Gdzie tak swoją drogą nawet są jakieś specjalne ceny na pokazy z audiodeskrypcją i coś podobno jest, ale pani nie była w stanie powiedzieć, bo nie ma jeszcze repertuaru na kwiecień. Ale ja zgłębię to wszystko, dlatego że można tam sobie zamówić wycieczkę po samym Muzeum Kinematografii z osobą oprowadzającą. Są różne ułatwienia. Ja w ogóle pamiętam kiedyś to muzeum, jeszcze sprzed emigracji, jak byłam tam. Tam zawsze pozwalali różne rzeczy dotykać i w ogóle taka ekipa była super, więc ja się wybiorę i też zgłębię temat, jeśli chodzi o te filmy z audiodeskrypcją.
2: I w ogóle ale myślę, swoją taki... drogą, wiesz, to tak jak rozmawiamy, to zastanawia mnie, może ktoś napisze, ktoś z osób widzących, jeżeli takie nas słuchają, jaka jest różnica w postrzeganiu takiego filmu wyświetlanego na dobrym kinowym ekranie, w dobrej lokalizacji, w porównaniu do
1: dobrego
2: kina domowego.
1: Jakie są wasze odczucia? O, znaczy, widzących, wiesz, jak nie śpią jeszcze
2: kino
1: oczywiście.
2: Kino domowe to przede wszystkim jest jednak audio, no to audio to my możemy ocenić, jakie jest. Bardziej mi chodzi o te telewizory współczesne, czy one się już jakoś równają z tymi ekranami kinowymi, czy to jest jednak...
1: Czasem ludzie rzutniki to... też mają, tylko no to trochę hałasuje.
2: Dokładnie. Więc jestem ciekaw tak naprawdę, czy to jest bardzo duża różnica. Chętnie poznam opinię.
1: Dla mnie ten dźwięk w kinie często bywa zbyt głośny, intensywny. No ale ja jestem wysoko wrażliwa na różnych wydarzeniach dla mnie po prostu jest za głośno.
2: To jest, wiesz co, to jest to, o czym mówił Wojtek w rozmowie z nami przed kilkunastoma minutami, że na przykład czasem ten dźwięk po prostu nawet i w tym kinie domowym, który brzmi, no to po prostu on jest jakiś taki, coś tam jest za cicho, na przykład głosy przede wszystkim są za cicho, bo ja mam też takie wrażenie, jak tam parę razy mi się w kinie zdarzyło być, że przede wszystkim to tam słychać te efekty, a już tej ścieżki głosów, tego wokalu wszelkiego, to tak, to w sumie on jest, ale jakby
1: ale
2: go nie
1: kinie,
2: było, to...
1: W kinie. Nie mówisz o domowym,
2: nie,
1: tylko w kinie.
2: Nie.
1: Tak, to też mam takie wrażenie. I że w domu łatwiej sobie to wszystko jakoś nawet tak ustawić, żeby nie drażniła, było wystarczająco.
2: I ja się zastanawiam, czy coś jest ze mną nie tak, ale okazuje się, że chyba niekoniecznie. Mówi się, i to już niejednokrotnie czytałem w internecie, że po prostu, no szczególnie polskie filmy mają ścieżkę dźwiękową nie najwyższych lotów, że jest to problem ogólnie z realizacją dźwięków w polskich filmach. No i coś tu faktycznie jest na rzeczy, że to efekciarstwo to czasem nam przykrywa główny sens tych dialogów, a może po prostu najzwyczajniej w świecie chodzi też o to, że coraz mniejsze znaczenie mają dialogi.
1: No nie chcemy w tę stronę iść w ogóle. Chociaż, o właśnie, jeden z ciekawych tekstów, bo te rozmowy dzisiejsze, no czy właściwie to już nawet wczorajsze prawie.
2: Tak, nawet nie prawie. No, 9 po północy. Witamy nowy dzień.
1: No czyli wczorajsze, moje poranne, gdy się przygotowywałam do audycji, dzwoniłam po kinach łódzkich. Też była taka ciekawa, bo Bo zażartowałam sobie z panią, że że John Wick też bez audiodeskrypcji, czwórka. Ale wie pani co, ale tam jest w ogóle, tam nie ma co opowiadać, bo tam się dużo dzieje, a jest mało dialogów. Ja mówię, no to chyba właśnie bardzo jest o czym opowiadać, tylko wymaga to sprawnego audiodeskryptora.
2: No tak, to, chociaż tak. Też taka moja refleksja na temat filmów w ogóle, filmów, seriali, tego co się ogląda w telewizji, nie wiem czy też takie masz wrażenie, ale kiedyś jednak trochę więcej było tych, mimo wszystko, trochę więcej było tych dialogów, mniej tej muzyki, tak. Która przykrywała wszystko, no stąd też moja taka refleksja, że być może coraz mniej chodzi o te dialogi w tych produkcjach. Że jednak kiedyś więcej tego tekstu było i może też i dlatego...
1: Kiedyś było jakoś.
2: Może kiedyś dlatego właśnie była też i większa tolerancja na oglądanie pewnych rzeczy bez audiodeskrypcji, której nie było. No, to jest inna sprawa.
1: No inny rodzaj montażu chociażby, tak? Teraz te też szybkie ujęcia. Słuchajcie, to dotyczy też akurat troszkę z innej beczki będzie, ale to dotyczy różnych materiałów wideo publikowanych przez instytucje chociażby, gdzie jest obowiązek dostosowywania i tak dalej. I oni chcą nawet... oprócz napisów, zrobić audiodeskrypcję, natomiast mają potężny problem, ponieważ to są króciuteńkie, szybciuteńkie ujęcia i no nie da się tego wykonać w sposób prawidłowy i przekazujący te treści jako takiej ścieżki. Musiałaby to być rozszerzona audiodeskrypcja i często jest kolosalny problem właśnie z dostosowaniem, dlatego właśnie, że jest to inny rodzaj montażu. Tutaj troszkę Jarek też o tym mówił, że nie wszystkie filmy zawsze się da, chociaż ja to w ogóle nie lubię, ponieważ od dziecka słyszałam, że coś nie da, niemożliwe i ja zawsze takie stwierdzenia traktuję jako, a niby dlaczego, a jakim sposobem jednak. Nie? Zawsze tak z przymrużeniem oka traktuję każde nie da się i niemożliwe. Bo później można naprawdę sobie obejrzeć bardzo fajny film z audiodeskrypcją. Z rzeczy, która mi się podoba, o takiej specyficznej też, tak swoją drogą. Duna mi się bardzo podobała. Chociaż tam akurat był taki błąd w sztuce, że się nałożył lektor, za dużo troszkę było tego opisu i się nałożył, audiodeskrypcja się nałożyła ze ścieżką, z lektorem, na dialogi się nałożyła. Natomiast troszkę... Kurczę, szkoda by było w tym momencie to wyciąć. I jest to problem nieraz. Natomiast tam był bardzo fajny, taki specyficzny język dobrany do tej Duny. Rzeczywiście, podkręcający klimat. Widać, że ktoś mocno wiedział, co robi. No więc nawet wybaczyłam ten błąd, który nastąpił przy realizacji, bo ja i tak skorzystałam. I bardzo właśnie jako przykład takiej fajnej, ciekawej, dopasowanej do treści, to zdecydowanie... Zdecydowanie tak.
2: Swoją drogą już nie pamiętam w czym, ale był taki zabieg, który mnie rozśmieszył, powiem szczerze, gdzie jak ktoś się nie mógł wyrobić z audiodeskrypcją, bo było za mało miejsca w tym okienku, a jednak trzeba było te konkretne rzeczy przekazać, to wiesz co zrobił? Realizator? Po prostu zastosował ten tak zwany time stretching, czyli zwyczajnie człowieka przyspieszył.
1: To nie.
2: I to jeszcze tak śmiesznie, że to nie całą wypowiedź, tylko końcówkę, która już po prostu wręcz...
1: Jak na reklamach medykamentów.
2: Tak, dokładnie.
1: Właśnie. Tak się jeszcze zastanawiam, co mnie utrudnia, żeby... O dźwięku już mówiliśmy... Chyba nic. Ewentualnie pozyskanie informacji, bo tutaj jest faktycznie kluczowe, czyli wielokanałowe przekazywanie tej informacji. Ale z drugiej strony, jakby to było dostępne w wielu miejscach, to też byłoby łatwiej, bo odruchowo by się dzwoniło tam, gdzie jest najbliżej, najfajniej, albo tam, gdzie znajomi polecają. O, niekoniecznie tylko i wyłącznie niewidomi, ale wszyscy... Tak, takie tłumy sobie teraz wyobraziłam. No ale o tej godzinie już można sobie różne rzeczy wyobrażać. To może sobie o repertuarze teraz porozmawiamy, bo to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Jakie filmy na przestrzeni tych lat, bo to też się zmieniają troszkę trendy, aczkolwiek nie do końca, jakie filmy były przygotowywane z audiodeskrypcją, jakie są, z czego to wynika, a czego by ludzie oczekiwali? Czy są zadowoleni z tego, co teraz, czy jednak troszeczkę mamy tutaj niedobory?
3: No przede wszystkim za mało jest takich seansów w ogóle. To znaczy one są rzadkie i nie ma czegoś takiego, że są po prostu seanse. Tak, tak, o tym już mówiłem, że po prostu idę sobie do kina i zawsze coś znajdę dla siebie, tylko to jest jakieś wydarzenie rzadkie. Za dużo nie ma niczego, bo jest w ogóle wszystkiego mało, jeżeli chodzi o te pokazy filmowe w kinach, więc za dużo nie może być przy tym natężeniu tych pokazów. No a za mało jest po prostu filmów w kinach z audiodeskrypcją. Globalnie jest ich za mało. Czy brakuje mi jakichś gatunków filmowych? No, tak jak mówię, bardzo ciekawym według mnie, chociaż moim, może dlatego właśnie wydaje mi się on tak ciekawy, pomysłem byłaby klasyka filmowa z audiodeskrypcją. Dziś kino jest równoprawnym i równie ważnym jak wszystkie inne działem kultury. A tutaj wykluczenie niewidomych, na przykład w porównaniu z literaturą, jest o wiele większe. O ile literaturę dzięki skanerom, audiobookom właściwie mamy dostępną, nawet najnowszą literaturę tak naprawdę, o tyle z filmami tak nie jest. Trzeba by zacząć pewno od klasyki, a zarazem gdzieś tam być na bieżąco z nowościami. Zwłaszcza w kinach jest z tym problem, bo na płytach DVD mamy ten klub filmowy osób niewidomych, mamy te różne portale typu adapter, które jakoś to w stopniu być może dalece niewystarczającym, ale starają się te nasze braki uzupełniać. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar kin, no to jest kłopot i sporo braków jest. No jest właściwie ciężko mówić o brakach, czy też o tym, czego nie ma, bo właściwie nie ma prawie niczego w kinach. Z nowości na przykład, z audiodeskrypcją. Często są filmy sprzed kilku lat i to wcale nie najwybitniejsze z audiodeskrypcją, tylko nie wiem, na jakiej zasadzie są właściwie one dobierane. Tak naprawdę chyba co tam się komu uda, na co się komu uda zdobyć zgodę, to jest to po prostu audiodeskrybowane i puszczane w kinie. Więc trzeba by systemowo, albo no może systemowo to jest złe słowo, ale jakoś globalnie rozwiązać ten problem.
10: Jeżeli chodzi o ofertę kin, myślę, że brakuje takiego ogólnodostępnego kina. Nie wiem na przykład, na ile dokumenty są wyświetlane w kinach, na ile są robione filmy właśnie dokumentalne z audiodeskrypcją. Ja też bym nie była za tym, aby było robione zbyt dużo filmów tak zwanych, ja to je nazywam, terapeutycznych. Że po prostu, no nie wiem, a to jakimś niewidomym, a to jakimś tam na wózku, co gdzieś tam po górach chodził, albo rozumiem, że raz kiedyś można to zrobić, ale mnie już ta misyjność i ta strona terapeutyczna tych filmów nieco męczy. Widziałam Imagine, wystarczy. I jeszcze widziałam takich branżowych trochę tych filmów. Nie żeby to zarzucać, ale bez przesady. Czyli mniej tej presji, mniej tego gadania o, prawda, o ograniczeniach, o tych takich filmów o tematyce takiej, jak ja to nazywam, terapeutycznej. Nie wiem, może więcej dokumentów, bo widzę, że sporo takich filmów, chyba filmy obyczajowe w dużej mierze. Mówimy o kinie, na temat teatru tutaj nie będę się wypowiadać, bo nie to jest przedmiotem jakby tutaj tej ankiety, tej listy pytań, jaka została mi przesłana. No więc myślę, że coś takiego. Też może zwrócę większą uwagę, patrząc na te oferty filmów.
11: Wydaje mi się, że teraz za dużo się kładzie nacisku na kino współczesne, które jest dość symboliczne, które jest dość trudno opowiedzieć, ponieważ jest niejednoznaczne. Kiedyś filmy opowiadały historię, na przykład filmy, które miały miejsce w, powiedzmy, w 70., w 80., nawet na początku 2000 lat. Na przykład kiedyś Wojciech Smarzowski był inny, na przykład w filmie Wesele. A teraz Wojciech Smarzowski już nie opowiada historii pewnej, tylko obrazami szokuje. Więc dużo się na przykład teraz takich filmów pojawia. To jest kwestia oczywiście preferencji, bo może ktoś uważać, że na przykład takie kino jest czymś fantastycznym. Ja niekoniecznie. Uważam, że kino lat powiedzmy od 60. do 2000. opowiadało, uczyło, zastanawiało. Teraz pewnie też tak robi, natomiast są użyte zupełnie inne środki wyrazu, co mnie tak nie do końca przekonuje.
6: No tak, jak powiedziałam już wcześniej, że u nas jest duży wybór i tak samo i w kinie, i w teatrze, że można coś dla siebie wybrać. Nie ma czegoś takiego, że jak leci tam jakaś komedia,

0: i wiedzieć, o czym dyskutują wszyscy inni dookoła, tak, jeżeli się zachwycają jakimś tam filmem. Ale no, ja znam bardzo dużo pięknych filmów, gdzie byłoby i miejsce na te audiodeskrypcje, na wstawienie tego lektora. Nie są to jakieś nie wiadomo jak ambitne rzeczy, gdzie musisz się głowić, co autor miał na myśli, tak, ten reżyser i tak dalej, co chciał przekazać. Są naprawdę wzruszające, obyczajowe, z piękną historią, a niekoniecznie znane przez duże grono kinomaniaków. Czy jakiegoś gatunku brakuje? No na pewno oczywiście z bajkami jest najtrudniej, ale zdaję sobie sprawę, że tam nie jest tak łatwo ze wstawieniem tych opisów. Kino akcji oczywiście wiadomo, że też jest problematyczne pod tym względem. Ja na przykład bardzo lubiłam horrory. Myślę, że tam akurat byłoby często miejsce, bo tam przede wszystkim jednak chodzi o wrażenie wizualne, nie? Bo są jakieś straszne sceny i tego typu rzeczy, więc o, na przykład jakiś horror z audiodeskrypcją byłby fajnym przełomem, wydaje mi się. A nie wiem, czy były takie, przynajmniej ja sobie nie przypominam. Być może jakieś tam pojedyncze, tak, ale nie wiem, w tej chwili mi żaden tytuł nawet do głowy nie przychodzi. Więc myślę, że takie mroczniejsze kino byłoby bardzo rozchwytywane, bo dużo osób, zwłaszcza książki, takie lubi, a co dopiero film, gdzie jeszcze nakręca nas właśnie te dodatkowe efekty. Więc no, myślę, że tutaj wyobraźnia reżysera też różne fajne rzeczy robi. Dodaje urokowi temu filmowi. No tak to nie wiem, czy chyba nie przychodzi mi nic innego do głowy.
1: Brakuje nowych filmów i tego, żeby one były pokazywane w sposób ciągły, wtedy, kiedy się chce iść na taki film lub może iść na taki film, a nie tylko wtedy, kiedy są takie pokazy organizowane okazyjnie. Co do gatunków, to no, nie ma co tutaj ograniczać, dlatego że każdy lubi inne rodzaje filmów. Jest dużo filmów, dramatów już zrobionych, jest dużo starych filmów polskich, ale brakuje tych najnowszych, tych, o których się rozmawia, tych, o których można porozmawiać z innymi, nie tylko z pasjonatami kina, którzy po prostu interesują się kinem takim trochę powolnym, bo dobrze w audiodeskrypcji też opisuje się filmy powolne, a nie takie, w których dużo się dzieje z częstymi zmianami akcji. Także myślę, tego też może trochę brakować, choć to też może być trudne, żeby takie filmy stuprocentowo dobrze opisać.
2: Uważam, że oferta filmów z audiodeskrypcją jest coraz bogatsza i ogólnie zmierza w dobrą stronę. Coraz więcej produkcji zaopatrywanych jest w audiodeskrypcję. Większość nowo powstających filmów audiodeskrypcję już ma, szczególnie filmy polskie. Również polskie seriale oferowane na przykład na platformie Netflix zazwyczaj audiodeskrypcję mają. Gorzej jest tu z produkcjami zagranicznymi. Popularne seriale zagraniczne są w Polsce nadal bez audiodeskrypcji. Więc myślę, że tu warto jest pomyśleć o tym, aby audiodeskrypcję rozszerzać również na te zagraniczne produkcje. Ja przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby to, co zdobyła popularność, dostawało jak najszybciej ścieżkę audiodeskrypcji, żebyśmy my, osoby niewidome, mogli obejrzeć i na równi z widzącymi, u których dany film czy serial wzbudza emocje, dyskutować o tym filmie, wiedząc, o co w nim chodzi i też nie czekając, że może kiedyś pojawi się z audiodeskrypcją. By to się działo przy jakimś progu może popularności, gdzie zaczyna dużo osób coś oglądać, o czymś dyskutować, żebyśmy po prostu nie mieli tego poczucia, że zostajemy w tyle. No fajnie by było, jakby zawsze taka audiodeskrypcja powstawała. No najlepiej, gdyby była od razu, gdy podczas premiery filmu. Ale różnie jeszcze z tym bywa. Audiodeskrypcja zwykle powstaje nieco później. Na etapie produkcji cały czas jest rzadkością, ale myślę, że wszystko idzie właśnie w dobrym kierunku i coraz częściej będzie tak, że już na etapie produkcji audiodeskrypcja będzie dodawana

0: i szeroko dostępna niemal do wszystkich treści audiowizualnych, które udostępnia telewizja, platformy streamingowe, czy filmów wyświetlanych w kinach.
1: Oglądam filmy po polsku i po angielsku, więc mam do dyspozycji audiodeskrypcję w dwóch językach, ale i tak to jest mało. Siłą takich serwisów jak Netflix jest to, że możemy oglądać filmy z różnych kultur, w różnych językach, na przykład tureckie horrory. Tyle, że te filmy albo nie mają audiodeskrypcji, albo mają audiodeskrypcję w języku, w którym powstał film. I to także dotyczy nowych produkcji. Więc o ile coś nie jest jakimś hitem jak Squid Games, to nie mamy co liczyć na audiodeskrypcję w naszym języku, czy nawet po angielsku. I tutaj jest problem. Czyli nawet nie chodzi o gatunki, tylko o języki.
2: To wszystko prawda jest. To wszystko prawda.
3: A powiem ci, że turecki horror z audiodeskrypcją to bym sobie obejrzał.
2: No? No właśnie. No, a propos filmów tureckich i różnych innych, też u nas mniej kojarzonych. Swoją drogą kino tureckie bywa super, tak? Lamparta z Ankary na przykład miałam okazję oglądać podczas festiwalu Nowe Horyzonty. A propos repertuaru. I to był film bez audiodeskrypcji. Trzeba było domową sobie zapodać. Ja wykupiłam dostęp do filmu, no bo online uczestniczyłam. Nawet tam korespondowałam z nimi, bo nie byłam pewna, czy uda się scalić napisy, czy są otwarte, czy zamknięte. Nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, a ja wcześniej nie korzystałam, więc nie wiedziałam, jak to będzie działało. Czy będę w stanie sobie syntezatorem czytać napisy chociaż, nie? No okazało się, że jest to tam problematyczne, więc brak audiodeskrypcji był tylko dodatkowym kłopotem, co oni nawet zaoferowali mi zwrot pieniędzy po prostu, jeżeli mi to nie zadziała. Ponieważ się tak ładnie zachowali, to nie oczekiwałam zwrotu pieniędzy, byłam z góry też przygotowana na to, że no, będę czytała o okiem domowym tutaj w razie czego i też będzie opowiadanie w ten sposób snute. Tam była duża przestrzeń na audiodeskrypcję, bo taki właśnie film powolny, z historią, niezwykle wzruszający. Natomiast też bardzo to, co mnie drażni. Tutaj Asia między innymi o tym powiedziała, nazwała to filmami terapeutycznymi. No trochę tak jest, że kiedy już ta audiodeskrypcja występuje, to bardzo często, nie wiem, chociażby tutaj, tak, był festiwal, o którym wspomniałam, i stacjonarnie były dostępne, nie wiem czy online również, chyba również, ale no nie chciałabym przekłamywać. W każdym razie były dostępne 3 filmy z audiodeskrypcją, z czego już jeden musiał być o niewidomym. Ja naprawdę nie mam potrzeby, i coraz częściej słyszę to od ludzi, oglądania takiej ilości filmów o niepełnosprawnych, czy wzrokowo, czy w jakikolwiek inny sposób. To naprawdę jest już takie szaleństwo, nie? Że to ma być jakiś pierwszy wybór. Niekoniecznie jest. Oczywiście cudze historie bywają ciekawe, bywają inspirujące, ale serio...
3: Ale niech to będzie opcją i to jakąś opcją. Taką nie pierwszego wyboru.
2: Tak.
3: Lepiej skupić się na tym, co zresztą sygnalizowali też nasi rozmówcy, którzy wspominali o tym, że po prostu z nowościami jest problem, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję.
2: Tak, a ja chciałabym być na bieżąco pogadać z moimi znajomymi.
3: Dokładnie.
2: Iść sobie z nimi do kina po prostu i dupa, no oni sobie pójdą, a ja muszę poczekać, aż to zostanie przygotowane, czy kiedykolwiek.
3: Wiesz co, to przypomina mi się taka kwestia, o której kilka razy też w trakcie Tyflo Przeglądów też Mikołaj Hołysz wspominał, mianowicie o tym, że właśnie to i dzięki temu, że ma dostęp do Netflixa, do audiodeskrypcji też w języku angielskim, no nie ma problemów z korzystaniem w ten sposób, to dzięki temu może i ma o czym na przykład rozmawiać z ludźmi, czy tam no wtedy w szkole, w liceum,
2: tak,
3: czy na studiach.
2: Tak, to tak, bardzo, mam wspólne tematy.
3: To bardzo wspiera taką integrację. Dzięki temu jest się o co zaczepić, dzięki temu jest o czym porozmawiać, bo no co...
2: Człowiek jest w obiegu.
3: Tak, w dzisiejszych czasach no, albo śmieszne jakieś filmiki, albo memy, z którymi też mamy problem, ale to temat na zupełnie inną historię, tak. Albo właśnie to, co dzieje się w kinie, bądź też właśnie coraz częściej w streamingu.
2: Nowości i różnorodność, bo te filmy są też no, wybierane według jakiegoś klucza. Oczywiście, że łatwiej zrobić audiodeskrypcję do filmu starszego z takimi długimi montażami. Tam jest mnóstwo miejsca często. No i też właśnie więcej dialogów, mniej tych błyskawicznych zmian akcji, mniej efektów do opisywania. Natomiast, no nie wiem, czy Gwiezdne Wojny z audiodeskrypcją powstały?
3: Z Polską to raczej nie.
2: No właśnie, niby filmy i też starsze, ale znowu mnóstwo efektów, rzeczy, które w ogóle mnie brakuje tego działu science fiction. Ja bardzo lubię.
3: Oj, to
2: bardzo
3: tak.
2: Bardzo lubię
3: tak.
2: Książki i też filmy bym chętnie oglądała i w ogóle jakieś takich... No te klimaty, tak. Być może właśnie horrory.
3: Ja bym sobie na przykład
2: dokumenty oczywiście też, tak, chętnie.
3: Ja bym sobie na przykład tego Star Treka, wiesz, obejrzał, co to, tego Voyagera z czasów dawnych i uzupełnił swoją wiedzę odnośnie tego, co tam się właściwie działo. Bo ja pamiętam tę ścieżkę dubbingową, która dla mnie była naprawdę fajna, a teraz jeszcze chętnie bym się dowiedział, co mnie ominęło.
2: Bardzo fajnym rozwiązaniem, to na adapterze jest dostępne, była tak zwana autorska audiodeskrypcja do pilota Pirksa. Nie wiem, czy miałeś okazję.
3: Widziałem, że była, ale jakoś twórczość Lema nie jest dla mnie zachęcająca zbytnio.
2: O, to się nie przyznawaj. To się...
3: Nie, ja jestem za Idle Team, zdecydowanie.
2: Zajdel to jest w ogóle Bóg, nie? To wiadomo, że zrobił nam tylko takiego nieprzyjemnego psikusa.
3: No niestety, że właśnie. Już go z nami nie ma od lat wielu. I...
2: Ale to, właśnie, i te wszystkie rzeczy... No nikt, na przykład Paradyzja do tej pory została jako takie przedstawienie teatralne, tak, w telewizji zrealizowane, no i nie ma tam audiodeskrypcji. I oczywiście też można się ratować, a wielokrotnie się ratowałam tym, że jeżeli w tym samym czasie film zdobywał jakąś popularność, no nie mówię teraz o Paradyzji, tylko chociaż tutaj oczywiście też książkę czytałam, wiadomo, bo to Zajdel, to trzeba wszystko przeczytać.
3: Popieram.
2: Także macie
3: nie
2: zadanie.
3: Nie będę wchodził w temat Lema.
2: Dobra. Ale kiedy film jakiś zdobywał popularność, bardzo często jednocześnie zaczynała się ponowna promocja książki, na podstawie której był ów film, jeżeli taka sytuacja występowała. No i ja wtedy ratowałam się przeczytaniem książki, bo wtedy dzięki temu wiedziałam znacznie lepiej, co tam w filmie się dzieje i czego się mogę spodziewać. To jest takie ułatwienie, które do tej pory właściwie tak robię, jeżeli jest możliwość, to ja sięgam po książkę, a dopiero później po film. No względnie odwrotnie, jeżeli akurat tak się przytrafi, że film trafi do mnie pierwszy i nie ma tego wyboru.
3: A to powiem ci szczerze, że ja jak już przeczytałem jakąś książkę, to rzadko mi się zdarza sięgnąć po adaptację filmową.
2: A ja lubię wiedzieć, jak oni to zrobili.
3: Jasne, okej. Okay. Po prostu jakoś, skoro już przeczytałem książkę, czyli siłą rzeczy coś, co dla nas jest najbardziej dostępne, bo tam mamy najwięcej treści.
2: Audiodeskrypcja jest.
3: No w zasadzie, no okej. Jeżeli, ja podejrzewam, że jeżeli byłaby jakaś taka naprawdę, taka powieść, czy cokolwiek innego, co tak bardzo by mnie zainteresowało, że chciałbym ileś różnych wersji poznać, no to pewnie by mi sięgnął po tę adaptację filmową. Ale tak, to
2: ale czasem byś się oszukał, bo na przykład film na Netflixie dostępny, Anihilacja. Czy on jest z audiodeskrypcją? Nie wiem teraz w tym momencie. Oglądałam z domową dawno temu, więc trudno powiedzieć, czy jest dostępny z audiodeskrypcją, a już na pewno czy polską. Ale film świetny, po prostu przecudowny. Zresztą, tam jest właśnie co opisywać. To jest i muzyka. Muzyka absolutnie, trzeba tam dobry odsłuch sobie zapewnić, bo ona jest magiczna, ona jest przecudowna, ona daje naprawdę wrażenia synestezyjne, takie dogłębne, super. Ale film był stworzony na bazie książek, właściwie w trzech częściach, bo teraz nie pamiętam tytułów, no, zawsze można sobie to wyszukać, natomiast książki nie były aż wcale już takie super, szczerze mówiąc, więc nie zawsze. Przeważnie tak jest, że ta adaptacja przynajmniej z naszego niewidomego punktu widzenia, może być gorsza i uboższa, ale nie zawsze. Czasem pomysł w filmie jest zrealizowany o wiele ciekawie, więc ja bym się
3: albo
2: nie zamykała.
3: Albo są jakieś zmiany.
2: Albo są zmiany, tak. Bywa, że jest to lepsze nawet rozwiązanie. Tak myślę, czego mi jeszcze brakuje w repertuarze, a co mi się podoba. Jednak jest ten wybór większy. No, że tutaj wrócę do projektów de facto, ale naprawdę, ja jestem zachwycona tym, że oni starają się różnorodne te filmy dostosowywać. I troszkę niszowych, i nowości. No i taki film na przykład jak Gunda, tak, który był być może dla niektórych nieciekawy, no bo tam życie zwierząt plus ten opis, no może, ale no te dźwięki, no różnie tam ludzie to odbierali, ale świetnie, bo zdobywał popularność i wspaniale, że zrobili. Mnóstwo filmów, no takich naprawdę różnych, polskich, zagranicznych, bardzo mi się podoba. Ewidentnie, na pewno na festiwalu było więcej, akurat nie zdążyłam dotrzeć, mnóstwo pracy, więc takie znowu wyrwanie się na ileś dni jest problemem. O właśnie, no to są te problemy z dotarciem w różne miejsca i z podzieleniem swojego czasu na rozrywkę i na pracę, więc tutaj rzeczywiście mamy jakiś kłopot. Co jeszcze z repertuaru? Bajek mi nie brakuje, bo ja nie lubię bajek, ale tak bardzo nie lubię bajek. Jak ludzie kiedyś kwestionowali, pamiętam, takie rozmowy były, że no ale właśnie to po co ta audiodeskrypcja w muzeach, po co ta audiodeskrypcja obrazów, to mała grupa jest w ogóle nieinteresująca. Mówię, słuchajcie, no a po co audiodeskrypcja sportu? Akurat byłam w takiej grupie, zainteresowanych bardzo. Mówię, no po co? Przecież tego nikt w ogóle nie... Jak to nikt? Ja mówię, no co? No ja się tym nie interesuję, to po co? I na tej samej zasadzie podchodzę właśnie do innych audiodeskrypcji, że wspaniale, że bajki są, oby były jak najwięcej, natomiast no ja nie jestem nimi zainteresowana wcale.
3: Przypomniałaś mi traumę z dzieciństwa. Strasznie, bajkową? Tak, strasznie nie lubiłem poniedziałków.
2: Ponieważ? Wiesz czemu?
3: Ponieważ w telewizyjnej jedynce była nadawana wieczorynka i przez długi czas na przemian tam pokazywano albo Reksia, albo Bolka i Lolka.
2: O, no tak, tak. I dla nas to są tylko dźwięki. I tego typu tam. Mhm. No, tragedia. A jeszcze obok siedzą widzący i się cieszą, i się śmieją. W ogóle super zabawa, naprawdę świetna zabawa. Trauma z dzieciństwa. Masz rację.
3: Tak, tak.
2: Masz rację.
3: Naprawdę, tak, to było, ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale że to tak jest, ale to było tak bardzo wykluczające, nie potrafiłem tego nazwać, ale to naprawdę strasznie. Mało który materiał później był tak bardzo niedostępny. I fajnie, że teraz zdaje się, że Bolek i Lolek i Reksio chyba też gdzieś w internecie na tym... Czekaj, jak ten adres? 11mm.pl?
2: Nie pamiętam, ale jakaś informacja chodziła, a to nie chodziło 21? Tylko o napisy?
3: Tam audiodeskrypcja też.
2: No proszę. Znaczy ja pamiętam jeszcze te bajki też z czasów, kiedy widziałam, ale widziałam na małym czarno-białym telewizorze i to tą resztką wzroku, jaka mi pozostała. Ja raz w życiu widziałam obraz na kolorowym telewizorze i to był naprawdę szok dla organizmu i to jakie to telewizory były, to jedna z pierwszych, więc zupełnie coś innego. Więc od razu się czepiłam. Nie wiedziałam wtedy, że ja takie faux pas i fouaie popełniam po prostu, że ten las to nie jest taki zielony, jak powinien być las. Wujek, coś z tym telewizorem jest nie tak. Nie? I to nie była moja wada wzroku, że od razu jaśnie, tylko rzeczywiście no, te kolory takie kiedyś były.
3: A cieszyły,
2: tak. Ale no bajki nie. Natomiast no oczywiście jak najbardziej myślę, że ludzie potrzeby dorośli lubią. No o tym mają też dzieci. I widzące, i niewidome. I fajnie, żeby ta rozrywka wspólna miała też możliwość się zrealizować. No tak, tak się zastanawiam, czego jeszcze brakuje. Chyba rzadko są dobre komedie, o ile w ogóle takie istnieją, zwłaszcza polskie dobre. Chyba rzadko są z audiodeskrypcją. Filmy grozy, w ogóle horrory, prawie w ogóle nie ma. Jakoś mało, ja nie kojarzę specjalnie.
3: A to prawda. To,
2: jak już
3: są, to coś typu, nie wiem, Netflixowe, tak? W lesie dziś nie zaśnie nikt.
2: A no tak, no to akurat wyjątkowo
3: mchłamem był. Specjalnych recenzji pozytywnych nie miał. I też jakoś tej audiodeskrypcji doczekał się chyba dość późno, bo ja nawet stwierdziłem, że skoro tak wszyscy negatywnie o tym piszą, to sobie obejrzę. No tylko włączyłem, brak audiodeskrypcji. Początek w ogóle mnie nie zachęcił do tego, żeby kontynuować bez, więc wyłączyłem.
2: A właśnie, bo chyba ktoś o tym teraz mówił, ale pewna nie jestem, czy akurat to było dzisiaj i wśród naszej ankietowanej grupy słuchaczek i słuchaczy. Bo była kiedyś rozmowa na temat wyboru filmu, że jeżeli ktoś nawet nie do końca przepada za gatunkiem, to jeżeli jest audiodeskrypcja, to obejrzy chętniej niż nawet ulubiony gatunek bez audiodeskrypcji. Nie wiem, czy to dzisiaj padło, ale ja pamiętam takie wypowiedzi z różnych rozmów.
3: Podzielasz? Chyba to dziś nie padło, natomiast wiesz co, coś w tym jest, ale to ja tu jeszcze no muszę dodać gwiazdkę, to zależy. Bo to naprawdę, jeżeli film będzie trudny w odbiorze, to nawet jeżeli będzie to mój jakiś ulubiony gatunek, no to włączę, obejrzę kawałek i stwierdzę, że ja nic z tego nie wiem i najzwyczajniej w świecie nie będę go oglądał, jeżeli nie będę mógł liczyć akurat na pomoc w audiodeskrypcji. No po prostu co mi po tym? A z kolei to, co z audiodeskrypcją gdzieś tam się pojawia, o, ja mam bardzo dobry przykład rzeczy, która mnie totalnie zniechęciła, a była z audiodeskrypcją. Krakowskie potwory.
2: Dlaczego cię zniechęciła?
3: No po prostu takie nudy.
2: Fajne.
3: A widzisz.
2: Fajne właśnie. No oczywiście, że tam niezgodność.
3: Nie.
2: Zajmująca się rodzimą kulturą i to nawet w jednym z naszych radiowych projektów.
3: Tak jest.
2: No to oczywiście rozumiem oburzenie grupy rodzimokulturowców i rodzimowierców czasem.
3: Ja ale, dla mnie ten serial ale, po prostu był nudny.
2: A my mieliśmy super rozrywkę po prostu.
3: A widzisz, jak to różnie można odbierać.
2: A jeszcze innych przekonywaliśmy, że właśnie, bo też miały te potwory krakowskie różne recenzje i pamiętam, jak kiedyś się wywiązała właśnie akurat z moim klubem, z Muzeum Sztuki, dyskusja w pociągu, jechaliśmy do Warszawy i właśnie o tych krakowskich potworach i ja poleciłam, bo się zburzyłam, że wszyscy tak nie, mówię, a włączyliście chociaż jeden odcinek i później po tygodniu zbieram, mówię, ty, naprawdę fajne, naprawdę super, spotykam koleżankę na mieście, nawet pod urzędem miasta. Mówi, naprawdę super. Mieliśmy całą rodziną rozrywkę. Także no, opinie różne.
3: Ja chyba obejrzałem nawet ze 3 odcinki, żeby się tak szybko nie zniechęcać. No w końcu jest z audiodeskrypcją, no to okej, ale nie, nawet audiodeskrypcja mnie do tego nie przekonała.
2: Ale jednej rzeczy się tu czepię i to jest często na Netflixie. Dobrze, że właśnie akurat zaczęliśmy o tym, bo tutaj wyszedł ten błąd, przypomniałam sobie, co jest złą audiodeskrypcją. To jest absolutnym błędem. Kiedy pojawiają się wstawki w języku obcym i towarzyszą im wyłącznie napisy.
3: Oj tak.
2: A nikt nie czyta wersji polskiej w ramach audiodeskrypcji. To się zdarza niestety, wcale nierzadko. Przypomina mi to w ogóle te takie złe tradycje kina polskiego, kiedy wychodziło się z założenia przez wiele lat, to się zmieniło dopiero całkiem niedawno, wychodziło się z założenia, że Polak zna wszystkie języki. Jak tam w filmie są całe dialogi po niemiecku, rosyjsku, francusku, angielsku, to Polak na pewno wszystko zrozumie, jak nie to jego wina. No bo nie było tłumaczeń, nie było napisów, nie było lektora, niczego nie było. Taka goła ścieżka dźwiękowa w języku obcym i już, no co no bzdura kompletna. I do tej pory zdarza się to w audiodeskrypcjach, że po prostu ktoś nie uwzględnia, są napisy i jeżeli się wcześniej o tym nie wie, nie włączyło się, no bo po co nam cały czas polskie napisy, skoro mamy film po polsku, polską audiodeskrypcję, tak? I nagle co, będziemy włączać? No, jest to ewidentny błąd i występuje dość często niestety na Netflixie.
3: No to prawda, to kilka razy też się natknąłem na to. Mhm. I o ile są to jakieś krótkie dialogi, to jeszcze no niewiele w miarę, się traci, tak. Ale jeżeli...
2: Albo w języku, który się mniej więcej
3: tak,
2: ogarnia.
3: Tak. Ale jeżeli to są jakieś już dłuższe wstawki, no to zaczyna być to problemem.
2: Zaczyna być to problemem. No dobrze, nie wiem, tak właśnie. na rekord dzisiaj idziemy? Za 15 pierwsze.
3: No, na to wygląda. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy są wciąż z nami.
2: Z nami, tak. Co prawda nie dzwonią, a moglibyście zadzwonić.
3: I coś nam tu jeszcze powiedzieć
2: dodać,
3: na koniec.
2: Dodać.
3: Tak. Bo jak nie, no to...
2: Będziemy rozmawiać o rekinach. A właśnie, film Szczęki był z audiodeskrypcją?
3: A wiesz, że nie wiem? Nie, no, nie kojarzę, żeby był.
2: A do którego filmu to my kiedyś robiliśmy roboczą audiodeskrypcję? Mieliśmy kiedyś taką zabawę radiową, że włączaliśmy sobie film bez audiodeskrypcji oczywiście i na bazie samych odgłosów zaczynaliśmy wymyślać fabułę. Co tam się dzieje? To była świetna zabawa.
3: To nie był jakiś taki horror, ale klasy jakiejś...
2: Coś takiego właśnie było. Teraz już też nie pamiętam, cóż to był za tytuł.
3: I czy to właśnie nie było coś z jakimiś rekinami?
2: Znaczy na pewno to było z rekinami, bo to był nasz pierwszy typ. Natomiast no, fabuła myślę, że mogła być dobrą alternatywą dla oryginału. Wiele wniosków na bazie tych dźwięków, a propos tej wyobraźni, że lepiej... No właśnie, coś taki eksperyment należałoby nawet zrobić. Ludzie, żeby dostali film z audiodeskrypcją, bez audiodeskrypcji, posłużyli się tą swoją osłabioną wyobraźnią i porównać te wersje. Co tam kto sobie to wyobraził i na ile to była prawda, prawda i ekranu, prawda?
3: Ja proponuję, żeby na przykład Reksia jakiś odcinek tak zrecenzować.
2: O nie! I Bolka, i Lolka. I Krecika, i te wszystkie żarowane, one to tragiczne. Ale później też mi się bajki nie podobały. Te głosy właśnie, te... Jak ja do tej pory słyszę w ogóle te odgłosy. Mój Mariusz na przykład uwielbia bajki. Włącza je sobie, mnie się wszystko jeży. Po prostu najczęściej. Nie cierpię bajek, nie cierpię głupawych odgłosów. A może się starzeje po prostu. No że nie, to powinnam już dziecinnie wtedy na starość, tak? To może. Ale jako dziecko nie lubiłam, więc i teraz mnie to nie spotka prawdopodobnie. Nawet słyszę, że mi jeden słuchacz usnął.
3: I to nie jestem ja.
2: Ty jesteś współprowadzącym, nieco ci trudniej usnąć.
3: Wiesz,
2: ale jeden słuchacz już chrapie.
3: Byłby problem, gdybym usnął.
2: Ale jeden słuchacz już chrapie, bo... To jest taki subtelny sygnał, że jednak możemy kończyć dzieło.
3: Jednak powinniśmy kończyć, tak jest.
2: No i dobra, no skoro nikt nie ma nic do dodania.
3: Ja jeszcze zerknę tak na szybko
2: bo Anusz na ostatnią chwilę tam się ktoś wyrwie. No i do trzeciej wtedy spokojnie.
3: Tak, Barbara wysłała nam i to jakiś czas temu już emotkę, więc tak oszczędnie w słowach, kciuk w górę, no to
2: nie. Że popiera.
3: Tak. A na naszym panelu kontaktowym, jeszcze go sobie odświeżę, bo czasem się nie odświeża automatycznie, ale nie, też tu pusto. Więc możemy spokojnie się z wami
2: żegnać. Z czystym sumieniem.
3: Tak. Ale czekaj, bo jeszcze są tacy, którzy nas słuchają i nawet chcą zadzwonić.
2: A to, bardzo prosimy.
3: Drugi raz.
2: O!
3: Tak.
2: To my zapraszamy. To my
3: bo chętnie. Wojciech jeszcze chce z nami pogadać. To zapraszamy.
2: A?
3: Już się łączymy.
2: Ja wiedziałam, co robię, przygotowując sobie w trakcie audycji jeszcze kolejną kawę.
3: O, cześć Wojtku.
4: Halo, Jesteś. Już myślałem, że się rozłączyliście i poszliście spać.
2: A skąd, że my nigdy? Licho nigdy nie.
3: My nie, co niektórzy tak.
4: Ja mam pytanie co do Dune'y, bo wspominaliście, że ona była z audiodeskrypcją.
2: Tak.
4: Polską czy angielską?
2: Polską.
4: O, ale w kinie w sensie, czy na platformie?
2: Nie, de facto to wyprodukowało. Jest u nich dostępne na stronie chociażby. Znaczy, no oczywiście, jeżeli się należy, tak? Do...
4: Tak, ja wiem. Ja akurat tam przynależę, już tak powiem, bo ja akurat próbowałem Dune oglądać, no ale to nie w ogóle nie moje klimaty i to był dramat. Czytałem też książkę, bo pomyślałem sobie, że może film był taki do kitu, książka będzie lepsza, ale książka była też trudna, chociaż czytana przez fajnego lektora, tak? Nawet niektórzy powiedzą, że znakomitego, no ale ciężko. I to, o czym mówiliście, ja często sięgam właśnie po ekranizację, jeśli podobała mi się książka, bo chcę właśnie zobaczyć, porównać sobie, nie? Jak to, jak to było w przypadku filmu. A po bajek, ja bardzo bajki lubię, ale takie starsze. Znaczy ja jestem rocznik 90, więc to tak mniej więcej. Mam to może jakoś zobrazować i...
2: Młody człowiek.
4: Tak, no młody człowiek jeszcze. Ale też dużo bajek oglądałem na kablówce. W latach, w końcówce lat 90. Natomiast a propos traum z dzieciństwa, no ja takich traum to raczej, jeżeli chodzi o bajki, nie miałem. Innych też na szczęście za dużo nie było. Natomiast ja pamiętam jeszcze, słuchajcie, bajkę Klecik, która również była tak, no, dla osób niewidomych raczej słabym doświadczeniem.
2: Dostępna.
4: No i oczywiście Sąsiedzi, tak?
2: O tak, no, faktycznie, więc... Szatobo.
4: Więc tych bajek...
2: A co to była za bajka? Takie puchate zwierzątko chodziło, takie też takie było. Znaczy na czarno-białym telewizorze to ono było białe, kudłate takie też pamiętam, bo mi się to jeszcze wizualnie podobało, jak widziałam. No później rzeczywiście. Ja w ogóle kilka lat po stracie wzroku to miałam wrażenie, że świat zniknął. To, nawet nie pamiętam, że miałam 6 lat, a później nagle miałam już, nie wiem, 9. No, kilka lat wyciekło.
4: To też wiesz, pewnie zależy od tego, jak to ten wzrok tracił, nie? To było takie właśnie nagłe ciachnięcie.
2: Nie było nagłe, właśnie nie było nagłe, ale jestem tak przywiązana do tego, że...
4: Ale no jeżeli chodzi o to, czego brakuje, to okazałem się w pełni, że dobrych, no, że w ogóle brakuje dobrych polskich komedii, tak? To jest jedna kwestia. No i ja na przykład gdzieś tam też właśnie chyba, no tak, z Adaptera sobie gdzieś tam właśnie... Mam tu właśnie komedię typu no, Killerów dwóch, ewentualnie jeszcze Chłopaki nie płaczą, czy Poranek Kojota, no to no, klasyka moim zdaniem, tak, gatunku, że tak powiem. No i to rzeczywiście było super, no, takich komedii to teraz ciężko.
2: Mnie na niszowych festiwalach różnych, typu no, nie wiem, no, na przykład Człowiek w zagrożeniu, takie różne fajne artowe imprezy, no gdzie jeszcze część ludzi z mojego środowiska, ze znajomych wchodzi jak najbardziej, uczestniczy w tym, że tam nie ma tej audiodeskrypcji. To mi doskwiera.
4: No, ale jak też mówiliście o tych seansach, które miałyby się odbywać równolegle, tak? Ja się właśnie zastanawiałem. No właśnie, ja się zastanawiałem nad opłacalnością tego, czy tak. Rzeczywiście, no bo to jednak wiadomo, no trzeba osobną salę wygospodarować, tak? No trzeba, wiadomo, no ktoś to musi obsłużyć, ktoś tam na tym musi...
2: No dlatego wtedy wymagają zebrania grup. I dlatego i to całkiem znaczne grupy. Mówię, no człowiek prywatnie prawie, że nie ma możliwości. Musi to być pod egidą jakiejś fundacji, jakiejś organizacji. I tak bywa, że się nie zbierze tyle osób, co miało być. Nie?
4: A ja wam jeszcze powiem, co mi się podoba w kinie, bo nie wiem, czy o tym też mówiliście, ale w kinie... Ja na przykład ogólnie w domu nie jem przy oglądaniu, tak? Nie jem przy, no, wiadomo, jak tam jem obiad, tam czekoladę, tam czegoś sobie słucham, ale jak już zaczynam stricte seans, to nie jem. A w kinie, no to jakby kino bez nachosów i coli i popcornu, to nie kino.
2: Oj, to jest to, czego ja nie cierpię w kinie, tego wiecznego szeleszczenia, chrupania, tarmoszenia, po prostu tak przeszkadzają.
4: Ale widzisz.
2: Słuchajcie, ale nie, no to znaleźliśmy rozwiązanie, dlatego oni tak głośno te dźwięki emitują, żeby zagłuszyć to całe
3: żeby zagłuszyć, spożywania. Tak. I wniosek jest prosty, wspólny seans by wam się nie udał.
4: No, ewentualnie mógłbym się najeść przed, nie? No to jest
2: przed wejściem przy kasie tak, stoi chrup, ten popcorn.
4: I ja wam powiem coś, i można się z tego śmiać, ale jak tak obserwuję sobie, no, bywam w tym kinie nawet parę razy w miesiącu, no to rzeczywiście ja myślę, że kina mają spory utarg z tego, co się kupuje do jedzenia. Tak,
2: tak, to bo też... to drogie jest bardzo.
4: No, znaczy no...
2: W porównaniu
4: tak, do takiego normalnego zakupu to jest to drogie, ale rzeczywiście no to też o czym mówiliście, to nagłośnienie w tych kinach, no jeżeli ono jest dobre, no ogólnie jest dobre, tak, no to właśnie, no to jednak jest duża różnica, tak, nawet jeżeli mamy dobre kino domowe, no to nie możemy tego tak pójść, no wiadomo, mamy mniejsze pomieszczenie, nie możemy tak tego głośno puścić, no bo tam się mogą sąsiedzi oburzyć, tak, wiadomo. No a w tym kinie to jednak jest najlepsza akustyka, tak, i ten, nie? To rzeczywiście robi najczęściej wrażenie, bo to bywa tak, że z ten chłop, ale to rzadko. Ja już dawno nie czytałem jakiegoś takiego pierwszego odcina, nie? Pierwszego takiego, że tak powiem, nagłośnienia, tak? Nie.
2: Mnie jeszcze zastanawia, bo skoro tak wróciliśmy, to się trochę przebudziłam do tego tematu jeszcze, ponieważ wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj o aplikacji, o takim rozwiązaniu sprzyjającemu samodzielności. Natomiast no tak jak to w różnych innych instytucjach bywa, no barierą tutaj jest też samo i dostanie się, tak? Czyli na przykład właśnie jakiś system ułatwiający nawigację, nie wiem, tattoo pointy, tak, przy wejściach chociażby, przeszkolona obsługa, która by też pomogła dostać się na właściwe miejsce, na pewno, no bo oczywiście są też inne tańsze rozwiązania, albo droższe. Natomiast mówię, ta jakby do samego odbioru filmu i przygotowania ścieżki z audiodeskrypcją, ta dostępność kina się nie ogranicza.
4: No tak, no bo jeżeli nawet dojdziemy do tego kina, tak, dotrzemy, no bo ja akurat jestem ze Śląska, więc tych duża aglomeracja i...
2: Tak, i nawet jeżeli nawet bilet masz zarezerwowany, bo szczerze mówiąc te systemy sprzedaży biletów do kina, jak wczoraj nawet tak sobie zajrzałam, to kurczę, było to o wiele bardziej dostępne i ogarnialne ze czytnikiem ekranu niż na przykład jeśli chodzi o teatr.
4: Aha, no i okej, no i nawet jeżeli tam już do tego kina dotrę, tak, to... A też często te kina są na przykład w galeriach handlowych, nie? U nas tak jest w Katowicach, że mamy właśnie multikino w galerii katowickiej. Chyba multikino albo... No już mniejsza o to. Ale no i już... Okej, no i w galerii połapać się samemu jest trochę trudniej, tak? I potem jeszcze w tym kinie, no... Okej, nawet tam to ogarniemy sobie, gdzie tam ludzie idą, wiadomo, to ktoś tam nam pomoże, no ale wiadomo, że już potem trzeba dotrzeć do sali, trzeba samemu jeszcze sobie miejsce znaleźć, tak? Więc no, to są bardziej takie, nie, też problemy.
2: A miejsca wyznaczone albo nie? Bo jakbyś wolał? No teraz mnie to zaintrygowało, no bo nieraz no, się dyskutuje, no, bo... chociażby w teatrze, tak? I czy lepiej, żeby były wyznaczone, czy lepiej, żeby sobie dowolne móc wybierać?
4: Znaczy miejsca dla co? Dla osób w sensie niewidomych?
2: Na przykład niewidomych. Znaczy... Bo bywają na przykład dla osób poruszających się na wózkach wyznaczone miejsca.
4: Tak. No to my to akurat przerabialiśmy przy okazji koncertu, ale to była inna kwestia. Tam to było dopiero w koncercie. Ale może jakbym chodził sam, no to tak, no to wiadomo, że no mówię, ja mam też pewnie zaburzoną perspektywę, tak? Bo no tak jak mówię, no dochodzę do kina z kimś, tak, z żoną i no, w tym momencie jakby no też...
2: Ale jak podkreśla za każdym razem ze żoną, dobra, ja wiem, że żona słucha, nie chodzisz z nikim innym. Ja cię nigdy nie widziałam z nikim innym.
4: Spij już. Także już tam... Ale nie, no, chodzi o to, że wiecie, no gdzieś tam ja też tego nie wstydzę, że człowiek się rozleniwia, tak? I to też o czym mówiliście, że gdzieś tam kiedyś może niektórym chciało się bardziej chodzić, bardziej gdzieś tam pokonywać pewne przeszkody, a potem człowiek, nie wiem, się właśnie starzeje, że tak powiem, czy rozleniwia nawet po prostu zwyczajnie. No i ja mogę teraz powiedzieć, że nie musi być miejsc specjalnych stref i tak dalej, bo to jest jakieś tam, nie wiem, stygmatyzowanie, etc. No ktoś powie, no dobra, no ale ja chodzę sami, co? I na przykład właśnie pewnie fajnie by było, gdyby osoba dla osoby niewidomej, nie wiem, było, że wchodzi na salę i od razu pierwszy rząd, przykładowo tak, obojętnie gdzie usiądzie, tam jest jego miejsce, nie? Pewnie byłoby to fajne, no.
2: Tylko który znowu? Bo tak, no może być pierwszy, bo to tam pod ekranem to akurat właśnie tak. Widzący nie lubią, ale znowu za głośny dźwięk jak dla mnie. Ja na przykład uwielbiam w kinach, w teatrach siedzieć jak najbardziej na środku sali, żeby nie traumatyzować się z żadnej, ale jednocześnie z brzegu rzędu, dlatego że przychodzę z psem i ten pies musi mieć miejsce.
4: Jasne. No, dlatego wiecie, no też chyba takim fajnym, uniwersalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby te fotele, miejsca były po prostu obrajlowione, tak?
2: Wtedy było też. I takie wprowadza się praktyki niekiedy. I to jest moim zdaniem fajna praktyka. Chociaż no nieraz jak się tam przechodzi, zależy w którym miejscu jest to... Ten braille jest założony i jakim sposobem wykonany. Bo też bywa, że no jak już te miejsca są pozajmowane, jest trudno odczytywać, bo żeby nie miziać nikogo, bo to jest na przykład w takim miejscu na fotelu, że tutaj...
3: Ale dobrze by było, żeby ten braille, jeżeli jest to, żeby był w jakimś konkretnym miejscu ustalonym, no tak, ale to ciężko.
4: i w takim miejscu bym powiedział, że tak
2: przewidywalnym.
4: Powiem, przewidywalnym, tak, nie w takim neszalgicznym, no bo wiadomo, żeby ktoś tam się nie poczuł urażony, prawda, że go tam dotykamy, ale wiecie, to wszystko jest kwestią, tak ja myślę przynajmniej, to jest kwestią nauczenia społeczeństwa, bo przecież dawniej nie było numerów w Braille'u w pociągach, tak? A teraz jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że ludzie przywykli do tego, że są te numerki, zwłaszcza w tych pociągach już wyższej klasy. No i jakby no, nikt się temu nie dziwi, że osoba niewidoma tam, no, tak ja myślę przynajmniej, może ktoś się dziwi jeszcze, ale myślę, że to wszystko wymaga czasu i dałoby się tak zrobić. Zresztą, no jeżeli ja idę sobie i dotykam sobie, prawda, widzę, że tutaj jest miejsce, załóżmy, bo tam są rzędy, tak? Mamy rzędy w kinach i miejsca. No. Więc na przykład widzę, że to jest rząd J, no to okej, okay, to już wiem wtedy, że skręcam. No i mam na przykład, nie wiem, miejsce J, J5, tak? No to już jakby nie muszę dotykać tych foteli, tylko wystarczy, że sobie będę je odhaczał jeden po drugim i ten, nie?
2: Tak. I na stronie, dobrze, no, żeby na stronie kina gdzieś się znalazła audiodeskrypcja funkcjonalna, taki opis, no, no wyglądu po prostu tego kina i tej sali, jak są rozmieszczone rzędy, to też uda nam się wtedy wyobrazić sobie tę przestrzeń i poczuć się bezpiecznie, kiedy już tam dotrzemy. I to już niezależnie, czy sami, czy z kimś, to można się po prostu mentalnie przygotować.
4: Taki opis.
2: Dokładnie tak samo jak przed wizytą gdziekolwiek indziej, jeżeli jest tylko możliwy taki opis i już wyobrażenie sobie i wczucie się.
4: No tak. Jak najbardziej.
2: Ciekawe, czego jeszcze nie uwzględniliśmy dzisiaj. Michał, masz jakiś pomysł?
3: Myślę, że dowiemy się w komentarzach.
2: W komentarzach się dowiemy.
3: Tak.
2: Bo na pewno nie wiemy o wszystkim, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkim.
3: Ale to
2: chcielibyśmy
3: też
2: zgłębić
3: właśnie
2: temat.
3: Ale to też właśnie
2: intensywnie.
3: Dlatego rozmawiamy o tym z wami, dlatego czekamy na wasze wypowiedzi, na wasze komentarze, tak jak właśnie Wojtek do nas zadzwonił. Wy możecie też wypowiadać się. Może jeszcze ktoś do nas zadzwoni, albo no, zachęcamy do komentowania.
4: Może jeszcze zdążycie.
3: Tak jest.
2: No, nie wiem, czy zdążą. Nie wiem, czy zdążą, bo już chyba będziemy kończyć. Tak, nie będziemy przedłużać.
3: Chyba, że jeszcze Wojtku, ty
2: tylko,
3: masz
2: tylko, żeby
3: do
2: na, chyba, że na rekord. Ale właśnie, ile trwała najdłuższa audycja w Tyfloradiu? Bo najpierw to była nasza audycja 100 pytań do niewidomych, któraś tam część, ale później chyba któryś Tyflo Przegląd pobił rekord.
3: Potem jeszcze była audycja o Turcji i jeszcze o wizycie w RPA.
4: RPA.
2: Nie, która była najdłuższa?
3: To chyba właśnie w RPA. Chyba RPA pobiła Turcję.
2: A ile było godzin?
4: 5 z kawałkiem.
3: No.
2: 5 to już mam.
3: Tak, ale zbliżamy się do tego wyniku. Nie, ale tak zupełnie szczerze mówiąc, no, to
2: nic
3: nie,
2: na siłę,
3: nic na siłę oczywiście.
4: Nie, no ja generalnie właśnie też dzięki o tej Dziunie, że mi podpowiedzieliście, bo to sobie ogarnę. Właśnie tylko też dziwi mnie to, to jest właśnie też ciekawa sprawa, że no jednak Duna, film, który się chyba bardzo dobrze sprzedał, miał bardzo dobry odbiór, jednak w pewnym sensie chyba klasyka gatunku, tak? No i kurczę, nie ma dubbingu, nie? No i to jest to, co ja właśnie powiedziałem, że ja zupełnie inaczej już patrzę na film z dubbingiem, aniżeli z lektorem, nie?
2: No i, że tak powiem, i dla mnie to nawet lepiej, że nie ma dubbingu. No ale znowu, jak fajny, różny jest odbiór. O, wiem, co jeszcze pominęliśmy. Chodziło mi to po głowie już ze 2 godziny temu, ale nie przyszło w porę tam, gdzie trzeba. O audio wstępie. Gdzie w warunkach, kiedy trzeba coś dopowiedzieć, bo w czasie filmu nie ma na to miejsca i robi się takie kilkuminutowe audio wstępy, nie jakieś tam przesadnie długie, od tego się odchodzi, żeby jednak tam nie zmęczyć użytkownika jeszcze zanim się film rozpocznie, ale są takie rzeczy, nawet chyba któryś tutaj z słuchaczy, może Rafał, nie wiem, czy dobrze pamiętam, wspominał właśnie, że lubi, jak są te audio wstępy, żeby można było też już poznać postaci i mniej więcej też wystrój, jakieś takie główne informacje, których później w filmie nie przemycimy. No później oczywiście w czasie konkretnej akcji, wracamy do pewnych opisów, nie tylko tak, że na samym początku wszystkie informacje, a potem już zero. Ewentualnie nie przedstawiamy na początku szczegółowo 20 bohaterów, bo i tak tego tak nikt ciągiem nie rozpozna, ale generalnie te audio wstępy przy filmach są wielokrotnie pomocny. I teraz jak to rozwiązać w momencie synchronizacji aplikacji z filmem w kinie na żywo? No musiałoby to nastąpić wcześniej, żeby jeszcze wcześniej, na przykład, tak. Jak na przykład lecą jakieś tam jeszcze te czołówki, nie czołówki, żeby już użytkownik mógł sobie
3: ewentualnie ten audio wstęp mógłby być rzeczywiście gdzieś tam albo w formie osobnego pliku, który możemy pobrać niezależnie.
2: Aha. A właśnie, jeszcze zanim w ogóle.
3: Tak,
2: nie?
3: To... niezależnie od audiodeskrypcji, bo to jest osobne dzieło, które po prostu mogłoby być gdzieś tam przy okazji opisu i klikamy sobie pobierz i słuchamy tego nawet zanim się jeszcze wybierzemy do tego kina, a potem to już kiedy chcemy, tak? Możemy równie dobrze, kiedy jeszcze będą jakieś reklamy emitowane, to też, żeby sobie tam powiedzmy przypomnieć i utrwalić. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, żeby to był niezależny plik.
2: No tak, tak, to jest jakaś opcja.
4: Poza tym też, no, ja na przykład powiem wam szczerze, że lubię reklamy w kinach. Przyznam się, że często się powtarzają niestety, ale jakiś czas są nowe i one są bardzo kreatywne moim zdaniem, podobają mi się. A też czasami bywa, że nie zdążymy na te, akurat na te reklamy, czy tam na takie przedfilmowe wszystkie rzeczy, no i wtedy już tam to umknie, tak? Więc mamy to właśnie ten plik, tak jak ty, Michale, mówisz, no to sobie go odsłuchujemy w drodze, czy gdzieś tam, czy...
2: Czy słychać chrapanie, słuchajcie?
4: Lekko. Nie, to nie może.
2: Lekko, nie? Ja na odsłuchu też tak tutaj odbieram.
4: A to kto? Co? Jak? Moja?
2: Tutaj słuchacz domowy zasnął jeden.
4: Aha, ja myślałem, że to Freddy u Michała.
3: Nie, no,
2: Freddy nie chrapie w ten sposób. Powiem więcej, pies też nie chrapie w ten sposób. No każdy w inny sposób wyraża swoje zaangażowanie.
4: Ale właśnie, ale to jeszcze, bo tak zanim się wyłączę i już wam dam święty spokój, to bo powiedziałem o tych reklamach. Czy są audiodeskrypcje do reklam?
2: Bywają. Bardziej do spotów różnych takich też reklamowych,
4: no do spotów,
2: do kampanii.
4: No to, tak. Tak, tak. Ale kurczę, no to jest właśnie ciekawe, bo...
2: Coś się tam zdarzało chyba, ale nie zgłębiałam tematu aż tak intensywnie.
4: Bo szczerze, no może nie jestem wielkim fanem, ale też mam przyjaciela, który lubi takie rzeczy odgrzebywać sprzed lat i właśnie te reklamy różnych, wiecie, z lat właśnie 90. różnych prostów, różnych dziwnych rzeczy i to jest właśnie ciekawe, co tam było na tych filmach.
3: A to prawda, no to... chociażby na YouTubie jest mnóstwo takich kanałów i tak. Gdzieś tam można sobie to odpalić i przypomnieć, jakie były i właśnie bardzo dużo tam jest reklam. Też bym się chętnie dowiedział, ale swoją drogą to no szkoda, że nawet i ci wszyscy, którzy zlecają produkcję takich spotów, nie zdają sobie sprawy z tego, że skoro coś reklamują, to mogą mieć też niewidomego klienta. Przecież reklama emitowana w telewizji spokojnie, tam gdzie jest ścieżka audiodeskrypcji w odbiorniku, mogłaby mieć swoją wersję z audiodeskrypcją i mogłoby to być standardem.
2: Zwłaszcza, że w badaniach wyszło, że to właśnie telewizja jest takim też głównym źródłem. Mnie się wydawało, że będzie to Netflix, a okazało się, że telewizja jest bardzo, bardzo popularnym źródłem do pozyskiwania materiału z audiodeskrypcją.
3: Bo tego jest jednak więcej, wydaje mi się, tak, niż tak, na Netflixie.
2: Tak. No ja nie korzystam, tak? Nie mam telewizora w ogóle w domu od lat, nie korzystam, więc ale żyję w swojej bańce przez to. Wiesz,
3: Netflix robi dobrą robotę, jeżeli chodzi o dostępność tej audiodeskrypcji, właśnie takiej od ręki, kiedy chcemy w dowolnym momencie obejrzeć ten film czy serial. A co z tego, że w telewizji jest ta audiodeskrypcja, kiedy to trzeba ewentualnie się czaić jak za starych czasów z magnetowidem i nagrywać, tak? No, w dzisiejszych czasach wiadomo, mamy już lepsze rozwiązania technologiczne, jakiś program DVB Viewer albo coś podobnego, żeby sobie nagrać taki materiał i obejrzeć później. Niemniej jednak, jeżeli chcemy to obejrzeć na VOD, no to z aplikacji TVP, z aplikacji z playera, no i z tej polsatowskiej, która kiedyś była Iplą, a teraz jest tym Polsat Box Go. Tak, no to no nie skorzystamy, nie odpali się tej audiodeskrypcji, bo jej tam po prostu No, najprawdopodobniej nie ma. No
4: bo... Ewentualnie jeszcze, wiecie, no są dekodery, ale też z dekoderami jest ten problem, że często osoby niewidome ich nie obsłużą, tak?
3: No ale to jest do telewizji na żywo, tak? A do... Tak. Oczywiście wiadomo, tak? Też...
4: Można sobie przewinąć, nie? Tam jest do 7 dni wstecz przeważnie teraz.
3: No, a to faktycznie. Jest też coś takiego. Jest też ta tak zwana telewizja hybrydowa, która też by może coś tam nam zmieniła w życiu. Natomiast jak z jej dostępnością, to przyznam szczerze, że nie wiem, bo telewizor u mnie w domu to też służy raczej do oglądania tego, co gdzieś tam w sieci można no właśnie, sobie włączyć.
4: Wiecie, no, w Netflixie jest to fajne, że ja sobie biorę komórkę z smartfona, gdziekolwiek, nawet sobie mogę ściągnąć filmy, tak, tam seriale offline i tyle w temacie, tak?
3: Ale wiecie, nawet ta telewizja linearna, która jest w internecie, to z nią jest problem, bo okej, mamy takiego WP Pilota, gdzie dostęp do tych stacji telewizyjnych mamy za darmo, ale z włączeniem tej ścieżki audiodeskrypcyjnej, no to tam kiedyś ktoś mówił, że mu się udało i że jakoś to, i że to nawet zadziałało, ale to...
4: Takie legendy o Yeti.
3: Tak. Być może na przykład z Canal Plusem byłoby lepiej, chociaż jakieś próbowałem coś uruchomić.
4: To ci mogę powiedzieć, że jest dobrze.
3: Jest dobrze?
4: Bo ja... Znaczy, tak, bo ja oglądam no, piłkę w Canal Plusie. Aha. I z aplikacji zarówno na... Znaczy, na pewno łatwiej jest to zrobić na iPhone'ie, na telefonie, niż na Apple TV na przykład. Ale na Apple TV też się da, tylko no, wymaga to więcej zachodu. Ale na iPhone'ie to jest spoko. Ale Canal Plus to jest nic, no bo ja próbowałem w ogóle oglądać serial na playerze. I to jest totalny dramat.
3: No nie, no tam nie ma po prostu audiodeskrypcji. Tam są...
4: Znaczy nie, to nawet nie chodzi o audiodeskrypcję, tam się po prostu w ogóle nic nie da zrobić.
3: Nie, a to nie, to akurat kiedyś tak było, ale to Wojtku w takim razie...
4: Ale ja ostatnio na iPhone'ie próbowałem i owszem, da się film otworzyć, ale już zapauzować go, to...
3: Wiesz co, z zapauzowaniem istotnie jest problem, ja sobie radziłem w ten sposób, że po prostu blokowałem ekran.
4: A, no tak, no tylko, że ja lubię oglądać, wiesz, właśnie przy zablokowanym ekranie.
3: A nie, z zablokowanym to player w ogóle nie działa.
4: No i w ogóle nie wiem, czy da się, wiesz, czy da się przyspieszać i tak dalej, no to player to...
3: No kolego, no Netflix cię rozbestwił po prostu, się tak przyzwyczaił do dobrego.
2: I teraz ci niewidomi wszystko by chcieli, wszędzie, tak, pełną funkcjonalność.
3: Dokładnie, a to niestety, ale dobrze, ale słuchajcie, to dobrze, bardzo że my dobrze. Zaczynamy wymagać.
2: Tak, oczywiście.
3: I oczekiwać.
2: Nie jesteśmy roszczeniowi, po prostu chcemy być traktowani jak każdy inny konsument.
3: Dokładnie.
2: No, płacimy za to. O, właśnie.
3: No tak. Netflix albo ani inne usługi streamingowe nie mają zniżek dla niewidomych.
2: No właśnie.
4: Jasne, więc jakby no, dokładnie. No, tylko tak jak
2: no i właśnie, jak się rozwijają bez zniżek, a jak się rozwijają projekty ze zniżkami. To też to tak swoją drogą...
4: Jakieś takie projekty w ogóle?
2: Tak, mnóstwo projektów. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które przy organizacjach różnych wydarzeń są, że jest wstęp za darmo albo za jakieś tam 5 zł. Kiedy normalnie bilet kosztuje kilkadziesiąt.
4: Znaczy nie, no mi chodziło, tak, to ja wiem, że mi chodziło o takie projekty typu właśnie platformy streamingowe, że mają zniżki dla niewidomych.
2: A to nie, to już są dedykowane projekty jakichś dofinansowań i przeważnie no wtedy jest za darmo, tak, no bo no chyba nie ma wtedy nie za darmo. Ale mnie zaintrygowało właśnie, a propos tego streamingu jeszcze też, bo przecież festiwale różne, co się w pandemii w ten sposób no jednak oglądało, albo i nie, chociażby właśnie dlatego, że bez audiodeskrypcji wspomniane przeze mnie Nowe Horyzonty, jest tego więcej. I tutaj rzeczywiście jest kłopot, no bo nawet jeżeli byłaby ta audiodeskrypcja, no to na festiwalu prezentowana nie jest, nie da się tego wykupić w takiej wersji, nie da się nawet często włączyć sobie napisów czytanych przez czytnik ekranu, bo inaczej jest podawana ta treść. I to jest kolejna taka jakaś nisza do zagospodarowania, myślę.
3: No to też prawda.
2: To co? Kończymy?
3: To chyba kończymy.
2: Nie ma na czosów czy tam...
4: No tak, ale to mówię, to zupełnie inaczej smakuje w kinie.
2: A inaczej w środku nocy.
3: Ciekawe, czy ktoś sobie zrobił przy nas jakiś seans taki właśnie. Jeżeli tak, to pozdrawiamy serdecznie.
2: I czy spirytystyczny też?
3: Też, z audiodeskrypcją oczywiście.
2: Oczywiście.
4: Tak, a poza tym w domu to trzeba na koty uważać, bo ja to często mam tak, że coś sobie jem, a stwierdzam, że nie jestem w tym sam, więc...
2: Dlaczego tak schudłeś? Patrz, jak kot. Za mało filmów o kotach jest.
4: Byłoby. No, powiem wam, że a propos kotów, to na jedynce jest taki, to chyba w niedzielę to właśnie jest, na TVP1, taki program o kotach. Czy jest, czy był?
3: Był.
4: Był na pewno. Czy jest to? I właśnie ja wam powiem, że ja na przykład uwielbiam Krystynę Czubówną. I właśnie audiodeskrypcja w jej wykonaniu to byłaby bajka na przykład, nie? To byłoby super.
2: I nie tylko przyrodnicza.
4: No nie, tak ogólnie ona ma naprawdę świetny głos. Mogłoby to być fajne też. Tak.
2: No dobra, nie, dobra, jeszcze mam jedno pytanie, bo teraz mi, skoro my tych o kotach, no to aż zaczepiacie, nie można iść spać. Dokładność i tak naprawdę też takie zafiksowanie osoby piszącej audiodeskrypcję i konsultującej na interesujących treściach. Chociażby, pamiętam, dyskusję o tym, czy podawać rasę psa albo markę samochodu. Bo no, dla mnie to było istotne, no chyba, że było przegięcie. Teraz już nie pamiętam, w którym z filmów. Nie wiem, czy to nawet nie było w głębokiej wodzie, ale nie jestem pewna. Nie, chyba w czymś innym. Ale jakoś tak bardzo mocno epatowali, że co chwilę wymieniali markę samochodu, którąś natomiast, no to było przesadne. Ale w ogóle ja na przykład bardzo lubię. Czy rasę psa też bym wolała wiedzieć, czy jeżeli mały łaciaty, ale jaki, że no, ale jeżeli jest ta rasa, to podajmy. Oczywiście osoba opisująca może nie wiedzieć, tak jak może nie wiedzieć, jaki jest rodzaj broni, z którego strzela bohater. I jak wiele zależy od tego, jaką ktoś ma faktycznie wiedzę i
4: ale bo jak się zaangażuje też.
2: Jak się zaangażuje, tak. To, co później zostanie przekazane. Ja na przykład będąc konsultantem zawsze czytam jeszcze dodatkowo, staram się zdobywać informacje. Jakby cała praca obok jest, oprócz samej pracy ze skryptem. To jest jeszcze cała praca towarzysząca, żeby no jak najwierniej pewne rzeczy tutaj oddać, żeby zadbać. No ale umówmy się, no...
3: Swoją drogą, właśnie.
2: Konsultant też nie jest w stanie wszystkiego wychwycić, więc osoba pisząca i patrząca tutaj ma ogromną odpowiedzialność, nie? I te szczegóły właśnie, to jest też takie ciekawe, co jednych drażni, bo kilka razy wracał ten temat dzisiaj, że nadmierna szczegółowość, że potencjalnie jest to problem, ale nie padły przykłady konkretne, więc tak mi przyszło do głowy, że może to może być czymś takim, nie? Że nadmierne skoncentrowanie się chociażby na jakichś rzeczach, które interesują audiodeskryptora i konsultanta ewentualnie, a odbiorca już niekoniecznie, albo właśnie chciałby więcej.
4: No to mi się to podoba jak najbardziej, bo to jest fajne, zwłaszcza no, marki samochodów, no to też samochód samochodowi nierówny, tak?
2: Oczywiście.
4: Tym bardziej, że możemy też sobie rzeczywiście zestawić, jak brzmi dane auto testować, nie? Wiedząc, że to jest BMW.
2: Jeżeli dźwięk był dobrze podłożony, bo to różnie bywa.
4: No właśnie, a nie, że słyszymy malucha, a tu, że podjechał czarnym BMW, nie? No to chyba to się rozmijało z prawdą.
2: No i klasyk, strzelanie z broni z tłumnikiem, w dźwięku.
4: No.
3: Już niekoniecznie.
4: A ja mam w sumie też takie pytanie, no w sumie jest późno, ale a propos tego, co powiedziałaś.
2: Ale się rozkręcamy.
4: Nie, tylko no jakby staram się pomyśleć, jak to tak ładnie ująć. A propos tej szczegółowości, jak to jest ze scenami intymnymi? Jak,
2: o właśnie, jak no jak to się wydarzyło, myśmy tego nie ruszyli. No nie, no po prostu, bardzo ci dziękuję za ten głos właśnie.
4: Bo to jest ciekawe, czyli, tak?
2: Właśnie, ale gdzieś ktoś już wcześniej o tym wspomniał, że... sposób odczytu,
3: sposób,
2: też
3: tak.
2: Odczytu, tak, żeby był troszeczkę zabarwiony
4: erotycznie
2: tak, nawet, tak, ale nie przesadnie, bo audiodeskrypcja no to jednak nie jest rola aktorska taka pełnowymiarowa, tylko nadanie jakiegoś dodatkowego klimatu. Inna osoba mówiła o tym, żeby może nie doprecyzować za każdym razem, gdzie ktoś i w jaki sposób się tam całuje. Ja z punktu widzenia takiego typowo roboczego. Wiem, że problem tkwi w czymś innym, że tych opisów, dobrych opisów jest zbyt mało. Ludzie często się wstydzą opisywać, w szczególności jeżeli pracują w teamie, na przykład mężczyzna, kobieta, mówimy o zestawie heteroseksualnym. I wiem, że są tego typu też kłopoty generowane, że ktoś nie chce opisywać, że ma problem, ma jakiś taki zgrzyt wewnętrzny i, albo nie potrafi, bo my w ogóle cały czas mamy kłopot chyba, ciągle tam różni seksuolodzy i edukatorzy podnoszą to, że
3: z nazywaniem rzeczy po imieniu.
2: Po imieniu, tak. I nie wulgarnie, ale

0: to wyszło, bo nie wiem.
1: Wiesz co?
0: Słabo, nie przygotowałam
1: mam
0: się. No.
1: Mam wrażenie, że trochę jednak akurat w tej materii, gdzie tam się jednak, powiedzmy, w dialogi mało wchodzi, a zdecydowanie w inne kwestie się wchodzi, no to po prostu ta audiodeskrypcja za bardzo zagłuszała całą akcję.
2: Tak, bo przecież filmy pornograficzne to nie są...
1: tam akurat filmy... wystarczyłby zdecydowanie taki zgrubniejszy opis, a tam po prostu przedobrzono.
2: To są filmy akcji, tak powiem.
1: Tak. Bardzo i to konkretne akcji.
2: Dialogi.
0: I tutaj zastosowanie wyobraźni jednak ma sens, ten argument wróci.
2: Ale tak, ale z kolei wiecie, taki opis właśnie, to są taki zgrabny opis, że ta pani jest, nie wiem... ma,
0: no
2: jest
0: wygląd chociaż cokolwiek, no, żeby tak, wiedzieli,
2: tak,
0: co tam...
2: Tak. W co jest ubrana albo że nie jest ubrana. Ale bo właśnie wiecie, bo ja mam takie wrażenie, że scen takich właśnie intymnych, erotycznych kiedyś było mało, albo one były takie króciutkie, że wiecie, ktoś tam, że para wchodziła do łóżka i następowała jakaś tam wyciemnienie sceny i się nagle tam budzili, nie rano. A teraz mi się wydaje, że sceny są, jest ich o wiele więcej i one są takie bardziej konkretniejsze, nie?
0: Ja dzięki audiodeskrypcji dowiedziałam się, że w większości filmów pozycja najeźdźca jest wiodącą po prostu, wiodącą.
2: O.
0: Bo to dobrze przed kamerą wygląda. I...
2: A no właśnie, to jest ciekawe, no. Więc właśnie.
0: No właśnie. I ciekawe. I to jest właściwa godzina do rozmawiania
1: do
0: na ten
1: tych tematów, tak jest.
0: Jeżeli młodzież będzie to odtwarzać w dzień, to nie słuchajcie.
1: Słuchajcie. Wszystko jest dla
0: wszystkiego,
1: ludzi.
0: Wszystkiego, oczywiście.
2: No tak, ale to właśnie to, o czym
0: byle mówisz,
1: Tak,
2: no i to jest właśnie to, że u nas jakby tego mało jest. Tego jest bardzo mało właśnie. To o czym wspominaliście, o tym Pornhubie, że tego, do tego gdzieś tam po angielsku i tak właśnie gdzieś tam
1: tak,
2: takie...
1: W ogóle ta kwestia związana z Pornhubem, to jak dobrze pamiętam, to ona wyszła z tego powodu, że ktoś po prostu pozwał ich, a w Stanach Zjednoczonych jest to dość popularną praktyką, że on nie widzi i chciałby pooglądać jakieś filmy z audiodeskrypcją. No więc stworzyli ileś tego typu materiałów.
2: To jeszcze a propos takiego tworzenia dla tworzenia. Ja też zauważyłem, że często jest tak, bo chyba jest taki przepis mówiący o tym, że jakaś część treści w telewizji publicznej musi być.
1: Tak. I nie tylko publicznej.
2: Dostępna. I nie tylko tak, no. I potem mam takie wrażenie, gdzieś tam sobie czasami w nocy coś tam załączę, że właśnie często te filmy są serwowane w nocy. No i często to są jakieś takie zapychacze, nie? Właśnie.
1: Często, Wojtku, są to po prostu powtórki, bo w tych przepisach nie ma wyszczegółowanego, nie ma uszczegółowionego tego, jakie to mają być materiały, kiedy mają być emitowane, no bo i dlatego bardzo często właśnie jakimiś nocnymi porami, no, mieli się w kółko to samo. Poza tym też niestety nie ma informacji i nie ma zapisów dotyczących tego, jak właściwie, jakie materiały powinny być poddawane audiodeskrypcji. Takim kuriozum to było, pamiętam kiedyś audiodeskrybowanie, jak jeszcze były emitowane w TVN-ie Rozmów w Toku.
0: Tam
1: naprawdę nie było czego opisywać, niemniej jednak ktoś się bardzo starał, odzywając się chyba ze dwa razy.
0: Znaczy, biorąc pod uwagę, ile było materiałów, do których by się przydała zdecydowanie.
1: Oczywiście.
0: Tak? To nie był ostatni materiał, który nie został zaudyskrybowany i trzeba było, tylko to był dziwny wybór.
1: Tak. No ale podyktowany oszczędnościami po prostu.
2: Tak. No i tu właśnie to jakby od czego by się nie zaczynało, to w pewnym sensie kończy się na tym, że najważniejsza jest ta świadomość, tak, ludzka, żeby to ludzie wiedzieli, że to, no, ta audiodeskrypcja czemuś służy, a nie temu, żeby po prostu zapychać i gdzieś tam wypełniać jakieś głupie wymogi, tak?
0: Oczywiście.
2: Ale zresztą nie są doopracowane, nie?
0: I audiodeskrypcja prawem człowieka. Dobra, słuchajcie, to...
1: Będziemy kończyć.
0: Jak się coś przypomni, to w komentarzach.
1: Tak.
0: Albo zrobimy kolejną 5-godzinną audycję, wtedy to zbierzemy te różne...
1: I jeszcze może kolejne wypowiedzi zbierzemy, może jeszcze ktoś będzie chciał.
0: Mnie w ogóle się niezwykle podoba ta formuła. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim.

0: wszystkim, którzy zabrali głos i na żywo, i wcześniej w tych nagraniach, to świetną robotę zrobiliśmy razem. I to bardzo cieszy.
1: Ja myślę, że może nie z imion i z nazwisk, ale przynajmniej z imion możemy wymienić. Dziękujemy zatem Adrianowi, Jakubowi, Jarosławowi, Joannie, Magdalenie, Małgorzacie, Monice, Piotrowi, Radosławowi, Rafałowi i Tomaszowi.
0: No i Beacie i Wojtkowi oczywiście.
1: Tak, oczywiście, bo oni zadzwonili do nas na żywo.
0: Tak, to jest absolutnie... Wojtek nawet dwa razy.
1: Tak, już. Tak.
0: Przodownik. I dziękujemy wam bardzo serdecznie za udział. Nawet jeżeli nie dotrwaliście do końca i będziecie odsłuchiwać na powtórkach, to i tak dobrze. Życzymy udanej, dobrej reszty nocy.
1: Dobrej nocy.
0: Z audiodeskrypcją, tak. Oczywiście.
2: Tak.
1: Zwłaszcza, że w nocy, jak Wojtek powiedział, jest szansa to i owo z audiodeskrypcją w telewizji zobaczyć.
0: Zobaczyć, także korzystajcie. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Magdalena Rutkowska.
1: I Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu dwukasetowy magnetofon marki Soundwave o modelu DD1100. Co to jest Soundwave, proszę Państwa? Jeżeli chodzi o Soundwave'a, to prawdopodobnie wszystkim, albo przynajmniej części z Państwa, jeżeli tak nazwa obiła się o uszy, będzie się kojarzyła z Transformersem. Tymczasem, jeżeli chodzi o Soundwave, bardzo niewiele udało mi się na ten temat znaleźć na temat właśnie tej firmy w kontekście branży sprzętu audio. Kiedyś czytałem o jakichś wzmacniaczach Soundwave'a. No, prawdopodobnie produkowała ta firma elementy od wieży, tudzież sprzęt nagłośnieniowy. A dokładniej było to nic innego jak urządzenia poszczególnych marek sprzedawane po prostu pod tą marką. I prawdopodobnie było to robione na niemiecki rynek. Ten magnetofon, który dzisiaj Państwu prezentuję, przywiozłem z Niemiec, gdyż podczas pobytu naukowego przeglądałem sobie trochę niemieckiego eBaya i kilka takich ciekawych rzeczy przywiozłem, między innymi dwa magnetofony marki RFT. DDR-owskie jeszcze, o których opowiem przy jakiejś innej okazji. I to prawdopodobnie było coś takiego, że wyglądało jak co innego, a miało po prostu taką markę, czyli ta firma zlecała jakby innym producentom tworzenie wyrobów sprzedawanych pod ich marką. Podobnie było z Unitrą, na przykład też kiedyś sprzęt Unitry był sprzedawany na zachodzie pod inną marką i tam już było oczywiście wszystko dostosowane do standardów zachodnich, na przykład jeżeli było to radio, to mimo iż w Polsce były inne pasma, to radio było dostosowane do pasm zachodnich. Pamiętam kiedyś mam w 1989 roku tata mi kiedyś z Niemiec przywiózł trochę czystych kaset i one miały nazwę Miama z kolei. Więc też to chyba jakaś taka podobna była sytuacja z tym Soundwave'em właśnie. Ale do rzeczy. Magnetofon, jak już mówiłem, jest dwukasetowy. Jest to magnetofon typu DEC, element wieży. Jeżeli chodzi o wymiary, to wymiary są bardzo zbliżone do Technicsa tak naprawdę, bo teraz nawet stoi na Technicsie i ładnie się komponuje. Tak jak mówiłem, nie znalazłem w internecie żadnej specyfikacji technicznej dotyczącej tego magnetofonu ani na stronach polskich, tudzież ani anglojęzycznych, ani niemieckojęzycznych. Może im się gdzieś jeszcze wpatrzył, to może bym coś więcej znalazł. Ale myślę, że tutaj na potrzeby tej audycji to, co udało mi się znaleźć, wystarczy. Obudowa tego magnetofonu, to ja tylko może jeszcze włączę pomocniczy mikrofon dynamiczny, którym będziemy nagrywać dźwięki. Start. Obudowa tego magnetofonu jest taka jakby matowa. No tutaj akurat on stoi na Technicsie RSTR575, to lekko uderzę w obudowę tamtą, to Państwo porównają. A taki dźwięk wydaje Technics. No i tutaj jest obudowa śliska. Ruszam ręką i nie ma nic. Tutaj będzie obudowa matowa i wyraźnie. No okej, okay, no oczywiście opuszkami palców tylko, a nie paznokciami, żeby sobie tego nie porysować. Panel przedni nas interesuje przede wszystkim. I co my tu mamy? W lewym dolnym rogu jest przycisk Power, który właśnie naciskam. No i tutaj oczywiście, jako że jest połączony z mikserem, odpowiedni dźwięk wydał. Przyciski w tym magnetofonie są tradycyjne, jest twarda mechanika, tak jak w każdym jednym tradycyjnym jamniku, czyli nagrywanie, start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop i pauza. Tutaj zaraz po kolei to wszystko omówię. A, jeszcze nie powiedziałem Państwu mniej więcej z jakich to jest lat. No, tak jak mówię, nie znalazłem o nim za wiele, ale tak wizualnie wydaje mi się, że jest to jakby, nie wiem, no pierwsza połowa lat 90. Tutaj nie ma systemu Dolby. I ja nie wiem, czy to wskazuje na to, że to jest model bardzo stary, czy bardzo podstawowy, ale jego sam sposób wykonania to no, widzę, że jest taki trochę, no bym powiedział, prostszy niż na przykład no, Technicsów, czy niż na przykład Technicsów, czy tego Denona, czy Onkyo, o którym opowiadałem, więc wydaje mi się, że to są lata 90., tylko tyle, że podstawowy model. No, nawet bardzo podstawowy, bym powiedział. No, on tak naprawdę to ma tylko sterowanie do kieszeni lewej, sterowanie do kieszeni prawej i pomiędzy kieszeniami, znaczy, przepraszam, nad kieszeniami cztery wciskane przyciski. Wyciśnięty. No, cztery takie są. Okej. Okay. To już sobie tutaj ustawię tak, żeby sobie nie poprzestawiać, jak sobie przygotowałem do demonstracji, ale to za chwilę. No i tak naprawdę tyle, bo tutaj ani nie mamy gniazda słuchawkowego, ani nie mamy kasowania licznika. Chyba też licznika nie posiada. Ani oczywiście autorewersu, ani niczego takiego. No i podejrzewam, że on raczej na polskich aukcjach nie będzie dostępny, ale zademonstrowałem go Państwu, jako że mam. No z ciekawości, dlaczego nie. No więc tak, wróćmy do obsługi. Aha, tu jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w lewym górnym rogu jest napis Soundwave. To napis jest wyczuwalny, drukowane litery, tak jak tradycyjny na każdym jednym tego typu sprzęcie. Bardzo wyraźne to jest, łatwo go odczytać. Więc może włóżmy jakąś kasetę. Aha, jeszcze przypomnę, spróbujemy go włączyć bez kasety, więc tak. Pierwszy to jest zapis. Oczywiście zapis się nie wciśnie. Sprawdzę, czy jest kaseta, czy nie. Aha, jest kaseta, to może ją wyjmę. Pierwszy jest zapis. Zapis się oczywiście bez kasety nie wciśnie, ale drugi jest start i start już możemy wcisnąć. No tutaj usłyszą Państwo szum. Za chwilę Państwo mogą słyszeć, nawet wzmocnię. To jest tak. A teraz spróbuję trochę na mikserze na moment zgłośnić i za chwilę przejdziemy do tej pozycji, co była wcześniej. Teraz na maksa. Okej. Okay. A, i jeszcze jedna inna rzecz jest w tym magnetofonie, mianowicie taka, że jest gniazdo liniowe niestandardowo ustawione, no czyli jest, gra dużo głośniej aniżeli wszystkie inne. Jak się podłączy do takiego tradycyjnego wzmacniacza, dźwięk jest przesterowany. Oczywiście mi tutaj się udało to obejść bardzo prosto, bo wiadomo, że w mikserze można sobie głośność wyregulować. Natomiast jakby go tak podłączyć do takiego Radmora, czy Technicsa, czy jakichś innych właśnie wzmacniaczy, no to nie wiem, czy nie byłoby przesterowane. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ktoś coś w nim przerabiał i przy jakiejś renowacji, tudzież naprawie zostały te ustawienia zmienione, czy po prostu było to dopasowane do całego jakiegoś zestawu wieżowego i wzmacniacz był już tak wysterowany, do którego był ten magnetofon przeznaczony. Nie wiem, jaką ten magnetofon miał przeszłość. Włączymy na chwilę kasetę chromową Sony UX zespołu Queen, płyta The Game. Aha, zapomniałem stop włączyć jeszcze, albo... Okej, to jeszcze teraz może otworzymy kasetę. Ja jeszcze raz na chwilę wcisnę ten start i przy otwartej kieszeni, przybliżę mikrofon, to jeszcze usłyszą Państwo szum mechanizmu. To już tak na naprawdę, tak już dodatkowo, ale to już chyba dla konesorów to, co teraz robię. Stop. Teraz stop oczywiście jest piąty od lewej, ale też te przyciski są wyraźnie oddzielone jak w pierwszym lepszym jamniku. One są w ogóle pod spodem, jak w pierwszym lepszym jamniku. I jest wyraźna przerwa między jedną kieszenią a drugą, więc nie będą Państwo mieli problemu z ich odnalezieniem. Gdyby komuś kiedyś taki magnetofon wpadł w ręce. Dobrze, wciskamy jeszcze przewijanie do tyłu. No, bez kasety się nie wciśnie. Z kasetą zademonstruję. Ale do przodu się wciśnie. Stop. Pauza. Ok, i teraz możemy włożyć kasetę. To ja może już wyłączę mikrofon pomocniczy, żeby nie generował dodatkowych zakłóceń. 3, 4, start.

No, okej, wystarczy. Dobrze, teraz omówmy jeszcze dalszą obsługę tego magnetofonu, czyli skończyliśmy na lewej kieszeni. Lewa kieszeń nagrywa, jak już powiedziałem, mamy tutaj przycisk nagrywania i przesuwając się cały czas w prawo, jak skończy nam się lewa kieszeń, wyraźnie to będzie można wyczuć, będzie, pod spodem nie będzie nic, jeszcze tak tylko powiem, tak na tej samej te przyciski w ogóle w nim, nie wiem, czy to wtedy powiedziałem tak dobrze, to jeszcze powtórzę, te przyciski w ogóle w nim, które są do sterowania służące, to jest, są na tej samej ściance, czyli na samym dole, tak jak mamy w lewym dolnym rogu przycisk power, który właśnie wycisnąłem i przesuwając się dalej, zaczynały się już nam te przyciski. Kiedy te przyciski się skończą, będzie duża przerwa i później centralnie do następnej kieszeni będą przyciski kolejne. Ale może jeszcze zanim do lewej kieszeni dojdziemy, omówmy, co mamy w tej przerwie, bo w przerwie na tej ściance nie ma nic. Wyżej są cztery wyciskane przyciski, o których właśnie wspominałem i zaraz dokładnie powiem, a jeszcze wyżej jest wyświetlacz. On tak fajnie to wygląda, bo jest przerwa na samym dole, później nad tą przerwą są te cztery przyciski równolegle umiejscowione i później równolegle umiejscowiony wyświetlacz, więc dosyć intuicyjnie się to komponuje. I nie będę włączał już pomocniczego mikrofonu, więc tylko Państwu omówię, więc tak. Pierwszy przycisk to jest przełącznik rodzaju kasety. Czy kaseta żelazowa, czy kaseta chromowa. Jeżeli włączymy kasetę chromową i będziemy ją odtwarzać w pozycji ustawionej na kasetę żelazową, będzie większy szum. I to mogę Państwu pokazać, w sensie ustawię najgłośniej jak się da szum wzmacniacza w magnetofonie, więc no właśnie, tutaj już nawet jak tak zrobiłem to nawet magnetofon sam wzmacniacz jeszcze przed włączeniem jakiejkolwiek kasety generuje taki szum. Dlatego właśnie był na początku audycji. Już nie będę do tego wracał. Dobrze, więc teraz wcisnę. Najpierw wcisnę power. Ok, wcisnąłem power. Teraz sprawdzę, czy kasety nie ma. No była i bardzo dobrze, że wyjąłem, bo gdybym ją teraz włączył, to kurczę, proszę Państwa, by nie było za wesoło. A ja bym chyba podskoczył ze słuchawkami na uszach. Dobrze, włączam start. I tak jest na kasetę żelazową, a teraz nacisnę przełącznik na kasetę chromową i zobaczymy, że zmniejszy się poziom szumu. Trochę się zmniejszył. Chromowa, żelazowa. Chromowa, żelazowa. Stop. Dobrze, wyciszę to, bo to jest, kurczę, deprymujące, a poza tym zaraz będziemy testować kasetę. Jeszcze na chwilę włączę Queen. Tak, niech zostanie. Jeszcze na chwilę włączę Queen i raz włączę na żelazowej, a później przełączę na chromową. No to stopem otwieramy kieszeń kasety, bo też nie powiedziałem, że kieszeń kasety otwiera się stopem, tak samo jak w jamnikach wszystkich, więc tutaj większej filozofii nie ma. Kaseta jest ustawiona na żelazową, tu ustawimy na chromową, bo kaseta jest chromowa, jak już wcześniej powiedziałem. Start. Chromowa. I teraz przełączam na żelazową. Kolejnym przyciskiem, jaki tutaj jest obok, to jest przycisk służący do ustawienia, czy mamy przegrywać z kasety na kasetę z normalną prędkością, czy z prędkością przyspieszoną. Przegrywanie z kasety na kasetę też zademonstruję, ale to jeszcze za chwilę. Kolejny przycisk służy do wyboru źródła nagrania, czyli albo czy nagrywamy z wejścia liniowego znajdującego się z tyłu, albo czy właśnie przegrywamy z kasety na kasetę. A ostatni przycisk służy do tego, że możemy ustawić w ten sposób, że jeżeli kaseta jedna się skończy,
to włączy się druga. I to nawet można sprawdzić bez kasety, bo trzeba to zrobić w taki sposób, można powiedzieć, prowizoryczny dosyć. A mianowicie, tutaj może powyjmuję kasety, które w nim są. I zobaczymy na kręcących się rolkach, sprawdzimy. To chyba jest tak, że one chyba są tak oznaczone, tak mi się przynajmniej wydaje, że lewa to jest A, a prawa to jest B i to chyba się tylko zmienia z B na A. Jeżeli przycisk jest wyciśnięty, to wtedy tak nie ma. Więc włączę najpierw lewą kieszeń. Rolka się kręci. Kręci się, dobrze. Prawą też włączę. Też się kręci. Wyłączę prawą. Przepraszam. Jeszcze raz włączę prawą. No i kręci się w jednej, kręci się w drugiej. To tak nie. Trzeba więc ten przycisk wcisnąć. I jak ja go wcisnąłem, to lewa kieszeń przestała się kręcić. I teraz w momencie, jak się włączy autostop, no to ja to zasymuluję, po prostu wyłączę ją stopem. Jak się włączy autostop w prawej kieszeni, to lewa zacznie się kręcić. Zaczęła. Tak, to działa tak, że najpierw kieszeń prawa, a później kieszeń lewa. Czyli prawa jako pierwsza, a lewa jako druga, czyli druga ta, która nagrywa. OK, wciskam stop, zamykam obydwie kieszenie. Tutaj co jest dalej jeszcze? Została nam kieszeń prawa. W kieszeni prawej mamy oczywiście start. Start jest długi. Przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop i pauza. Wcisnę na przykład pauzę, wycisnę, stop. Od razu Państwu mówię, że nie ma takiej możliwości, jak w niektórych jamnikach była, że można było, kurczę, włączyć jednocześnie obydwie kieszenie, żeby obydwie kieszenie grały. Ja nawet próbowałem tak zrobić, właśnie wyciskając ten przycisk, wtedy, kiedy się obydwie kręciły, ale cały czas pierwszeństwo ma ta kieszeń odtwarzająca, więc tutaj, bo w niektórych jamnikach można było zrobić tak i to było o tyle przydatne, że jak się prowadziło dyskoteki, to można było sobie crossfading robić między utworami w ten sposób, czyli kończył się jeden utwór, jeszcze się dobrze nie skończył,